0: temperatura maksymalna w ciągu dnia od 15 stopni na północy, około 19 będzie na termometrach w centrum, a najcieplej do 21 na południu kraju. Na Pomorzu prognozowany jest dość silny i porywisty wiatr. Poniedziałek według prognoz ze sporą ilością słońca w całym kraju, rano miejscami będzie więcej chmur, także rano w wielu regionach mogą się jeszcze utrzymywać mgły.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
2: Audycja Wiesz co jesz, Patrycja Wanat. Dzień dobry. No i kilka dni po Światowym Dniu Jabłoni, który obchodzimy co roku 28 września, opowiemy w dzisiejszym programie o tym wspaniałym, no jak bardzo kojarzonym z Polską drzewie oraz jego owocach. Jest z nami pan Ryszard Rawski, który jest pomologiem z 40-letnim doświadczeniem zawodowym, jeden z założycieli i wieloletni opiekun unikatowej kolekcji roślin sadowniczych w Ogrodzie Botanicznym Polskiej Akademii Nauk w Powsinie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Co roku w Polsce produkujemy, proszę Państwa, około 4 milionów ton jabłek. Oczywiście w zależności od warunków atmosferycznych jesteśmy niezmiennie największym producentem jabłek w Unii Europejskiej. Odpowiadamy za około 30% całej tej unijnej produkcji i czwartym producentem na świecie. My dziś jednak nie o produkcji będziemy rozmawiać, a o takich kontrowersyjnych pytaniach, które rozgrzewają dyskusje przy niedzielnych stołach. Czy rzeczywiście jabłka kiedyś smakowały inaczej i czym różnią się dawne odmiany od tych, które najczęściej kupujemy obecnie? Panie Ryszardzie, to bez owijania w bawełnę. Czy jabłka kiedyś miały inny smak, czy to nasz wymysł podlewany nostalgią za jabłonią w babcinym ogrodzie?
3: Ja myślę, że na pewno smakowały inaczej, gdyż była większa różnorodność i każda odmiana była inna. Niestety obecnie wiele nowoczesnych odmian tak naprawdę pochodzi od dwóch odmian. To są stare odmiany oczywiście, które można zaliczyć do tych, które były wyhodowane w XIX wieku. Jest to Golden Delicious i koksa pomarańczowa. Są to obydwie wspaniałe odmiany, ale niestety przy ich krzyżowaniu powstała wszystkim na pewno doskonale znana odmiana Champion. Potem one były brane już do krzyżowania różnych wielu odmian. I stąd ten smak tych nowych odmian jest bardzo taki podobny. Nazywamy ten smak często tak zwanym smak gruszkowym. Dlatego ta różnorodność jest tak niewielka. Natomiast te stare odmiany, które były wcześniej, jeszcze w tamtych czasach nie było znane krzyżowanie, nie prowadzono takiej hodowli, selekcji odmian, nie hodowano ich pod jakimś tam kątem, nie wiem, przydatności owoców, wytrzymałości na mróz, na odporności na choroby. I jeśli już powstawała odmiana, często działo się to, tak bym powiedział, bardzo swobodnie, że gdzieś znajdowano jakieś drzewo rodzące bardzo smaczne owoce, to przeszczepiano tę odmianę, opisywano, nadawano jej nazwę i tak mamy owoce, te odmiany, które przetrwały często kilka czy nawet kilkanaście wieków. Każda odmiana tak naprawdę miała swój taki smak, że nie można było porównać, że ta odmiana smakuje jak, ma podobny smak jak inna, tylko że każda odmiana kosztela smakuje jak kosztela. Nie można jej porównać, że smakuje jak na przykład jak kronselska, czy jak królowa renet, czy jak grafsztynek inflancki, tylko ma swój taki smak. Bo dlatego, że powstała gdzieś, tak jak kosztela powstała pod koniec XVI wieku. Prawdopodobnie jakaś przypadkowa siewka i ona ma swój smak. Zapewne powstała z jakiegoś skrzyżowania jakichś tam odmian, ale to było nie było to robione pod jakąś kontrolą. I dlatego te wszystkie odmiany, które były, 100 lat temu, 200 czy 300, mają taki swój smak i

0: my pamiętamy każdą odmianę jako taką wspaniałą,
1: niepowtarzalną.
0: Niepowtarzalną odmianę. Natomiast no, obecnie są też odmiany smaczne, tylko że często ten smak jest taki bardzo do siebie podobny. One się różnią często kształtem, wielkością owoców, wybarwieniem skórki, ale jednak ten smak jest zdecydowanie podobny i stąd my tęsknimy często za tymi odmianami z lat dzieciństwa, które rzeczywiście miały swój taki niepowtarzalny tak, smak.
1: Niepowtarzalny smak i też zastosowanie trochę inne, o czym za chwilę pewnie jeszcze powiemy, jak będę pana pytać o te konkretne odmiany, ale to bardzo ciekawe, co pan mówi, bo tak sobie pomyślałam, co to mówi o nas, czyli lubimy te smaki, które już po prostu znamy i też za bardzo, co, nie chcemy eksperymentować trochę z tymi smakami, jeśli pan mówi, że większość tych jabłek, one mają jakiś taki gruszkowy smak dość podobny do siebie, no bo rozumiem, że to są z jednej strony wymagania konsumentów, czyli sprzedaje się to, czego konsumenci szukają, a z drugiej strony też no, różnice w sposobie sprzedaży tych jabłek pewnie tutaj narzuciły jakieś swoje warunki konieczne do zrealizowania, czyli odporność, odpowiednia, może co, długość przechowywania.
0: No ja myślę, że tak, że to jest prawda właśnie, że no z jabłkami to jest tak jak z modą, że przychodzi i przemija. No niestety konsument wymaga określonego smaku, określonego kształtu, czy nawet rumieńca, że często jak widzimy, że jabłko jest koloru czerwonego, to na pewno musi być smaczne. Duże jabłko. No często te stare odmiany, one nie są nieraz takie bardzo ładne, chociaż wiele z nich jest jednak bardzo ładne, są duże, często mają bardzo ładny, intensywny rumieniec, ale na pewno no, to spowodowało też, że te odmiany giną ze względu na trochę ich takie z jednej strony wady, że one często owocowały naprzemiennie.
1: No właśnie, tak, nie każdego roku.
0: Tak, no kiedyś może nie było to aż taką wielką wadą, natomiast w miarę, kiedy to sadownictwo się rozwijało, no niestety stało się to wadą, ponieważ no ktoś, kto zakłada sad, ktoś, kto utrzymuje się z tego sadu, ktoś, kto produkuje owoce, no nie może sobie pozwolić na to, aby mieć dochód z tego sadu co drugi rok, tylko musi mieć te owoce corocznie i to ten plan musi być bardzo duży. Więc no myślę, że to był ten powód, że te niestety stare odmiany zniknęły.
1: No ja jeszcze, tak, bo jeszcze chciałabym tutaj jedną rzecz wtrącić przed informacjami Radia Tok FM, bo smutne też jest to, nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi, że też z tych sadów takich przydomowych te jabłonie, w ogóle sady zaczęły znikać, bo oczywiście dużo łatwiej jest kupić owoce w sklepie czy nawet na targu, no a drzewo takie owocowe, no to wiadomo, że to brudne, bo te owoce spadają, to przyciąga szerszenie i osy, liście trzeba grabić, a my teraz lubimy mieć takie wypielęgnowane ogródki bez tam jednego listka.
0: Tak, angielski ogródek.
1: Tak, i coraz niestety wychowana na wsi też zauważyłam, jak drzewka owocowe po prostu zostały wycięte.
0: Tak, to jest prawda, ale zauważyliśmy już od kilku lat tendencję do
1: powrotu.
0: Jest bardzo duże zainteresowanie tymi właśnie starymi odmianami, tymi, które pamiętamy z dzieciństwa, o tych takich, bym powiedział, dość charakterystycznych smakach. Nawet taki dzień jabłoni, który organizujemy w ogrodzie, widzimy, jak jest olbrzymie zainteresowanie. Udostępniamy też zrazy do szczepienia i okulizacji tych starych odmian. Więc jest zainteresowanie bardzo duże. To jest głównie do ogródków przydomowych. Właściciele tych ogródków przychodzą na jakieś kursy szczepienia, okulizacji, żeby móc sobie taką jabłoń zaszczepić i żeby móc posadzić u siebie przy domu. Na pewno jest część takich ogródków, gdzie rzeczywiście, jak pani wspomniała, właściciel woli, aby było pięknie, czysto wykoszone, zielona trawka, trochę tui, jakieś tam może hortensje, różaneczniki i koniec. Natomiast jeśli chodzi już o drzewa owocowe, no to nie, bo rzeczywiście
1: brudzą,
0: spadają liście, spadają zgniłe owoce, osy, szerszenie, czy jakieś inne tam jeszcze owady. No i nie każdy chce, tak. Ale zauważyłem, że jest obecnie naprawdę bardzo duże zainteresowanie. Już i szkółkarze są, którzy produkują drzewka tych starych odmian w dość dużym asortymencie.
1: I za chwilę do tego wrócimy, robimy malutką pauzę. To jest wciąż audycja Wiesz co jesz. Rozmawiamy dzisiaj o jabłoniach i o jabłkach. Jest z nami Ryszard Rawski, pomolog z wieloletnim doświadczeniem, jeden z założycieli i opiekun unikatowej kolekcji roślin sadowniczych w Ogrodzie Botanicznym Polskiej Akademii Nauk w Powsinie. Dzień dobry raz jeszcze.
0: Dzień dobry.
1: Dużo tematów przed nami. Bardzo ciekawe jest to zagadnienie, bo tak jak wspomniałam przed informacjami na początku naszej audycji, że Polska jabłoniami wciąż stoi i zanim zagłębimy się, zanurzymy w te różne odmiany, różne smaki jabłek i również w działalność waszej kolekcji w Ogrodzie Botanicznym, to chciałam się zapytać, dlaczego w zasadzie Polska no tutaj jest taką stolicą europejską, jeśli chodzi o jabłonie, a też i bardzo mocnym graczem na rynku światowym. Wspomniałam o tym czwartym miejscu na świecie, pierwszym w Europie. Dlaczego właśnie w Polsce te jabłonie tak super się zadomowiły?
0: Ja myślę, że to są jeszcze czasy bardzo dawne, kiedy właśnie w okolicach w Czersku była królowa Bona i właśnie jak znamy królową Bonę, że ona tu mnóstwo warzyw też ciekawych sprowadziła, ale właśnie te ziemie okolic Grójca, Warki posiadała te ziemie i tam wprowadziła trochę drzew owocowych. Jak zauważyła, że te drzewa tam doskonale rosną, że się udają, że doskonale owocują, tak zwiększała ten areał. Szkolono też właścicieli, żeby potrafili uprawiać te owoce, gdyż ta gleba, mikroklimat tam bardzo sprzyjał i coraz bardziej rozszerzano ten areał tych upraw drzew owocowych, nie tylko jabłonie, ale wszystkie inne gatunki owocowe. I potem to tak z kolejnymi latami to się powiększało. Przychodziły nowe odmiany, jedne znikały, inne przychodziły, ale taką naprawdę bardzo, będzie olbrzymią rewolucję jeśli to tak można nazwać, wprowadził profesor Pieniążek, były dyrektor Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, kiedy powrócił z Ameryki w 1953 czy 5 roku i stamtąd jakby przywiózł trochę tych amerykańskich odmian, ale też bardzo unowocześnił, wprowadził nowoczesność w uprawie sadów. I właśnie od tej pory zaczęło się to, że unowocześnialiśmy sady, unowocześnialiśmy produkcję, a że warunki mamy tu bardzo korzystne do uprawy drzew owocowych, staliśmy się taką potęgą na skalę światową.
1: To mam takie podchwytliwe pytanie teraz dla pana. Uprzedzam, że jest podchwytliwe. Jaka jest pana ulubiona odmiana?
0: Oj, to już na to pytanie, to już ja mam odpowiedź od bardzo dawna, bo to jest takie bardzo, bym powiedział, chyba dyżurne pytanie.
1: Oczywiście.
0: Wielu.
1: Tak. Ale zaraz wytłumaczę, dlaczego jest podchwytliwe. Ale słucham.
0: Taką moją ulubioną, i to zawsze powtarzam, jest kosztela. Ja tę odmianę pamiętam z dzieciństwa, kiedy jako takie małe dziecko chodziliśmy sobie jeszcze tam do takiej małej wiejskiej szkoły pieszo, a tuż przy drodze rosły bardzo, był sad taki, może nieduży, ale rosły bardzo potężne drzewa. I jednym z tych drzew była kosztela. Było mnóstwo tych owoców, takich dojrzałych, złotych, z rumieńcem, twardych, soczystych, słodkich, więc to pamiętam jako takie no, małe dziecko, siedmioletnie, ośmioletnie, ten smak tej koszteli i lubię również i inne odmiany, ale ta kosztela jednak jest tą odmianą, gdzie odpowiadam zawsze na takie pytanie jednoznacznie.
1: Kosztela, a no to tu mnie pan zaskoczył, bo spodziewałam się, że powie mi pan, a zależy do czego? Bo bardzo ciekawe z jabłkami jest to i to, o czym my chyba trochę też zapominamy, że nie każde jabłko nadaje się do wszystkiego, czy może nadaje się, pewnie nadaje, ale że warto jednak podążać tutaj za różnymi właściwościami konkretnych jabłek, żeby zrobić jabłecznik, albo żeby jeść je na surowo, albo żeby je dłużej przechowywać. Jednak te jabłka się dość mocno różnią między sobą, prawda?
0: Tak, bardzo się różnią i rzeczywiście można, one mają, niektóre są rzeczywiście niesmaczne nawet.
1: Ale są wspaniałe na cydr na przykład,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, na cydr. Mm. Można je na wino, do suszenia, dodawane do kiszenia kapusty. No i oczywiście ja to mówię o takiej odmianie ulubionej mojej, która jest odmianą deserową. Ona jeszcze nadaje się na soki doskonale, bo jest taką odmianą bardzo soczystą i tu jakby mówię o tej grupie, czyli odmian deserowych, które no, są bardzo smaczne. Natomiast tak jak pani wspomniała, rzeczywiście jest wiele odmian. One nawet nie są jakieś smaczne, ale mają inne przeznaczenie i mają to można je wykorzystać w różnoraki sposób. I czasami spotykałem takie sady, że w sadzie było bardzo dużo drzew owocowych, bardzo dużo jabłoni i niektóre naprawdę bardzo takie niesmaczne. I czasami się zastanawiałem, po co je sadzić. Ale rzeczywiście, jeśli to były bardzo duże gospodarstwa, no to te owoce wykorzystywano właśnie w różnym celu. Czy były to odmiany deserowe, które przechowywano, czy robiono z nich wino, czy suszono owoce, czy też no cydru to może, nie wiem, czy powiedzmy jeszcze przed wojną, czy był tak popularny i znany, czy go wytwarzano, ale...
1: Ale ocet, przypuszczam, już
0: ocet, tak. Myślę, że tak. I one były wykorzystywane w bardzo różny sposób. Kiedyś w czasie naszych takich ekspedycji, gdzie poszukujemy stare odmiany, trafiliśmy do dawnej posiadłości Zamojskich. Powiedziano nam, że no jest tam stary sad, bardzo
1: tam
0: duży.
1: Tam na Roztoczu może, czy jeszcze gdzieś indziej?
0: Tak, na Roztoczu. I poszliśmy, ja byłem przeszczęśliwy i przekonany, że tam będziemy mieli naprawdę bardzo dużą różnorodność odmian, no bo wiadomo, że zwykle przy takich posiadłościach byli ogrodnicy wykształceni, sprowadzano odmiany z zachodu różne, więc no myślałem, że rzeczywiście będzie tam tych odmian bardzo dużo i bardzo różnorodne i bardzo ciekawe. Natomiast jak doszliśmy do tego sadu, troszeczkę się rozczarowałem, ponieważ drzew było bardzo dużo, ale była to tylko jedna odmiana, a mianowicie żeleźnia. Jest to taka odmiana, raczej nie jest to odmiana deserowa, a wygląda bardzo ładnie, ma bardzo ciekawy taki malinowy rumieniec, owoce są dość duże, ale jest to odmiana typowo taka przerobowa. Bardzo długo się przechowuje i bardzo dobrze się przechowuje. I być może z tego względu ten sad był złożony tylko z tej jednej, jedynej odmiany, że bardzo dobrze się przechowuje. Nadaje się na wina, na różne takie przetwory, raczej do konsumpcji. No raczej to nie jest jabłko deserowe. No ale jeśli ktoś lubi, bo to myślę, że smak to, tak jak mówię, rzecz gustu, że ktoś lubi słodkie owoce, ktoś lubi kwaśne, ktoś lubi jeszcze inne, ale raczej no, myślę, że ta odmiana była wykorzystywana w zupełnie innym celu i dlatego ten sad składał głównie się z tej jedynej odmiany.
1: No to teraz tak, mam takie pytanie, bo wy już w tym momencie w kolekcji macie ile set jabłoni, bo czytałam o 700, czytałam o 500.
0: No to bym tak skłaniał się do tej drugiej liczby. Jest około 500 odmian, które rosną w tak zwanej kolekcji stałej, czyli tej, które jest udostępniona do zwiedzania. Mamy jeszcze około może 300, może 250 odmian, które są w szkółce. I są to odmiany, które część jest oznaczona i czeka na przesadzenie do kolekcji stałej, ale są również odmiany takie, które mają tylko numery, bo będąc na ekspedycjach, często jest tak, że trudno jest nam oznaczyć odmianę. Nieraz nawet nie ma owoców, ale drzewo jest w tak tragicznym stanie, już umierające, i wychodzimy z tego założenia, że może jest to znana odmiana, może nieznana, ale musimy to drzewo uratować, bo może być to naprawdę bardzo ciekawa odmiana i jeśli przyjedziemy za rok, już tego drzewa może nie być, może być martwe. Czasami z jakichś resztek żywych gałązek pobieramy pędy do przeszczepienia i przywozimy. I wtedy nadajemy takiej próbie numer. Jeśli tu u nas zaowocuje, wtedy staramy się to oznaczyć. No często są to odmiany już nam znane, już odmiany, które posiadamy w kolekcji, ale takie drzewko się nie zmarnuje, wtedy rozdajemy gościom, którzy odwiedzają ogród w czasie dnia jabłoni.
1: Pytań jeszcze mam milion do pana, ale umówimy się na kolejną rozmowę, może na wiosnę, bo teraz tak, wyobrażam sobie, że na wiosnę, jak te wszystkie jabłonie zaczynają kwitnąć, to jest raj na ziemi.
0: Tak, bo mamy drzewa tutaj w różnym wieku. Jedne są jeszcze malutkie, no bo my systematycznie dosadzamy w zasadzie każdego roku po kilkanaście odmian, więc no one, ale te najstarsze części, które mają po, można powiedzieć, prawie 40 lat, 30, no i rzeczywiście jak zakwitną, jak nie wystąpi przymrozek i nie zniszczy kwiatów, no to jest pięknie, jest ten koncert owadów zapylających. Piękny zapach, piękna barwa tych kwiatów, więc no jest bardzo pięknie. No i myślę, że nie tylko owoce są tutaj takim, co by można powiedzieć, ważnym elementem, jeśli chodzi o kolekcję jabłoni, ale również warto przyjść na wiosnę, tak na przełomie kwietnia i maja, kiedy jest pełnia kwitnienia, i pozachwycać się tymi pięknymi jabłoniami, ich pięknym kwiatem i wtedy rzeczywiście widać, że ta kolekcja jest nie tylko ważna z tego powodu, że mamy tych 500 odmian, ale nawet z tego, że można się tutaj ponapawać tym pięknem kwiatów, zapachem, no a oczywiście jesienią już samymi owocami.
1: A no właśnie, bo jeszcze na koniec chciałam się o to zapytać, a co dzieje się z tymi owocami z tych kilkuset odmian? Wy je jecie, zbieracie, sprzedajecie?
0: To znaczy tak, to jest też tak, że te owoce nie są w jednym czasie, ponieważ no te 500 odmian, no to są odmiany różniące się porą dojrzewania. Jest bardzo dużo odmian letnich. Są odmiany jesienne, wczesnozimowe, późnozimowe. Więc to dojrzewanie owoców bardzo się rozkłada. No niestety w tym roku tak się złożyło, że był przymrozek i tak naprawdę tych owoców było bardzo niewiele, bo w czasie, kiedy kwitły najobficiej, no niestety przyszedł przymrozek i zniszczył, więc no było tych owoców niewiele, tylko uchroniło to odmiany, które kwitły już po przymrozkach. Ale no jeśli są już owoce, no to oczywiście często te owoce zbieramy, wystawiamy w koszach dla gości, którzy odwiedzają ogród, no oczywiście pracownicy. No często korzystała kawiarnia tu nasza ogrodowa z naszych owoców, robiąc szarlotki, czy soki, czy kompoty, więc no także
1: nie marnuje się.
0: Nie marnują się tam.
1: Proszę Państwa, no zapraszamy bardzo gorąco. Polska, kraj kwitnącej jabłoni. Ja będę tutaj apelować o to, żebyśmy w ten sposób się promowali na świecie. Bardzo Panu dziękuję za dzisiejszą rozmowę, ale na pewno na wiosnę będziemy do tej rozmowy jeszcze wracać. Ryszard Rawski, pomolog, jeden z założycieli i wieloletni opiekun unikatowej kolekcji roślin sadowniczych w Ogrodzie Botanicznym Polskiej Akademii Nauk w Powsinie. Bardzo Panu dziękuję.
0: Dziękuję również.
1: Rok 2026 ONZ ustanowiła Międzynarodowym Rokiem Pastwisk i Pasterzy, no a my pochylimy się nad fascynującym tematem polskiego owczarstwa. Jest z nami dzisiaj pan Jan Janczy, który jest dyrektorem Związku Hodowców Owiec i Kóz w Nowym Targu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Panie Janie, zacznijmy od takich naprawdę podstaw dla mieszczuchów. Redyk, czyli co i gdzie jeszcze można w Małopolsce go zobaczyć?
2: Znaczy, redyk to już od wieków istnieje. To jest zejście pasterzy i owiec hal. Praktycznie był okres taki, że tym redykiem to można powiedzieć i samorządy, i władze nasze dość poniewierały, bo powiedzieć można to, że kiedyś przez Szczawnicę to burmistrz zakazywał zejścia z hal. Ja będąc 20 lat temu we Francji, to takie redyki widziałem, ale jak przyjechałem do Nowego Targu, owce między blokami się wypasały, to wszystkie telefony się urywały, bo tym ludziom, którzy mieszkają na blokach, śmierdziało. A dzisiaj doszło do tego, że te redyki są popularne i to aż praktycznie każda gmina to robi. Najpopularniejszym takim redykiem, który jest od lat, bo to trzeba powiedzieć, jak burmistrz Czarnicy obecny mocno się tym tematem zainteresował, to ten redyk no już przekracza wszelkie granice możliwości, bo Szczawnica jest terenem zamkniętym, praktycznie dojazd i wyjazd ze Szczawnicy. Masę ludzi jest na tych redykach i co roku praktycznie plac, gdzie schodzą owce, czyli na tak zwane piaski, jest tak załadowany, że ciężko pomiędzy ludźmi wejść. Są redyki, które szczątkowe też na Potalu, które idą króciutko, natomiast ten redyk idzie z Jaworek, z Białej Wody do Szczawnicy, wybaca Andrzej Majerski, też rodowity szczawniczen, schodzi z tym redykiem. Natomiast to, co powiedziałem, no...
1: Ile to jest kilometrów?
2: No na pewno 16 będzie. Natomiast jest najdłuższy redyk, który z kolei nie na Podhalu jest, ale wypasa Baza Klimowski w rejonie Gorlic, to jest miejscowość tam Czarna, i on idzie 5 dni do Nowego Targu. To jest w tej chwili to jest największy ryzyk, jaki się odbywa, bo już zaczynają też w związku z tym, że jest brak obsługi do tych stad, to zaczynają bacowie samochodami przewozić owce do swoich domów. Natomiast no, też pamiętam, że przez Zbieszcza szło około 30 tysięcy owiec i wtedy faktycznie te redyki były w 100% tak zwane kulturowe, no bo to już byli bacowie, którzy szli 6, 7, 8 dni na Podhale. No obecnie praktycznie te owce, które są na Podhalu, to wypasają się na terenie Małopolski. Co prawda jest tam jeszcze jeden baca, który mieszka na Bieszczadach i on ma też około 2000 owiec i też będzie redyk urządzał w Bieszczadach, natomiast owce będzie zwoził do domu samochodami, czyli już nie bierze się za to, żeby na nogach iść tyle dni.
1: Dlaczego w Polsce kiedyś mieliśmy taką ogromną kulturę owczarską? Mieliśmy 5 milionów owiec, ostało nam się co? Około 300 tysięcy? Co się stało?
2: No co się stało? Opłacalność hodowli owiec spadła drastycznie. To zresztą nie tylko hodowli owiec, bo całej produkcji zwierzęcej. I dlatego to owczarstwo poszło na dół. Co prawda jeszcze tutaj na Podhalu można powiedzieć, że tych owiec jeszcze jest, bo szacuje, że około 1/4 pogłowia owiec w Polsce to stanowi podhale. Na tym terenie mamy około 100 baców, którzy wypasają w różnych częściach podhala i ci bacowie mają od 100 owiec i tak jak już powiedziałem, do 1,5 czy 2 tysięcy owiec. A proszę pani, też dla mnie to jest troszkę takie bulwersujące, bo Urząd Marszałkowski daje pieniądze na szkolenie baców i łasów i to już się odbywa parę lat wstecz. Są to pieniądze wyrzucone. Ja od początku, jak to zaczynali robić, to mówiłem, że nie ma sensu, bo ta młodzież i tak nie garnie się do iłasów. To jest tak zwana szkoła, gdzie płacą za to, że idzie delikwent na parę tam wykładów i praktykę, ale nie ma obowiązku trafić na bacówkę. Gdyby to zrobili tak, że dobrze kończysz kurs, my ci to opłacamy, czy to szkolenie, ale w zamian za to przynajmniej musisz iść rok na bacówkę i odrobić to. Nie ma tego i to, co swego czasu, parę lat, 2 lata temu sprawdzałem, ilu tych, którzy ukończyli kursy juhaskie, bo juhas to jest tak zwany pomocnik, to na nie wiem ile, bo danych nie mam, ale przypuszczam, że około 100 przeszkolonych w zawodzie było 2. To już świadczy o tym, że niekiedy te pieniądze, które są dawane w teren, nie przynoszą żadnego efektu.
1: No właśnie, bo co musiałoby się zmienić, żeby młodzi chcieli zostać albo przejmować te gospodarstwa po bacach, po hodowcach? No rozumiem, że opłacalność to jest jedno, ale też zrodzenie jakiejś, nie wiem, pasji, miłości do tego zawodu, no bo tego nie da się chyba robić, tak sobie wyobrażam, nie da się tego robić bez tej ogromnej miłości i do tych zwierząt, i do natury, i do tej nietypowej pracy.
2: No tak, tylko proszę pani, to jest szerszy kontekst tego, bo dzisiaj młody skończy szkołę i idzie do pracy i dniówka tutaj na podhalu wynosi 400 zł. Tego mu żaden baca nie da, bo po prostu poszedłby z torbami, aby wypłacił. Między innymi, tak, ma pani rację, że powinna być ta tradycja, ta miłość do owczarstwa pojona od urodzenia z mlekiem matki. No ale każdy też patrzy na pieniądze.
1: Pasją się rachunków nie zapłaci.
2: Oczywiście, pasją się nie zapłaci, natomiast jest to ciężki kawałek chleba, być to 6 miesięcy na batówce. Leje, grzeje i trzeba tam i obsługiwać te owce i jeszcze przed wilkami bronić. Także jest to też ciężka robota i dlatego nie każdy młody człowiek chce iść w ten zawód.
1: Czy pana zdaniem to polskie owczarstwo ma szansę wrócić jeszcze do jakiejś większej skali? No, mówi się teraz o tym, że na przykład owce może mogłyby strzyc trawę na przykład w miastach albo pod fotowoltaiką, że jest to ekologiczne, cichsze, dużo przyjemniejsze urządzenie, że tak powiem w cudzysłowie oczywiście, niż mechaniczne kosiarki. Czy to może być jakaś szansa, czy to jest, no nie wiem, jakaś ciekawostka?
2: Zgadza się, proszę pani. Owca to jest doskonała, naturalna kosiarka, a w tej chwili nawet i na podhalu, jak tak człowiek patrzy, to mają niewielkie połacie trawy rolnicy, pseudorolnicy, to zamiast puścić parę owiec, żeby to wygryzły, to kosiarki chodzą. Kosiarki, które zanieczyszczają teren. Ja dla pani dam taki przykład, już w tej chwili też nieaktualny. Taki człowiek z Indii tutaj się ożenił i pierwsze wszedł w spółkę i wybudowali wyciąg. I ten człowiek pierwsze co zrobił, to kupił owce, żeby naturalnie na tym wyciągu wypasały, kosiły tą trawę. A tych wyciągów, którzy pozakładali rodowici, podhalanie jest dosyć sporo na podhalu, ale żaden tego nie zrobił, nie kupił owiec. Także źle się to skończyło, bo akurat tego człowieka z tej spółki wyrzucili, już tych owiec też nie ma i jest to koszone kosiarkami.
1: No właśnie, ciekawa jestem, czy ktoś to w ogóle policzył, ile kosztowałoby utrzymanie hal bez owiec. Kto musiałby wtedy to kosić albo czyścić ten teren?
2: Tak, tylko no, kosiarki są, wyjedzie kosiarką i skosi. Natomiast tutaj no, też powinna być jakaś obsługa przy tych owcach, żeby wypasały ten teren. Także no, też trzeba by było faktycznie policzyć, jakby to wyglądało przy koszeniu trawy mechanicznym, a czy przy pasieniu naturalnymi kosiarkami, jakie są owce. Nie wiem, czy pani się orientuje, ale parki narodowe też swego czasu robiły utrudnienia w tym, żeby owce na te połacie traw wróciły. Też są parki, które narodowe oczywiście, które zamiast puścić owce na ten teren wypasać, to koszą to i zbierają trawę. Więc jeśli to nie pójdzie, wie pani, odgórnie przykaz taki, żeby te tereny były wypasane przez naturalne kosiarki. Ja pani dam też przykład. Byłem swego czasu w Niemczech i tam też z tego, co się zorientowałem, samorząd wynajmuje hodowcę owiec, nie bacę, tylko hodowcę owiec i on przewozi na owce na lądowiska, na tereny, które ma samorząd i on to wypasa. Nie jeżdżą tam kosiarki, tylko te owce wypasają ten teren.
1: No, marzyłabym o tym, żeby to faktycznie w Polsce się przyjęło i na szerszą skalę. A proszę mi na koniec jeszcze powiedzieć, bo my tak rozmawiamy właśnie o tym, jak wspaniałymi zwierzętami są owce, ale one też wymagają bardzo dużo pracy, no bo z jednej strony utrzymanie stada, ale właśnie też strzyżenie. To jest taki zawód, który w Polsce zanika razem z kurczeniem się tego rynku owczarskiego. Jak to wygląda? Bo owce mogą generować dużo różnych fascynujących zajęć tutaj, nie tylko pracę baców, prawda?
2: Tak, to akurat na naszym terenie tu nie możemy narzekać, bo są ekipy strzygaczy, tak zwanych fryzjerów, którzy strzygą na wiosnę i na jesień. Owca górska jest tak. Dwa razy strzyżona w roku i no, faktycznie wykonują ten zawód i to wykonują dobrze. Natomiast no, też jest paradoksem to, że oni za usługę biorą tam od 5 do 8 zł za ostrzyżenie owcy, a wełna kosztuje 80 groszy. Więc już rolnik musi dopłacić do tego, żeby owca została ostrzeżona.
1: To jest kolejny fascynujący temat. Być może do niego jeszcze wrócimy. Bardzo bym sobie tego życzyła. Tymczasem cóż, życzę bezproblemowego sezonu redykowego, żeby była piękna pogoda. A może i niech przyjeżdżają ci turyści, bo to jest jednak promocja dla tego polskiego owczarstwa i może później będą wracać do swoich różnych miejscowości i będą naciskać na samorządy, żeby zamiast tych porannych kosiarek, które zaczynają kosić o 7 rano, przecież olej napędowy coraz droższy, proszę, może tutaj faktycznie postawmy na te naturalne, wspaniałe polskie kosiarki,
2: czyli by sobie
1: owce.
2: Pani należało, żeby do tego doszło. Natomiast to musi być wiele czynników. Musi być i to, że nie tylko Ministerstwo Rolnictwa, które częściowo wspomaga to owczarstwo, ale również i Ministerstwo Ochrony Środowiska. Przede wszystkim powinno wchodzić w te tereny i dofinansowywać, żeby te tereny tutaj, szczególnie podhalańskie, były użytkowane naturalnie poprzez owce. Bo jeśli tego nie będzie, jeśli znikną te bacówki z tych terenów, bo rolnictwo w sumie padło, to Podhale zostanie zarośnięte chwastami, krzakami, będą różnego rodzaju niepożądane osobniki, które do domu będą wchodzić, jak szczury, myszy i tak dalej, a przede wszystkim zagrożenie pożarowe, bo gęstość zabudowy na Podhalu jest duża, trawa nie będzie skoszona ani wypasiona, ktoś pójdzie, rzuci papierosa i pójdzie cała wieś. I na ten temat próbuję też rozmawiać i monitować ostatnio. W tamtym roku minister był na Redyku w Szawnicy, też mu mówiłem, no ale jakoś minister ochrony środowiska w to nie wchodzi, bo i również te wilki, które w całej Polsce już się w tej chwili usadowiły, też robią złą robotę, żeby następcy przyszli i bawili się tym tradycyjnym wypasem, bo to raz jest zabawa, ale drugi raz to jest ogromny pożytek dla tego terenu.
1: Janczy, dyrektor Związku Hodowców Owiec i Kóz w Nowym Targu, bardzo panu dziękuję za tę rozmowę.
2: No, dziękuję bardzo.
1: A ja bardzo dziękuję państwu za dzisiejszą audycję. Słyszymy się w niedzielę za tydzień po godzinie 10:00.
3: To jest powtórka.

0: Wiemy, jak wygląda szpital, jak jest 40 stopni na dworze. Co się dzieje z tymi ciężko chorymi ludźmi leżącymi w łóżkach, w tych, no, można powiedzieć, piekarnikach.
1: Zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości.
0: Jakby zimą w sali szpitalnej było minus 10, to NFZ by ten szpital rozwiązał. Jak jest plus 40, to nie ma takiej reakcji.
2: Bezpieczeństwo klimatyczne i środowiskowe jest dziś tak samo ważne i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jak bezpieczeństwo militarne i bezpieczeństwo na naszych granicach. To jest dzisiaj w takie dni, kiedy temperatura sięga 40 stopni, kwestia życia i śmierci.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Dzień po zapowiedziach ukraińskiego przywódcy o zwiększeniu ataków na rafinerię, Rosja także grozi nasileniem działań. Wszystko na tle pojawiających się informacji o rozmowach trójstronnych. Zmiany podatkowe czy zmiany w opiece zdrowotnej w Sejmie to będzie pracowita jesień. Na tapecie ustawy wywołujące duże emocje. O tym, że dzieciństwo powinno być bez przemocy, przypomina Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i rusza z nową kampanią. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Rosyjskie wojsko nasili ataki na Kijów i inne ukraińskie regiony po tym, jak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że jego kraj zintensyfikuje naloty na rosyjskie rafinerie. Poinformowało rosyjskie Ministerstwo Obrony, cytowane przez agencję Reutera. Groźby ze strony Kremla pojawiły się dzień po tym, jak ukraiński prezydent powiedział, że Kijów zintensyfikuje uderzenia w rafinerię wroga w odpowiedzi na zmianę rosyjskiej doktryny prowadzenia wojny, której celem teraz ma być zmuszenie mieszkańców Kijowa i innych miast do opuszczenia swoich domów, między innymi poprzez ataki na infrastrukturę cywilną. Mimo narastających wzajemnych gróźb na niedzielnej konferencji prasowej z kanclerzem Niemiec Friedrichem Mercem, ukraiński przywódca oświadczył, że do końca października Stany Zjednoczone proponują zorganizowanie trójstronnego spotkania na szczeblu technicznym z udziałem Rosji i Ukrainy. To będzie pracowita jesień dla naszych parlamentarzystów. Według planów Sejm zajmie się w najbliższym czasie dużymi projektami ustaw. Regulować mają tematy ważne dla wszystkich obywateli. Ustawy zdrowotne dotyczące m.in. limitów wynagrodzeń medyków. Posłowie zajmą się też propozycją zmian w podatkach. Zakładają one podniesienie pierwszego progu ze 120 tysięcy do 130 tysięcy złotych. Projekt wywołuje jednak wiele zastrzeżeń nawet w samej koalicji rządzącej. Ze szczegółami Maciej Kluczka.
5: Poseł Ryszard Petrus, Unicentrum, w rozmowie z TOK FM zapowiada sprzeciw wobec rządowych ustaw.
6: Z jednej strony obniża opodatkowanie dla tak zwanej klasy średniej, ale jednocześnie podwyżka stawkę CIT o 3 punkty procentowe, zmniejsza możliwości korzystania z ryczałtu i to chociażby uderza w handlowców. I za taką konstrukcją ustawy zagłosuje przeciw.
5: Z kolei Jarosław Sellin z PiS-u proponuje inny układ progów podatkowych.
7: Drugi próg podatkowy powinien być zwiększony do 180 tysięcy złotych, a nie tak jak zaproponował rząd, tak mocno zachowawczo próbuje ulżyć zaledwie 3 milionom Polaków.
5: Budżet państwa na przyszły rok widzi już zaproponowane przez rząd zmiany w podatkach, ale nie wiadomo, czy prezydent Karol Nawrocki podpisze ustawy w tej sprawie. Maciej Kluczka, TOK FM.
4: Wraz z nowym tygodniem w całej Polsce rusza kampania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę pod hasłem Dzieciństwo bez przemocy. Włączają się w nią szkoły, placówki wychowawcze, sądy, ośrodki pomocy społecznej i inne instytucje. A wszystko po to, by uświadamiać, czym jest przemoc wobec dzieci i by promować to, że nie ma na nią przyzwolenia. Mówi Monika Sajkowska z Fundacji.
8: 1/3 dzieci doświadcza przemocy ze strony bliskich dorosłych, a blisko 2/3 ze strony rówieśników. Te liczby nie maleją. Jest przyzwolenie społeczne ciągle na te przemocowe zachowania wobec dzieci.
4: Bo z doświadczeń Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę wynika, że mimo obowiązującego od 2010 roku zakazu stosowania kar fizycznych wobec dzieci, co trzeci Polak nadal uważa je za dopuszczalne. Jak mówi Agnieszka Zielińska-Buciur, dyrektorka Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie, warto szukać pomocy.
9: Oprócz takiej pomocy interwencyjnej świadczymy też wsparcie psychologiczne i terapeutyczne, indywidualne i grupowe. Otworzyliśmy w tym roku nową placówkę, punkt wsparcia specjalistycznego dla rodzin w kryzysie i tam mogą też znaleźć pomoc taką długofalową w sytuacji, kiedy potrzeba jeszcze dłuższej pomocy terapeutycznej. Korzystać mogą całe rodziny, zarówno rodzice, dzieci.
4: Kampania Dzieciństwo bez przemocy potrwa do 19 listopada. Tego dnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci, a budynki w całej Polsce zostaną wtedy podświetlone na czerwono. Rekordowe 500 prelegentów i panelistów ma się pojawić na tego tegorocznych 13 Igrzyskach Wolności w Łodzi. Będą politycy, naukowcy, działacze społeczni i artyści, którzy mają rozmawiać o problemach świata XXI wieku. Na Igrzyska po raz pierwszy ma przyjechać m.in. wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, mówi organizator Błażej Lękowski.
10: Bardzo ważne wydarzenie dla Łodzi, bardzo ważne wydarzenie dla Polski i dla Igrzysk, że osoba o takiej randze postanowiła przyjechać na naszą konferencję.
4: Wśród prelegentów ma być m.in. izraelski pisarz Edgar Keret, Brytyjczyk Salman Rushdie, od lat typowany do literackiej Nagrody Nobla, czy osoby, które znamy z telewizyjnych ekranów.
10: Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski. Będzie bardzo wartościowa dyskusja na temat Wajdy. Mamy teraz rok Wajdy. W tej dyskusji wystąpi Agnieszka Holland, Grażyna Tormińska, Paweł Maślanow.
4: 23 października, trzydniowe Igrzyska Wolności ma otworzyć wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Jedna jesień, wiele opowieści, takie hasło przyświeca sezonowi jesienno-zimowemu na Wawelu. Na odwiedzających Zamek Królewski czekają warsztaty, zajęcia edukacyjne i przyciągające uwagę wystawy, zapowiada wicedyrektorka Wawelu Marta Graczyńska.
11: Będzie Wermeer na Wawelu, będzie kobieta z naszyjnikiem z perłą. Wyjątkowy, piękny, absolutnie zachwycający obraz. Niewiarygodnie kontemplacyjny z jednej strony, ale tutaj znowu mówiliśmy o świetle. Tutaj też światło gra olbrzymią rolę.
4: Szczegóły dotyczące akcji są dostępne na stronie Zamku Królewskiego.

0: przygotowałyśmy razem z Magdaleną Sikoń, a dziś będziemy rozmawiać na temat gorący, bodaj najgorętszy w ostatnich tygodniach. I nie chodzi o wojnę, nie chodzi o sprawy polityczne, konflikty w rządzie czy konflikty między rządem a prezydentem, tylko o dziki. Mam wrażenie, że wszyscy o dzikach rozmawiają i wszyscy o dziki się spierają. A ze mną i z państwem są Katarzyna Jaślar, Akcja Demokracja.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: Reprezentująca obywatelki i obywateli.
1: Tak, dziękuję.
0: I Tomasz Krasowski z Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Reprezentuję miasto Warszawa.
2: Urząd Marszałkowski.
0: Urząd Marszałkowski. To przypomnę dane, które są dość, to krążą po mediach. Tylko w 2026 roku dziki zaatakowały w Warszawie 186 razy. Na ulicach potwierdzono ponad 300 kolizji drogowych z ich udziałem. I w związku z tym 22 września Sejmik Mazowsze przyjął na wniosek prezydenta Warszawy uchwałę, zgodnie z którą w stolicy będzie można uśmiercać dziki bez wyznaczonego limitu. Czy to jest dobry pomysł, pani Katarzyna Jaślar?
1: Uchwała po pierwsze nie rozwiązuje problemu w realny sposób, a po drugie nie jest legalnym rozwiązaniem. W związku z tym przygotowaliśmy apel do wojewody mazowieckiego, żeby jeszcze raz przyjrzał się temu, jak procedowana była ta uchwała, czy był to proces transparentny i jakie faktycznie skutki odniesie taki sposób rozwiązywania, sięgania w pierwszej kolejności po rozwiązania śmiercionośne w stosunku do dzików, które są w mieście.
0: Jak to ustawa jeszcze, jest nielegalna? Uchwała jest nielegalna.
1: Jeszcze chciałabym dodać, bo pani zaczęła od tematu, że tyle przypadków ataków ze strony dzików było odnotowanych w tym roku. Niewątpliwie my nie zgadzamy się z tym, że sytuacji konfliktowych z dzikami, między dzikami a ludźmi jest w Warszawie stosunkowo dużo. Nie jesteśmy zwolennikami tego, żeby dziki w takiej ilości żyły blisko nas. Natomiast nie jest nigdzie określone, zdefiniowane, co to znaczy atak dzika. Czy to jest tylko to, że on się zbliża do człowieka? Czy to jest sytuacja, w której dzik wyrwał komuś torbę? Czy rzeczywiście dopuścił się tego, że człowiek został w jakiś sposób poturbowany? Bo o ofiarach tych ataków my tak naprawdę nie wiemy praktycznie nic. Pojawiają się jakieś doniesienia medialne, które mówią o tym, że dzik zaatakował, że ktoś poronił, ale to są na zasadzie kopiuj wklej, które krążą i budują tylko coraz większą atmosferę strachu.
0: Czyli są wyolbrzymiane.
1: Nie są konkretnie zdefiniowane.
0: Czyli pani twierdzi, że mamy pojedyncze przypadki, ale ponieważ widzimy tak często te same historie, to mamy wrażenie,
1: się,
0: że ich jest bardzo
1: sytuacja,
0: dużo.
1: Tak, jak najbardziej. I to jest ostatnie tygodnie. Nie tylko w mediach społecznościowych, ale też media takie bardziej oficjalne mówią o sytuacji narastającego zagrożenia ze strony dzików. I przeciwstawienie sobie rozwiązań takich radykalnych, śmiercionośnych, a po drugiej stronie weź sobie tego dzika do domu, to jest kompletnie jakieś nieporozumienie.
0: Ktoś mówi, weź sobie dzika do domu?
1: Tak, bardzo często. Ja pod różnymi wypowiedziami, nie tylko moimi, czy w internecie znajduję komentarze ze strony osób, które są wyłącznie za radykalnymi, takimi śmiercionośnymi rozwiązaniami, w których jest propozycja, jeżeli tak kochasz dziki, to weź sobie je do domu czy do ogródka. Czy może zaproś je właśnie do tak jak tutaj się pojawił temat, może zaczną jeździć metrem, prawda? I dajmy im równe prawa.
0: Natomiast to ja państwu powiem, że jeszcze zanim weszliśmy na antenę, cytowałam komentarze, kiedy poprosiłam o pytania państwa, słuchaczy, słuchaczki do naszej rozmowy, to jeden z komentarzy brzmiał, czy planowane jest otwarcie bramek metrów dla dzików.
1: Tak, właśnie tego typu takie...
0: Aktualnie bramki wykluczają dziki komunikacyjnie. Jest to oczywiście... Żart.
1: Takie drwiące komentarze, obrażające też naszą jakąś inteligencję i naszą wrażliwość, pojawiają się regularnie w internecie przede wszystkim. Natomiast tak wracając do tej uchwały.
0: Tak, bo pani mnóstwo tematów podniosła. Ja za chwilę poproszę pana Tomasza Kresowskiego, żeby do wszystkiego po kolei się odnieść.

0: wniósł, ale wróciłabym jeszcze, bo pani mocno powiedziała tak na początku, że ta uchwała jest nielegalna.
1: Jest nielegalna ze względu między innymi i my jako Akcja Demokracja głównie na tym aspekcie się koncentrujemy. Nie tyle na ustawie o ochronie zwierząt, która też w tym wypadku jest łamana. Ja zresztą zacytuję, jak uchwała interpretuje ustawę i nadzwyczajne zagrożenia ze strony dzików. Natomiast chciałabym powiedzieć o samym trybie procedowania. Po pierwsze, wniosek, który złożył prezydent Trzaskowski do sejmiku, w zasadzie był utajniony. Nikt praktycznie o tym nie wiedział. To się wydarzyło w styczniu bieżącego roku. W czerwcu zostało...
0: Czyli dość dawno.
1: Dawno, natomiast nic się nie działo przez ten długi czas, praktycznie prawie 9 miesięcy. Potem pojawia się, naszymi staraniami między innymi zostaje powołany zespół do spraw dzikich zwierząt w Warszawie, no głównie dzików. Zespół bardzo liczny, 50-osobowy, który pierwsze takie robocze spotkanie miał dopiero we wrześniu i zanim jakiekolwiek rekomendacje ze strony tego zespołu się pojawiły, w zasadzie została wydana ta uchwała. Przedstawiciele czy osoby z tego zespołu nie były w ogóle informowane o tym, że prezydent zwrócił się do sejmiku z prośbą o redukcję dzików bez limitu. Ważną sprawą, bardzo ważną jest to, że konsultacje, w których powinny uczestniczyć organizacje prozwierzęce, były skrócone do 11 dni, niezgodnie z regulaminem, bo regulamin przewiduje 14-dniowy tryb konsultowania. Prawie nikt o tych konsultacjach nie wiedział. Żadna organizacja prozwierzęca nie odniosła się do projektu uchwały. I później kolejna sprawa. W planie obrad sejmiku, na którym to głosowanie dotyczące uchwały zapadło i decyzja zapadła, nie było go w programie obrad tego posiedzenia. Przeglądałam, co miało się w tym dniu wydarzyć, tego 22 września. Tam miały być dyskutowane sprawy budżetowe. Tymczasem w ostatniej chwili zostało dopisane do porządku obrad głosowanie nad tą uchwałą. Osoby, które głosowały, miały 10 minut na dyskusję na temat uchwały. Nie były przygotowane. Jestem przekonana, że nie do końca były zorientowane w ogóle w problemie. I zagłosowały, podniosły rękę, nie wiem czym się kierując, bo po 10 minutach, nie wiedząc, że taki projekt będzie głosowany, nie wyobrażam sobie, że mogłyby mieć jakieś racjonalne przemyślenia i odnieść się w rzetelny sposób do tego projektu.
0: Pan Tomasz Krasowski, mnóstwo zarzutów. Czy państwo utajniliście ten projekt, czy specjalnie nie doprowadziliście do konsultacji i do merytorycznej dyskusji?
2: Wniosek do sejmiku wpłynął 21 stycznia tego roku. Został przekazany do przygotowania w Departamencie Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa projekt. Nad tym projektem pracowaliśmy przez te miesiące, o którym tutaj pani Katarzyna wspomniała, że to trwało jednak długo. Zgadza się. Procedowaliśmy go zgodnie z ustawą. To, co ustawa przewiduje, zostało zrealizowane i zawarte w tym projekcie. Konsultacje prawne, legislacyjne, konsultacje z wojewodą, konsultacje z miastem, z lasami miejskimi. Opinie uzyskaliśmy z Polskiego Związku Łowieckiego, z Regionalnej Rady Ochrony Przyrody przy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Złożyliśmy...
0: A czy są też jakieś opinie od organizacji zajmujących się ochroną zwierząt?
2: Zgodnie z wymogami przesłaliśmy do opiniowania do Ligi Ochrony Przyrody. Nie otrzymaliśmy w terminie nie 11, a 14 dni, bo było zaznaczone, że 14 dni, w ciągu 14 dni prosimy o wyrażenie opinii na ten temat. Były interwencje pracowników departamentu, również moja. Został ten termin wydłużony o kolejne 14 dni. Uzyskaliśmy odpowiedź pod koniec tych kolejnych 14 dni, że proszą jeszcze o czas do końca września. Gdzie też komunikowałem się z Ligą Ochrony Przyrody, że to kolejny termin został przedłużony, natomiast mamy w Warszawie sytuację taką, z dzikami, że kończy się decyzja prezydenta miasta na ograniczenie populacji i za chwilkę możemy być bez podstaw prawnych, czy też miasto stołeczne może nie mieć podstaw prawnych do reagowania na nadzwyczajne zagrożenie ze strony dzików. I tutaj myślę, że takim zapalnikiem była sytuacja, gdzie dzik poturbował panią, która ostatecznie wylądowała w szpitalu ze złamanym bodajże biodrem. Tutaj myślę, że po naszej stronie zostały procedury dochowane i nic nie było utajnione. Natomiast decyzją zarządu i sejmiku było wprowadzenie tej uchwały na ten sejmik wrześniowy. Bo prawdę mówiąc, ja myślałem, że będzie ta uchwała wprowadzana dopiero w październiku. Tutaj też jest ta różnica. Nie wiem, czy od razu mogę nawiązać do działań podejmowanych przez miasto stołeczne.
0: Do tego przejdźmy za chwilę, ale co pani na to? Bo pan Tomasz Krasowski twierdzi, że wszystkie te procedury zostały dochowane, konsultacje były. Chociaż ja mam taką wątpliwość, pan mówi o Lidze Ochrony Przyrody, ale jest wiele różnych organizacji zajmujących się ochroną zwierząt i też takich, które angażują się właśnie w sprawy dzików. Czy jest jakaś specjalna obligacja, która mówi, że to ma być Liga Ochrony Przyrody akurat, która, no jak się okazuje, prosiła o wydłużanie terminu? Czy to mogłyby być inne organizacje, z którymi mogliby się państwo konsultować?
2: Mogłyby być. Nie ma wskazanej też liczby, tylko że ma być opinia jednej z organizacji zajmującej się ochroną zwierząt. Po tych konsultacjach projekt trafił również do Mazowieckiej Rady Pożytku Publicznego, gdzie mieliśmy jedyną uwagę co do tego projektu, że nie obejmuje terenu całego województwa.
0: Tak, pani Katarzyna Jaśler.
1: Teoretycznie wygląda to tak, jak pan mówi. Natomiast w praktyce, jeżeli konsultacje trwały od 4 do 14, to nie jest absolutnie 14 dni, Liga Ochrony Przyrody, Polski Związek Łowiecki i jeszcze ta Regionalna Rada Ochrony Przyrody, żadna z tych, Liga Ochrony Przyrody, która jest organizacją społeczną, jedyną z tych przez pana wymienionych, nie wypowiedziała się i brak odpowiedzi ze strony Ligi Ochrony Przyrody przyjęli państwo jako milczącą zgodę i potwierdzenie, że jako zgodę na propozycje pojawiające się w uchwale. Ja współpracuję i współpracujemy z wieloma organizacjami, które faktycznie zajmują się ochroną zwierząt, które przygotowują różnego rodzaju opinie i do projektów rządowych i tych, które są przechodzą przez proces w Sejmie, w Senacie, reagują bardzo często, regularnie na różne problemy pojawiające się dla praw zwierząt w Polsce. Natomiast żadna z tych organizacji, nie mówiąc o tym, że zespół do spraw dzikich zwierząt nie był informowany. Nie wiem po co w ogóle w takim razie ten zespół do spraw dzikich zwierząt miał podejmować pracę, jeżeli wszystko w zasadzie było przesądzone. Ja myślę, mówiąc o tych organizacjach, myślę o bardzo ważnej organizacji zrzeszającej zresztą całej koalicji Niech Żyją i o Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot, które jestem przekonana, wiem o tym, miałyby odrębne zupełnie zdanie od tego, które Polski Związek Łowiecki regularnie przedstawia.
0: Dlaczego państwo nie zwróciliście się do tego zespołu do spraw dzikich zwierząt? To wydaje się taki adres rzeczywiście dość logiczny.
2: Tak, logiczny, tylko też bierzmy pod uwagę czas. Pierwsze spotkanie zespołu odbyło się w czerwcu. Kolejne spotkanie, już to bardziej organizacyjne, faktycznie odbyło się 9 września tego roku. Natomiast jeszcze się nie utworzyły, mogę powiedzieć, podzespoły. Podział na 5 grup roboczych w tym zespole do spraw dzikich zwierząt. Tutaj tylko i wyłącznie były brane pod uwagę kwestie bezpieczeństwa, zdrowia i życia mieszkańców. Procedury można przeciągać w nieskończoność. Dlatego też nawiążę, że jest inna możliwość ograniczenia populacji z ustawy Prawo Łowieckie, które dotyczą konkretnie decyzji podejmowanych przez prezydentów czy starostów. I tutaj jest to dużo krótsza ścieżka, bo jest kwestia tylko opinii Polskiego Związku Łowieckiego.
1: Tak,
0: dobrze,
1: ale...
0: to zostawmy to, kto był informowany, kto nie był informowany i rzeczywiście zajmijmy się już tym, co w tej uchwale
1: jest. Ja jeszcze jedną
0: jest.
1: Rzecz, jeśli mogę dodać.
0: Krótko.
1: My na początku sierpnia spotkałyśmy się z panią reprezentującą prezydenta Trzaskowskiego. Miało być spotkanie razem z koleżanką z Akcji Demokracji. I w sierpniu rozmawiałyśmy poważnie na temat tego zespołu, na temat informowania o tym, co dotyczy dzików i co powinno się naszym zdaniem w najbliższym czasie wydarzyć. Nie usłyszałyśmy, rozmawiając 40 minut lub dłużej, że w ogóle jakikolwiek wniosek został skierowany do sejmiku z prośbą o nielimitowane zabijanie dzików. I owszem, prezydent ma krótszą ścieżkę i może to robić, z tym, że podaje wtedy określone limity. A tu mamy zespół do spraw dzikich zwierząt, który ma zająć się rozwiązaniami przy jednoczesnym założeniu, że przez 2 lata do dzików można strzelać lub odławiać je i uśmiercać bez żadnych ograniczeń. Nie widzę zasady, uzasadnienia dla istnienia takiego zespołu przy takim rozwiązaniu.
0: Pani przed chwilą powiedziała, że nie wiadomo, co to jest atak dzika. Co to jest atak dzika?
2: Myślę, że to jest bezpośrednie narażenie człowieka na utratę jego zdrowia lub życia. Zachowania są różne. Dziki miejskie zachowują się całkowicie inaczej niż dziki, które bytują na polach, w lasach. Dlatego też w zespole jedna grupa ma pracować nad zachowaniem się dzików miejskich faktycznie, kiedy stwarza to niebezpieczeństwo, co już było wielokrotnie poruszane, że można przechodzić koło tych dzików 20-50 razy, a za tym 101 razem może zaatakować nie wiadomo z jakich przyczyn. Różne mogą być. Ja jestem zdania, że w miastach nie powinno być w ogóle dzików i tutaj nawet nie ma mowy o populacji, która mogłaby bytować na terenie miast, tak jak miasta stołecznego. W wielu miastach na mniejszą skalę też to występuje.
0: Czy w miastach nie powinno być w ogóle dzików?
1: Nie, z tym się nie zgodzę, dlatego że są dziki i o tym rozmawialiśmy też z panią Młochowską, Magdaleną Młochowską, zastępcą prezydenta miasta Warszawy, która mówiła, że lasy miejskie doskonale znają grupy dzików, które bytują spokojnie na terenie miasta Warszawy, nie stanowią zagrożenia, są po prostu większe od wiewiórki czy od kota wolnożyjącego i mieszkańcy je znają. Przestrzeganie pewnych zasad, nie zbliżania się do nich, nie głaskania, nie rzucania patykami, jeżdżenia za nimi hulajnogami przez dzieci, co się często niestety zdarza, nie doprowadza je do po prostu takich sytuacji, kiedy one mogą stanowić jakieś zagrożenie. Natomiast jeśli pani pozwoli, ja przytoczę, jak uchwałodawca interpretuje ustawę o ochronie zwierząt, w którym jest mowa o tym, że nadzwyczajnym zagrożeniem jest, jakie sytuacje, ustawa o ochronie zwierząt definiuje, w jakiej sytuacji zwierzę może być uśmiercone. Redukcja osobników jest możliwa wyłącznie tych osobników, których zachowanie stwarza nadzwyczajne zagrożenie dla życia, zdrowia lub gospodarki człowieka. Tymczasem uchwała zrównuje te zagrożenia, traktując, że dzik, który utracił naturalny lęk przed człowiekiem, bytuje lub regularnie nachodzi na tereny zurbanizowane, przebywa na pasach dróg publicznych. Wystarczy sama obecność dzika według uchwały. Drastycznie rozluźnione są kryteria, według których dzik stanowi zagrożenie i wystarczy sama jego obecność, żeby dzik był traktowany jako zagrożenie dla zdrowia, życia człowieka czy dla gospodarki, w tym gospodarki łowieckiej.
0: Czyli rozumiem, że według pani należy tę uchwałę, która w tej chwili obowiązuje w Warszawie, rozumieć tak, że widzimy dzika, i on już może być
1: uśmiercony. Tak, wystarczy, że jest. Po prostu, że jest.
0: Wystarczy, że jest. Pan Tomasz Krasowski, czy tak należy rozumieć?
2: Moim zdaniem to jest błędna interpretacja. Nie taki był zamysł i nie ten kierunek na pewno. Przede wszystkim osoby wykonujące odłów w Warszawie, są to lasy miejskie, broń Boże, myśliwi indywidualnie, bo takie głosy też się pojawiały, że będą zaraz myśliwi biegać po ulicach i strzelać do wszystkiego, do co się tylko rusza.
0: Nie będą?
2: Jest to wprowadzanie w błąd. Absolutnie nie ma takiej możliwości.
0: Na jakiej podstawie nie ma takiej możliwości?
2: Przede wszystkim myśliwi mogą wyjąć broń i posługiwać się tą bronią na terenie obwodów łowieckich. Tylko i wyłącznie tych, które są dzierżawione przez ich koło. Nie mają prawa wyjmować broni na przykład wychodząc z domu do samochodu, czy też z futerału przemieszczając się po terenie. Jasno to określają przepisy. Jednostka, która jest uprawniona na terenie miasta stołecznego, są to lasy miejskie. W innych miastach też bywają to lasy miejskie, czy też specjalne firmy, które zajmują się takim odłowem. Są to osoby, które mają uprawnienia łowieckie, należą do Polskiego Związku Łowieckiego, co też jest jasno określone w przepisach. Także na pewno tutaj nie będzie żadnych polowań indywidualnych czy zbiorowych. Przede wszystkim odłów to nie jest polowanie. Polowanie odbywa się tylko i wyłącznie w obwodzie łowieckim. Na terenie miast, na terenach zurbanizowanych może być to odłów lub odstrzał sanitarny, jeżeli tego wymaga sytuacja, ale też muszą być spełnione kryteria bezpieczeństwa. Nie można sobie strzelać, gdzie popadnie. Jest to również jasno określone, czyli te odległości 150 metrów od zabudowań, 200 metrów od pracujących maszyn rolniczych, czy też 500 metrów od zgromadzeń ludzkich. Także tutaj myślę, możemy być spokojni. Przede wszystkim nie martwi sposób, w jaki w tej chwili może być rozwiązywany problem z dzikami, czyli dokładnie zapisy, te, które są w uchwale, tak czy tak kończy się to ostatecznie uśmierceniem tego dzika, czy farmakologicznie, czy za pomocą broni myśliwskiej. Też chciałbym, żeby przepisy pozwalały na relokację. Relokację w strefach, co podkreślę, mamy ASF w Polsce i tu przepisy sanitarne zakazują relokować. Warszawa od 2008 roku prowadziła ograniczenie populacji dzików bytujących na terenie miasta stołecznego. Ja doskonale zdaję sobie z tego sprawę, że jak najbardziej to, co i lasy miejskie mówią, te dziki bytowały na obrzeżach miasta, nie wchodziły do ścisłego centrum. Przychodziły na obrzeża, wychodziły w tereny zielone. Jak najbardziej zgadzam się z tym, nawet z ciekawości pokarmowej, zapachowej, kuszone były te dziki, żeby wejść do miasta. Natomiast jeżeli dziki są w centrum, w Śródmieściu, na Mokotowie, na Pradze Północ, chodzą o 8:17, zdjęcia widziałem.
0: Wcześniej tego nie było?
2: Nie dochodziło do takich sytuacji, żeby zapuszczały się do centrum miasta, wzdłuż Wisły tak, ze względu na to, że to jest naturalny korytarz ekologiczny. Ja jestem zdania, że nie powinno być dzików w mieście ze względów bezpieczeństwa. Mówimy tu o bezpieczeństwie komunikacyjnym również, ale i zdrowotnym. Na pierwszym spotkaniu tego zespołu, przepraszam.
0: To zanim o tym, pani Katarzyna Jaślar, czy pani się czuje uspokojona?
1: Nie, absolutnie nie, dlatego że pan według mnie odbiegł od pani pytania. Ja mówiłam o tym, że wytyczne czy zapisy ustawy o ochronie zwierząt dość jednoznacznie mówią o zagrożeniu bezpieczeństwa zdrowia, dla bezpieczeństwa i zdrowia człowieka. Natomiast pan przeszedł zaraz od tego, że natomiast uchwała zrównuje obecność dzika z zagrożeniem dla człowieka, dla jego zdrowia,
0: no
1: dla
0: dobrze,
1: jego
0: to,
1: życia.
0: To weźmy taką konkretną sytuację. Jechałam kilka dni temu rowerem w okolicy AWF-u warszawskiego. Tam jest las dookoła, jest tabliczka uwaga na dziki. No i załóżmy, że dzika tam widzę. Jadę sobie rowerem, dzik sobie spaceruje po ścieżce przede mną. Po pierwsze, co ja mam zrobić w takiej sytuacji?
2: No tu jest kwestia edukacji już po stronie miasta, którą realizuje miasto, ostrzega, żeby też się nie zbliżać faktycznie, omijać, jak to mówią, szerokim łukiem, nie podchodzić, nie zaczepiać, nie robić zdjęć, nie prowokować. Ale stała sytuacja w Warszawie, gdzie nikt nie prowokuje, a dzik sam podchodzi. Z zeszłego tygodnia sytuacja na jednym z przystanków, wyrwał pani torebkę, bo miała kanapkę w środku. Dobrał się do tej kanapki, poszedł spokojnie. Czy to była sytuacja stwarzająca bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia? Może nie, no ale to była czynna napaść, wyrwanie torebki, poczęstowanie się i oddalenie. Populacja
0: no
2: dzików...
0: właśnie, ale to była sytuacja nadzwyczajnego zagrożenia, czy nie?
2: W tym przypadku ja bym potraktował tak.
0: Czyli powiedziałby pan, że takiego dzika można zastrzelić?
2: Nie wiem, czy od razu zastrzelić, na pewno zgłosić sytuację i obserwować dzika, jak on się zachowuje. Czy to nie jest już recydywa jakaś, czy on nie podchodzi notorycznie, czy nie wyrywa torebę gdzieś na
0: tak. A pani Katarzyna Jaszler uważa, że jak należy się zachować w takiej sytuacji?
1: Pan mówi, bo z jednej strony mówi pan o tym, że dziki w ogóle nie powinny mieć miejsca, żadne dziki, a z drugiej strony mówi pan o ich obserwacji i sprawdzeniu, czy one rzeczywiście stanowią zagrożenie, czy nie. Natomiast ja jak najbardziej zgadzam się z tym, że dzików w Warszawie jest za dużo, że miejsce, dziki o wiele bardziej, pewnie tak jak i my, chciałyby być, tak mi się wydaje, żyć sobie spokojnie w lesie, a nie przemieszczać się między samochodami po torach tramwajowych, być straszone, przeganiane, no po prostu żyć w mieście. Natomiast pan mówi o tym, że w obrzeżach miast powinniśmy stwarzać dla nich warunki do życia. Tymczasem w ubiegłym roku, nie wiem czy państwo wiedzą, ponad 1200 dzików zostało zabitych w Campinosie i w otulinie Parku Campinoskiego. Mówimy ciągle, to była decyzja wojewody mazowieckiego, pana Frankowskiego. Nie wiem, jaka była przyczyna, natomiast no po prostu zabijało się, zostało zastrzelonych, zabitych 1200 dzików.
0: A czy pan wie, Tomasz Krasowski?
2: Tak, to było na podstawie rozporządzenia wojewody. Tutaj wchodzą kolejne zapisy odnośnie stanu pandemii ASF. Ze względu na to są określane przez wojewodów w konsultacji z weterynarią liczby dzików, żeby ograniczyć populację, zmniejszyć zagrożenie rozprzestrzeniania się ASF-u na terenie Polski. I tak jak najbardziej jest mi to znane. Tak samo koła łowieckie mają nakazane odstrzały sanitarne, określone konkretnie liczby są, ile dzików, jakie koło powinno pozyskać, zbadać. Wcześniej jeszcze były przewidziane, może tak nie przewidziane, a w przepisach prawnych było to sformułowane w taki sposób, że dziki, które będą ostrzelone w odstrzale sanitarnym, mają zostać zutylizowane. Mhm. Co się zmieniło, że po badaniach te, które są zdrowe, mogą być zagospodarowane, a nie będą palone.
0: O, to o zagospodarowanie tych dzików jeszcze zapytam, ale spotkałam się z takim argumentem, że właśnie to, że dziki są w tak dużej liczbie eliminowane, mówiąc ogólnie, czy zabijane w lasach, powoduje, że one uciekają przed miejscem, które definiują jako niebezpieczne i dlatego przemieszczają się do miast.
2: Powiem tak, tak, to są bajki moim zdaniem wyssane z palca. Absolutnie nie ma to miejsca. Weźmy pod uwagę też zwiększoną populację wilka w Polsce, który wywiera presję na dziki, faktycznie wypycha te dziki, czy zwierzynę płową nawet w tereny zurbanizowane. Zgodnie z przepisami o ASF-ie pożądana ilość może dzika na 1000 hektarów to jest jeden, w obwodach łowieckich zaznaczę. I do tego koła łowieckie miały dążyć, żeby zagęszczenie było jeden dzik na 1000 hektarów. To też podawałem wielokrotnie, Warszawa ma 52 tysiące hektarów. To jeżeli w obwodzie łowieckim pożądana ilość sztuk jest 1 na 1000, no to w Warszawie teoretycznie jakby była obwodem łowieckim, zgodnie z przepisami weterynaryjnymi mogłoby być 52 dziki. Ale ja się cały czas trzymam tego, że nie powinno być wcale dzików i tutaj mówiąc, że powinno się obserwować, ja mówię o stanie faktycznym, a nie o jakim wcześniej wspomniałem, że nie powinno być wcale.
0: Katarzyna Jaszler.
1: Tak, ja bym się chciała też jeszcze odnieść do tej eliminacji dzików i do ASF-u, bo wszelkie badania pokazują, że przyczyną, po pierwsze, może przedstawię to, od 2019 roku w Polsce zabito około 2 miliony dzików. Kosztowało to nasz budżet około 626 milionów. To są oficjalne dane, które w różnych miejscach możemy znaleźć. Natomiast to nie sprawiło, że liczba ognisk ASF jest niższa, że jest mniejsza, że tych dzików rzeczywiście jest mniej. Poza tym, jeżeli badamy te dziki po uśmierceniu, żeby nie były utylizowane, jak pan mówi, tylko żeby mogły zostać wykorzystane do jakichś celów spożywczych chociażby, to okazuje się, że to jest naprawdę ułamek 1%, to są te dziki, które są rzeczywiście chore. Więc
0: ASF czyli prewencyjnie jest, są
1: Zabijane. I ASF jest tylko pretekstem według większości osób, które zawodowo, naukowo się zajmują dzikami, biologów, bo wiemy, co jest faktycznym wektorem przenoszenia wirusa ASF. Ja sama widziałam w lesie myśliwi, którzy nie przestrzegają bioasekuracji, którzy zabijając dzika potrafią zostawić krew w wnętrzności tego dzika. Jeżeli my traktujemy, że ten dzik jest zarażony, to dlaczego te akcje, które mieliśmy okazję obserwować przez jakiś dzień, jakiś czas w biały dzień w Warszawie, były robione bez rękawiczek, bez przestrzegania zasad bioasekuracji, jeżeli my twierdzimy, że dziki są zarażone. Sama jadąc czy będąc w lesie widziałam po prostu pozostałości po zabitych dzikach, które miały szansę przez to, że takie myśliwi zostawili czy przewozili, doprowadzić do przenoszenia ASF-u, jeżeli przyjmujemy, że te dziki są chore. Do chlewni, do miejsca, gdzie są dziki, gdzie są świnie, wchodzą ludzie, a nie dziki. W związku z tym zarażają się od ludzi, którzy są tym wektorem przenoszenia wirusa.
0: Bardzo przekonująco brzmi to, co mówi pani Katarzyna Jaśler.
2: Zgadzam się z tym jak najbardziej, bo są różne wektory przenoszenia. Kwestie bioasekuracji powinny być przestrzegane. Jeżeli nie są, no to jest to łamanie prawa i bardzo bym prosił o zgłaszanie takiej sytuacji. Weterynaria kontroluje chłodnie i miejsca przeznaczone do oprawiania tuszy dzików po pozyskaniu, natomiast to odniosę się tutaj do terenu miasta. Przede wszystkim ASF jest śmiertelny dla świń i dzików. Co do odłowów na terenie Warszawy, bioasekuracja, no trzeba byłoby się zwrócić tutaj z pytaniem do lasów miejskich, natomiast nie występuje tutaj moim zdaniem, bo nie widziałem tego, jak jest usypiany dzik, krew czy też wnętrzności nie zostają w tym miejscu, tylko jest zabezpieczany ten dzik i przenoszony w miejsce, gdzie chyba weterynarz już się zajmuje końcowym etapem tutaj uśmiercenia, no bo mówimy o dwóch tylko przypadkach na chwilę obecną, które są dopuszczalne, to jest uśmiercenie. Dlatego jeżeli się zmienią przepisy unijne, jak najbardziej jestem za relokacją, to wcześniej z panią Katarzyną rozmawiałem też przed wejściem do studia, że są miejsca w Polsce, gdzie faktycznie dzików nie ma i w porozumieniu z rolnikami miejscowymi, z Polskim Związkiem Łowieckim, relokacja powinna jak najbardziej być wskazana. Przede wszystkim dzik jest pożyteczny w lesie. Niekoniecznie na polach, ze względu na szkody, jakie powoduje w płodach i uprawach rolnych, ale w lesie jest to pożyteczne stworzenie i jak najbardziej pożądane. ASF spowodował faktycznie dużo upadków w Polsce. Tutaj mógłbym się odnieść jeszcze do miasta Gdyni, gdzie poruszane są tematy i Gdynia jest podawana jako ten przykład humanitarnego podejścia do dzików. Nie do końca tak jest, bo faktycznie starania były i są czynione w tym kierunku. Warszawa również w tym kierunku idzie i postępuje, podobnie jak gmina, odnośnie zmiany rodzaju nasadzeń roślin, które nie będą zbyt kusiły dzików. Natomiast tam wystąpił ASF. W Gdyni było kilkaset dzików, w Warszawie mamy kilka tysięcy dzików. W Gdyni pozostało 20 dzików, jak ostatnio w mediach była podawana informacja. Natomiast tam spowodował ASF to, że dziki zniknęły. Tak?
0: Tylko... Dobrze, a kto ma pilnować tego, żeby ten ASF nie był przenoszony w ten sposób, o którym pani wcześniej mówiła, przez te pozostawione wnętrzności na przykład?
2: Tu są zasady bioasekuracji jasno określone i weterynaria pilnuje kół łowieckich. Polska jest podzielona na strefy ASF-u.
0: Faktycznie?
2: Osobiście byłem świadkiem, raz tak weterynarz przyjechał sprawdzić chłodnie, sprawdzić miejsce, które jest przeznaczone do tego. Myśliwi nie mają prawa patroszyć dzików w lesie. Czyli muszą przewozić całego dzika w miejsce wyznaczone i postępować zgodnie z zasadami bioasekuracji.
0: No ale jak widzimy, nie zawsze to się sprawdza. Chciałabym jeszcze poruszyć temat śmieci. Bo on bardzo też to się pojawiało w pytaniach od słuchaczy, słuchaczek. Zwracają uwagę na to, że dzikom łatwo jest się dostać do koszy na śmieci. No i wiadomo, znajdują tam po prostu pożywienie i też przez to, że jest segregacja śmieci, no to wiedzą, tak, gdzie są te bioodpady, więc mogą się nimi pożywić. I pojawia się takie pytanie, czy rozwiązaniem nie byłoby to, że jakoś inaczej byłyby skonstruowane kosze na śmieci? Pani Katarzyna Jaśna.
1: Mogę. Tak. Ten temat myśmy poruszyły z koleżanką na spotkaniu z panią Młochowską na początku sierpnia, bo oczywistą rzeczą, że poza presją łowiecką, która spycha dziki do miast, o czym jestem święcie przekonana różnymi danymi, drugim argumentem jest łatwy dostęp do pokarmu. I rozmawiałyśmy z panią Młochowską, sugerując, że można by było rozpisać konkurs dla uczelni artystycznych, technicznych, projektantów na proste zabezpieczenia dla koszy na śmieci, a w przyszłości, jeśli kosze będą wymieniane, na takie kosze, które no będą nawet po przewróceniu zabezpieczały śmieci przed wysypaniem się. To jest bardzo proste rozwiązanie, które no człowiek mocuje, prawda, i kosz się wywraca, a jednocześnie te śmieci nie wydostają się na zewnątrz, dzik nie ma szansy, żeby się do niego dostać. Te kosze miejskie, w mojej okolicy przynajmniej, są na tyle ciężkie, że dzik nie ma szansy na to, żeby je dzik przewrócił. Natomiast co się stało z tą propozycją i drugą, rozmawiania z mieszkańcami, żeby ten nadmiarowy ich lęk ostudzić, te sprawy zostały przekazane do zespołu do spraw dzikich zwierząt. To są rzeczy oczywiste, jak
0: który, jak słyszeliśmy, nie powołał podzespołów,
1: tak,
0: więc
1: który
0: właściwie
1: w ogóle nic się nie wydarzyło do tej pory. Tak, 2 miesiące upłynęły bez niczego, bez żadnych działań.
0: Pan Tomasz Krasowski, śmieci.
2: Myślę, że się wydarzy i zespół zacznie funkcjonować. Najpierw musi zacząć podjąć faktyczne działania i ustalenie podziału na te grupy, żeby można było coś wypracować. To, co podnosiłem już wcześniej, że zespół, który miał wstępnie 37 osób, teraz 50 osób, jest to za duża grupa, żeby cokolwiek osiągnęła. Dlatego po podziale na 5 grup myślę, że będą efekty. Co do śmieci, tak, jak najbardziej jestem za tym, żeby zabezpieczać, uważać. Kwestie też odbioru tych śmieci. Wszyscy narzekają, że muszą wstawać o 5 rano, żeby wystawić kosze. Dlatego wystawiają kosze wieczorem. W sam raz zapraszając dziki na stołówkę. Bezwzględny zakaz dokarmiania, co też będę zachęcał do tego i przygotujemy informację. Pan marszałek, mam nadzieję, że to podpisze i zgodzi się z treścią, do wszystkich wójtów, do starostów, do prezydentów. Jakie są możliwości odnośnie przede wszystkim ograniczenia populacji? Jakie są możliwości podejmowania działań na tą chwilę i edukacja odnośnie dokarmiania, żeby tutaj respektowali mieszkańcy, żeby nie zachęcali tych dzików, nie dokarmiali, bo się bardzo łatwo przyzwyczajają i korzystają z tego.
0: Ale rzeczywiście tak jest, że też przy tych informacjach dotyczących dzików ludzie w tej chwili dokarmiają dziki?
1: Tak. To jest też, niestety się tak zdarza, że są osoby, które dokarmiają, które głaszczą, które oswajają dziki. Powinny się znaleźć też jakieś bardziej restrykcyjne, czy w ogóle jakieś rozwiązania na to, żeby takie osoby no ponosiły odpowiedzialność za to, że te zwierzęta no przyzwyczajają się do ludzkiego pokarmu i do bycia blisko nas. Natomiast na razie żadnych mechanizmów związanych z tym, żeby ten problem rozwiązać, nie ma. Zresztą ta edukacja czy informacje do mieszkańców no są według mnie kompletnie niewystarczające. Ja jeszcze, jeśli mogę, zapytałabym, bo pan Tomasz Krasowski nie tylko jest dyrektorem departamentu w Sejmiku, ale też jest no, wiceprezesem Naczelnej Rady Łowieckiej, stąd też te sprawy łowieckie są mu doskonale znane. Ale zastanawiam się, bo pan mówi o możliwości relokacji, właściwie braku możliwości w tym momencie. Czy Polski Związek Łowiecki, widząc to, że populacja dzików jednak maleje na przestrzeni ostatnich lat, bo jeszcze w 2015 mieliśmy ich prawie 270 tysięcy, a według GUS-u w 2024 już było 60 tysięcy i jak się rozmawia z ludźmi, którzy chodzą po lesie regularnie, twierdzą, że jest dużo trudniej spotkać dzika w tej chwili. Czy Polski Związek Łowiecki podejmuje jakiekolwiek działania, żeby zmienić ten przepis Komisji Europejskiej, który wpłynąłby na to, że w tych miejscach, gdzie nie ma ASF-u, żeby dziki mogły być relokowane, bo może my wspólnie moglibyśmy jakieś działania, nie tylko jako aktywiści, tylko miasto, tylko województwa poszczególne, organizacje pozarządowe i Polski Związek Łowiecki, który dbając o, jak się przedstawia, ekosystem zwierzęta w Polsce, prawda? Może powinien być też zainteresowany tym, żeby te zwierzęta mogły być relokowane i żeby miały gdzieś miejsce do życia.
0: Pan Tomasz Krasowski, to jest piękna propozycja na koniec naszej rozmowy. Co pan na to? Czy robicie coś w tym kierunku i czy się zgadzacie i czy będziecie teraz współpracować z organizacjami?
2: To jest kwestia podjęcia wspólnych rozmów, a nie stania po nas z kraju jedni i drudzy.
0: Ale zacznijmy od tego, czy już w tej sprawie, bo pan mówił o tym, że przepisy unijne nie pozwalają na relokację. Czy w związku z tym próbowaliście je zmienić?
2: Jaki wpływ ma Polski Związek Łowiecki na zmianę przepisów unijnych? Przede wszystkim to jest kwestia podległości. Nadzór nad
0: może
2: Polskim
0: apelować
2: Związkiem
0: do różnych władz, które mają wpływ na zmianę przepisów.
2: Nadzór nad Polskim Związkiem Łowieckim ma Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Kwestie ASF-u są w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jak najbardziej uważam, że powinny odbyć się rozmowy z udziałem i strony społecznej Polskiego Związku Łowieckiego, wspomnianych ministerstw, żeby wypracować wspólne stanowisko, ale na pewno nie na takich zasadach, jak to w tej chwili jest, że dwie strony barykady i nikt z nikim nie chce normalnie rozmawiać. Mi się podoba, co pani Katarzyna mówi właśnie faktycznie odnośnie tego dokarmiania, zabezpieczania. To są podstawy, które powinny być realizowane. Nikt nie mówi też o chorobach roznoszonych przez, czy tutaj dziki, za chwilę będziemy mieli problem z szopami. Taka ilość dzików pozostawia masę odchodów po sobie, tam gdzie bytuje. Do tego pasożyty dochodzą. Kwestia uświadamiania, z czym mamy styczność, gdzie te dziki są w parkach, na placach zabaw, no to też musi do ludzi docierać, że jeżeli dokarmiasz tego dzika, zachęcasz, to on tutaj
0: musimy
2: będzie.
0: Musimy kończyć. Pani Katarzyna Jaśler, ostatnie zdanie.
1: Bardzo dziękuję za możliwość przedstawienia w trochę inny sposób może niż to, co się dzieje w mediach, gdzie trwa ogromna nagonka na dziki i mam wielką nadzieję, że będziemy się wspólnie z różnymi środowiskami starali o to, żeby tam, gdzie jest to możliwe, dziki mogły być relokowane i żeby nie sięgać wyłącznie po śmiercionośne metody ich likwidacji, radzenia sobie z problemem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. To była Katarzyna Jaśler z Akcji Demokracji. Też mam nadzieję, że została między państwem zadzierzgnięta jakaś nić, która może doprowadzić do rozmowy. Był też z nami pan Tomasz Krasowski z Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa.
2: Na koniec jeszcze, jeżeli ja mogę słówko, bardzo dziękuję również za możliwość rozmowy. Chciałbym podkreślić, że przede wszystkim Polski Związek Łowiecki działa w obwodach łowieckich, nie na terenie miasta. Jak najbardziej deklaracje padały, że z samorządami chętnie będą współpracować koła łowieckie, co jest oczywiste ze względu na tworzenie planów łowieckich. Myślę, że wszystko przed nami. Jest kwestia merytorycznej rozmowy, a nie obrażania jednych przez drugich, bo to w tej chwili naprawdę na dużą skalę występuje w internecie.
0: Radio Tok FM zachęca do merytorycznej rozmowy tych, którzy podejmują decyzje i potem podejmowania decyzji, które są w interesie obywatelek i obywateli. Bardzo, bardzo państwu dziękuję. To był program Jest Temat, który przygotowałyśmy razem z Magdaleną Sikoń, a ja, Agata Szczęśniak, życzę państwu dobrego dnia.
3: To jest powtórka.

0: Uczniowie na lekcjach nie mogą korzystać z tych telefonów. Jest to zapis również w statucie i jest po konsultacjach z rodzicami. Telefony nie są używane na zajęciach lekcyjnych, na przerwach też nie są używane.
1: Każda szkoła może sobie po uzgodnieniu oczywiście z samorządem uczniowskim, z radą rodziców wpisać taki czy inny zapis do statutu ograniczający używanie telefonów.
2: W końcu być może korytarze znowu będą głośne i gwarne, że dzieciaki będą się ze sobą bawić, rozmawiać.
3: Widać tam różnicę na korytarzach? Na przykład w czasie przerwy?
0: No, myślę, że widać, ponieważ uczniowie więcej rozmawiają ze sobą, przebywają razem, nie patrzą w te ekrany telefonów, tylko po prostu spędzają czas razem.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Najważniejsza literacka nagroda w Polsce przyznana. Szczepan Twardoch, laureatem Nagrody Literackiej NIKE. Projekt ustawy o gotowości obronnej państwa przygotowywany przez ministerstwo może zyskać poparcie ponad podziałami. Kierowców cieszą obniżki na stacjach paliw, a NASK ostrzega przed oszustami. Sylwia Chreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Szczepan Twardoch, zwycięzcą 30. edycji Nagrody Literackiej NIKE. Kapituła konkursowa nagrodziła śląskiego pisarza za powieść Nul, mówi autor.
6: Ta powieść nie ma sprawy, ona nie ma tezy. To nie jest powieść, która walczy o coś. To jest powieść napisana po to, żeby mówić prawdę, bo ja wierzę, że od tego jest literatura. Nie mówię tego dlatego, bym ja w tę sprawę nie wierzył, bo ja w tę sprawę bardzo wierzę dalej, znaczy wierzę w sprawę zwycięstwa Ukrainy. Wierzę, że nie mamy lepszego środka do namysłu nad ludzką kondycją niż powieść.
5: Twardoch został też nagrodzony w plebiscycie NIKE Czytelników Gazety Wyborczej. Głównym bohaterem zwycięskiej książki Nul jest koń, polski historyk, który decyduje się wyruszyć na ukraiński front. Z jego pomocą Twardoch stworzył wielowątkową opowieść o wojnie w Ukrainie. Przepisy mają porządkować system kierowania obroną, wzmocnić przygotowanie administracji na zagrożenia i umożliwić szybsze działania. Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad projektem ustawy o gotowości obronnej państwa. Z zapowiedzi polityków PiSu i Konfederacji wynika, że w tej sprawie rząd będzie mógł liczyć na współpracę z opozycją, mówi Jarosław Selin i Bartłomiej Pejo.
7: Rosja eskaluje napięcie, Rosja coraz intensywniej prowokuje kraje wspierające Ukrainę. W związku z tym trzeba być na różne scenariusze przygotowanym. Każde usprawnienie czy skrócenie możliwości decyzji w rękach wojskowych w tej sytuacji jest krokiem we właściwym kierunku.
8: Każde usprawnienie wojska i kwestii związanych z bezpieczeństwem będziemy popierać. Każde takie racjonalne. No, trzeba oczywiście sprawdzić, jakie będą te propozycje.
5: Przygotowywany projekt ma uporządkować przepisy dotyczące funkcjonowania państwa w okresie poprzedzającym ewentualne działania wojenne, nazywanym przez polityków czasem przedwojennym. Mają być doprecyzowane scenariusze współpracy wojska i administracji publicznej oraz samorządowej na wypadek ataków hybrydowych. Na stacjach paliw jest wyraźnie taniej, ale trzeba uważać na oszustów, ostrzegają eksperci NASK. Od soboty wrócił program Ceny Paliw Niżej, dzięki któremu obniżone zostały ceny benzyny i oleju napędowego. To cieszy kierowców, z którymi w podkarpackim Skołszynie rozmawiał nasz reporter.
9: To już powinno być przynajmniej ponad miesiąc temu.
10: Można było to szybciej zrobić, tak.
9: Jak ostatnio dotankowałem, powiedzmy, 3/4 zbiornika do swojego auta, to musiałem zapłacić 350 zł, a tak bym zapłacił 200 par.
5: Na tej obniżce skorzystać chcą też oszuści, mówiła o tym w TOK FM ekspertka NASK Klaudia Dobińska.
11: Teraz rzeczywiście te ceny paliw to jest kampania, którą przestępcy sobie wymyślili. Wykorzystali właśnie logo i identyfikację takich znanych marek właśnie jak Orlen. No i niestety po kliknięciu w taką reklamę trafialiśmy na stronę internetową, która po prostu wyłudzała nasze dane.
5: Ekspertka radzi, by zanim skorzystamy z promocji, na którą trafiliśmy w internecie, zacząć od potwierdzenia jej autentyczności na oficjalnych stronach koncernów paliwowych. Drogówka z województwa łódzkiego ma nowe narzędzia do walki z piratami drogowymi. Mowa o kilkunastu nowych, oznakowanych i nieoznakowanych radiowozach, które trafią do komend w całym regionie. Samochody będą wykorzystywane m.in. przez policjantów z grupy SPID, czyli tych zajmujących się najpoważniejszymi drogowymi wykroczeniami. Będą patrolować również drogi szybkiego ruchu i autostrady.
12: Skończyły się dobre czasy dla piratów drogowych. Prawie 400 koni, 4 sekundy do setki. Strach to będą one budziły przed tymi kierowcami, którzy naruszają przepisy ruchu drogowego. Po to te samochody zostały kupione o takiej mocy. Wideorejestratory do ujawniania wykroczeń, przekroczenia prędkości. To jest główne zadanie tych samochodów i policjantów, którzy będą pełnili nimi służbę.
5: Policja w Łódzkiem ma w sumie 14 pojazdów wyposażonych w wideorejestratory. Kolejne tego rodzaju pojazdy kupione z budżetu państwa mają zostać dostarczone do policji w centralnej Polsce w przyszłym roku. Ponad 500 000 osób z chorobami otępiennymi żyje w Polsce, a choroba Alzheimera odpowiada za nawet 70% wszystkich przypadków. Chorym i ich rodzinom ma pomóc przyjęty przez Ministerstwo Zdrowia Krajowy Program Działań wobec Chorób Otępiennych, zakładający m.in. stworzenie miejsc dziennego pobytu dla chorych. Dziś jest ich bardzo mało, a kolejki oczekujących długie, mówi Katarzyna Juszczak z Domu Dziennego Pobytu Kapuściska w Bydgoszczy.
13: Tych osób przybywa, trzeba się zapisać i po prostu kolejki są oczekujące. I wtedy jak dopiero się zwolni miejsce, to my możemy przyjąć. Na chwilę obecną mamy pełen stan.
5: Ciężar opieki spada zatem na barki rodzin, mówi Monika Ciesielska, prowadząca grupę samopomocową Kochając Osoby z Demencją.
14: Na początek właściwa diagnostyka, właściwe wsparcie specjalistów. Kolejny problem to usługi opiekuńcze. Opieka to jest po prostu w pewnym momencie coś, co absorbuje całkowicie rodzinę. Są różne programy rządowe, programy lokalne, ale one w pewnym momencie na zaawansowanym etapie choroby są zdecydowanie już niewystarczające.
5: Ministerstwo Zdrowia szacuje, że w Polsce do 2050 roku liczba pacjentów z chorobami otępiennymi wzrośnie do 1 000 000. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 15 stopni na północy, około 19 będzie na termometrach w centrum, a najcieplej do 21 na południu kraju. Na Pomorzu prognozowany jest dość silny i porywisty wiatr. Poniedziałek według prognozy ze sporą ilością słońca w całym kraju, rano miejscami będzie więcej chmur, także rano w wielu regionach mogą się jeszcze utrzymywać mgły.
4: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
15: To jest audycja.

0: żeby nie wchodzić w szczegóły. Natomiast jak opisać wojska specjalne? Wojska specjalne chyba najlepiej opisać przytaczając takich pięć prawd, które gdzieś chodzą w tej przestrzeni takiej naszej wojskowej, które jak gdyby opisują ten rdzeń, to podejście w ogóle do służby żołnierzy wojsk specjalnych. Tą pierwszą prawdą to jest prawda o tym, że ludzie są ważniejsi niż sprzęt. I to jest mocno przestrzegana zasada w wojsku, zawsze stawiamy.
1: Czyli podczas operacji nie ratujemy naszego sprzętu, tylko przede wszystkim ludzi.
0: I także w czasie szkolenia, także całej kariery dbamy o tego człowieka, o tego żołnierza. On jest bardzo ważnym elementem systemu, ponieważ troszkę to jest brutalne, ale w jego szkolenie włożyło się bardzo dużo pieniędzy i trzeba go jak najdłużej w tej służbie utrzymać, żeby on jak najdłużej mógł tą swoją służbą zwracać te koszty tego szkolenia.
1: Ale jak długo można pełnić taką trudną służbę? Trudną także fizycznie.
0: To zależy od tego, jakie predyspozycje ma każdy żołnierz. Mówi się, że taki najbardziej optymalny wiek żołnierza czy operatora, my czasami tak używamy takiego określenia, operator wojsk specjalnych, to jest 35 lat, ale ja osobiście dowodziłem żołnierzem, który był znacznie starszy ode mnie, kiedy ja miałem 40 lat i byłem dowódcą zespołu, to dowodziłem pod oficerem, który przekroczył 50 lat i był doskonałym żołnierzem i niejednego młodego operatora mógł pod kątem fizyczności i kondycji zaskoczyć, natomiast jego wiedza akurat w tej...
1: Doświadczenie
0: w tej, powiedzmy, na tym stanowisku, na którym służył, no była nieoceniona, ponieważ przez ten ileś lat w wojskach specjalnych zaliczył praktycznie wszystkie stanowiska bojowe.
1: Wracamy do pięciu zasad. Mhm. Zasada pierwsza, ludzie są ważniejsi niż sprzęt.
0: Dokładnie. Kolejna zasada to jest jakość ważniejsza niż ilość. Więc w wojskach specjalnych nigdy nie nastawiamy się na to, żeby nas było dużo. To jest też przejście do tej trzeciej zasady, trzeciej prawdy, że wojska specjalne nie są produktem masowym. I to widać, bo patrząc na ilość żołnierzy jednostek wojsk specjalnych, porównując ich do liczebności całych sił zbrojnych, to jest, myślę, że około 2%. Natomiast jakby ilość zadań, jakie wykonujemy, no nie jest proporcjonalna do tych procent żołnierzy, jest znacznie większa. To bardzo dobrze było widać w czasie misji w Afganistanie. Z całym szacunkiem dla moich kolegów z wojsk operacyjnych, bo bez nich pewno byśmy nie zrobili. To też jest jedna z zasad, o której za chwilę powiem. Ale ilość operacji, która była wykonywana, właściwie efekty operacyjne, jakie były osiągane, no to były osiągane w dużej liczbie przez żołnierzy jednostek specjalnych. Także jakość jest znacznie ważniejsza niż ilość. Czwarta zasada mówi o tym, że wojska specjalne nie istnieją jak gdyby samodzielnie, nie są w stanie funkcjonować samodzielnie. Nasze operacje, sukcesy...
1: Ktoś musi wam przygotować grunt, tak?
0: Musimy mieć to otoczenie. My czasami mówimy, że musi nam ktoś ten kordon zbudować, żeby w środku tego kordonu przeprowadzić tą operację specjalną. I to też wygląda w ten sposób, no też posłużę się moim osobistym przykładem, że to właśnie żołnierze jednostek operacyjnych z kompanii zmechanizowanych, czy to dowozili nas na miejsce akcji w sposób taki, który nie ujawniał, że my tam jesteśmy. Czy też czekali jako ten Quick Reaction Forces po to, żeby nas ewentualnie wesprzeć, gdyby coś poszło nie tak. Więc to jest ta czwarta zasada. I piąta zasada mówi o tym, że nie można zbudować sił specjalnych ad hoc. Żeby mieć dobrze przygotowane jednostki specjalne, to ten proces trzeba rozpocząć o wiele wcześniej, niż zakładamy, że może się rozpocząć konflikt lub zakładamy, że możemy tych jednostek po prostu używać.
1: Powiedział pan o operacjach specjalnych, a generał Michał Strzelecki, który jest dowódcą komponentu wojsk specjalnych, ostatnio w wywiadzie dla Rzeczpospolitej użył takiego porównania, że państwo są jak chirurgiczny skalpel. Więc pomyślałam sobie też o tym przygotowaniu otoczenia, że najpierw ten pacjent musi trafić na stół, tak, i dopiero wkracza ten chirurgiczny skalpel, którym są wojska specjalne. Ale w takiej powszechnej świadomości, jeżeli ktoś nie interesuje się wojskami specjalnymi, to pewnie ma tak na podorędziu jedno hasło, GROM. Ale przecież tych jednostek jest więcej.
0: Tak, oczywiście. No GROM jest jedną z chyba najbardziej znanych w tej przestrzeni, powiedzmy, takiej popularnej przestrzeni, tak, jednostek, ale oprócz tego mamy jednostkę wojskową komando w Zrublińcu. Były pierwszy pułk specjalny. Obecnie to jest chyba najstarsza jednostka z wszystkich jednostek wojsk specjalnych, chociaż bije się o ten prymat też jednostką wojsk specjalnych, jednostką wojskową Formoza. Mamy najnowsze, czy tam najmłodsze dzieci wojskowe.

0: specjalnych, to jest jednostka wojskowa NIL w Krakowie i jednostka wojskowa AGAT w Gliwicach. I może nie jest to jeszcze konkretnie jednostka wojsk specjalnych przypisana bezpośrednio pod dowództwo wojsk specjalnych, ale operacyjnie i szkoleniowo jak gdyby my nadzorujemy, jak są realizowane zadania, czyli tak zwany PIOS, powietrzna jednostka operacji specjalnych, która jest formowana w Powidzu.
1: Czy każda jednostka ma swoją specjalizację?
0: Tak, praktycznie każda jednostka ma pewien zakres zadań doktrynalnych, które no, są przypisane niejako do tej jednostki. I tak bardzo w skrócie, żeby nie wchodzić w szczegóły definicji, można powiedzieć tak, że jednostka wojskowa GROM jest to jednostka przeznaczona do wszelkich operacji, nazwijmy je tak, zakładniczych. Czyli jeżeli trzeba będzie
1: odbić
0: zakładnika, wspierać w tych zadaniach także powiedzmy policję czy inne służby niewojskowe, to od tego jest właśnie jednostka wojskowa GROM. Ona jest do tego najlepiej przygotowana, jakby swoją strukturą jest w stanie wykonywać te zadania zarówno na lądzie, jak i na morzu. Kolejną jednostką jest jednostka wojskowa Lubliniec, czyli JWK, jednostka wojskowa komandosów. I to jest troszeczkę taki odpowiednik zielonych beretów amerykańskich, czyli jednostka, którą specjalnością jest wsparcie militarne i nie występujące też tak naprawdę w natowskiej doktrynie tak zwane unconventional warfare, działania niekonwencjonalne, często mylone w polskiej nomenklaturze z działaniami nieregularnymi, ale działania nieregularne, czyli dwa obszary działania. Jedno to jest wzmacnianie ruchów partyzanckich, a drugie to jest wzmacnianie funkcjonującego rządu przed tymi ruchami partyzanckimi.
1: W zależności, jak jest interes państwa wysyłającego komandosów.
0: Tak, dokładnie, co my chcemy zrobić. Tak, w Afganistanie wspieraliśmy rząd w operacji counterinsurgency, tak, czyli tej powiedzmy przeciw złym ludziom. Natomiast jednostka wojskowa Formosa jest to jednostka, która wykonuje pełne spektrum operacji specjalnych w domenie morskiej. I to jest jej specjalizacja. Jednostka wojskowa AGAT, jedno z najmłodszych dzieci wojsk specjalnych, chociaż nie takie młode znowu, to jest jednostka wsparcia bojowego, czyli każda jednostka, która jest tych wcześniej wymienionych jednostek może być wspierana powiedzmy cięższym uzbrojeniem przez jednostkę wojskową AGAT, no i jednostka wojskowa NIL, która z jednej strony zabezpiecza samo stanowisko dowodzenia pod kątem systemów łączności, ale także inne jednostki też pod kątem systemów łączności, ale też spełnia pewne zadania związane z powiedzmy z analizą informacji, o tak to określę.
1: Panie generale, rekrutacja do wojsk specjalnych już obrosła wieloma legendami. To proszę nam opowiedzieć, jakich predyspozycji państwo oczekują od kandydatów? To już chyba jest dla wszystkich jasne, że nie liczy się tylko kondycja, sprawność fizyczna, ale też inteligencja, umiejętność panowania nad emocjami, no i pewnie wiele innych cech, które są pożądane w tym zawodzie.
0: Praktycznie pani redaktor wszystko powiedziała, więc ciężko mi coś znaleźć oprócz
1: tych wymienionych cech. No to zacznijmy od tych morderczych treningów, które
0: przyjdą
1: muszą sprostać ci, którzy chcą być elementem wojsk specjalnych.
0: Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że my oczywiście szukamy konkretnych kandydatów, ale też...
1: To znaczy?
0: Kiedyś to się mówiło, że inteligentnego siłacza szukamy, czyli z jednej strony osoby, która ma odpowiednią sprawność fizyczną, a z drugiej strony no, te cechy powiedzmy umysłowe, psychotechniczne pozwolą jej zrobić to, co powiedzmy normalnie żołnierze no, w większości nie wykonują. Tak? I takich kandydatów generalnie szukamy. Natomiast jesteśmy też świadomi, że społeczeństwo troszeczkę się zmienia. I jak gdyby te wyzwania związane z tą fizycznością tych kandydatów, których szukamy, też są inne niż powiedzmy 30 lat temu, kiedy...
1: Na przykład mówi pan teraz o tym, że kiedyś dzieci spędzały czas na podwórku,
0: dokładnie.
1: Chłopcy grali w piłkę, biegali, a teraz nad smartfonem.
0: Dokładnie, a teraz główne części ciała, które są dobrze wytrenowane...
1: I nie podciągnie się na drążku.
0: Tak, nie podciągnie się na przykład na drążku.
1: Ale to chyba nie ma szans.
0: No niestety nie ma szans, więc oczywiście jest taki limit sprawności, który każdy kandydat musi sobą reprezentować.
1: Bo potem można pewne rzeczy wyćwiczyć.
0: Dociągnąć, wyćwiczyć, różnie się, no wyszkolić po prostu.
1: To jeszcze tylko dopytam, czy komandos jest sprawniejszy niż przeciętny żołnierz? Mówiąc obrazowo, jeżeli przeciętny żołnierz zrobi 100 pompek, to komandos zrobi 150?
0: normy WF-u dla żołnierzy wojsk specjalnych są wyższe niż dla żołnierzy innych jednostek, tak to powiem. Mhm. Myślę, że w średniej liczbie żołnierzy, mam nadzieję, że moi koledzy z wojsk operacyjnych się nie obrażą, tak, jesteśmy po prostu sprawniejsi, ponieważ my ciągle jesteśmy takim pododdziałem, o którym się mówi, że jesteśmy lekką piechotą, więc wywodzi się z lekkiej piechoty, więc nasze te cechy, powiedzmy, wytrenowania, no muszą nam zapewniać to, żeby z tym przysłowiowym plecakiem na nogach pokonać znacznie większą odległość niż żołnierze.
1: A nie zasapać się po 2 kilometrach.
0: Nie zasapać, tak, bo trzeba być na koniec gotowym do wykonania zadania, które też może być same w sobie bardzo dynamiczne. Więc takie cechy, po pierwsze, szukamy już u kandydatów, ale jednocześnie w czasie szkolenia jak gdyby rozwijamy. Ponieważ bardzo często wojska specjalne, a ich właściwie nabór do wojsk specjalnych jest kojarzony z selekcją, czyli 5-dniowym wydarzeniem, które pokazuje nam, jak dany kandydat, który zgłosił się do służby wojskowej, jest przygotowany pod kątem fizycznym.
1: I jaki ma potencjał.
0: Jaki ma potencjał, ale też sprawdzamy, jaki ma potencjał psychologiczny.
1: I przez tą... Są testy.
0: Tak, są testy, ale są też żołnierze obserwowani, czy kandydaci, bo to nie są jeszcze żołnierze wojsk specjalnych, są obserwowani przez psychologów po to, żeby wychwycić te cechy, które mogłyby dyskwalifikować przyszłego żołnierza.
1: A jakie cechy dyskwalifikujące są?
0: Zbytnia indywidualność. Nie poszukujemy indywidualistów.
1: Bo to
0: nie
1: praca
0: poszukujemy
1: w grupie.
0: Tak, nie poszukujemy mistrzów świata w jednej dziedzinie. My poszukujemy takich kandydatów, którzy są mistrzami, ale jednocześnie umieją współpracować ze swoimi kolegami po to, żeby ten efekt synergii ze swojego działania wyciągnąć. Więc to się dzieje na tym pierwszym sprawdzianie, powiedzmy, który potocznie się nazywa selekcją, kwalifikacją.
1: Wielu jest chętnych?
0: Mogłoby być więcej. Patrząc na to, jakby na strukturę naszego społeczeństwa. Natomiast na tą chwilę jest to na tylu kandydatów, że jesteśmy w stanie zaspokoić te potrzeby, które mamy, jeśli chodzi o uzupełnienia. Natomiast...
1: A proporcje? Ilu się zgłasza, a ilu zostaje? Zgłasza się 10, zostaje 2?
0: W zależności, nie. To nie są aż tak duże, proporcje, bo też to jest właśnie to, co chciałbym powiedzieć, że ta selekcja to nie jest tak naprawdę ten najcięższy element szkolenia. Ten najcięższy element szkolenia dopiero przyjdzie. Natomiast...
1: Kiedy już ktoś się zaklasyfikował,
0: tak? Kiedy jest już zakwalifikowany, trafia do jednostki specjalnej, jeżeli ma predyspozycję na zespół bojowy, jeżeli... posłuży troszkę, powiedzmy, w pododdziale zabezpieczającym, to wtedy dostaje zgodę na to, żeby przystąpić do kwalifikacji na kurs bazowy. On się różnie w naszych jednostkach nazywa. Praktycznie każda jednostka we własnej kulturze taki kurs bazowy przygotowuje. On trwa od praktycznie chyba najkrótszego prawie roku do ponad roku. I to jest tak naprawdę ten creme de la creme, jeśli chodzi o szkolenie i sprawdzenie, czy dany kandydat, który przeszedł selekcję, może zostać operatorem jednostki specjalnej.
1: Bo jeszcze po tym etapie może się okazać, że nic z tego.
0: Tak, bo selekcja trwa, powiedzmy, ta część gra terenowa zazwyczaj 5 dni. Natomiast kurs bazowy trwa rok. Mhm. Przez ten rok ten kandydat jest doprowadzony na granicę swoich możliwości. Oczywiście w taki sposób, żeby w sposób taki zbyt łatwy nie rezygnować z każdego. Ale jest, powiedzmy, w tych obszarach szkoleniowych doprowadzany do granicy swoich wydolności, wytrzymałości, umiejętności i sprawdzany, jak się zachowuje. Jak w tych bardzo ekstremalnych sytuacjach jest w stanie właśnie współpracować z grupą, jak podejmuje decyzje, jakie ma cechy. Czy to jest przyszły dowódca sekcji, czy to jest po prostu przyszły wspaniały operator, na przykład uzbrojenia, czy medyk. Tak? Więc od tego jest kurs bazowy. Wracając do tego pytania, ile procent? To różnie w różnych jednostkach jest i też różnie w różnych latach, ale tak około 30% przechodzi osób, które zgłaszają się na kurs, na selekcję, tą selekcję jest w stanie ukończyć. A później dopiero się zaczyna kurs bazowy.
1: No to, a tam?
0: Tam już jest, trzeba też mieć świadomość tego, że żeby się dostać na kurs bazowy, to już trzeba... Po pierwsze, jest się znanym w jednostce, bo ma się tam jakiś okres służby. Ten okres zazwyczaj jest przygotowywany, wykorzystywany na to, żeby ten żołnierz do tego kursu bazowego się przygotował. Kiedy ja dowodziłem zespołem w jednostce wojskowej komandosów, to mieliśmy taki zwyczaj, że wszyscy kandydaci na kurs bazowy trafiali najpierw do grupy zabezpieczenia logistycznego i tam, powiedzmy, był taki niewielki team, który wzajemnie się motywował. To było około tam 4-5 żołnierzy, którzy wiedzieli, że w kolejnym roku przystąpią, czy rozpoczną kurs bazowy, a wcześniej przystąpią do egzaminu na ten kurs bazowy. Więc po pierwsze, myśmy ich znali. Operatorzy z grup specjalnych mogli spokojnie tych chłopaków poznać. Bardzo często udzielali im też wsparcia fachowego po to, żeby jak gdyby te treści, które tam będą na kursie bazowym, nie były dla nich dużym zaskoczeniem. Więc nie był to żołnierz tak do końca nieznany. Więc trafiając na ten kurs bazowy, jak spełnił te wszystkie kryteria, to mimo tego bardzo ciężkiego szkolenia robiliśmy bardzo dużo, żeby on po prostu ten kurs ukończył. Oczywiście jeżeli w trakcie szkolenia popełniał takie błędy, które no, na przykład pokazywały, że no nigdy nie osiągnie właściwego poziomu, nazwijmy to tak, orientacji przestrzennej. Czyli cały czas, powiedzmy, w szkoleniu ogniowym popełniał ten sam błąd, że nie był w stanie w sytuacji szybkiej, dynamicznej rozróżnić, kto jest zakładnikiem, a kto jest, powiedzmy, tym bad guysem. No to takiego człowieka jednak się z kursu usuwało, tak? Ale z mojego doświadczenia na, powiedzmy, 25 na początku kursu, zazwyczaj 22-23 kończyło kurs bazowy. Więc inne podejście troszeczkę.
1: A czy ten poziom wyszkolenia, czy sposób szkolenia polskich komandosów jest porównywalny z tym, co dzieje się z wojskami specjalnymi w Stanach, Wielkiej Brytanii, Niemczech? Czy są kraje, które mają komandosów na jeszcze wyższym poziomie?
0: No, sam proces szkolenia jest bardzo podobny. Mówi się nawet o takiej sieciocentryczności wojsk specjalnych NATO. Ta wymiana informacji jest na bardzo wysokim poziomie, także w ramach struktur natowskich, które niejako występują jako struktury sofowskie NATO.
1: Bo rozumiem, że proces szkolenia też jest udoskonalany. Nie jest tak, że ktoś
0: Dokładnie.
1: Coś wymyślił.
0: Dokładnie.
1: Tak.
0: Ten proces, który ja na przykład zaczynałem 20 lat temu, no to on przez ten okres służby cały czas ewaluuje, odpowiada na te wszystkie zmiany na polu walki, które się pojawiają. Takim najbardziej jaskrawym, najnowszym przykładem jest ta, powiedzmy, dronizacja. Więc owszem, ta wymiana, jak gdyby sama ta idea szkolenia jednostek specjalnych jest, myślę, że zbliżona, przynajmniej w państwach NATO, bo z takimi państwami, z takimi armiami i z takimi jednostkami specjalnymi w swojej karierze współpracowałem i jak gdyby te treningi były bardzo podobne.
1: Jeżeli chodzi o różnice, to chodzi o sprzęt? Że jedni mają lepsze, drudzy nieco mniej dobry.
0: Podam taki przykład, jeśli chodzi o sprzęt, już dosyć taki leciwy, bo to chyba był 2015 rok, jak na jednym z, właśnie z międzynarodowych ćwiczeń, gdzie szkolili się żołnierze amerykańskiej ODY i nasze grupy specjalne z Lublińca, oficjele, którzy odwiedzali te ćwiczenia, nie byli w stanie rozróżnić, kto jest żołnierzem polskim, a kto amerykańskim. Także jeśli chodzi o sprzęt, myślę, że tutaj różnic nie są tak bardzo łatwo dostrzegalne. Natomiast w mojej ocenie niewątpliwie takie państwa jak Stany Zjednoczone, czy na przykład Wielka Brytania, przez to, jaką politykę prowadzą jako państwo i przez to, że jednak zasięg tej polityki jest zasięgiem globalnym, krótko mówiąc, żołnierze wojsk specjalnych mają szansę częściej wziąć udział w operacjach bojowych. A nie ma nic lepszego, nie ma lepszego lessons learned
1: niż sprawdzenie się w boju.
0: Niż sprawdzenie się w boju, wyciągnięcie wniosków i sprawdzenie, jak pewne rozwiązania się
1: sprawdzają albo nie.
0: Tak. I tutaj dlatego my na przykład bardzo dążymy do tego, żeby jednak z siłami specjalnymi amerykańskimi Stanów Zjednoczonych współpracować, bo jest to w pewnym sensie jakiś tam
1: nauka,
0: tak? Ale też muszę powiedzieć, bo też mam takie przykłady, że po Afganistanie, kiedy to jakby jednostki specjalne były, polskie jednostki specjalne, mocno zaangażowane, to Amerykanie czasami przysyłali do nas swoje młode pododdziały po to, żeby ich troszeczkę poduczyć rzemiosła wojskowego. Także tak to wygląda.
1: Generał Brygady Tomasz Białas, zastępca dowódcy dowództwa komponentu wojsk specjalnych, jest moim Państwa gościem. Słuchają Państwo Radia TOK FM, pierwszego radia informacyjnego. Trwa audycja Sprawy Różne. Moim i Państwa gościem jest generał Brygady Tomasz Białas, zastępca dowódcy dowództwa komponentu wojsk specjalnych, a rozmawiamy oczywiście o wojskach specjalnych. Chciałabym z Panem porozmawiać o porwaniu Nicolasa Maduro. To było wydarzenie, do jakiego doszło 3 stycznia tego roku. Siły Stanów Zjednoczonych w ramach operacji Absolutne Postanowienie schwytały prezydenta Wenezueli, jego żonę. Zostali zaskoczeni w czasie snu, w środku nocy. No i udało się ich nie tylko pojmać, ale też przetransportować do Stanów Zjednoczonych i nie było żadnych strat po stronie amerykańskiej. Jak się przygotowuje takie operacje?
0: Długo i cierpliwie. No, to jest typowa operacja specjalna, myślę, że taka bardzo książkowa, dlatego że po pierwsze pokazuje, jak można wojska specjalne wykorzystać na poziomie taktycznym do osiągnięcia celu tak naprawdę strategicznego. Tak? Bo dla prezydenta Stanów Zjednoczonych pojmanie prezydenta Wenezueli było prawdopodobnie, tak oceniam, było jakimś celem strategicznym czy celem politycznym. Zrobił to poprzez operację specjalną przeprowadzoną przez żołnierzy wojsk specjalnych. Krótko mówiąc, niewielki pododdział, który wykonał to zadanie w sposób skryty i skuteczny. I teraz tak, jak się przygotowuje taką operację?
1: Na terenie obcego państwa, domu tej osoby, którą chcemy porwać.
0: Na pewno było to poprzedzone bardzo długą analizą rozpoznawczą, czyli sprawdzeniem bardzo szczegółowego rytmu życia prezydenta Maduro.
1: A jak to się robi? Trzeba mieć informatorów w środku domu osoby, którą chcemy porwać, czy wystarczy jakiś ogląd satelitarny, podsłuchy?
0: Robi się to we wszystkich obszarach, korzystając ze źródeł osobowych, ale także z rozpoznania obrazowego. Myślę, że w tym wypadku także obrazowania był podsłuch korespondencji zarówno radiowej, zarówno telefonicznej. Myślę, że był bardzo szeroko rozbudowany ten pattern of life, czyli zbudowanie sobie świadomości, co ten cel, brzydko mówiąc oczywiście, co ten cel robi i czy w ogóle jest możliwość, żeby taką operację specjalną przeprowadzić.
1: Bo czasem wojska specjalne dochodzą do wniosku, że...
0: Czasami tak jest.
1: Nie da rady.
0: Różne czynniki na to wpływają. Tutaj też posłużę się trochę moim doświadczeniem z Afganistanu. Dla nas takim, powiedzmy, czynnikiem, który zawsze nam mówił no go, to były ewentualne straty wśród ludności cywilnej. Po prostu nie wykonywaliśmy żadnych operacji, jeżeli był choć najmniejszy cień szansy albo zagrożenia, że może dojść do niezamierzonych strat wśród ludności cywilnej.
1: Jasne, a ryzyko dużych strat własnych?
0: Też jest jednym z czynników tak zwanego no go, ale nie jest tak łatwo przewidzieć, jak te straty nasze będą się ewentualnie rozwijać, chociaż ten cykl planowania w wojskach specjalnych jest na tyle szczegółowy, że my bardzo w czasie tego planowania wykonuje się bardzo dużo wariantów zapasowych. Cały czas jak gdyby nie rozbudowywuje się tak.
1: Poszukiwanie innego rozwoju.
0: Tak, mamy, bo można powiedzieć sobie tak, mamy najbardziej niebezpieczny, najbardziej prawdopodobny wariant działania i krótko mówiąc możemy sobie te dwa warianty rozpatrzyć, ale w tych wariantach są podwarianty, podwariantów, które pozwalają nam, jeżeli to właściwie przeanalizujemy, być przygotowanym na to, że my nie tracimy czasu, żeby zastanowić się, co w danej chwili mamy robić, jeżeli jakaś operacja nam nie wychodzi tak, jak powinno, jak sobie zaplanowaliśmy.
1: Tylko po prostu wtedy jesteśmy jest przygotowani tak. Ten
0: plan alternatywny czy wariant alternatywny.
1: No dobra, ale nie można wszystkiego przewidzieć.
0: Dlatego zawsze jest jakieś ryzyko. Trzeba sobie oszacować to ryzyko, czy powiedzmy strata sił, w tym wypadku amerykańskich, jakichś tam, była, jakby to powiedzieć, większym kosztem niż pojmanie, czy efekt, jaki osiągnęliśmy z pojmania prezydenta Maduro. No i no niestety to jest brutalne szacowanie, co jest większą stratą lub co jest większym zyskiem i tak są decyzje wtedy podejmowane. Oczywiście cały czas jest wykonywane to szacowanie ryzyka i cały czas te punkty ryzykowne właśnie przez przewidywanie tego, powiedzmy, alternatywnego działania odpowiednio się obniża. Jeżeli tak to nazwijmy w arkuszu szacowania ryzykiem, wychodzi nam, że ta operacja jednak przekracza to ryzyko powyżej tego poziomu, który jesteśmy w stanie zaakceptować.
1: Takie standardowe,
0: tak? Tak, to się operacji też, oczywiście my sobie sami ustalamy też, tak powiedziałem, szacowanie ryzyka i szacowanie korzyści, której ewentualnie powodzenie tej operacji przyniesie.
1: Tak? A kto podejmuje ostatecznie decyzję, że państwo nie idą na jakąś akcję, bo no weźmy ten przykład, o którym teraz rozmawiamy, czyli porwanie prezydenta Wenezueli. Prezydent Donald Trump chce, żeby Maduro został porwany. Taki jest jego cel polityczny i strategiczny. I powiedzmy, że wojska specjalne amerykańskie mówią, to może być kompletna katastrofa. I co, mogą zostać zmuszone przez czynnik polityczny do działania mimo wszystko?
0: Bazując na własnym doświadczeniu, nigdy nie odpowiedziałoby dowództwo komponentów wojsk specjalnych, że czegoś się nie da. Po prostu przedstawilibyśmy warianty i określilibyśmy pewne poziomy ryzyk, jakie są związane z realizacją każdego
1: wariantu. Na przykład
0: wariantu.
1: Amerykanie powiedzieliby Trumpowi, wszyscy mogą zginąć, którzy tam wejdą do tego domu Maduro, tak?
0: Ale to dalej jest, pewnie powiedzieć tak, wszyscy mogą zginąć, ale jeżeli zrobimy to, to, to i to, to może nikt nie zginąć. Więc no to jest trudna decyzja i tą decyzję myślę, że podjął prezydent Trump. Ale całe szacowanie ryzyka, cały plan przedstawiali mu specjaliści z JSOG-u, więc niejako nie podejmował tej decyzji całkowicie z powietrza. On ją podejmował po naprawdę dogłębnej analizie i po dogłębnym szacowaniu wszystkich szans.
1: W ilu operacjach pan brał udział specjalnych? Wie pan? Liczył pan?
0: Jak biegnie czas, to coraz ciężej sobie to przypomnieć. Myślę, że w kilkudziesięciu.
1: Bo chciałam zapytać, jak to zwykle wygląda? Czy zdarzały się takie operacje, że wszystko szło jak po maśle? Czy raczej to jest tak, że raczej pod górkę i wiatr w oczy?
0: Nie pamiętam, kto to powiedział, ale ktoś użył takiego określenia, że plany są nieważne, ale planowanie jest wszystkim. Chodzi o to, że właśnie przy czasie przygotowania tej operacji, przez ten cykl planistyczny, przez to planowanie, my naprawdę budujemy sobie bardzo dużą świadomość sytuacyjną o zadaniu, które mamy wykonać. Nakładamy na to bardzo dobre wyszkolenie naszych żołnierzy, szacujemy to ryzyko i jak tylko nam wychodzi, że koszt jest znacznie mniejszy niż osiągnięty efekt, to tą operację realizujemy. I tak było właśnie w Afganistanie. Zazwyczaj zadanie dla jednostek specjalnych jest postawione w taki bardzo ogólny sposób, my na to mówimy, że to jest dowodzenie przez cele. Czyli mój przełożony w Afganistanie postawił mi takie zadania, żeby po pierwsze zapewnić właściwe bezpieczeństwo sił koalicyjnych poprzez eliminację kluczowych przywódców talibańskich, żeby tak samo nasze działanie wpłynęło na bezpieczeństwo lokalnej ludności, a nawet z tego co pamiętam, to było na pierwszym miejscu, jako pierwszy priorytet. I oprócz tego nakazał nam przygotować afgańskie siły policyjne do tego, żeby samodzielnie były w stanie zapewnić bezpieczeństwo, kiedy nas już tam nie będzie. Podejmując decyzję o każdej operacji, którą wykonywaliśmy, z tyłu głowy jako dowódca ja miałem te powiedzmy 3 dyrektywy. Czwartą moją własną, czyli bezpieczeństwo moich żołnierzy, tak? I owszem, zdarzało nam się, że w czasie operacji musieliśmy te plany niejako modyfikować, ale no mnie osobiście nie zdarzyła się taka operacja, żebyśmy byli całkowicie zaskoczeni jak gdyby sytuacją, którą zastaliśmy, a powiedzmy, która czasami była odmienna od tej, którą przewidywaliśmy, że tam będzie.
1: Panie generale, współczesne pole walki to jest też domena poznawcza i informacyjna. I co tutaj państwa interesuje?
0: Wszystko. Nie wiem jak tutaj odpowiedzieć na to pytanie, bo generalnie jako wojska specjalne my bazujemy na informacji. Każda operacja specjalna, jako triggerem do rozpoczęcia danej operacji, to jest zebranie właściwej ilości wiarygodnych informacji, czyli jest ten jakby cykl decyzyjny w praktyce zaczyna się od tego, że jeżeli powiedzmy w czasie takiej misji jak w Afganistanie mieliśmy nazwijmy to kilka celi, które były tam opracowywane, jak myśmy to mówili, to do działania przechodziliśmy w momencie, kiedy moja komórka rozpoznawcza dawała informację, że mamy na tyle informacji na temat tego celu, czy to osobowego, czy nieosobowego, że jesteśmy w stanie jak gdyby przeprowadzić tą operację. Więc informacja to jest dla wojsk specjalnych, myślę, że chyba najważniejsza rzecz, która w ogóle determinuje nasze działanie. Ale też trzeba pamiętać o tym, że my jako jednostki specjalne jesteśmy też dedykowani do zbierania informacji. Mamy w swoich zapisach doktrynalnych tak zwane rozpoznanie specjalne i jesteśmy w stanie to robić. Także oprócz tego, że...
1: A czym jest to rozpoznanie specjalne?
0: Dosyć trudno to wytłumaczyć ten... tą definicję, ale krótko mówiąc, jest to rozpoznanie prowadzone przy wykorzystaniu specjalnych technik i taktyk.
1: Ignotum per ignotum.
0: Chodzi o to, żeby tak prowadzić to rozpoznanie, albo w takim środowisku, w którym przeciwnik nie spodziewa się, że jest, są prowadzone działania rozpoznawcze i do tego są operatorzy wojsk specjalnych szkoleń.
1: Na przykład na terytorium obcego państwa?
0: Na przykład na terytorium państwa wroga.
1: Mhm.
0: My jako wojska specjalne nie działamy na terenie ani własnego państwa, ani państwa sojuszniczego. Wszystko, co robimy, to robimy po to, żeby się przygotować do działania na terenie.
1: No tak, ale mówił pan, że jednostka GROM pomaga między innymi albo odbija zakładników, tak? No to
0: przygotowuje
1: rozumiem,
0: się
1: że
0: i...
1: gdyby został ktoś porwany w Warszawie i trzeba go było odbić, to jednak by państwo na terytorium własnego państwa zadziałali.
0: Jeżeli o to poprosiłaby policja lub inna agencja, która stwierdziłaby, że do tego zadania potrzebuje wsparcia jednostki wojskowej GROM i wtedy na zasadzie sił wydzielanych do akcji kryzysowych, bo to jednak nie byłaby pewnie sytuacja związana z zagrożeniem wojennym, oczywiście możemy jak każda jednostka wojskowa wspierać państwo, znaczy instytucje cywilne, tak? Natomiast cały nasz fokus jest jednak nastawiony na to, żeby działać na terenie przeciwnika.
1: Współpracują państwo z uczelniami?
0: Tak, współpracujemy. Tak jak wspomniałem, niedługo odbędzie się InfoIntegrum, które realizujemy wspólnie z Uniwersytetem Jagiellońskim, już bodajże czwarta edycja w tej chwili. I Uniwersytet Jagielloński nie jest jedyną uczelnią, z którą współpracujemy.
1: A czego chcecie od akademików? Czego potrzebujecie?
0: Po pierwsze, daje nam to szansę do tego, żeby z naszym przekazem dotrzeć do młodych ludzi. Czyli krótko mówiąc, żeby dotrzeć do studentów.
1: Werbunek.
0: Tak, ale realizowany tak naprawdę bardzo miękko. No, jesteśmy w dzisiejszych czasach jednostki wojskowe, no też rywalizują o tego kandydata, który chce zostać żołnierzem zawodowym. Jak gdyby środowisko studenckie jest także jednym z naszych targetów, do którego chcemy dotrzeć, przedstawić tą naszą ofertę i pokazać, co to jest, a właściwie jak wygląda służba w jednostkach specjalnych. Ale też z drugiej strony, oprócz tego, że rekrutujemy, to bardzo chętnie współpracujemy z uczelniami, obserwując jak pewne rzeczy, które dzieją się w tej domenie, w tym obszarze cywilnym, a które mogą być, powiedzmy, wykorzystane przez wojska, w szczególności przez jednostki wojsk specjalnych. I tak jak na przykład InfoIntegrum to jest pewien ten obszar, szeroko nazwijmy to, wojny informacyjnej czy działań informacyjnych, ale na przykład współpracujemy też z uczelniami stricte technicznymi po to, żeby na przykład naszych żołnierzy, którzy są operatorami dronów, zapoznawać z nowymi technologiami, czy też zobaczyć, jak to się dzieje w obszarze cywilnym. Jeśli wspomnę o tym najnowszym, najbliższym wydarzeniu, czyli InfoIntegrum. Tutaj mówimy o niejako tym działaniu w tej sferze tej wojny psychologicznej, tych działań psychologicznych, bo też się często zapomina o tym, że w wojskach specjalnych od lat, od dziesiątek lat jest takie uknute takie określenie walka o serce i umysły. Ponieważ my wykonując swoje zadania, tak jak wspomniałem, my czerpiemy z otoczenia. To może być otoczenie wojskowe, ale też może być otoczenie cywilne. Więc w naszym genotypie jako żołnierzy wojsk specjalnych jest to, żeby mieć bardzo dobre relacje z tymi wszystkimi osobami, czy z tym społeczeństwem, które nas wspiera.
1: Ale no jak państwo budują te relacje ze społeczeństwem? Wiadomo, że no, państwo działają w cieniu.
0: Dlatego ciężko nam wyjść z tym naszym przekazem tutaj na terenie kraju, tak? Ponieważ no, nie prowadzimy żadnej operacji, obyśmy nigdy nie musieli prowadzić żadnej operacji specjalnej na terenie naszego kraju.
1: A jak widzimy na przykład nagrania z takich operacji specjalnych, to wszyscy państwo mają zasłonięte twarze.
0: Tak, bo chodzi o ochronę wizerunku żołnierzy, którzy, tak jak wspomniałem, najlepsza średnia wiekowa i ten profil to jest 35 lat, rodzina, stabilna sytuacja życiowa, więc musimy myśleć o tym, żeby ten żołnierz wykonując, czy nawet będąc na jakimś pokazie, żeby był pewny tego, że nikt nie będzie go chciał jak gdyby w tym obszarze cywilnym gdzieś tam zidentyfikować. Natomiast i znów się tutaj posłużę misjami naszymi, czy to w Iraku, czy w Afganistanie. No my tam budowaliśmy sobie doskonałe relacje na przykład z policjantami, których szkoliliśmy. I naprawdę wychodziło nam to dobrze.
1: takie relacje jak człowiek z człowiekiem?
0: Tak, dokładnie. Bo to nie są, tak naprawdę to nie są żadne skomplikowane rzeczy. To jest kwestia tego, żeby przeanalizować, w jakiej kulturze sobie działamy. Począwszy od zwyczajów, poprzez wiarę, poprzez relacje międzyludzkie.
1: Żeby kogoś nie obrazić.
0: Żeby kogoś nie obrazić, dokładnie. I żeby budować te relacje zaufania po to, żeby czerpać z tego korzyści. Bo po pierwsze, przykładowo ci policjanci, których szkoliliśmy w Afganistanie, czy żołnierze jednostek regularnych w Iraku, jak widzieli w nas instruktora i partnera, towarzysza broni, to chętnie z nami po pierwsze chętnie się szkolili, chętniej jak gdyby uczestniczyli w operacjach, ale bardzo często to się też zdarzało w Afganistanie, że bardzo chętnie udzielali informacji o tym, że u nich coś jest nie tak i że na przykład ten funkcjonariusz to może nie jest tak do końca godny zaufania, jak wszyscy myślą. Myśmy nie mieli jako wojska specjalne żadnego zdarzenia Green on Blue, czyli żaden nasz żołnierz, z którym współpracowaliśmy, czy to z czy policjant afgański, nie skierował broni w kierunku żołnierza polskich wojsk specjalnych. To się dosyć często zdarzało jednak w armiach innych państw. Więc to jest ten wyznacznik tego, czy skutecznie realizujesz tą walkę o serca i umysły, czy nie. Więc też takie wydarzenia jak Info Integrum, one też nam pokazują przez ten obraz, który przedstawiają tam naukowcy, nawet to, jak wyglądają pewne społeczeństwa, jak się zmienia pewne społeczeństwo się zmienia, jak się te wartości w tych społeczeństwach zmieniają, jak my tam możemy znaleźć swoje miejsce w tym, żeby nie być zaskoczonym i nie popełniać takich błędów, żeby próbować
1: takich
0: kogoś...
1: głupich błędów.
0: Dokładnie, żeby próbować kogoś albo obrazić kogoś głupim tekstem, na przykład siadając w ten sposób, że pokazujemy wierzchni, spód stopy pokazujemy swojemu partnerowi w rozmowie, który na przykład w kulturze arabskiej, a w szczególności w Afganistanie jest uznawany za obraźliwy gest, tak? Więc to są takie rzeczy, na które trzeba zwracać uwagę.
1: To jeszcze zapytam na koniec, panie generale, jakie wnioski wyciągają państwo z wojny w Ukrainie?
0: To jest też trudny temat, ponieważ ten konflikt się jeszcze nie zakończył. Ja życzę narodowi ukraińskiemu, żeby jak najszybciej wygrali, żeby skończyła się ta wojna, ale ta wojna jeszcze się toczy. Więc dla nas, jako dla wojskowych, to jest też sygnał, że nie do końca wszystkie informacje, które spływają, są informacjami do końca wiarygodnymi. Więc owszem, zarówno jedna, jak i druga strona chce przedstawić tą rzeczywistą,
1: swoją wersję wydarzeń.
0: Więc są różne oceny, wykonywane też także przez naszych ekspertów, które bazują...
1: Jak jest faktycznie?
0: Jak jest faktycznie, to myślę, że się przekonamy dopiero po tym, jak konflikt się zakończy i będziemy mieć dostęp do tego, co tam realnie się odbywało. Dla nas, jak gdyby to, co jest najważniejszym, takim jednym z ważnych, mocnych przekazów, to jest to, że jednak jako wojska specjalne musimy budować świadomość u decydentów, jak nas należy używać. Ponieważ raczej wyjdzie taki wniosek, że w pewnym momencie konfliktu w Ukrainie wojska specjalne zostały użyte troszkę nie tak, jak powinny być.
1: To znaczy?
0: To znaczy się, że przez to, że byli doskonale wyszkoleni i że jednak to wsparcie militarne, czyli jak gdyby liderowanie innym jednostkom, to jest to DNA wojsk specjalnych, to po prostu tych żołnierzy wrzucano do walki okopowej po to, żeby swoim wyszkoleniem ciągnęli innych żołnierzy do lepszego działania. A w takiej walce niestety straty są duże, więc jak gdyby myślę, że straty okażą się, że są większe jednak po stronie jednostek specjalnych niż moglibyśmy przypuszczać. I to jest dla nas przestroga, że takich rzeczy nie powinniśmy robić z naszymi wojskami specjalnymi. Jest czas przed konfliktem na to, żeby wojska specjalnie efektywnie działały, niekoniecznie w tych okopach, bo to w tej krzywej zaangażowania wojsk specjalnych te działania, nazwijmy to takie regularne, bojowe właśnie w okopach, czy to na linii starcia, to powoduje, że straty wśród jednostek specjalnych są bardzo duże. A wracając do jednej z tych praw, o których wcześniej mówiliśmy, to budowanie jednostek specjalnych jest długotrwałe i niestety może się okazać, że już do końca konfliktu tego potencjału nie wykorzystamy. Na pewno bardzo dużo daje konflikt w Ukrainie, pokazując, jak organizować system dowodzenia. Tak? Ta decentralizacja tych ośrodków decyzyjnych, wykorzystanie bardzo dużej liczby tak zwanych BMS-ów, czyli tej Battle Managed Systemów. Systemów, które dają nawet pojedynczemu żołnierzowi taki obraz pola walki, jaki jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu miał dowódca brygady czy dowódca dywizji. To jest to, co na pewno jest takim no bardzo, bardzo jaskrawym wnioskiem, że dużo się zmieni pewnie w nowym konflikcie. No i oczywiście dronizacja pola walki. Przy czym raczej patrzymy na drony jako na kolejny środek walki. To jest zawsze ta rywalizacja pancerza ze strzałą. No i dron to jest kolejny środek walki, który no, zmieni pewnie to pole walki. I my się czasami sami zastanawiamy, jak dzisiaj wykonywalibyśmy te operacje z, powiedzmy, z 2012 czy 2011
1: gdyby
0: roku.
1: Latały gdyby latały wam nad głowami drony albo...
0: Takie drony jak dzisiaj, bo drony latały.
1: Mieli drony.
0: Drony latały, tak? Myśmy w tej domenie powietrznej mieli i wsparcie i poprzez rozpoznanie obrazowe, ale przez tak zwane electronic warfare, czyli podsłuchiwaliśmy, krótko mówiąc, czy zakłócaliśmy łączność naszych przeciwników. Natomiast to, co wprowadziły te mini drony w obszarze i rozpoznania, i rażenia, to jest to, co na pewno, znaczy już jest wykorzystywane w wojskach specjalnych, już też wpływa na to, jak budujemy sobie
1: plan operacji,
0: taktykę, czy powiedzmy już te szczegóły, jak moglibyśmy kolejne operacje wykonywać, ale też czego się możemy spodziewać. Przeciwnik też się uczy. Cały czas się uczy.
1: Generał brygady Tomasz Białas, zastępca dowódcy Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych, był moim państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: To była audycja Sprawy Różne. Rozmawiała Karolina Lewicka. Audycję wydawał Maciej Stępurski. Bardzo państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas i zapraszamy za tydzień. Dobrego wieczoru.
2: To jest powtórka.

0: Wiemy, jak wygląda szpital, jak jest 40 stopni na dworze. Co się dzieje z tymi ciężko chorymi ludźmi leżącymi w łóżkach, w tych, no, można powiedzieć, piekarnikach.
1: Zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości.
0: Jakby zimą w sali szpitalnej było minus 10, to NFZ by ten szpital rozwiązał. Jak jest plus 40, to nie ma takiej reakcji.
2: Bezpieczeństwo klimatyczne i środowiskowe jest dziś tak samo ważne i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jak bezpieczeństwo militarne i bezpieczeństwo na naszych granicach. To jest dzisiaj w takie dni, kiedy temperatura sięga 40 stopni, kwestia życia i śmierci.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Dzień po zapowiedziach ukraińskiego przywódcy o zwiększeniu ataków na rafinerię, Rosja także grozi nasileniem działań. Wszystko na tle pojawiających się informacji o rozmowach trójstronnych. Zmiany podatkowe czy zmiany w opiece zdrowotnej w Sejmie to będzie pracowita jesień. Na tapecie ustawy wywołujące duże emocje. O tym, że dzieciństwo powinno być bez przemocy, przypomina Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i rusza z nową kampanią. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Rosyjskie wojsko nasili ataki na Kijów i inne ukraińskie regiony po tym, jak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że jego kraj zintensyfikuje naloty na rosyjskie rafinerie. Poinformowało rosyjskie Ministerstwo Obrony, cytowane przez agencję Reutera. Groźby ze strony Kremla pojawiły się dzień po tym, jak ukraiński prezydent powiedział, że Kijów zintensyfikuje uderzenia w rafinerię wroga w odpowiedzi na zmianę rosyjskiej doktryny prowadzenia wojny, której celem teraz ma być zmuszenie mieszkańców Kijowa i innych miast do opuszczenia swoich domów, między innymi poprzez ataki na infrastrukturę cywilną. Mimo narastających wzajemnych gróźb na niedzielnej konferencji prasowej z kanclerzem Niemiec Friedrichem Mercem, ukraiński przywódca oświadczył, że do końca października Stany Zjednoczone proponują zorganizowanie trójstronnego spotkania na szczeblu technicznym z udziałem Rosji i Ukrainy. To będzie pracowita jesień dla naszych parlamentarzystów. Według planów Sejm zajmie się w najbliższym czasie dużymi projektami ustaw. Regulować mają tematy ważne dla wszystkich obywateli. Ustawy zdrowotne dotyczące m.in. limitów wynagrodzeń medyków. Posłowie zajmą się też propozycją zmian w podatkach. Zakładają one podniesienie pierwszego progu ze 120 tysięcy do 130 tysięcy złotych. Projekt wywołuje jednak wiele zastrzeżeń nawet w samej koalicji rządzącej. Ze szczegółami Maciej Kluczka.
5: Poseł Ryszard Petrus, Unicentrum, w rozmowie z TOK FM zapowiada sprzeciw wobec rządowych ustaw.
6: Z jednej strony obniża opodatkowanie dla tak zwanej klasy średniej, ale jednocześnie podwyżka stawkę CIT o 3 punkty procentowe zmniejsza możliwości korzystania z ryczałtu i to chociażby uderza w handlowców. I za taką konstrukcją ustawy zagłosuje przeciw.
5: Z kolei Jarosław Sellin z PiS-u proponuje inny układ progów podatkowych.
7: Drugi próg podatkowy powinien być zwiększony do 180 tysięcy złotych, a nie tak jak zaproponował rząd, tak mocno zachowawczo próbuje ulżyć zaledwie 3 milionom Polaków.
5: Budżet państwa na przyszły rok widzi już zaproponowane przez rząd zmiany w podatkach, ale nie wiadomo, czy prezydent Karol Nawrocki podpisze ustawy w tej sprawie. Maciej Kluczka, TOK FM.
4: Wraz z nowym tygodniem w całej Polsce rusza kampania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę pod hasłem Dzieciństwo bez przemocy. Włączają się w nią szkoły, placówki wychowawcze, sądy, ośrodki pomocy społecznej i inne instytucje. A wszystko po to, by uświadamiać, czym jest przemoc wobec dzieci i by promować to, że nie ma na nią przyzwolenia. Mówi Monika Sajkowska z Fundacji.
8: 1/3 dzieci doświadcza przemocy ze strony bliskich dorosłych, a blisko 2/3 ze strony rówieśników. Te liczby nie maleją. Jest przyzwolenie społeczne ciągle na te przemocowe zachowania wobec dzieci.
4: Bo z doświadczeń Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę wynika, że mimo obowiązującego od 2010 roku zakazu stosowania kar fizycznych wobec dzieci, co trzeci Polak nadal uważa je za dopuszczalne. Jak mówi Agnieszka Zielińska-Buciur, dyrektorka Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie, warto szukać pomocy.
9: Oprócz takiej pomocy interwencyjnej świadczymy też wsparcie psychologiczne, terapeutyczne, indywidualne i grupowe. Otworzyliśmy w tym roku nową placówkę, punkt wsparcia specjalistycznego dla rodzin w kryzysie i tam mogą też znaleźć pomoc taką długofalową w sytuacji, kiedy potrzeba jeszcze dłuższej pomocy terapeutycznej. Korzystać mogą całe rodziny, zarówno rodzice, dzieci.
4: Kampania Dzieciństwo bez przemocy potrwa do 19 listopada. Tego dnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci, a budynki w całej Polsce zostaną wtedy podświetlone na czerwono. Rekordowe 500 prelegentów i panelistów ma się pojawić na tego roku. tegorocznych 13 Igrzyskach Wolności w Łodzi. Będą politycy, naukowcy, działacze społeczni i artyści, którzy mają rozmawiać o problemach świata XXI wieku. Na Igrzyska po raz pierwszy ma przyjechać m.in. wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, mówi organizator Błażej Lękowski.
10: Bardzo ważne wydarzenie dla Łodzi, bardzo ważne wydarzenie dla Polski i dla Igrzysk, że osoba o takiej randze postanowiła przyjechać na naszą konferencję.
4: Wśród prelegentów ma być m.in. izraelski pisarz Edgar Keret, Brytyjczyk Salman Rushdie, od lat typowany do literackiej Nagrody Nobla, czy osoby, które znamy z telewizyjnych ekranów.
10: Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski. Będzie bardzo wartościowa dyskusja na temat Wajdy. Mamy teraz rok Wajdy. W tej dyskusji wystąpi Agnieszka Holland, Grażyna Tormiska, Paweł Maślanow.
4: 23 października trzydniowe Igrzyska Wolności ma otworzyć wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Jedna jesień, wiele opowieści, takie hasło przyświeca sezonowi jesienno-zimowemu na Wawelu. Na odwiedzających Zamek Królewski czekają warsztaty, zajęcia edukacyjne i przyciągające uwagę wystawy, zapowiada wicedyrektorka Wawelu Marta Graczyńska.
11: Będzie Wermeer na Wawelu, będzie kobieta z naszyjnikiem z perłą. Wyjątkowy, piękny, absolutnie zachwycający obraz. Niewiarygodnie kontemplacyjny z jednej strony, ale tutaj znowu mówiliśmy o świetle. Tutaj też światło gra olbrzymią rolę.
4: Szczegóły dotyczące akcji są dostępne na stronie Zamku Królewskiego. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę za niecałą godzinę. Poniedziałek z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Rano miejscami będzie więcej chmur. Także rano w wielu regionach mogą się jeszcze utrzymywać mgły. Temperatura maksymalna od 15 stopni na północy, około 19 będzie na termometrach w centrum, a najcieplej do 21 na południu kraju.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
12: 5 października 1979 roku urodził się Piotr Cugowski. To wokalista zespołów Bracia, a także Cugowscy po prostu, także tej grupy. To są jego 47 urodziny. Wierzę w lepszy świat. Od tego utworu oczywiście zaczynamy pierwszy program TOK FM poniedziałkowy, który przygotował dla Państwa Piotr Gawroński. Audycję realizuje Liwia Prądzyńska. Ja nazywam się Wojciech Muzel. Witamy Państwa i zapraszamy.

0: Mamy poniedziałek, to jest 5 października. 278 dzień roku dzisiaj. Słońce wzejdzie o godzinie 6.41, a zajdzie o 18.07. Imieniny obchodzą dzisiaj Apolinary, także Bartłomiej, Igor, Donat, Faustyna, także Flora i Justyn. Najlepsze życzenia dla wszystkich Państwa, dla tych z Państwa, którzy obchodzą urodziny, imieniny albo jakieś inne święto. 43 lata temu Lech Wałęsa został laureatem pokojowej Nagrody Nobla. 40 lat temu wyemitowano pierwszy odcinek telewizyjnego programu 997. Przed 12 laty, natomiast to był rok 2014, w Gdyni zmarła aktorka Anna Przybylska. To była aktorka i fotomodelka, znana m.in. z seriali Złotopolscy, Daleko od Noszy i Klub Szalonych Dziewic, a także filmów Sezon na Leszcza, Sęp czy Kariera Nikosia Dyzmy. To jest pierwszy program TOK FM. Czas na podsumowanie wydarzeń i zapowiedzi dnia. Od weekendu wrócił rządowy program CPN, czyli ceny paliw niżej. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,73, 98 7,59, diesla 7,88. To jest mniej niż w ubiegłym tygodniu o około 1,20 zł. Trzeba jednak uważać na oszustów, ostrzegają eksperci NASK. O czym więcej już teraz Marcin Starzec.
1: Ceny paliw faktycznie w dół, bo na stacji w podkarpackim Skołyszynie mimo niedzieli całkiem duża kolejka jak na tę porę dnia.
2: To już powinno być przynajmniej ponad miesiąc temu.
3: Można było to szybciej zrobić, tak.
1: Ale na tej obniżce skorzystać chcą niestety również oszuści. Mówiła o tym w TOG FM ekspertka NASK Klaudia Dobińska.
4: Teraz rzeczywiście te ceny paliw to jest kampania, którą przestępcy sobie wymyślili. Wykorzystali właśnie logo i identyfikację takich znanych marek właśnie jak Orlen. No i niestety po kliknięciu w taką reklamę trafialiśmy na stronę internetową,

0: które po prostu wyłudzała nasze dane.
1: Ekspertka radzi, by jakiekolwiek promocje potwierdzać na oficjalnych stronach koncernów paliwowych. Marcin Starzec, TOK FM.
2: Tak, właśnie to wygląda. Nieco mniejsze są ceny na stacjach paliw. To obniżenie cen paliw było możliwe, tutaj przypomnijmy, dzięki podpisowi prezydenta pod ustawą o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Ale prezydent najpierw w wakacje, gdy mógł ten podpis złożyć, zablokował ustawę. A gdy została ona teraz ponownie ostatnio uchwalona, zwlekał z jej podpisaniem. W końcu po namowach rządzących złożył podpis pod ustawą. O mechanizmie wprowadzenia tych obniżek mówił w TOK FM profesor Witold Orłowski, rektor Akademii Finansów i Biznesu Wistula z Narodowej Rady Rozwoju, także ekonomista PWC.
3: Nie mówimy o mechanizmie ekonomicznym tak naprawdę. Mówimy o rodzaju dopłaty, nazwijmy to, czy tak to należy rozumieć, tylko w innej formie, prostej formie realizowanej. To jest tak, że benzyna kosztuje, ile kosztuje. I oczywiście, gdyby nie jakaś tam decyzja rządu, no to powinna kosztować, no taka jest sytuacja na świecie, takie są ceny ropy, to powinniśmy płacić nie te 7 zł, tylko 8 na przykład, no, zaokrąglając. Natomiast możliwe z czasem państwo robi nam ulgę, daje. I na przykład tutaj właściwie wszystko było jasne, gdyby było powiedziane tak, że państwo po prostu odsyła każdemu, kto kupuje benzynę, pobiera normalne podatki, odsyła złotówkę na każdym litrze kupionym i wtedy byłby to po prostu taki, nazwijmy to transfer socjalny. Państwo pomaga nam radzić sobie z trudną sytuacją, dając jakąś rekompensatę. No to by było oczywiście głupie, gdyby państwo przelewało tę złotówkę. Prościej jest to zrobić w tej formie, że po prostu od razu tę złotówkę mniej podatków pobiera na stacji benzynowej. Ale teraz tak, dlaczego to jest możliwe? No dlatego, że benzyna jest takim towarem i ropa wysoko opodatkowanym. To znaczy w normalnych warunkach, teraz oczywiście nie, podatki różnego typu, które są nakładane, przecież VAT i akcyza, to jest czasem zależnie od sytuacji 40%, czasem i połowa prawie ceny benzyny, którą płacimy na stacji, to są podatki.
2: Jaka będzie cena na jutro? Dowiemy się dzisiaj w ciągu dnia, bo ta dotychczasowa, ta, która obowiązywała od soboty, była właśnie do poniedziałku włącznie ustanowiona. Zgrzyt i mocne słowa po lewej stronie sceny politycznej. W weekend obradowała Rada Krajowa Lewicy. Podjęto decyzję o tym, że w lutym partia Włodzimierza Czarzastego podejmie decyzję, w jakiej konfiguracji wystartuje w wyborach parlamentarnych. Samodzielnie, czy też w szerszej koalicji. I w tej kwestii jest duża różnica zdań. Robert Biedroń w TOK FM mówił, że chciałby wspólnej koalicji z partią Razem, która obecnie jest w opozycji.
4: Wszystkie opcje są na stole. My jako Lewica uważamy, że najlepszy wariant jest taki, kiedy łączymy siły. Ja marzę o tym, żeby Lewica się zjednoczyła przed tymi wyborami. Lewica zawsze wygrywa, kiedy jest zjednoczona. Naprawdę, nas nic praktycznie nie różni.
2: Powiedział Robert Biedroń. Zupełnie inne zdanie ma Karolina Ziołopurzuk, również z Lewicy. Tu nie ma miłości, mówi w ostrych słowach o partii Razem.
5: Koalicja z Razem jest całkowicie wykluczona, dlatego że Razem podjęło decyzję, żeby nie brać odpowiedzialności za Polskę. I kiedy używają słowa koryciarstwo, tak naprawdę mówią sami o sobie, ponieważ ich posłowie biorą pieniądze, a naprawdę nic nie robią. Nie jest żadnym tłumaczeniem, że są w opozycji.
6: W TOK FM Robert Biedroń mówi, że marzy o koalicji z Razem wyborczej, że Lewica wtedy wygrywa, gdy jest Razem.
5: Lewica wygrywa wtedy, kiedy jest silna i blisko swoich wartości, a nie z partią Razem, która tylko i wyłącznie krytykuje, a kiedy przychodzi do ważnych głosowań w Sejmie, głosuje tak jak prawica. Tu nie ma miłości.
2: Wybory parlamentarne odbędą się już za rok, jesienią. Ukraina i Niemcy podpisały 14 dokumentów o współpracy w zakresie obronności, energetyki, produkcji systemów bezzałogowych, a także rozwoju przemysłu obronnego. O tym poinformowała wczoraj agencja Interfax Ukraina po przeprowadzonym w Kijowie ukraińsko-niemieckim forum biznesowym. Zełenski wczoraj spotkał się w stolicy Ukrainy z kanclerzem Friedrichem Mercem, który przybył tu z niezapowiedzianą wizytą w towarzystwie m.in. prezesów niemieckich koncernów zbrojeniowych. Ukraińska agencja wymieniła, że resort obrony Ukrainy i niemiecka firma Diehl Defence podpisały memorandum dotyczące zakupu i dostarczania Ukrainie tysięcy rakiet, a także dokumenty dotyczące zakupu wyrzutni, a także dodatkowych rakiet do opracowania i zakupu precyzyjnej amunicji artyleryjskiej. Proeuropejska i wspierająca Ukrainę Zjednoczona Lista wygrywa wybory parlamentarne na Łotwie. Partia premiera Andrisa Kulbergsa zdobyła ponad 35% głosów, ale będzie potrzebowała koalicjantów. Drugie miejsce zajęła populistyczna Łotwa. Na pierwszym miejscu, tak się nazywa to ugrupowanie, Łotwa na pierwszym miejscu, a trzecie Suwerenna Władza. To ugrupowania znacznie bardziej sceptyczne wobec dalszego finansowania Ukrainy. Jednocześnie Łotysze głosowali w cieniu zagrożenia ze strony Rosji. O tym właśnie mówił wczoraj w czasie wieczoru wyborczego premier tego kraju.
7: Uważam, że jesteśmy silniejsi niż kiedykolwiek wcześniej. Oczywiście istnieje jednak zagrożenie ze strony naszego wschodniego sąsiada i cała Europa musi nas wspierać, ponieważ obecnie zapewniamy to bezpieczeństwo Łotwy, zaciągając pożyczki na cele obronne. Musimy jednak mieć silną gospodarkę, aby utrzymać tę silną granicę Unii Europejskiej.
2: Zjednoczona Lista będzie musiała znaleźć koalicjanta. Wcześniej premier wykluczył współpracę właśnie z tymi już wspomnianymi prorosyjskimi frakcjami. Sprawdzamy jeszcze, co się dzisiaj wydarzy. W Sztokholmie rozpoczyna się tydzień przyznawania Nagród Nobla za osiągnięcia, które w największym stopniu przysłużyły się ludzkości. I w tym roku z okazji 125-lecia istnienia nagrody jej wartość podwyższono do rekordowej kwoty. W każdej z sześciu dziedzin, w której przyznawane są nagrody, wypłacanych będzie po 12 milionów koron. To jest ponad 1 milion euro, czyli o milion koron więcej niż w roku 2025. Już prawie 20 minut po godzinie 5. To jest czas, kiedy pada zawsze i tak będzie również dzisiaj pytanie, które mamy do Państwa. Jak w Twojej ocenie Polska radzi sobie, no Państwo już dzwonią, jeszcze nie wiedzą, jakie jest pytanie. Jak, dziękujemy za to, za tę aktywność. Jak w Twojej ocenie Polska radzi sobie z problemem braku mieszkań? 22 44 044. Prosimy Państwa o telefony w tej sprawie, a także o maile na adres pierwszy@tok.fm. Dlaczego o to właśnie pytamy dzisiaj? Bo to właśnie dzisiaj jest Światowy Dzień Habitatu. Godne warunki mieszkaniowe dla wszystkich. To jest hasło, tegoroczne hasło ONZ-u w związku właśnie z tym dniem. 22 44 044.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.

0: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. I jurorzy i czytelnicy w tym roku byli zgodni. Nagroda Nike i Nike Czytelników odebrał Szczepan Twardoł za powieść Nul o wojnie w Ukrainie. Laureata poznaliśmy podczas wieczornej gali. Do finałowej siódemki dostali się także Anna Bikont, Dorota Grabek, Justyna Kulikowska, Krzysztof Łapiński, Weronika Murek i Zyta Rudzka. Niemal 60 wydarzeń przygotowali organizatorzy drugiej konferencji i festiwalu teatralnego Splot w Łodzi, który dziś rusza w Teatrze Pinokio. W programie 10 spektakli, ale też spotkania i warsztaty dotyczące tego, jak powinien wyglądać współczesny teatr dla dzieci. Chodzi na przykład o to, jak teatr powinien odpowiadać na światowe kryzysy, jak pandemia czy wojny, mówi organizator Bartosz Kurowski.
1: Z jednej strony na teatrze ukierunkowanym na widza najmłodszego i dorastającego ciąży taki stereotyp śmiesznej bajeczki, co nie jest wcale złe. Nie chodzi o to, żeby nie produkować bajek. Chodzi o to, żeby te bajki również korelowały z tą rzeczywistością, która bywa różna.
0: Twórcy i eksperci mają też rozmawiać o teatrze w kontekście zdrowia psychicznego najmłodszych.
1: Wspólnie będziemy debatować nad tym, żeby na przykład teatr i placówka terapeutyczna albo placówka medyczna mogły współpracować na rzecz poprawy jakości zdrowia psychicznego konkretnych osób.
0: Festiwal potrwa do 11 października. Koty, kozy, kozi draki, na serio i dla draki to najnowsza wystawa w Lubelskiej Galerii Gardzienice. Można na niej zobaczyć około 100 prac zmarłego w 2015 roku wybitnego grafika Andrzeja Kota, mówi kuratorka Zuzanna Zubek-Gańska.
2: Zarówno ekslibrysy, rysunki, prace graficzne w bardzo dużej ilości. Będziemy także mieli przedruki i elementy dokumentujące i opisujące życie artysty. Kojarzymy go bardzo dobrze z przedstawień ukazujących właśnie postacie kotów w zabawny i humorystyczny sposób, ale artysta odniósł wiele sukcesów międzynarodowych.
0: Wystawa w Galerii na Starym Mieście w Lublinie do 30 października.
3: Sprawdzamy teraz, co będzie się działo dzisiaj za oknami. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, więc raczej taki kolejny ładny dzień, jeśli chodzi o pogodę przed nami, tylko rano miejscami jeszcze będzie ono duże. I ważna informacja, w 14 województwach obowiązuje ostrzeżenie dotyczące zamglenia. Widzialność może być ograniczona do około 200 metrów. Temperatura maksymalna to od 15 stopni na północy przez około 19 stopni w centrum do maksymalnie 21 stopni w Polsce południowej.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: 23 minuty po godzinie 5. Jak w Twojej ocenie Polska radzi sobie z problemem braku mieszkań? O to dzisiaj Państwa pytamy. Też mamy nadzieję na to, że Państwo się podzielą jakimiś swoimi doświadczeniami w tym zakresie. Czy trudno było kupić mieszkanie? Czy trudno jest wynająć mieszkanie? Jakie są problemy w ogóle naszego rynku mieszkaniowego? Jako pierwszy dodzwonił się do nas pan Zdzisław z Warszawy. Dzień dobry, panie Zdzisławie.
5: Dobry.
3: I słuchamy pana.
5: Przykro, że będzie pesymistycznie, ale powiem tak, no Polska sobie po prostu nie radzi z tym problemem i to nie radzi sobie z tym problemem już od dawna. Praktycznie od, nawet sięgam szerzej, głębiej niż wolna Polska, bo nie radzi sobie już od roku 80, kiedy upadł Edward Gierek i jego komunistyczna ekipa. Od tego czasu praktycznie problem mieszkalnictwa leży i to leży coraz bardziej. Zmiana ustroju nie pomogła, tylko jeszcze pogorszyła. Po prostu nie ma żadnych rozwiązań. Państwo, jeżeli chce się w ten temat zagłębić, a zagłębić się musi, ponieważ jest to związane z demografią, no nie radzi sobie kompletnie, nie ma żadnego pomysłu. I tyle, no. Po prostu jest, niezależnie jaka to jest ekipa, czy jest to ekipa SLD, czy ekipa AWS-u, czy ekipa Platformy Obywatelskiej, czy PiS-u, nikt sobie z tym nie poradził. Jest coraz gorzej i dopóki nie będzie systemowych rozwiązań konkretnych, będzie po prostu równia pochyła. Tyle.
3: Dziękuję bardzo. To był pan Zdzisław z Warszawy. Z jednym się nie zgodzę. Pan Zdzisław mówi, że jest coraz gorzej. Może nie jest dobrze, ale... Proszę Państwa, przez ostatnie lata jednak sporo powstało przede wszystkim w dużych miastach, niestety, ale w średnich miastach także sporo powstało nowych osiedli, więc tych mieszkań jest ciągle więcej. Że niewystarczająco, zgoda. Że za drogie, też zgoda. Ale jesteśmy w ciut lepszym miejscu niż 15 lat temu chyba. Ciekaw jestem, czy pan Andrzej z Ziemi Lubuskiej się ze mną zgodzi. Dzień dobry, panie Andrzeju, słuchamy.
6: Dzień dobry, panie redaktorze. Tak, zgadzam się z panem. Oczywiście pięknie się znowu nie zgadzam z panem Zdzisławem, ale to nie pierwszczyzna. Tutaj to jest jakby standard, że pan Zdzisław ma ten punkt widzenia pesymistyczno pisiorski, powiedzmy, nazwijmy to tak.
3: Ale natomiast... bardzo proszę o nie krytykowanie innych słuchaczy, tylko na temat.
6: Nie, wspaniały słuchacz. To jest... Nie, źle pan zrozumiał. To, że ktoś należy do jakiejś jakby ideologii, czy
3: jasne, myślenia... jasne. Panie Andrzeju, jak to z tymi mieszkaniami jest?
6: Jak to z tymi mieszkaniami? Najpierw muszę powiedzieć, że to będzie pełno wprowadzenia. Small talk. Pojeździłem sobie teraz po Polsce przez weekend, byłem w różnych miejscach, byłem na moim kochanym Śląsku. No kurczę, ludzie, przecież ten kraj się cudownie rozwinął. To jest po prostu niesamowite od tego, jak ja musiałem uciekać z Polski, powiedzmy w latach, w końcu lat 80. Do tego, co my dzisiaj widzimy. Infrastruktura, autostrady, wspaniałe samochody, mieszkania, wille, domy, małe domki, duże domki, szeregowce. No przecież miasta, wspaniałe starówki. No nie, to po prostu ja się nie mogę zgodzić z panem Zdzisławem, nawet jakby był z mojej opcji politycznej, że po prostu się kraj nam nie rozwija, że mamy za mało mieszkań i tak dalej. Mamy drogie, tak, zgadza
3: ale
6: się.
3: Ale mamy za drogie. Mało. Panie Andrzeju, to jest jakby...
6: Ale zawsze będziemy mieć za mało, panie redaktorze. Mieszkań będzie zawsze.
3: To nie zawsze, bo są tak kraje, w których już to jakby dochodzi do tego momentu, że nie ma kto mieszkać. Na przykład we Włoszech niektóre miasta, regiony.
6: No tak.
3: Tam się szuka chętnych mieszkańców.
6: Teraz ja panu powiem, oczywiście są pustostany, panie redaktorze. Są puste domy, puste mieszkania u nas. To jest
3: kwestia
6: tego. No. I to nie jest tak, że my mamy za mało, tylko po prostu niewykorzystane. Są spekulanci, którzy mają po kilkanaście mieszkań. Temat jest bardzo, bardzo ciekawy i nie dajmy się zwerować. Mieszkamy w wspaniałym, pięknym kraju.
3: To oczywiście z tym się zgadzam. Pan Andrzej z ziemi lubuskiej był z nami. Co do tych pustostanów, to owszem, czasami się w tej dyskusji o rynku mieszkaniowym w Polsce przewija coś takiego, że rzeczywiście są mieszkania, które na przykład ktoś jest właścicielem, a tam nie mieszka, chce mieć, nie wiem, zabezpieczenie na przyszłość, stać go, stoi sobie puste. Nie wspominając już o właścicielach wielu lokali, które są wynajmowane. Lokale w budynkach nadających się do remontu, które też są puste. Jest tutaj też pewien potencjał. Pan Darek telefonuje ze Szczecina, słuchamy.
7: Dzień dobry, kłaniam się. Mam nadzieję, że już czas startu włączył pan machinę.
3: Tak, minuta 56 w tej chwili.
7: Świetnie. Tak, kasy budowlane nie powstały. Miały kiedyś w latach 90. powstać, nie udało się, ale są TBS-y, które nie za bardzo się sprawdziły. Są społeczne inicjatywy mieszkaniowe. Spółdzielnie mieszkaniowe budują mało. Wiele mieszkań należy remontować ze starej substancji mieszkaniowej, na przykład szczecińska Wenecja, nad Odrą blisko dworca głównego. Tam rzeczywiście czas się zatrzymał 100 lat temu w niektórych miejscach. I takim przejawem tego plusa dużego, jeżeli tak można powiedzieć, to jest Włocławek. Tam dużo wybudowano bloków komunalnych, gdzie normalni ludzie, których nie stać, normalnie właśnie, no dobrze, ci ludzie, których nie mają zdolności kredytowej, mogą zamieszkać, a przy okazji są wykorzystane place po dawnych zakładach przemysłowych i jest jakiś sposób wykorzystany. Kolejna rzecz, no za jakieś 15-20 lat będzie lepiej trochę z mieszkaniami, czy mniej źle, bo dużo z nas wymrze, a mniej się rodzi. To jest taka chyba optymistyczna sytuacja. I to by było na tyle. Kłaniam się, dziękuję, do widzenia.
3: Bardzo dziękuję. Pan Darek nie wykorzystał całego czasu, bo jeszcze zostało pół minuty, ale idziemy dalej. Ja przypominam oczywiście numer telefonu do nas 22 44 i 044. Pod ten numer dodzwonił się pan Witold z Krakowa. Przypominam, że nie obrażamy nikogo na antenie. 2 minuty rezerwujemy na państwa wypowiedź i mówimy wyłącznie na temat, który poruszamy w danym dniu. Dzisiaj to jest kwestia rynku mieszkaniowego. Słuchamy pana, panie Witoldzie.
8: Dzień dobry. Nie radzi sobie w ogóle. Zgadzam się z pierwszym chyba słuchaczem. Może nigdy sobie nie radziło. I zgadzam się z nim, że jest coraz gorzej. Nie wiem, czy jest więcej mieszkań. Ostatnio nie sprawdzałem, ile się tego buduje. Znaczy, na pewno, gdyby się jedno budowało, to pewnie byłoby jedno więcej. Jest ich po pierwsze zdecydowanie za mało. Po drugie, są niesamowicie drogie. To należy odnosić do pensji, jakie są w Polsce. Cena wynajmu mieszkania, ja akurat dzwonię z Krakowa. Powiedzmy, że jakieś maleńkie mieszkanie w starym budownictwie można za 3000 kilka złotych wynająć. To jest w pobliżu płacy minimalnej, którą zarabia spora część, znaczy jeśli chodzi o ludzi pracujących na etat, to chyba blisko połowa. To znaczy, że w zasadzie człowiek nie jest w stanie wynająć. Ja mówię o wynajęciu. O kupnie to nie ma w ogóle co wspominać. To jest polityka państwa i rzeczywiście wszystkich rządów, które po pierwsze preferują banki, od tego czasu fundusze inwestycyjne, a od pewnego czasu ludzi troszkę lepiej sytuowanych, którzy kupują mieszkania na wynajem i na przykład w Krakowie stosują tak zwany krótkotrwały wynajem dla turystów. To też jest po prostu gangsterka, pewnie, że nie w całej Polsce, ale na pewno Gdańska jest jeszcze pewnie ileś tam miast w Polsce, gdzie to występuje. Tolerowanie czegoś takiego to jest tolerowanie po prostu złodziejstwa. Myślę, że zmieściłem się w czasie.
3: Tak, 5, 4, 3, 2. Dziękuję bardzo. Wzajemnie. Wszystkiego najlepszego. To był pan Witold z Krakowa. Teraz pan Jurek z Krosna. Dzień dobry i słuchamy pana.
9: Dzień dobry, witam serdecznie. Proszę państwa, moja uwaga jest taka, że nie ma żadnego problemu mieszkaniowego. W moim mieście jest tyle pustostanów, że można by zaspokoić wszystkie pretensje mieszkaniowe. Oczywiście każdy chce mieć nowe. Kupują ludzie na kredyt do końca swojego życia albo i dłużej będą wnuki spłacać. Kupują budy z dykty, styropianu i płyty warstwowej i będą spłacać do końca życia, jak zdążą, bo nie zdążą być właścicielami. Dlatego uważam, że pierwszym problemem jest rozwiązanie pustostanów. Jeżdżę po mieście, gdzie piękne kamienice, Krosno nazywa się Mały Kraków. Piękne kamienice stoją puste, powolutku tym odpada, a gdyby dać to młodym ludziom, niech sobie smarują wapnem, cementem, czy tam czym chcą, niech sobie tam zamieszkają za pół darmo. Taka jest moja opinia i uważam, że błąd jest w strategii, a nie w taktyce. Pozwolić ludziom zagospodarować pustostany za parę groszy. Mhm. Dziękuję.
3: Bardzo dziękuję. To był pan Jurek z Krosna. I tutaj sporo racji jest w tym, co mówi pan Jurek, tylko takie jedno zastrzeżenie. To nie takie proste, proszę państwa. Znaczy, te pustostany trzeba porządnie wyremontować, na co myślę, co jest tak samo dużym wydatkiem, jeśli nie większym w stosunku do kupowania takiego mieszkania, to oczywiście również drogiego od dewelopera. A to jest już wysiłek właścicieli tych budynków. Często, jak mówimy o takich pustostanach, na przykład jest to samorząd, czasami osoba prywatna, ale problem jest bardziej złożony. Tutaj jeszcze jedna się pojawia sprawa, mianowicie wyludnianie się średnich i małych miast. To znaczy, o ile w dużych miastach te osiedla jak grzyby po deszczu powstają kolejne bloki, Warszawa, Kraków już wspomniany, tutaj podobno prześcignął Warszawę, jeśli chodzi o ceny mieszkań. W ostatnich dniach taka informacja się pojawiła. To tutaj rzeczywiście jest ciągle więcej tego, ale w miastach średnich tam też się budują nowe bloki, tam też jest mowa o zapotrzebowaniu, ale rzeczywiście chociażby te pustostany są problemem. 22 44 0 44. To jest nasz numer telefonu. Teraz pan Andrzej z Łodzi, słuchamy.
10: Dzień dobry, panie redaktorze. Rząd pośrednio robi bardzo wiele dla sytuacji mieszkaniowej Polaków, dążąc do zakończenia wojny na Ukrainie. Uchodźcy powrócą do siebie do kraju. No, problem w jakiś sposób się rozwiąże i będziemy mieli mniejszy nacisk na rynek mieszkaniowy. Czy ja mogę przeprosić redaktora Maślaka?
3: No, nie wiem za co i przede wszystkim nie jest to tematem naszej rozmowy, więc tutaj...
10: No tak, dlatego pytam, no, panie redaktorze.
3: No, skoro pan tutaj wywołał, to proszę krótko to, co ma pan do powiedzenia, ale nie o tym dyskutujemy.
10: Nie, ja rozumiem. To znaczy, chciałem go przeprosić, kiedyś myślałem, że jest złośliwy, mówiąc, że Polacy znają się na wszystkim. Przepraszam, panie redaktorze. Dziękuję bardzo, do widzenia.
3: Bardzo dziękuję za ten kolejny głos w naszej dyskusji. 22:44 i 044. Teraz pan Bernard z okolic Norymbergi, słuchamy.
11: Dzień dobry, kłaniam się, witam pana redaktora, wszystkich słuchaczy, całą redakcję. Problem mieszkaniowy. Wydaje mi się, tak jak pan Andrzej z ziemi lubuskiej był uprzejmy powiedzieć, jest postęp jakiś. Ogólnie sytuacja nie pogarsza się, powiedzmy w ten sposób, ale różnie to wygląda. Przede wszystkim kwestia cały czas drożejących czynszów. To jest problem u nas tutaj w Niemczech też tak samo. W Polsce, we wszystkich krajach mamy z tym do czynienia. Jak to można temu zaradzić? No tu jest kwestia, żeby rząd po prostu jakbyś większych aktywności jakiś podejmował tutaj, żeby budować więcej tych mieszkań, żeby wspierać środkami budżetowymi budownictwo mieszkaniowe. Oczywiście, tak jak wspominali przedmówcy, problem pustostanów, zarządzanie w ogóle zasobem mieszkaniowym, to też są takie kwestie, które wymagają rozwiązania. To tyle z mojej strony. Dziękuję. Pozdrawiam.
3: Dziękuję. To był pan Bernard. Teraz pewne fakty, które mogą tutaj zainspirować państwa do zabierania głosu. Otóż od 386 do 426 mieszkań przypada w Polsce na 1000 mieszkańców. A jaka jest średnia w Europie Zachodniej? Otóż wynosi ona 467. I proszę państwa, to nie jest jakaś taka duża różnica w tej chwili. Ten niedobór, który w tej chwili jest szacowany, to 300-400 tysięcy lokali. Czy to jest dużo? Tutaj państwu oddajemy głos w tej sprawie. Pan Tomasz telefonuje z Wrocławia. Słuchamy pana, panie Tomku.
12: Dzień dobry, witam pana redaktora, wszystkich słuchaczy. Ja pozwolę sobie troszeczkę może nie zgodzić się z tym, że sytuacje mogłyby rozwiązać te wszystkie pustostany, ponieważ te pustostany, one są czyjeś. Nikt tych pustostanów za darmo nie odda. Tu jest jeszcze kwestia wyremontowania. Natomiast wydaje mi się, że może nie jedyną słuszną drogą, ale taką mocną nogą mogłoby być jednak budownictwo DBS. Są ziemie, które należą do urzędów miast, do samorządów, które można by było wykorzystać. Ja jestem przedstawicielem klasy średniej, ale mnie nie stać na to, żeby we Wrocławiu kupić mieszkanie. To są po prostu tak kolosalne ceny, jeżeli człowiek jest w stanie już wziąć kredyt, opłacić, to potem jeszcze czeka go czynsz. Panie redaktorze, niektóre czynsze we Wrocławiu przy mieszkaniu własnościowym dochodzą do 2000 zł. Ma się swoje mieszkanie i trzeba zapłacić jeszcze około 2000 zł. To jest jakaś masakra. Kogo ma to stać w tej chwili? Mieszkanie TBS-u, żeby z TBS-u dostać mieszkanie, trzeba się mocno nakombinować, trzeba mieć ileś punktów, spełnić wiele kryteriów. I w tej chwili wie pan, kto takie mieszkanie dostaje? Ci, którzy są tak cwanymi gapami, tak potrafią zahachmęcić, jeśli chodzi o te punkty, że oni te mieszkanie dostają. Ludzie, którzy zarabiają, nie wiem, 4, 5, 6, 7 tysięcy złotych, nawet nie mogą o tym pomyśleć. Samochody, jakie stoją przed TBS-ami, no naprawdę wiele osób chciałoby takimi autami jeździć. Natomiast trzeba by to jakoś uporządkować i myślę, że to jest jedyna główna droga. Nie kupować sobie mieszkania, czyli sarkofagu, nie budować sarkofagu, domku, który ludzie, których będzie stać na te mieszkania, muszą pracować na to 20-30 lat. Wybudują taki domek, pomieszkają tam, nie wiem, 10, 15, 20 lat. Jak mają komu to zostawić, fajnie. Ale bardzo często nawet nie mają komu tego zostawić.
3: Bardzo dziękuję. To był pan Tomasz z Wrocławia. I to był kolejny głos w dyskusji, która dotyczy naszego rynku mieszkaniowego. Jak w twojej ocenie Polska radzi sobie z problemem braku mieszkań? O to dzisiaj państwa pytamy. Nasz numer to 22 44 044. Adres mailowy nie zmienia się. pierwszy@tok.fm. Za chwilę dalszy ciąg naszej dyskusji.
13: Ratujemy dzieci, które rodzą się powyżej 23 tygodnia trwania ciąży.
14: Jestem mamą Henryka, urodzonego w 26 tygodniu ciąży.
13: Nasze możliwości sprzętowe pozwalają nam ratować pacjentów, którzy ważą po 300 gram, 400 gram. Traktujemy rodziców naszych pacjentów jako też część zespołu terapeutycznego.
14: No wiadomo, bałam się o życie swojego dziecka. Henio dzisiaj ma 2,5 roku. Wychodzi ze swoich powikłań, chociaż miał ich bardzo dużo, i neurologiczne, kardiologiczne.
15: Współpracujemy z naszym oddziałem neonatologicznym i te nasze dzieciaczki poradzą sobie już później.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 2 mgły ograniczające widzialność do około 200 metrów w 14 województwach. Tak właśnie może wyglądać sytuacja, więc proszę na siebie uważać na drogach. Temperatura maksymalna to dzisiaj od 15 stopni na północy przez około 19 stopni w centrum do 21 stopni w Polsce południowej. Niewiele chmur na niebie, więc piękny z niezbyt silnym wiatrem kolejny dzień tej jesieni przed nami.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: O rynku mieszkaniowym dzisiaj dyskutujemy w pierwszym programie Tok FM. Za 17 minut godzina 6. Telefonuje pan Artur z Koszalina i już panu Arturowi oddaję głos. Słuchamy.
16: Dzień dobry. Nie wiem, czy mnie słychać.
3: Słychać, słychać. Jest pan na antenie. Doskonale pana słychać.
16: Znaczy, moim zdaniem to... temat rozwiązać bardzo kompleksowo. Czyli tak, mamy grupę osób, których stać na kredyt, no to, że tak powiem, temat mamy tutaj zagospodarowany. Ale co z pozostałymi, których nie stać? I moim zdaniem tu jakby trzeba było iść w takim kierunku. Pierwsza sprawa, chyba jakaś partia lewicowa ma taki ciekawy program, kiedyś słuchałem go, żeby uwolnić te grunty, które należą do podmiotów państwowych, tam koleje i tak dalej. I one są, możemy je zagospodarować i tam budować mieszkania właśnie pod wynajem. Nie do sprzedaży, pod wynajem dla osób, których nie stać na kredyt. Tak? I tu byłoby dosyć duża ilość takich mieszkań, które możemy wybudować. Trzecia metoda to uwolnić te mieszkania, które są na rynku. Była propozycja opodatkowania nieruchomości osób, które mają, powiedzmy, nie wiem, ileś tych mieszkań. Więc to by była jakby trzecia część tego pomysłu, żeby uwolnić właśnie te mieszkania, które są na rynku i stoją puste. I uważam, że właśnie to opodatkowanie trzeciego czy czwartego mieszkania w górę, no ale to wiadomo, że część polityków ma tych mieszkań sporo, więc nie będą zainteresowani, żeby siebie samych opodatkowywać.
3: To prawda.
16: Poza tym jeszcze poszedłbym w kierunku takim, żeby stworzyć instrumenty inwestowania dla osób, które tej gotówki mają więcej. Bo na dzień dzisiejszy, no to generalnie w co inwestują? W nieruchomości, a więc to powoduje większy popyt na nieruchomości mieszkalne i zwiększa cenę. Także cały kompleksowy jakby pomysł, żeby to się wszystko razem spinało, i myślę, że rządzący wiedzą o tym, ale dlaczego tego nie chcą robić ani jedna jakby strona albo druga strona, no to już powinniśmy sobie odpowiedzieć, tak? Bo nie są zainteresowani, bo tu jakieś lobby deweloperskie, to posłowie, którzy mają tych mieszkań ileś i tak dalej.
3: Bardzo dziękuję. Czas się nam już skończył, ale dobra, pan wniósł ciekawą rzecz do naszej dyskusji. Otóż, proszę państwa, posłowie uchwalają nam prawo. A jak przeglądamy oświadczenia majątkowe, to tam 3 mieszkania, 2 mieszkania, kilka mieszkań. Czasami się zdarzają w tych oświadczeniach te nieruchomości. No bo to jest właśnie dobry sposób na zainwestowanie pieniędzy. Ale jednocześnie coś, co zniechęca do zmian w tym zakresie, na niekorzyść takich ludzi, którzy operują nieruchomościami. Pan Mirek z Poznania jest z nami. Słuchamy pana, panie Mirku. Halo, dzień dobry. Pan Artur z Koszalina teraz. Pan Mirek jeszcze chwilę poczeka. Oddajemy panu głos.
16: Przed chwileczką właśnie rozmawialiśmy, nie?
3: No, tak właśnie myślałem. Dzięki serdeczny, panie Arturze. Przepraszam za to nieporozumienie. Pan Mirek z Poznania. Miałem rację, Livia. Słuchamy pana, panie Mirku.
17: Witam serdecznie. Dzień dobry wszystkim. W mojej ocenie Polska radzi sobie dobrze z gospodarką mieszkaniową. Jest tylko parę aspektów, które powodują, że mogłoby być lepiej. Pierwszy to tak jakby z mojej strony. Przede wszystkim, jeśli buduje się nowe osiedla na obrzeżach danych miast, to zanim się wyda WZ-ki, powinno się zaprojektować przepustowość danych dróg, które będą do tego osiedla dochodziły, infrastrukturę szkolną, medyczną, etc. I dopiero wtedy wydawać pozwolenie na budowę takich rzeczy. Żeby później ludzie się nie frustrowali, że muszą stać 5 godzin w korkach, żeby wyjechać albo dojechać do miejsca docelowego. To jest jakby jedna rzecz. Druga sprawa, nie wiem, czy podatki za kolejne mieszkanie są dobre. W mojej ocenie mieszkanie jak tutaj pan redaktor wspomniał wcześniej, jakby jest czymś, co powinno się należeć obywatelowi, tak? W dużym uproszczeniu. Nie ma zasadności tego, że ktoś sobie kupuje po 5-10 mieszkań, tak? Jeśli mieszkanie, w którym spędzamy czas, ma być naszym domem, mamy tam się, powiedzmy sobie, rozwijać, rozmnażać, etc., etc., no to każdemu powinno przysługować jedno mieszkanie. Mieszkania są tak drogie. Dlaczego? Nie przez surowce budowlane, tylko dlatego, że przychodzą potężne fundusze inwestycyjne, które wykupują, że tak powiem, na etapie dziury w ziemi całe mieszkania, wypuszczają 5 na rynek wolnych, a reszta na super drogi wynajem, na przykład krótkoterminowy, tak? I pan czy ja nie zakładam, żebyśmy byli bogaczami pokroju Billa Gatesa, później rodzi. Ma problem, bo jak ja czy pan mamy startować do takiego prywatnego kapitału, który ma miliardy euro na kontach i kupuje od razu inwestycje od dołu do góry. Nie ma szans. I mieszkanie kosztuje 15 tysięcy za metr, czy tam 12, czy tam ileś, a drugie tyle kosztuje brzegi tego mieszkania.
3: Bardzo dziękuję. Pan Mirek z okolic Poznania, teraz Oleśnica, a zatem chyba Dolny Śląsk i pan Grzegorz. Słuchamy pana.
18: Dzień dobry, witam pana redaktora i słuchaczy. Ja myślę, że problem, tak jak poprzednicy mówili, jest dużo więcej złożony. Zobaczmy chociażby na sytuację młodych ludzi, którzy kończą szkoły, nie wiem, zawodowe, średnie, studia, których tak naprawdę rodziców, jak im nie pomogą, jeżeli potrafią, jeżeli mogą im pomóc i wspomóc na wpłatę, chociażby na to, żeby dostać ten kredyt, którego tak czy inaczej w większości nie dostaje z racji tego, że nie mają zdolności kredytowej, bo są umowy przedłużane rok, dwa, albo są przedłużane na stałe, albo nie. I tak jak któryś z słuchaczy powiedział, dostaje najniższą krajową i jak on ma dostać kredyt? Proszę zobaczyć, ile banki nas, powiem brzydko, przepraszam, kasują prowizjami, a na zachodzie te same banki robią minimalne procenty. Jakoś to wszystko inaczej funkcjonuje. Ja nie mówię, że lepiej, bo tam też mają swoje problemy. Aczkolwiek, no jest ciężko. Może mieszkania są, tylko kto je będzie kupował? Kto?
3: No, na razie są klienci. To wolny rynek. Gdyby ich było mniej, to pewnie i ceny by były niższe. Bardzo dziękuję. Pan Grzegorz z okolic Oleśnicy. Chociaż niestety jest też takie zjawisko, że w sytuacji, gdy ceny trochę spadają, to deweloperzy potrafią na lepsze czasy trzymać ten zasób wolnych mieszkań. Tak też się zdarza. Pani Teresa z Warszawy, słuchamy.
19: Ja mam rewolucyjny pomysł, to znaczy uważam, że powinno się upaństwowić majątek Kościoła katolickiego, najbogatszej instytucji w Polsce, i stworzyć fundusz mieszkaniowy, no i mieszkania na wynajem głównie. Są miasta takie jak na przykład Wiedeń, gdzie większość zabudowy to są państwowe mieszkania wynajmowane obywatelom. I tak trzeba w ten sposób postępować. No ale nie, mam małą nadzieję, że mój pomysł zostanie zrealizowany. Kościół katolicki w Polsce rzeczywiście jest strasznie bogaty i ma pełno nieruchomości pustych. Bo coraz mniej entuzjastów jest, żeby tam je zaludnić.
3: Bardzo dziękuję za ten głos. Pani Teresa takie rozwiązanie podpowiada. Kościół katolicki jest rzeczywiście posiadaczem, właścicielem bardzo, bardzo, bardzo wielu gruntów. I tutaj może można by było wybudować mieszkania, sugeruje nasza słuchaczka. Teraz pani Jolanta z Nowego Dworu Mazowieckiego, słuchamy.
20: Dzień dobry. Ja chciałam poruszyć temat mieszkań komunalnych. No, na przykład w moim rejonie znam takie przypadki, kiedy ludzie mają mieszkanie komunalne, wynajmują je, choć nie powinni, a mieszkają w domach. I żeby gminy sprawdziły, czy te mieszkania komunalne należą się osobom, które w nich mieszkają. Wiele osób czeka długo, a mieszkania komunalne są wynajmowane nielegalnie.
3: To zarówno jeśli chodzi o komunalne, jak i chyba o socjalne także. Bardzo dziękuję. Pani Jolanta była razem z nami. Teraz Pruszków, czyli pozostajemy w okolicach Warszawy, i pan Piotr, słuchamy. Słuchamy pana, panie Piotrze, dzień dobry. Pan Piotr jak zwykle w drodze, nie wiem czy mnie usłyszał, panie Piotrze, jest pan na antenie. No, pan Piotr być może na chwilę gdzieś odłożył telefon, to teraz będziemy w Gdańsku razem z panem Marianem. Słuchamy pana, panie Marianie. Pan Piotr jednak z nami, słuchamy.
21: Halo, halo. Proszę pana, no skoro to taki dobry interes, no to ja myślę, że dlaczego nie stworzyć takiego funduszu typu ETS, jakiegoś, którym by ludzie po prostu inwestowali w mieszkania. Ludzie, którzy mają nadmiar gotówki, zamiast odkładać pieniądze do banku, to by odkładali na taki fundusz, który by po prostu kupował mieszkania z rynku i budował i miał mieszkania na wynajem. No przecież to dobry interes i nie trzeba mieć, nie każdy musi inwestować w swoje mieszkanie, bo już ma, ale może kupić na przykład udział w takim funduszu i czerpać z tego korzyści. No więc skoro na Zachodzie tak robią i kupują mieszkania u nas, to dlaczego takich funduszy nie stworzyć w Polsce? No ja tak uważam. No, w każdym razie, no skoro jest na tym jakiś biznes, no to ludzie chętnie by inwestowali, a to jest taka w miarę stabilna inwestycja, więc no można by trochę tych pieniędzy z rynku ściągnąć.
3: Czy pan zetknął się z tym problemem na własnej skórze albo gdzieś w swoim najbliższym otoczeniu? Znajomi, ktokolwiek, kto się borykał?
21: Problem to jest ogólnokrajowy, to wszyscy mają ten problem, więc generalnie mniejszy, większy, ale w jakiś tam sposób większości ludzi to dotyczy. Więc jakieś powinny być mechanizmy, które by pozwoliły to rozwiązać. Nie na zasadzie tylko wolnego rynku, że inwestuję to, co mam i 30 lat czekam na mieszkanie, tylko powiedzmy sobie w jakiś fundusz, który by, a na dodatek jako członek funduszu miałbym możliwość powiedzmy sobie zakupu w takim tym, takiego mieszkania.
3: Bardzo
21: mając takie udziały tego typu.
3: Dziękuję. To był pan Piotr z Pruszkowa, nasz stały słuchacz. Pozdrawiamy. Pan Piotr jak zwykle w pracy o tej porze. Teraz pan Tomek z Kielc. Słuchamy.
22: Dzień dobry. Największym problemem, który nasz
1: trapi, to jest to, że po prostu mało zarabiamy, nie stać nas w ogóle na nic. No, 3500 miesięcznie, no to na to sobie możemy pozwolić na, nie wiem, nawet na klitkę gdziekolwiek na wsi, gdzieś na uboczu nie damy rady. No, z drugiej strony u mnie w pracy zostało zwolnionych 40% ludzi. No i też niepewność zatrudnienia, niepewność przyszłości żadnej nie ma. No nie wiem, jak to jest, dlaczego, no kiedy nadchodzą zawsze rządy Platformy Obywatelskiej. Jest trudna sytuacja w kraju. No nie wiem, czy jeśli oni przychodzą...
3: Panie Tomku, za poprzednich rządów ludzie zarabiający tę najniższą krajową, bo rozumiem, że o to panu chodzi, dostawali więcej?
1: Nie chodzi mi o to, że w ogóle... No po prostu, za ich rządów, nie pan nie powie, że płace nie szły do góry.
3: Płace idą cały czas do góry, za każdego rządu.
1: Ale to nie są takie podwyżki, tak jak było wcześniej. No wcześniej strażnik, który pilnował tam jakiś ochroniarz, dostawał 2,50, no to jest żenada, nie wypłata. No nie. Ale panie redaktorze, no po prostu jesteśmy biedni. No nie ma co opowiadać, jakieś tam fundusze, jakieś coś. Nawet gdyby to było mieszkanie wynajmowane od państwa, czy od jakiegoś funduszu, czy od jakiegoś kogoś, ktoś tam wcześniej mówił, że ktoś ma dużo pieniędzy, nie wiem, co to jest, nie wiem, stać w ogóle kogośkolwiek, chce zapłacić 2000 za wynajem mieszkania miesięcznie, za te nasze zarobki, co my tu w ogóle zarabiamy. Wszystkie firmy, które przychodzą z zachodu, banki, nie banki, łupią nam na każdym kroku. Jedynym zakładem pracy, który w Polsce jest największy, no to jest sieci handlowe, nic więcej. Nie ma żadnej produkcji, nie ma nic. Jest bieda aż piszczy. W Warszawie to może to inaczej widać, ale tu na w okolicy to jest bieda aż piszczy.
3: Bardzo
1: no już nawet
3: dziękuję,
1: piszczyć nie ma siły.
3: Bo czas się skończył, panie Tomku. Doceniam pański głos i tę i tę szczerą wypowiedź. I tutaj sytuacja, w której jest bardzo wielu Polaków dostających najniższą krajową, to jest sytuacja, którą trzeba zmieniać. I bardzo wielu ludzi w Polsce nie ma pieniędzy, czy też brakuje tych pieniędzy na... Nie starcza ich od pierwszego do pierwszego. Koniec, kropka. Ale proszę państwa, to nie jest tak, że w Polsce jest bieda aż piszczy. To nie jest prawda, bo Polska należy do coraz bardziej dostatnich państw, o czym świadczy nasze aspirowanie chociażby do G20. Wielu to nie dotyczy, ta zamożność niestety... Tak jak powiedziałem, wielu osobom nie starcza, ale kraj jako całość jest już krajem dość zamożnym, czego mamy liczne przykłady. Dziękujemy państwu za dzisiejszą dyskusję i zapraszamy na pierwszy dzisiaj przegląd prasy. Na początek Gazeta Wyborcza i artykuł z pierwszej strony. Coraz więcej funkcjonariuszy odzyskuje emerytury. Sposób na dezubekizację. Byli funkcjonariusze służb w PRL-u odzyskują pełne emerytury w procesach sądowych, ale też coraz częściej na podstawie niepozornego zapisu w prawie. Tak zwana ustawa dezubekizacyjna obowiązuje od 2017 roku. Po obniżce świadczeń byli funkcjonariusze organów bezpieczeństwa PRL dostają w wielu przypadkach emeryturę minimalną. Dziś to około 1700 zł na rękę. I tutaj o tym, jakie aktualnie podejście mają władze w tym zakresie, o wygranych w sądzie, o tym, że kluczowe było stanowisko Sądu Najwyższego. W 2020 roku orzekł on, że kryterium służby na rzecz totalitarnego państwa jako podstawa obniżenia świadczeń powinno być oceniane na podstawie wszystkich okoliczności sprawy, w tym także indywidualnych czynów i ich weryfikacji pod kątem naruszenia podstawowych praw i wolności człowieka. Wyrok oznacza, że nie można karać obniżeniem emerytury wszystkich tylko dlatego, że pracowali w danej instytucji. Także dzisiaj w Gazecie Wyborczej na pierwszej stronie i na stronie czwartej w ramach tematu dnia o Szczepanie Twardochu, który jest laureatem NIKE. W tym roku wybór jurorów i czytelników był zgodny. Obie nagrody powędrowały właśnie w ręce Twardocha za powieść Nul. Powieść porównywana jest z dziełami Hemingwaya, doceniana zarówno przez polskich czytelników, jak i niemieckich krytyków literackich. Przetłumaczona na kilka języków, choć od jej premiery minęło zaledwie kilkanaście miesięcy. Rzut oka na pierwszą stronę dzisiejszej Rzeczpospolitej. Kral i prawnik oligarchów. Dzięki Przemysławowi Kralowi prawnikiem w Polsce został człowiek prorosyjskiego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowicza. Odkrywamy kolejne karty z przyszłości prezesa Zonda Krypto. Wołodymir Bogatyr, ukraiński adwokat oskarżony o pomocnictwo w nielegalnym przejęciu władzy w Ukrainie przez Janukowicza w 2010 roku, ma w Polsce status zagranicznego prawnika. Z ustaleń Rzeczpospolitej wynika, że kluczową rolę w uzyskaniu tego statusu odegrał w marcu 2015 roku nieznany wówczas tyski adwokat Przemysław Kral. Sam Kral wszedł nawet do zespołu kijowskiej kancelarii Bogatyra. Czytamy w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Informacje o 6 przed nami, a po informacjach o wyborach w Brazylii.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Polska misja pozostaje w Kijowie, potwierdza ambasada po tym, jak po raz kolejny Rosja przestrzega przed przebywaniem w Ukrainie. Czwarta nominacja przyniosła mu nagrodę Szczepan Twardoch, uhonorowany literacką nagrodą Nika. W miesiącu świadomości raka piersi lekarze przypominają, jak ważna jest profilaktyka. Mamy poniedziałek, 5 października, minęła 6. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. RCB podało w komunikacie dla mieszkańców województwa lubelskiego, że nie ma już zagrożenia na terenie Polski. Mimo rosyjskich gróźb wobec dyplomatów, polska misja pozostaje w Kijowie, tak jak inne placówki zachodnie w tej stolicy, oświadczył wieczorem szef ambasady RP w Ukrainie Piotr Łukasiewicz, który we wpisie w serwisach społecznościowych przypomniał, że Rosja jest związana konwencją wiedeńską i międzynarodowym prawem humanitarnym. Na komunikat Rosji odpowiedziała także ambasadorka Unii Europejskiej w Ukrainie Katarina Maternowa. Rosja przekazała wiadomość zagranicznym dyplomatom w Kijowie: albo wyjedziecie, albo będziecie ryzykować własnym życiem. Nasza odpowiedź jest taka, że zostajemy, napisała w serwisie X. W sobotę MSZ Rosji wydało komunikat, w którym ostrzegło obcokrajowców i członków misji dyplomatycznych przed pozostawaniem w Ukrainie i przed podróżowaniem na jej terytorium. Moskwa zapowiedziała przy tym, że będzie kontynuować systematyczne ataki na cele wojskowe w Kijowie i innych ukraińskich miastach. Powieść Nul Szczepana Twardocha, uhonorowana nagrodą literacką Nike, gala jubileuszowej 30. edycji nagrody odbyła się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Tym razem zarówno jurorzy, jak i czytelnicy byli zgodni, nagradzając powieść o wojnie w Ukrainie. Jak mówił przewodniczący jury Witold Bereś, nagroda nie wynika z kontekstu, to świetna literatura, to język pozbawiony politycznej poprawności, który stworzony został na potrzeby opisania tej wojny. Sam autor, odbierając nagrodę, podkreślał:
2: to powieść nie ma sprawy, ona nie ma tezy. To nie jest powieść, która walczy o coś. To jest powieść napisana po to, żeby mówić prawdę, bo ja wierzę, że od tego jest literatura. Wierzę, że nie mamy lepszego środka do namysłu nad ludzką kondycją niż powieść.
0: Bohaterem Nula jest koń, historyk mieszkający w Warszawie, który po tym, jak Rosja napada na Ukrainę, wyjeżdża z kraju, by walczyć. Prawicowy senator Flavio Bolsonaro otrzymał najwięcej głosów w pierwszej turze wyborów prezydenckich w Brazylii i w drugiej turze zmierzy się z urzędującym szefem państwa Luizem Inácio Lula da Silvą. Druga tura zaplanowana jest na 25 października. Dziś rusza ogólnopolska kampania Dzieciństwo bez przemocy, która ma zwracać uwagę na problem przemocy wobec dzieci i na to, by nie pozostawać na niego obojętnym. Kampania ma zwrócić uwagę dorosłych na krzywdzenie dzieci przez rodziców, ale także, a nawet przede wszystkim przez rówieśników, mówi Patrycja Durska, krakowska rzeczniczka do spraw przeciwdziałania przemocy.
22: W tym momencie najwięcej przemocy jest rówieśniczej. To jest ogromna liczba, ponieważ to jest około 66% dzieci, które doświadczyły przemocy rówieśniczej w ostatnim roku. Potem mamy przemoc oczywiście ze strony dorosłych, która jest, jak najbardziej się nam kojarzy, i to jest 32%.
0: Mimo obowiązującego od 2010 roku zakazu stosowania kar fizycznych wobec dzieci, nadal co trzeci Polak uważa je za dopuszczalne. Jak mówi sędzia Dariusz Abramowicz, nigdzie i nigdy nie ma zgody na przemoc.
23: Przemoc, niezależnie od tego, czy ma miejsce w domu, w szkole, nigdy nie może być traktowana jako coś normalnego czy usprawiedliwionego. Przeciwdziałanie przemocy wymaga współpracy wielu osób i instytucji. Przede wszystkim zaangażowania nas samych. Każdy z nas może przyczynić się do budowania świata opartego na szacunku, bezpieczeństwie, wzajemnej odpowiedzialności.
0: Kampania Dzieciństwo bez przemocy potrwa do 19 listopada. Tego dnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci, a budynki w całej Polsce zostaną wtedy podświetlone na czerwono. Październik. październik to miesiąc świadomości raka piersi. Jak wynika ze statystyk w Polsce, ponad 20 tysięcy pacjentek rocznie dowiaduje się, że ma ten typ nowotworu. Jak przekonują specjaliści, rak to nie wyrok, ale trzeba regularnie się badać także w domu. Zachęca Tatiana Mielczarek z Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
5: Raz w miesiącu najlepiej sobie zrobić kąpiel, może jakiś balsam, żeby to było przyjemne. Można to badanie robić czy na leżąco, czy na stojąco. Nie ma większej różnicy. Jedną rękę zakładamy za głowę, a drugą ręką badamy piersi. Tymi trzema opuszkami środkowymi dłoni, mocno przyciskając, w szczególności tutaj, gdzie mamy najwięcej tego miąższu, czyli pod brodawką, mocno naciskając takimi okrągłymi ruchami, naciskamy aż do samego końca i coraz bardziej na zewnątrz, w taki sam sposób, przyciskając, mocno kręcimy takie kółka i sprawdzamy, czy nie ma żadnych guzów.
0: W Polsce na badania profilaktyczne zgłasza się tylko około 33%, w Wielkiej Brytanii ponad dwa razy tyle. Mamografia jest dostępna bez skierowania dla kobiet między 45 a 74 rokiem życia. W systemie NFZ wolnych jest niemal 380 tysięcy miejsc. Jeszcze gdzieniegdzie mamy duże zachmurzenie, ale w ciągu dnia pojawi się więcej słońca. Najcieplej będzie na południu do 21 stopni. Około 19 stopni pokażą maksymalnie termometry w centrum, a najchłodniej maksymalnie 15 będzie na północy kraju.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: To jest pierwszy program Tok FM. 6 minut po godzinie 6. Tomasz Surdel, były korespondent Gazety Wyborczej w Ameryce Łacińskiej. O tak wczesnej porze już jest z nami. Dzień dobry. Dziękuję bardzo za przyjęcie zaproszenia do programu. Będziemy rozmawiali o wynikach wyborów w Brazylii. Otóż prawicowy senator Flavio Bolsonaro zdobył najwięcej głosów w pierwszej turze wyborów prezydenckich w Brazylii. Co ta informacja dla pana oznacza?
6: Przede wszystkim, że nie było żadnej niespodzianki, bo jakby ostatnie sondaże rzeczywiście pokazywały, że Flavio Bolsonaro rosnął, Lula trochę spadał, ale też wszystkie sondaże pokazywały, że w tej pierwszej turze wybory się nie rozstrzygną, że będzie konieczna druga tura 25 października i tak też się stało. Chociaż na samym początku, gdy wyniki zaczęły spływać, wydawało się, był taki moment, nawet dość długi,

0: Flavio, gdy Lula pokonał w wyborach ojca Flavio Bolsonaro, czyli Jaira Bolsonaro, tam Jair Bolsonaro też wygrał pierwszą turę i różnica była jeszcze większa niż obecnie. Więc to wszystko jest otwarte, czyli zgodne z sondażami. Myślę, że wyniki bardzo pokazują, że wielu Brazylijczyków nie do końca się znajduje w tym jakby konflikcie między tymi dwoma stronami, bo też warto na to zwrócić uwagę, że bardzo wysokie były wyniki, abstencja bardzo wysoka, najwyższa w tym wieku. Jeszcze w tym wieku ani razu nie było tak, że ponad 21% Brazylijczyków uprawnionych do głosowania nie poszło do urn. I do tego na to jeszcze trzeba nałożyć prawie 5-6 milionów głosów nieważnych albo białych, czyli po prostu wyborcy poszli do urny, ale nie wybrali żadnego kandydata. W związku z tym sprawa jest absolutnie otwarta i czeka nas bardzo, na pewno bardzo ciekawe dwa tygodnie w Brazylii, kiedy może w końcu dojdzie do debaty, bo to też jest taka specyfika tej sytuacji. Po raz pierwszy w historii, w sumie od czasu, kiedy demokracja wróciła do Brazylii, było tak, że przed pierwszą turą nie doszło do debaty głównych kandydatów, bo po prostu nie chcieli ze sobą rozmawiać.
1: Wszystko to przypomina trochę polaryzację w Polsce. Też są takie dwa środowiska, nie wiem, czy pan się zgodzi ze mną, dwa środowiska, duże środowiska polityczne, które ze sobą w ogóle nie rozmawiają i tutaj jest wojna polityczna. 80-letni Lula, urzędujący prezydent, wygrał przed kilkoma laty, obiecując powrót do takich kwestii jak chociażby problem wylesiania, jakaś taka nieograniczona wycinka lasów. Bolsonaro to był taki populistyczny prezydent, który odszedł trochę w niesławie, bo tam były różne zarzuty, o których być może pan przypomni teraz. Jak to jest dzisiaj? To znaczy, na ile Flavio poszedł w ślady swojego ojca i czy on tę samą politykę obiecuje i gdzie w tym wszystkim jest Lula? Jak się sprawdził?
0: No, Flavio rzeczywiście jest synem swojego ojca i tego jakby nie próbuje temu zaprzeczać i uważa nadal, że jakby w swoich, że oczywiście były pewne błędy, ale jednak mimo wszystko ta polityka ojca była bardzo dobra i też zapowiadał, że jeżeli on zostanie prezydentem, to doprowadzi do zwolnienia ojca z więzienia, który przypomnijmy odbywa karę 27 lat więzienia za próbę przeprowadzenia zamachu stanu po przegranych wyborach. Natomiast w ogóle wszystko się skoncentrowało, cała ta debata wyborcza przed pierwszą turą skupiała się przede wszystkim na bezpieczeństwie i to był główny temat w ogóle takiego przerzucania się, bezpieczeństwo i w sumie korupcja, kiedy oba obozy przerzucały się, kto bardziej, bo jakby wszyscy się zgadzają do tego, że polityka brazylijska jest skorumpowana, więc tylko trzeba pokazać, kto jest bardziej skorumpowany, a kto nie. Zresztą Lula zapowiada, że pokaże teraz w tym okresie przed drugą kampanią, pokaże kilka wielkich skandali, w których uczestniczył obóz Bolsonaro. Zobaczymy, czy to prawda, czy to tylko takie przechwały. Natomiast rzeczywiście jakby pierwsza tura skupiała się na bezpieczeństwie i bezpieczeństwo, problem przestępczości w Brazylii jest rzeczywiście poważnym problemem. To nie jest tak, że wyimaginowany problem to jest, no ale mamy dwie zupełnie różne sposoby poradzenia sobie z tym. Flavio Bolsonaro obiecuje Brazylijczykom coś na wzór troszeczkę Salwadoru, czyli stworzenie, danie dodatkowych uprawnień policji, wybudowanie mega wielkich więzień i zainstalowanie, to taki też bardzo nośny temat, bardzo kontrowersyjny, powiedział, że jak zostanie prezydentem, to zainstaluje w kraju ponad milion kamer, które będą miały możliwość identyfikacji twarzy. W związku z tym z kolei obóz Luli mówi, że tutaj proponowana jest pełna inwigilacja społeczeństwa brazylijskiego, więc mamy zupełnie jakby różne sposoby na walkę z przestępczością. Natomiast na przykład gospodarka praktycznie się nie pojawiała w czasie tej debaty przedwyborczej, przed tą pierwszą turą, poza takimi hasłami znowu od strony Bolsonaro, że on zlikwiduje wszystkie podatki, które wprowadził Lula. No więc, ale to takie bez żadnego wyjaśnienia, skąd weźmie pieniądze na
1: populistyczne.
0: Populistyczne. No więc bardzo jestem ciekawy, jak to będzie te dwa tygodnie.

0: tygodnie się najbliższe zapowiadają bardzo ciekawie. No wszystko jest otwarte. No rzeczywiście Bolsonaro wygrał tą pierwszą turę, nieznacznie, ale wygrał, w związku z tym on jakby będzie szedł do tej drugiej tury jako faworyt i ma ten wiatr w żagle. No ale znowu przypomnę, po pierwszej turze 4 lata temu sytuacja była dokładnie taka sama. Lula przegrywał, a mimo wszystko wygrał tą drugą turę. Powiedział, że on jest mistrzem dzisiaj bardzo w tych deklaracjach po wyborach było bardzo dużo takich futbolistycznych, bo wiadomo, Brazylia, kraj, który kocha futbol, piłkę nożną, bardzo dużo było takich porównań i właśnie Lula powiedział, że on jest mistrzem dogrywek i będzie, jakby wierzy w to, że to wygra.
1: Jakby pan mógł krótko powiedzieć, czy w czasie tej mijającej kadencji Luli sytuacja w Brazylii się jakoś poprawiła?
0: Czy sytuacja w Brazylii się poprawiła? Myślę, że nie. Myślę, że dużo wyborców jest jednak zawiedzionych Luli, ale też sporo z tych zawiedzionych wyborców nie uważa, że Flavio jest jakby receptą na to, co zresztą bardzo pokazuje właśnie, dobitnie pokazuje to, jak bardzo wiele osób nie poszło do tych wyborów, ale też się nie pogorszyła. No, jest bardzo wyraźny na kontynencie południowoamerykańskim zakręt w stronę prawą, bo ostatnie wybory w Kolumbii, w Peru, czy też w Ameryce Środkowej były wygrywane przez prawicę.
1: Tutaj, przepraszam, dodajmy, że Bolsonaro jest tutaj tak zdecydowanie bliżej Trumpa. To też ma znaczenie
0: dzisiaj. I to też jest bardzo ciekawe, jakby z naszego punktu widzenia takiego europejskiego, czy też polskiego punktu widzenia, jak to obserwujemy, jest to może być bardzo zaskakujące dla bardzo wielu osób, że tutaj prezydent, kandydat lewicowy, czyli Lula, przedstawiał się jako gwarant niezależności brazylijskiej i że to on jedyny jest gwarantem niezależności, niepodległości brazylijskiej, bo jak wygra prawica, to odda Brazylię w ręce Amerykanów, bo rzeczywiście Flavio Bolsonaro obiecał między innymi, że będzie miał bardzo dobre stosunki ze Stanami Zjednoczonymi i umożliwi amerykańskim firmom dostęp do metali ziem rzadkich, które, przypomnijmy, Brazylia ma największe na świecie zaraz po Chinach.
1: Coś to nam wszystko przypomina, znaczy te metody Trumpa, jak świat długi i szeroki.
0: Ale też trzeba pamiętać, i to myślę, że też jakby Brazylijczycy zdają sobie sprawę, a zwłaszcza politycy brazylijscy, że no, Trump nie będzie trwał wiecznie. Myślę, że tu też może być kilka niespodzianek w Stanach Zjednoczonych już wkrótce, bo też mamy wybory niedługo. W związku z tym właśnie. To też... Też jest
1: 30 nieco ponad procent poparcia to słabo. Tutaj mówię o Trumpie. Jakim państwem jest dzisiaj Brazylia? Jakie wyzwania stoją przed nim? Jakby pan mógł krótko na koniec powiedzieć.
0: No, Brazylia cały czas jest krajem, jest to największa gospodarka Ameryki Łacińskiej, jakby bez dwóch zdań. Ale wciąż to jest kraj rozwijający się, jest to kraj o bardzo dużej przepaści, jest bardzo dużo ludzi bardzo bogatych i też bardzo dużo ludzi bardzo, bardzo biednych, mimo starań Luli, bo pamiętajmy, że Lula no to już jest trzecia kadencja, jego w tej chwili się stara o czwartą, nie po kolei, ale i oni dużo zrobili, rzeczywiście to trzeba oddać Luli, że on dużo zrobił, żeby wyciągnąć Brazylijczyków z biedy i tych ilość Brazylijczyków, która żyje w tej ekstremalnej biedzie, tych najbiedniejszych zmniejszyła się, no ale nadal jest to kraj rozwijający, który się ma bardzo dużo wyzwań i jednym z tych wyzwań i na tym bardzo dobrze gra Bolsonaro jest właśnie problem wysokiej przestępczości i gangów narkotykowych, które istnieją w Brazylii. Nie ma co tutaj jakby tego owijać w bawełnę. I jest to jedno z dużych wyzwań brazylijskich, właśnie walka z przestępczością i to jakby politycy od bardzo wielu lat obiecują, że sobie z tym poradzą, ale jak na razie nikt nie miał recepty, bo to też trzeba też podkreślić, że jak ojciec Bolsonaro senior był prezydentem, to mimo szumnych zapowiedzi i obietnic, że on skończy z przestępczością w Brazylii, nic się nie zmieniło. No jest to duży problem, na który nikt nie ma tak naprawdę do tej pory nie miał żadnej recepty.
1: Bardzo dziękuję. Tomasz Surdel, były korespondent Gazety Wyborczej w Ameryce Łacińskiej, był z nami. Do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo.
1: Po informacjach o 6.20 będziemy rozmawiali o warunkach mieszkaniowych, tak w Polsce, jak i na całym świecie.
2: Autopromocja. W Owczarku rządzą rybojaszczury?
3: Był kiedyś taki czas, kiedy Polską rządziły rybojaszczury.
2: Bestia, jak się patrzy.
3: Taki rybojaszczur to taki forfiter razy 10.
2: Dane techniczne.
4: To jest wielkości orki. Orki nie tylko z Majorki.
2: To wszystko i dużo więcej mięsa w Owczarku. Od poniedziałku do piątku o 9.00. Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
6: Mm-hmm.
7: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
6: Oh.
7: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Podpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
10: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
11: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
10: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
11: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
10: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
12: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
13: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
14: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
13: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
15: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
5: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: 6.20, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Przekazanie Ukrainie nowego pakietu pomocy wojskowej o wartości ponad 1 000 000 000 euro ogłosił w Kijowie kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Pomoc obejmie finansowanie produkcji dronów, dostawy broni dalekiego zasięgu i sprzętu satelitarnego, aby strona ukraińska mogła skuteczniej zwalczać rosyjskie wyrzutnie. Po udaremnionej próbie zamachu podczas lotu Fly Dubai premier Izraela Benjamin Netanyahu nakazał przegląd zabezpieczeń zagranicznych lotów do kraju. Według mediów omańskich drugi pilot zeznał, że chciał zabić kapitana i rozbić maszynę na lotnisko Ben Guriona pod Tel Awiwem. Do zdarzenia doszło w minioną środę. Znamy maksymalne ceny paliw na dziś. Podobnie jak w sobotę i w niedzielę, litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,73 zł, a benzyny 98 7,59 zł. Za olej napędowy zapłacimy maksymalnie 7,88 zł. Kolejny poranek z gęstymi mgłami w większości kraju, bo w 14 województwach obowiązuje jeszcze przez 4 godziny alert najniższy. Pierwszego stopnia widoczność lokalnie może spaść poniżej 200 metrów. Ostrzeżenie IMGW nie dotyczy Pomorza, Warmii i Mazur. Czas na sport w TOK FM.
2: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
17: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
18: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Iga Świątek grała awans do czwartej rundy turnieju w Pekinie. Na razie jednak bliżej celu jest jej rywalka Donna Vekic. Chorwatka wygrała pierwszego seta 6-4, a w drugim prowadzi 3-1. Hubert Hurkacz z kolei zagra dziś o finał turnieju w stolicy Chin. Wczoraj w ćwierćfinale pokonał Karena Hachanowa 7-6, 6-2.
19: Bardzo się cieszę z świetnie zagranego meczu z Karenem. Był to bardzo wymagający mecz i na pewno grałem bardzo, bardzo solidnie, bardzo dobrze. W drugim secie grałem agresywnie i to dzięki temu przewagę. No i mam okazję zmierzyć się teraz w półfinale. Powoli wszystko idzie w dobrą stronę.
18: Rywalem Hurkacza w półfinale będzie dziś Australijczyk Alex de Minaur. Mecz zacznie się o 9:00. Jest życie bez Cristiano Ronaldo. Portugalia wygrała kolejny mecz w Lidze Narodów po tym, jak CR7 obrażony opuścił zgrupowanie. Tym razem pokonała Norwegię 2-1 i jako pierwsza zapewniła sobie awans do ćwierćfinału. Kolejny raz niespodziankę sprawiła Grecja, remisujące 0-0 z Niemcami. W grupie ma tyle samo punktów co Holandia, która pokonała Serbię 2-1. A dziś sprawdzimy, czy jest życie bez Roberta Lewandowskiego. Polska bez swojego kapitana o 20:45 zagra na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną. Brytyjczyk Elfyn Evans po raz pierwszy w karierze został rajdowym mistrzem świata w WRC. Miał sporo szczęścia, zakończył rajd Sardynii na 5. miejscu, a szansę na tytuł miał w tej sytuacji inny kierowca Toyoty Oliver Solberg, który był najszybszy. Szwed na przedostatnim zakręcie, ostatniego, dodatkowo punktowanego odcinka specjalnego, popełnił jednak błąd, który kosztował go mistrzostwo. 11. miejsce w rajdzie, a 3. w kategorii WRC 2 Challenger zajął Kajetan Kajdanowicz.
5: Kończymy bardzo trudny, bardzo wymagający rajd Sardynii w fantastycznej atmosferze. Było bardzo gorąco, sporo kurzu. Mam nadzieję, że wyglądało to spektakularnie. Jesteśmy na bodajże 3. miejscu WRC 2 Challenger. Myślę, że po rocznej przerwie na szutrach nie ma się czego wstydzić. Oczywiście chcemy trochę więcej, ale jak zawsze na każdym rajdzie dało się coś zrobić więcej.
18: Pierwotnie sezon miał zakończyć w listopadzie rajd Arabii Saudyjskiej, ale z powodu sytuacji na Bliskim Wschodzie został odwołany. Pierwsze w tym sezonie w Formuły 1 zwycięstwo Red Bulla i Maxa Verstappena. Holender wygrał przeniesioną do Malezji Grand Prix Bahrajnu. Coraz bliżej pierwszego w karierze tytułu jest Włoch Kimi Antonelli, który był drugi, bo jego partner z Mercedesa George Russell miał awarię na 4 okrążenia przed metą. 3. miejsce na torze Sepang zajął Lewis Hamilton.
20: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
21: Sponsorem programu był producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
16: Na razie jeszcze tego nie widzimy, bo jest ciemno, ale sporo chmur na niebie będzie się na szczęście przejaśniać w ciągu dnia. Na termometrach maksymalnie od 15 stopni na północy, około 19 w centrum, do 21 na południu kraju.
22: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: 25 minut po godzinie 6. To jest pierwszy program TOK FM. Naszym gościem jest doktor habilitowany Michał Głuszak, ekonomista i socjolog, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dzień dobry.
23: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Czym jest Światowy Dzień Habitatu ONZ? Do jakiej, no nie wiem, refleksji nas taki dzień powinien skłaniać? Jak pan sądzi? Jak pan na to patrzy?
23: No myślę przede wszystkim, że jest to dzień, w którym możemy tak bardziej systematycznie pomyśleć o problemach mieszkaniowych, które oczywiście nie znikają w całym roku. To jest tak, że ten dzień skłania do pewnej refleksji na temat jakości, dostępności przestrzeni mieszkaniowej. W Polsce oczywiście ten temat nie jest tak popularny i nie budzi takich kontrowersji jak w niektórych krajach, na przykład w Afryce, ale mimo wszystko myślę, że warto o tym rozmawiać.
1: Mhm. No, habitat, czyli po prostu przestrzeń, w której my żyjemy, w cywilizowanym kraju, jakim zdecydowanie jest Polska, to są takie warunki mieszkaniowe chociażby. Jak wygląda u nas rynek mieszkaniowy? Czy my mamy tak zwany głód mieszkaniowy dalej, jeszcze od czasów socjalizmu?
23: Polska jest krajem, w którym dominuje własność. Jesteśmy krajem, w którym zdecydowanie więcej osób mieszka w mieszkaniach, które są ich własnością. Pod tym względem te statystyki są dużo lepsze niż w Unii Europejskiej, ale prawda jest taka, że w Polsce generalnie problemem jest wybór, zwłaszcza dla młodych osób, które wchodzą na rynek mieszkaniowy. Ten rynek nie oferuje im zasobu, który byłby dostępny cenowo i w zasadzie ten wybór jest tak ograniczony, że te osoby często są zmuszone mieszkać ze swoimi rodzicami. Mamy też jeden z wyższych wskaźników takiego gniazdownictwa. Młode osoby są ze względu na wypychanie z rynku zmuszone przez długie lata mieszkać ze swoimi rodzicami, co oczywiście przekłada się na inne problemy, na przykład późniejsze zawieranie, zakładanie związków, posiadanie dzieci, więc na pewno temat wykracza poza problem mieszkalnictwa.
1: Mhm. Inicjatywy mieszkaniowe społeczne, czy też TBS-y, to miały być sposoby na to, żeby te mieszkania były bardziej przystępne. Czy to działa?
23: W bardzo ograniczonym stopniu, powiedziałbym, chociaż idea jest bardzo słuszna. Chodziło o to, żeby rozszerzyć zakres tego wyboru mieszkaniowego poza rynek, gdzie, jak powiedziałem, ta dostępność jest, zwłaszcza dla młodych osób wkraczających w swoje dorosłe życie, ograniczony. I jakby, jeśli chodzi o zasadę, jest to, myślę, kierunek poprawny i zgodziłoby się pewnie ze mną w tym kontekście sporo ekonomistów. Natomiast problemem jest to, że w Polsce generalnie lepiej zawsze udawały się programy, które subsydiowały własność, czyli programy wspierające zaciąganie kredytów hipotecznych, ale one z kolei jedynie pogłębiają problemy, ponieważ prowadzą do dalszego wzrostu cen i o ile załatwiają problem dla niewielu, utrudniają go pozostałym, którzy jeszcze na ten program się nie załapali. Więc jakby kierunek jest właściwy, ale na razie realizacja na pewno daleka od oczekiwań, ponieważ rynek najmu czy prywatnego, czy zwłaszcza takiego społecznego jest w Polsce ograniczony.
1: Jaką ocenę pan by wystawił deweloperom w Polsce? Budują takie dobre zasoby, że tak się wyrażę, mieszkaniowe?
23: Ja bym powiedział, że ocena jest oczywiście zróżnicowana. Trudno tutaj uogólniać, myślę, i mówić o jednym wzorcu i modelu firmy deweloperskiej. Problem polega na tym, że w zasadzie my nie mamy wyboru, ponieważ to jest chyba jedyny rodzaj podmiotów, które sprawnie dostarczają nowy zasób mieszkaniowy. Oprócz deweloperów budownictwo mieszkaniowe w Polsce kuleje. W zasadzie tylko oni dostarczają nowy zasób. No i jest pytanie oczywiście, jakiej on jest jakości. Jest ona zróżnicowana. Zdarzają się deweloperzy, którzy dostarczają złych praktyk w tym zakresie, ale prawda jest taka, że odpowiadają częściowo na potrzeby mieszkaniowe, które w Polsce oznaczają, że te mieszkania są często małe, podzielone na wiele pokoi, ale wynika to między innymi z tego, że Polaków nie stać po prostu na duże mieszkania i kupują to, co w miarę zaspokoi ich potrzeby.
1: I taki model mieszkania, który posiada taki mikroogródek na parterze przed, jak zamiast balkonu, czy też w ramach takiego wyjścia z mieszkania, patrzymy na to i myślimy sobie, no to nikt tam się nawet nie położy za bardzo, a co dopiero spędzać tam czas. To, rozumiem, wynika z potrzeb ludzi po prostu i tak tego ludzie chcą, to deweloperzy dają, tak?
23: No, deweloperzy generalnie odpowiadają na potrzeby, preferencje klientów. Gdyby takie mieszkania nie cieszyły się zainteresowaniem, pewnie zostałyby zastąpione innym rozwiązaniem w części wspólnej na przykład. Więc jeśli oni to dostarczają, prawdopodobnie w większości przypadków jest to powiązane z tym, że ich badania i też praktyka sprzedaży wskazały, że jest to rozwiązanie, które się cieszy zainteresowaniem i klienci chcą za to płacić.
1: Jakby pan mógł krótko na koniec powiedzieć, czego nam w Polsce brakuje? Czy jest to rozwiązanie, które moglibyśmy wprowadzić i zyskać na tym, jeśli chodzi o mieszkaniówkę?
23: No, podzieliłbym tą swoją odpowiedź na dwie części. Po pierwsze, brakuje nam trochę stabilności w polityce mieszkaniowej zwłaszcza i ona się wiąże z tym, że kolejne rządy mają inną wizję, którą starają się z mniejszym lub większym sukcesem wdrażać i te wizje są często niespójne, to znaczy przechodzimy z jednego skraja do drugiego. Raz wspieramy kredytobiorców, raz staramy się rozwijać sektor publiczny i społeczny. Ja bym powiedział, że faktycznie brakuje nam bardziej mieszkań na wynajem, więc tutaj życzyłbym sobie skontynuowania tego kierunku rozwoju, no i wprowadzania pewnych reguł, które utrudnią na przykład zabieranie części zasobu pod wynajem na taki najem krótkoterminowy. To już się dzieje. Myślę, że oczywiście jest to jeszcze w przyszłości, ta realizacja pełna tego tego postulatu, natomiast to są chyba dobre kierunki.
1: Bardzo dziękuję za ten komentarz. Doktor habilitowany Michał Głuszak, ekonomista i socjolog, był z nami. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.
23: Dziękuję, panie redaktorze. Do widzenia.
1: Pierwszy program gospodarczy. Teraz w pierwszym programie TOK FM.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Sponsorem programu jest Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei 14-16 października, Sopot.
1: Polska zawstydza Niemcy i wyrasta na potęgę na Bałtyku. O tym dzisiaj przeczytamy w Gazecie Wyborczej. Podczas gdy koncern BP ze względów finansowych wstrzymuje ogromny projekt farm wiatrowych w wybrzeży Niemiec, Polska wyrasta na regionalnego lidera offshore. Bałtyk stał się ziemią obiecaną dla inwestorów, a we Władysławowie ruszyła budowa nowej bazy operacyjnej. Warszawa już nie chce być Berlinem. Dziś to Berlin patrzy z zazdrością na Warszawę, zauważył Tomasz Kurjanowicz, były naczelny Berliner Zeitung, pisząc o poziomie i komforcie życia w tych dwóch miastach. Podobnie dzieje się w energetyce. Gdy Niemcy mają problem z transformacją, Polska sprawnie i bez opóźnień realizuje największe projekty energetyczne w regionie. Niemieckie radio publiczne NDR poinformowało właśnie, że może nie dojść do skutku budowa wielkiej farmy na Morzu Północnym. To dzisiejsza Wyborcza. A w Rzeczpospolitej o tym, że AI oszukuje na zakupach i tracą nie tylko klienci. Eksperci zbadali 200 produktów sprzedawanych w polskiej sieci. Okazało się, że sztuczna inteligencja ingeruje w decyzje zakupowe Polaków, wprowadzając ich w błąd już na etapie wyboru oferty. Najnowsze badanie Trustmate IO, do którego dotarła Rzeczpospolita, podważa wygodę robienia zakupów internetowych z pomocą narzędzi AI. Firma przetestowała tutaj rozwiązania przy okazji wyszukiwania 200 towarów i okazało się, że w 40% przypadków dochodziło do halucynacji. Algorytmy zmyślały usterki polskich produktów, rekomendując jednocześnie w ich miejsce zagraniczne alternatywy, w tym tanie zamienniki z globalnych platform handlowych. A zatem warto przy decyzjach zakupowych tutaj uważać, korzystając z tych narzędzi. Benzyna znów niemal najtańsza w Unii Europejskiej. O tym w dzienniku Gazecie Prawnej. Najniższe ceny to jest efekt ustępstwa prezydenta w sporze z rządem o podatek od ponad normatywnych zysków firm paliwowych. W tle trendy, które mogły zaszkodzić gospodarce, o których więcej dzisiaj w dzienniku.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Sponsorem programu była Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei 14-16 października, Sopot.
3: Autopromocja.
4: Premier zamierza, posłanka powiedziała. Prezydent zawetował. Co z tego wynika dla nas? Jak wpłynie na bieg wydarzeń? Dokąd zaprowadzi nas jutro? Trudne pytania, najważniejsze tematy i starcie poglądów. Konkretnie i w oparciu o fakty. Poniedziałkowy poranek TOK FM. Zapraszam od godziny 7:00. Dominika Wielowiejska.
22: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
6: Reklama.
24: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
25: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
26: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
25: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
26: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
27: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
28: Nie, jakie to składniki?
27: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
28: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
27: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. A na dzień nauczyciela kawa ziarnista Dallmayr kilogram 54,99 za opakowanie. Oferta ważna do 10 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 55,99.
8: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
10: Au! Znów ten ból.
11: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
10: Mm-hmm.
11: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
10: Oh.
11: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
12: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: 6.40. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. Minister Spraw Zagranicznych Ukrainy Andrzej Sybicha podziękował szefowi polskiego MSZ-u Radosławowi Sikorskiemu za oświadczenie, w którym polski resort napisał, iż poprzez rosyjskie groźby i nakłanianie dyplomatów do opuszczenia Kijowa, Moskwa próbuje zastraszyć Europę i osłabić wsparcie dla Ukrainy. W sobotę MSZ Rosji wydało komunikat, w którym ostrzegło obcokrajowców i członków misji dyplomatycznych przed pozostawaniem w Ukrainie bądź podróżowaniem na jej terytorium. Moskwa zapowiedziała, że będzie kontynuować systematyczne ataki na cele wojskowe w Kijowie i innych ukraińskich miastach. Mimo rosyjskich gruźb wobec dyplomatów polska misja pozostaje w Kijowie, tak jak inne placówki zachodnie w tej stolicy, oświadczył wieczorem szef ambasady RP w Ukrainie Piotr Łukasiewicz. W związku z atakami Rosji na terytorium Ukrainy polskie wojsko poderwało dziś o świcie swoje myśliwce, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenia do mieszkańców powiatów na terenie województwa lubelskiego. Alert już został odwołany. Francja szuka winnych przemocy podczas strajku licealistów. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie ataków na policjantów, nauczycieli i przypadkowych przechodniów. O szczegółach Marcin Starzec.
29: Protesty trwają od ponad tygodnia i objęły już setki szkół. Najgorzej jest w Paryżu, gdzie doszło do poważnych starć z policją. Grupa zamaskowanych osób zaatakowała m.in. funkcjonariuszkę. Kobietę przewrócono, kopaną po głowie i zabrano jej broń. Poważnie ranny jest też policjant, który próbował zatrzymać jednego z uczestników zamieszek. Mężczyzna stracił przytomność. Sprawami zajmuje się paryska prokuratura. Szef stołecznej policji apelował o pokojowy przebieg demonstracji i zapowiedział zdecydowaną reakcję na przemoc i wandalizm. Uczniowie wyszli na ulicę, domagając się zmian w organizacji zajęć, mniejszych klas i rozwiązania problemu brakujących nauczycieli. Marcin Starzec, TOK FM.
16: Kierowcy podróżujący przez województwo łódzkie autostradą A1 zarówno w kierunku Łodzi, jak i Katowic muszą przygotować się na utrudnienia w ruchu. W związku z remontem z ruchu zostaną wyłączone pas prawy oraz awaryjny, a jazda będzie możliwa wyłącznie lewym pasem przy ograniczeniu prędkości do 80 km na godzinę. Prace według planu potrwają do piątku. Na termometrach maksymalnie zobaczymy dziś od 15 stopni na północy, przez około 19 w centrum, do 21 na południu kraju. W ciągu dnia będzie się przejaśniać, a na razie jeszcze w 14 województwach mgły.
22: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Za 17 minut siódma to jest pierwszy program Tok FM. Jest z nami profesor Walenty Baluk, dyrektor Centrum Europy Wschodniej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Friedrich Merz trochę nieoczekiwanie odwiedził w miniony weekend Ukrainę, mimo wzmożonych ataków, mimo niebezpieczeństwa, i zadeklarował pełne wsparcie dla Ukrainy i konkretną pomoc wojskową. Jak pan na to patrzy? Co to znaczy konkretna pomoc i na ile tutaj duża ma być ta pomoc ze strony Niemiec?
2: Oczywiście, jeżeli weźmiemy pod uwagę skalę pomocy Niemiec dla Ukrainy, zarówno w wymiarze militarnym, jak i finansowym, to jest ona duża. I w ramach tej wizyty kanclerza Niemiec Republika Federalna zadeklarowała pomoc wojskową rzędu 1 miliarda euro. Jest to bardzo duża pomoc, która ma być skierowana na rozbudowę mocy uderzeniowych w głąb Federacji Rosyjskiej. A zatem ma być to swego rodzaju przeciwwaga dla tych działań Federacji Rosyjskiej skierowanych już teraz na niszczenie ukraińskiej infrastruktury krytycznej i energetycznej, a wiemy, że Rosja oszczędza rakiety balistyczne, żeby właśnie w okresie grzewczym zdziesiątkować jeszcze bardziej ukraiński system energetyczny, zmuszając mieszkańców Kijowa i innych większych miast do opuszczenia swojego miejsca zamieszkania, co ma zmusić Ukrainę do uległości, do kapitulacji, no i oczywiście wypędzić mieszkańców miast z ich dotychczasowego miejsca zamieszkania. Ponadto Republika Federalna Niemiec zadeklarowała pomoc rzędu 350 milionów euro na właśnie odbudowę infrastruktury energetycznej.
1: W jakim momencie tej wojny w ogóle w tej chwili jesteśmy? No bo chyba wizyta zachodniego przywódcy w Ukrainie związana jest z takim jeszcze wyższym niebezpieczeństwem niż kiedykolwiek wcześniej w czasie tej pełnoskalowej wojny.
2: Oczywiście, panie redaktorze, i tutaj trzeba wziąć pod uwagę, że dosłownie kilka dni temu Rosja ostrzegła spektakularnie przedstawicieli państw zachodnich o tym, że będzie atakowała ukraińską stolicę, oczekując, że przedstawicieli i placówki dyplomatyczne zostaną wycofane. Otóż nie było informacji, że to nastąpiło. Polskie MSZ oświadczyło, że polska placówka dyplomatyczna pracuje zgodnie z planem. Wiemy właśnie, że Rosja atakuje także mosty, zarówno południowy, jak i północny w Kijowie, co zdecydowanie utrudnia komunikację w mieście. A zatem te ataki, no nawet w trakcie wizyty kanclerza Niemiec miały miejsce i rzeczywiście tutaj wypowiedź Merca była znamienna. Wać pan, zwracając się oczywiście tutaj, parafrazując słynny właśnie utwór literacki, wstydu oszczędź i właśnie zakończ tę wojnę. A zatem w ten sposób, podobny oczywiście, Merz zwrócił się do Putina, żądając zakończenia tych bezsensownych działań militarnych ze strony Rosji, oświadczając, że Zachód, rozumiem, że także Europa, jest gotowa do rozmów. I w ten sposób Merz pokazał, że to po stronie Rosji, po stronie Putina nie ma woli do negocjacji, nie ma woli do nawet zamrożenia tego konfliktu. Natomiast oczywiście teraz jesteśmy w takim punkcie tej wojny rosyjsko-ukraińskiej, że żadna ze stron nie może właśnie doprowadzić do przełamania strategicznego. Dlatego racjonalnym z punktu widzenia Ukrainy i Zachodu byłoby zamrożenie tego konfliktu i rozwiązania tego sporu terytorialnego pomiędzy Rosją a Ukrainą w przyszłości, oczywiście na korzyść Ukrainy.
1: Ta wojna toczy się w powietrzu i chyba ta pomoc obiecana przez Niemcy też o tym świadczy, bo chodzi o drony przechwytujące, o broń dalekiego zasięgu, bo na froncie, na lądzie Rosjanie się nie posuwają do przodu szczęśliwie. Jak pan sądzi?
2: No wręcz tak, wręcz przeciwnie. Jeżeli w roku ubiegłym Rosja okupowała około 2000 km2, to w tym roku ponad 700 km2, ale właśnie Ukraina odzyskała około 900 km2, a zatem w tym roku to Ukraina zdecydowanie więcej odzyskała, aniżeli Rosja okupowała. Natomiast rzeczywiście tutaj mamy do czynienia ze zmianą na polu walki i wytyczenie tej tak zwanej strefy śmierci po jednej i po drugiej stronie linii frontu powoduje, że ta linia frontu jest po pierwsze płynna, po drugie, że żadna ze stron nie może doprowadzić, tak jak już wspomniałem, do strategicznego przełamania. Oczywiście tutaj ostatnimi czasy komentujemy operację Vivaldi przeprowadzoną przez siły zbrojne Ukrainy, która się zakończyła sukcesem i niektórzy eksperci mówią,
1: co to jest ta operacja?
2: To jest właśnie operacja polegająca na odparciu sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej w okolicach Lymanu, ponieważ Rosja dąży do zdobycia Lymanu i od strony północy chce zaatakować Słowiańsk i Kramatorsk. Dlatego Ukraina, przeciwdziałając tego rodzaju posunięciom ze strony Rosji, próbuje i widzimy, że skutecznie odpierać Rosjan. I właśnie nie tylko z wykorzystaniem dronów w powietrzu, ale także systemów zrobotyzowanych, naziemnych. I tutaj stare radzieckie systemy przerabiane są i adaptowane do potrzeb współczesnego pola walki i skutecznie są wykorzystywane przeciwko Rosji.
1: Tutaj myślę, że możemy się pokusić o taką ocenę, że to, co robią Ukraińcy, to jak sobie radzą, to jak szukają różnych sposobów na to, żeby walczyć z o wiele większą Rosją, o wiele większym potencjale, to budzi uznanie. To jest, znaczy oni sobie świetnie radzą jak na te warunki, jak pan uważa?
2: Oczywiście, pan wcześniej wspomniał o dronach przechwytujących i tutaj rzeczywiście kanclerzowi Niemiec towarzyszyła pani minister do spraw gospodarczych, a także szereg przedstawicieli zakładów energetycznych i właśnie zbrojeniowych. I widzimy właśnie, że pomiędzy Republiką Federalną a Ukrainą zacieśniane są relacje biznesowe, w tym właśnie i na szczeblu sektorów zbrojeniowych. To pokazuje właśnie, że ta pomoc Niemiec w zakresie chociażby dostarczania dronów przechwytujących wskazuje na pewne problemy strony ukraińskiej, ponieważ jeżeli te zwykłe skuteczność w zwalczaniu zwykłych dronów była do niedawna na poziomie 80, nawet 90%, no to właśnie drony z silnikiem odrzutowym, no to tutaj sieją spustoszenie na Ukrainie i skuteczność zwalczania tych dronów spadła do poziomu 50-60%. Czyli nawet eksperci ukraińscy mówią, że Ukraina przegapiła ten moment, kiedy Rosja przestawiła się na drony odrzutowe, dlatego pilnie Ukraina potrzebuje dronów przechwytujących i sama opracowuje, ale także liczy tutaj na wsparcie Niemiec. Także widzimy, że wojna rosyjsko-ukraińska ma swoją dynamikę. Ukraina radzi sobie, ale potrzebuje w dalszym ciągu wsparcia partnerów zachodnich, nie tylko Niemiec, ale także Polski.
1: Bardzo krótko proszę powiedzieć, bo chciałem jeszcze, żebyśmy jedną rzecz poruszyli. Czy tutaj udało się zmienić ten obraz Niemiec, które tylko potrafiły wysłać na początku pełnoskalowej wojny hełmy Ukraińcom. Czy to już jest, czy to już to są konkrety i obraz Niemiec jako partnera się zmienił?
2: Myślę, że już dawno się zmienił i od mniej więcej 3 lat Republika Federalna Niemiec intensywnie właśnie współpracuje z Ukrainą w zakresie przekazania różnego rodzaju uzbrojenia, czy to czołgi, czy to właśnie systemy obrony przeciwlotniczej, czy to właśnie systemy przeciwdronowe. Także tutaj bardzo dużo niemieckiego sprzętu znajduje się już w Ukrainie. Dlatego ten obraz Niemiec chcących właśnie dostarczyć jedynie hełmy już się zmienił. Mhm.
1: Tutaj mamy jeszcze taką ciekawą informację, która dotyczy oferty ze strony Putina. To miała być tajna propozycja w ramach tej wizyty Kushnera i Witkoffa. Mianowicie sprzedaż Lukoilu, aktywów rosyjskich w zamian za tutaj zakończenie wojny w Ukrainie. O co chodzi w tym, jakby to Trump powiedział, dealu?
2: No właśnie, w tym dealu, panie redaktorze, chodzi o deal. Rosja próbuje różnego rodzaju sposobami skusić, nakłonić właśnie Zachód, szczególnie właśnie otoczenie Trumpa, do wywarcia większej presji na Ukrainę w celu zakończenia, oczywiście na warunkach korzystnych dla Rosji, tej wojny. Natomiast oczywiście tutaj kuszenie aktywami Lukoilu może być dla otoczenia Trumpa korzystne, ale trzeba pamiętać, że amerykańskie, ale nie tylko amerykańskie, ale również inne inwestycje bardzo często Rosja sobie zawłaszcza. Tak było, jest i pozostanie, dopóki mamy do czynienia właśnie z Rosją imperialną. Dlatego ja bym na miejscu oczywiście Amerykanów za bardzo się nie angażował w tego rodzaju deal z Rosjanami. Mhm.
1: Ale chyba to jest tak, że tutaj Putin sobie przekalkulował, że właśnie tą drogą może trafić do Trumpa. Czy ma rację, licząc na to?
2: To znaczy, oczywiście, biorąc pod uwagę, że Trump prowadzi politykę transakcyjną, biorąc pod uwagę różnego rodzaju powiązania rosyjskich oligarchów z Amerykanami, z Witkoffem, z Kushnerem, biorąc pod uwagę to, że właśnie rosyjski oligarcha sfinansował imprezę ślubną syna Donalda Trumpa, no to tutaj, jeżeli zapadnie decyzja o przeprowadzeniu takiego dealu z Rosjanami, no to nie będę zdziwiony. Natomiast oczywiście w mojej ocenie struktury państwa amerykańskiego powinny zareagować i to stanowczo, ponieważ no, nie może dochodzić do takich sytuacji, że prezydent i jego otoczenie, mówimy tutaj o prezydencie Stanów Zjednoczonych, układa się z przeciwnikiem, może nie z wrogiem, ale z przeciwnikiem, ponieważ wiemy doskonale, że Rosja nie prowadzi tylko interesów biznesowych, zawsze za tego rodzaju interesami stoją interesy geopolityczne. I pytanie właśnie, czy tutaj tylko i wyłącznie w rozliczeniu Stany Zjednoczone będą proponować Ukrainę, czy jednak Rosja zażąda w swoim czasie jeszcze dodatkowych jakichś usług. Tego nie wiemy, dlatego tego rodzaju interesy zawsze są podejrzliwe.
1: Bardzo dziękuję. No, tutaj interesy z Putinem mogą się skończyć tak, że to, co obiecane, nie będzie zrealizowane. Profesor Walenty Baluk, dyrektor Europy Wschodniej z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, był z nami. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
1: Dominika Wielowiejska już teraz jest razem ze mną, razem z państwem. Poza kilka minut, poniedziałkowy poranek, TOK FM. Dzień dobry, witaj. Poranku?
0: Cześć i czołem. A w poranku, 7:20, a właściwie po 7:20, Sławomir Nitras, poseł Koalicji Obywatelskiej, porozmawiamy o oczywiście bieżących tematach, ale także wrócimy do sprawy Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Po 7.40 poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Wójcik. Tutaj też jest sporo tematów. Ostatnie decyzje prezydenta, ten kongres Prawa i Sprawiedliwości, propozycje gospodarcze. No naprawdę sporo. Po 8.00 Bronisław Komorowski, były prezydent. Z panem prezydentem porozmawiamy między innymi o sprawach dotyczących armii, wojska, obronności, ale także Trybunale Konstytucyjnym, no i wielu innych kwestiach. A może zapytam też pana prezydenta o konie?
1: Czy jeździł konno, czy za jego czasów miał takie myśli być może,
0: tak,
1: żeby...
0: Tak, bo widzę, że konie u prezydenta Nawrockiego budzą duże emocje.
1: Ale w ostatnim czasie się przypomnieliśmy sobie, że Radosław Sikorski za młodu gdzieś w Afganistanie, no to musiał mieć tę umiejętność. Z kolei Tusk za swoje rumakował.
0: W każdym razie widziałam bardzo dużo wrzucanych zdjęć konno lub bez konia, ale w nawiązaniu do koni, więc widzę, że sprawa budzi emocje i czy rzeczywiście powinna, to zobaczymy, co pan prezydent powie. Po godzinie 8.20 Piotr Trudnowski i Arkadiusz Gruszczyński.
1: Pierwszy program TOK FM przygotował Piotr Gawroński, zrealizowała Livia Prądzyńska, Wojciech Muzal. Dziękuję państwu, do usłyszenia.
3: Reklama.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
14: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
17: Tato, patrz jaki kolos! Ciekawe, czy zmieści się w porcie.
18: Tak, synu. Dzięki zakończonej inwestycji największe statki na Bałtyku mogą zawijać do Gdyni.
17: O, wielka sprawa.
18: Największa! Informujemy o zakończeniu realizacji projektu pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia etapy 1 i 3 oraz przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia etapy 2 i 3. Pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i europejskich sieci transportowych. Projekt ze wsparciem Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 273 miliony złotych.
19: Magda, wszystko w porządku?
20: Przepraszam, migrena.
21: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
20: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na świat. I dźwięk.
23: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
30: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
20: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu. A w dodatku można go podać również na noc. Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
30: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
13: Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Płonie magazyn ze sprzętem AGD w Słubicach w Lubuskiem. W akcji gaszenia ognia bierze udział 100 strażaków. Szczepan Twardoch uhonorowany literacką nagrodą Nike za powieść Nul o wojnie w Ukrainie. Oszuści podszywają się pod polskie koncerny paliwowe i kradną dane, ostrzega NASK. Jest poniedziałek, 5 października, minuta po 7. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. 100 strażaków bierze udział w akcji do gaszenia potężnego pożaru hali magazynowej w Słubicach w województwie lubuskim. Ogień wybuchł tam wczoraj po 21:00. W budynku składowany był sprzęt elektroniczny, baterie i sprzęt AGD. Nikomu nic się nie stało, a sytuacja jest już opanowana, mówi Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży Pożarnej.
31: W tej chwili sytuacja jest pod kontrolą. To, co najważniejsze, nie rozprzestrzenia się, nie ma zagrożenia na budynki, które znajdują się w pobliżu.
16: Akcja do gaszania jest bardzo trudna, bo dach hali zawalił się do środka. Na miejscu pracuje też grupa chemiczna strażaków, która bada, czy doszło do skażenia powietrza. Dokładna przyczyna pożaru na razie nie jest znana. W związku z atakami Rosji na terytorium Ukrainy polskie wojsko poderwało dziś o świcie swoje myśliwce, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenia do mieszkańców powiatów na terenie województwa lubelskiego. Alert już został odwołany. Stany Zjednoczone proponują zorganizowanie trójstronnego spotkania z udziałem Rosji i Ukrainy jeszcze w tym miesiącu. Wczoraj prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mówił o tym na konferencji prasowej z kanclerzem Niemiec Friedrichem Mercem. Grzegorz Kozioł.
4: Zełenski powiedział, że strona amerykańska jest obecnie w kontakcie z Ukrainą i Rosją i proponuje zorganizować w taki czy inny sposób spotkanie na poziomie technicznym w formacie trójstronnym do końca października.
6: Wczoraj
4: potwierdziłem im, że nasza strona jest gotowa poprzeć to do końca października. Zasadniczo nie ma tu żadnych nowych informacji. Jesteśmy otwarci na Zjednoczone Emiraty Arabskie lub inny kraj zaproponowany przez stronę amerykańską. Ukraiński przywódca zapewnił, że jego kraj odpowiada pozytywnie na negocjacje i czeka na reakcję strony rosyjskiej. Natomiast jeszcze wcześniej Zełenski przekazał w rozmowie z agencją Reutera, że USA nie zaproponowały do tej pory miejsca ani daty takiego spotkania. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
16: Mimo rosyjskich gruźb wobec dyplomatów, polska misja pozostaje w Kijowie, tak jak inne placówki zachodnie w tej stolicy, poinformował wieczorem szef ambasady RP w Ukrainie Piotr Łukasiewicz. Wcześniej polskie MSZ oświadczyło, że rosyjskie groźby i nakłanianie dyplomatów do opuszczenia Kijowa pokazują, że Moskwa próbuje zastraszyć Europę i osłabić wsparcie dla Ukrainy. Resort zapowiedział, że nie przewiduje zmian w działaniu placówki w Kijowie. W sobotę MSZ Rosji wydało komunikat, w którym ostrzegło obcokrajowców i członków misji dyplomatycznych przed pozostawaniem w Ukrainie i przed podróżowaniem na jej terytorium. Moskwa zapowiedziała przy tym, że będzie kontynuować systematyczne ataki na cele wojskowe w Kijowie i innych ukraińskich miastach. Powieść Nule Szczepana Twardocha o wojnie w Ukrainie zdobyła nagrodę literacką Nike. Wybór jury pokrył się w tym roku z głosem publiczności. Książka zwyciężyła bowiem również w plebiscycie czytelników Gazety Wyborczej. Bohater powieści Nul, noszący pseudonim Koń, jest polskim ochotnikiem walczącym po stronie Ukrainy na wojnie. Napisałem tę książkę po to, żeby mówić prawdę, bo po to jest literatura, powiedział Szczepan Twardoch ze sceny.
7: Myślę, że to jest najważniejsza powieść, jaką napisałem, bo Nul wyniknęło z takiego splotu szeregu okoliczności, które jakby doprowadziły mnie do tej powieści. Ona się wzięła z tego, że wojna zawsze była moim tematem, z tego, że ta wojna wybuchła tak blisko i kiedy wybuchła, zaczęła mnie ku sobie ciągnąć.
16: Szczepan Twardoch od końca 2022 roku jest zaangażowany w pomoc dla Zbrojnych Sił Ukrainy. Zebrał w publicznych zbiórkach 2 miliony złotych i osobiście dostarcza zakupione drony, samochody i sprzęt wojskowy na front. Za działalność na rzecz ukraińskiego wojska w 2024 roku został wyróżniony nagrodą Stand with Ukraine. Oszuści podszywają się pod polskie koncerny paliwowe i kradną dane, ostrzega NASK. Nasilenie takich zgłoszeń ma związek z wprowadzeniem w życie programu CPN, o czym więcej Marcin Starzec.
29: Ceny paliw faktycznie spadły i najlepiej widać to chociażby na stacji w Skołyszynie na Podkarpaciu, gdzie wczoraj nawet mimo niedzieli kolejka była całkiem spora.
8: Jak ostatnio to tankowałem, powiedzmy 3/4 zbiornika do swojego auta, to musiałem zapłacić 350 zł, a tak bym zapłacił 200 par.
9: Wie pan, trochę mało, ale dobre i tyle, jak się dużo tankuje.
29: Z obniżki chcą jednak skorzystać nie tylko kierowcy, a także oszuści. W TOK FM mówiła o tym Klaudia Dobińska z NASK.
10: No i niestety po kliknięciu w taką reklamę trafialiśmy na stronę internetową, która po prostu wyłudzała nasze dane. Tam były formularze zachęcające do podania numerów rejestracyjnych auta, danych karty płatniczej, właśnie pod pretekstem aktywacji tej promocji.
29: Ekspertka radzi jedno. Każdą promocję sprawdzajcie na oficjalnej stronie koncernu paliwowego, a nie w reklamie w sieci. Marcin Starzec, TOK FM.
16: W Sztokholmie zaczyna się dziś tydzień przyznawania Nagród Nobla za osiągnięcia, które w największym stopniu przysłużyły się ludzkości. Dziś przyznana zostanie Nagroda z medycyny. Jutro Komitet Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk wskaże noblistów z fizyki. W tym roku obchodzimy 125-lecie istnienia nagrody. Jak mówi organizator Tygodnia Noblowskiego na Uniwersytecie Warszawskim Jacek Sztolcman, nauka bardzo się w tym czasie zmieniła.
19: Badania prowadzone przez współczesnych naukowców są trudne, mówiąc krótko. No, nauka współczesna jest bardzo wyspecjalizowana, bardzo wąska i trudna.
16: W tym roku nobliści otrzymają nagrody rekordowej wysokości. W każdej z 6 dziedzin wypłacona zostanie równowartość ponad 1 000 000 euro. To o 1 000 000 koron więcej niż w zeszłym roku. ciągu dnia w całym kraju ma się pojawić sporo przejaśnień. Teraz jeszcze chmury i mgły w większości kraju. Oprócz Pomorza, Warmii i Mazur najcieplej będzie dziś na południu do 21 stopni. Około 19 stopni pokażą maksymalnie termometry w centrum, a najchłodniej maksymalnie 15 będzie na północy.
15: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie. Witam Państwa i zapraszam na poranek TOK FM. Zaczynam od przeglądu prasy i portali internetowych. A na pierwszej stronie Gazety Wyborczej sposób na dezubekizację. Leszek Kostrzewski pisze o tym, że byli funkcjonariusze służb PRL odzyskują pełne emerytury w procesach sądowych, ale też coraz częściej na podstawie niepozornego zapisu w prawie. Odsyłam Państwa do tego artykułu. Natomiast na pierwszej stronie Rzeczpospolitej przeczytają Państwo artykuł Izabeli Kacprzak, Kral i prawnik oligarchów. Dzięki Przemysławowi Kralowi prawnikiem w Polsce został człowiek prorosyjskiego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza. Odkrywamy kolejne karty z przeszłości prezesa Zonda Krypto. Wołodymir Bogatyr, ukraiński adwokat oskarżony o pomocnictwo w

teraz. Trzeci smakołyk dla przedsiębiorców to możliwość wyboru sposobu opodatkowania, zasady ogólne, liniówka czy ryczałt pod koniec roku, gdy już wiadomo, ile zarobili, a nie jak dzisiaj w ciemno w pierwszym miesiącu roku. Wydaje się logiczne, choć wprowadza zamieszanie. Co ciekawe, PiS chce wycofać albo raczej złagodzić część zmian, które sam wprowadził w ramach tak zwanego Polskiego Ładu, czyli demolki PiS, z której skutkami podatnicy i fiskus zmagają się do dzisiaj. No oczywiście nie muszę Państwu mówić, że w czasie tej konferencji przedstawiania tych postulatów PiS nie wspomniał w zasadzie, że odkręca zasady, które sam wprowadził. Racjonalną zmianą, pisze Krzysztof Adam Kowalczyk w Rzeczpospolitej, racjonalną zmianą byłaby proponowana przez PiS coroczna automatyczna waloryzacja progów podatkowych. W głowę zachodzę jednak, dlaczego partia nie wprowadziła jej, gdy była u władzy. A dodajmy, że w szczególności jeśli chodzi o tę pierwszą kadencję PiS 2015-2019, no to na świecie panowała cudowna koniunktura gospodarcza, naprawdę wzrost był fajny, nie było problemu z inflacją, dopiero potem przyszły problemy, ale mimo to PiS tej zasady nie wprowadził. Wszystko to ambitne, a przede wszystkim kosztowne plany, pisze Krzysztof Adam Kowalczyk. PiS jednak nie mówi, skąd weźmie na to pieniądze. Nijak to nie klei się z biciem na alarm przez Przemysława Czarnka w sprawie finansów publicznych. Bo skoro, jak twierdzi Czarnek, są one w stanie katastrofy i jak deklaruje, PiS ma je stawiać na nogi zaraz po przejęciu władzy, to wypadałoby przedstawić chociaż zarys programu ich stabilizacji. Bez tego zamiast spójnego programu gospodarczego partia Jarosława Kaczyńskiego zaserwowała dziś wyborcom niezbyt strawne danie z okrawkami konkretów. Ja za każdym razem przypominam, iż takie ustawy, które na przykład zwiększały akcyzę na alkohol, czy zwiększały podatek cukrowy, te zmiany zostały zawetowane przez prezydenta Karola Nawrockiego, choć miały przynieść jednak jakiś dopływ pieniędzy do budżetu. No a z drugiej strony właśnie obóz Prawa i Sprawiedliwości, obóz prezydenta Nawrockiego narzekają, że finanse są w złym stanie. Z drugiej jednak strony oczywiście straszą Polaków, że źli liberałowie odbiorą im 500+, czy inne przywileje socjalne. No nijak to się nie składa w jedno. Ja chcę tylko Państwu dodać tutaj do tego komentarza Rzeczpospolitej, że propozycje Prawa i Sprawiedliwości w dużej mierze no, są skierowane do elektoratu Konfederacji. Ja pamiętam, że część z tych propozycji, bo tutaj nie wszystkie omówiłam, to tożsame z propozycjami rozmaitych osób pojawiających się w kręgu Konfederacji czy w Konfederacji Grzegorza Brauna, więc oczywiście to jest nastawione na taką walkę o wyborców z konfederatami z jednej strony, a z drugiej strony chodzi o odcięcie się od Mateusza Morawieckiego, który jak wiemy odszedł z Prawa i Sprawiedliwości i założył swoje stowarzyszenie Rozwój Plus. Z ciekawych informacji, które znalazłam, bo ten temat jednak nieustająco mnie interesuje, to sprawa dotyczy Konrada Mielcarka, który, jak Państwo wiedzą, ten sędzia podjął decyzję o przyznaniu żelaznego listu Marcinowi Romanowskiemu i pan sędzia Mielcarek tłumaczy swoje decyzje w Rzeczpospolitej. Muszę przyznać, że w sposób dość nieprzekonywujący, dlatego że w istocie pan sędzia rozważa, to już poza wszystkim, rozważa pozwanie ministra Żurka za naruszenie dóbr osobistych, ponieważ minister Żurek powiedział na temat sędziego Mielcarka, że jest neosędzią ze stajni Zbigniewa Ziobry, który próbuje jednoosobowo zapewnić nietykalność Marcinowi Romanowskiemu i kieruje się zasadą, że swoi chronią swoich.
I Konrad Milczarek uważa, że to jest naruszenie jego dóbr osobistych. Problem jednak polega na tym, że sam pan sędzia Milczarek prezentował swoje poglądy polityczne na Platformie X. Zanim zamknął dostęp do swoich wpisów, ja zdążyłam tam zajrzeć.

0: i ewidentnie zajmuje polityczne stanowisko w 100% zbieżne właśnie ze środowiskiem Zbigniewa Ziobry. Więc jestem ciekawa, jak sąd podejdzie do problemu naruszenia dóbr osobistych, choć ja też namawiałabym pana ministra Żurka do pewnej wstrzemięźliwości. No, nie zmienia to faktu, że sędzia Mielcarek jest beneficjentem rozmaitych decyzji personalnych ekipy Ziobry. Już nie chcę wchodzić w szczegóły, to było szczegółowo też opisywane wielokrotnie. To rzecz pierwsza. No, a rzecz druga, że pan sędzia orzekł o liście żelaznym dla Marcina Romanowskiego, a gdy orzekał w podobnej sprawie, w sprawie Michała Kuczmierowskiego, który uciekł do Wielkiej Brytanii, to uznał, że tego listu żelaznego nie należy wydawać. I znów, ze względu na to, że prezentuje polityczne poglądy bardzo zbieżne z tym, co mówi ekipa Ziobry, ekipa suwerennej Polski, niegdyś suwerennej Polski, no można mieć w tej sprawie wątpliwości, ponieważ frakcja Zbigniewa Ziobry gwałtownie walczyła z frakcją Mateusza Morawieckiego, której to frakcji przedstawicielem jest Michał Kuczmierowski. I tutaj no, Piotr Szymaniak, który przeprowadza rozmowę z sędzią Mielcarkiem, podejmuje taką próbę, powiedzmy, wyjaśnienia, dlaczego w przypadku Kuczmierowskiego ten list żelazny jest niemożliwy, a w przypadku Romanowskiego możliwy. No przyznam, że wyjaśnienia pana sędziego Mielcarka nie przekonują mnie. Nie wiem, jaka jest fundamentalna różnica w tej sprawie. I też myślę, że generalnie namawiałabym wszystkich sędziów, że owszem, jeśli chodzi o konkretne zmiany ustawowe, to jeżeli sędzia się wypowie krytycznie, uważa, że jakaś zmiana jest nieadekwatna, to uważam za dopuszczalne. Natomiast zaangażowanie takie bardzo polityczne, podawanie jakichś wpisów, które są ewidentnie motywowane partyjnie, tę aktywność na platformach społecznościowych odradzałabym, absolutnie odradzałabym sędziom. I jeszcze jedna rzecz, rozmowa z Andrzejem Seremetem, byłem prokuratorem generalnym, który mówi, że całkowita niezależność prokuratora jest mitem. Rezygnacja z właściwych form nadzoru jest działaniem samobójczym dla prokuratury. Jeśli prokurator chce być niezależny w znaczeniu niezawisły, to powinien był zostać sędzią. Także tę rozmowę państwu polecam. Czas na przegląd prasy już minął. Ja zapraszam na informacje. Po informacjach poseł Koalicji Obywatelskiej Sławomir Nitras. Po 7:40 poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Wójcik. Po godzinie 8:00 prezydent Bronisław Komorowski.
1: Autopromocja.
2: Co zrobić, gdy pojawi się alert o zagrożeniu z powietrza? Pewnie unikać okien i przeszkleń, schronić się w bezpiecznym miejscu, ale przygotowanie na kryzys to także wiedza i współpraca z sąsiadami. Na warszawskiej Ochocie działa sąsiedzka obrona cywilna. Mieszkańcy wspólnie się szkolą, budują lokalne zapasy i uczą się, jak reagować w sytuacji zagrożenia. O tym właśnie w planie działania wtorek, 13:40. Szymon Kępka, serdecznie państwa zapraszam.
1: Plan działania w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
4: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
5: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
6: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
5: Brzmi dobrze.
6: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotel Bania.pl.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799.

0: wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 7.20. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje Tok FM. Stany Zjednoczone proponują zorganizowanie trójstronnego spotkania z udziałem Rosji i Ukrainy jeszcze w tym miesiącu. Wczoraj prezydent Wołodymyr Załański mówił o tym na konferencji prasowej z kanclerzem Niemiec Friedrichem Mercem. Załański powiedział, że strona amerykańska jest obecnie w kontakcie z Ukrainą i Rosją i proponuje zorganizować w taki czy inny sposób spotkanie na poziomie technicznym w formacie trójstronnym do końca października. W związku z atakami Rosji na terytorium Ukrainy polskie wojsko poderwało dziś oświecie swoje myśliwce, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenia do mieszkańców powiatów na terenie województwa lubelskiego. Alert już został odwołany. 100 strażaków bierze udział w akcji dogaszania potężnego pożaru hali magazynowej w Słubicach w województwie lubuskim. Ogień wybuchł tam wczoraj po 21:00. W budynku składowane były sprzęt elektroniczny, baterie i sprzęt AGD. Nikomu nic się nie stało. Dziś rusza ogólnopolska kampania Dzieciństwo bez przemocy, która ma zwracać uwagę na problem przemocy wobec dzieci i na to, by nie pozostawać na niego obojętnym. Kampania ma zwrócić uwagę dorosłych na krzywdzenie dzieci przez rodziców, ale także, a nawet przede wszystkim przez rówieśników. Teraz w Tok FM informacje sportowe.
7: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Iga Świątek walczy o awans do czwartej rundy tenisowego turnieju w Pekinie. Polka przegrała pierwszego seta z Chorwatką Donną Vekic 4-6, a w drugim przegrywała już 3-5, ale efektownie wróciła do gry, bo doprowadziła do tiebreaka, a w nim pokonała rywalkę do zera. Trwa decydujący set, na razie jest remis 1-1. Czas na czwarty i ostatni podczas tego zgrupowania mecz Polaków w Lidze Narodów. Po efektownym zwycięstwie 6-0 nad Rumunią biało-czerwoni zagrają wieczorem w Zenicy z Bośnią i Hercegowiną. Z lekką ulgą do meczu przystąpi selekcjoner Jan Urban.
9: Po meczu pogratulowałem zwycięstwa drużynie i podziękowałem za 2 dni spokoju. Tak na to patrzę. No nie, w sporcie jest jak jest. Na pewno chcielibyśmy wygrywać, chcielibyśmy wpuścić trochę świeżej krwi do tego zespołu. Wydaje mi się, że robimy to. Być może nie tak, jak niektórzy by oczekiwali, żeby tej młodzieży pokazało się nie wiadomo ile.
8: Polacy spodziewają się trudnego meczu, mówi nasz bramkarz Marcin Bułka.
10: Graliśmy już z nimi pierwszy mecz tydzień temu. Nie udało się wygrać po całkiem dobrym spotkaniu z naszej strony. Kilka niewykorzystanych sytuacji, a wynik mógł być inny. Wiadomo, że Bośnia to niełatwy teren dla każdego rywala, który tu przyjeżdża, no ale szanse są takie same na boisku. O niczym innym nie myślimy, tylko o 3 punktach.
8: Mecz Polski z Bośnią o 20:45. Żużlowcy z Torunia obronili tytuł mistrzów Polski w rewanżowym meczu finałowym. Press znów wygrał ze Spartą, tym razem we Wrocławiu 46-44. Brąz w sobotę wywalczył Motor Lublin, pokonując Unię Leszno 56-34. Z kolei Stal Gorzów zapewniła sobie utrzymanie w Ekstralidze, wygrywając przed własną publicznością z PSŻ Tem Poznań 49-41. Belg Remco Evenepoel po raz pierwszy w karierze został mistrzem Europy w kolarskim wyścigu ze startu wspólnego. Na finiszu w słoweńskim Senkur o milimetry wyprzedził w sprincie Włocha Giulio Ciccone. Jury ponad 2 minuty oglądało powtórki, by rozstrzygnąć, kto był pierwszy. Na najniższym stopniu podium stanął Włoch Christian Scaroni, który stracił do czołowej dwójki 59 sekund. Ruszyła koszykarska ekstraklasa. Mistrzowie Polski rozpoczęli sezon od zwycięstwa, ale po trudnym meczu w Słupsku. Legia Warszawa wygrała z Czarnymi 79-76. Drugi zespół ze stolicy przesadnie się na inaugurację nie zmęczył. Dziki wygrały w Sopocie z Treflem 102-63. A teraz Tok FM, czas na prognozę pogody.
7: Sponsorem programu był producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
11: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
6: Na Na razie jeszcze mgliście, pochmurno, ale będzie się przejaśniać i będzie ładnie w ciągu dnia. Na termometrach maksymalnie od 15 stopni na północy, przez około 19 w centrum do 21 na południu kraju.
11: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a na łączach Sławomir Nitras, poseł Koalicji Obywatelskiej, były minister sportu i turystyki. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Chciałam wrócić do sprawy Polskiego Komitetu Olimpijskiego, bo dzisiaj sprawa wygląda tak, że Radosław P. jest w areszcie, a władzę w Polskim Komitecie Olimpijskim przejął Marian Kmita. No i właśnie pytanie, czy jest możliwa odnowa Polskiego Komitetu Olimpijskiego? Czy też w rzeczywistości ciągle takie rozliczenia pana zdaniem nie nastąpią?
2: Nie tylko jest możliwa, ale jest potrzebna. Natomiast ja mam nawet nie... Chyba byłoby zbyt delikatne powiedzenie, że ja mam wątpliwości, czy pod panem Marianem Kmitą jako pełniącą obowiązki to jest możliwe. Bo ja jestem głęboko przekonany, że nie jest możliwe, dlatego że ci panowie byli najbliższymi współpracownikami. Ja to konsekwentnie od tego wyboru powtarzam. Ten wybór mnie o tyle nie dziwi, że wybierali ci sami ludzie, którzy wybrali wcześniej Pisiewicza i którzy zamykali oczy naprawdę, kiedy ona wychodziła na jaw. I dzisiaj ci sami ludzie uważają, że uda im się pokazać, że niby cokolwiek się zmieniło, a tak naprawdę zachować i sposób funkcjonowania, i nie doprowadzić do żadnych rozliczeń. Ja przestrzegam przed tym. Przestrzegam przed tym przede wszystkim świat sportu, że jeżeli ktoś naprawdę chce wyciągnąć wnioski z tej lekcji, to tacy jak Marian Kmita najpierw powinni wyjaśnić swoją rolę w całym tym procesie, odpowiedzieć na pytania prokuratorów, bo przypomnę, że to w ogóle jest coś niebywałego, że wybiera się człowieka, który kiedy była ujawniana ta sprawa, podobnie jak pan Piesiewicz, miał u siebie przeszukanie CBA, zabezpieczone u niego dokumenty i on ma być dzisiaj odnowicielem polskiego sportu. Ja po prostu to nie tylko nie wierzę, ale śmiech pustym nie ogarnia.
0: No ale może zacytujmy, co pan Kmita mówi na ten temat. On opisuje ten późniejszy okres jako jednoosobowe zarządzanie Radosława P. i w rozmowie z Faktem 21 września powiedział, że lampka ostrzegawcza nie mogła się zapalić, bo to było w praktyce jednoosobowe przedsiębiorstwo pana prezesa oraz, że Piesiewicz pracował zespołowo do igrzysk w Paryżu i może miesiąc, dwa później, ale już potem wiedzieliśmy coraz mniej. Nie przekonują pana te wyjaśnienia?
2: Nie. No to jest kłamstwo. To jest niestety kłamstwo i przykro mi, że muszę publicznie uczestniczyć w takim budowaniu takiego fałszywego obrazu. Dlatego, że pan Kmita nie tylko wszystko wiedział, ale pan Kmita ten świat Piesiewicza tworzył. Śmiem twierdzić, że był wręcz mózgiem tej operacji zdobycia władzy przez Piesiewicza i zbudowania tego modelu uzależniającego związki sportowe od pieniędzy, które Piesiewicz będzie dzielił. Przypomnę, że Piesiewicz miał, właściwie panowie Piesiewicz i Kmita mieli dużo szersze plany. Oni chcieli likwidacji Ministerstwa Sportu i przejęcia całego budżetu. To jest ponad 4 miliardy złotych rocznie na sport i chcieli tymi pieniędzmi również zarządzać. Ja po prostu nie wierzę panu Kmicie i wszyscy. I mi na tym bardzo zależy, bo gdybym ja nie czuł wsparcia zwykłych sportowców, ludzi, którzy są uzależnieni, biorąc pod uwagę to, jak funkcjonuje ten system, od PKOL-u, to ja może i machnąłbym na to ręką. Ale ja wiem, że pod tą skorupą, kiedy ją trochę podrapać, są normalni ludzie, którym to, co się w PKOL-u dzieje, nie podoba, którzy mają pewne oczekiwania w stosunku do tej instytucji, a nic z tej instytucji nie dostają. Są bez znaczenia dla tych panów dodatkiem w tym świecie, który sobie stworzyli. Myślę, że dla tych najwybitniejszych polskich sportowców, dla tych wszystkich, którzy jadą na igrzyska z nadziejami, którzy nam dają tą radość, warto ten bój stoczyć i warto o tę prawdę się bić.
0: Marian Kmita argumentuje, że on nie pobiera żadnego wynagrodzenia w tej chwili za kierowanie PKOL-em.
2: No, Marian Kmita też mówi, że nie wiedział o tym, że są długi, że leasingi trzeba dzisiaj spłacać, a on to wszystko dokładnie wiedział. I pan Kmita w tym wszystkim, kiedy mówi, że nie pobiera wynagrodzenia, zapomina wspomnieć o tym, że kiedy ja ujawniałem wynagrodzenie pana Piesiewicza, które wynosiło 100 tysięcy złotych miesięcznie, to pan Marian Kmita też pobierał wynagrodzenie, do czego się nigdy nie przyznał i wtedy krył Piesiewicza. Mówił publicznie, czy dziennikarze pracujący dla jego redakcji bronili Piesiewicza i stworzyli taki kordon sanitarny wokół Piesiewicza. Właśnie to był moment, kiedy trzeba było mówić prawdę. Dzisiaj pan... Ja w ogóle się zastanawiam, po co to panu Kmicie. I odnoszę wrażenie coraz częściej, że on nie wiąże wielkich nadziei z tym, że wygra wybory w kwietniu przyszłego roku, tylko raczej tam się znalazł po to, żeby w sposób taki płynny może poukrywać pewne fakty dotyczące swojej roli w tym procesie, czy kilku kolegów.
0: No, Marian Kmita zapowiedział niezależny audyt finansowy, więc taki audyt
2: Do mnie też docierają informacje z zarządu i wiem, że największy spór, ja nie wiem, jaka jest ostateczna decyzja, ale wiem, że największy spór polegał na tym, od kiedy ten audyt miałby mieć miejsce. I wiem, że tą datą, którą proponował pan Kmita, była data, kiedy on przestał pobierać wynagrodzenie w PKOL-u. Więc no to zobaczymy. Ja zdania co do roli Mariana Kmity w przeszłości nie zmienię. Bo jaka ona była, ja dokładnie wiem i liczę na to, że ci, którzy też wiedzą, jak było, będą mieli odwagę mówić. I to podważa jego wiarygodność i zaufanie do niego na przyszłość.
0: Panie pośle, ja zastanawiam się, czy może pan ma jakieś domysły, o co mogło chodzić, bo Rzeczpospolita opisała bardzo dziwne transakcje Radosława P. To chodziło o przekazywanie wierzytelności, czyli to, co powinien zapłacić Międzynarodowy Komitet Olimpijski, właśnie PKL-owi, i tutaj było przekazywanie tych wierzytelności różnym podmiotom, między innymi żonie pana prezesa Agnieszce Piesiewicz. O co tutaj chodziło? Czy pan może wie?
2: Nie wiem. Ja wiem tyle, co z tych publikacji. Ale pan Kmita wie. Niech pan Kmita odpowie, o co w tym wszystkim
0: chodziło. A mógł nie wiedzieć o tym Marian Kmita, że takie przekazywanie wierzytelności miało miejsce?
2: Ale to jest tak, jakby zapytać panią, czy pani może nie wiedzieć, gdzie jest redakcja Radia Tok FM. No może pani zamknąć oczy, powiedzieć taksówce, proszę mnie zawieźć do Tok FM i nie wiedzieć, gdzie to jest. No to jest tłumaczenie dziecka. No pan Marian Kmita jest wiceprezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego od wyborów. Był człowiekiem, który stworzył Piesiewicza i nie wolno dawać wiary w żadne słowo, że czegokolwiek pan Kmita nie wiedział, bo miał prawo wiedzieć i miał obowiązek wiedzieć. I to, co dzisiaj robi pan Marian Kmita, wygląda mi bardziej na pewną linię obrony kogoś, kto się boi oskarżenia, niż na jakiś chęć ujawnienia prawdy.
0: Panie pośle, chciałam jeszcze wrócić do sprawy paliw, bo jednak ten zarzut związany z tym, że nakładanie podatku na koncerny paliwowe wstecznie jest niezgodne z konstytucją, może być problemem, bo akcjonariusze Orlenu mogliby wystąpić do sądu, że jednak była to decyzja krzywdząca dla nich. Czy rząd się nie obawia takiego manewru?
2: A czy kiedy PiS nakładał taki sam podatek na JSW, to było zgodne z prawem? To Trybunał Konstytucyjny nie miał co do tego wątpliwości.
0: Powiedziawszy, panie pośle, czynienia... JSW rozważa w tej chwili pójście do sądu administracyjnego w tej sprawie.
2: Sytuacja jest nadzwyczajna. Wszyscy dobrze wiemy, że tak działa rynek, że te marże wynoszą nawet 40%. W takich sytuacjach nadzwyczajnych. I oczywiście państwo może powiedzieć, trudno, nic w tej sytuacji nie możemy zrobić, musimy płacić, ponosić koszty. Ja przypomnę, że to nie są, oczywiście to są koszty dla kierowców, to są koszty dla gospodarki, ale to jest główny powód wzrostu inflacji. Mamy inflację, która dzisiaj dochodzi do 4%. I to jest konsekwencja. No albo w tych czasach wojennych państwo będzie skuteczne, albo w tych czasach wojennych państwo będzie rozkładać ręce. Myślę, że Polacy oczekują, że państwo będzie skuteczne, a nie, że będzie rozkładać ręce i będzie mówić nic nie możemy. Mi jest przykro, że w tak trudnej sytuacji wojennej instytucje państwa, prezydent, premier, nie są w stanie jakby pokazać diagnozy i pokazać rozwiązań. Uważam, że to jest moment, kiedy prezydent, i myślę, że stąd ta duża strata prezydenta, poparcia społecznego, że to jest moment, w którym prezydent nie stanął na wysokości zadania i nie wsparł rozwiązań, które są oczywiste z punktu widzenia konsekwencji gospodarczych. Panie Pośle, on miał obowiązek to zrobić. Zapytać... On już cenę zapłacił. Mam nadzieję, że cena, którą płacą Polacy od dzisiaj będzie, czy od wczoraj będzie niższa.
0: Chciałam wrócić do problemu, który Koalicja Obywatelska, jak widać, ma nieustająco. Czytam w Wirtualnej Polsce, że Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył karę finansową 24 tysiące złotych na jedną z miejskich przychodni w Piasecznie, ponieważ poza kolejką przyjmowali byli radni Koalicji Obywatelskiej. To jest kolejny przypadek. Był szpital południowy, była sprawa senatora Lęca, no i teraz znów kolejna sprawa. Jak widać, Koalicja Obywatelska nie bardzo sobie radzi z tym problemem.
2: No, wydaje się, że problem ma charakter powszechny i że problem nie ogranicza się do jednej partii, bo pani wspomniała.
0: No ale to jest partia rządząca, więc to jest fundamentalne.
2: Ja wiem. W różnych tylko że też pamięta pani, że były podobne publikacje dotyczące Lubelszczyzny, dotyczące Podkarpacia, które dotyczyły polityków PiSu. I ja nie mam zamiaru odbijać piłeczki. No to jest jakiś realny problem. Są nawet ludzie, którzy uważają, że to jest pewna norma. Mam nadzieję, że tak nie jest. Jedyne, co pociesza w tym wszystkim, to to, że te sytuacje wychodzą na jaw, dzięki przede wszystkim dziennikarzom, i że nikt ich nie bagatelizuje, że te kary są nakładane, że te sprawy są wyjaśniane, i mam nadzieję, bo to, temu to służy, że to nie tylko chodzi o to, żeby w jakimś Piasecznie czy gdzieś pod Toruniem nałożyć karę, tylko że to wyznaczy pewien standard postępowania, pokaże, że nie ma zgody na takie postępowanie i że ten proceder po prostu zostanie ukrócony. Mam taką nadzieję. Cieszę się, że nikt tego nie zamiata pod dywan, tylko konsekwentnie wyjaśnia.
0: Sławomir Nitras, poseł Koalicji Obywatelskiej, był gościem TOK FM. Bardzo dziękuję, panie pośle, za rozmowę.
2: Dziękuję, dobrego dnia.
0: Za chwilę informacje, a po informacjach poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Wójcik.
4: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
12: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
14: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Kokolino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
17: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
18: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
17: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
19: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
20: Skoda. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
21: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
20: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
22: Netto przedstawia.
1: Ale akcja kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
9: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
1: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
9: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
1: To może zapraszamy?
9: Dobre!
22: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
23: Za mnie.
24: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
25: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
26: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 7.40. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Odnowa Polskiego Komitetu Olimpijskiego jest potrzebna, natomiast mam poważne wątpliwości, czy pod rządami Mariana Kmity jest to możliwe, powiedział przed chwilą w ranku TOK FM Sławomir Nitras, poseł Koalicji Obywatelskiej, był minister sportu i turystyki. Kmita był najbliższym współpracownikiem Radosława Piesiewicza, prezesa PKL-u, aresztowanego w związku z aferą Zonda Krypto, dodawał Nitras.
2: Ten wybór mnie o tyle nie dziwi, że wybierali ci sami ludzie, którzy wybrali wcześniej Piesiewicza i którzy zamykali oczy naprawdę, kiedy ona wychodziła na jaw. I dzisiaj ci sami ludzie uważają, że uda im się pokazać, że niby cokolwiek się zmieniło, a tak naprawdę zachować i sposób funkcjonowania, i nie doprowadzić do żadnych rozliczeń.
6: Marian Kmita będzie zastępował Radosława Piesiewicza do końca kadencji, czyli do kwietnia przyszłego roku. Pierwsza tura wyborów prezydenckich w Brazylii nie przyniosła rozstrzygnięcia. Wygrał ją prawicowy senator Flavio Bolsonaro, zdobywając 47% głosów. Urzędujący prezydent Luiz Inácio Lula da Silva ma ich ponad 45%. To oznacza, że spotkają się w drugiej turze. Lula da Silva, który ubiega się o czwartą kadencję, powiedział po wyjściu z lokalu, że naród wybiera między wzmocnieniem demokratycznej władzy a barbarzyństwem. Jego rywal Flavio Bolsonaro, syn skazanego byłego prezydenta, mówił o potrzebie zmian.
27: Brazylia potrzebuje zmian. Brazylia już nie może więcej znieść tyle cierpienia, tyle wysokich podatków, zabitych kobiet, tak wielu prześladowanych politycznie.
6: W przedwyborczych sondażach prowadził Lula da Silva, ale jego przewaga na ostatniej prostej topniała. Druga tura wyborów prezydenckich w Brazylii 25 października. Składając wizytę w Kijowie, pomimo zagrożenia rosyjskimi atakami, kanclerz Friedrich Merz potwierdził niezachwiane poparcie Niemiec dla Ukrainy i wysłał sygnał Moskwie, że nie pozwoli się zastraszyć, pisze dziś niemiecka prasa. Süddeutsche Zeitung zaznacza, że wizyta w stolicy Ukrainy była sygnałem solidarności, który trudno przecenić. Jak czytamy, poparcie dla Ukrainy przestało być w niemieckim społeczeństwie oczywiste, pomimo bardzo realnego zagrożenia ze strony Rosji. Świadczą o tym wyniki niedawnych wyborów do lokalnych parlamentów w Saksonii-Anhalcie i Mecklenburgii Pomorzu Przednim, w którym prorosyjska AfD osiągnęła dobre wyniki. Podczas wizyty w Kijowie kanclerz Niemiec zapowiedział przekazanie Ukrainie nowego pakietu pomocy wojskowej o wartości ponad miliarda euro. Pomoc obejmie finansowanie produkcji dronów, dostawy broni dalekiego zasięgu i sprzętu satelitarnego, aby strona ukraińska mogła skuteczniej zwalczać rosyjskie wyrzutnie. Na razie jeszcze w wielu miejscach mgły i chmury, ale w ciągu dnia będzie się przejaśniać. Na termometrach maksymalnie od 15 stopni na północy, przez 19 w centrum, do 21 na południu kraju.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a na łączach Michał Wójcik, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister sprawiedliwości w rządzie PiS. Dzień dobry, panie pośle.
28: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
0: Panie pośle, Sławomir Mentzen napisał tak: żałuję, że prezydent poddał się propagandzie Donalda Tuska i zgodził się na ten podatek. Dotknie to Polaków oszczędzających w funduszach, będących akcjonariuszami Orlenu. Miałem wielką nadzieję, że ten prezydent będzie chronił Polaków przed podatkami, a wyszło jak zwykle. Zgadza się pan z tą opinią Sławomira Mentzena?
28: Nie, my poparliśmy podpisanie tej ustawy przez pana prezydenta, oczekując jednocześnie, że będą jakieś zmiany na stacjach paliw i że pojawi się to symboliczne już 5,19. Więc wie pan Mentzen nie jest ze mną w partii, aczkolwiek chcę powiedzieć jedną rzecz tutaj przy okazji tej obniżki cen paliw, że ta ustawa kompletnie nie była potrzebna. Można było obniżyć te ceny bez tej ustawy.
0: Ale pan przecież należy do partii, która cały czas powtarza, że finanse publiczne są w złym stanie, dług publiczny rośnie i chce pan, żeby jeszcze bardziej wzrósł, tak? Jeżeli nie będzie tego podatku od nadzwyczajnych zysków.
28: Ja mogę
0: trzeba się na coś
28: tak,
0: zdecydować.
28: Że...
0: Albo się krytykuje dług publiczny, albo próbuje się zapewnić jakieś przychody budżetowi, żeby można było obniżyć te ceny.
28: Pani redaktor, z tego, że łupiono Polaków cenami paliw na stacjach paliw, powinien tłumaczyć się Donald Tusk, a nie Michał Wójcik, ani ktoś z Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast ludzie nie mogą być rzeczywiście zakładnikami sporu, który chce wywołać i prowadzi go z różnych powodów Donald Tusk na linii Pałac Prezydencki, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Tak. Mówię jeszcze raz, w ustawie o akcyzie można było zrobić krótką nowelizację, która przedłużałaby możliwość obniżki paliwa. W ustawie VAT-owskiej taka podstawa do rozporządzenia już była. A dlaczego grał Donald Tusk z tą ustawą? No, dlatego, że chciał grać.
0: Nie, dlatego, że nie chciał zadłużać jeszcze bardziej państwa. Ale panie pośle, bo tylko tak wspomnę, że wypominacie Donaldowi Tuskowi, że obiecywał benzynę po 5,19, ale nie wiem, rozumiem, że pan nie za bardzo zna się na ekonomii, był pan wiceministrem sprawiedliwości, ale
28: dlaczego pani
0: zna
28: uważa?
0: Pani takie tak jest... pojęcie jak inflacja? Czy nie?
28: Ale,
0: zna pan. Inflacja skumulowana w ciągu 4 lat. Nie, ja tylko panu polecam taką analizę na portalu money.pl, gdzie jest dokładnie pokazane, że owe 5,19 to w tej chwili de facto po tej skumulowanej inflacji jest to 6 zł i 50 groszy. Ale polecam panu lekturę, bo warto zawsze się czegoś dowiedzieć. Natomiast chodzi mi o to,
28: dlaczego pani uważa, że nie znam się na ekonomii? Ja takie studia.
0: No bo przywołuje pan 5,19, które było wypowiedziane w 2022 roku, jest coś takiego jak inflacja skumulowana. No po prostu tłumaczę panu, że jest taka inflacja, takie pojęcie jak inflacja skumulowana.
28: Ja rozumiem, że mogła pani być znakomitym rzecznikiem rządu, natomiast nawet więcej powinien, 5,19, bo to symboliczne, nawet mniej było, 4,80, o ile pamiętam, mówił Donald Tusk. To pani, nie można nas obwiniać, że jest niepoważnym politykiem i mówi, że wystarczy mu jeden dzień na to, żeby obniżyć ceny paliw do takiej wysokości i odpowiada w ten sposób dziennikarzom w czasie wyborów. No przecież to jest oszustwo, po prostu ordynarne oszustwo.
0: Nie w czasie wyborów, tylko w 2022 roku i tłumaczę panu, że była inflacja skumulowana. Ale dobrze, zostawmy to. Mój problem polega na tym, że gdyby jednak pan prezydent od razu podpisał ustawę i tak ją podpisał, tak? Więc mógł ją podpisać za pierwszym razem i szybciej te ceny na stacjach by spadły i my byśmy tankowali taniej. A przez to, że była ta blokada, z której ostatecznie pan prezydent zrezygnował, więc dlatego była bez sensu, no to żeśmy jednak te wyższe ceny płacili dłużej.
28: Ale taki pani jest redaktor zarzut. Mnie nie słuchała przed chwilą. Powiedziałem, że w ustawie akcyzowej można było zrobić jednodniową... No i nawet nie jednodniową, tylko w ciągu jednego dnia po prostu szybką nowelizację, a druga podstawa była w ustawie o VAT-ie, gdzie rząd nie potrzebował w ogóle tej ustawy do tego, żeby obniżać ceny paliw. Dlaczego tego rząd nie zrobił wiele miesięcy temu? Dlaczego nie zrobił tego rząd? No nie zrobił, bo nie chciał zrobić, bo łupił. A wie pani dlaczego?
0: Nie, wcześniej
28: bo
0: to zrobił. Akurat
28: nie znam się, wie pani, na ekonomii.
0: Był obniżony VAT i
28: kompletnie, wie pani,
0: akcyza.
28: Nie znam się. Nie znam się kompletnie na ekonomii, ale wiem, że wie pani, wyższe ceny paliwa akurat służą Donaldowi Tuskowi, temu budżetowi, który po prostu dzisiaj jest na dnie.
0: Ja rozumiem, no ale gdyby przyjąć pańskie rozumowanie, to po co prezydent podpisywał tę ustawę? Bo ja panu przypomnę, że Zbigniew Boguski, szef kancelarii prezydenta, powiedział, że to jest absolutnie ustawa nie do przyjęcia, że każdy, kto przeczytał elementarz z ekonomii, wie, że ceny paliwa wzrosną, że... nie można w ten sposób nakładać podatków, po czym prezydent podpisuje ustawę.
28: Zaraz pani powiem dlaczego. Powtórzę zresztą. Dlatego, że wziął sobie Donald Tusk na zakładników ludzi. Chodził z kawką wokół Belwederu. Pani mówi, podpisz to, zrób to, a jak nie, to zobaczymy. I tak sobie grał z ludźmi. Tak się nie robi, wie pani. Bóg to zrobi sam. Zresztą o czym my rozmawiamy? No przecież on rządzi. Od 3 lat rządzi. Jaka jest cena paliwa? Dochodziła do 10 zł prawie. Mógł to zrobić wcześniej. Łupił Polaków, nie chciała. Dzisiaj przerzuca na Donalda Trumpa, na sytuację na Bliskim Wschodzie, na wojnę. No wie pani, to nie jest uczciwe.
0: A wzrost cen paliwa z czego wynika, pana zdaniem? Nie z konfliktu na Bliskim Wschodzie, tak?
28: No między innymi. Oczywiście, że różne okoliczności wpływają na to, że ceny paliwa rosną. Ale my jako Prawo i Sprawiedliwość proponowaliśmy obniż VAT z 23 do 8%, obniż akcyzę, ludzie natychmiast poczują, że to paliwo mniej kosztuje.
0: I to zostało przecież zrobione. Można to
28: było, ale można to było zrobić już kilka tygodni temu i to on mógł
0: zrobić. Źródła finansowania, panie pośle. Ja wiem, że to może opozycji nie obchodzi, ale jest taki problem, jak znalezienie źródła finansowania. Panie pośle, chciałam zapytać o te propozycje podatkowe i gospodarcze, które właśnie się pojawiły w ten weekend. Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło takie propozycje i tam na przykład jest mowa o przywróceniu składki zdrowotnej, formy składki zdrowotnej sprzed zmian Prawa i Sprawiedliwości. Czyli jakby znów robicie zwrot o 180 stopni, coś wprowadziliście, a teraz chcecie wrócić do stanu poprzedniego.
28: No to, ale to chyba nie przeszkadza nikomu, jeżeli to chyba, o ile pamiętam, i karta podatkowa ma być przywrócona, bardzo dobre, bo to rzemieślnicy, którzy głosowali na Koalicję Obywatelską, myślę, że wreszcie się opamiętają, przestają głosować na...
0: Ale przecież to wy wprowadziliście te zmiany podatkowe. W Polskim Ładzie podatek, pan głosował podatek, za tym.
28: Czy podatek liniowy, no przecież to są dobre propozycje. Dlaczego mamy nie proponować czegoś takiego? Ale tych propozycji jest znacznie więcej, bo też KSeF, przecież mówimy o przejściowym KSeF-ie. My bardzo dużo tam propozycji zgłosiliśmy, bardzo dużo.
0: Tak, ale
28: propozycji.
0: To wszystko jest sprzeczne z tym, co państwo uchwalali przed 23 rokiem, przed 24 rokiem. To wszystko właśnie pana partia wprowadziła.
28: Znaczy, ja nie chcę potępiać nowego ładu, tak, polskiego ładu, który był wówczas, którego twarzą był Mateusz Morawiecki. Myślę, że lepszym adresatem pani słów byłby właśnie były premier, z którym warto porozmawiać, czy wszystko było tak, jak powinno być. My uważamy dzisiaj jako Prawo i Sprawiedliwość, że należy ulżyć przedsiębiorcom w różnych polach. Donald Tusk tego nie zrobił. My to jesteśmy w stanie zrobić.
0: Ale panie pośle, ja chciałam zwrócić uwagę, że rząd Donalda Tuska uchwalił ustawę, która w jakimś stopniu łagodziła kwestię składki zdrowotnej i mimo to PiS głosował przeciwko, a Andrzej Duda nie podpisał tej ustawy. Więc rząd Donalda Tuska już próbował złagodzić te przepisy dla przedsiębiorców, ale nie miał poparcia PiSu i później prezydent Duda, który wywodzi się z obozu PiS, też to zablokował. Więc naprawdę to jest brak konsekwencji.
28: O ile wiem, to nie wszyscy wtedy na tym zyskiwali. To chyba o to chodziło, panie redaktorze, że to nie było zbyt sprawiedliwe. Donald Tusk, przepraszam, ale jeżeli chodzi o swoje obietnice w obszarze podatków, kwot wolnych od podatków, to naprawdę jest człowiekiem, który oszukał ludzi. Bo ja dzisiaj równie dobrze mógłbym zapytać pani, dlaczego ludzie nie mają tego 60-tysięcznego tej kwoty wolnej od podatku. Dlaczego? My, jak obiecywaliśmy, to słowa dotrzymaliśmy, jest 30-tysięczna, zośmy podnieśliśmy. Miało być 60, wszyscy by skorzystali. Pani, ja, słuchacze, wszyscy by skorzystali. Gdzie jest ta kwota wolna od podatku? Nie ma jej. Dzisiaj dyskutuję sobie o jakichś innych propozycjach, które mają dotyczyć wąskiej grupy społeczeństwa. W tematyce podatkowej polegli.
0: Powiedzieć tak, że państwa propozycja też dotyczy wąskiej grupy i też jest w tym kontekście niesprawiedliwa.
28: Nie,
0: na pewno partia Razem tak powie.
28: Za każdym razem
0: chodzi o to, żeby wprowadzić przepisy dobre dla przedsiębiorców w sprawie składki zdrowotnej. I w tym przypadku, i w tym. Jak Donald Tusk próbował, to żeście głosowali przeciw i zablokował prezydent Duda. Teraz państwo proponują jeszcze dalej idące zmiany. Ale panie pośle, chodzi o to, że mówiąc o 60 tysiącach, oczywiście ma pan rację, ale ucieka pan od odpowiedzi na niewygodne pytania. Ja na przykład czytam dobrowolny KSeF. Chcę powiedzieć, że to rząd Prawa i Sprawiedliwości i większość Prawa i Sprawiedliwości uchwaliła przepisy dotyczące KSeF i wprowadzała obowiązek po prostu. Więc to są niekonsekwentne wasze propozycje, odwrotne niż to, co robiliście w czasie swoich rządów.
28: Równie dobrze mógłbym wrócić do początku naszej rozmowy i zapytać się, czy na sytuację dotyczącą podatków wpływa także to, co się dzieje na świecie. No, to wpływa, prawda? No, sytuacja, zgadza się pani, że jest inna niż była kilka lat temu, gdzie państwo rosło, jeżeli chodzi o gospodarkę, gdzie różne programy społeczne można było zaproponować, więc pojawiła się również kwestia KSeF-u. Natomiast dzisiaj nic nie stoi na przeszkodzie. W tej sytuacji trudnej dla przedsiębiorców, bardzo trudnej, gdzie jest odpływ z powodu genialnej polityki.
0: W 2023 roku też była trudna. Bardzo niski wzrost gospodarczy PiS zostawił 0,2% PKB.
28: Panie redaktor, my przez skumulowany, jak pani mówi, ten wzrost gospodarczy przez wszystkie lata naszych rządów mieliśmy wyższy niż Koalicja Obywatelska w ciągu tych 4 lat.
0: Ale władzę oddawaliście z bardzo niskim wzrostem. Przypomnę, 0,2, czyli prawie stagnacja.
28: Mhm. Po pandemii i w czasie wojny.
0: Na pewno to miał wpływ.
28: Rozmawiamy uczciwie.
0: Tak, to miał oczywiście wpływ, ale zwracam uwagę, że wtedy też była trudna sytuacja, a mimo to chcieliście wprowadzić KSeF obowiązkowo. Ale panie pośle, bo jeszcze mam jedno pytanie. Czytam tutaj wpisy Patryka Jakiego, który krytykuje system kaucyjny i mówi, że rząd zrobił z Polaków śmieciarzy, a przecież ustawę kaucyjną Sejm uchwalił w lipcu 2023 roku i pan na przykład za tą ustawą głosował. I znów niekonsekwencja. Mhm. Znaczy krytykujecie to, co sami uchwaliliście.
28: A dobrze ten system funkcjonuje pani zdaniem? Bo to też równie dobrze mogę zapytać.
0: Panie pośle, to był przez was zaprojektowany system.
28: No tak, ale czy to tak miał ten system funkcjonować, jak to dzisiaj funkcjonuje, pani redaktor?
0: Tak, panie pośle, powtórzę jeszcze raz. Ten system funkcjonuje tak, jak państwo go zaplanowali.
28: Nie, tak jak jest nadzorowany i tak jak jest kwestia wykonawcza. Co innego jest, wie pani, tworzyć coś, a co innego jest wykonywać. Nie moja wina, że tak funkcjonujemy w obszarze wykonawczym, że podatki, wie pani, polityka podatkowa, fiskalna, polityka gospodarcza i także w obszarze odpadów, że to wszystko leży. To nie nasza wina, że oni nie są przygotowani do tego, że nie byli przygotowani, że nie mieli kadr. To nie nasza wina. Bo próbuje pani, że redaktor przerzucać to na mnie.
0: Nie, ale główny zarzut jest taki, że trzeba odnieść butelki plastikowe do automatu. I to było w waszej ustawie. To jest główny zarzut, że ludziom się nie chce odnosić butelek i że to jest takie ciężkie. No ale przecież to było w waszej ustawie, więc tutaj naprawdę przez to nasze lasy są bardziej czyste, nie połętają się te butelki po ulicach. No są jednak zalety tego systemu, cokolwiek by o nim nie mówić.
28: To zawsze trzeba zapytać, kto zarabia na tym, ile zarabia i jak ten system funkcjonuje. A dzisiaj jakby porozmawiać z ludźmi, to wie pani, no, nie ma zbyt wielu, którzy chwalą po prostu to, jak to zostało zaprojektowane.
0: No sondaże wskazują coś innego, ale rozumiem, że woli pan tę wersję, że jesteśmy śmieciarzami. Nie, nie jesteśmy śmieciarzami, jesteśmy ludźmi, którzy dbają o swoje otoczenie i środowisko. Tak sądzę. Panie pośle, jeszcze tylko chciałam zapytać króciutko, ale ostatnie pytanie. Co pan sądzi na temat zawiadomień do prokuratury, że zarówno Julia Przyłębska, jak i Bogdan Święczkowski manipulowali składami sędziowskimi?
28: No to jest próba jakby, panie, rozkręcania kolejnego konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Ja się cieszę, że prezes Trybunału wszczął postępowania dyscyplinarne w sprawie sędziów na przykład, którzy nie orzekają, wie pani, bo tutaj jest rzeczywiście zawiadomienie. A kto złożył? To pan sędzia Patyra, tak?
0: Jeśli chodzi o pana Święczkowskiego, tak, sędzia Patyra.
28: Pan sędzia Patyra. Pan sędzia Patyra, panie redaktor, odebrane zostało ślubowanie od niego. Został sędzią Trybunału, po czym orzekł, że nie będzie w ogóle orzekał i zarabia miesięcznie kilkadziesiąt tysięcy złotych według mojej wiedzy i kompletnie nic nie robi. No to jest uczciwe? To o czym
0: pani
28: rozmawiamy?
0: Pośle, ci sędziowie wstrzymują się dlatego, że uważają, że Bogdan Święczkowski łamie prawo, nie dopuszczając do orzekania legalnie wybranych sędziów. Ale niestety musimy już kończyć. Pewnie będziemy wracać do tego wątku. Michał Wójcik, poseł Prawa i Sprawiedliwości,
28: bardzo był
0: gościem TOK FM. Za chwilę informacja, a po informacjach prezydent Bronisław Komorowski.
4: Reklama.
7: A teraz w RTV Euro AGD.
8: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
10: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
14: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
15: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
16: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
18: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
16: A gdzie tak jest?
18: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
16: O, już zatrudniam.
18: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
23: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram oraz polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
26: Codziennie niskie ceny.
4: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Minuta po ósmej. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. Poparliśmy podpisanie przez prezydenta ustawy dotyczącej nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, oczekując, że będą zmiany na stacjach paliw i że pojawi się benzyna za 5,19. Mówił przed chwilą w poranku TOK FM Michał Wójcik, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister sprawiedliwości w rządzie PiSu, dodając, że ustawa nie była potrzebna i można było obniżać ceny zupełnie inaczej, na przykład zmieniając ustawę o akcyzie. Karol Nawrocki podpisał ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków, zapowiadając, że skieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Nawrocki oczekiwał także od rządu, że obniżki na stacjach paliw pojawią się od razu i osiągną poziom obiecywany w kampanii przez Koalicję Obywatelską. Zgodnie z zapowiedziami rządu ceny paliw spadły w weekend o mniej więcej złoty 20, złoty 30. Dziś litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,73 zł. Benzyny 98 7,59 zł. Za olej napędowy zapłacimy maksymalnie 7,88 zł. Mimo rosyjskich gróźb wobec dyplomatów, polska misja pozostaje w Kijowie, tak jak inne placówki zachodnie w tej stolicy, poinformował wieczorem szef ambasady RP w Ukrainie Piotr Łukasiewicz. Wcześniej polskie MSZ oświadczyło, że rosyjskie groźby i nakłanianie dyplomatów do opuszczenia Kijowa pokazują, że Moskwa próbuje zastraszyć Europę i osłabić wsparcie dla Ukrainy. W sobotę Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji wydało komunikat, w którym ostrzegło obcokrajowców i członków misji dyplomatycznych przed pozostawaniem w Ukrainie i przed podróżowaniem na jej terytorium. Moskwa zapowiedziała przy tym, że będzie kontynuować systematyczne ataki na cele wojskowe w Kijowie i innych ukraińskich miastach. Nule Szczepana Twardocha, powieść o wojnie w Ukrainie, zdobyła 30. nagrodę literacką Nike. Napisałem ją po to, żeby mówić prawdę, bo po to jest literatura, powiedział autor ze sceny. Tym razem jurorzy i odbiorcy byli zgodni. Książka Twardocha, opublikowana w zeszłym roku przez wydawnictwo Marginesy, zwyciężyła także w plebiscycie Nike czytelników Gazety Wyborczej. 18 stopni maksymalnie pokażą dzisiaj termometry w Lublinie i Gdańsku, 19 w Warszawie, Łodzi i Kielcach, 20 w Katowicach i Poznaniu, 21 w Krakowie i Wrocławiu. Więcej chmur jeszcze teraz o poranku w większości regionów, później będzie się przejaśniać i jeszcze teraz, gdzie nie, gdzie możliwe mgły.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Bronisław Komorowski, były prezydent. Dzień dobry, panie prezydencie.
29: Dzień dobry, witam panią i witam wszystkich radiosłuchaczy.
0: i także widzów na YouTubie, ponieważ trwa transmisja naszej rozmowy właśnie na tej platformie. Panie prezydencie, Sławomir Mentzen uważa, że należy przywrócić właściwie pobór, tak jak za dawnych czasów. Już i także powszechne szkolenia dla 19-latków, ponieważ no, armia zawodowa to nie jest dobre rozwiązanie. Co pan sądzi na ten temat?
1: Armia zawodowa to jest dobre rozwiązanie, o czym świadczy to, że nawet Rosja, która toczy wojnę, i nawet Ukraina nie sięgnęła po, i tak powiem, rozwiązanie pod tytułem powszechny pobór obowiązkowy.
0: No ale jest pobór jednak. No,
1: a my też mamy pobór, jest taka możliwość. I państwo polskie z tego korzystać powinno, ale na miarę potrzeb. A tymi potrzebami głównie są problemy związane ze szkoleniem rezerw osobowych na potrzeby mobilizacji. To znaczy, ja uważam, że nie ma takiej potrzeby, aby wszystkich brać w kamasze na jakikolwiek, na jakikolwiek czas, ale jest, powinna być możliwość sięgnięcia przez państwo polskie, przez wojsko, no, do na przykład niektórych specjalności zawodowych, które wojsku mogą być przydatne niekoniecznie dzisiaj, tylko na wypadek wojny. To znaczy na przykład niektórych techników, niektórych informatyków, a nie wszystkich jak leci. Tych na większą skalę można rzeczywiście, i to się dzieje, szkolić tych, którzy są chętni do szkolenia. No jaki będzie pożytek z obowiązkowo wcielonego młodego człowieka, którego przez miesiąc będzie się uczyło biegać po polu? To żaden żołnierz, to takie raczej mięso armatnie. Ale ci, którzy znajdują w tym jakąś satysfakcję, mogą przy okazji, realizując jakieś własne potrzeby, no, przygotowywać się na wypadek wojny.
0: Jak już jesteśmy przy wypowiedziach Sławomira Mentzena, to ostatnio wyśmiewał on przyjęcie do policji kobiet. Uważa, że funkcjonariusze
1: pani,
0: nie są
1: w
0: stanie
1: sprostać
0: wyzwaniu.
1: To chyba pewnie pan Mentzen żałuje tej wypowiedzi.
0: No tak, bo widziałam, że policjantki wezwały go do wspólnych testów sprawnościowych. Ja zachęcam pana Sławomira Mentzena, żeby się zdecydował na konfrontację z policjantem.
1: Tak, tylko wie pani, ja z kolei patrzę na to trochę tak, że chyba się nadaje temu jakieś znaczenie, bo to tak jakby pan Mentzen popełnił świętokradztwo, prawdę powiedziawszy, na niego się rzucono. No, ironia czasami bywa mądra, czasami bywa głupia i czasami jest szkodliwa dla tego, który ironizuje, więc no, ale chyba to nie jest warte, tak powiem, jakiegoś mielenia właśnie na tej zasadzie, że to jest no taka straszna zbrodnia. No, śmieszne, niepoważne i chyba szkodliwe.
0: Panie prezydencie, jak pan ocenia ten zwrot? Bo prezydent Karol Nawrocki najpierw nie chciał podpisać ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków od koncernów paliwowych, a przy drugim podejściu jednak podpisał.
1: No myślę, że pewnie znaczenie tutaj istotne dla decyzji pana prezydenta miały oczekiwania polskich kierowców, którzy uwierzyli w to, że no, jest możliwość, tak powiem, wprowadzenia ulgi w ich portfelach, no a że pan prezydent temu się przeciwstawił.
0: Mógł
1: oczywiście, wie pani, z mojego punktu widzenia, szczerze mówiąc, to ja powiem tak, no jednak jest problem, czy państwo polskie stać na wydanie kolejnych 5 miliardów złotych na jakąś formę dopłaty z budżetu do ceny paliwa. I ja bym oczekiwał od pana prezydenta raczej nie ścigania się z rządem, jak zmniejszyć dochody budżetu polskiego, jak zwiększyć wydatki budżetu polskiego, tylko raczej oczekiwałbym jakiejś pewnej refleksji. To byłaby rola prezydencka. No, drogi rządzie, zastanówmy się, czy państwo polskie stać na wydanie kolejnych miliardów, które na dodatek...
0: A uważa pan, że rząd idzie za daleko, jeśli chodzi o interwencję i obniżanie ceny?
1: Ja uważam, że wie pani, no, rząd jest w obliczu perspektywy wyborów parlamentarnych. I oczywiście tego rodzaju ruch, on przysporzy popularności środowiskom współtworzącym rząd, ale pan prezydent do wyborów w przyszłym roku się nie wybiera, więc mógłby wystąpić w roli takiej instytucji,

0: miliardów i chce je dołożyć, czyli no to już jest pytanie o racjonalność ekonomiczną w skali takiej makro, ale to nie jest rola prezydenta, żeby rządowi utrudniać życie. No bo pan prezydent nie kierował się racjonalnością gospodarczą czy ekonomiczną, tylko kierował się chęcią postawienia na swoim i jednocześnie proponował zmniejszenie dochodów budżetu i zwiększenie wydatków, co w świetle jego własnej wypowiedzi o tym, że są te napięcia w budżecie coraz większe, jest zadłużenie rosnące, no jest po prostu, czyni jego decyzje kompletnie nielogicznymi, prawda? A no, że to, że skapitulował w obliczu presji, jak już powiedziałem, kierowców, no to tym bardziej go stawia w złym świetle.
1: Panie prezydencie, jak rozwiązać problem Trybunału Konstytucyjnego? Bo no, niedopuszczani są sędziowie do orzekania i może dojść do swego rodzaju przesilenia, tak? Jeżeli będzie próba odebrania immunitetu Bogdana Święczkowskiego.
0: No, są jakby chyba dostępne dwie metody. Każda z nich się wiąże z bardzo poważnym ryzykiem. Jedno to jest takie rozwiązanie właśnie odebranie immunitetu, co chwilowo pozwala zastępcy pana Święczkowskiego zwołać zgromadzenie ogólne.
1: Ale pan Święczkowski nie dopuści do zwołania zgromadzenia.
0: To jest według mnie...
1: Czy pan sądzi, ja słyszałem, że policja może wejść do Trybunału?
0: Wie pani, ja słuchałem wypowiedzi pana Safiana, do którego mam ogromne zaufanie i z którego poglądami w tych sprawach się absolutnie identyfikuję. No mówię, że jednak trzeba do końca starać się zachować standardy państwa prawnego. A każde pójście na rozwiązanie siłowe no wiąże się z ogromnym ryzykiem. Po pierwsze nieskuteczności w tym sensie, że będzie to podważane, prawda, przez w dalszym ciągu Trybunał będzie kontestowany jako nieprawidłowo powołany. No a plus pewna utrata cnoty. No gdyby się okazało, że tego rodzaju myk prawny, jakim byłoby odebranie immunitetu panu Święczkowskiemu, któremu się to należy zresztą, to bym powiedział i dałoby to efekt w postaci całkowitego odblokowania Trybunału, no to można by powiedzieć, no może okej, ale jest zbyt duże ryzyko, że pójście taką drogą bardzo siłowego trochę rozwiązania nie da w efekcie jakby uspokojenia tej kwestii i rozpoczęcia funkcjonowania Trybunału w normalnych, zdrowych jakichś warunkach. No więc ja obawiam się, że to jeszcze potrwa i drugą możliwość to jest po prostu uzyskanie tak absolutnej większości przez nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, że pan Święczkowski nie będzie miał wyjścia, tylko będzie musiał się, tak powiem, ewakuować z
1: Panie
0: Trybunału.
1: Panie prezydencie, czy pan skrytykowałby ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka za to, że wypowiedział się dość ostro na temat sędziego, który przyznał list żelazny Marcinowi Romanowskiemu, bo pan minister Żurek powiedział, że neosędzia ze stajni Zbigniewa Ziobry jednoosobowo próbuje zapewnić nietykalność Marcinowi Romanowskiemu, swoich chronią swoich. Czy pan uważa, że ta wypowiedź jest za ostra, czy też jest adekwatna?
0: Pani, ja uważam, że tutaj rzeczywiście nie dopilnowano, ale to nie dopilnowała prokuratura tego, aby w rozstrzyganiu tej kwestii zwrócić uwagę, że ma to rozstrzygać neosędzia. No więc jest to niedopatrzenie prokuratury, która, tak powiem, z jakichś powodów
1: zapomniała
0: oprotestować to w porę.
1: Zastosuje przepis, który za czasów Zbigniewa Ziobry został wprowadzony.
0: No, to jest inna kwestia. To jest inna kwestia,
1: tak,
0: ale a po drugie, wie pani, ja zastanawiam się, oczywiście ja rozumiem doskonale takie pewne oburzenie i frustrację prokuratury i prokuratora generalnego, ale sam się zastanawiam, czy co jest lepsze z punktu widzenia jakiegoś rozstrzygnięcia problemu pana Romanowskiego, czy to, że on jeszcze x miesięcy, a może i dłużej będzie na przymusowej emigracji, czy na tak zwanej ucieczce, czy też to, że tutaj jednak rozpocznie się jakaś sprawa sądowa przeciwko niemu.
1: Czyli nie ma pan tak negatywnego?
0: Ja nie, uważam, że...
1: Bo to jest podejrzenie, że Romanowski ucieknie. ucieknie, że wykorzysta ten moment i ucieknie jeszcze dalej.
0: Jeszcze dalej może uciec. No to prawda, tak, ale jednocześnie

0: Jednocześnie może być tak, że jeżeli powiedziałbym, nastąpi skuteczne oprotestowanie i odwołanie tej decyzji sądu przez sąd wyższej instancji, sąd apelacyjny tego listu żelaznego, no to może to oznaczać, że sprawa Romanowskiego będzie się ślimaczyła jeszcze 2 lata albo 3 lata.
1: Panie prezydencie, bo jeszcze chciałam, nie odpowiedział pan na pytanie, czy minister Żurek nie poszedł za daleko w krytyce sędziego.
0: Chyba
1: ale...
0: nie, no bo no wie pani, no każdy minister ma też prawo do pewnej frustracji, jeżeli stoi na czele struktury, która, jak powiedziałem, no jednak zaniedbała, tak powiem, uwagi w tej kwestii.
1: Panie prezydencie, chciałam zapytać, bo coraz więcej doniesień w tej sprawie się pojawia. Czy uważa pan za optymalną sytuację, w której Koalicja Obywatelska i PSL no, stworzyłyby wspólne listy w wyborach? No i też z ludźmi nie. Pewnie Polski 2000.
0: Nie, nie uważam. Tak, uważam, że PSL, który zresztą zapowiedział, że chce, będzie wystawił własną listę, poza paktem senackim, który ma głęboki sens i jak najszerszy powinien być, no to jednak w wyborach parlamentarnych jest pewna logika. To znaczy, jeżeli się idzie w bloku wyborczym, to w jakiejś mierze trzeba, tak powiem, uśrednić poglądy na wiele spraw. I w tym wypadku uśrednić poglądy z lewicą.
1: No nie, może ci jedni kandydaci będą głosić takie
0: poglądy.
1: No to
0: tak się nie da.
1: Drugie,
0: to wtedy pani koleżanki i koledzy będą wyciągali jakby niekonsekwencje w zachowaniach kandydatów z tej samej listy. Więc ja uważam, że PSL-owi może zaszkodzić, a nie pomóc. Taka
1: a w ogóle wspólna lista wszystkich ugrupowań rządzących? Z obawy na przykład, że Grzegorz Braun dojdzie do władzy między innymi? Czy to miałby uzasadnienie?
0: To nie jest metoda na powstrzymanie pana Brauna. Dlatego wręcz odwrotnie. Ja uważam, że powstrzymać Brauna może tylko i wyłącznie istnienie jakiegoś takiego bardziej zdecydowanego bieguna umiarkowanie konserwatywnego w ramach koalicji. Ten biegun mógłby powstać. Ja miałem kiedyś nadzieję, że pan Hołownia to zrobi, ale nie dał rady i się to wszystko rozpadło. On może powstać i do pewnego stopnia powstaje w ramach Koalicji Obywatelskiej, bo koalicja dokonała pewnego zwrotu w kwestiach imigrantów, kwestiach polityki obronnej i tak dalej, ale chyba dzisiaj jedynym takim biegunem, który może konkurować z panem Morawieckim o wyborców umiarkowanie konserwatywnych, no to jest właśnie PSL.
1: Panie prezydencie, bo kończymy naszą rozmowę, jeszcze chciałam zadać jedno pytanie. W jednej z prezydenckich rezydencji kancelaria prezydenta trzyma konie. To są konie, które no, są właśnie dla Karola Nawrockiego. Czy pan ma jakieś w tej sprawie wątpliwości? Bo widzę, że sprawa koni w kancelarii prezydenta budzi duże emocje.
0: Wie pani, rozumie, że mamy rozmawiać na zasadzie koń, a sprawa polska.
1: Tak.
0: Więc to trochę, no, trochę
1: czy pan,
0: śmieszne.
1: Czy pan, panie prezydencie, miał konie?
0: Ja nie miałem koni i chyba no, wystarczały rowery, tak powiem. I natomiast, wie pani, ja sam jeździłem konno sportowo w młodości, a oprócz tego mam bardzo taką bogatą tradycję rodzinną, kawaleryjską,
1: no
0: więc
1: właśnie,
0: ja jestem
1: tak
0: ostatni do krytykowania prezydenta za to, że chce jeździć konno. Natomiast oczywiście słyszałem, no jednak widać, pracownicy kancelarii no nie potrafią się uchronić przed kłamstwami, no bo próbowali powiedzieć, że to kupowali poprzedni prezydenci tego konia, a wyszło na to, że to prezydent Duda i prezydent Nawrocki. Na pociechę powiem 2 rzeczy. Z jednej strony słyszałem, że tam nie został zakupiony koń husulski, hucuł, no a to byłaby jedyny gest pana prezydenta proukraiński. A po drugie, wie pani, no może to Polsce wyjdzie na dobre, no bo kiedyś w ramach takich przekomarzeń się piechurów i kawalerzystów, piechurzy mówili, no jednak co 2 głowy, to nie jedna.
1: Prezydent Bronisław Komorowski był gościem TOK FM. Bardzo dziękuję, panie prezydencie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Za chwilę informacja, a po informacjach Piotr Trudnowski i Arkadiusz Gruszczyński.
2: Autopromocja. Jak 2000 lat temu zdobywano miłość?
3: Anubisie, Boże ziemi i podziemia i nieba, Psie.
2: Jak rozpalano uczucie.
3: Wywar ze skarabeusza, gotowanego z pewnymi przyprawami.
2: Jak można było zawładnąć czyimś sercem.
3: Tylko seks.
2: Magia, mikstury, zaklęcia i dużo więcej w Owczarku. Od poniedziałku do piątku o 9:00. Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
6: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
7: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
6: O, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
8: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
14: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
15: Pan mi kibicował i dobiegłam.
16: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.
4: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: 8.21, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Nie ma potrzeby, żeby wszystkich brać do wojska, ale państwo powinno mieć możliwość sięgnięcia do niektórych zawodów, które się w wojsku mogą przydać. Mówił przed chwilą w poranku TOK FM były prezydent Bronisław Komorowski. Odniósł się w ten sposób do wypowiedzi Sławomira Mencena z Konfederacji, który chce przywrócenia powszechnych szkoleń wojskowych dla młodych Polaków i przekonuje, że sama armia zawodowa nie wystarczy do obrony naszego kraju. Wiceszef MON-u Cezary Tomczyk w odpowiedzi odparł, że rząd nie widzi dzisiaj potrzeby odwieszania poboru i stawiania ochotników. W około 500 francuskich liceów zajęcia będą dziś całkowicie lub częściowo zawieszone ze względów bezpieczeństwa. Od początku protestów spowodowanych niezadowoleniem uczniów, jeśli chodzi o warunki nauki i przeciążone plany lekcji, pod koniec września w 24 placówkach doszło do podpaleń i innych aktów wandalizmu. Rannych zostało również ponad 600 policjantów i żandarmów. Protesty i blokady liceów objęły szkoły w całym kraju. Do licealistów dołączyli w czwartek studenci, organizując blokady na kilkunastu uczelniach. Pierwsza tura wyborów prezydenckich w Brazylii nie przyniosła rozstrzygnięcia. Wygrał ją prawicowy senator Flavio Bolsonaro, zdobywając 47% głosów. Urzędujący prezydent Luiz Inácio Lula da Silva ma ich ponad 45%. To oznacza, że spotkają się w drugiej turze 25 października. Po udaremnionej próbie zamachu podczas lotu Fly Dubai, premier Izraela Benjamin Netanyahu nakazał przegląd zabezpieczeń zagranicznych lotów do kraju. Według mediów omańskich drugi pilot zeznał, że chciał zabić kapitana i rozbić maszynę na lotnisku Ben Guriona pod Tel Awiwem. Do zdarzenia doszło w minioną środę. Teraz w TOK FM czas na informacje sportowe.
18: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
19: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Wielki powrót Igi Świątek i awans do czwartej rundy tysięcznika w Pekinie. Polka przegrała pierwszą partię z Donną Vekic 4-6, a w drugiej Chorwatka prowadziła już 5-2, ale Świątek doprowadziła do tiebreaka, wygrała go do zera, a w trzeciej partii pokonała rywalkę 6-2. O ćwierćfinał zagra z Amerykanką Iwą Jowicz lub z Kamilą Rahimową z Uzbekistanu. A parę minut po 9 w Pekinie Hubert Hurkacz rozpocznie swój półfinałowy mecz z Australijczykiem Alexem de Minorem. W drugim półfinale Nowak Dżokowicz zmierzy się z Daniłem Miedwiediewem. Mecz z Bośnią i Hercegowiną w Zenicy zakończy pierwsze z dwóch jesiennych zgrupowań naszej piłkarskiej kadry. Stawką jest drugie miejsce w grupie w Lidze Narodów. Polacy zagrają bez Roberta Lewandowskiego, który opuścił zgrupowanie, bo musi pauzować z powodu żółtych kartek. Trzeba już powoli przyzwyczajać się do jego nieobecności, mówi Jan Urban.
4: Nie ma Roberta i musimy grać. Powiem więcej. Już za niedługo być może będziemy musieli sobie zadać pytanie, czy już zadajemy sobie co po Robercie, nie? Co, nie wiem, po Piotrku Zielińskim, nie wiadomo ile Piotrek nam jeszcze będzie grał. Są to zawodnicy nieocenieni w przeciągu tej kariery, jaką mieli w reprezentacji.
19: Pierwszy mecz z Bośnią w Warszawie nie był dobry, skończył się bezbramkowym remisem. Dziś widowisko też może nie być najwyższych lotów przez zły stan murawy, uważa selekcjoner.
4: Wydaje się, że nie za wiele było zrobione po nie wiem, ostatnim meczu czy treningu. No te wszystkie darnie, które zostały wyrwane, niektóre są usunięte, niektóre nie. Te, które zostawiły po sobie takie dosyć duże wgłębienia, wręcz są niebezpieczne, bo jeśli się stanie krzywo, tam można bardzo łatwo skręcić staw skokowy. No, murawa jest przeciętna.
19: Mecz w Zenicy o 20:45. A wczoraj w Dywizji A jako pierwsza awans do ćwierćfinału zapewniła sobie Portugalia po wygranej z Norwegią 2-1. Ewa Pajor wciąż w świetnej formie. Piłkarki Barcelony wygrały u siebie z Realem Madryt aż 7-0 w szóstej kolejce hiszpańskiej Ekstraklasy, a napastniczka reprezentacji Polski strzeliła gola i zaliczyła dwie asysty. Max Verstappen w końcu wygrał w tym sezonie wyścig Formuły 1, był najszybszy w Malezji, gdzie odbył się przeniesiony z Sakir wyścig o Grand Prix Bahrainu. Za kierowcą Red Bulla finiszowali Kimi Antonelli z Mercedesa i Lewis Hamilton z Ferrari. A teraz czas na prognozę pogody.
18: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
17: Osiemnaście stopni pokażą dzisiaj maksymalnie termometry w Lublinie i Gdańsku, 19 w Warszawie, Łodzi i Kielcach, 20 w Katowicach i Poznaniu, 21 w Krakowie i Wrocławiu. Więcej chmur jeszcze teraz o poranku w większości regionów, później będzie się przejaśniać, jeszcze teraz gdzieniegdzie możliwe także mgły.
2: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Piotr Trudnowski, Klub Jagielloński.
20: Dzień dobry.
1: Oraz Arkadiusz Gruszczyński, Gazeta Wyborcza. Dzień dobry.
20: Dzień dobry, witam.
1: Chciałam, abyście tak dwa słowa podsumowania wygłosili w sprawie prezydenta Karola Nawrockiego, który najpierw nie chciał podpisać ustawy o podatku od nadmiarowych, nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, a przy drugim podejściu jednak podpisał, mimo iż zarzekał się pan minister Boguski, szef kancelarii prezydenta, że to jest bardzo złe rozwiązanie, że to tylko ceny wzrosną, że jest niekonstytucyjne i absolutnie każdy, kto ma elementarną wiedzę o ekonomii, wie, że taka ustawa nie powinna wejść w życie, po czym jednak ta ustawa weszła. Piotr Trudnowski.
21: Znaczy tak, dwie kwestie. Wydaje mi się, że kiedy ta ustawa była składana po raz pierwszy, to ta reakcja prezydenta kierująca, to chyba prezydent Nawrocki zbyt wielu ustaw nie kieruje do kontroli prewencyjnej, do Trybunału Konstytucyjnego. Ale w porównaniu, nie wiem, z liczbą wet i tak dalej, wydaje mi się, że to bylibyśmy cały czas w jednocyfrowej liczbie, prawdę mówiąc, gdybyśmy to sprawdzili. Natomiast wydaje mi się, że tam było realne uzasadnienie, tak? No bo jeżeli się spojrzy na historyczne orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z czasów, kiedy to nie budziło żadnych wątpliwości, to faktycznie takie przepisy, które nakładają nowe ciężary podatkowe w sposób wsteczny, to znaczy to nie jest tak, że w każdym dziedzinie życia obowiązuje zasada, że prawo nie działa wsteczne, bo to jest zasadniczo zasada prawa karnego, tak co do zasady, no ale w przypadku obciążeń podatkowych ona również powinna być w jakiś sensowny, daleko idący sposób uzasadniona i powiązana z jakimś konkretnym interesem publicznym. W tych ustawach, o ile ja się orientuję, nie było takiego wprost powiązania środki z tego podatku. Można przekazać tylko i wyłącznie na taki cel. Wydaje mi się, że rząd, gdyby miał właśnie dużą determinację do tego, żeby mieć pewność, że te ustawy prezydent podpisze, to po prostu takie twarde powiązanie wpisałby do drugiej wersji tej ustawy. Moim zdaniem to było obliczone na to, że będzie można się tak pojedynkować z Karolem Nawrockim, co zresztą doskonale widzieliśmy, bo te wątpliwości były realne, natomiast z drugiej strony sytuacja na stacjach paliw i ogólnie sytuacja polskiego budżetu jest na tyle trudna, że ja ogólnie dobrze oceniam te decyzje i w ogóle uważam, uważam, że w takich sytuacjach, czy to było ze rządów Prawa i Sprawiedliwości w czasach pandemii, czy w czasach wojny, czy w takiej sytuacji, kiedy mamy taką presję na rynku paliw, jaką mamy dzisiaj w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie, to tego typu rozwiązania, jak właśnie podatki od nadmiarowych zysków, one są po prostu uzasadnione, szczególnie w naszej sytuacji budżetowej, która jest obecnie, delikatnie mówiąc, zatrważająca, więc cieszę się, że do tego podpisu doszło ostatecznie, co nie zmienia faktu, że te wątpliwości konstytucyjne tak na serio pozostają, tak? Znaczy to w idealnym świecie powinniśmy czekać na to, aż Trybunał Konstytucyjny, któremu ufamy, wszyscy ufają i uznają za ostateczne zdanie w tej sprawie, odpowie nam, czy ta ustawa jest w porządku, czy nie, no ale chyba wszyscy wiemy, że się nie doczekamy takiego rozstrzygnięcia.
0: No tu jest kilka elementów, które bym dodał do tego, co powiedział Piotrek Trudnowski. Po pierwsze, widać wyraźnie, że Donald Tusk odrabia lekcje z, no można powiedzieć chyba jasno, porażki tego liberalizmu czy neoliberalizmu, który znaliśmy od lat 80. i 90. Dlatego, że polityk liberał, który decyduje się na interwencjonizm państwa w takiej skali, jaką dzisiaj widzimy, to jest coś zupełnie nowego. Nawet można byłoby zaryzykować, że krytycy pana premiera Donalda Tuska mogliby go nawet oskarżyć o to, że jest o krok od komunizmu. Dlatego... daleko, ale znam doskonale takie głosy.
21: W internecie, o Jezu, komunizm.
0: Znam takie doskonale głosy, które łączą naprawdę każdą interwencję państwa, a interwencja na rynku paliw spełnia te kryteria, no jako po prostu o krok od wprowadzenia jakiejś po prostu ponurej dyktatury. Ale
1: to ja liczę na to, że partia Razem wystąpi z jakimś aktem strzelistym na cześć Donalda Tuska w tej sytuacji.
0: No czekamy, Adrian Zandberg. Myślę, że akurat popiera te rozwiązania, ale już mówiąc bardzo poważnie, liberałowie, którzy odrobili lekcje lat 90. i 2000. i pogodzili się z usługami publicznymi i z tym, że państwo może interweniować w gospodarkę, no to jest wielka rzecz, która dzieje się dzisiaj na naszych oczach. Były takie dyskusje prowadzone przez wiele lat w środowisku kultury liberalnej, ale też wśród zachodnich intelektualistów liberalnych. Timothy Arton Gash na przykład napisał całą książkę o tym, w jaki sposób liberalizm może dzisiaj odpowiadać też na te nowe wyzwania gospodarcze i społeczne. To dzisiaj Donald Tusk w tym obszarze gospodarczym faktycznie realizuje te rozważania intelektualne, o których wspomniałem. No ale Karol Nawrocki faktycznie zaplątał się we własne nogi, ale dodałbym do tego, no bo oczywiście Karol Nawrocki zdenerwował Jarosława Kaczyńskiego, który przecież sprzeciwiał się tym zapisom ustawy, ale też nacisnął na odcisk wyborcom Konfederacji, dlatego że Karol Nawrocki podpisał słynną deklarację toruńską, w której zapewnił, że nie będzie dokładał nowych podatków do polskiego systemu podatkowego, a właśnie przecież taki podatek został obłożony na te, czy te firmy, które zarobiły nadmiarową, będą musiały podzielić się pieniędzmi z budżetem państwa. Już widziałem takie wpisy w mediach społecznościowych wyborców Konfederacji, którzy piszą: jestem rozczarowany, pan prezydent nie miał ingerować w polskim system podatkowy, więc to jest ciekawy moment dla prezydenta Nawrockiego. Ja nie wiem, z czego wynika, czy z tego, że spłynęły sondaże do kancelarii prezydenta i Karol Nawrocki stwierdził, że nie może być twarzą wysokich cen paliw, co starał się wmówić opinii publicznej Donald Tusk. Czy ostatnie spadki w sondażach poparcia, w sondażach zaufania też zapaliły lampki alarmowe w kancelarii prezydenta? Czy faktycznie jest tak, że strategia, którą przyjął Nawrocki, o której mi mówili kilka miesięcy temu jego ludzie, takiego punktowego działania się nie sprawdza, że Karol Nawrocki traci jakiś polityczny grunt pod nogami?
1: Ale punktowego działania to co?
0: Takiego punktowego działania, że Karol Nawrocki zwrócił uwagę na to, wybiera sobie tematy, nie jest ciągle obecny w social mediach ani w mediach tradycyjnych, nie dzieli się wszystkimi swoimi przemyśleniami z opinią publiczną, nie chodzi do mediów. Znaczy, to jest prezydent, który chodzi do Kanału Zero.
1: No tak, właściwie.
0: Nigdzie indziej. Tak, i bardzo dba o to, i jego zaplecze polityczne dba o to, żeby za dużo prezydenta w przestrzeni publicznej nie było. Karol Nawrocki ma być carem albo królem Wielkiej Brytanii, który pojawia się na jakiś czas.
1: W pewnym momencie zabiera głos, dokładnie, ale tak, nie za często, i to jeszcze w formie orędzia. Ale pytanie do Piotra, tę krótką odpowiedź oczywiście poproszę. Dlaczego spadł i czy to ma znaczenie? Bo może nie ma znaczenia. Takie notowania popularności Karola Nawrockiego.
21: Powiem tak, ja pamiętam moment, kiedy obchodziliśmy rocznicę wyborów i pojawiło się wtedy bardzo dużo komentarzy, dokładnie brzmiących tak samo jak dzisiaj. Ja wtedy nagrałem materiał, w którym przekonywałem, że moim zdaniem to poczucie, że jest jakieś poważne załamanie zaufania do Nawrockiego, jest przedwczesne, bo po prostu zapominamy o tym, że sam fakt w ogóle, że po takiej kampanii Karol Nawrocki wszedł na ten poziom 50% zaufania i więcej, to jest w ogóle rzecz, w którą w czasie kampanii nikt by nie uwierzył. To znaczy, to była tak polaryzująca kampania.
1: Nie, i była takie, nie, przepraszam, ale były takie, wysokie notowania,
21: ale nawet na prawicy wątpliwości względem Nawrockiego w czasie kampanii wśród wyborców prawicy były tak potężne, że wiara w to, że on w ciągu kilku miesięcy zbuduje sobie takie zaufanie na poziomie poprzednich prezydentów, moim zdaniem nikt by tego nie przyjął, wszyscy by mówili niemożliwe, teraz będziemy mieli prezydenta, który budzi wątpliwości i tak dalej. Uważam, że cały czas, dopóki jest na czele sondaży, dopóki to są rejestry 40-paru%, to jest poparcie wysokie i chyba nie zgodziłbym się z tym, że Karol Nawrocki nie zabiera głosu. Karol Nawrocki pomija komunikację przez media, tak? Natomiast na przykład, jeśli chodzi o uzasadnianie podpisów i wet, kiedy robi to własnymi nagraniami i każdorazowo jakby tekstem, tak? Uzasadniającym, dlaczego zdecydował tak w każdej stronie, w każdej sprawie, to mam wrażenie, że pod kątem tego, że tak powiem, zaangażowania prezydenta w proces legislacyjny, czyli w jakimś sensie najważniejszym wymiarze tego, jaką rolę dzisiaj pełni prezydent, to moim zdaniem on się komunikuje radykalnie bardziej niż którykolwiek z jego poprzedników. Nawet w tej sprawie cen paliw, co prawda prezydent był wtedy w Stanach Zjednoczonych, ale kancelaria prezydenta opublikowała, kiedy ustawa była w Sejmie, swoje konkretne oczekiwania, co należy zmienić w tej ustawie, żeby zwiększyć szansę na weto. Ja zawsze uważałem, że prezydent powinien w ten sposób, czy to był Andrzej Duda, czy jakikolwiek inny prezydent, ingerować w proces legislacyjny, mówiąc, co należy zrobić, żeby ustawa była lepsza. I jeżeli ktoś to śledzi, to faktycznie, moim zdaniem, o polityce legislacyjnej Karola Nawrockiego wiemy dużo więcej niż w przypadku jakiegokolwiek poprzedniego prezydenta.
1: Wszystkim zapominamy, że jednak propozycja samego Karola Nawrockiego, czyli takiego prostego obniżenia marży, czyli ingerencji w taki bezpośredni obrót, no bo jednak państwo ma prawo nakładać podatki, możemy dyskutować, czy w jakiej formie, co jest zgodne z prawem, ale takie proste, prosta operacja na marży, no to był tragiczny pomysł. To już żeśmy przerabiali w 2023 roku. Już wszyscy o tym zapomnieli. Ja mam wrażenie, że po prostu ktoś powiedział prezydentowi, że naprawdę jego koncepcja jest fatalna, tak podejrzewam. Ale musimy na chwilę przerwać naszą dyskusję. Teraz informacja, po informacjach wrócimy do rozmowy.
3: Reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg. Funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej masz.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca. Let's
12: go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
13: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: Magda, wszystko w porządku?
15: Przepraszam, migrena.
16: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
15: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
17: Tabletki powlekane 12,5 mg Almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
18: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. A także schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 7 października. Cena przed obniżką 15,95.
19: Reklam.
20: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
21: 8.40. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. Ustawa, którą podpisał prezydent, w ogóle nie była potrzebna, bo ceny paliw można było obniżyć bez niej. Stwierdził w poranku TOK FM Michał Wójcik, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister sprawiedliwości.
22: W ustawie akcyzowej można było zrobić jednodniową, no i nawet nie jednodniową, tylko w ciągu jednego dnia po prostu szybką nowelizację. A druga podstawa była w ustawie o VAT-ie, gdzie rząd nie potrzebował w ogóle tej ustawy do tego, żeby obniżać ceny paliw. Dlaczego tego rząd nie zrobił wiele miesięcy temu. Dlaczego nie zrobił tego rząd? No nie zrobił, bo nie chciał zrobić, bo upił. A wie pani dlaczego?
23: Nie, wcześniej
22: bo właśnie
23: to
22: zrobił. Nie znam się kompletnie na ekonomii, ale wiem, że wie pani, wyższe ceny paliwa akurat służą Donaldowi Tuskowi, temu budżetowi, który po prostu dzisiaj jest na dnie.
21: Po tym, jak prezydent podpisał ustawę o opodatkowaniu nadmiernych zysków koncernów paliwowych, rząd od soboty ponownie wprowadził program CPN, czyli ceny paliwa niżej. Dziś litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł 73 grosze, benzyny 98 7 zł 59 groszy, a oleju napędowego 7 zł 88 groszy. Przez całą noc ponad setka strażaków walczyła z gigantycznym pożarem hali magazynowej w Słubicach w województwie lubuskim. W budynku składowane były sprzęt elektroniczny, baterie i sprzęt AGD. Komu nic się nie stało, a sytuacja jest już opanowana, mówi Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży Pożarnej.
24: W tej chwili sytuacja jest pod kontrolą. To, co najważniejsze, nie rozprzestrzenia się, nie ma zagrożenia na budynki, które znajdują się w pobliżu.
21: Nie było i nie ma zagrożenia dla okolicznych budynków, bo hala stała kilka kilometrów od zabudowań. Nie ma także zagrożenia skażenia powietrzem. Sąd Okręgowy w Krakowie rozpatrzy dziś pozew w trybie wyborczym złożony przez komitet kandydata na prezydenta Krakowa Łukasza Gibały. Wniosek jest reakcją na słowa jego kontrkandydatki Moniki Piątkowskiej, która między innymi podczas debaty stwierdziła, że po przeanalizowaniu głosowań Gibały z czasu, kiedy sprawował mandat radnego, wynika, iż w większości przypadków wstrzymywał się on od głosu. Zdaniem Łukasza Gibały jest to nieprawda. Sama wypowiedź podważa jego kompetencje, decyzyjność oraz wiedzę. Druga tura przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa w najbliższą niedzielę. Więcej chmur jeszcze teraz o poranku. W większości regionów później będzie się przejaśniać. A na termometrach zobaczymy 18 stopni w Lublinie i Gdańsku, 19 w Warszawie, Łodzi i Kielcach, 20 w Katowicach i Poznaniu, 21 w Krakowie i Wrocławiu.
20: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, w studiu Piotr Trudnowski, Klub Jagielloński i Arkadiusz Gruszczyński, Gazeta Wyborcza. Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło swoje propozycje podatkowe i jest tam wiele takich pomysłów, które odkręcają zmiany wprowadzone za pomocą Polskiego Ładu, czyli de facto Prawo i Sprawiedliwość chce się cofnąć do czasu sprzed Polskiego Ładu, za którym PiS głosował jednakowoż. No teraz jest mowa o tym, że to wina Mateusza Morawieckiego i dlatego trzeba się z tego wszystkiego wycofać, ale są takie bardzo radykalne zmiany, korzystne dla przedsiębiorców w tym sensie, że pozwalają przedsiębiorcom zwiększyć koszty, zmniejszyć opodatkowanie. Tam chodzi między innymi o amortyzację. Jest też słynny podatek obrotowy, ulubiony taki pomysł ludzi z kręgu Konfederacji. Pytanie, czy rzeczywiście to ma jakieś znaczenie w debacie publicznej, czy to pomoże Prawu i Sprawiedliwości. No i oczywiście nie jest jasne, z czego te zmiany mają być sfinansowane, dlatego że te propozycje to rzeczywiście spory ubytek w przychodach budżetu państwa. Arek Gruszczyński.
1: No mówi się o tym, że 50 miliardów złotych mają kosztować te propozycje gospodarcze Prawa i Sprawiedliwości. Ja bym zwrócił waszą uwagę na to, że 11 lat temu Prawo i Sprawiedliwość, Jarosław Kaczyński i premier Beata Szydło zaczynali swoje rządy od takiego mocnego rozdawnictwa łamane na socjal. To znaczy, że prezentowali wtedy jako partia prawicowa, która się przecież nie była kojarzona z takimi programami, taką właśnie wersję państwa, które pomaga najuboższym Polakom i szczególnie rodzinom. Dzisiaj po tych 11 latach w programie Prawa i Sprawiedliwości, tym gospodarczym, nowym, przedstawionym w sobotę przez Daniela Obajtka, nie ma ani śladu. Znaczy dzisiaj to jest partia, która ściga się o wyborcę, który chce zagłosować na Konfederację, chce być bardzo blisko przedsiębiorców, więc pojawia się i podatek obrotowy, i niższa składka zdrowotna. To też jest w tych propozycjach podatkowych, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorców. I jest tam również postulat zawieszenia systemu wprowadzania faktur słynnego na całą Polskę KSeF-u. Również są tam propozycje na przykład zwiększenia pensum dla nauczycieli. To też jest bardzo ciekawa propozycja, która się tam pojawia. Ciekawa dlatego, że zaprzecza temu, czym było Prawo i Sprawiedliwość w latach 2015-19 na pewno. Była to partia...
0: To teraz Konfederacja BIS.
1: Dokładnie, więc może to jest tak, że to jest partia, która dobrze adaptuje się do nowej rzeczywistości, a być może jest to partia, która szuka swojego nowego pomysłu gospodarczego. Daniel Obajtek jako twarz tych propozycji podatkowych jest ryzykowną strategią prezesa Jarosława Kaczyńskiego, dlatego że Obajtek jest kojarzony przez część opinii publicznej raczej jako ktoś, kto upolitycznił w sposób radykalny Orlen. I ciążą na nim również pewne zarzuty stawiane przez prokuraturę.
2: Ja myślę, że to w ogóle jest bardzo ciekawe, że Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło takie postulaty, bo to jest po prostu w radykalnym oderwaniu od rzeczywistości politycznej. Tak? Znaczy, to jest rzecz, o której dotychczas wydaje mi się, że mało się mówi, natomiast my w ogóle nie dyskutujemy o tym, jak będzie wyglądała kolejna kadencja parlamentu. Mamy budżet, który przygotował rząd. Na podstawie tego budżetu po raz pierwszy swoją opinię przygotowała Rada Fiskalna, czyli takie oczekiwane przez Unię Europejską niezależne ciało z przewodniczącym Sławomirem Dudkiem powołanym przez ministra finansów, ale z przedstawicielami bardzo różnych stron, którego zadaniem jeszcze przed złożeniem budżetu do Sejmu jest zaopiniowanie tego budżetu. Rada Fiskalna zaopiniowała ten budżet, wskazując, że w 27 na 28 prawdopodobnych scenariuszy w roku 2027 przekroczymy próg 55%, próg ostrożnościowy z ustawy o finansach publicznych, co wprowadza dla pierwszego budżetu uchwalanego przez kolejny parlament, przez kolejny rząd, czyli de facto od 28 roku, bo 27 rok jeszcze będzie, jest jeszcze rokiem wyborczym, ten budżet, który będzie w 28 roku uchwalany na 29 rok, to będzie budżet, w którym będą funkcjonowały twarde ograniczenia z ustawy o finansach publicznych, które sprawiają, że wszelkie takie pomysły, które zostały przedstawione, są niemożliwe i będzie dokładnie przeciwnie. To znaczy, ja na podstawie lektury opinii Rady Fiskalnej postawiłem półtora tygodnia temu tezę, że moim zdaniem bardzo istotnie wzrosła szansa na to, że kolejny rząd będzie tworzył Donald Tusk ze Sławomirem Mentzenem. Z tego powodu, że jaki rząd nie będzie rządził, to ktoś będzie musiał wziąć na siebie wyzwanie pod tytułem: waloryzujemy emerytury, tylko o inflację. Nie ma żadnych podwyżek w sektorze publicznym. Musimy robić cięcia. Takie są twarde, zapisane w ustawie o finansach publicznych zobowiązania z sytuacji, w której na 27 na 28 się znajdziemy. Ale według ekonomistów.
1: Jeszcze jest trzeci scenariusz, mianowicie, że większość sejmowa zmieni sobie ustawę.
2: Oczywiście jest taki scenariusz,
0: ale
2: jest znowu
0: troszkę wyżej
2: byłaby
0: zapisany w konstytucji.
2: Tak, oczywiście później dojeżdżamy do 60% dojeżdżamy i tak w kolejnej kadencji, tak? Zgodnie z prognozą Rady. A jeżeli nie wprowadzimy tych reakcji na 55, to pewnie dojedziemy szybciej, niż jest to dzisiaj prognozowane. Ktoś będzie musiał wziąć to na siebie i trochę mówicie o tym, PiS realizuje program Konfederacji. Różnica polega na tym, że program Konfederacji działa w dwie strony, tak? Znaczy mówi: obniżajmy podatki i redukujmy wydatki. Jak sobie posłuchamy rozmowy sprzed tam 2 czy 3 tygodni Mentzena u Rymanowskiego, gdzie jest o to pytany, to on dokładnie wprost dzisiaj mówi, że on faktycznie chce przeprowadzić te cięcia i wylicza po kolei, ile miliardów w ten sposób zamierza doprowadzić. Mentzen tak naprawdę wychodzi dzisiaj i mówi: wiecie, co będzie w kolejnym budżecie, wasi politycy nie będą chcieli wziąć tego na klatę, macie kolejny argument, żebym to ja był ministrem finansów, bo ja z przyjemnością przeprowadzę ten wyborczo samobójczy program, bo takie mam poglądy i takiej polityki bym chciał. Naprawdę uważam, że jeżeli coś się tutaj istotnie nie zmieni w dobrą stronę, a raczej się nie zmieni, bo nie ma ku temu żadnych przesłanek, nie wiem, globalnych czy innych, które mogłyby tutaj poprawić tę sytuację, to faktycznie scenariusz wzięcia przez tą wolnościową część Konfederacji Ministerstwa Finansów radykalnie wzrósł. Oczywiście łatwiej będzie to zrobić Tuskowi niż Prawu i Sprawiedliwości, bo jeżeli oni dzisiaj prezentują taki program, to znaczy, że po prostu zamykają oczy na to, jaka jest realna sytuacja kryzysu zadłużenia.
0: Ja się tak zastanawiam, bo mówisz o możliwej takiej koalicji Donalda Tuska ze Sławomirem Mentzenem. Jak rozumiem, to zakłada jakąś taką sytuację, w której lewica wypada z takiej koalicji, tylko wchodzi Sławomir Mentzen.
2: No to są możliwe różne warianty jakichś rządów mniejszościowych, tak? Gdzie te koalicje są. Z sondaży to dzisiaj właściwie wynika coś takiego, tak? Że po kolejnych wyborach będziemy mieli jednej albo drugiej strony rząd mniejszościowy z jakimś ugrupowaniem popierającym tę koalicję w kluczowych głosowaniach.
0: To tak dla porządku powiem państwu, bo sobie tutaj właśnie to wyświetliłam, że Sławomir Mentzen proponuje zniesienie 13 i 14 emerytury, co według niego dałoby oszczędności rzędu 30 miliardów złotych. Nie wiem, czy rzeczywiście taka
2: chyba nawet 32 w tym budżecie, który rząd teraz
0: do Sejmu. Do tego kryterium dochodowe w 800+, które mogłoby ściąć koszt programu nawet o połowę. Tutaj trochę powątpiewam ze względu na to, że cała procedura związana z kwalifikowaniem, komu się należy, komu nie, też będzie kosztować, ale powiedzmy, i likwidacja babciowego, likwidacja programu Dobry Start, czyli 300 zł na wyprawkę szkolną i cięcia w administracji publicznej, to akurat by przyniosło najmniej, moim zdaniem, oszczędności, ale oczywiście, bo najdroższe są oczywiście emerytury.
2: Tak, ale blokowanie waloryzacji, te wszystkie rzeczy, które wynikają z progu 55 i tak dalej, to będzie istotna zmiana. Ktoś to musi wziąć na klatę, po prostu. Jako osoba, która się komunikuje.
0: A czymś innym jest oczywiście zablokowanie waloryzacji. Tutaj akurat pewnie to też jest jakoś proponowane. Ale chciałam was zapytać jeszcze o inną rzecz, to króciutko na koniec. Czy waszym zdaniem dojdzie do takiego mocnego przesilenia, które będzie polegało na tym, na zmuszeniu Bogdana Święczkowskiego do nieblokowania zwołania zgromadzenia ogólnego z udziałem wszystkich sędziów, Arek?
1: No ale jak miałoby to wyglądać? Znaczy, czy Marcin Kierwiński, który mówi między słowami, że jednak wyślę tam oddział policji, żeby wprowadził sędziów na salę obrad Trybunału Konstytucyjnego. Znaczy, to sobie tego nie wyobrażam, szczerze powiedziawszy, takiej sytuacji. W sensie ja chciałbym zadać to pytanie, jakie ma obecnie narzędzia strona rządowa, żeby tę sprawę załatwić, dlatego że prezesem nadal jest Święczkowski, sędziowie nie są dopuszczani przez niego do pracy i nie widać na razie tego planu, z którym miał iść do Trybunału Konstytucyjnego pan sędzia Maciej Berek. Na razie wysyła pisma.
0: Znaczy, plan przede wszystkim jest taki, żeby doprowadzić do głosowania nad uchyleniem immunitetu Bogdana Święczkowskiego.
1: Jasne, ale najpierw trzeba doprowadzić do tego, że sędziowie, którzy zostali powołani przez większość sejmową, będą pracować. Na razie się na to nie zanosi. To jest patowa sytuacja. Wiem, że w najbliższych dniach środowisko Mateusza Morawieckiego ma przedstawić propozycję zmiany w Konstytucji, który ma rzekomo rozwiązać problem Trybunału Konstytucyjnego. Ja czekam na te rozwiązania. Ciekawe, czego one będą dotyczyć i w jaki sposób środowisko Morawieckiego zamierza budować wokół tego sojusz, żeby te zmiany przeprowadzić.
0: Ja też powątpiewam, ale jestem ciekawy. Był projekt ustawy zakładający wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego większością kwalifikowaną.
1: Nikt
0: z opozycji nie chciał tego poprzeć, chociaż Konfederacja mówiła o resecie, ale jak przyszło co do czego, to nie zagłosowali za tym. Ustawa została zablokowana, a ona przewidywała naprawdę wyłonienie Trybunału tylko w takiej sytuacji, gdyby doszło do konsensusu między opozycją a...
2: ale tutaj mamy rzeczywiście, bo ten pierwotny projekt, on wychodził ze środowiska Fundacji Batorego, teraz mamy nowe stanowisko Fundacji Batorego, która przeszła wprost na propozycję resetu konstytucyjnego. To jest ważne wydarzenie, bo przez lata my jako Klub Jagielloński byliśmy trochę w sporze ze środowiskiem Batorego. Oni mówili, wystarczy przestać łamać prawo i wyjdziemy z kryzysu. My mówiliśmy tylko reset, bo nie przestanie być łamane prawo, kryzys się będzie pogłębiał. Cieszę się, że doszli do tych samych wniosków, co my. Zachęcam do tego, żeby z tą opinią doktora Zalesińskiego zdaje się zapoznać. Oni tam wprost proponują, takie rozwiązanie, to jest trzeci, ten projekt, który złoży Rozwój Plus w tym tygodniu, czy przedstawi, to będzie trzeci w krótkim czasie pomysł na reset, bo mamy propozycję Kazimierza Michała Ujazdowskiego, podobną propozycję Fundacji Batorego i teraz pojawi się ten trzeci projekt, z tego co ja wiem, idący w nieco inną, też ciekawą stronę, więc gdzieś ta debata dojrzewa, bo wcześniej wszyscy mówili reset, nikt nie składał projektów. Natomiast wracając do tego podstawowego pytania, to co moim zdaniem w tej opinii Batorego, Fundacji Batorego jest najciekawsze, o czym ja nawet wcześniej nie myślałem, to jak ostro został tam oceniony ten scenariusz policyjny, tak? To znaczy tego, że dochodzi do jakiejś ingerencji właśnie siłowej, polegającej na wprowadzeniu jakichś sędziów do Trybunału. Wprost pisze tam autor, że to będzie scenariusz nie do zaakceptowania przez sądownictwo międzynarodowe. To znaczy, jeżeli dojdzie do ustalenia składu interwencją policyjną, to należy zakładać, że wszelkie te instytucje, które w sądownictwie międzynarodowym względem Polskiego Trybunału Konstytucyjnego miały dotychczas wątpliwości, one będą je z zupełnie innych pobudek policyjnego kształtowania składu Trybunału, będą je podnosiły. Fakt, że taki głos, takie ostrzeżenie względem rządu i części sędziów Trybunału Konstytucyjnego przychodzi ze strony Fundacji Batorego, uważam, że jest zaskakujący i warty odnotowania. Gorąco zachęcam do tego, żeby się z tą opinią zapoznać.
0: Polega na tym, że w moim odczuciu mamy do czynienia z bezprawiem. Sędziowie, którzy zostali wybrani, nie są dopuszczani do orzekania. Nawet spora część obozu Prawa i Sprawiedliwości uważa, że prezydent jest zobowiązany do odebrania ślubowania i nie ma przepisu, który daje mu możliwość wybierania sobie sędziów, od których odbiera ślubowanie, a od których nie odbiera. To jest olbrzymi problem, ponieważ państwo polskie w zasadzie od wielu tygodni toleruje bezprawie. To znaczy sędziowie wybrani przez Sejm nie orzekają. I to jest dość potężny problem i dylemat. I z tym dylematem Państwa zostawiamy. Nie wiemy, jakie będą scenariusze. W każdym razie i tak jeszcze trochę czasu upłynie, zanim cokolwiek się w tej sprawie wydarzy, bo pewnie Maciej Berek będzie musiał podjąć decyzję, czy składa ślubowanie, podobnie jak czwórka tych sędziów. Bardzo Wam dziękuję. Piotr Rudnowski, Klub Jagielloński, Arkadiusz Gruszczyński, Gazeta Wyborcza.
1: Miłego tygodnia.
0: Poniedziałkowy poranek TOK FM wydawali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski. Program realizowała Livia Prądzyńska. O godzinie 9:00 informacje TOK FM, a po nich program Owczarek. Dzień dobry, Czarku. O czym będziesz rozmawiał w dzisiejszym programie?
3: Dzień dobry, Dominiko. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj porozmawiamy między innymi o nadużywaniu narzędzi sztucznej inteligencji przez polityków. Angielscy politycy bardzo często korzystają ze sztucznej inteligencji, żeby pisać swoje przemówienia. Samo korzystanie z takich narzędzi myślę, że nie jest naganne, ale co tracimy, a co zyskujemy, jeżeli cokolwiek, korzystając z AI w polityce.
0: I zapraszamy na informacje TOK FM i na program Owczarek. Dominika Wielowiejska. Do usłyszenia i do zobaczenia.
4: Autopromocja.
5: Kochamy sport.
19: Tak mocno, że chcemy więcej.
5: Żyjemy sportem.
19: Tak bardzo, że ciągle nam mało.
5: Rozmawiamy o sporcie.
19: Tak, że i wy go pokochacie.
5: Jeszcze więcej sportu.
19: Od poniedziałku do piątku o 15:40.
4: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
23: Reklama. To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
25: Mamo, źle się czuję.
26: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
25: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
27: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
28: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Airfryer 2150 W Silvercrest. Tylko 189 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
29: Lidl, to się opłaca. Let's go!
30: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
31: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
32: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
29: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
21: Amerykanie wycofali swoje bombowce z bazy brytyjskich sił powietrznych Fairford. Szczepan Twardoch z nagrodą Nike za powieść Nul o wojnie w Ukrainie. A na początek były prezydent Bronisław Komorowski o pacie w Trybunale Konstytucyjnym. Jest 9:00. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Pójście drogą siłowego rozwiązania nie da uspokojenia kwestii Trybunału Konstytucyjnego, stwierdził w poranku TOK FM były prezydent Bronisław Komorowski.
33: Tego rodzaju myk prawny, jakim byłoby odebranie immunitetu panu Święczkowskiemu, któremu się to należy zresztą, i dałoby to efekt w postaci całkowitego odblokowania Trybunału, no to można by powiedzieć, no może okej, ale jest zbyt duże ryzyko. No więc ja obawiam się, że to jeszcze potrwa i drugą możliwość to jest po prostu uzyskanie tak absolutnej większości przez nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, że pan Święczkowski nie będzie miał wyjścia, tylko będzie musiał się, tak powiem, ewakuować.
21: Zarzutami dotyczącymi działań Bogdana Święczkowskiego przy wyznaczaniu składów orzekających Trybunału Konstytucyjnego zajmie się Prokuratura Krajowa. Zawiadomienie złożył sędzia Trybunału Sławomir Patyra. W działaniach dotyczących obniżenia cen paliw Donald Tusk wziął sobie za zakładników ludzi, powiedział w poranku TOK FM Michał Wójcik, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
6: Chodził z kawką wokół Belwederu, wie pani, mówi, podpisz to, zrób to, a jak nie, to zobaczymy. I tak sobie grał z ludźmi. Tak się nie robi, wie pani. Bóg to zrobi sam. Zresztą o czym my rozmawiamy? No przecież on rządzi. Od 3 lat rządzi. Jaka jest cena paliwa? Dochodziła do 10 zł prawie. Mógł to zrobić wcześniej. Łupił Polaków, nie chciał, a dzisiaj przerzuca na Donalda Trumpa, na sytuację na Bliskim Wschodzie, na wojnę.
21: Prezydent Karol Nawrocki w czwartek wieczorem wygłosił orędzie, w którym odniósł się do kwestii rekordowych cen paliw na stacjach benzynowych. Tłumaczył, że podpisał ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, by zakończyć proces ustawiania Polaków w roli politycznych zakładników. Amerykanie wycofali wszystkie swoje bombowce z bazy brytyjskich sił powietrznych Fairford. Informację potwierdził przedstawiciel Pentagonu. Waszyngton wykorzystywał ten obiekt do prowadzenia nalotów na Iran. Skąd decyzja o wycofaniu bombowców? To już pytanie do Cezarego Jaszczyka.
7: Zachodnie agencje, w tym Reuters, łączą ten ruch z niedawnym incydentem w pobliżu bazy i serią zatrzymań osób, które miały planować atak terrorystyczny na jednostkę. Do tej pory służby zatrzymały w tej sprawie 6 osób. Brytyjczycy zezwolili Amerykanom na wykorzystywanie bazy do ataków na irańskie wyrzutnie rakietowe, ostrzeliwujące statki w cieśninie Ormuz. A Iran już wcześniej ostrzegał, że każdy taki obiekt będzie uzasadnionym celem jego ataków. Według dziennika Wall Street Journal w Waszyngtonie pojawiły się poważne obawy o bezpieczeństwo swojego sprzętu. Stąd decyzja o wycofaniu bombowców do baz na terenie Stanów Zjednoczonych. Najprawdopodobniej ewakuowano około 12 maszyn. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
21: W związku z atakami Rosji na terytorium Ukrainy polskie wojsko podrywało dziś o świcie swoje myśliwce. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenia do mieszkańców powiatów na terenie województwa lubelskiego. Alert został już odwołany. Powieść Nule Szczepana Twardocha o wojnie w Ukrainie zdobyła nagrodę literacką Nika oraz nagrodę przyznawaną przez czytelników Gazety Wyborczej. Nie ma nic, a jednocześnie jest opór, mówił w laudacji Witold Bereś, przewodniczący kapituły nagrody.
8: Tytuł tej książki oznacza miejsce, w którym przestaje cokolwiek działać, w którym nie działają prawa, w którym jest głód, w którym jest strach, bieda, brud i ten strach jest częścią najważniejszą. To jest miejsce, w którym nie ma nic, a jednocześnie jest opór. Nul. Zero.
21: Stepan Twardoch od lat wspiera zbiórkami pieniędzy i kupowanym za to sprzętem ukraińskie wojsko. Sam wielokrotnie dostarczał na front darowane Ukraińcom drony i samochody i jak mówi, właśnie tam napisał początek powieści.
9: Ta powieść się zaczęła w Kijowie, kiedy przyjechałem do Kijowa już w drodze do domu z Donbasu. Poszedłem na kolację do jakiejś przyjemnej restauracji i chciałem sobie zrobić notatki tylko z tego, co tam ostatnio widziałem i tak dalej. Zacząłem notować, po czym następnego dnia, kiedy spojrzałem w te notatki, to okazało się, że mam początek powieści. Wtedy zrozumiałem, że to jest to, co powinienem zrobić, właśnie napisać powieść o tym.
21: Twardoch miał już kilka nominacji do Nike. W 2013 roku otrzymał nagrodę czytelników Gazety Wyborczej za powieść Morfina. O 9.20 kolejne informacje, teraz prognoza pogody.
26: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
21: Osiemnaście stopni pokażą dziś termometry w Lublinie i Gdańsku, 19 w Warszawie, Łodzi i Kielcach, 20 w Katowicach i Poznaniu, 21 w Krakowie i Wrocławiu. Więcej chmur jeszcze teraz o poranku, ale w ciągu dnia będzie się przejaśniać.
26: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
10: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Dzień dobry, Cezary Łasiczka, to jest program Owczarek. O tym, że istnieje sztuczna inteligencja i cała masa narzędzi, chyba nikomu już nie trzeba mówić, to zdaje się jest częścią naszego świata. I są tacy, którzy są całkowicie przeciwni sztucznej inteligencji. Niektórzy mówią, że w tym przypominają ludytów sprzed wielu set lat. A inni mówią, sztuczna inteligencja tak, ale jako pomoc, a jeszcze inni mówią, no ale skoro można szybciej i łatwiej, to czemu nie? Przecież ja tak dobrze nie powiem, przecież ja tak dobrze nie napiszę, jak zrobi to sztuczna inteligencja. I zdaje się, że spora część polityków na całym świecie także na ten pomysł wpadła. Tygodnik The Economist w najnowszym wydaniu pokazuje, właściwie nie w najnowszym, sprzed tygodnia, pokazuje, jak wygląda korzystanie ze sztucznej inteligencji do wspomagania albo do pisania przemów różnego rodzaju. I okazuje się, że na czele, to są dane za lata 2025-2026, więc za ostatni rok, na czele Australia, ponad 20% przemów jest pisanych przez sztuczną inteligencję albo wspomaganych. Na drugim miejscu Kanada, potem Stany Zjednoczone, Irlandia, Wielka Brytania i Nowa Zelandia, tam poniżej 5%. Natomiast nie mamy danych polskich. Wypadałoby, żeby ktoś to zbadał, ale co zyskujemy, a co tracimy? Gościem jest pani doktor Karolina Rudnicka, językoznawczyni z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry, pani doktor.
0: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
3: No właśnie, ktoś powie, przecież myśl jest w głowie, jest nieuczesana, wrzucam ją do algorytmu, który to pięknie czesze i wypluwa tak, żeby było zrozumiałe dla wszystkich.
0: Tak, można by było pewnie tak to ująć, natomiast korzystanie ze sztucznej inteligencji, tak jak wiemy, ma też pewne minusy, może takie wcale nie powszechnie znane, o których możemy tutaj też właśnie dzisiaj porozmawiać.
3: Rozmawiajmy, pani doktor.
0: Tak więc, jak ze swojej strony, ze strony badań naukowych, którymi zajmuję się ja, a także którymi zajmują się inni naukowcy, o których bardzo dużo czytam, ostatnio właśnie dowiedziałam się, że sztuczna inteligencja zniekształca nasz język pisany. To są takie wyniki badań, które przeprowadzono na próbkach esejów. I proszę sobie wyobrazić, panie redaktorze, że zastosowanie sztucznej inteligencji nawet do poprawienia strony gramatycznej wpływa na treść. A co dopiero, kiedy powiemy, żeby sztuczna inteligencja napisała na dany temat? Wtedy te...

0: ten język staje się nie tylko bardziej neutralny, jeżeli chodzi o formę ekspresji, ale także o treść.
1: No dobrze, ale ktoś może powiedzieć, może to jest pozytywny objaw w takim razie, bo przecież w internecie narażeni jesteśmy na skrajne opinie. Jedni mówią, to jest do niczego, albo genialne, nic lepszego od czasu chleba w plasterkach nie było. Więc może pewna neutralność, wyważenie jest wskazane.
0: Pewna neutralność i wyważenie to pewnie tak, ale to też zależy od kontekstu. Zależy, czy nam chodziło o tą pewną neutralność i wyważenie, bo to jest właśnie to, o czym też inny artykuł tuż przed tym artykułem, który pan redaktor właśnie teraz zacytował z The Economist. Tam chwilę wcześniej był inny artykuł, jak właśnie AI odbiera nam to autorstwo. Czyli tutaj to zależy, co chcieliśmy powiedzieć. Czy chcieliśmy właśnie w swojej wypowiedzi, w przemówieniu być tacy bardziej neutralni, stonowani? Czy może jednak mieliśmy coś swojego, coś naszego, coś dużego do przekazania dla ludzi? Także to jest ta kwestia naszego zdania, które może zanikać, jeżeli pozwalamy sztucznej inteligencji ingerować lub jeżeli...
1: Już nigdy nie dowiemy się. Podejrzewam, że to jest spisek sztucznej inteligencji, która nasłuchuje uważnie wszelkich rzeczy, które dotyczą jej. No dobrze, zakładam, że to jest, że sztuczna inteligencja jest kobietą. I być może jesteśmy właśnie, że już żyjemy w czasie, kiedy sztuczna inteligencja, jeżeli usłyszy coś, co jej się nie podoba, to przerywa połączenia i ingeruje tym samym w program. Jest taka opcja, chociaż też jest możliwe, że po prostu się pani doktor rozłączyła. W każdym razie odsyłam państwa do zeszłotygodniowego wydania tygodnika The Economist. Tam aż trzy różne teksty poświęcone sztucznej inteligencji, czy też wsparciu, albo wręcz zastąpieniu mózgu ludzkiego przez sztuczną inteligencję, jeśli tak można powiedzieć, przy pisaniu. Czyli po pierwsze, jak bardzo tracimy na jakości tekstu. To tu poza polityką, czyli literatura. Mamy fantastyczną literaturę, której zdaje się już nikt nam nie odbierze. I tam dopiero mamy perły i perełki. Natomiast sztuczna inteligencja, pomimo tego, że może to być ubrane w jakieś fantastyczne słowa, to jednak tę... powiedziałbym, głębie myśli odbiera. I udało się odbudować most połączenia z panią doktor Karoliną Rudnicką.
0: Tak, jestem
1: ponownie,
0: nie wiem.
1: Sztuczna inteligencja tak nigdy nie powiedziała. Most połączenia. Trochę to durne, ale
0: tak.
1: Dobra.
0: Nie wiem, co się tutaj stało, przerwało mi połączenie, także...
1: Ja podejrzewam, dobrze, że właśnie sztuczna inteligencja nie była zadowolona. Dobrze, ale wspominałem o tym, pani doktor, że w tygodniku The Economist aż trzy teksty zostały poświęcone temu. Pierwszy z nich mówi o tym, że tracimy jak gdyby na jakości, tak? To znaczy, że te myśli, które tworzy sztuczna inteligencja, bo możemy sobie wygenerować powieść, jeżeli się uprzemy, dosłownie pewnie w kilka minut, natomiast to nie będzie dobra literatura. Mówiąc krótko.
0: Tak, tutaj to zdania się różnią i ja myślę, że to tutaj zależy, co definiujemy, jak definiujemy dobrą literaturę. Tak, z tego, co właśnie w tych artykułach było i z tego też, co moi koledzy, koleżanki badają, co ja czytam, okazuje się, że ludzie mają trudności z rozróżnieniem. Co zostało wygenerowane przez sztuczną inteligencję, co nie. Są z tym trudności, jeżeli chodzi o treść. Jeżeli chodzi o język, to te wskazówki jakieś się pojawiają i one się bardzo często powtarzają. Natomiast jeśli chodzi o wiersze, to takie badania bardziej na ślepej próbie osób pokazywały, że ludzie nawet czasami preferują poezję generowaną przez AI. To też było właśnie w jednym z tych artykułów, czyli może wygenerować powieść, zależy od tego, kto ją czyta, jak ją definiujemy, czy ona będzie uznana za dobrą, czy nie. I też zależy, czy czytelnicy są świadomi, że to jest powieść wygenerowana przez sztuczną inteligencję, bo to też, przeczuwamy, zmienia percepcję.
1: Czyli to może być też ten klucz, tak?

0: No bo znając, w jaki sposób działają politycy, jeżeli coś można zrobić szybciej, łatwiej i to będzie nie do odróżnienia dla wyborców, no to czemu nie? A jeżeli nawet preferują czasami treści wygenerowane przez sztuczną inteligencję, no to być może mamy jeden z tropów. Ale ciekawa także informacja dotycząca wyborców. Okazuje się, że wyborcy nie cenią sobie treści wygenerowanych. Krótko mówiąc, jeżeli nie wiedzą, że to jest sztuczna inteligencja, to być może dadzą się ponieść przemowie czy też jakimś myślom. Ale jeżeli wiedzą, że sztuczna inteligencja została użyta albo całkowicie, albo nawet przy tworzeniu jakichś notatek, no to to może wpłynąć negatywnie na postrzeganie polityka.
1: Tak, właśnie chyba to jest takie największe ryzyko. Utrata zaufania społecznego. Tak, to o czym pan redaktor mówi, to jest tutaj w zasadzie to faktycznie. Kiedy ludzie dowiadują się, że dana treść została wygenerowana przez AI, no odczuwają takie jakby czują się trochę zdradzeni, czują brak zaufania do tej osoby. Więc to jest chyba faktycznie największe ryzyko i to jest właśnie to, co zdecyduje o tym, czy AI stanie się tak naprawdę powszechnym narzędziem do generowania przemów czy też innych materiałów, to będzie to, jak zareagują wyborcy, bo to oni mają ostatecznie to prawo wyboru.
0: Czyli można powiedzieć, że tak jak ze wszystkimi rzeczami, które robią politycy, jeżeli robisz coś podejrzanego, to nie daj się złapać.
1: No chyba w jakimś sensie coś w tym jest, to pan redaktor mówi. Wiadomo, że tutaj to nie jest wbrew prawu, prawda, korzystanie ze sztucznej inteligencji. Jasne. No ale wiadomo, że tutaj prawda, zaufanie społeczne
0: zaufanie, tym, tak.
1: To można utracić.
0: Zaufanie społeczne, a dodatkowo też jest coraz większy nacisk na to, żeby oznaczać treści, zarówno tekst, jak i obrazki wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach TOK FM, bo też ciekawy jest wątek. No, ktoś może powiedzieć, sztuczna inteligencja to jest łatwiejsze pisanie. Ale co tracimy? Bo przecież pisanie to nie jest pisanie, to jest także myślenie, czy też przelewanie myślenia na papier, czy klawiaturę i dysk. Pani doktor Karolina Rudnicka, językoznawczyni z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego, jest gościem. Informacje o 9.20. Po informacjach wracamy.
2: Autopromocja. Co zrobić, gdy pojawi się alert o zagrożeniu z powietrza? Pewnie unikać okien i przeszkleń, schronić się w bezpiecznym miejscu, ale przygotowanie na kryzys to także wiedza i współpraca z sąsiadami. Na warszawskiej Ochocie działa sąsiedzka obrona cywilna. Mieszkańcy wspólnie się szkolą, budują lokalne zapasy i uczą się, jak reagować w sytuacji zagrożenia. O tym właśnie w planie działania wtorek 13.40. Szymon Kępka, serdecznie Państwa zapraszam.
3: Plan działania w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro. Let's go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny!
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
9: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 9.20. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. Stany Zjednoczone proponują zorganizowanie trójstronnego spotkania z udziałem Rosji i Ukrainy jeszcze w tym miesiącu. Wczoraj prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mówił o tym na konferencji prasowej z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem. Zełenski powiedział, że strona amerykańska jest obecnie w kontakcie z Ukrainą i Rosją i proponuje zorganizować w taki czy inny sposób spotkanie na poziomie technicznym w formacie trójstronnym do końca października.
12: Wczoraj potwierdziłem im, że nasza strona jest gotowa poprzeć to do końca października. Zasadniczo nie ma tu żadnych nowych informacji. Jesteśmy otwarci na Zjednoczone Emiraty Arabskie lub inny kraj zaproponowany przez stronę amerykańską.
11: Ukraiński przywódca zapewnił, że jego kraj odpowiada pozytywnie na negocjacje i czeka na reakcję strony rosyjskiej. Departament Stanu USA monitoruje doniesienia o domniemanym przypadku śmierci z powodu dżumy w Rosji i apeluje do rosyjskich władz o przekazywanie rzetelnych informacji w tej sprawie. 25 września 28-letnia Daria Szipiłowa, która pracowała w Instytucie Badawczym zajmującym się leczeniem dżumy w obwodzie irkuckim w Rosji, rozbiła probówkę zawierającą patogen dżumy płucnej, podały lokalne rosyjskie media cytowane przez serwis Axios. Kilka dni później kobieta została przyjęta do szpitala z objawami ciężkiego zapalenia płuc. Zmarła w nocy z 1 na 2 października. Po jej śmierci władze wprowadziły kwarantannę w kilku placówkach medycznych w regionie i objęły obserwacją medyczną około 200 osób, które miały kontakt z Szipiłową. Rosyjskie media sugerowały, że kobieta mogła zarazić się dżumą płucną, jednak władze sanitarne nie potwierdziły tej diagnozy. W Sztokholmie zaczyna się dziś tydzień przyznawania nagród Nobla za osiągnięcia, które w największym stopniu przysłużyły się ludzkości. Dziś przyznana zostanie nagroda z medycyny, jutro Komitet Królewskiej i Szwedzkiej Akademii Nauk wskaże noblistów z fizyki. W tym roku nobliści otrzymują nagrody rekordowej wysokości. W każdej z 6 dziedzin wypłacona zostanie równowartość ponad 1 000 000 euro. To 1 000 000 koron więcej niż w zeszłym roku. Literacka Nagroda Nobla zostanie przyznana w czwartek, a w piątek zostanie ogłoszony laureat pokojowej Nagrody Nobla. Na razie jeszcze miejscami pochmurno, ale będzie się przejaśniać i całkiem słoneczny poniedziałek nam się szykuje. Na termometrach maksymalnie od 15 stopni na północy, około 19 w centrum, do 21 na południu kraju. Teraz jeszcze raport smogowy w TOK FM. W Zgierzu dziś kiepska jakość powietrza.
13: Sponsorem audycji jest firma Alnor, polski producent systemów wentylacji i rekuperacji. Alnor.com.pl.
11: W Zgierzu dziś kiepska jakość powietrza, lepiej mogłoby być także w Katowicach, Zawierciu, Rybniku i Wodzisławiu Śląskim. Poza tym jest w miarę dobrze, najlepiej na granicach południowych i północnych.
13: Sponsorem audycji była firma Alnor, polski producent systemów wentylacji i rekuperacji. Alnor.com.pl.
10: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: Sztuczna inteligencja w polityce. Tygodnik The Economist pisze o tym, że spora część polityków brytyjskich, australijskich, właściwie powinienem zacząć od australijskich, bo Australia na pierwszym miejscu, australijskich, kanadyjskich, amerykańskich, irlandzkich, brytyjskich i nowozelandzkich używa, a być może nawet można by rzec nadużywa sztucznej inteligencji do tworzenia swoich przemówień, notatek, wystąpień. Gościem jest pani dr Karolina Rudnicka, językoznawczyni z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. To jest nie tylko porządkowanie myśli, no bo czym jest pisanie, czym też jest pisanie przemówienia, jaka jest relacja pomiędzy tym, co jest w naszej głowie, a tym, co ostatecznie znajdzie się, no użyję już takiego oldschoolowego terminu, na kartce papieru.
1: Tak, to tutaj właśnie bardzo dużo razy ostatnio, wiele razy widzę, jest na to zwracane uwagę, że pisanie to nie tylko jest efekt, ale także jest to proces. Prawda? Właśnie chyba o to pan redaktor pyta tutaj, prawda? Że właśnie pisząc nie tylko chodzi o szybkość, skuteczność i dostarczenie produktu, bo jak wiemy, to sztuczna inteligencja robi faktycznie szybciej niż my. Ale właśnie w tym pisaniu ostatnio widzę, artykuły zwracają na to uwagę. Chodzi o tą interakcję z człowiekiem, żeby to były jednak myśli, które ktoś konkretny, bazując na konkretnych, prawdziwych doświadczeniach, wymyślił i stworzył. Także to chyba jest właśnie podkreślane w tych różnych artykułach.
0: No tak, bo pisanie to jest porządkowanie myśli, to też jest precyzowanie. To jest także zmaganie się i to jest ostatecznie próba wyciągnięcia z samego siebie, co sądzę na dany temat, jakie mam zdanie, szczególnie w polityce, także to oznacza, jakie są moje cele i jak planuję tam dotrzeć na przykład.
1: Zgadza się i właśnie w tym jednym z tych artykułów było też podkreślone, że pisanie przez człowieka, to chyba każdy wie, kto kiedykolwiek jakąś pracę, cokolwiek napisał, wiąże się też z pewnym rodzajem bólu, tego bólu twórczego, takie, że właśnie te nasze myśli, które, tak jak na początku tej rozmowy pan redaktor powiedział, mogą być trochę nieuczesane, trochę chaotyczne, staramy się nadać im jakiś kształt, który będzie można przedstawić innej osobie, a może nawet szerszej publiczności. I kiedy porównamy sobie ten proces, właśnie czasami nawet bolesny, do tego, jak szybko sztuczna inteligencja jest w stanie generować treść. W 2 sekundy mamy już po prostu napisane to, co normalnie pisalibyśmy w kilka godzin. To pojawia się pytanie, co tu tak naprawdę jest ważne, co tu tak naprawdę się liczy. Natomiast niektórzy twierdzą, że cała ta rozmowa, tak jak jest w Ekonomiście pokazane ten artykuł właśnie na temat pisania jako procesu, to jest trochę tak jakby syndrom oblężonej twierdzy, że teraz staramy się zwracać uwagę na to, bo widzimy, jaka jest sytuacja i z jaką łatwością wszyscy mogą teraz generować teksty.
0: No właśnie, ja teraz to zrobię taki eksperyment mały, no bo pewnie wszyscy znamy, a przynajmniej słyszeliśmy o słynnym przemówieniu Martina Luthera Kinga.
1: Halo, chyba pana.
0: Tak, halo,
1: chyba
0: halo.
1: Pana straciłam na sekundkę. Pana eksperyment mógłby pan redaktor powtórzyć?
0: Tak, już mówię. Wszyscy znamy takie słynne przemówienie, wystąpienie Martina Luthera Kinga. I have a dream, tak? Czyli tak. Mam marzenie. Więc poprosiłem tutaj, żeby...
1: Zgadza się, znamy to przemówienie.
0: Żeby sztuczna inteligencja napisała krótkie wystąpienie właśnie. I proszę zobaczyć, jak to brzmi. Mam marzenie o polityku, który mówi własnym głosem, że kiedy słyszę obietnicę, wiem, że ktoś ją przemyślał, a nie wygenerował w kilka sekund. To właśnie zrobiłem. Wyborcy dają mandat człowiekowi, nie modelowi językowemu. Jeśli przemówienie jest dziełem algorytmu, powinniśmy zapytać, czyje to przekonania, a czyje tylko statystycznie prawdopodobne zdania. Marzę o przejrzystości. Niech politycy mówią wprost, w czym pomagała im maszyna. No jest to takie trochę... Nie porwało mnie to przemówienie, więc gdyby Martin Luther King zwrócił się do AI o pomoc, to być może nie mielibyśmy tego, co później nastąpiło. Chociaż teza, tutaj jedna z tez jest interesująca, tak? Czyli czyje to przekonania, tak? Czyje to hasła, czyje to slogany, czyje to w końcu rzeczy, które nas zapalają do jakichś dalszych działań, czy też do protestów przeciwko czemuś, albo do wsparcia czegoś. Czy za tym stoi człowiek, emocje, przemyślenia, jakaś wspólnota? No, rozumiem, że dlatego pewne rzeczy nas porywają. Mówię zarówno o agitacji w neutralnym znaczeniu politycznej, tak, jak i literaturze czy poezji, bo jest to pewna, tak, wspólnota, prawda? To znaczy czujemy, że ktoś podobnie cierpi, podobnie płacze, ale też podobnie się cieszy albo znosi podobne katusze. A tymczasem trochę nagle łapiemy się na to, że mamy słowa, które są wygenerowane przez coś lub kogoś, kto nie ma zielonego pojęcia, z czym się zmagamy.
1: Zgadza się, jest to na pewno ważny czynnik, który trzeba tutaj brać pod uwagę. Właśnie ten wymiar emocjonalny jest taką sprawą, która takim właśnie wymiarem, który odróżnia, tak jak pan redaktor mówi, przemówienie napisane przez człowieka, który z czymś się zmaga, a przez narzędzie, któremu powiedzieliśmy może, co ma napisać. Tutaj jeszcze jako ciekawostkę chciałam dodać, że serwisy streamingowe muzyczne są wręcz zalewane muzyką, która trochę podobnie jak przemówienia ma wymiar emocjonalny. Czyli w zasadzie kojarzy nam się, że sztuka, artyści, tworzenie muzyki, to wszystko łączy się z tym, co przeżywamy. Natomiast te serwisy są w tym momencie całkowicie zalewane muzyką generowaną przez AI, z której rozpoznaniem też użytkownicy mają ogromny problem. Bo te dane, które widziałam, przeprowadzone na 9000 użytkowników takich serwisów, pokazują, że 97% osób przetestowanych nie potrafiło odróżnić utworu wygenerowanego całkowicie przez sztuczną inteligencję od muzyki stworzonej przez człowieka. Z tej grupy właśnie dla 71% było to zaskoczeniem, a 52% przyznało, że czuje dyskomfort, kiedy słyszy te dane. Także to troszeczkę z innej strony, ale w podobnym kontekście o tym, co czujemy, co jest wyrazem naszej ekspresji i jak sztuczna inteligencja może nam to po części odebrać, po części skierować nasze myśli na inne tory, tak mi się wydaje.
0: Swoją drogą, ciekawe jest, z czego ten dyskomfort wynika. No bo ten dyskomfort także pojawia się w tym artykule The Economist dotyczącym pomocy w pisaniu przemówień i wystąpień przez polityków. W niektórych przypadkach to jest jak gdyby całkowite pisanie. I jeżeli wyborcy taką informację mają, to też czują dyskomfort, są niezadowoleni, nie pochwalają. Pytanie, z czego ten dyskomfort wynika? No bo umówmy się, polityków raczej nie kojarzymy z prawdomównością. Polityków nie kojarzymy z dotrzymanymi obietnicami. Raczej z osobami, które dość ostrożnie podchodzą do słowa w kontekście tego, co za nim stoi. Czasami znaczenia słów im zupełnie nie przeszkadzają. Tak? No więc trochę podchodząc cynicznie do tej sprawy, można zapytać, właściwie jaka to różnica? Czy to obieca jest... i nie dotrzyma, tak. A czy obieca algorytm, a i tak nie dotrzyma? No przynajmniej będzie gramatycznie może i stylistycznie lepiej.
1: Tak. To jest chyba tutaj właśnie chyba o to chodzi, żeby było gramatycznie, stylistycznie, skutecznie i w miarę szybko. To jest to. Natomiast tutaj jeszcze powiem, że to zaskoczenie, ten dyskomfort, o który pan redaktor pytał, który też tutaj był pokazany, jest też ciekawą sprawą, bo generalnie ludzie nie czują tego dyskomfortu, kiedy sami generują, ale czują go, kiedy otrzymują generowane treści. To jest taka tutaj duża różnica, jakby trochę hipokryzja, trochę inne traktowanie samego siebie, a innego człowieka.
0: Czyli jak ja korzystam z AI, to jest okej, ale jak polityk, który mnie reprezentuje, to samo robi co ja, to już nam się nie podoba.
1: Tak, to jest nieco gorzej, tak.
0: W każdym razie, szanowni państwo, myślę sobie, że należy pamiętać o tym, dlatego że o sztucznej inteligencji będziemy jeszcze dzisiaj rozmawiać w programie Owczarek, bo okazuje się, że też jest obecna w muzeach, w instytucjach kultury i pewnie jak ktoś słyszy, że sztuczna inteligencja jest obecna, to od razu się nakręca, ale trzeba podchodzić ostrożnie. Sztuczna inteligencja czy te algorytmy są narzędziem i można z narzędzi korzystać czasem, nie wiem, do analizy rzeczy na przykład. A można też korzystać do tego, żeby nas zupełnie zastąpiła. No więc chyba pytanie brzmi, w jaki sposób korzystamy?
1: Dokładnie tak, w jaki sposób, do czego i co tak naprawdę chcemy przekazać. Jaką rolę ona ma dla nas pełnić.
0: Bardzo dziękuję, pani doktor. Nasz słuchacz, pan Marek, także zwraca uwagę na to, że to jest narzędzie tak samo jak młotek. No więc jeżeli wiem, jak się z tym obchodzić, to uzyskamy konkretne rezultaty, a jeżeli nie, no to pewnie się uderzymy w palec i znowu będzie, no może nie po pot, ale krew i łzy. Bardzo dziękuję pani doktor Karolina Rudnicka, językoznawczyni z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Do sztucznej inteligencji wrócimy po godzinie 10 w programie Owczarek, bo okazuje się, że sztuczna inteligencja opanowała także muzealnictwo. Ale to niekoniecznie jest zła wiadomość, także przyjrzymy się bardzo interesującemu raportowi dotyczącemu raportowi, który dotyczy sztucznej inteligencji w muzealnictwie. To po godzinie 10, ale informacja o 9.40, a po informacjach program EKG i Patrycja Maciejewicz. Dzień dobry.
9: Dzień dobry. Jesteśmy na początku tygodnia bardzo bogatego w wydarzenia ekonomiczne, jak zawsze. Zaczynamy od rozmowy o legislacji związanej z rynkiem pracy.
0: Cudownie.
9: Praca platformowa. Brzmi jak coś znajomego?
0: Tak, bo w zeszłym tygodniu było w EKG.
9: No właśnie. I będziemy dalej kontynuować o tym, co pracodawcy sądzą o ustawie, która ma uregulować pracę usługodawców, głównie na rzecz platform, za pośrednictwem których świadczą oni usługi dowozu jedzenia, transportu i różnych innych, bo okazuje się, że tych platform jest całkiem sporo i że to nie jest takie proste zakwalifikować danego pracodawcy, czy jest platformą, czy nie jest.
0: To jest bardzo ciekawe, dlatego że jako użytkownicy pewnie często korzystamy, nie zastanawiając się, co się dzieje po drugiej stronie, czy pomiędzy.
9: Albo możemy powiedzieć, że właściwie co dzisiaj nie jest platformą. Tak. Bo właściwie do czegokolwiek byśmy nie chcieli się zabrać, to używamy elektronicznego narzędzia, które jakąś tam platformą dla nas jest.
0: Koalicja nie jest platformą.
9: To prawda.
0: Była. To wszystko, w sensie praca platformowa po informacjach w programie EKG. Patrycja Maciejewicz zaprasza po informacjach, a ja po 10 zapraszam na dalszą część rozmowy o sztucznej inteligencji, tym razem w muzealnictwie.
14: Reklama. Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
15: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
16: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
15: A, no to w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
3: Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Let's go!
6: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
7: Magda, wszystko w porządku?
8: Przepraszam, migrena.
9: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
8: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
10: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
11: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
12: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 9.40. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez ogłosił, że 29 listopada w kraju odbędą się wybory parlamentarne. Decyzję tę uzasadnił koniecznością utworzenia w parlamencie większej zdolności przeprowadzać reformy. Zgodnie z kalendarzem wyborczym głosowanie odbyłoby się za około rok. W piątek mniejszościowy rząd Sancheza przegrał głosowanie nad propozycjami, które zwiększały ochronę najemców. Od 23 września w Hiszpanii trwają wielotysięczne protesty, których uczestnicy domagają się zwiększenia dostępności mieszkań. 100 strażaków walczyło w nocy z pożarem hali magazynowej jednej z firm na terenie strefy ekonomicznej w Słubicach Wrubuskiem. W środku znajdował się sprzęt AGD i elektronika. Nie było potrzeby ewakuacji i nikt nie został ranny. Straty będą duże, gdyż niemal cały obiekt o powierzchni ponad 4000 metrów kwadratowych i znajdujące się w nim rzeczy uległy zniszczeniu. Przyczyna pożaru nie jest znana. Na wodach Zatoki Pomorskiej, ponad kilometr od plaży w Świnoujściu, wojsko rozpoczęło unieszkodliwianie min morskich z czasów II wojny światowej, znalezionych w miejscu budowy falochronu. Obowiązują ograniczenia w żegludze i zakaz wchodzenia do wody. Spacery po plaży nie są zabronione. Czas na czwarty i ostatni podczas tego zgrupowania mecz Polaków w Lidze Narodów. Po efektownym zwycięstwie 6-0 nad Rumunią, biało-czerwoni zagrają wieczorem w Zenicy z Bośnią i Hercegowiną. Polacy spodziewają się trudnego meczu, mówi nasz bramkarz Marcin Bułka.
15: Graliśmy już z nimi pierwszy mecz tydzień temu. Nie udało się wygrać po całkiem dobrym spotkaniu z naszej strony. Kilka niewykorzystanych sytuacji, a wynik mógł być inny. Wiadomo, że Bośnia to niełatwy teren dla każdego rywala, który tu przyjeżdża, no ale szanse są takie same na boisku. O niczym innym nie myślimy, tylko o 3 punktach.
13: Mecz Polski z Bośnią o 20.45. Teraz jeszcze maksymalne ceny paliw na dziś, podobnie jak w sobotę i w niedzielę. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,73 zł, benzyny 98 7,59 zł. Za olej napędowy zapłacimy maksymalnie 7,88 zł. Osiemnaście stopni pokażą dziś termometry w Lublinie i Gdańsku, 19 w Warszawie, Łodzi i Kielcach, 20 w Katowicach i Poznaniu, 21 w Krakowie i Wrocławiu. Więcej chmur jeszcze teraz w większości regionów, ale później będzie się przejaśniać.
16: Reklama. Kiedy firma osiąga pewną skalę biznesu, zmieniają się jej potrzeby. W cyklu Partner Dobrych Decyzji Biznesowych rozmawiamy z Małgorzatą Sosnowską, dyrektorką zarządzającą pionu klientów MŚP i korporacyjnych banku BNP Paribas. Czego oczekuje firma od banku?
17: Przede wszystkim partnera, który rozumie biznes na etapie dynamicznego wzrostu. Bank BNP Paribas łączy globalne doświadczenie grupy numer 1 w Europie ze znajomością polskiego rynku. To oznacza konkretne narzędzia do zarządzania płynnością, finansowania ekspansji i dostęp do ekspertów.
16: Jak to partnerstwo wygląda w praktyce?
17: W banku BNP Paribas firmy mogą skorzystać z finansowania bez prowizji za udzielenie, leasingu bez opłaty oraz rachunku z pakietem usług za 0 zł przez rok. To realne oszczędności w momencie, kiedy każda złotówka pracuje na rozwój firmy.
16: Partnerem cyklu jest bank BNP Paribas. Materiał nie jest ofertą. Więcej na bnpparibas.pl w zakładce przedsiębiorstwa.
18: Reklama.
19: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
20: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl.
21: Sponsorem programu jest Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei, 14-16 października, Sopot.
22: Dziewiąta 44. Patrycja Maciejewicz startuje poranny magazyn EKG, a gospodarczy tydzień w TOK FM zaczynamy od rozmowy o przepisach dotyczących rynku pracy. Ze mną w studiu jest pan Jacek Cieplak, wiceprezes pracodawców RP. Dzień dobry.
23: Dzień dobry, witam wszystkich państwa.
22: 3 miesiące obowiązują już przepisy o Państwowej Inspekcji Pracy, które umożliwiają zamienianie umów w etaty. Tam, gdzie inspektor uzna, że jest to zasadne, konieczne. Jak pracodawcy oceniają doświadczenia związane z tą legislacją? Jak się wam żyje z nowymi przepisami?
23: Po pierwsze, chciałem zacząć od tego, że droga do postaci transpozycji w obecnej wersji była bardzo żmudna i trudna. Wiele miesięcy dyskutowaliśmy na temat tego, jak powinna wyglądać ta nowelizacja. I osiągnęliśmy, można powiedzieć, pewnego rodzaju taki zgniły kompromis.
22: To, co teraz obowiązuje.
23: Tak. Pierwsza postać ustawy, no można powiedzieć, była nie do przyjęcia. Była tragiczna, nadawała uprawnienia, które mogłyby spowodować zaburzenie całego rynku, mówiąc wprost. Natomiast obecna wersja jest już do przyjęcia, ta, która jest. I wydaje mi się, że jest jeszcze za wcześnie na taką rzetelną analizę i ocenę tego, jak ona się przyjęła. Natomiast na pewno nie skupiałbym się na tym, żeby liczyć sukces na przykład poprzez etaty pokontrolne, czyli innymi słowy tego, ile zamieniliśmy etatów. Prawda?
22: Bo takie liczby już się pojawiły. Około 500 jest pierwszych postępowań i ponad 300 efektywnych zamian na etaty.
23: Tak, natomiast uważam, że największym sukcesem inspektorów będzie to, kiedy będą odróżniali w sposób należyty pozorne B2B od rzeczywiście samodzielnej działalności oraz to, czy sądy to potwierdzą, bo proszę pamiętać, że najważniejsze jest to, że decyzja w dyrektywie o Państwowej Inspekcji Pracy nie jest arbitralną decyzją i od razu wykonalną po wydaniu jej przez inspektora pracy, tylko staje się wykonalna w momencie wyroku sądu. Czyli mamy prawo do odwołania i dopiero sąd stwierdzi, czy dana ilość pracowników powinna pracować na etacie, czy może pracować w elastycznej formie wykonywania zatrudnienia.
22: No, ale też z doniesień wynika, że już samo wszczęcie postępowania często prowadzi do tego, że pracodawca podejmuje decyzję o tym, żeby podpisać umowę o pracę.
23: Wydaje mi się, że bardziej polega to na tym, że zaczęło się porządkowanie umów w firmach i tam, gdzie przesłanki jasno wskazują na to, że mamy spełnione przesłanki z artykułu 22 kodeksu pracy, czyli że jest nawiązanie stosunku pracy, tam zaczęło się właśnie porządki, które prowadzą do tego, że firmy zmieniają te etaty. Natomiast wydaje mi się, że nie jest to jakaś nadmierna ilość. Chyba, o ile się nie mylę, na stronach PIP-u to jest paruset pracodawców, ale chyba nie więcej nawet niż 200, którzy w ten sposób zaczęli porządkować swoje etaty w firmach.
22: Mamy 3 miesiące, będziemy to jeszcze sprawdzać, zobaczymy, jak będzie działać.
23: I miliony pracodawców.
22: Kontynuacją niejako tej ustawy jest kolejna legislacja, nad którą pracuje Ministerstwo Pracy. Ustawa o pracy platformowej, która z kolei wprowadza mechanizm domniemania etatu. Co państwo na to?
23: Po pierwsze, dyrektywa, o której teraz rozmawiamy, właśnie dotycząca...
22: Bo to jest wdrożenie dyrektywy, ta
23: tak,
22: ustawa?
23: To jest drugi raz jakby to samo po inspekcji pracy, czyli wdrożenie dyrektywy transpozycją do porządku prawnego w Polsce. I jak zawsze, po pierwsze, obydwie dyrektywy są potrzebne, ponieważ trzeba chronić oczywiście rynek pracy tylko tam, gdzie jest to niezbędne i potrzebne, nie zaburzając elastyczności i tego, jak dobrze polska gospodarka się rozwija. Dlatego diabeł tkwi w szczegółach, jak zawsze. No i niestety tutaj my złożyliśmy jako pracodawcy 77 stron z 63 uwagami, a z tego, co wiemy, złożonych zostało 1000 uwag do ministerstwa, co oznacza, że niestety... znacząco pozłociliśmy sobie tą ustawę. Innymi słowy, występuje gold plating.
22: Gold plating to takie zjawisko, w którym ustawodawca nakłada więcej obostrzeń czy regulacji, niż jest to formalnie wymagane, na przykład w implementacji dyrektywy unijnej. Czyli jesteśmy lepsi niż wymyśliła to Unia?
23: Organizacje pracodawców, w tym nasza, od zawsze, od samego początku wejścia Polski do Unii Europejskiej, apelują o zasadę Unia Europejska plus zero, czyli wdrażajmy dyrektywy europejskie w sposób najmniej zaostrzający prawo w naszym kraju. Innymi słowy, w taki sposób, w jaki można to zrobić bez dodatkowych obostrzeń. Natomiast tutaj po raz kolejny w Ministerstwie Rodziny i Pracy mamy taki przykład, który niestety wprowadza wiele dodatkowych zapisów, które nie są wymagane w dyrektywie.
22: A nie jest tak, że myśmy troszeczkę zapracowali sobie na to? To znaczy, to w Polsce mamy patent na podpisywanie umów na wynajem roweru, a nie nawet umowę zlecenie, czy już nie mówiąc o zatrudnieniu na etat. To znaczy, ta swoboda w aplikowaniu form zatrudnienia była, można powiedzieć, porażająca.
23: To w Polsce rozwijamy się najszybciej w Unii Europejskiej obecnie. To właśnie przez to, że jesteśmy otwarci na elastyczność i na deregulowanie rynku. I od tego bym wyszedł. I raczej bym wolał tego nie zaburzać i nie zatrzymywać polskiej gospodarki różnymi właśnie niestety poglądami, które nie mają nic wspólnego z wolnością gospodarczą. Natomiast zgadzam się z panią redaktor oczywiście, że Polska na tle Unii Europejskiej wyróżnia się powszechnością umów cywilnoprawnych i działalnością na kontraktach B2B. Natomiast jest to unikalny model, w którym jesteśmy w stanie działać elastycznie. Natomiast nie można całości rynku traktować w sposób patologiczny i nagle z dnia na dzień wprowadzać dyrektywę, która zmieni około 700 tysięcy miejsc pracy na etaty związane z działaniem kodeksu pracy.
22: Czyli to domniemanie etatu jest tym przepisem, który wam najbardziej przeszkadza?
23: Jest jednym z tych, który nam przeszkadza, oczywiście, natomiast jest ich dużo więcej. Domniemanie etatu polega tylko i wyłącznie na tym, że jeżeli występuje definicja kierownictwa i kontroli, powinniśmy zamieniać sobie tą formę współpracy na umowę o pracę. Natomiast to jest znowu wyłom, ponieważ mamy w Polsce obowiązujący kodeks pracy i ja nie rozumiem, dlaczego robimy właśnie takie protezy, że wprowadzamy sobie kolejną dyrektywę, która będzie miała zupełnie inne zapisy ustalania stosunku pracy niż wszystkie pozostałe działalności działające na terenie naszego kraju. Mamy artykuł 22 kodeksu pracy, który jasno definiuje, jakie są przesłanki etatu, tak? Praca określonego rodzaju na rzecz pracodawcy, pod jego kierownictwem, przez niego wyznaczonym miejscu, w wyznaczonym czasie oraz za wynagrodzeniem. W tej dyrektywie mamy tylko i wyłącznie powiedziane, że jeżeli jest sprawowanie kierownictwa nad pracobiorcą oraz kontroli, to możemy sobie już definiować to jako etat na umowie o pracę. No a gdzie pozostałe przesłanki? Uważam, że to jest znaczące wyjście i mówiąc wprost, znaczy to nie jest tylko nasze zdanie, bo to eksperci wskazują wprost, że jest to po prostu podatek od innowacyjności i traktowanie wszystkich dosłownie jednakowo po prostu zaburza elastyczność rynku, a wyszliśmy od zdania, które mówi wprost, że no nasza gospodarka po prostu teraz pędzi, rozwija się i uważam, że rządzący powinni pomagać, jeśli w ogóle chcą brać udział w tym rozwoju. I oczywiście większość ministerstw działa w taki sposób, że wprowadza sobie te dyrektywy właśnie ku zasadzie Unia Europejska plus zero, natomiast no nie wszystkie działają w ten sposób.
22: Powiedział pan, że nagle wszyscy są obejmowani nowym przepisem. To nie jest do końca tak, bo to jest kwestia tego, że definiujemy tutaj platformę. Czym jest platforma? I to oczywiście nie jest tak, że wszyscy są platformami, ale pewnie o tą definicję też państwo jakiś rodzaj sporu toczycie, że za platformę można uznać dzisiaj sporo różnych miejsc, które świadczą usługi.
23: Znaczy, to jest jeden z głównych problemów tej dyrektywy, czyli niejasna definicja pracy platformowej i tak naprawdę brak sprecyzowanej definicji, co powoduje, że inspekcja po wejściu w życiu tak sformułowanych przepisów będzie mogła właśnie podchodzić do zmiany współpracy przedsiębiorcy z pracownikiem w sposób dowolny. To będzie mogło dotyczyć programistów, tłumaczy, grafików, branży logistyczno-spedycyjnej czy operatorów pocztowych, a tak po prostu nie powinno być. W Polsce mamy przyjęty system taki, że jeżeli przedsiębiorca pracuje dla więcej niż jednego zleceniodawcy w tym wypadku, to znaczy, że prowadzi swoją działalność gospodarczą i ma do tego prawo. Nie jest zobowiązany do etatu i nie jest podległy stricte jednemu pracodawcy, co oznacza, że w tych przypadkach naprawdę inspektorzy będą musieli się wykazać dokładnością w sprawdzaniu i w kontroli.
22: No dobrze, mówi pan o tej elastyczności, o tym, że ta elastyczność jest potrzebna, żeby generować wzrost gospodarczy, żeby nie ograniczać przedsiębiorców, ale związkowcy na przykład mówią o tym, że ta elastyczność jest pewnym kosztem, jest przerzuceniem jej na tych pracowników, którzy płacą za to niewielką elastycznością dotyczącą urlopu, zwolnienia chorobowego, płacenia składek.
23: No tak mówią, to prawda, natomiast rozumiem, że mam się odnieść do tych słów, więc mogę się odnieść tylko w taki sposób, że możemy przerzucić również te koszty na panią redaktor, na mnie, czyli na konsumentów, ponieważ wzrost pozapłacowych kosztów pracy doprowadzi do redukcji liczby wykonawców, co przerzuci się na podwyżki cen. Dlatego powtarzam jeszcze raz, ta dyrektywa jest potrzebna, natomiast potrzebna jest też dokładność wprowadzenia zapisów, prostota wprowadzania tych zapisów i odpowiednia kontrola prowadzona w sposób taki, aby faktycznie tam, gdzie powinny być etaty, one powinny zostać wprowadzone, ale tam, gdzie przedsiębiorcy działają sobie na przykład dla kilku zleceniodawców, nie domniemywać stosunku pracy.
22: Czyli tu jest to miejsce, gdzie przebiega ta granica pomiędzy przedsiębiorcą a pracownikiem.
23: Jedna z granic, oczywiście.
22: Mówimy też często o tym, że to jeszcze jest pomysł na wczesnym etapie i że długo należałoby jeszcze o nim dyskutować. Czy mamy na to czas?
23: No, ja mam czas, oczywiście. Natomiast jeżeli chodzi o miejsce, w którym się znajdujemy, to do 2 grudnia bieżącego roku mamy czas na transpozycję tej dyrektywy unijnej. Natomiast moim zdaniem nie wyrobimy się, ponieważ do dzisiaj nie widzieliśmy projektu po naszych poprawkach. Nie wiemy, które zostały uznane, a które nie zostały uznane, więc my nadal czekamy. My jesteśmy otwarci na dyskusję i na rozmowy. Chcemy wprowadzenia tej dyrektywy, natomiast w sposób taki, który nie zaburzy elastyczności rynku pracy.
22: 2 grudnia to jest data, w którym to momencie ustawa powinna być już przegłosowana, przejść przez cały proces legislacyjny i mieć podpis prezydenta, żeby móc obowiązywać. Czyli mamy 2 miesiące na cały ten proces, a jeszcze jesteśmy na etapie pisania projektu.
23: Jesteśmy na etapie po konsultacjach społecznych i przed pokazaniem projektu w wersji ostatecznej, który dopiero trafi na proces legislacyjny sejmowy, a później na podpis pana prezydenta.
22: A jak pan ocenia atmosferę wokół tego projektu w innych partiach koalicyjnych niż Lewica?
23: Uważam, że na pewno będzie poddany pod znaczącą dyskusję i uważam, że nie obroni się w wersji obecnej, a na pewno mam takie nadzieje i będziemy o to walczyć, ponieważ tak jak już powiedziałem, rażąca skala goldplatingu powinna spowodować tak naprawdę pisanie tego projektu od nowa, ponieważ to są tysiące uwag. To nie są tylko nasze uwagi. To są uwagi całej rzeszy organizacji i fundacji i stowarzyszeń.
22: To nie jest dziwne, w sensie to jest projekt, który dotyczył wielu stron i także związkowcy, także ci, którzy byli gośćmi w naszym studio, też mówili o swoich zastrzeżeniach, między innymi takich, że kary, które przewiduje ta ustawa, są za niskie. 60 tysięcy kary dla pracodawcy, który nie przestrzega przepisów, pana zdaniem to dużo?
23: No łatwo mówić o tym, że kara jest za niska, kiedy nie będziemy musieli jej nigdy zapłacić, tak? Więc uważam, że to są kary na odpowiednim poziomie. Po drugie, tak jak już powiedziałem, wierzę w to, że nie będzie trzeba tych kar stosować, ponieważ jeżeli uda nam się wprowadzić rozwiązania, które spowodują, że będziemy się mogli do tego odpowiednio przygotować, to znaczy, że będziemy mieli na to czas. I tutaj ostatnia rzecz, czyli vacatio legis. Jeden miesiąc, szanowni państwo, jeden miesiąc na zmiany systemowe, zmiany własnych aplikacji niemożliwe.
22: O pracy platformowej będziemy jeszcze dyskutować. Dziękuję serdecznie. Pan Jacek Cieplak, wiceprezes pracodawców RP, był ze mną w studio.
23: Bardzo dziękuję.
22: A ja zapraszam na informacje, po nich wraca Cezary Łasiczka i Owczarek. Patrycja Maciejewicz, do usłyszenia.
21: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
20: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
21: Sponsorem programu była Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei 14-16 października, Sopot.
0: Reklama.
20: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
1: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
20: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
21: Przewodnik technologiczny. Od poniedziałku do piątku po 17.55 w TOK FM.
20: Sponsorem programu jest producent urządzeń Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
0: Reklama.
21: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: W Hiszpanii będą przedterminowe wybory. W tyle jest sprawa bardzo drogich mieszkań na wynajem. Protesty trwają też we Francji. Tam jednak na ulicę wychodzi młodzież, która chce zmian w nauczaniu. Iga Świątek awansowała do 1/8 finału przedostatniego tysięcznika w tym sezonie. Udało jej się to wywalczyć po zaciętym spotkaniu. Minuta po 10:00. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Premier Hiszpanii ogłasza nowe wybory. 29 listopada odbędą się tam przedterminowe wybory parlamentarne. Pedro Sánchez tę decyzję uzasadnił koniecznością utworzenia w parlamencie większości zdolnej przeprowadzać reformy. To pokłosie piątkowego głosowania. Mniejszościowy rząd Sáncheza przegrał głosowanie nad propozycjami, które zwiększały ochronę najemców. Od 23 września w Hiszpanii trwają wielotysięczne protesty, których uczestnicy domagają się zwiększenia dostępności mieszkań. Nawet w 500 francuskich liceach zajęcia będą dziś zawieszone lub częściowo zawieszone. To w związku z kolejnym dniem masowych protestów licealistów, które przerodziły się w zamieszki z policją. Udział w manifestacjach zapowiada też część związków zawodowych w oświacie. Młodzi ludzie domagają się poprawy warunków nauki, zmiany programów nauczania i większych pieniędzy na szkolnictwo. Cezary Jaszczyk.
18: Poniedziałkowa seria protestów rozpoczęła się już o 7 rano, blokadą jednego z paryskich liceów. Protesty miejscami przybierają ostrą formę. Od końca września w co najmniej 24 placówkach doszło do podpaleń i innych aktów wandalizmu. Rannych zostało ponad 600 policjantów i żandarmów. Niektóre przypadki pobić są wyjątkowo brutalne. Jedna z osób podeszła od tyłu do dowódcy policji i zadała mu silny cios, co spowodowało jego upadek i umożliwiło uwolnienie osoby, którą funkcjonariusz zatrzymał przed chwilą. Leżący na ziemi dowódca był bity, w tym po twarzy. Zatrzymany, któremu udało się się uwolnić, zadał mu dwa silne kopnięcia w głowę. Relacjonował jeden z francuskich prokuratorów. Na jutro spodziewana jest jeszcze silniejsza fala protestów. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
2: W nocy tłum wiernych przegonił z kościoła w Grójcu niedaleko Oświęcimia biskupa bielsko-żywieckiego Romana Pindla. Mieszkańcy okolicy obwiniają go o odwołanie swojego ulubionego proboszcza Józefa Zborka. Kiedy biskup przyjechał spotkać się z miejscową radą parafialną, kościół świętego Wawrzyńca otoczyło około 3000 ludzi, by zademonstrować swoje poparcie dla odwołanego księdza i wysłuchać wyjaśnień w sprawie jego usunięcia z parafii. Roman Pindel zapowiedział, że stanowisko w tej sprawie wyda dopiero dziś. Wywiązała się kłótnia i szarpanina, a w opuszczeniu terenu parafii biskupowi musieli pomóc policjanci.
0: To jest cyrk.
3: Ja próbowałem przemówić w kościele, to zakrzyczeliście.
4: Biskup powiedział, że jutro.
5: Kto doprowadził do tego, co jest?
24: Brawo! Brawo!
5: Brawo!
2: Biskup Pindel tłumaczy, że prawo kanoniczne nie pozwala mu na wyjawienie powodów odwołania popularnego proboszcza, a wiernym może je przekazać tylko sam odwołany. Duchowny miał stracić parafię za tak zwane przestępstwa kanoniczne. Trzykrotnie odwoływał się od decyzji biskupa bielsko-żywieckiego, ale ostatecznie Stolica Apostolska utrzymała ją w mocy. Proboszcz opuścił parafię w sobotę. Iga Świątek była o dwie piłki od odpadnięcia z turnieju w Pekinie, ale tym razem się nie załamała. Wróciła w wielkim stylu do gry i awansowała do 1/8 finału przedostatniego tysięcznika w tym sezonie. Mecz trwał aż 2 godziny i 40 minut. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
25: Iga Świątek dość niespodziewanie napotkała na spory opór ze strony dużo niżej notowanej Donny Weki. Czy Chorwatka świetnie serwowała, nie dała się ani razu przełamać się w pierwszym secie i wygrała go 6-4. W drugim grała momentami jeszcze lepiej. Prowadziła już 5-2 i wydawało się, że zaraz będzie po meczu. Ale Świątek w końcu ją przełamała. Przy wyniku 4-5 Wekic prowadziła 30-0 i dwie piłki dzieliły ją od wygranej, ale Polka przełamała ją wtedy po raz drugi. Chorwatka pękła. Tiebreak przegrała do zera, a decydującego seta do 2. Byłam wściekła. Moim zdaniem nie grałam tak źle w tym pierwszym secie, ale popełniłam kilka błędów i go przegrałam. W połowie drugiego seta w końcu udało mi się rozgryźć co i jak na korcie i z tego jestem zadowolona. O ćwierćfinał Iga Świątek zagra z rozstawioną z 10 Amerykanką Iwą Jowicz. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
2: Ruszają zbiory kukurydzy na ziarno. W tym roku Polska może okazać się jednym z głównych dostawców na unijny rynek, bo we Francji czy na Węgrzech, które do tej pory były liderami, uprawy zniszczyła susza. Jak mówi Marek Woźniak ze skupu płodów rolnych w Grubnie w województwie kujawsko-pomorskim, u nas zbiory zapowiadają się przyzwoicie, choć wiele zależy od regionu.
26: Jeżeli mówimy o kukurydzy, no to pas powiedzmy kujawsko-pomorskie, Wielkopolska, Mazowsze, kukurydze wyglądają fajnie. Gorzej już wygląda kukurydza na południu Polski.
2: Szacowane zbiory kukurydzy w Polsce mają wynieść około 9 milionów ton. To o 1 milion mniej niż rok temu. Informacje w TOK FM wracają o 10.20.
27: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
28: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
2: Maksymalnie dziś na termometrach 21 stopni, to na południu Polski, przeważnie około 18, najchłodniej w Suwałkach i Kołobrzegu, jedynie 16.
27: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
28: Sponsorem programu był Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
29: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
30: To jest program Owczarek, a w studio pan profesor Rafał Wiśniewski, socjolog, prodziekan Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Narodowy Instytut Muzeów. Dzień dobry, panie profesorze.
31: Dzień dobry.
30: Ukazał się bardzo interesujący raport, badanie, raport ICOM, czyli Międzynarodowej Rady Muzeów, która działa przy wsparciu UNESCO i dba między innymi o ochronę dziedzictwa kulturowego. I ten raport pyta o użycie sztucznej inteligencji w muzeum. krótko mówiąc. I to jest pytanie, które zostało wysłane do muzeów w całej masie państw. Z 90 państw przyszły odpowiedzi i na podstawie prawie 500 odpowiedzi z 90 państw. Co się okazuje? Okazuje się, że 57% muzeów w 2026 roku używało sztucznej inteligencji, co samo w sobie niewiele znaczy, bo to trzeba potem przyjrzeć się temu, co to oznacza używać sztucznej inteligencji. Ale ponad połowa nie ma żadnej wewnętrznej polityki, strategii, ani przepisów dotyczących używania sztucznej inteligencji. Co też ciekawe, no nie wszystkie państwa, w których te muzea są, mają jakieś ogólne wytyczne dotyczące sztucznej inteligencji. Dlaczego to jest ważne? Pośród tych obszarów, które sprawiają, że należy się zastanowić i przyjrzeć, są prawa autorskie, czyli potencjalne naruszenie praw autorskich czy własności intelektualnej, ochrona danych, ale też no, rzetelność czy dokładność informacji. To tyle na poziomie bardzo ogólnym i warto się przyjrzeć także temu, cóż to znaczy, że korzysta ktoś ze sztucznej inteligencji i na ile ta sztuczna inteligencja w muzeum oznacza, że muzeum, czyli że jest jakaś odgórna polityka dotycząca tego, na ile to jest po prostu indywidualne korzystanie przez pracowników.
6: Tak, ja zacząłbym od tego, że to nie jest badanie o charakterze reprezentatywnym, tak jak pan redaktor powiedział, to jest dobrowolność poszczególnych państw i instytucji, które raportowały w tym zakresie. Ale to jest pewna mapa, po której już warto zacząć się poruszać, co się dzieje. Ten raport trochę, bym powiedział, koresponduje z tym, co ja razem z zespołem w Narodowym Instytucie Muzeów przeprowadziłem na próbie 197 polskich muzeów, które są wpisane do RIK-u, czyli do tych instytucji, które należą do instytucji kultury. I to koresponduje ze sobą. No, idea jest taka, o czym pan redaktor był uprzejmy

0: kompetencje, umiejętności, nasze doświadczenia, które pozwalają nam wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji. To znaczy muzeum może z jednej strony prowadzić taką politykę, czy taki zakres, że mówi, ja na przykład, my na razie tego nie wprowadzamy, ale ktoś po prostu z poszczególnych pracowników ma pewnego rodzaju rozwiązania, które są. I to jest jedna rzecz. Drugą rzeczą to jest dotyczące kwestii asymetrii, która się pojawia. To znaczy tu z tego raportu nie wynika, gdzie są te centra i kto w jaki sposób tego wykorzystuje, bo te podziały pomiędzy bogatymi i biednymi, to nie jest jakby taka oś, która jest bardzo prosta i jasna. Ona jest bardzo silnie zróżnicowana, która jest może pomiędzy miastami, miejscami, bo miasta są teraz takie megapolis, w których funkcjonują, pomiędzy tymi, którzy posiadają umiejętności i kompetencje, pamiętając to, że można mieć na przykład technologię, ale na przykład nie mieć kompetencji. To niezależnie od kwestii naszego dochodu i wykształcenia, które posiadamy, bo nie zdajemy sobie z tego sprawy. Następną rzeczą, którą automatycznie wprowadzamy, to jest większość z nas ma telefon komórkowy, który jest oparty na sztucznej inteligencji. To są zegarki, to są różnego rodzaju urządzenia, które my po prostu wprowadzamy. I te przedmioty, które są w takim obiegu, one funkcjonują automatycznie w muzeum, bo możemy po prostu pewnego rodzaju rzeczy sprawdzić. I ostatnia rzecz, która wydaje mi się kluczowa, to znaczy w kwestie pokolenia. I to widać też w badaniach i w rozkładzie, który się pojawia. To znaczy, że dla mnie pokolenie alfa to jest pokolenie, które w jakiś sposób jego osobowość jest przedłużeniem sztucznej inteligencji. To znaczy, to nie jest jakby jeden do jednego, ale kwestie technologiczne, które oni posiadają, ta technologia bez nich nie funkcjonuje i oni sobie nie wyobrażają po prostu tego się świata. Natomiast pytać osoby w tych starszych kohortach, ten odsetek się relatywnie się zmniejsza. I to jest jest takim punktem wyjścia.
1: I teraz warto się przyjrzeć temu, co to oznacza, że korzysta się ze sztucznej inteligencji w muzeach. Tutaj mówimy o tych, które korzystały i odpowiedziały na pytanie, w jaki sposób. I znowu, to też jest pytanie bardziej do pojedynczych osób, a rzadko to jest jakaś polityka, którą muzeum stosuje. No więc na pierwszym miejscu ponad 78% oznajmiło, że korzysta ze sztucznej inteligencji, aby rozumieć i analizować teksty.
0: No z tym zrozumieniem i poznaniem to jest jakby oddzielna rzecz, która się pojawia. Ale mamy tą sytuację, żebym powiedział, to jest w kategoriach takich stricte usługowych, jasne, które jest.
1: Druga też jest ciekawa, bo ona wkracza na ten obszar, o którym mówiliśmy, czyli potencjalnie kwestia rzetelności informacji i naruszenia praw, czyli tworzenie treści i wspieranie, czy też przygotowywanie wystaw.
0: I teraz tak, trochę jakby od drugiej strony bym to pokazał, jakie tutaj są problemy, bo system na przykład katalogów i zbiorów, które posiada muzeów, na przykład, kiedy pojawiają się pewne treści, AI może wykorzystywać potencjał tych zbiorów i fałszować po prostu pewnego rodzaju informacje, które są. Czyli przez iluzję wprowadza w dyskurs publiczny treści, które są po prostu są nieprawdziwe. I z punktu muzealników, te muzealia po prostu stanowią później punkt różnego rodzaju sporów, które jest. Ja już nie mówię o kwestii jakby podpisania tych zbiorów, ale do kogo to po prostu należy. Więc to pomiędzy instytucjami stanowi naprawdę bardzo duży problem. I polscy muzealnicy zdają sobie sprawę, zresztą to Muzeum w Łazienkach, jeśli dobrze pamiętam, i profesor Folga Januszewska jakby powtarzała, że na stronie Wilanowa jest taka informacja, że po prostu w AI nie ma dostępu do tych zbiorów.
1: No właśnie, to też jest kolejna rzecz, że jeżeli ktoś przygotowuje wystawę i wrzuca takie dane, a ma to być jakaś świetna, przełomowa, nietypowa wystawa i wrzuca dane mówiąc, o fajnie, drogi algorytmie, to przyjrzyj się temu i zaproponuj, co jeszcze tutaj mógłbym zrobić i poprawić. No, tym samym te treści, o które pytamy, stają się częścią jakiejś wielkiej bazy danych, która za chwilę może pojawić się komuś, kto mówi, nie mam pomysłu na wystawę, cóż mógłbym zrobić? O, mamy świetny pomysł.
0: No, kwestie wielu

0: obiektów, które mają charakter sporny, które się pojawiają. No ten podpis, który jest, on może po prostu robić bardzo duże zamieszanie. Zresztą pojawiają się te też problemy dotyczące kwestii badania, jeśli chodzi o autentyczność tych obiektów, które są. Bo sztuczna inteligencja przez iluzję to też może po prostu pokazywać nieprawdziwe informacje i znowu stanowić następny problem, który jest. Ale są rozwiązania, które bym powiedział z drugiej strony coś pozytywnego, że kiedy sztuczna inteligencja śledzi tego odbiorcę, w jaki sposób on podróżuje po wystawie, bo to jest dla mnie swoista podróż, i w jaki sposób później dla osób, które przygotowały tą wystawę, modyfikuje się ją tak, żeby ona była jak najbardziej efektywna pod względem treści i pod względem poznawczych, które się pojawiają.
1: Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach TOK FM, te o 10.20 już za kilka minut. Rozmawiamy o tym, w jaki sposób muzea na całym świecie używają sztucznej inteligencji. Właśnie pojawił się raport dotyczący tego. Gościem jest pan profesor Rafał Wiśniewski, socjolog, prodziekan Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Narodowy Instytut Muzeów. Wracamy po informacjach.
2: Reklama.
3: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
8: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
7: Pewne zwycięstwo.
8: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
9: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Mamo, źle się czuję.
11: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
12: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
13: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
14: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
13: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
2: Reklama.
18: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: Minęła 10.20. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Dwa rosyjskie samoloty bojowe zniszczone w ataku na lotnisko wojskowe. Ukraina zaatakowała lotnisko na południu Rosji. Do pożaru doszło także w tamtejszym magazynie amunicji. Wietnamska policja zatrzymała 12 mężczyzn podejrzanych o kradzież niemal 2700 kotów z przeznaczeniem na mięso, poinformowały lokalne media. Szajka nocami grasowała na południu kraju, a złapane zwierzęta sprzedawała restauracjom. Według policyjnego komunikatu to zatrzymani przyznali się do winy. Z ustaleń mediów wynika, że sprawcy działali w małych grupach, poruszając się na motocyklach i zastawiając pułapki na koty między 23 a 4 rano. Uwaga na próby oszustwa na numer linii pomocy pokrzywdzonym, informuje Ministerstwo Sprawiedliwości i przypomina. Konsultanci infolinii 116006 nigdy nie dzwonią do obywateli. Resort przypomina, by nie podawać żadnych danych przez telefon oraz nie odzwaniać na nieznane numery podawane przez oszustów jako rzekome numery infolinii. W TOK FM czas teraz na kulturę.
20: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. I jurorzy, i czytelnicy w tym roku byli zgodni. Nagroda Nike i Nike Czytelników została odebrana przez Szczepana Twardocha za powieść Nul o wojnie w Ukrainie. Laureata poznaliśmy podczas wieczornej gali.
21: To doświadczenie bycia naocznym i bliskim świadkiem tej wojny było jakoś formacyjne i było na pewno czymś, co mnie zmieniło głęboko. Ale ja nie wiem jeszcze w jaki sposób, nie wiem jeszcze na czym polegała ta zmiana. Też chyba o tej zmianie próbowałem tę powieść napisać.
20: Do finałowej siódemki dostali się także Anna Bikont, Dorota Grabek, Justyna Kulikowska, Krzysztof Łapiński, Weronika Murek i Zyta Rudzka. Od jutra muzeum poświęcone pisarce Zofii Kossak znów będzie czynne w swojej siedzibie w tak zwanym Domku Ogrodnika w Górkach Wielkich. Na wystawie można zobaczyć m.in. osobiste pamiątki po pisarce, w tym maszynę do pisania, rękopisy, fotografie, pierwsze wydania książek oraz medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, który otrzymała od Instytutu Yad Vashem. Najlepsze fotografie prasowe wyłonione w 69. edycji konkursu World Press Photo można od piątku oglądać w Nowochódzkim Centrum Kultury w Krakowie. Organizatorzy zaznaczają, że ekspozycja nie jest łatwa, pokazuje trudne tematy, wymaga skupienia. Będzie czynna do 25 października. NASA, dokument wyróżniony nagrodą specjalną jury w Wenecji, otworzy 36. Festiwal Mediów Człowiek w Zagrożeniu w Łodzi. W programie wydarzenia odbywającego się od 14 do 18 października znalazło się 70 filmów dokumentalnych i reportaży. NASA to dokument o wojnie widzianej nie z pola bitwy, lecz z miejsc, w których zapadają decyzje. O technologii, odpowiedzialności i granicach posłuszeństwa. O tym, co dzieje się, kiedy przemoc zostaje zamieniona w procedurę, a decyzje o ludzkim życiu stają się częścią systemu.
19: Sporo słońca dziś się w kraju, ale przestaje iść ono w parze z wysoką temperaturą. 21 to maksymalne wartości na termometrach na południu kraju. Przeważnie dziś około 18.
18: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: W studiu pan profesor Rafał Wiśniewski, socjolog, prodziekan Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ale także Narodowy Instytut Muzeów, bo o muzeach rozmawiamy, o raporcie ICOM, który pokazuje, to jest informacja z ponad 90 państw, że tak, sztuczna inteligencja jest używana przez muzea. Do czego jest używana? Wspominałem, do przede wszystkim do tego, żeby zrozumieć i przeanalizować tekst. Po drugie, żeby też tworzyć treści, ale też, że w researchu, w zdobywaniu informacji, w analizie obrazów, obrazków i wideo, rozumienie mowy, tak? Czyli być może ktoś opracowuje jakiś fragment audio w języku, którego nie zna. Proszę bardzo, na pomoc AI. To, co jest ciekawe i nad czym warto się zastanowić w kontekście polskim, to czy są w Polsce instrukcje, informacje, zalecenia dotyczące korzystania ze sztucznej inteligencji w muzeach. Krótko mówiąc, czy ci, którzy korzystają trochę na własną rękę i sami oceniają, co jest dozwolone, co jest niedozwolone, co jest etyczne, co jest nieetyczne, czy też mamy jakieś zalecenia, jakieś szkolenia wprowadzone, oczywiście centralnie, systemowo, tak żeby ci, którzy korzystają, wiedzieli, że robią coś lege artis zgodnie lub zupełnie szara strefa, wolna amerykanka i tak dalej.
0: Ja bym chyba odpowiedział tak, że to jak de Tocqueville pisał o demokracji w Ameryce, że przyjeżdżają Europejczycy do tego nowego świata i zaczynają tutaj urządzać się i jakoś regulować ten świat. No, w Polsce wytycznych i regulacji takich krajowych bezpośrednio nie ma. Mamy regulacje europejskie w tym zakresie. Mamy wytyczne NEMO, czyli sieci muzeów. Mamy tą informację z ICOM-u, ale w polskich wytycznych bezpośrednio nie ma. Ja takie mam wrażenie, że te pierwsze badania, które przeprowadził Narodowy Instytut Muzeów, były chyba takim pierwszym kierunkiem wskazującym, że coś jest na rzeczy, że coś warto się zająć. Natomiast wydaje mi się, że od tego są instytucje państwowe, które powinny wskazać te wytyczne, żeby muzealnicy wiedzieli po prostu, jak się poruszać po tym gąszczu różnych przepisów.
1: Czyli kto powinien takie przepisy i takie wytyczne stworzyć i wdrożyć?
0: I ja nie jestem chyba tutaj osobą odpowiedzialną, która powinna wskazać palcem, kto jest za to odpowiedzialny, ale uważam, że takie przepisy powinny być, przynajmniej wytyczne, które pozwalają muzealnikom funkcjonować, pamiętając, że...
1: Ministerstwo Kultury?
0: No, przede wszystkim od tego idzie. No, Ministerstwo Kultury daje...
1: Narodowy Instytut Muzeów?
0: Myślę, że departament w Ministerstwie Kultury, który no, powinien dać wskazówkę, bo chyba od tego wychodzi. No ale mówię, każdy, kto stara się przygotować te wytyczne, myślę, że to jest taka powinna być wspólna praca, może zacząć. W przyszłym roku jest kongres muzealników w Kielcach. Myślę, że może to jest przestrzeń do tego, żeby o tym po prostu powiedzieć i żeby tam wypracować, bo kongres to jest drugi kongres, który odbywa. Myślę, że to jest dobrym przyczynkiem, żeby coś zrobić, chociaż uważam, że już jesteśmy w tym zakresie spóźnieni.
1: No tak, bo to jest ciekawe, że z jednej strony rozumiemy, że już nie ma świata bez sztucznej inteligencji i że to nas otacza i to też budzi nasze reakcje różne, tak? Po dziewiątej rozmawiałem o tym, że o ile, jeżeli sami używamy sztucznej inteligencji do wspomagania na przykład naszych wypowiedzi czy tekstów, to jesteśmy z tego zadowoleni, ale kiedy dowiemy się, że na przykład polityk czy autor korzysta ze sztucznej inteligencji, to wywołuje to oburzenie. No, muzea są szczególnymi instytucjami, także z tego względu, że oczekujemy, że informacje, które tam są, będą rzetelne, sprawdzone. Tak?
0: Chyba wszystkich oczekujemy rzetelności.
1: A środowisko mówi, dobra, no to ktoś to powinien zrobić, kto, no nie wiemy, może ministerstwo, a to może jak się za rok zbierzemy, to o tym pogadamy.
0: Ja nie wiem, czy w ogóle jest taki namysł. To znaczy, dobrze, że wyszło to właśnie z Narodowego Instytutu Muzeów, że przeprowadził badania i mamy podstawę empiryczną do tego, do jakiegoś wnioskowania w tym zakresie. I to jest chyba pierwszy punkt referencyjny. Myślę, że żeby dobrze zapoznać się z tymi informacjami, które my w postaci artykułu przygotowaliśmy, tam są też takie wskazówki. I to jest przyczynek do rozmowy. Natomiast o rzetelności. Chyba każdy powinien być rzetelny. Bym powiedział, że politycy, którzy dzisiaj korzystają z AI, oni wcześniej przecież korzystali ze sztabu ludzi, którzy przygotowali im tę treść. Bym powiedział, że to też jest jakaś forma, trochę bym powiedział, no nieautentyczności tego, bo ktoś przygotowuje tekst, ktoś to po prostu powiela i czy to są tylko usta, czy to jest faktycznie ta osobowość i rozum, które to przygotowuje. Natomiast dla muzealników to nie tylko kwestia przygotowania wystaw, to jest cały segment w zakresie analizy. To jest analiza, w szczególności problem dotyczący zbierania danych, kto przychodzi do muzeów, jaki jest ten ruch, który też ma charakter, no, mają swoją specyfikę. Ja nie mówię o nocy muzeów, które w ogóle jest jakby trochę abstrakcją w stosunku do tego, co się dzieje w muzeach, ale żeby na przykład badać zakres w tej, w, tego uczestnictwa, jak również w kategoriach takich stricte nie tylko analitycznych, ale to jest księgowość, to są działy prawne, to jest zarządzanie, czyli takie zbiory informacji, które są potrzebne dyrekcji, kierownikom w zakresie zarządzania, a bym powiedział dla samego odbiorcy, który się pojawia, żeby ta wystawa była atrakcyjna, żeby to, co przychodzi, żeby mógł czegoś doświadczyć. I często właśnie jest to połączone na przykład z imersją, czyli doznań takich trochę organoleptycznych, które się pojawiają, czyli mamy na przykład wioskę rybacką nad morzem i czujemy sól, czujemy powiew bryzy morskiej, która się pojawia, czy w inne informacje, które wskazują, w jaki sposób modyfikować tę wystawę, żeby była atrakcyjna dla odbiorcy. Pamiętając również o takich rzeczach o charakterze prozaicznym. Kto z nas lubi kolejki? No chyba nikt. No, chcemy przyjść od razu skorzystać z tej oferty kulturalnej, więc na przykład sztuczna inteligencja w niektórych muzeach też spełnia taką funkcję, że odciąża tych, którzy sprzedają w kasach bilety, którzy jeszcze dodatkowo dostarczają informacji, żeby po prostu skorzystać z AI, które jest dostępne i które wszelakie te takie podstawowe informacje dotyczące wystaw może wskazać.
1: Ale takie wytyczne byłyby cenne, rozumiem, jako po prostu w ramach szkolenia dla pracowników, żeby widzieli, że to są pewne obszary, w których korzystanie z pewnych narzędzi jest wskazane. W jaki sposób z tych narzędzi można korzystać tak, żeby to było bezpieczne, bo jednym z obszarów troski był wyciek danych, prawda? Czyli jak korzystać bezpiecznie, do czego korzystać, co weryfikować, a czego nie weryfikować. Rozumiem, że jeżeli korzystamy z systemów, no właśnie, do tego, żeby, że tak powiem, planować ruch w muzeum, czy też tworzyć takie pomysły, żeby jak najkrócej czekać, no to jest to pożądane narzędzie, tak? A jeżeli tworzymy do generowania treści i potem ich nie sprawdzamy, to ci, którzy się tym zajmują, powinni wiedzieć, jakie są wady i zalety, jakie są zagrożenia. Czyli na razie odgórnie nic nie ma, nie zanosi się, żeby było.
0: Ja przynajmniej nie wiem w tym.
1: Przynajmniej nikt nie wie. A oddolnie, czyli mamy jakieś dobre przykłady, o których pan wie, że są muzea, które mówią, to my już żeśmy to dawno zrobili, mamy własne zalecenia i szkolimy wszystkich?
0: Nie posiadam takiej wiedzy. Wiem, że to są właśnie rozwiązania, które wprowadza NEMO czy ICOM i UNESCO w tym zakresie, czy Unia Europejska dotyczące etycznych i z zakresu wykorzystania AI w praktykach takich codziennych w muzeach. Pamiętając przy tym, że proces, który jest w samym wdrażaniu AI, to nie jest proces o charakterze zamknięty, że to jest zbiór zamknięty, bo on po prostu nieustannie się zmienia. Więc te wytyczne, one powinny być na tyle, bym powiedział, ogólne na początku i elastyczne, dotyczące jakby szybkich update'ów w tym zakresie. No, trzeba to szybko aktualizować, no bo w każdej minucie ta sztuczna inteligencja się zmienia i nie jesteśmy jakby wszystko przewidzieć, jak to będzie zakresowo, ale na pewno trzeba to zrobić. Po drugie, to jest, mamy w około 25% muzeów w Polsce, które były objęte badaniem, które wskazywały, że ten proces jest realizowany lub jest był w jakimś zakresie zamknięty, czy jest odtwarzany. Natomiast mamy 3/4 muzealników, którzy po prostu dalej deklarują, że tego nie ma. Tu bym powiedział, tu jest trochę asekuracja, to znaczy, że ci, którzy nie stosują, no mówią tak, nie ma wytycznych, nie stosujemy, możemy Jasne. To działać. Ale to, o czym pan redaktor powiedział, ja bym powiedział, nie szkolenia, tylko cały czas edukacja. Edukacja, edukacja, edukacja i to jest nieustający proces taki, który jest, że trzeba ludziom pokazywać, jakie są wartości, jakie są wyzwania, gdzie są po prostu te przestrzenie, w których są wielkie zagrożenia. I jeśli chodzi o samego muzealnika, to może być osoba, która posiada na przykład świetne kompetencje muzealne, to jest osoba z dużym doświadczeniem, umiejętnościami, ale kiedy nie wie, jak to wykorzystać, tę technologię, no to nic z tego nie będzie. To znaczy trzeba po prostu też nieustannie zachęcać do różnych form tutaj akurat szkoleniowych, czyli o charakterze praktycznym, pokazując dobre praktyki w tym zakresie i pokazując muzealnikom, gdzie mogą być te rafy, żeby na nich po prostu nie wpłynąć.
1: Tak, no to oczywiście ciekawe jest to, czy na ile to są uniwersalne szkolenia tam, gdzie one są. Czy osoba, która uczy się czegoś, czy przechodzi w szkolenie w instytucji A, potem trafia do instytucji B i tam jest trochę inaczej. Także właśnie myślę, że takie odgórne, uniwersalne zalecenia byłyby cenne dla wszystkich, więc być może, jeżeli ktoś nas słucha w Ministerstwie Kultury na przykład, to jest dobry sygnał, żeby się tym zająć, bo to jest już używane na własną rękę właściwie, więc potrzeba...
0: Tak, tylko nie robić tego po prostu tak na hura. To znaczy, że nagle po prostu ktoś mówi, usłyszał naszą dzisiaj dyskusję i mówi, no to robimy. To znaczy, to musi być przemyślane. Zobaczyć te dobre praktyki, myślę, że też skonfrontować, w szczególności z tymi, którzy te trochę idą na, bym powiedział, negują po prostu tą ideę i zbiór po prostu, mówię, w ludzi, którzy mają też doświadczenie o charakterze wdrożeniowym w tym zakresie.
1: Mówi pan profesor Rafał Wiśniewski, socjolog, prodziekan Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Narodowy Instytut Muzeów. Dziękuję serdecznie.
0: Kłaniam się nisko.
1: Informacje o 10:40, po nich Małgorzata Waszkiewicz i dobrostan. Dzień dobry, co dzisiaj w programie?
2: Dzień dobry, dziś w dobrostanie odwiedzam laboratorium snu, które mieści się w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Tam pacjenci, którzy mają problemy ze snem, przechodzą bardzo specjalistyczne badania. Technicy przypinają im diody na głowie, pod nosem. Specjalna aparatura sprawdza też, czy nie zaciskają za bardzo zębów. No i jak mówią eksperci, problemów ze snem mamy coraz więcej. Nawet połowa Polaków skarży się na zaburzenia snu. Z czego to wynika? Jak można to leczyć? O tym już za chwilę w dobrostanie. A teraz zapraszam na informacje TOK FM.
3: Reklama.
22: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
23: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
24: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
25: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
24: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
26: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
24: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
27: Netto przedstawia.
28: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
29: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
28: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
29: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
28: To może zapraszamy?
29: Dobre!
26: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lawacca Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
30: Za mnie!
31: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś masło Extra Simple polskie i łaciate 2,49 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 4,99. Carrefour. W sumie najlepszy.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Airfryer 2150 W Silvercrest, tylko 189 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days.

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Minęła 10.40. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Sejm już w tym tygodniu chce zająć się przepisami zakazującymi zarówno reklam, jak i nocnej sprzedaży alkoholu. Przypomnę, że pierwsza próba przyjęcia przepisów nie powiodła się. Na wniosek PSL-u ustawa wypadła z harmonogramu obrad, a to mocno zaskoczyło koalicjantów, mówi posłanka Lewicy Joanna Wicha.
4: Przyznam szczerze, że byłoby to dosyć dziwne, gdyby po niemal roku prac nagle jakby okazało się, że są jakieś zastrzeżenia do czegoś, co było przepracowane na kilkudziesięciu godzinach podkomisji.
3: Posiedzenie Sejmu zaczyna się jutro, a ten temat wróci w informacjach TOK FM o 11. Czołowi politycy prawicowo-populistycznej Alternatywy dla Niemiec skrytykowali niemieckiego kanclerza Friedricha Merza za wizytę w Kijowie i zapowiedź się dalszego wspierania Ukrainy. Współprzewodnicząca partii Alice Weidel zarzuciła szefowi rządu rozdawanie pieniędzy niemieckich podatników. Sprzeciw obywateli wobec miliardowej pomocy dla Ukrainy stale rośnie, a mimo to kanclerz ponownie jedzie do Kijowa i dalej rozdaje pieniądze niemieckich podatników. AfD położy temu kres i zadba o to, by Niemcy nie stały się stroną wojny, napisała Weidel w sieci. Friedrich Merz odwiedził ukraińską stolicę wczoraj. Regularnie zarzuca AfD, że jej przekaz wpisuje się w działania Rosji mające podzielić niemieckie społeczeństwo i osłabić poparcie dla pomagania Ukrainie. Tymczasem agencja Reutera donosi, że Krzywy Róg, rodzinne miasto prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, jedno z centrów przemysłowych kraju, walczy o utrzymanie podstawowych usług po rosyjskich atakach. Ukraina stoi w obliczu największego kryzysu budżetowego od początku rosyjskiej inwazji. Krzywego Rogu ocenił, że sytuacja w liczącym około 600 tysięcy mieszkańców mieście jest gorsza niż gdziekolwiek poza samą linią frontu. Władze starają się przede wszystkim zapewnić funkcjonowanie szpitali, szkół i przedszkoli oraz transportu publicznego. Szefowa japońskiego rządu Sanae Takaichi zapowiada obniżenie podatku konsumpcyjnego na żywność i napoje z 8 do 1% bez emitowania nowego zadłużenia. Obniżka podatku ma obowiązywać przez 2 lata od kwietnia 2027 roku. Takaichi, która od prawie roku jako pierwsza kobieta stoi na czele rządu Japonii, zapowiedziała też 5-letni plan stymulowania inwestycji w kluczowych sektorach, takich jak sztuczna inteligencja, półprzewodniki oraz cyberobrona. W kwestiach międzynarodowych zapewniła o woli budowy stabilnych relacji z Chinami. Różnice w cenach paliw na stacjach benzynowych w kolejnych dniach będą kilkugroszowe względem obecnych, zapewnił dziś minister energii Miłosz Motyka w WP. Dziś, prawdopodobnie około południa, ogłoszone zostaną maksymalne ceny paliw obowiązujące jutro i tak będzie aż do końca grudnia. Dzisiaj litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,73, 98 7,59, oleju napędowego 7,88. W Suwałkach i Gdańsku dziś na termometrach 16 stopni i to są najchłodniejsze miejsca w Polsce. W centrum około 18, na południu od 20 do 21.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz, a to jest Dobrostan. Zabieram Państwa dzisiaj do Laboratorium Snu, które działa w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Okazuje się, że śpimy coraz gorzej, a problemy ze snem ma już nawet 50% Polaków. 10-15% z nas cierpi na przewlekłą bezsenność. Dlaczego tak się dzieje i jak można sobie pomóc? Rozmawiam o tym dzisiaj z ekspertką, profesor Heleną Martynowicz z Katedry i Kliniki Diabetologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Pani profesor, Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje, że problemów ze snem mamy coraz więcej. Czy w laboratorium snu też to widać?
6: Zdecydowanie tak. Pacjentów jest coraz więcej i jest kilka przyczyn tego stanu. Po pierwsze, mamy większą świadomość, że zaburzenia snu są poważnym problemem, że chrapanie jest poważnym problemem i coraz więcej pacjentów się zgłasza do diagnostyki. Druga przyczyna to fakt, że nas, somnologów, jest po prostu w Polsce bardzo mało. I laboratoriów snu, czy inaczej, czyli pracowni polisomnograficznych, też jest bardzo mało w Polsce. W związku z tym pacjent musi się mocno naszukać miejsca, w którym może przeprowadzić pełną diagnostykę snu. A taka pełna diagnostyka snu to jest polisomnografia, czyli złoty standard w badaniu snu.
5: Na czym to polega? Jak wygląda takie badanie?
6: Niezwykłe badanie, niezwykłe i wyjątkowe, dlatego że w tym badaniu wykorzystujemy bardzo dużo różnych technik, począwszy od elektroencefalografii, którą zazwyczaj stosujemy przecież w neurologii. Tutaj badamy sen za pomocą tej metodologii.
5: Co to jest?
6: To jest metoda, w której badamy funkcję elektryczną mózgu za pomocą elektrod, które przypinamy do skóry głowy. Oprócz tego badamy elektrookulogram, bo badamy, jak ruszają się oczy w czasie snu. To jest niezwykle ważne z punktu widzenia określania stadiów snu, kiedy jesteśmy w fazie snu REM, a kiedy nie, kiedy nam się oczy szybko ruszają, a kiedy nie. To jest niezwykle ważne. Elektromiografia, której badamy napięcie mięśniowe, bo nasze napięcie w czasie snu się zmienia i to nam pomaga diagnozować konkretne stadia snu. Poza tym holter EKG, my też badamy pracę serca w czasie polisomnografii, my też badamy funkcję oddechową, czyli w jaki sposób pacjent oddycha, czy chrapie, czy ma bezdechy, czy ma spłycenia oddychania i jak to się przekłada na utlenowanie krwi. Z takich dodatkowych jeszcze rzeczy możemy zbadać zaburzenia ruchowe, bo my się w czasie snu ruszamy. Jedni mniej, drudzy bardziej. Ci, którzy chrapią, ci, którzy mają bezdech, na pewno bardziej. Ale z tych zaburzeń takich typowych, które my diagnozujemy, to bruksizm senny, czyli zgrzytanie zębami w nocy, którego jest coraz więcej i coraz więcej mamy problemów ze zgrzytaniem zębami i tak zwane okresowe ruchy kończyn podczas snu.
5: Bardzo tego dużo, ale czy wy badacie to u pacjenta, który tu po prostu przychodzi do was do laboratorium i nocuje?
6: Jak najbardziej tak. Sala jednoosobowa, specjalnie przystosowana, z klimatyzacją, z łazienką, oddzielona od hałasów oddziału. Technik zakłada całą aparaturę w godzinach popołudniowych i pacjent w tej aparaturze śpi i od razu uprzedzając pytanie, da się w tym wszystkim spać w tych czujnikach, bo rzeczywiście tych czujników jest kilkadziesiąt, ale to naprawdę nie przeszkadza. Pacjent śpi aż do rana. Następnego dnia analizujemy badanie i pacjent wychodzi z wynikiem.
5: I co dalej?
6: I teraz wszystko zależy od diagnozy. Najczęściej diagnozujemy w naszej pracowni obturacyjny bezdech senny. To jest taka choroba snu, która w ostatnich 30 latach narosła kilkakrotnie w populacjach europejskich. Kiedyś głównie my, somnolodzy, walczyliśmy z bezsennością. To nadal jest duży problem, ale w tej chwili obturacyjny bezdech senny jest najczęstszym zaburzeniem snu. Czyli mówiąc krótko, pacjenci, którzy chrapią i nie oddychają w nocy. I tu na miejscu dobieramy odpowiednie metody leczenia, których jest kilka i mamy coraz większe możliwości.
5: Jak to się leczy? Jak leczy się chrapanie i płytki oddech, albo właściwie zanik tego oddechu?
6: Zaczyna się od tego, że zaczynamy chrapać. No i cóż, chrapanie to przecież nie choroba. Któż nie chrapie, prawda? Tata chrapie, dziadek chrapał, dookoła mnóstwo ludzi chrapie. I tak, chrapanie może być objawem i może być objawem tak zwanego chrapania prostego. Nic się więcej za tym nie kryje. Ten pacjent nie ma przerw w oddychaniu, ale z czasem chrapanie może powodować, że zawężają się drogi oddechowe i to doprowadza do zbyt płytkiego oddychania. I to już powoduje obniżenie tlenu we krwi, czyli pacjent jest niedotlenowany i zaczyna się bezdech. Pojawiają się przerwy w oddychaniu, który może być nawet 100 na godzinę w skrajnych przypadkach. No i ten pacjent śpi w ten sposób, że ma bezdech, później 3-4 oddechy, znowu bezdech, które trwają 10-20 sekund, a rekordziści potrafią 2 minuty nie oddychać w nocy. Więc ta jakość snu jest bardzo zła, ten sen jest pofragmentowany, pacjent jest niewypoczęty, niewyspany po nocy i przysypia w ciągu dnia.
5: A jak odróżnić zwykłe chrapanie od tego obturacyjnego bezdechu sennego?
6: To nie jest proste. Do tego służą metody instrumentalne, ale z pewnym przybliżeniem, tak żeby uczulić Państwa na niebezpieczne objawy. Powiemy tak, że jeżeli chrapanie jest głośne na tyle, że słychać w pokoju obok, to jest to sygnał niepokojący. Jeżeli w nocy pacjent musi kilkakrotnie skorzystać z toalety, często, szczególnie panowie po 50, przypisują to problemom z prostatą, ale tak naprawdę przyczyną jest bezdech senny, który powoduje nadmierne wytwarzanie moczu w nocy i konieczność odwiedzania toalety. Więc te trzy sygnały, głośne chrapanie, nieregularne chrapanie, nykturia, czyli siusianie w nocy, i senność w ciągu dnia. Wtedy bezwzględnie do lekarza.
5: To zajmiemy się teraz bezsennością.
6: My owszem, możemy zobaczyć pewne sygnały bezsenności, na przykład wydłużona latencja snu, czyli pacjent długo zasypia, albo nadmierne budzenie w nocy, czyli fragmentacja snu, albo nadmiernie wydłużone czuwanie wtrącone, czyli ten czas, w którym nie śpimy po zaśnięciu. My to widzimy, ale na tej podstawie się bezsenności nie diagnozuje, tylko diagnozuje się na podstawie stanu klinicznego i to robi psychiatra. Natomiast psychiatra może podejrzewać, że ta bezsenność nie jest taką czystą, pierwotną bezsennością, tylko coś się pod nią kryje. I wtedy ten pacjent trafia do nas i coraz częściej diagnozujemy tak zwany zespół Komisa. To jest zespół, w którym bezdech senny towarzyszy bezsenności. To częściej występuje u kobiet i się trudno leczy i niestety wiąże się z wyższym ryzykiem sercowo-naczyniowym. Tym bardziej zwracam uwagę, panie chrapiące z bezsennością, zapraszamy na badanie.
7: Dlaczego mamy coraz więcej problemów ze snem? Jaka jest przyczyna? Albo jakie są przyczyny?
6: Przyczyn jest wiele. Jedną z głównych przyczyn, z mojej perspektywy, jest narastający problem otyłości. Tyjemy bardzo szybko, a otyłość jest najsilniejszym czynnikiem ryzyka chrapania i bezdechu sennego. I jest to i dobra, i zła wiadomość, bo dobra wiadomość z kolei jest taka, że już mamy leki na otyłość, które możemy zastosować u pacjentów z bezdechem sennym i mamy nowe badania, które pokazują, że stosowanie agonistów GLP-1, wiemy o jakich lekach mówimy, słynnym Ozempiku, Mounjaro, tej grupie leków powoduje redukcję bezdechu sennego i nawet może doprowadzić u ponad połowy chorych, tak badania kliniczne wykazały, do możliwości odstawienia leczenia bezdechu sennego, więc jest to absolutny przełom.
7: Co jeszcze jest przyczyną?
6: Na pewno problemem jest nadużywanie urządzeń elektronicznych i zanieczyszczenie światłem, którego wszyscy doświadczamy, szczególnie w miastach. Światło jest najsilniejszym czynnikiem zaburzającym sen, dlatego zachęcam wszystkich Państwa do stosowania zasłon roled i ograniczania światła w nocy, żadnych lampek nocnych. Śpimy w całkowitej ciemności, natomiast rano poddajemy się działaniu światła słonecznego i zachęcam wszystkich Państwa do wysiłku fizycznego na dworze, co najmniej godzinę dziennie każdego dnia. Droga do dobrego snu wiedzie przez dobry dzień, a dobry dzień to znaczy dzień w świetle słonecznym, na dworze, z wysiłkiem fizycznym. Dużo wysiłku fizycznego oznacza dużo dobrego snu.
7: Jak na te zaburzenia snu wpływa nasza kondycja psychiczna? To, że tych depresji jest coraz więcej, to, że tych stanów lękowych jest coraz więcej, to, że tego stresu jest coraz więcej.
6: Oczywiście fatalnie wpływa. Im więcej stresu, im więcej depresji, im więcej stanów lękowych, tym coraz więcej zaburzeń snu. W tej chwili główną przyczyną bezsenności nie są zaburzenia psychiczne, takie jak depresja czy stany lękowe, ale właśnie niewłaściwy styl życia, niewłaściwa higiena snu. To jest główna przyczyna problemów ze snem we współczesnym świecie.
7: Jak mówimy o bezsenności, są takie dwa typy. Pierwszy typ to taki, który się kładzie do łóżka, no i się tam godzinę przewraca z boku na bok i nie może zasnąć i się męczy. A drugi typ zasypia od razu, ale druga, trzecia w nocy wybudza się, oczy jak 5 złotych i już do rana kiepsko, nie śpimy.
6: Pani redaktor bardzo ładnie omówiła dwa typy bezsenności. Jeden typ to jest taki, którym wydłużona jest latencja snu, czyli proces zasypiania i tu sobie od razu powiedzmy, ten proces zasypiania nie powinien trwać dłużej niż 30 minut do 65 roku życia, a powyżej 65 roku życia nie powinien trwać dłużej niż 45 minut. Ale tak naprawdę większość z nas zasypia w 10 do 15 minut. Jeżeli zasypiamy krócej niż 3 do 5 minut, to może świadczyć o niedoborze snu, więc to też nie jest wcale aż tak dobrze. A ten drugi rodzaj bezsenności to jest wtedy, kiedy zasypiamy bez problemu, ale budzimy się w środku nocy, właśnie często 3-4 nad ranem i już do rana nie możemy spać. My musimy pamiętać, że im jesteśmy starsi, tym nasze zapotrzebowanie na sen jest coraz mniejsze. I tak jak 18-latek potrzebuje 8-9 godzin snu, tak taki 70-latek często mu wystarcza 5 do 6 godzin snu. W związku z tym, jeżeli taki nasz, powiedzmy, emeryt położy się spać o 10 i ma zapotrzebowanie 5 godzin snu, do której się obudzi, łatwo policzyć, o 3. Pierwsza rzecz to jest nauczenie się naszej fizjologii, zrozumienie naszej fizjologii. I to się robi na terapiach behawioralno-poznawczych. Tłumaczą, jak, na czym polega sen, jak to działa i w jaki sposób sobie radzić z tym. Ta metoda jest najskuteczniejszą metodą leczenia bezsenności i tu bym chciała z wielką mocą podkreślić, że droga do dobrego snu nie wiedzie przez tabletki nasenne. To stosujemy tylko w wyjątkowych okolicznościach i przez krótki czas. Natomiast zaburzenia snu w postaci bezsenności leczy się terapią behawioralno-poznawczą i jest ona bardzo skuteczna. I tu też chciałabym to podkreślić, dobrego snu można się nauczyć.
7: Co zrobić, żeby ten sen był dobry?
6: Po pierwsze, o co trzeba zadbać, to oczywiście o warunki snu, czyli odpowiednie miejsce, które jest ciche, bez hałasu, które jest zaciemnione. Zadbać o odpowiednią temperaturę w sypialni. Śpimy generalnie lepiej w chłodniejszych pomieszczeniach. Nie przegrzewajmy sypialni. Ciepło to może być w innych pomieszczeniach, w łazience, ale w sypialni ma być chłodno. Zadbajmy o to, żeby nie jeść posiłku zbyt późno przed snem. Co najmniej te 2-3 godziny trzeba zachować odległości czasowej, a najważniejsze to nie używać smartfonów, laptopów i urządzeń elektronicznych bezpośrednio przed snem. Ja proszę moich pacjentów co najmniej godzinę. Starajmy się nie używać laptopów i smartfonów. Światło niebieskie bardzo silnie wpływa na mózg, bardzo silnie zaburza rytm dobowy. I to jest jeszcze kolejna rzecz, o którą trzeba zadbać, o ten nasz rytm dobowy. Ja już wspomniałam, że nie ma dobrego snu bez dobrego dnia, ale też nie ma dobrego snu bez prawidłowego rytmu dobowego. To znaczy, powinniśmy zadbać o to, aby kłaść się o tej samej porze spać w dni robocze i w weekendy. Wstawać o tej samej porze w dni robocze i w weekendy, ale też posiłki mieć o tej samej porze i wysiłek fizyczny o tej samej porze każdego dnia. Młode mamy to wiedzą, że niemowlęta i dzieci świetnie znoszą stały rytm dobowy, ale wydaje nam się, że u dorosłych to nie ma znaczenia. Ma, proszę Państwa, i to ma kolosalne znaczenie. Stały rytm dobowy, odpowiednia ilość wysiłku fizycznego, ograniczenie światła w godzinach wieczornych, niestosowanie tabletek nasennych, niestosowanie suplementów. Jeżeli to nie pomaga, problem się utrzymuje powyżej 3 miesięcy, należy się zgłosić do lekarza celem dalszego leczenia.
7: Bardzo dziękuję. Gościnią dobrostanu była profesor Helena Martynowicz z Laboratorium Snu. I to tyle na dzisiaj. Małgorzata Waszkiewicz, do usłyszenia. A teraz zapraszam już na informacje TOK FM.
1: Reklama.
0: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: Ile jesteś w stanie poświęcić, żeby ocalić własne dziecko? Odpowiedź przychodzi na wojnie. Opera o sile, do której zdolna jest tylko matka. Matki Chersonia, koprodukcja Teatru Wielkiego Opery Narodowej i nowojorski Metropolitan Opera. Premiera 16 października. Bilety na teatrwielki.pl.
11: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
13: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
12: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
14: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
15: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
16: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram oraz polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
17: Codziennie niskie ceny.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Resort planuje karać tych, którzy nie zabezpieczą danych Polaków. Takie są plany Ministerstwa Cyfryzacji. Dane wyciekły także w Danii. Może to być największy wyciek w historii tego kraju. Rusza kampania Dzieciństwo bez przemocy i o niej więcej opowie nasza reporterka. Minęła 11. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje Tok FM. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski w Radiu Z zapowiada gigantyczne kary, nawet do 20 milionów euro. A chodzi o firmy, które nie stosują odpowiednich zabezpieczeń przeciw wyciekom danych ich klientów. Tym tematem zajmuje się Grzegorz Kozieł.
18: Jak tłumaczył minister, resort identyfikował problem już w marcu i wysyłał informacje do firm. Teraz ministerstwo mówi: sprawdzam. Albo inwestujesz w ochronę swojej firmy, albo płacisz wielkie kary, mówi Krzysztof Gawkowski.
19: Rozpoczęły się postępowania kontrolne Urzędu Ochrony Danych Osobowych. To mogą być kary do 20 milionów euro. I tu nie będzie żadnej miękkiej gry. Bezwzględność do kwadratu.
18: Minister cyfryzacji zapowiada też zmiany w prawie dotyczące konkretnie firm medycznych.
19: Firmy medyczne nie będą mogły przetwarzać więcej niż 100 tysięcy rekordów, jeżeli się nie będą odpowiednio wysokich środków finansowych ułożyły na cyberbezpieczeństwo, robiły audytu, stosowały krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.
18: Zdaniem Gawkowskiego, jeśli ktoś uważa, że ma firmę i więcej musi zainwestować w reklamę czy marketing niż w cyberbezpieczeństwo, to znaczy, że wszystkich swoich klientów wystawia na niebezpieczeństwo. Grzegorz Kozieł, Tok FM.
3: W ostatnim czasie w Polsce doszło do kradzieży danych z 4 platform medycznych, w tym z 2 dużych, MyDoktor i Enelmed. Inne przypadki takich wycieków dotyczyły firmy Fakturownia, dostarczającej systemy księgowe oraz platformy wakacje.pl. Do wycieku danych doszło także w Danii. Jak poinformował dziś tamtejszy rząd, nieupoważnione osoby miały dostęp do 8 800 000 duńskich numerów personalnych, nazwisk, adresów osób żyjących i zmarłych. Duńskie media oceniają, że mogło dojść do największego wycieku danych w historii rejestru. Ministra do spraw cyfryzacji określiła incydent jako bardzo poważny i zaapelowała do obywateli o zachowanie czujności teraz i w przyszłości. Hiszpanie czekają przyspieszone wybory do parlamentu. Premier Pedro Sanchez zapowiedział dziś, że do głosowania dojdzie 29 listopada. Decyzja ma związek z falą protestów, w których Hiszpanie domagają się zmiany przepisów zwiększających ochronę najemców. W piątek mniejszościowy rząd Sancheza przegrał parlamentarne głosowanie w tej sprawie.
20: Aby zrobić więcej, musimy odnowić i poszerzyć poparcie społeczne, aby dogłębnie przeprowadzić niezbędne reformy, dzięki którym ograniczymy skalę nierówności. Musimy się zmobilizować i dopilnować, by parlament zapewnił nam znacznie szerszą większość sił postępowych. Taką, która pozwoli poskromić elity, zapewnić dalszy postęp społeczny i kontynuować transformację Hiszpanii.
3: Przekonuje hiszpański premier. Protesty w sprawie zwiększenia dostępności mieszkań trwają od 23 września. W tym tygodniu Sejm ma podjąć drugą próbę przyjęcia przepisów zakazujących reklamy i nocnej sprzedaży alkoholu. Będzie to druga próba, bo ta pierwsza nie powiodła się. Podczas ostatniego posiedzenia Sejmu na wniosek PSL-u ustawa wypadła z harmonogramu obrad. Maciej Kluczka.
21: Koalicjanci nie kryli wtedy i zdziwienia, i oburzenia.
22: Okazało się, że są jakieś zastrzeżenia do czegoś, co było przeprocedowane na kilkudziesięciu godzinach podkomisji.
21: Mówiła Joanna Wicha, posłanka Lewicy z Sejmowej Komisji Zdrowia. Dziś, jak zapewnił w Tok FM Robert Biedroń, doszło do porozumienia.
23: Tu mam dobrą wiadomość. Odbyło się spotkanie pana marszałka Zgorzelskiego z panem marszałkiem Czarzastym. Ten projekt będzie głosowany. Wszystko wskazuje na to, że znajdzie poparcie większości, a PSL swoje propozycje dotyczące tam winiarstwa i tych wszystkich rzeczy będzie próbował rozwiązywać za pomocą innego projektu ustawy.
21: Posiedzenie Sejmu rozpoczyna się we wtorek. Maciej Kluczka, Tok FM.
3: Co trzecie dziecko w Polsce doświadcza przemocy ze strony dorosłych, ale właściwie prawie każde, bo aż 87%, ma do czynienia z przemocą ze strony rówieśników. Dziś rusza, mająca temu przeciwdziałać, kampania Dzieciństwo bez przemocy. O niej Anna Gmiterek-Zabłocka.
4: Ideą kampanii jest pokazywanie, że świat bez krzywdzenia dzieci jest możliwy, a z drugiej strony, że zawsze warto szukać pomocy. W Lublinie na Placu Litewskim stanęła wystawa, z której można się dowiedzieć, kto może pomóc i jak, mówi Adam Mołdoch, szef zespołu interdyscyplinarnego.
5: Ten najtrudniejszy pierwszy krok to jest właśnie podjęcie tej decyzji, żeby szukać wsparcia, szukać pomocy.
6: Przeciwdziałanie przemocy jest naszym wspólnym nie tylko obowiązkiem instytucjonalnie, ale przede wszystkim celem jako ludzi.
4: Dodaje sędzia Dariusz Abramowicz. Między innymi dlatego w lubelskich szkołach realizowany jest program pierwszej pomocy psychologicznej.
7: Dzięki któremu bardzo dużą ilość zarówno dzieci, uczniów, młodzieży, jak i rodziców objęliśmy wsparciem. Taki obszar, który wymaga szczególnej uwagi i też dlatego też zajęliśmy się wsparciem takim profilaktycznym.
4: Podkreśla Agnieszka Zielińska-Bucior, dyrektor Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
3: Informacje w TOK FM ponownie o 11.20.
24: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
3: Od 16 stopni na północy do nawet 21 na południu, a sporo słońca w całej Polsce, jest szansa, że jutro będzie jeszcze cieplej.
24: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
25: To jest program Owczarek, a gościem jest pan doktor inżynier Adrian Kapczyński, koordynator do spraw bezpieczeństwa i sztucznej inteligencji w Centrum Topas Politechniki Śląskiej. Dzień dobry.
26: Dzień dobry.
25: Dzisiaj cały program właściwie poświęcony sztucznej inteligencji. Ciekawe, czy sztuczna inteligencja układa dzisiejszy program. Panie doktorze, cóż takiego, albo czym jest informatyka śledcza? Cóż to jest za potrawa, informatyka śledcza?
26: Rozumiem w takich słowach, które są adekwatne do czasu trwania naszej rozmowy.
25: Tak.
26: Myślę, że można by to ująć tak, a ja realizuję to nasze spotkanie dzisiejsze w murach Politechniki Śląskiej. Wyjdźmy od takiej przyjaznej definicji, która wiąże informatykę śledczą z identyfikacją, zabezpieczeniem, analizą i prezentowaniem dowodów cyfrowych w sposób, który jest akceptowalny dla sądu lub regulatora. Chciałbym zaznaczyć, że to jest działanie, które jest oparte na standardach, między innymi na ISO 27037,
25: które
26: jest ukierunkowane, już właśnie w to wchodzę, na poszukiwanie w sposób metodyczny odpowiedzi na pytanie, kto, co zrealizował, kiedy, w jaki sposób i to, co fundamentalne, z jakim skutkiem.
25: Czyli informatyka śledcza dostarcza dowodów, natomiast nie angażuje się w ocenę tego, czy ktoś jest winny, niewinny, albo inaczej.
26: Zgadza się. Rola sądu jest tutaj bezspornie jednoznaczna.
25: I w czym to się przydaje? W jakich sytuacjach możemy mieć do czynienia z informatyką śledczą?
26: Świetne pytanie. Teraz musimy je ubrać w słowa, które pasują do konkretnego zagadnienia. Ja może wyjdę od takiego podstawowego, bo informatyka śledcza, jak sądzę, wiąże nas z pewną pracą, która jest skupiona na analizie pewnego nośnika danych. Możemy przyjąć, że to będzie karta pamięci czy dysk twardy, ale możemy wyjść od takiego klasycznego podejścia i pójść krok dalej i zobaczyć wszystko to, co dzisiaj jest właściwe dla osiągnięć, o których dzisiaj przed sekundą mówiliśmy. Mhm. Tak? Zatem rozwiązania cloud native, takie, które są oferowane w modelu software as a service, musimy nad tym popracować. Mamy chmury, mamy środowiska bezstanowe, mamy mikroserwisy, mamy fantastyczną informatykę śledczą urządzeń mobilnych i też nie brakuje znakomitych wyzwań w obszarze informatyki śledczej urządzeń biuralnych, takich na przykład jak nasze zegarki inteligentne. To może być widoczne z perspektywy mojej jako pasjonata informatyki śledczej, prowadzę blog i ktoś nieproszony dokonał pewnych działań, które miały miejsce na serwerze, na którym hostowany jest mój portal, mój system zarządzania treścią. I chciałbym dowiedzieć się takiego, co się wydarzyło. Bądźmy świadomi tego, że cyberprzestępcy niestety posiadają bogatą wiedzę, umiejętności, narzędzia i stosują również takie techniki, które określa się jako anti-forensics. Wszystko po to, żeby naszą pracę jako informatyków śledczych utrudnić. Mogę teraz przełączyć się z trybu personalnego osoby, która prowadzi bloga i szuka odpowiedzi na postawione wcześniej pytania. Jestem w organizacji, odpowiadam za cyberbezpieczeństwo i ponownie dzieje się coś takiego, czego bardzo bym nie chciał. Na przykład dochodzi do wycieku danych. W sposób chyba naturalny mogę nawiązać do newsów, które były przed momentem podawane. Przewinęła się Polska, przewinęła się Dania. No i mamy wyciek danych i chcemy ustalić tak zwaną prawdę materialną. Jako informatyk śledczy zabezpieczę logi serwerowe, zapytania SQL-owe. Wszystko po to, żeby znaleźć odpowiedzi na przedstawione pytania, a wszystko skupione de facto na budowaniu właśnie dowodu, który mógł być wykorzystany na dalszych etapach postępowania.
25: I któż mógłby się, czy to jest informatyka śledcza, jest, że powiem, ogólnie dostępna, czyli

0: wyszukiwanie w sieci jest całkiem okej, ale sądzę, że dzisiaj to pytanie można by było skierować już nawet nie do dużego modelu językowego, ile do konkretnej społeczności. Chciałbym podkreślić, że są fantastyczne stowarzyszenia, takie jak ISSA Polska, gdzie nomen omen całkiem niedawno miałem zaszczyt prowadzić prelekcję związaną z informatyką śledczą. Tam był taki podtemat steganografii, gdzie są eksperci, którzy mają bardzo bogatą wiedzę i doświadczenie. Są też ludzie, uwaga, odbiorcy treści w ramach tej akademii, coś na kształt grupy studentów czy uczniów, którzy zdobywają swoją wiedzę. I uważam tak, mamy dostępne oprogramowanie open source, na przykład takie jak Kane, które pozwalają nam na to, żeby pierwsze, a nawet kolejne kroki przeprowadzić. Żebyśmy tutaj mieli te fundamenty ułożone, jeśli ja pracuję w roli informatyka śledczego, ja dbam na samym początku o przygotowanie odpowiedniej kopii danego nośnika, tak zwanej kopii binarnej. To może być skupione na badaniu pamięci. Nadal to obowiązuje, chodzi o to, żeby nie wprowadzić zmian z naszej strony. Szukamy artefaktów dyskowych, analizujemy ruch sieciowy. Mamy dostępne już dzisiaj takie narzędzia, które z mojej perspektywy, nazwijmy to nieprofesjonalnej, mogą być wykorzystane. Wspomniałem o społecznościach. Ktoś nas może naprowadzić nie tylko na narzędzia, ale i też na odpowiednie metody czy narzędzia. Mamy, rzecz jasna, ten wymiar profesjonalny. Ja nie chciałbym tutaj podawać konkretnych nazw podmiotów, konkretnych imion i nazwisk ekspertów, ale są potencjały, z których tutaj można skorzystać i muszę powiedzieć to otwarcie, że jeżeli mowa o profesjonalnym podejściu, to i skupię się tylko na narzędziach, zostawię stawkę godzinową ekspertów z obszaru informatyki śledczej, no to jest ta bariera wejścia, tak? Kiedy trzeba za profesjonalne narzędzia, takie jak przykład Encase, czy dowolne inne, no, by gospodarować konkretne środki i je zaangażować. Pamiętajmy także, że oprócz tych rozważań, które są mi bardzo bliskie i które mnie pasjonują, czyli zagadnienia natury technicznej, mamy też wymiar prawny. I tutaj fundamentalne, to jest wspomniane już podejście, które bazuje na zapewnieniu wysokiej jakości tych naszych działań na gruncie właśnie metodycznym. Pamiętajmy o tym, że mamy zabezpieczać dane bez naruszania przepisów prawa. Tu w szczególności przywołam artykuł 267 Kodeksu Karnego, czy przepisów ochrony danych osobowych. I zamknę, zwracając uwagę na to, że dzisiaj uważam, informatyka śledcza jest tak pięknie przygotowana dla osoby zainteresowanej, że sięga sobie po pierwszą pozycję literaturową, wpada do akademii prowadzonej między innymi przez ISSA Polska, spotyka się z innym informatykiem śledczym i mówi: mogę rozpocząć swoją przygodę, do czego serdecznie zachęcam.
1: Czyli krótko mówiąc, korzystanie z informatyki śledczej to jest zabawa dla zamożnych.
0: Sądzę, że zabawa dla dociekliwych i pewnie nie zabawa, ile konkretne wyzwanie. Powiem w ten sposób, że jeżeli mielibyśmy, ja przepraszam, ale chyba zupełnie naturalnie nawiązujemy do takiego praktycznego wymiaru, jeżeli dzisiaj mielibyśmy się pochylić nad tym, czym cały świat, nasz świat cyberbezpieczeństwa żyje, no to de facto bez profesjonalnych narzędzi i bez konkretnej wiedzy, umiejętności, bo by nam po prostu bardzo, bardzo ciężko. Możemy sięgnąć do tego, co się wydarzyło. Mam tutaj na myśli aktywność grupy Fingerprint, nawiązuje do Maider, do Medyka, do fakturowni, o czym dosłownie przed chwilką w wiadomościach było. Jeżeli mamy do tego podejść profesjonalnie, zwróćcie Państwo uwagę, wspomniałem o tworzeniu kopii binarnej i teraz mówimy o 100 milionach danych dotyczących pacjentów i teraz zwróćmy uwagę również, jaki charakter mają te dane. To są dane tekstowe, czy też przewijają się dane obrazowe. Zbudowanie całej linii czasu, i tu w tym zakończę, to może być wyzwanie, ja podkreślę rolę tutaj tego podejścia opartym na wyzwaniu, które może nas zatrzymać z punktu widzenia tego, jakie kryteria wejścia musielibyśmy spełnić, ale zostawmy profesjonalne wyzwania, jak wspomniane przed momentem, to właściwe dla wycieków danych w dużej skali. Zostawmy profesjonalistom, którzy mają wiedzę, doświadczenie i narzędzia profesjonalne, natomiast skupmy uwagę na tym, co nas dotyczy, jakie my możemy działania podjąć również we własnym zakresie. To może być również lekcja z pola walki, co zrobić takiego,

0: żeby kolejny raz mój WordPress, na którym śmiga mój blog, nie był odwrócony przez jakiegoś cyberzbója, który być może dla zabawy jakimś agentem AI-owym nam zrobił krzywdę. Temat jest stale aktualny, powinniśmy o to nasze poziom cyberbezpieczeństwa dbać i sięgajmy do tego potencjału informatyki śledczej. Jeszcze tylko to podkreślę. To nie jest sytuacja, że wpada ekspert po. Mamy tą analizę postmortem, analizę powłamaniową. Moim zdaniem dzisiaj informatyk śledczy ma swoje miejsce od samego początku, kiedy mowa jest o tym, co jest cyfrowe i co jest dostępne w sieci.
1: Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach, te już za 3 minuty o 11.20. Gościem jest pan doktor inżynier Adrian Kapczyński, koordynator do spraw cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji w Centrum Topas Politechniki Śląskiej.
2: Autopromocja. Polityka to nie tylko słowa, konferencje i awantury. To decyzje, które mają wpływ na nasze życie. O to, co naprawdę ważne, pytamy naszych gości. Bez nakręcania, ściemy i bicia piany. Poranek TOK FM. Do usłyszenia od 7. Maciej Kluczka.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
14: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
17: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
4: Reklama.
18: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: 11.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Transport ropy saudyjskim rurociągiem wschód-zachód znów został wstrzymany. To po niedzielnym ataku na jedną ze stacji pomp, która nie była wcześniej celem ataków. Rurociąg wschód-zachód jest strategiczną trasą umożliwiającą Arabii Saudyjskiej przesyłanie ropy nad Morze Czerwone z ominięciem cieśniny Ormus, która jest blokowana przez Iran. Transport tym rurociągiem był już wstrzymany od 11 do 22 września. Szef niemieckiej Federalnej Służby Wywiadowczej powiedział, że możliwym scenariuszem są rosyjskie ataki na cele w RFN. Jego zdaniem Niemcy są zagrożone gwałtownym konfliktem z Rosją. Z żadnego innego państwa nie płynie obecnie tak bezpośrednie, szerokie i konkretne zagrożenie dla Niemiec, oświadczył szef służby wywiadowczej. Dwóch mężczyzn zginęło podczas próby nielegalnego przekroczenia kanału La Manche, poinformowały francuskie media. Brazylia. Ponadto do szpitali trafiły dwie kobiety z poparzeniami. Chodzi o poparzenia wywołane reakcją chemiczną, gdy benzyna miesza się z wodą morską. Mężczyźni, którzy zginęli na morzu, byli w wieku około 30 i 40 lat. Od początku roku zginęły co najmniej 24 osoby, próbujące przedostać się do Wielkiej Brytanii. Od 8 do 8 oraz do 12 lat więzienia grozi mężczyznom, którzy odpowiedzą za wykradzenie danych 13 milionów osób z systemów informatycznych NFZ w 2024 roku. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w tej sprawie. Według ustaleń śledczych, 5 sprawców uzyskało dostęp do kont pracowników podmiotów medycznych korzystających z platformy MyDoctor. Później uzyskali oni z systemu dane osobowe ponad 13 milionów osób. Prokuratura i Centralne Biuro Rozwalczania Cyberprzestępczości odzyskały całą bazę nielegalnie uzyskanych danych. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą dla 8 województw w południowej części Polski. Alerty zaczną obowiązywać dziś wieczorem. Obejmą one południową część Lubelszczyzny, Mazowsza i Dolnego Śląska oraz w całości województwa podkarpackie, świętokrzyskie, małopolskie, śląskie i opolskie. Mgły mogą ograniczać widoczność do 200 metrów. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. W większości kraju utrzyma się dziś umiarkowane zachmurzenie. Najcieplej na południu do 21 stopni. Najchłodniej z kolei nad samym morzem, maksymalnie 15 na plusie. Na Pomorzu będzie dziś również bardzo wietrznie.
18: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Gościem jest pan doktor inżynier Adrian Kapczyński, koordynator do spraw cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji w Centrum Topas Politechniki Śląskiej. Rozmawiamy o tym, czym jest informatyka śledcza, co też doskonale wpisuje się w to, o czym państwo przed chwilą słyszeli w informacjach. No, to jest najnowszy wyciek danych, ale takich wycieków było w przeszłości znacznie więcej. Myślę o takich na wielką skalę, ale też oczywiście małych. No, to niemal staje się codziennością. Kwestia bezpieczeństwa oczywiście jest tu ważna, ale pytanie, co właśnie w takim przypadku może zrobić informatyk śledczy? W pierwszej części naszej rozmowy wspomniał pan na przykład o tym, że aby sprawdzić, co się stało, aby dojść do jakichś wniosków, przedstawić możliwe scenariusze, to należy zabezpieczyć dane, na przykład sklonować, powiedzmy, dysk. No i teraz, jeżeli sobie informatykę śledczą trochę porównamy do takiego śledztwa, które prowadzą odpowiednie organy, to kluczowe jest zabezpieczenie śladów i dowodów w takim stanie, żeby nie było do nich dostępu. Krótko mówiąc, żeby nie nanieść na nie, nie wiem, odcisków palców osób, które prowadzą śledztwo. Nie zanieczyścić, nie dopuścić do kontaminacji. No ale wyobraźmy sobie taki sklonowany twardy dysk. I teraz chcemy do takiego twardego dysku dotrzeć, czegoś się dowiedzieć. No ale teraz każda próba odczytania tego dysku, rozumiem, że dorzuca do niego niejako nowe odciski palców, czyli korzystając z potencjalnych dowodów, zmieniamy ich stan.
0: I to rozumiem, jest ten moment, w którym wchodzę.
1: Tak. Właśnie
0: dziękuję
1: tak.
0: Pięknie, panie redaktorze. Zatem jako informatyk śledczy mam w sobie taką dualną naturę detektywa i biegłego. Moim zadaniem jest badanie cyfrowego miejsca zdarzenia. Odtworzenie przebiegu incydentu, odtworzenie tej linii czasu i to, co jest fundamentalne, to właśnie to, żeby zadbać o to, żeby z mojej strony jako eksperta nie zostały naniesione żadne zmiany. I to jest coś, o czym chciałem powiedzieć na początku, co jest fundamentalne. Tworzenie tej grupy binarnej to jest proces, w którym my przygotowujemy sobie materiał do pracy. To jest pierwszy element, ale jest jeszcze drugi, o którym do tej pory nie powiedziałem, używanie blokera. Zatem ja nie naniosę żadnej zmiany, jeżeli chodzi o przygotowaną lustrzaną kopię nośnika, dysku, karty pamięci, etc. Buduję sobie tę kopię zapasową, mam sprzętową blokadę zapisu, są też programowe blokadę zapisu. Pamiętam o przygotowaniu sumy kontrolnej, tak żeby ten łańcuch dowodowy był odpowiednio udokumentowany. Odwzorowuję formalnie metrykę i tu, panie redaktorze i szanowni państwo, wchodzimy w coś, co jest szalenie ciekawe z mojego punktu widzenia jako badacza w szczególności, jeżeli mogę zaznaczyć, tak, moja rola na Politechnice Śląskiej jest skupiona w obszarze cyberbezpieczeństwa, ale ja od pracy magisterskiej do pracy habilitacyjnej swoje zainteresowania mam powiązane z biometrią. Jeżeli wejdziemy w świat biometrii, to bardzo krótko powiem, że widzimy konkretne ślady cyfrowe, a stąd bardzo blisko już do fantastycznego kierunku, który wiąże nas z kryminalistyką, a który jest uruchomiony w murach Politechniki Śląskiej. Wracam do głównego punktu, jako ten analityk siadam i będę pracował nad zabezpieczonym materiałem. W jakim celu? W celu poszukiwania śladów, które są pozostawione właśnie w ramach takiego zabezpieczonego nośnika. Mogę pochylić się nad odzyskiwaniem danych, przywróceniem skasowanych plików, analizą niespójności w systemach plików, zbadać ukryte partycje czy wolne przestrzenie dyskowe. Mogę pochylić się nad rejestrem systemowym, nad dziennikiem zdarzeń, zapisami w historii przeglądarek, pamiętać o komunikacji w sieci, czyli skupiam uwagę na strumieniach telemetrii, które łączą nas ze światem zewnętrznym. Mogę zrzucić sobie to, co stanowi ruch sieciowy, po to, żeby ustalić, jak przechodziły te pakiety, przychodzące, wychodzące i kropka nad i. Fantastyczna, bardzo wymagająca inżynieria wsteczna, kiedy to ja pochylam się nad kodem źródłowym i staram się zrozumieć mechanizm działania. Ta rekonstrukcja osi czasu, o której wspomniałem, to zasygnalizowane już wcześniej 5 kluczowych pytań. Kto, co, kiedy, jak i z jakim skutkiem. Po raz kolejny zwrócę uwagę, jak fundamentalne jest nasze działanie jako informatyków śledczych na gruncie formalnym. Co to oznacza? Że praca śledczego kończy się wtedy, kiedy konkretne wnioski zostaną zestawione w opinii takiego informatyka śledczego. Mamy dokument formalny, trzymamy się wspomnianej normy ISO 27037. Tam jest o metodyce, o narzędziach, o znalezionych dowodach i o prawdopodobnych wnioskach. Podkreślam, ta dualna natura techniczna i prawna tutaj występuje. Jeżeli nie dopełnimy tutaj tych formalności, jeśli to nie będzie przygotowane zgodnie z najlepszymi praktykami, będzie można podważyć wartość tej naszej pracy jako informatyków śledczych.
1: A gdybyśmy chcieli na to spojrzeć z innej strony, czyli wyobraźmy sobie, że mamy dziennikarza, który mieszka i pracuje w jakimś państwie, gdzie no, z demokracją jest na bakier, a nawet można powiedzieć, jest to państwo autorytarne lub totalitarne. No i wiadomo teraz, że taka działalność dziennikarska, ale też na przykład aktywistyczna, czy też pomocowa, może być narażona na różnego rodzaju sankcje. Czy to, czym pan się zajmuje, można tak wykorzystać, żeby właśnie zlikwidować wszelkie dane? Krótko mówiąc, usunąć ślady, dowody w taki sposób, że gdyby informatyk śledczy reżimu chciał od naszego przykładowego dziennikarza dowiedzieć się, na jakie strony wchodził, z kim rozmawiał, co ściągał, co wysyłał, co skasował, to powiedziałby, niczego nie znalazłem. Jestem najlepszy, ale tutaj po prostu jest to czyściusieńkie.
0: Tak, a myślę, że numer jeden to zwrócenie uwagi na ten potencjał, który już zasygnalizowałem, czyli anti-forensics, tego wspomnianego przez pana redaktora zacierania śladów, tylko uwaga, to tak jak od zawsze, jeżeli chodzi o świat cyberbezpieczeństwa, niebieski i czerwony zespół, ten niebieski broni, ten czerwony atakuje i no w zasadzie mamy taki niekończący się wyścig zbrojeń, cyfrowych zbrojeń. Podstawowe działania możemy wykonać i fundamentalne pytanie brzmi, na ile jesteśmy skuteczni w tym działaniu. I drugie pytanie, na ile wymagający jest przeciwnik, ten, który jest po stronie wspomnianego państwa autorytarnego, po stronie reżimu. Sądzę, że jeżeli by przyjąć te złote zasady dotyczące uwzględnienia wszystkich naszych narzędzi, z jakich korzystamy, przykładowo jeżeli korzystam z tabletu, smartfonu czy komputera, to mam to u siebie, nie zapominając, bo to jest fundamentalne pytanie i temat pewnie na odrębną bardzo fajną rozmowę o tym, że chciałbym znać punkt startowy swoich rozważań. Czy czasem na moim urządzeniu mobilnym nie ma oprogramowania, które jest dla mnie transparentne, dla mojego oprogramowania antywirusowego również, ale które pozwala na to, żeby do pewnych informacji dotrzeć. Zatem odpowiadając, sądzę, że można by zwiększyć prawdopodobieństwa braku sukcesu po stronie informatyków śledczych, pracujących po złej stronie mocy, poprzez systemy, poprzez rozwiązania czy dedykowane systemy, takie, które mają wbudowane odpowiednie mechanizmy. Myślę, że to by było zasadne, żebym zachęcił wszystkich naszych słuchaczy, pana redaktora, do spojrzenia na potencjał systemu operacyjnego Tails. To jest tak zwany system amnezyjny. Uruchamiany z dysku wymiennego, pracujemy wyłącznie w pamięci operacyjnej, niczego nie zapisujemy na dysku. Dwa, załóżmy, że informatyk śledczy, który jest po ciemnej stronie mocy, uzyskał dostęp do naszego sprzętu, to teraz pytanie, z jakim wyzwaniem się będzie mierzył. Jeżeli my skorzystamy z potencjału silnej kryptografii, innymi słowy, będzie ten nasz dysk twardy odpowiednio zaszyfrowany, no to trudniejszym stanie się zadanie niż w przypadku, kiedy byśmy takiego szyfrowania pełnodyskowego nie stosowali. Segmentacja sprzętowa. IDAR, Burner Phones, znana z wielu filmów i z praktyki, całkowicie separujemy to, co prywatne, od tego, co zawodowe. Aha. Jesteśmy gotowi w każdej chwili, burner phone, żeby takie urządzenie no, zdematerializować. I kropka nad i, to jest praca nad metadanymi. Jeśli przykładowo ja już korzystam z tych odpowiednich narzędzi, wspomniany system Tails, dajmy jeszcze popularny komunikator błyskawiczny Signal, tam mamy możliwości takiej konfiguracji, która pozwoli, żeby nad tymi śladami odpowiednio zapanować. Jak wspomniałem na początku, wyścig po obu stronach, może się okazać, że w tym państwie autorytarnym nie będzie tak fantastycznych informatyków śledczych, tak znakomitych jak ci, którzy są w naszym kraju, przykładowo w naszym kraju, ale mamy naprawdę kim się pochwalić, no to wtedy zadanie będzie relatywnie proste. Sądzę, że ująłbym to tak. Stawiamy na żywotność, na dostępność pewnych danych i zasobów w czasie, jeżeli my będziemy pilnowali, żeby te zasoby były widoczne, przykładowo taki sekret, tylko do jednego wyświetlenia, to jesteśmy bliżej tego, o czym mówiliśmy na początku, żeby jak najmniej korzyści miał informatyk śledczy, który jest po stronie państwa autorytarnego.
1: Wszystko to jest niezmiernie ciekawy, właściwie ten taki wyścig zbrojeń, o którym pan mówił, czyli z jednej strony są ci, którzy próbują zaciemnić, zniszczyć ślady, a z drugiej strony ci, którzy próbują jak najwięcej odczytać właściwie z tego, co pozostało. Czasem wydaje się z niczego, tak, trochę. No oczywiście to nic, to jest na pierwszy rzut oka, a dobry informatyk śledczy pewnie wyciągnie z tego całą masę dowodów, informacji i potencjalnie na tej podstawie sąd będzie miał dowód, wobec którego podejmie decyzję. Bardzo panu dziękuję za tę opowieść. Pan doktor inżynier Adrian Kapczyński, koordynator do spraw cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji w Centrum Topaz Politechniki Śląskiej, był gościem programu. Dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: Informacje TOK FM już za kilka minut o godzinie 11.40. Po informacjach Marta Perchuć-Burzyńska i program Kultura Osobista. Dzień dobry, Marto. Co dzisiaj w programie?
4: Dzisiaj, no, nie może być inaczej. Dzisiaj o Nike będziemy rozmawiać w Kulturze Osobistej. Znaczy ja będę rozmawiać z Witoldem Beresiem, przewodniczącym jury, dziennikarzem, publicystą, redaktorem naczelnym magazynu Kraków i Świat. Witold Beres jest już ze mną.
20: Kochani, będziemy rozmawiać, ale ja wam powiem tak, czytajcie. My będziemy rozmawiać, ale wy czytajcie 7 znakomitych książek. Wszystkie wspaniałe, polecam.
4: I zwycięzca, to przypomnijmy, no bo zwycięzca jest Szczepan Twardoch i Nul. O tym będzie w Kulturze Osobistej. Czekamy na państwa.
1: Marta Perchuć-Burzyńska i Kultura Osobista po informacjach, a informacje już za 4 minuty o godzinie 11.40.

0: Autopromocja.
1: Co zrobić, gdy pojawi się alert o zagrożeniu z powietrza? Pewnie unikać okien i przeszkleń, schronić się w bezpiecznym miejscu, ale przygotowanie na kryzys to także wiedza i współpraca z sąsiadami. Na warszawskiej Ochocie działa sąsiedzka obrona cywilna. Mieszkańcy wspólnie się szkolą, budują lokalne zapasy i uczą się, jak reagować w sytuacji zagrożenia. O tym właśnie w planie działania wtorek, 13:40. Szymon Kępka, serdecznie Państwa zapraszam.
0: Plan działania w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
4: Janie, skarpeta na pieniądze.
5: Się rozpadła.
6: Noż do 100.
5: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
7: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
14: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
15: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: z serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: A cappuccino też za piątkę?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Reklama.

0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 11.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Poznaliśmy laureatów Nagrody Nobla z medycyny lub fizjologii. Tegoroczne wyróżnienie otrzymali Karl Deisseroth, Peter Hegemann i Georg Nagel za ich odkrycia dotyczące światłoczułych kanałów jonowych i optogenetyki. Więcej na ten temat powiemy w TOK 360. Sąd nakazał Monice Piątkowskiej sprostowanie wypowiedzi o Łukaszu Gibale. Chodzi o słowa kandydatki na prezydenta Krakowa, która podczas debaty stwierdziła, że po przeanalizowaniu głosowań jej konkurenta z okresu sprawowania przez niego mandatu radnego wynika, iż w większości przypadków wstrzymywał się on od głosu. Zdaniem Łukasza Gibały jest to nieprawda, a sama wypowiedź podważała jego kompetencje, decyzyjność oraz wiedzę. Firmy, które nie zabezpieczą się odpowiednio przeciw wyciekom danych ich klientów, czekają ogromne kary. Ministerstwo Cyfryzacji już w marcu wysłało informacje do niektórych przedsiębiorstw. Teraz resort mówi: sprawdzam. Albo inwestujesz w ochronę swojej firmy, albo płacisz wielkie kary, mówi Krzysztof Gawkowski.
2: Rozpoczęły się postępowania kontrolne Urzędu Ochrony Danych Osobowych. To mogą być kary do 20 milionów euro. I tu nie będzie żadnej miękkiej gry. Bezwzględność do kwadratu.
1: W ostatnim czasie w Polsce doszło do kradzieży danych z 4 platform medycznych, w tym z 2 dużych, MyDoctor i NL Med. Na rok więzienia w zawieszeniu i 3-letni zakaz wykonywania zawodu Sąd Rejonowy w Białymstoku skazał ginekologa oskarżonego o błąd w sztuce i nieumyślne spowodowanie śmierci dziecka. Lekarz ma też zapłacić rodzicom po 50 tysięcy złotych. Sąd zobowiązał go również do ich przeproszenia poprzez wysłanie stosownego pisma do ich pełnomocnika procesowego. Wyrok jest zgodny z wnioskiem prokuratury, ale nie jest prawomocny. Obrona chciała uniewinnienia i nie wyklucza apelacji. Prezes UOKiK przedstawił zarzuty z 4 spółkom z grupy kapitałowej Google. To w związku z podejrzeniem nadużywania pozycji dominującej giganta technologicznego wobec polskich wydawców medialnych, poinformował urząd. Kara za takie działania może wynieść 10% obrotu przedsiębiorcy. Jak wskazał urząd, koncern Google nie podpisał z większością polskich wydawców prasy umów określających warunki korzystania z ich publikacji oraz wysokość wynagrodzenia z tego tytułu. Taki obowiązek wynika z unijnej dyrektywy. A teraz w TOK FM prognoza pogody. Na przeważającym obszarze do końca dnia utrzyma się umiarkowane zachmurzenie. W większości kraju pojawić się może sporo słońca. Na termometrach od 15 stopni nad morzem do 21 na południowym wschodzie.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska, Nul Szczepana Twardocha. Ta powieść właśnie zdobyła 30. Nagrodę Literacką Nike. Gala nagrody odbyła się wczoraj, być może Państwo śledzili tę galę. Wczoraj w Bibliotece Uniwersyteckiej, wśród finałowej siódemki Nike, oprócz Szczepana Twardocha, wymienię oczywiście wszystkich, znaleźli się także Anna Bikont za reportaż Nie koniec, nie początek, powojenne wybory polskich Żydów, Dorota Grabek za zbiór opowiadań Zmartwychwstanki, Justyna Kulikowska za zbiór wierszy Wnyki dla światła, Krzysztof Łapiński za esej Najmądrzejszy, biografia Sokratesa, Weronika Murek za powieść Urodziny i Zyta Rudzka za powieść Tylko durnie żyją do końca. Laureat otrzymał, tak jak otrzymuje zazwyczaj, 100 tysięcy złotych i statuetkę autorstwa Gustawa Zemły. W jury, któremu przewodniczył Witold Bereś, zasiadali Anna Arno, Bogdan Białek, Andrzej Brzeziecki, Zbigniew Mencel, Natasza Parzymies, Radosław Romaniuk oraz Katarzyna Sawicka-Mierzyńska. Witold Bereś.
4: Witam serdecznie, szalenie przeżywam. Jeszcze cały czas jeszcze przeżywam wczorajszą galę i tę przygodę, jaką miałem z czytaniem tych niezwykłych książek.
3: Tak, Witold Bereś, to był jego głos, to jest właśnie ta osoba, pisarz, publicysta, redaktor naczelny magazynu Kraków i Świat, przewodniczący jury Nike, jest dzisiaj z nami. Na początek dwa pytania, jeśli pozwolisz. Pierwsze o kondycję polskiej literatury w świetle Nike, a po drugie o kondycję jury. Po tym, jak myślę, burzliwie dosyć obradowała.
4: Kondycja jury jest dużo, dużo gorsza. Nie, tak poważnie mówiąc, ja jestem od kilku lat zwolennikiem absolutnym wielkości polskiej literatury. Tak? To znaczy, ja myślę, że głównym nieszczęściem polskich pisarzy i czytelników przede wszystkim jest to, że to jest morze, to jest ocean książek, Właściwie wydawnictwa nie, ze względów finansowych również nie robią promocji. Przez 8 lat nie było żadnych mediów publicznych. Nie ma informacji o książkach. Natomiast pisarstwo w Polsce... Ja jestem na przykład, no muszę się przyznać, nie jestem, nie mam specjalnego ucha do poezji. Ale kiedy przeczytałem poezję Justyny Kulikowskiej, to muszę powiedzieć, przeżyłem takie olśnienie. Naprawdę, wspaniała poetka, znakomita. Powieści. Cały czas się mówiło, że Nagroda Nike powinna promować pisanie powieści, tych powieści nie ma. Nieprawda. Jeszcze kilka powieści jest w dwudziestce, znakomitych, które nie weszły. Eseistyka, no to jest już samo w sobie. No i teraz biografistyka. Czy wyobrażacie sobie, kochani, że można napisać biografię kogoś, o kim właściwie nic nie wiadomo i to językiem takim, że... A jest to jedna z najważniejszych postaci w historii kultury światowej, czyli mówię o Sokratesie.
3: Oczywiście.
4: Więc to jest niezwykła historia. To są, co jest też istotne, chciałbym podkreślić bardzo. Cała siódemka to jest niezwykła polszczyzna. To jest naprawdę... To, jeżeli ktoś lubi płynąć w tekście, z tekstem, to w każdej książce ten flow ma.
3: No dobrze, to dlaczego nul w takim razie? Bo coś musiało
4: tak,
3: przeważyć.
4: Ja byłem, oczywiście były spory, to tak jak siedzi dwóch Polaków, to są trzy partie polityczne i cztery gusta artystyczno-literackie, zupełnie inne wybory. Ja byłem bardzo gorącym zwolennikiem od początku tej, nie tylko ja na szczęście, książki, dlatego że jeżeli sobie zadamy pytanie dzisiaj, co z tych książek może wyjść poza Polskę, co z tych książek może być większym doświadczeniem i co z nich zostanie za lat kilkanaście, to myślę, że największe szanse ma Twardoch. Literatura ma w ogóle to do siebie, kultura ma to do siebie, że dzieła kulturalne szybko tracą swoją ważność. A filmy się starzeją, książki się starzeją, zostają tylko naprawdę mocne.
3: Naprawdę mocne, czy naprawdę ponadczasowe?
4: No naprawdę dobre, tak bym powiedział, bo to ponadczasowość... Wojna dzisiaj się toczy w Ukrainie, więc ta wojna, wierzę głęboko, chce, żeby tak było, szybko się skończy i to szczęśliwie. Ale ta książka nie jest tylko o wojnie. Ta książka jest o takiej wielkiej ludzkiej samotności wobec technologii. I ona wychodzi jakby z wnętrza. Pozostałe powieści znakomite są o ludzkim wnętrzu. To jest jednak troszkę inna perspektywa. My wszyscy mamy oczywiście swoje problemy i chętnie o tym będziemy czytać, ale wydaje mi się, że ten oddech wyjścia z siebie na zewnątrz, zauważenia innych problemów, jest główną cechą, która powinna była być dostrzeżona. No i też nie ukrywam tego, bardzo współczuję i trzymam kciuki za Ukrainę.
3: Powiedziałeś w laudacji, no właśnie to, że ta nagroda nie wynika z kontekstu, to świetna literatura, to język pozbawiony politycznej poprawności, który stworzony został na potrzeby opisania tej wojny. Chciałam cię spytać, co możemy powiedzieć właśnie o języku nula, o jego nowatorstwie, bo jak mówiłeś w laudacji, Szczepan Twardoch stworzył też właśnie ten język tej wojny.
4: To jest genialne połączenie prawdziwego języka wojskowo-wschodniego. No, największe przekleństwo w tym języku to jest nazwanie wroga, no tak to trzeba powiedzieć po rosyjsku, on używa tego zwrotu, pedałem. Słowo nieakceptowalne w ogóle, które jest tam używane non-stop w wersji rosyjskojęzycznej czy też ukraińskiej. I temu towarzyszy cały opis językowy takiego brudu zmieszanego z ropą i z krwią. To jest straszny język. To jest język, no po prostu język przemocowy. To jest właściwie dla nas niedopuszczalne. Ale przecież, dlaczego go odnajdujemy? I dlaczego w niego tak łatwo wchodzimy? Bo my ten język, na szczęście tylko we fragmentach, znamy już tak z polskiej codzienności. Chamstwo, agresja, obrzydliwość, obrażanie człowieka, który nie jest z naszej bajki, to jest najważniejsze. Ja nawet podałem przykłady i one są przykładami, kogoś oburzy z tej strony i z tej strony, ale one dotyczą obu stron. Zresztą ja biję się w piersi. Ja sam ulegam tym emocjom. i też o swoich przeciwnikach światopoglądowych czasami mówię najgorzej. To nie jest dobre. I nie ma prostych sposobów, żeby z tego wyjść, ale trzeba próbować.
3: A ten bohater, Nura, czyli koń, to jest dla ciebie bohater symboliczny? Właśnie taki, który może być jakąś figurą uniwersalną. Czy nie musi taką być?
4: Nie musi być, ale ja zwrócę uwagę, jego biografia rodzinna jest skomplikowana. Dziadek Ukrainiec, walki, Galicjen SS. Słuchajcie państwo, drodzy.
3: Skąd my to znamy?
4: Skąd szukacie swoich przodków? Jedni dziadków odnajdują w mundurach Wehrmachtu, inni groby dziadków, kości dziadków odnajdują na cmentarzach w kibucach izraelskich, a inni jeszcze tych kości nie mogą odnaleźć, bo są przysypane kurzem łajdactwa na Wołyniu. To jest straszne. Nasza historia, naszych korzeni jest wyjątkowo poplątana. My nie chcieliśmy o tym nigdy mówić. Więc to jest postać najzupełniej prawdziwa, bardzo mięsista i ten koń, to widzę tego konia, ale jednocześnie on w sobie uosabia te nasze pokręcone źródła, o których nie chcemy mówić. Kim jesteśmy, skąd żeśmy się wzięli. Ale jeszcze jedno tylko dodam, że bohater, i to jest może najważniejsze, on nie jedzie na tę wojnę po to, żeby odnaleźć siebie, żeby znaleźć odpowiedź na to, kim jest. Dlaczego on jedzie? Bo widzi zło. Mhm. I to jest wystarczający powód. Dlatego jak kogoś irytuje ten drugi, to ta książka uczy, że na tego drugiego trzeba patrzeć, nawet jeżeli pamięć tamtego rani twoją pamięć. Ty masz być po stronie bitego, niezależnie od tego, czy on jest z twojej bajki, czy nie. Mhm. I to jest niezwykłe w tej książce. To jest naprawdę na dzisiejsze czasy. To jest uniwersalna opowieść o tym, jak zachować się przyzwoicie.
3: Jestem ciekawa, jak to było w twojej głowie i w głowie, no tego nie wiesz, twoich współczłonków jury, że kiedy zastanawialiście się nad nagrodą dla Szczepana Twardocha, to oczywiście Nika jest za książkę konkretną, ale czy mieliście w głowie też jego wcześniej napisane książki, powieści, za które nigdy Nikę nie dostał, tylko raz czytelników, czyli za Morfinę?
4: Jest coś takiego, że nie będziemy się okłamywać. Proszę państwa, książka istnieje zawsze w kontekście. Ja widzę Twardocha w reklamie Mercedesa. I powiem szczerze, ja go w tej reklamie nie lubiłem. Mhm. Nie lubiłem i jakbym go zobaczył znowu w tej reklamie, też by mi się to nie podobało. Wydaje mi się, że to jest pomieszanie porządków. Ale cały czas i ta książka o tym mówi i ja bym chciał, żebyśmy próbowali oderwać się czasami od kontekstu. Nie bierzesz ślubu. Ty masz przeczytać książkę i ona ci ma dać przeżycia mocne, emocjonalne i ta książka daje. Także pamiętaliśmy o kontekście, spieraliśmy się o to, ale doszliśmy do wniosku i cieszę się z tego szalenie, że można się przejść ponad kontekstem. Liczy się literatura, bo za 10 lat czy za 20 ta książka będzie czytana i nikt dokładnie nie będzie pamiętał, czy Twardoch co mówił, czym jeździł i jak się ubierał. To jest nieistotne.
3: Emocje po 30. edycji Nika opadną niebawem. A co zostanie?
4: Ja martwię się, że niewiele, dlatego że są dwa aspekty tej historii. Jeden, te książki są smutne. Tu nie ma książki, która powie, po przeczytaniu powie, że idę. No, to raczej, nawet jeżeli idę, to wiem, że idę na przegraną bitwę. Trzeba iść na przegrane bitwy, o tym Nulu opowiada, ale to jest bitwa przegrana. I drugie, no, ja to chyba muszę powiedzieć jednak. Ja nie widziałem właściwie żadnych polityków. Był tylko jeden minister przesympatyczny.
3: Z Krakowa.
4: Na premierze 30. Nagrody Nike na imprezie widziałem tylko jednego ministra, który jest z Krakowa.
3: A dobrze.
4: Tak, jest z Krakowa, może dlatego on lubi książki i jest inny i jest naszym, moim jeszcze jednego kolegi jurora, kolegą. A szkoda, bo ja naprawdę, ja bym tłukł kamienie tymi słowami. obudźcie się, potrzebujemy armat, czołgów, haubic, samolotów, ale one same nie będą strzelać. Ludzie, którzy je będą obsługiwać, muszą wierzyć w to, co robią i wierzyć, że jesteśmy wspólnotą. Wspólnoty bez kultury nie zrobisz. Czy kogoś naprawdę jeszcze obchodzi kultura poza... Uwaga! Teatry pełne. W bibliotekach kolejki po książki. Rynek zalewany książkami, oczywiście nieuregulowany, to jest osobny temat. Ale ludzie chcą kultury. A politycy jakby nie rozumieją tego. Dla nich to jest tylko... Albo w przypadku skrajnej prawicy element podnoszenia ludzi z kolan, dziękuję, nie potrzebuję, albo podgrzewanie wody w kranie. Sorry, do czegoś większego stworzona jest książka.
3: A mówił to sam we własnej osobie Witold Bereś, który jest dziennikarzem, jest publicystą, znanym państwu, pisarzem, redaktorem naczelnym magazynu Kraków i Świat i przewodniczącym jury tegorocznego Nike 30. Bardzo dziękuję.
4: Dziękuję bardzo.
3: A zwycięzcą Nike został Szczepan Twardoch, przypominam, i czytelników, i jury za powieść Nul, wydaną przez wydawnictwo Margines. Marta Perchuć-Burzyńska, do usłyszenia. Bardzo dziękuję, że państwo byli z nami.
5: Reklama.
6: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
7: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
8: A w dodatku można go podać również na noc.
7: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
6: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk, 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.

0: chcielibyśmy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
4: Kogo?
3: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
4: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
3: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
4: Tak, jest posterunkowy Cezary.
5: No, więcej na szkłomazgon.pl.
4: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
5: I Cezary Pazura.
6: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Poniedziałek, 5 października, minęło południe. I rozpoczął się Tydzień Noblowski. Dziś poznaliśmy laureatów z dziedziny medycyny lub fizjologii, którzy odegrali kluczową rolę w rozwoju optogenetyki.
9: Wojska Kremla zapowiadają kolejne ataki na ukraińską stolicę. Zachodni dyplomaci odpowiadają, że mimo gróźb nie zamierzają opuszczać miasta.
8: Rządowe wojska Jemenu rozpoczęły operację wymierzoną w rebeliantów ruchu Huti. Huti odpowiadają, atakując kolejne instalacje naftowe w regionie.
9: Ministerstwo Środowiska chce podpowiadać samorządowcom, jak radzić sobie z dzikami bez ich uśmiercania.
8: To jest TOK 360, Filip Kakusz
9: i Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszamy.
8: Znamy tegorocznych laureatów Nagrody Nobla z dziedziny medycyny.
9: To trzech naukowców. Amerykański neurobiolog i psychiatra Karl Deisserhoff, niemiecki biofizyk Peter Hegemann i niemiecki fizjolog Georg Nagel.
10: Chcę ogłosić światu, że Nagrodę Nobla za 2026 rok w dziedzinie medycyny otrzymują Karl Deisserhoff, Peter Hegemann i Georg Nagel za przełomowe odkrycie kanałów jonowych sterowanych światłem i rozwój optogenetyki.
8: Ogłosił szwedzki Instytut Karolinska. Naukowcy zostali docenieni, jak Państwo słyszeli, za odegranie kluczowej roli w rozwoju optogenetyki. Chodzi o opracowanie rewolucyjnej metody pozwalającej kontrolować aktywność komórek nerwowych za pomocą światła.
9: W tym roku pula finansowa przypadająca na każdą kategorię wynosi 12 milionów koron szwedzkich, czyli ponad milion dolarów.
8: Zachodni dyplomaci zapowiedzieli, że nie zamierzają wyjeżdżać z Kijowa. To reakcja na groźby ze strony Rosji, która zapowiada kolejne ataki na metropolię.
9: Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało dyplomatów i obcokrajowców do opuszczenia ukraińskiej stolicy, a mieszkańców do niezbliżania się do obiektów wojskowych i gmachów administracji publicznej. Cezary Jaszczyk.
10: Rosja już raz w tym roku zdecydowała się na takie groźby. Zachodnie państwa odebrały to jako straszak i nie zdecydowały się na wycofanie swoich dyplomatów z Kijowa. Podobnie jest i tym razem. Kolejne unijne ambasady publikują w swoich mediach społecznościowych deklaracje o pełnej solidarności z Ukrainą i zapowiadają, że nie opuszczą stolicy, która od kilku tygodni jest pod silnym rosyjskim ostrzałem. Oświadczenia w tej sprawie wydały już m.in. przedstawicielstwa Polski, Niemiec, Szwecji, Włoch i Hiszpanii, co spotkało się z podziękowaniami ze strony ukraińskiego MSZ-u. W ostatnim czasie Rosjanie nasilili ataki na infrastrukturę energetyczną stolicy. Uderzyli też w kluczowy most nad Dnieprze. Według Moskwy to reakcja na ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie. Prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że jeśli Putin zdecyduje się na eskalację, ukraińska armia odpowie kolejnymi uderzeniami. Jeśli chodzi o europejskich liderów, oprócz deklaracji solidarności zapadają też konkretne decyzje dotyczące wsparcia Ukrainy. W czasie wczorajszej wizyty niemieckiego kanclerza w Kijowie doszło do podpisania 14 dokumentów o współpracy. Berlin ogłosił też pakiet wsparcia w wysokości miliarda euro. Dostarczamy broń dalekiego zasięgu, drony bojowe, technologie satelitarne, by Ukraina mogła atakować również rosyjskie wyrzutnie. Przed nadejściem zimy przekażemy około 350 milionów euro pomocy energetycznej z przeznaczeniem na generatory, stacje transformatorowe i niezbędne prace naprawcze. Tej zimy chcemy zorganizować w Berlinie wspólnie z Francją i Wielką Brytanią spotkanie koalicji chętnych, między innymi w celu koordynacji dalszej pomocy. Deklarował kanclerz Friedrich Merz. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
8: Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia po raz kolejny wczoraj i dzisiaj nad ranem dostali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i znów pojawiło się sporo pytań i wątpliwości.
9: Jakie? O tym z Lublina. Reporterka TOK FM Anna Gmiterek-Zabłocka.
0: Zgodnie z zapowiedziami miały do nas trafiać trzy rodzaje komunikatów w zależności od sytuacji. Ten najpoważniejszy, alarmowy, z apelem, by znaleźć bezpieczne miejsce. Mówi dyrektor Dariusz Krzysztofik z Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta.
2: To my mamy tak naprawdę od momentu, jak jest decyzja, że może wejść w przestrzeń powietrzną Polski i może nam zagrozić, to mamy 6-7 minut na reakcję. Z tego około 2 minuty zabiera cały ten system, zanim zostaną uruchomione syreny. Zostaje nam 4-5 minut.
0: Problem w tym, że te alerty z niedzieli wywołują sporo pytań, między innymi o to, czy są pisane ręcznie, bo były w nich błędy, na przykład dwa słowa połączone w jedno, czy jakby ucięta treść, mówi Piotr Kukier, twórca nieoficjalnej aplikacji alarmowej Strażnik.
6: Sprawdziłem właśnie te komunikaty i faktycznie były takie jakby ucięte i dopisane jakby kawałek innego komunikatu.
0: Co na to wszystko Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poprosiło nas o przesłanie alertów, o których mowa, by sprawdzić ich treść i jak to wyglądało w praktyce. A rzecznik RCB Piotr Błaszczyk na moje pytania odpowiada tak.
11: Wysyłka alertu RCB każdorazowo realizowana jest według przyjętego schematu. Ten schemat podlega wewnętrznym procedurom utajniającym, w związku z czym nie mogę podać szczegółów dotyczących tego, w jaki sposób odbywa się realizacja samej wysyłki.
0: Rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa zapewnia, że cały czas trwają prace i rozmowy z operatorami komórkowymi, by proces wysyłki SMS-ów usprawnić. Ale też, by nie było tak, że dostajemy najwyższy alert o zagrożeniu atakiem z powietrza, a syreny w mieście nie są włączone. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
8: Powieść Nul Szczepana Twardocha o wojnie w Ukrainie zdobyła nagrodę literacką NIK oraz nagrodę przyznawaną przez czytelników Gazety Wyborczej.
9: Autor od 4 lat finansowo wspiera ukraińskie wojsko, a bohaterem jego powieści jest polski ochotnik walczący na wojnie w Ukrainie.
12: To nie jest powieść, która walczy o coś. To jest powieść napisana po to, żeby mówić prawdę, bo ja wierzę, że od tego jest literatura. Nie mówię tego dlatego, bym ja w tę sprawę nie wierzył. Ja w tę sprawę bardzo wierzę dalej, znaczy wierzę w sprawę zwycięstwa Ukrainy. Natomiast w tej sprawie robię inne rzeczy, które państwo też mogą, do czego zachęcam. To znaczy staram się wspierać cały czas zbrojny wysiłek tego państwa.
8: Nie ma nic, a jednocześnie jest opór, mówił w laudacji przewodniczący kapituły nagrody Witold Bereś.
13: Tytuł tej książki oznacza miejsce, w którym przestaje cokolwiek działać, w którym nie działają prawa, w którym jest głód, w którym jest strach, bieda, brud i ten strach jest częścią najważniejszą. To jest miejsce, w którym nie ma nic, a jednocześnie jest opór. Nul. Zero.
9: Szczepan Twardoch od końca 2022 roku zebrał w publicznych zbiórkach 2 miliony złotych i osobiście dostarcza zakupione drony, samochody i osprzęt wojskowy na front. I jak mówi, właśnie w trakcie takiego wyjazdu napisał początek powieści.
12: Ta powieść zaczęła w Kijowie, kiedy przyjechałem do Kijowa już w drodze do domu z Donbasu. Poszedłem na kolację do jakiejś przyjemnej restauracji i chciałem sobie zrobić notatki, tylko z tego, co tam ostatnio widziałem i tak dalej. Zacząłem notować, po czym następnego dnia, kiedy spojrzałem w ten notatki, to okazało się, że mam początek powieści. Wtedy zrozumiałem, że to jest to, co powinienem zrobić, właśnie napisać powieść o tym.
8: Twardoch miał już kilka nominacji do NIKE. W 2013 roku otrzymał nagrodę czytelników Gazety Wyborczej za powieść Morfina.
9: Sojusznicze systemy Patriot zostaną na lotnisku w Jasionce także w 2027 roku.
8: Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że NATO zatwierdziło plan kolejnej rotacji wojsk sojuszniczych pod Rzeszowem na 12 miesięcy.
9: A tym tematem zajmuje się Marcin Starzec.
14: Jasionka od początku pełnoskalowej rosyjskiej agresji na Ukrainę to jedno z najważniejszych punktów zarówno dla Ukrainy, jak i dla sojuszu NATO. Od grudnia ubiegłego roku lotniska strzeże około 300 holenderskich żołnierzy, którzy razem ze sobą przywieźli systemy Patriot, system NASAMS oraz środki do zwalczania dronów. Pierwotnie mieli wrócić do domu w czerwcu, ale ich misję przedłużono do końca 2026 roku. MON potwierdził, że od nowego roku zastąpią ich żołnierze innego państwa NATO, którzy razem ze sobą przywiozą swoje systemy obronne, w tym własne Patrioty. Które to państwo, tego na razie jeszcze nie wiadomo, bo jak przekazał MON, najpierw władze kraju kraju, który przyśle tu swoich żołnierzy, muszą o tym poinformować własnych obywateli. W międzyczasie jasionki cały czas niezmiennie strzegą również polscy żołnierze z pułków przeciwlotniczych z Gołdapi i Zamościa. Z Rzeszowa Marcin Starzec, TOK FM.
8: Spór na linii były szef Ministerstwa Sportu kontra aktualny szef PKOL-u zaostrza się. Sławomir Nitras w poranku TOK FM nie szczędził ostrych słów pod adresem Mariana Kmity.
9: Nazwał go mózgiem operacji, dzięki której Radosław Piesiewicz został szefem PKOL-u, a teraz, jak sugeruje Nitras, sam przejął władzę w komitecie, by poukrywać pewne fakty.
8: Już wcześniej Marian Kmita zapowiedział w TOK FM, że jego sporem ze Sławomirem Nitrasem zajmą się prawnicy, a więcej na ten temat wie Błażej Kulesza.
15: Ci, którzy myśleli, że wraz z nowym, tymczasowym szefem PKOL-u nastąpi spokój i cisza, mocno się pomylili.
16: I on ma być dzisiaj odnowicielem polskiego sportu. Ja po prostu to nie tylko nie wierzę, ale śmiech pustym nie ogarnę. No, ale...
15: Nowego tymczasowego szefa PKOL-u od samego początku krytykuje były minister sportu Sławomir Nitras z Koalicji Obywatelskiej.
16: Pan Kmita ten świat Piesiewicza tworzył. Śmiem twierdzić, że był wręcz mózgiem tej operacji zdobycia władzy przez Piesiewicza i zbudowania tego modelu uzależniającego związki sportowe od pieniędzy.
15: Panowie Kmita i Piesiewicz mocno poróżnili się po igrzyskach w Paryżu, ale tajemnicą Poliszynela jest fakt, że Kmita o wszystkich poczynaniach jako wiceprezes komitetu miał wiedzieć, począwszy od umowy z Zonda Krypto czy rozliczania rządowych dotacji dla związków sportowych, jakie chciał przejąć PKOL.
17: Zostawmy na boku Sławomira Nitrasa, bo on jest kiepskim recenzentem.
15: Tak, jeszcze kilkanaście dni temu odpowiadał na zarzuty Marian Kmita, pełniący obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
17: Tym się w ogóle nie przejmuję. Znaczy, myślę, że to spotka się z reakcją służb prawnych, tak to nazwę, i moich prywatnych, i PKOL-u, bo grubo przesadził.
15: Nitras przekonuje, że zdania w zakresie wyboru Kmity nie zmieni i dziwi go fakt, że to on steruje komitetem.
16: Ja w ogóle się zastanawiam, po co to panu Kmicie. I odnoszę wrażenie coraz częściej, że on nie wiąże wielkich nadziei z tym, że wygra wybory w kwietniu przyszłego roku, tylko raczej tam się znalazł po to, żeby w sposób taki płynny może poukrywać pewne fakty dotyczące swojej roli.
15: Więcej w tej sprawie pewnie dowiemy się po

0: kupił Polaków, nie chciał, a dzisiaj przerzuca na Donalda Trumpa, na sytuację na Bliskim Wschodzie. W ustawie akcyzowej można było zrobić jednodniową, no i nawet nie jednodniową, tylko w ciągu jednego dnia po prostu szybką nowelizację, a druga podstawa była w ustawie o VAT-ie, gdzie rząd nie potrzebował w ogóle tej ustawy do tego, żeby obniżać ceny paliw. Dlaczego tego rząd nie zrobił wiele miesięcy temu? Dlaczego nie zrobił tego rząd? No nie zrobił, bo nie chciał zrobić, bo upił. A wie pani dlaczego?
1: Nie, wcześniej
0: bo właśnie
1: to
0: nie zna się kompletnie na ekonomii, ale wiem, że wie pani, wyższe ceny paliwa akurat służą Donaldowi Tuskowi, temu budżetowi, który po prostu dzisiaj jest na dnie.
2: Kierowcy już w weekend mogli zatankować swoje samochody paliwem tańszym o ponad złotówkę.
3: Rząd przywrócił program CPN i odgórnie ustala maksymalne ceny paliw na każdy dzień. To efekt podpisu Karola Nawrockiego pod rządową ustawą o opodatkowaniu nadmiernych zysków koncernów paliwowych.
2: Wyniki Portugalii pokazują, że jest życie bez największej gwiazdy, która zbliża się do końca kariery. Bez Cristiano Ronaldo zespół wygrywa na razie wszystko.
3: Dziś test dla Polski, jak wygląda kadra bez Roberta Lewandowskiego. Wieczorem z Bośnią i Hercegowiną zagramy bez swojego kapitana. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz z redakcji sportowej TOK FM.
4: Ronaldo najpierw nie zagrał, potem się obraził i wyjechał. Efekt: 3 zwycięstwa Portugalii, która jako pierwsza awansowała do ćwierćfinału Ligi Narodów. Teraz czas na nas. Oczywiście Lewandowskiego nikt nie odsuwa, pauzuje za kartki. Ale nie będzie go dziś nawet na ławce, do czego trzeba się powoli przyzwyczajać, mówi selekcjoner Jan Urban.
5: Już za niedługo być może będziemy musieli sobie zadać pytanie, czy już zadajemy sobie co po Robercie, nie? Co nie wiem, po Piotrku Zielińskim, nie wiadomo ile Piotrek nam jeszcze będzie grał. Są to zawodnicy no nieocenieni.
4: Jasne, Lewandowski Rumunii zapakował 3 gole, ale 10 dni temu z Bośnią w Warszawie tylko przeszkadzał, a ze Szwecją zagrał jedynie kilka minut, a wcześniej grał w ataku wyglądało akurat dobrze. Pytanie, na ile mocny jest zespół bez swojego kapitana, także w szatni. Pierwsza odpowiedź dziś wieczorem w Zenicy. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
2: Ze względu na ochronę prywatności księdza Józefa Zborka o przyczynach odwołania może poinformować tylko sam zainteresowany, oświadczyła diecezja bielsko-żywiecka po szarpaninie, do której doszło minionej nocy w Grójcu, niedaleko Oświęcimia, pomiędzy tłumem wiernych domagających się przywrócenia usuniętego proboszcza a biskupem Romanem Pindlem.
3: Wokół kościoła świętego Wawrzyńca zebrało się blisko 3000 osób demonstrujących swoje poparcie dla odwołanego duchownego i oczekujących w tej sprawie wyjaśnień.
2: Po tym jak biskup ogłosił w kościele, że stanowisko ogłosi dopiero na zajutrz, a więc dziś, zaczęła się przepychanka ze wzburzonym tłumem wiernych, który nie chciał wypuścić biskupa z parafii. Interweniować musieli policyjni negocjatorzy z Krakowa.
6: Dziękujemy polskiej policji za piątkę podatki. Brawo!
7: To jest cyrk.
8: Ja próbowałem przemówić w kościele, to zakrzyczeliście.
9: Biskup powiedział, że jutra.
10: Kto doprowadził do tego, co jest? Brawo!
7: Ucieka! Tak się Kościół prezentuje! Ty kurzu!
3: Ostatecznie biskup radiowozem wywieźli z parafii policjanci. Według diecezji bielsko-żywieckiej prawo kanoniczne nie pozwala na wyjawienie powodów odwołania popularnego proboszcza, a wiernym może je przekazać tylko on sam. Duchowny miał stracić parafię za tak zwane przestępstwa kanoniczne.
2: Od decyzji biskupa bielsko-żywieckiego odwoływał się 3-krotnie, ale ostatecznie Stolica Apostolska utrzymała ją w mocy. Proboszcz opuścił parafię w sobotę po porannej mszy.
3: Jak radzić sobie z dzikami w mieście bez ich uśmiercania, podpowie wszystkim samorządom w Polsce Ministerstwo Klimatu i Środowiska.
2: Trwające w resorcie prace aktywnie wspierać będzie Gdynia, która jako pierwsza opracowała obszerny raport dotyczący tego problemu. Paweł Radzewicz.
11: Tam, gdzie miasto styka się z lasem, obecności zwierząt nie da się uniknąć, ale można sprawić, że ludzie i dziki nie będą wchodzili sobie w drogę, mówi koordynatorka do spraw zwierząt w Gdyni, Agata Grzegorczyk.
12: Chodzi nam o pewne zasady, do których będziemy się stosować w mieście, żeby
1: konfliktów na linii człowiek-dzik było jak najmniej.
11: Gdyńskie rekomendacje co do tego, jak edukować mieszkańców, jak zabezpieczać śmietniki, czy też które rośliny na miejskich rabatach dzików nie wabią, zostaną teraz przeskalowane na cały kraj.
1: Skontaktowali się z nami przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i wspólnie opracowujemy rekomendacje dla wszystkich gmin w Polsce.
11: Dokument będzie zbiorem konkretnych porad i wytycznych, jak z dzika intuicyjnie

0: Luza zrobić sąsiada. Z Gdyni Paweł Radzewicz, TOK FM.
1: W tej części TOK 360 to wszystko. Za chwilę informacje o 12.20, a potem porozmawiamy o tym, jak wygląda kampania przed drugą turą wyborów prezydenckich w Krakowie na jej półmetku.
2: Reklama.
3: Psst. Cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Netto przedstawia.
5: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
6: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
5: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
6: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
5: To może zapraszamy?
6: Dobre!
7: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
8: Za mnie.
9: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
8: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
9: No dobrze, a taki fajny prezent?
8: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
8: Na

0: Wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Mamo, źle się czuję.
4: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
2: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
5: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
6: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
7: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
6: Pewne zwycięstwo!
7: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
10: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 12.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Kwestia amerykańskich baz wojskowych w Polsce nie była tematem marcowej rozmowy szefa MON z Donaldem Trumpem, przekazał premier Donald Tusk. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował go wcześniej o przebiegu spotkania z prezydentem USA. Dziś premier powiedział jedynie, że spotkanie to dotyczyło, tu cytat, sytuacji wewnętrznej w Polsce. Rosja rozpoczęła jesienno-zimową kampanię ataków na ukraińską energetykę wcześniej niż zwykle, to by wyprzedzić wdrożenie przez Kijów skutecznej obrony, ocenia amerykański Instytut Studiów nad Wojną. Zdaniem analityków, przywódca Rosji Władimir Putin chce w ten sposób wymusić kapitulację Ukrainy. Kreml próbuje uzasadniać eskalację atakami odwetowymi za rzekome ukraińskie uderzenia na cele cywilne w Rosji. W Świnoujściu trwa operacja neutralizacji min morskich z czasów II wojny światowej. Niewybuchy znaleziono w miejscu budowy falochronu. Nurkowie marynarki wojennej wypalili i pod kontrolą zdetonowali pierwszy ładunek. Na kilkunastu kilometrach wybrzeża obowiązuje zakaz wchodzenia do wody.

0: 12.22, TOK 360, Filip Kakusz. Jest z nami profesor Andrzej Piasecki, historyk i politolog z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry.
0: Jesteśmy w połowie drogi między pierwszą a drugą turą wyborów prezydenckich w Krakowie, wyborów przyspieszonych. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska to są kandydaci, którzy mierzą się ze sobą i w niedzielę krakowianie będą mogli oddać głos na któreś z nich. Na razie dzisiaj Sąd Okręgowy w Krakowie w trybie wyborczym nakazał Monice Piątkowskiej sprostowanie informacji dotyczących sposobu głosowania Łukasza Gibały w Radzie Miasta. Piątkowska twierdziła, że Łukasz Gibała najczęściej wstrzymywał się od głosu. Ja mam wrażenie, że w ostatnich dniach, jeśli chodzi o kampanię wyborczą w Krakowie, słyszymy przede wszystkim o pozwach, natomiast jeśli chodzi o merytorykę, dzieje się nieco mniej. Jak pan, panie profesorze, ocenia to, co wydarzyło się w kampanii wyborczej w tym decydującym czasie?
1: Rozumiem, między pierwszą a drugą turą. Tak,
0: tak jest, tak, tak, tak.
1: Tak, rzeczywiście ta kampania różni się od tego, co działo się przed pierwszą turą. Z kolei tamta kampania się bardzo różni od kampanii referendalnej. Mamy urozmaicenie w Krakowie. Teraz jesteśmy na etapie pozwów, choć tutaj jest 1:1 i w pozwach, i w wynikach, jak widać, więc nie ma to chyba jednak większego wpływu na ostateczne kształtowanie preferencji wyborczych. Te pozwy też dotyczyły spraw takich, powiedziałbym, drugorzędnych. To nie były takie sprawy, które były podnoszone na przykład w czasie kampanii referendalnej, czyli to sianie nienawiści, nadużywanie właśnie różnych procedur. Tutaj może jakieś właśnie nieścisłości wymagające sprostowania. Zapewne już więcej kandydaci nie będą sięgali do tego oręża, jakim są pozwy sądowe. Teraz wszyscy czekamy, czy będzie debata, czy nie, ale tu też może nas spotkać zawód, bo chyba sztaby jakoś tam się nie potrafią porozumieć na ten temat. Z drugiej strony było tych debat już przed pierwszą turą, więc wiemy, co kandydaci mają do powiedzenia. Rozpoznawalność, zwłaszcza Moniki Piątkowskiej, wzrosła w porównaniu z początkiem kampanii wyborczej. Z kolei u Łukasza Gibały widać chęć pozostałych kandydatów, czy i elektoratów tych kandydatów, głosowania na tego kandydata. W każdym bądź razie nikt nie poparł Moniki Piątkowskiej, a niektórzy się wyraźnie opowiedzieli przeciwko. Więc mamy tutaj taki, powiedzmy, trend, prawda, z którego możemy wnioskować, co będzie w niedzielę.
0: Nowa Lewica nie popiera na razie żadnego z kandydatów, natomiast właśnie wydaje się, że może nie, może to nie jest kluczowe, ale jednak polityk, który zajął trzecie miejsce w tych wyborach, czyli Michał Drewniak z Prawa i Sprawiedliwości, 18% głosów. Czy wiadomo, w jaki sposób Prawo i Sprawiedliwość, to krakowskie, pozycjonuje się w tej drugiej turze wyborów?
1: Radny Drewnicki zapowiedział, że nie, tak, że będzie głosował przeciwko Monice Piątkowskiej, więc to jest chyba jasna wskazówka. Powiedział to dość dobitnie, wyraźnie. Chyba wyraźniej jest to sformułowane, niż to było w 2024 roku, gdzie problem był podobny, czyli kogo poprze Prawo i Sprawiedliwość, a właściwie czy elektorat tej partii ruszy do urn i poprze Gibałę, bo było wiadomo, że nie Misialskiego. No poparł, ale w stopniu niewystarczającym. W tej chwili ten przekaz jest mocniejszy, Gibałę ma większą przewagę, ma startuje w tej chwili do drugiej tury z pozycji faworyta, ale jeśli chodzi o dynamikę wzrostu liczby głosów, to Piątkowska tutaj może mówić o sukcesie. Piątkowskiej chyba jednak z kolei nie udało się poszerzyć takiego osobistego elektoratu, bo bazuje na elektoracie Koalicji Obywatelskiej, który ma przewagę w tym mieście. Natomiast co do Łukasza Gibały, on taki osobisty elektorat posiada, bo wiadomo, już chyba cała Polska wie, że czwarty raz kandyduje na prezydenta Krakowa, że był radnym, był posłem, że ma doświadczenie polityczne, doświadczenie w kampanii przede wszystkim. Ten osobisty elektorat jest. Pytanie, na ile uda mu się wyraźnie pozyskać elektorat Prawa i Sprawiedliwości, czy pozostałych kandydatów, no bo tutaj nawet jeżeli chodzi o Lewicę, ma chyba większe szanse niż Monika Piątkowska i to jest paradoks polskiej polityki.
0: Dlaczego jest to paradoks polskiej polityki?
1: No bo wiemy, Nowa Lewica jest w koalicji z Koalicją Obywatelską, rządzi i głosuje tak samo. Natomiast tutaj i kandydaci lewicowi, już mówię nawet o pani Owcy, kandydat Razem i oficjalnie Nowa Lewica jako partia w Krakowie wypowiedzieli się przeciwko poparciu Moniki Piątkowskiej, więc no nie wiem, co by się musiało stać. Tusk z Czarzastym jakby przyjechali, no to może to by zmieniło nastawienie tego elektoratu, ale też trudno powiedzieć w jakim stopniu, bo przecież to jest jednak wolna wola, to są wolne wybory. To nie jest tak, że w 100% każdy elektorat zrobi to, co zarządzą liderzy, choć są bardziej zdyscyplinowane elektoraty i mniej zdyscyplinowane. To wiemy ze wszystkich wyborów.
0: No właśnie, panie profesorze powiedział o paradoksie polskiej polityki. No to Kraków to nie jest Polska, ale czy możemy wysnuć jakieś wnioski z tego, jak te wyniki przed drugą turą się rozłożyły, jeśli chodzi o kandydatów na prezydenta Krakowa i czy będzie można prognozować z tych wyników po drugiej turze, co się będzie działo na poziomie centralnym? Czy w ogóle nie? Czy w ogóle są dwie rozłączne sprawy?
1: Jan Paweł II powiedział kiedyś, że Kraków jest kwintesencją tego, co polskie, ale z pewnością nie miał na myśli wyników wyborczych.
0: Tym bardziej
1: nie można tu projektować wyników wyborów na kraj, bo tak to by wygrał Trzaskowski w 2025 roku, a nie kto inny, bo takie były wyniki w Krakowie. No jest to elektorat bardziej liberalny, bardziej centrowy i to widać też po wyborach lokalnych, do których najbliżej, porównując te wybory, które mamy, bo tu zawsze Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska wcześniej miała najwięcej miejsc w Radzie. No i teraz trochę się porobiło dziwnie, ponieważ Koalicja Obywatelska jako partia ma struktury rozwiązane w mieście i w województwie. Jej prezydent został odwołany, kandydatka na prezydenta popierana przez Koalicję Obywatelską od niedawna jest w tej partii, więc tu trudno mówić o takim osadzeniu partyjnym tych wyborów, aby móc też to projektować na Polskę. Myślę, że bardziej to może mieć wpływ to, co się stanie w Krakowie, na inne duże miasta, metropolie czy miasto prezydenckie, to jest 105 prezydenckich miast, gdzie referendalni inicjatorzy będą się czuli pewniej, jeśli wygra Łukasz Gibała. Politycy Platformy może mniej się będą czuli pewniej, ale generalnie ta zmiana, która już nastąpiła, czyli odwołanie Miszalskiego, powoduje, że wszyscy ci, którzy myślą o referendum, będą myśleli śmielej, choć z kolei przykład Warszawy
0: pokazuje, że niekoniecznie to się uda. Tak, jasne. Tak. Bardzo dziękuję. Profesor Andrzej Piasecki, historyk i politolog z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, był z nami. Do Krakowa będziemy w tym tygodniu oczywiście w TOK 360, zarówno o 12, jak i o 16. Wiele razy na pewno wracać. A teraz łączymy się z Janem Krzysztofem, naczelnikiem Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
0: Obfity w tragedie i niebezpieczne sytuacje to był weekend w Tatrach, również pracowity dla ratowników Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. 3 osoby nie żyją, było wiele interwencji. Co przyczyniło się do tak tragicznego bilansu?
2: No, zginęła jedna osoba. Z naszych informacji nie wiem, skąd wzięły się te 3.
0: Mój
2: na
0: błąd,
2: Słowacji był wypadek drugi, tak. No wie pan co, przede wszystkim ogromny ruch. To jest jak na takie październikowe dni. Piękne, co prawda, no to są rekordowe ilości osób, które wyszły w góry. W niektórych miejscach, szczególnie po tej północnej stronie grani, wschodniej stronie grani zalega śnieg, bardzo twardy, zlodowaciały. No i niestety to ryzyko nie jest docenione przez niektórych turystów. No i stają w obliczu naprawdę bardzo groźnych zdarzeń. Myśmy ratowali 24 osoby w ten ostatni weekend, z tego połowa uległa bardzo poważnym obrażeniom, bezpośrednio zagrażającym życiu rzeczywiście. Jedna osoba zmarła na skutek obrażeń po upadku w rejonie Żlebu z Zawratu.
0: Czy w sytuacji, w której tyle się dzieje, ratownicy są w stanie zareagować odpowiednio szybko, jeśli chodzi o wszystkie interwencje? Czy są w stanie w ogóle zareagować?
2: Tak, no tutaj nie przesadzajmy, tak, tutaj 24 wypadki przez weekend, no my oczywiście jesteśmy przygotowani, szczególnie, że wie pan, ta pogoda spowodowała, że jest tak bardzo duży ruch, a piękna pogoda pozwala nam na użycie śmigłowca ratowniczego z załogą, tak, więc jesteśmy w stanie być bardzo szybko na miejscu, natomiast no niestety tutaj najgroźniejsze w tej chwili są te upadki z wysokości. kiedy spadający turyści uderzają w wystające głazy, bo tego śniegu jest na tyle mało, no, że to jest prawie standard, że tak się kończy. Wiele osób ewakuowaliśmy z takich bardzo niebezpiecznych miejsc, gdzie nie powinni się znaleźć. No i dzięki temu nic złego się nie stało, no ale ta interwencja również była konieczna. Trudno nam powiedzieć, wie pan co, no obserwujemy tak troszeczkę i trochę nonszalancji gdzieś, no bo tutaj widać ten śnieg, ci ludzie wchodzą na bardzo zlodowaciały śnieg i jakoś nie reagują, a reakcją właściwą jest wycofanie się, tak, zmiana planów. Wiele miejsc jest takich, które pozwala na zupełnie bezpieczne spacerowanie, choćby tutaj cały obszar zachodnich, no w niewielu miejscach już gdzieś tam zalegają resztki śniegu, a w tej pięknej pogodzie, no tam są piękne spacery, no należy odpuścić po prostu, bo tutaj nie ma ani dobrego wyposażenia, trzeba posiadać i umiejętności, tak, tutaj raczki te przysłowiowe zdecydowanie nie wystarczają. Ten śnieg jest bardzo twardy, no i każdy błąd powoduje ryzyko upadku z dużej wysokości, gdzie no hamowanie wymaga naprawdę ogromnych umiejętności i bardzo szybkiej reakcji. No w zasadzie dla turystów, którzy z tym nie mieli do czynienia, to jest niemożliwe.
0: No właśnie, może to jest taka prawidłowość, że właśnie w takiej sytuacji przejściowej, kiedy jest trochę jesieni, trochę zimy, góry są najbardziej zdradliwe, a wypadków jest więcej, no bo kiedy zima zejdzie niżej w doliny, to wtedy turyści z większą wyobraźnią podchodzą do tego, co może być wyżej.
2: Znaczy, wie pan, tak, bo tutaj no, w Zakopanym samym mamy, nie wiem, 18 stopni, tak, piękna pogoda, no w zasadzie lato, przepiękne zresztą, no a wychodząc gdzieś wyżej, nagle wchodzimy w zupełnie inny świat. W nocy te temperatury oscylują w okolicach 0 stopni gdzieś wysoko po tej północnej stronie, więc ten, proszę mi wierzyć, ten śnieg jest bardzo twardy tutaj. No po prostu należy dopasować swoje plany do tych warunków, nie realizować planów, które mieliśmy zbyt ambitne. No to taka zmiana planów, no to jest taka podstawowa zasada funkcjonowania, no bo góry są takie, jakie są, warunki są takie, jakie są, ale cała reszta, całe bezpieczeństwo leży po naszej stronie, po stronie naszych decyzji, wyborów, bo można spędzić tutaj miło czas. Z drugiej strony na te kilkadziesiąt tysięcy osób, które każdego dnia przebywało w Tatrach, no to tych wypadków też nie ma zbyt wiele, no skoro mamy 24 wypadki na ogromny ruch turystyczny, no to też jest to w jakiś sposób pocieszające.
0: I o ogromnym ruchu turystycznym pan mówi, no to jeszcze wróćmy do tego, no bo to są takie ostatnie weekendy, które rzeczywiście dają letnią pogodę w Tatrach, no to był sezon, który był ponownie sezonem rekordowym, jeśli chodzi o państwa góry.
2: Tak, no tutaj widzimy dane z Tatrzańskiego Parku Narodowego, też widzimy w naszych statystykach. No, wie pan co, od początku roku, gdybyśmy porównali ten rok do poprzedniego, to jest ponad 20% więcej zdarzeń, więcej osób, którym udzielaliśmy pomocy. Na szczęście ilość tych zdarzeń najpoważniejszych, czyli zachorowania i wypadki ze skutkiem śmiertelnym, są mniej więcej na tym samym poziomie. W tym roku zginęło 14 osób, w tym roku jest to 15 osób, mimo tego 20-procentowego wzrostu ogólnej liczby osób ratowanych.
0: Bardzo dziękuję. Jan Krzysztof, naczelnik Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Po tym weekendzie, kiedy w Tatrach zginęła jedna osoba, TOPR musiał 24 razy interweniować, żeby pomóc turystom. W studiu Wojciech Kowalik. Witaj, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: EKG po 12.40.
3: Porozmawiamy o tym, ile pieniędzy i na co wydajemy z naszych domowych budżetów, czyli jaki tak zwany dochód rozporządzalny mamy do dyspozycji na nasze comiesięczne utrzymanie. Mamy bardzo ciekawe dane Głównego Urzędu Statystycznego. Ten dochód rozporządzalny nam rośnie, choć nie wszystkim oczywiście porówno. Rosną nam też jednak wydatki. Jak więc wygląda nasza kondycja finansowa? O tym już za chwilę po 12.40.
0: Wojciech Kowalik zostaje z Państwem. EKG zaraz po informacjach.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dużo dobrego.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto, dużo dobrego.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wsisy.
7: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Janie, skarpeta na pieniądze.
2: Się rozpadła.
3: Noż do 100.
2: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
4: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
5: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
6: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
7: Nie. Jakie to składniki?
6: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
7: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
6: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł. W różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Reklama.
14: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 12.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Przesył ropy naftowej saudyjskim rurociągiem wschód-zachód nie został przerwany, poinformował Reuters, powołując się na swoje źródła. Wcześniej agencja AFP przekazała, że transport tą trasą został wstrzymany po wczorajszym ataku na jedną ze stacji pomp. Rurociąg wschód-zachód umożliwia Arabii Saudyjskiej przesyłanie ropy nad Morze Czerwone z pominięciem cieśniny Ormus. Wprowadzenie trzeciej odsłony pakietu CPN nie spowodowało radykalnego wzrostu sprzedaży paliw na stacjach, poinformował minister energii Miłosz Motyka. Dodał, że resort będzie w ciągu najbliższych dni analizował to, jak kształtuje się sprzedaż na terenach przygranicznych i czy dochodzi do tak zwanej turystyki paliwowej. Zapewnił, że finansowanie pakietu CPN do końca roku nie jest zagrożone. We wrześniu z lotniska Warszawa-Radom skorzystało prawie 18,5 tysiąca pasażerów. To o ponad 40% więcej w ujęciu rocznym, poinformowały polskie porty lotnicze. Dzięki udanemu sezonowi port przekroczył w tym roku symboliczny próg 100 tysięcy pasażerów.
14: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
16: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Sponsorem programu jest Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei 14-16 października, Sopot.
17: Sponsorem magazynu EKG jest Polski Fundusz Rozwoju.
18: Dochodzi 12.42, Wojciech Kowalik, to jest poniedziałkowe południowe EKG, w którym porozmawiamy o ostatnich danych pokazujących, ile pieniędzy mamy w kieszeni na swoje utrzymanie. To są co roku bardzo ciekawe dane wynikające z badania budżetów gospodarstw domowych. No i tych liczb i danych mnóstwo, postaramy się więc wyciągnąć te najciekawsze, a pomoże nam w tym profesor Michał Brzeziński z Katedry Ekonomii Politycznej Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
19: Dzień dobry.
18: Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę w gospodarstwie domowym kolejny rok z rzędu wzrósł. Za chwilę powiemy o ile, ale czym właściwie ten przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny jest?
19: No to w przybliżeniu taki dochód zwykły, jak to popularnie się, potocznie się rozumie, czyli ilość pieniędzy, która miesięcznie zostaje w gospodarstwie domowym po tym, gdy odejmiemy oszczędności, gdy możemy te środki wydawać na dowolne potrzeby, które nam się podobają.
18: A w przypadku niektórych gospodarstw również podatki, na przykład kiedy odejmiemy, no to to, co nam zostaje.
19: Tak, tak.
18: No i ten wzrost w ubiegłym roku nominalnie, czyli w kwotach o ponad 10% w skali roku, sięgnął 3,5 tysiąca złotych, czyli co, poprawia się sytuacja materialna gospodarstw domowych?
19: No tak, bezwzględnie się poprawia, właściwie z roku na rok się poprawia, mamy nieprzerwany wzrost gospodarczy i on się przekłada na wzrost dochodów gospodarstw domowych praktycznie co roku, więc pod tym względem takiego materialnego dobrobytu, ile my możemy nabyć towarów, tutaj możemy też powiedzieć, że nominalnie, czyli w ilości pieniądza ten wzrost wyniósł ponad 10%, a realnie po uwzględnieniu też wzrostu cen prawie 7%, więc o 7% więcej towarów i usług możemy nabywać, to jest dużym wzrostem jednorocznym. On corocznie się odbywa, pozytywny wzrost tego realnego dochodu, więc bogacimy się cały czas, przeciętnie przynajmniej. Oczywiście nie wszystkie gospodarstwa domowe się bogacą. Niektórzy nawet w tym 25 roku stracili. Jedni zyskują też więcej. Ten raport GUS pokazuje też, że nierówności wzrosły w tym okresie. Ubóstwo absolutne, skrajne, zagrażające życiu się praktycznie nie zmieniło, więc jest nierównomierny wzrost, ale przeciętnie, średnio rzecz biorąc, i większość ludzi zyskuje.
18: O tych nierównościach jeszcze za chwilę porozmawiamy. Powiedzieliśmy o przychodach i o tym dochodzie, który mamy. Rosną nam też wydatki. Przeciętnie na osobę to nieco ponad 2000 zł. Też rosną, ale jakby wolniej i coraz wolniej.
19: Wolniej, to jest jakieś plus 3,5% realnie, co oznacza, że rosną też oszczędności. A dochód minus wydatki to są oszczędności gospodarstw domowych i w ostatnim okresie rzeczywiście te oszczędności gospodarstw domowych rosną, co generalnie jest dobrym procesem, bo potrzebujemy tych oszczędności, one generalnie są wykorzystywane do inwestycji w gospodarce, a inwestycje są motorem wzrostu, także jest to dobre, zrozumiałe i jak najbardziej do zaakceptowania.
18: No i na co wydajemy przede wszystkim w tych naszych wydatkach? Żywność?
19: Tu chyba wciąż żywność jest największym składnikiem wydatków. Natomiast jej udział w dochodzie, tak jak to jest we wszystkich krajach, które się rozwijają, stopniowo spada. I w Polsce też on spada i proporcjonalnie coraz więcej będziemy wydawali na bardziej luksusowe rzeczy niż tylko żywność, usługi na przykład różnego rodzaju. Także ten proces się odbywa powoli.
18: 1/4 wydatków to żywność, 20% to utrzymanie mieszkania. No i te liczby, o których mówimy, to oczywiście przeciętne, ale kiedy rozbijemy to na poszczególne grupy, no to tu już zupełnie inaczej to wygląda. W których gospodarstwach domowych ta sytuacja materialna, jak patrzymy, jest najlepsza?
19: Tak jak zwykle w Polsce, jak w większości krajów, najwyższe dochody średnie są w grupie przedsiębiorców pracujących na własny rachunek. Co ciekawe jest tak, że od pewnego czasu i ten raport za 25 rok też to dobrze pokazuje, średnie dochody są na drugim miejscu w grupie rolników. Co jest ciekawym bardzo zdarzeniem. Ten raport też pokazuje, że dochód z gospodarstw rolnych w 25 roku nominalnie wzrósł prawie o połowę, 50%, co jest czymś zadziwiającym i nie wiadomo, czy jest to prawda, czy to wynika z pewnych problemów metodologicznych tego badania. Ono jest przeprowadzane tylko raz w miesiącu, a dochody rolników są takie bardzo chybotliwe, bardzo zmienne. Tutaj GUS tego też w raporcie tak porządnie nie wyjaśnia. Niemniej jednak średni dochód w grupie rolników jest ponad 4000, niewiele niższy niż przedsiębiorców, wyższy niż pracowników na przykład, ale z drugiej strony ten dochód wśród rolników jest bardzo nierówno rozłożony. Jest dużo bardziej nierówno rozłożony niż w grupie przedsiębiorców czy pracowników. Mediana tego dochodu, a więc dochód, który zarabia co najwyżej połowa rolników, jest dużo niższy, lewie 2200, średnia 400. To jest ogromna różnica, która nam pokazuje, że mamy z jednej strony bardzo wielu rolników osiągających wysokie dochody. No wiemy skądinąd, że niektóre gospodarstwa są potężne i tam są ogromne nadwyżki.
3: podwyżki i to są milionerzy de facto, notabene nie płacący podatku PIT, co jest raczej niesprawiedliwością. A z drugiej strony mam bardzo wiele niewielkich gospodarstw domowych, które łączą ten dochód rolny z dochodem z pracy i one są relatywnie, czy absolutnie nawet bardzo biedne. Więc to jest bardzo ciekawa grupa, w której się dzieją dynamiczne zmiany. I to widać w tych danych.
18: Co ciekawe, całkiem nieźle też w tych danych wypadają chyba, całkiem nieźle, gospodarstwa domowe emerytów, bo ich dochód rozporządzalny to jest, tak patrzę, prawie 3300 zł, no to jest niewiele mniej niż pracowników, u których to jest 200 kilkadziesiąt złotych więcej.
3: No właśnie, i też jest dosyć równo rozłożony, no bo emerytury są jakby tak bardziej skompresowane niż inne dochody. Tak, emeryci generalnie, chociaż potocznie czasami myśli się, że jest to ta grupa, która jest jakby w najgorszej sytuacji, to stopy i odsetek osób ubogich wśród emerytów jest niski i przeciętnie rzecz biorąc, no jest to grupa dosyć dobrze zaopatrzona. Emerytury są indeksowane co roku, wskaźnik inflacji zeszłego roku plus 20% realnego wzrostu płac, więc w większości przypadków, poza jakimiś szokami, które powodują, że w danym bieżącym roku no, indeksacja emerytur nie jest wystarczająca, to jest grupa, której interesy są dobrze zabezpieczone, no i zapewne będą coraz lepiej zabezpieczane, mają różne dodatki, 13, 14 emeryturę i w związku z tym, że populacja ich rośnie, społeczeństwo się starzeje, to można się spodziewać, że no, to jest grupa, która będzie relatywnie zyskiwała. Ten średni dochód emerytów w porównaniu do dochodu pracowników na przykład będzie jeszcze pewnie rósł, może wyrówna się z średnim dochodem pracowników, a może nawet wzrośnie, co może niekoniecznie jest dobrym procesem.
18: No właśnie, pracownicy, bo to jest ta największa grupa tych osób, które normalnie chodzą do pracy, zarabiają. Jak to u nich z tym dochodem rozporządzalnym wygląda? Rośnie?
3: Tak, rośnie jak najbardziej.
18: W rytm za tymi rosnącymi pensjami?
3: Tak, absolutnie rośnie bardzo szybko i to właśnie wzrost płac, wzrost dochodów z pracy był tutaj głównym motorem tego prawie 7-procentowego wzrostu średniego dochodu rozporządzalnego w całej populacji. Mamy no, systematyczny wzrost płacy minimalnej, zwłaszcza w przeszłości, w bieżącym i przyszłym roku on będzie stosunkowo niewielki, może nawet nie będzie nadążał za inflacją i to jest pewien problem. Ale przeciętnie rzecz biorąc, w dłuższym okresie płaca minimalna rośnie szybko i poprawia sytuację tych pracowników, którzy mają niskie płace. No mamy też dosyć napiętą, czy no bardzo napiętą sytuację na rynku pracy. Mamy depopulację, mamy starzenie się, jest presja na wzrost płac, nie tylko na dole rozkładu, ale w środku rozkładu. Wysokie płace no zwykle rosną dosyć szybko, więc no jest tutaj, mamy też odrabianie wzrostu płac realnych po okresie wysokiej inflacji, kiedy płace nie nadążały za szybkim wzrostem inflacji. Także tu sytuacja pracowników, znowuż przeciętnie rzecz biorąc, wydaje się dobra, poprawiająca się i wygląda to z ich perspektywy dobrze.
18: Gorzej to wygląda w przypadku tej ostatniej grupy uwzględnionej w tym badaniu. Najmniej korzystnie w przypadku rencistów, bo ich ten dochód rozporządzalny jest najniższy. No i to jest taka sytuacja, która co roku się powtarza.
3: To prawda i dochód rozporządzalny rencistów zdaje się nawet specjalnie realnie nie wzrósł w 2025 roku. Szczerze mówiąc nie wiem z czego to wynika, bo większość rent też jest indeksowana w podobny sposób jak dochody emerytów, no ale pewnie nie wszystkie renty i musiały tu zajść też jakieś inne procesy, które spowodowały, że ich sytuacja realnie się nie poprawiła. Szkoda, że GUS w tym raporcie no, takich zagadek jakby nie wyjaśnia. Mógłby to robić, tutaj mechanicznie są dosyć przytoczone liczby. Trzeba byłoby sprawdzić, jakie regulacje zaszły w tej części systemu i z jakiego powodu no, tutaj sytuacja rencistów rzeczywiście jest najgorsza.
18: Wspominaliśmy na początku o tym, że te dane pokazują, że powiększają się też nierówności w dochodach niektórych gospodarstw domowych. Gdzie to widać najbardziej?
3: No tutaj ten raport też nam tego specjalnie nie wskazuje, niestety. Nie robi jakichś takich analiz czy dekompozycji, które by pokazywały, z czego ten wzrost może wynikać. Przy czym no, też trzeba dodać, że właśnie ten raport i wszystkie dane GUS-u niestety są oparte na danych ankietowych, które nie pokazują dochodów najlepiej zarabiających Polaków, zwłaszcza przedsiębiorców, więc tutaj te nierówności są zaniżone. One rosną dosyć wyraźnie w tym raporcie opartym na danych ankietowych. No tak jak powiedziałem wcześniej, zanotował ten raport bardzo wysoki wzrost dochodów rolników i że w grupie rolników te nierówności są oszałamiająco wysokie, że dwukrotnie większe niż w pozostałych wielu grupach, powiedziałbym wręcz, więc może to drgnięcie w danych tutaj wynika z tego, że właśnie w tej grupie najlepiej zarabiających rolników, dla których no, na przykład ceny produktów rolnych też w tym okresie rosły bardzo wysoko, ta sytuacja ich się poprawiła i ci najbogatsi rolnicy no, wzbogacili się w tym roku jeszcze bardziej niż w poprzednich latach i to spowodowało wzrost nierówności. Taka jest moja hipoteza.
18: Tam jeszcze jedne ciekawe dane, na które zwróciłem uwagę. 99% domów w Polsce ma łazienkę i toaletę. W 99% jest telefon komórkowy. 91% ma dostęp do internetu. 74% ma samochód. A już 2/3 gospodarstw domowych ma zmywarkę. Czyli też mieszkamy w coraz lepszych warunkach.
3: No to jest niesamowity postęp. Gigantyczny postęp. Najszybszy w Unii Europejskiej pod względem tego materialnego dobrobytu i redukcji tak zwanej deprywacji materialnej, wyposażenia w te dobra trwałego użytku, które są potrzebne. Dochody rosną, ludzie kupują te dobra trwałego użytku. Jest to fantastyczny, znakomity proces. Też możemy dodać, że no, ogromna większość Polaków ocenia swoją sytuację materialną jako dobrą lub bardzo dobrą, albo przeciętną. Tylko kilka procent ledwie i to odpowiada tej stopie skrajnego ubóstwa. Ocenia jako złą. 4 czy 5% to jest no, wspaniały postęp. No i znakomita sytuacja. Chcielibyśmy, żeby prawda, to spadło do zera, ten odsetek źle oceniających swoją sytuację. No ale niektórzy, prawda, mogą jakby być malkontentami i generalnie postęp tu jest wspaniały.
18: W kwotach ten dochód rozporządzalny w ostatnich 15 latach w zasadzie się potroił. No i w 2010 roku wydatki zjadały go w 80%, teraz niespełna w 60%. No to jak podsumowalibyśmy te dane, o których mówimy? Coraz łatwiej nam się utrzymać tak na co dzień, co miesiąc?
3: Przeciętnie tak. Przeciętnemu Polakowi, większości Polaków tak. Jest zdecydowanie łatwiej. Stajemy się bogatsi, mam większy majątek, większe oszczędności. Oczywiście nie dotyczy to pewnych grup, o których wspomnieliśmy, tych absolutnie skrajnie bogatych, czy osób, które się utrzymują ze świadczeń społecznych, z których tylko część jest indeksowana i tutaj na pewno mamy pewien problem. Niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia na dzieci nie są indeksowane. Sytuacja niektórych grup, ale nie licznych mogła się pogorszyć, natomiast przeciętnie większość no, konwerguje do tych poziomów dochodów i zamożności na Zachodzie i to jest znakomity proces, co do którego jednak musimy sobie zdawać sprawę, że będzie postępował coraz wolniej. Jako, że no, takie łatwe mechanizmy wzrostu się wyczerpują i trudno sobie wyobrazić, że w dłuższym okresie będziemy rośli tak jak w przeszłości, powiedzmy nam średnio 4% rocznie, to spadnie do 2%, jeszcze mniej. No i z jednej strony no, zaakceptujemy to jakoś, bo już będziemy bogaci, ale będziemy pamiętali, że kiedyś było ten postęp był szybszy i tutaj pewne napięcia zapewne się pojawią.
18: Profesor Michał Brzeziński, Katedra Ekonomii Politycznej Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
18: W tym wydaniu EKG spójrzmy jeszcze, co dzieje się na rynkach. Na warszawskiej giełdzie dzisiaj na zielono. WIG w górę o 0,5%, WIG 20 o 0,9%. No i przy okazji bez większych problemów dzisiaj wystartował nowy system transakcyjny na warszawskiej giełdzie. Trochę o tym porozmawiamy w EKG o 14.40. No i jeszcze rynek walutowy. Euro po 4.38, frank szwajcarski po 4.71, dolar już po 3.91, czyli złoty dziś dość wyraźnie słabszy. No i brytyjski funt 5.17. To było południowe EKG. Za chwilę w TOK FM informacje. Wojciech Kowalik, dzięki i do usłyszenia.
16: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Sponsorem programu była Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei 14-16 października, Sopot.
17: Sponsorem magazynu EKG był Polski Fundusz Rozwoju.
16: Autopromocja.
13: Polityka to nie tylko słowa, konferencje i awantury. To decyzje, które mają wpływ na nasze życie. O to, co naprawdę ważne, pytamy naszych gości. Bez nakręcania, ściemy i bicia piany. Poranek TOK FM. Do usłyszenia od 7. Maciej Kluczka.
14: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
20: Reklama.
21: A teraz w RTV Euro AGD.
22: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
23: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
24: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
25: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
26: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
27: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
28: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
27: A gdzie tak jest?
28: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
29: Castorama.
30: Teoria
29: i praktyka.
30: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
29: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
30: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
29: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
31: Zaczynamy Tydzień Noblowski. Znamy już laureatów w dziedzinie medycyny. 29 listopada będą przedterminowe wybory w Hiszpanii. To pokłosie protestów dotyczących cen wynajmu mieszkań. Polska kukurydza wesprze europejskie rynki. Rośliny we Francji i na Węgrzech zniszczyła susza. Minęła 13. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Pionierzy optogenetyki z USA i Niemiec zostali tegorocznymi laureatami Nagrody Nobla z medycyny. Dzięki odkryciom Karla Dajzerota, Petera Hegemana i Georga Nagela możliwe stało się precyzyjne aktywowanie lub wyciszanie neuronów w żywych organizmach za pomocą impulsów świetlnych. To przełomowe dokonanie w nauce, mówi profesor Anna Malik z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
32: Były to odkrycia, które obaliły taką książkową wiedzę, że w dorosłym mózgu neurony już nie powstają. Bardzo mocno dyskutowany temat, bardzo kontrowersyjny przez wiele lat temat, ale wiemy już na pewno, że w dorosłym mózgu powstają nowe neurony.
31: Laureaci podzielą się porówno nagrodą w wysokości 12 milionów koron szwedzkich. To pierwszy dzień Tygodnia Noblowskiego. Jutro poznamy laureatów z dziedziny fizyki. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez ogłosił datę przedterminowych wyborów do parlamentu. Do głosowania ma dojść 29 listopada. Decyzja zapadła w związku z masowymi protestami w obronie praw najemców i trudnej sytuacji na rynku mieszkaniowym. A więcej na ten temat wie Cezary Jaszczyk.
33: Socjaliści chcą zwiększyć liczbę mandatów w parlamencie, by przeforsować reformy, które mają poprawić sytuację na rynku. W ubiegłotygodniowym głosowaniu to się nie udało. Sondaże zaczęły spadać, a Sanchez zdecydował się na brawurowe posunięcie.
0: parafer masz.
33: Aby zrobić więcej, musimy odnowić i poszerzyć poparcie społeczne, by dogłębnie przeprowadzić niezbędne reformy, dzięki którym ograniczymy skalę nierówności. Musimy się zmobilizować i dopilnować, by parlament zapewnił nam znacznie szerszą większość sił postępowych. Przekonywał hiszpański premier. W protestach w obronie praw najemców wzięły udział setki tysięcy mieszkańców Hiszpanii. Stąd nadzieje Sancheza na umocnienie mandatu. Ale apetyt na poprawę wyniku ma też skrajna prawica. Decyzja o przedterminowych wyborach zapadła 9 miesięcy przed końcem kadencji. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
31: Teraz informacja z Rumunii. Trwa akcja ratunkowa na Morzu Czarnym. Według tamtejszych mediów dron trafił w statek przewożący zboże. Dwie osoby zginęły. 11 członków załogi udało się uratować. Sądowy remis przed drugą turą wyborów w Krakowie. W piątek przegrał Łukasz Gibała, dziś Monika Piątkowska. Sąd Okręgowy uznał za nieprawdziwe jej słowa o tym, że Gibała podczas dwóch kadencji w Radzie Miasta w większości głosowań wstrzymywał się od głosu. Katarzyna Młynarczyk.
1: Sąd zakazał Monicy Piątkowskiej rozpowszechniania tej informacji, nakazał usunięcie publikacji z Facebooka i Instagrama i opublikowanie na tych portalach sprostowania. Częściowo jesteśmy usatysfakcjonowani, mówi mecenas Rafał Zon, pełnomocnik Komitetu Wyborczego Łukasza Gibały.
2: Ja jestem zadowolony z przesądzenia zasady, dlatego że zasadą było tutaj w tym postępowaniu, żeby przesądzić, czy ktoś mówił prawdę, czy mówił nieprawdę. Ja tego głównie żądałem.
1: To drugi sądowy odcinek tej kampanii. W piątek sąd nakazał z kolei Gibale sprostować jego wypowiedź, że zgłosiło się do niego sześcioro radnych Koalicji Obywatelskiej, otwartych na rozmowy i współpracę po jego ewentualnym zwycięstwie. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
31: Kombajny wjeżdżają w pola kukurydzy ziarnowej. Polska może okazać się jednym z głównych dostawców na rynek unijny, bo we Francji czy na Węgrzech, które do tej pory były liderami, uprawy wypaliła susza. Rolnicy liczą na dobre zbiory, które choć częściowo pozwolą zniwelować dotychczasowe straty, mówi pan Mariusz z gospodarstwa w Browinie w Kujawsko-Pomorskim.
4: Wszyscy, co mają kukurydzę ziarnową, z nadzieją na nią patrzą, bo zanosi się na bardzo dobre plony, no i do tego bardzo przyzwoita cena w tym roku, zarówno za mokrą, jak i suchą. Więc tutaj ci, którzy mają kukurydzę, myślę, że trochę się odkują.
31: Plony są o wiele bardziej stabilne niż przewidywano w trakcie letnich upałów, dodaje Marek Woźniak ze skupu płodów rolnych w Grubnie.
5: W naszym regionie kukurydza wygląda bardzo ładnie. W tym roku spodziewane prognozy w Polsce to 9 milionów ton kukurydzy.
31: To o milion mniej niż rok temu, ale i tak lepiej niż w innych europejskich krajach. Według najnowszych raportów Komisji Europejskiej produkcja kukurydzy w całej Unii spadnie o 12% w porównaniu z ubiegłym sezonem. Czas na czwarty i ostatni podczas trwającego zgrupowania mecz Polaków w Lidze Narodów. Po efektownym zwycięstwie 6-0 nad Rumunią, biało-czerwoni zagrają wieczorem w Zenicy z Bośnią i Hercegowiną. I liczą na lepszy występ niż 10 dni temu w Warszawie. Michał Waszkiewicz.
6: Wiadomo, że najświeższe wspomnienie to efektowna wygrana nad Rumunią. Słuchając bramkarza Marcina Bułki, można mieć nawet wrażenie, że to piątkowe 6-0 wymazało z pamięci poprzedni mecz z Bośnią i Hercegowiną.
7: Nie udało się wygrać po całkiem dobrym spotkaniu z naszej strony. Kilka niewykorzystanych sytuacji, a wynik mógł być inny.
6: Ale nie był to raz i wcale nie graliśmy dobrze, to dwa. Już wtedy pojawiły się przecież wątpliwości co do przyszłości kadry pod wodzą Jana Urbana. Ten wie, że po meczu z Rumunią tematu na razie nie ma.
8: Po meczu pogratulowałem zwycięstwa drużynie i podziękowałem za dwa dni spokoju.
6: A ten spokój może się dzisiaj skończyć, bo mecz z Bośnią ma duże znaczenie. Porażka raczej przekreśli nasze szanse na wygranie grupy i awans do dywizji A. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
31: Informacje wracają o 13.20.
9: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
31: Maksymalnie dziś na termometrach 21 stopni. To na południu Polski, przeważnie około 18. Najchłodniej w Suwałkach i koło brzegu jedynie 16.
9: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
10: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Trzynasta sześć, TOK 360, Filip Kekusz, jest z nami profesor Łukasz Fyderek, dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
12: Dzień dobry.
11: Jemen teraz w TOK 360. W państwie zaczęła się najwyraźniej kolejna odsłona wojny domowej, która spustoszyła w ostatnich latach to państwo. Siły rządowe ogłosiły, że rozpoczynają wielką ofensywę przeciwko rebeliantom Huti, którzy ostatnio atakowali m.in. obiekty rafineryjne w Arabii Saudyjskiej. Są stronnikami Iranu. W zeszłej dekadzie wojny, zresztą też w tej dekadzie, wojna w Jemenie, to był bardzo długotrwały i pustoszący cały kraj konflikt, który doprowadził do ogromnego kryzysu humanitarnego i nie zakończył się realnym zwycięstwem żadnej strony. No to co się zmieniło, że teraz rząd Jemenu jest gotowy do walki?
0: No, jest to kontrofensywa rządu jemeńskiego po sukcesach, które mniej więcej 3 tygodnie temu w połowie września odniósł ruch Hutich, który niejako odmroził swoje operacje i zajął strategicznie istotne terytoria na południu. Przypomnijmy, że północny ruch Hutich, a południowy przez rząd zwany międzynarodowo. To jest bardzo orientacyjne określenie, jest od tego dużo wyjątków, ale przyjmijmy je na potrzeby tej rozmowy. I to, co się wydarzyło w pierwszych tygodniach września, to Huti skutecznie uderzający na południe. I czymś, co zaalarmowało, no można powiedzieć, świat szczególnie mocno, było to, że Huti zdobyli właściwie całe czerwonomorskie, tak, czyli graniczące z Morzem Czerwonym, wybrzeże Jemenu. Tym samym rozszerzając swoje możliwości zatrzymywania ruchu statków przez cieśninę Bab al-Mandeb, co spowodowało nerwowe reakcje na rynkach ropy. I wtedy rozmawialiśmy też na antenie. Wskazywałem, że istotna, kluczowa jakby punkt ciężkości, jak mawia Clausewitz w tej operacji, nie są te terytoria stosunkowo łatwe do zdobycia nadmorskie, na równinach nadmorskich leżące, ale bitwa o miasto Taiz. I ta bitwa się toczy od prawie miesiąca. To miasto jest ciągle w rękach sił rządowych, ale jest oblegane ze wszystkich stron przez ruch Huti i powolutku niejako Huti dążą do odcięcia, do okrążenia tego miasta. To miasto, jeżeli by padło, to rzeczywiście ruch Hutich, można by powiedzieć, że zostałby w bardzo dobrej sytuacji strategicznej do ofensywy na ostatnie duże miasto w rękach rządu. Ale w międzyczasie właśnie doszło do szeregu wydarzeń, czyli mobilizacji sił rządowych, mobilizacji Arabii Saudyjskiej, ścisłych koordynacji pomiędzy Arabią Saudyjską, Turcją i Pakistanem, koordynacji militarnej. I można powiedzieć, że obserwujemy po obu stronach dużą mobilizację sił i jakby na naszych oczach toczy się bardzo intensywna walka, która przesądzi o tym, jak Jemen będzie wyglądał. Obie strony mobilizują swoje zasoby. Długofalowo więcej może ich zmobilizować rząd wspierany przez Arabię Saudyjską i jej sojuszników, ale w krótkiej perspektywie, to jednak Huti do niedawna mieli tą przewagę wynikającą z wystąpienia wcześniejszego. Natomiast
11: panie profesorze, najmocniej przepraszam, ale mamy bardzo duże problemy z połączeniem. Spróbujemy jeszcze raz się połączyć. Z nami profesor Łukasz Fyderek, dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Łącze sprawia nam pewne kłopoty, ale zaraz wrócimy. Rozmawiamy o operacji Świt Jemenu, kontrofensywie sił rządowych Jemenu, które odpowiedziały na ostatnie działania ruchu Huti. Cała sprawa Jemenu ma bardzo istotne znaczenie dla sytuacji na Bliskim Wschodzie. Słyszymy się ponownie, panie profesorze. Może już będzie lepiej.
0: Miejmy nadzieję.
11: Tak.
0: Więc kontynuując tą myśl, gdzie jesteśmy w tym momencie, w tym konflikcie, to około godziny temu, półtorej godziny temu spłynęły filmiki podawane przez konta sił rządowych, których widać, że siły rządowe doszły do terytoriów graniczących z cieśniną Bab al-Mandeb, a więc, że można powiedzieć, taką najnowszą informacją spływającą z tego konfliktu jest to, że siły rządowe niejako w jakimś obszarze, tym można powiedzieć najistotniejszym z punktu widzenia gospodarki światowej, czyli obszarze nadmorskim, przełamały te sukcesy ruchu Hutich i obejmują te tereny kontrolą. To są takie na mediach społecznościowych wsparte filmikami, więc o tyle wiarygodne, sprzed godziny, pół godziny. To się toczy na naszych oczach i ta bitwa wielowątkowa, zarówno na nadmorskim terytorium, jak i w

0: Więc mamy też taką wojnę o to, czy, zresztą to jest hasło, jedno z haseł tych wyborów, o taką niezależność, suwerenność kraju. Czy my chcemy być niezależnym, suwerennym krajem, czy też chcemy być kolejną kolonią amerykańską. Dla jednych to jest kolonia, a drugich to jest wyzwolenie od komunistów, tak? Bo to też jest ten problem, że właściwie wszystko, co nie jest skrajną prawicą, jest dla przeciwników komunizmem i to też bardzo utrudnia tą dyskusję. Nie wiem, w Polsce może powoli też tak się dzieje, ale jeszcze nie nazywa się chyba wszystkich przeciwników konserwatywnej prawicy komunistami. Tutaj w Brazylii rzeczywiście ma to miejsce. No i zmienia się układ taki globalny, tak? To znaczy rzeczywiście w Stanach Zjednoczonych była mowa o tym, że za chwilę cała Ameryka będzie po prostu proamerykańska w sensie USA, tak? Że to będą wpływy Ameryki, Stanów Zjednoczonych, a to ma dosyć duże znaczenie też w kontekście globalnym.
1: Tak z tego, co pani mówi, wynika, że właściwie przesądzone jest to, że Flavio Bolsonaro wygra za 2 tygodnie.
0: Nie jest jeszcze przesądzone. To znaczy, no mamy nieduże pole do wyboru, bo z tych 10 pozostałych kandydatów, to 7%, zdecydowana większość to są kandydaci centroprawicowi, więc prawdopodobieństwo, że oni wybiorą Flavio Bolsonaro ponad Lula jest dosyć duże. Ale jest jeszcze spora grupa osób, które po prostu oddało głos nieważny. Ja przypomnę, że w Brazylii wybory są obowiązkowe. Jeżeli ktoś nie głosuje, to ma karę grzywny, ma problem z przyjęciem na studia do instytucji publicznych, więc ludzie głosują, ale czasem oddają głos nieważny. I to jest pytanie, czy uda się Luli przekonać tych wyborców, żeby na niego głosowali. Ale problem jest taki, że jeszcze nigdy nie wygrał kandydat, który w pierwszej turze przegrał, znaczy był drugi. To po 89 roku w Brazylii, tam też był przewrót. Natomiast problem jest taki też, że to były wybory także do Senatu i do Izby Deputowanych, która ma ogromny wpływ na politykę brazylijską i tutaj nawet jeśli Lula wygrałby te wybory w niedzielę 25 października, no to będzie mu bardzo trudno rządzić, ponieważ absolutna większość nowych wybranych senatorów i deputowanych to są osoby związane z partią bolsonarystów, partia liberalna, tak się oficjalnie nazywa, albo inne partie prawicowe i centroprawicowe. Więc zadanie będzie jeszcze trudniejsze niż było w tej kadencji, a już teraz nie było to łatwe.
1: Bardzo dziękuję. Doktor Janina Petelczyc ze Szkoły Głównej Handlowej była moją Państwa gościnią.
0: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
1: Zapraszam Państwa na informacje TOK FM, te o 14.20, a po nich porozmawiamy o sprawie, która wywołuje duże emocje w w całym świecie literackim, ale przede wszystkim we francuskim świecie literackim. Telison Aurelien, haitańsko-kanadyjski pisarz, napisał swoją powieść Albo to, albo śmierć, która trafiła na listy najważniejszych nagród literackich. Był do nich nominowany. Nagroda Goncourtów, no i niestety już nie ma na nią szans, bo został z tej listy nominowanych wypisany, a to dlatego, że padło na niego oskarżenie, że używał w swojej twórczości sztucznej inteligencji i o tym, na ile ta kwestia jest do zweryfikowania i jak w ogóle sztuczna inteligencja będzie zmieniała te kreatywne, literackie chociażby zawody, o tym porozmawiam po informacjach z Natalią Szostek. Zapraszam Państwa.
2: Autopromocja.
3: Węgiel w waszych komórkach, tlen, którym oddychacie, czy wapnie w waszych kościach powstały dzięki procesom zachodzącym w dawnych gwiazdach. Kiedy gwiazdy żyją i umierają, produkują i rozsiewają po kosmosie pierwiastki, z których później mogą powstać kolejne gwiazdy, planety, a ostatecznie także my. Jesteśmy zbudowani z gwiezdnego pyłu. Więcej w audycji Z nauką po imieniu. W środę po 10.40. Adam Mirek. Zapraszam.
2: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
4: 15 zł.
6: Lepiej.
4: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
6: Z kuponami?
4: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon.

0: Orlen z energią po rabaty.
1: Tato, patrz jaki kolos! Ciekawe, czy zmieści się w porcie.
2: Tak, synu. Dzięki zakończonej inwestycji największe statki na Bałtyku mogą zawijać do Gdyni.
1: O, wielka sprawa.
2: Największa. Informujemy o zakończeniu realizacji projektu pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia etapy 1 i 3 oraz przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia etapy 2 i 3. Pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i europejskich sieci transportowych. Projekt ze wsparciem Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 273 miliony złotych.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 14.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Premier Donald Tusk spotkał się z przebywającym z wizytą w Warszawie przewodniczącym Rady Europejskiej Antonio Costą. O spotkaniu poinformowano na profilu Kancelarii Premiera na platformie X. Wcześniej Costa odwiedził m.in. Kolegium Europejskie w Natolinie. A wcześniej Wołodymyr Zełenski rozmawiał z premierem Donaldem Tuskiem. Ukraiński prezydent podziękował mu za przekazywanie niezbędnej pomocy przy odpieraniu agresji Rosji. Poinformował również szefa polskiego rządu o przygotowaniach do możliwych spotkań trójstronnych na szczeblu technicznym między Ukrainą, USA i Rosją. W trakcie rozmowy omówiono też m.in. przygotowanie sieci energetycznej do zimy. Dzięki programowi CPN inflacja w Polsce będzie niższa, powiedział minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Jak przekazał, średnioroczna inflacja ma spaść nawet o 0,3%. W ujęciu miesięcznym spadek ma wynieść około 0,7% inflacji. W informacjach to wszystko, a teraz w TOK FM Kultura.
6: Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na Kulturę w Toku. Nul Szczepana Twardocha, powieść o wojnie w Ukrainie, zdobyła 30. Nagrodę Literacką Nike. Ta opowieść jest nam potrzebna, mówił w laudacji Witold Bereś, przewodniczący kapituły nagrody.
7: Tytuł tej książki oznacza miejsce, w którym przestaje cokolwiek działać, w którym nie działają prawa, w którym jest głód, w którym jest strach, bieda, brud i ten strach jest częścią najważniejszą. To jest miejsce, w którym nie ma nic, a jednocześnie jest opór. Nul. Zero.
6: Szczepan Twardoch, który od wielu miesięcy wspiera walczących Ukraińców i często jest w Ukrainie, tak mówi o początkach pracy nad powieścią.
8: Ta powieść zaczęła w Kijowie, kiedy przyjechałem do Kijowa już w drodze do domu z Donbasu. Poszedłem na kolację do jakiejś przyjemnej restauracji i chciałem sobie zrobić notatki, tylko z tego, co tam ostatnio widziałem i tak dalej. Zacząłem notować, po czym następnego dnia, kiedy spojrzałem w te notatki, to okazało się, że mam początek powieści. Wtedy zrozumiałem, że to jest to, co powinienem zrobić, właśnie napisać powieść.
6: Nul okazało się także najlepszą książką roku według czytelników Gazety Wyborczej. Niemal 60 wydarzeń przygotowali organizatorzy rozpoczynających się dziś drugiej konferencji i festiwalu teatralnego Splot w Łodzi. W programie 10 spektakli, ale także spotkania i warsztaty dotyczące tego, jak powinien wyglądać współczesny teatr dla dzieci. Bartosz Kądziołka.
9: Chodzi na przykład o to, jak teatr powinien odpowiadać na światowe kryzysy, jak pandemia czy wojny, mówi organizator Bartosz Kurowski.
10: Z jednej strony na teatrze ukierunkowanym na widza najmłodszego i dorastającego ciąży taki stereotyp śmiesznej bajeczki, co nie jest wcale złe. Nie chodzi o to, żeby nie produkować bajek. Chodzi o to, żeby te bajki również korelowały z tą rzeczywistością, która bywa różna.
9: Twórcy i eksperci mają też rozmawiać o teatrze w kontekście zdrowia psychicznego dzieci.
10: Wspólnie będziemy debatować nad tym, żeby na przykład teatr i placówka terapeutyczna albo placówka medyczna mogły współpracować na rzecz poprawy jakości zdrowia psychicznego konkretnych osób.
9: Festiwal ma potrwać do 11 października. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
6: Dziś startuje 6. Festiwal Małej Literatury. W programie spotkania z autorami, projekcje kultowych bajek i warsztaty.
11: Pojawi się zarówno warsztat stworzenia zakładek, będziemy tworzyć też przestrzenne ilustracje. Pojawią się bardzo ciekawe gry oparte też na historiach książkowych. Pojawi się również warsztat świetlno-detektywistyczny. Pojawią się opowieści z dreszczykiem.
6: Mówi Karolina Magiera-Wróbel z Dworku Białoprądnickiego, organizatora wydarzenia. Festiwal Małej Literatury potrwa w Krakowie do niedzieli 11 października. Wstęp jest wolny.
5: No. Na przeważającym obszarze do końca dnia utrzyma się umiarkowane zachmurzenie. W większości kraju pojawiać się może sporo słońca. Na termometrach od 15 stopni nad morzem do 21 na południowym wschodzie.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Anna Piekutowska w Zapytam Inaczej. Teraz porozmawiamy o tym, czy sztuczna inteligencja zabije literaturę. Przepraszam trochę za ten clickbait, ale będziemy używać bardzo ciekawego przykładu. Thélyson Orelier, haitańsko-kanadyjski pisarz, odniósł ogromny sukces swoją powieścią najnowszą Albo to, albo śmierć, która trafiła na listy nominowanych do najważniejszych literackich francuskojęzycznych nagród. I on właśnie, tenże autor, został oskarżony o wykorzystanie sztucznej inteligencji przy pisaniu książki. Miały to pokazać detektory rozpoznające AI. Orelier zaprzecza, ale lawina, jaka została uruchomiona, doprowadziła do tego, że przynajmniej Akademia Goncourtów wycofała książkę z nominacji, a przecież jest to najważniejsza literacka nagroda właśnie we Francji. Całą dyskusję, która wokół tego skandalu się toczy, no też ona ma swój polityczny wymiar i o tym wszystkim opowie Państwu Natalia Szostak. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: Dziennikarka TVN24.pl, która śledzi tę sprawę. Czy zostało wiarygodnie zweryfikowane, że Orelier używał sztucznej inteligencji, czy nie? Czy my to wiemy?
13: To jest taka sprawa trudna dla mediów, a przede wszystkim trudna dla mediów społecznościowych, bo my lubimy taką jasną odpowiedź, prawda? Lubimy sobie się pooburzać, lubimy napisać, było tak, było siak, a tutaj to jest taka sytuacja, która przypomina trochę fabułę kryminału. To znaczy, jak już nam się wydaje, że już wiemy, kto zabił, już wiemy, kto jest kim, to nagle karta się obraca i okazuje się, że jest zupełnie inaczej, albo chociaż trochę inaczej. No więc te podejrzenia na Oreliena padły z powodu przepuszczenia jego książki przez kilka detektorów AI. No i te detektory w różnym stopniu wykazywały użycie tego AI. Niemal każdy wskazywał, że w jakimś stopniu ta sztuczna inteligencja przy pisaniu została użyta. No ale już pojawiają się te różnice, to znaczy, czy to było 100%, czy to było 80%, czy 60%. Co ciekawe, część z podziękowaniami od autora została uznana za 100% ludzką. No i tutaj ja sobie pomyślałam, że to może znaczy, że rzeczywiście korzystał z tej AI, no bo przecież to jest taka część, której raczej byśmy sztucznej inteligencji nie oddali, prawda?
12: Tak, ciężko by było.
13: Dziękuję mamie, koledze z podwórka, nie wiem, komukolwiek. Jednak to są takie rzeczy, które przychodzą nam dosyć łatwo do napisania. Ale z kolei podczas dyskusji w mediach społecznościowych jeden z odbiorców napisał mi, że wręcz przeciwnie, to jest najbardziej taka prosta formuła, to znaczy ciężko tutaj znaleźć jakąś taką robotyczną frazę, prawda? Co by miało być wykryte jako ta sztuczna inteligencja, nawet gdyby tą sztuczną inteligencję tutaj zaprząc do tych podziękowań.
12: Poza tym te detektory nie są skuteczne. Były takie eksperymenty, że wrzucano w nie teksty, które absolutnie nic nie miały wspólnego z AI, bo po prostu powstały przed jej powstaniem i też pokazywały jakieś dziwne procenty, więc nie do końca możemy ufać samemu temu procesowi sprawdzania.
13: Tak, komentatorzy także podkreślali to, że po pierwsze, te detektory również są oparte na sztucznej inteligencji, czyli karmimy sztuczną inteligencję kolejnymi tekstami kolejnych osób. Po drugie, najczęściej one są trenowane na tekstach anglojęzycznych. Francuska składnia, francuski sposób budowania zdań jest trochę inny. No i pytanie, na ile ten detektor AI, który jest stworzony na podstawie AI, jest w stanie właśnie te francuskie teksty czytać.
12: Największą konsekwencją, jaką na razie autor poniósł, to jest to wycofanie jego książki z nominacji do Nagrody Goncourtów. Ale w takim razie, jeśli nie ma jednoznacznej odpowiedzi, to czy Akademia nie zachowała się zbyt pochopnie?
13: No i tutaj są właśnie te zwroty akcji, bo z jednej strony jest ta konsekwencja właśnie w postaci wyrzucenia z możliwości otrzymania nagrody, ale kiedy tylko pojawiły się te oskarżenia, pierwotnie Akademia nie zareagowała tak ostro, ale chwilę później pojawiły się drugie oskarżenia z przeszłości dotyczące plagiatu, którego Aurelien miał się dopuścić, pisząc opowiadania. No i tutaj już uznano, że okej, to jest coś, co można łatwo sprawdzić i zdecydowano się właśnie usunąć go z tej listy nominowanych. Natomiast to, co jest ciekawe, i to myślę, że do tego też piłaś, mówiąc o tym politycznym klimacie, to skąd te oskarżenia w ogóle się wzięły. I co jest równie ważne, to, że Aurelien nie jest autorem białym. I pytanie, czy gdyby był białym Francuzem o stuprocentowo francuskim pochodzeniu, to czy ktoś wpadłby na ten pomysł, żeby jego książkę przez ten detektor AI przepuścić?
12: W sensie, że autorów czarnych obowiązują inne standardy, tak?
13: Jest to jakieś takie pytanie, które zawisło. Nie chcę tutaj jednoznacznie tego oceniać. Natomiast okazało się, że... No bo skąd w ogóle te oskarżenia? Mhm. Oskarżenia pojawiły się na Twitterze, na jednym z kont anonimowych na Twitterze i dopiero później okazało się, że za tym kontem anonimowym między innymi stoi jeden z dziennikarzy, dziennika Le Figaro, centroprawicowego dziennika, który ma na swoim koncie książkę o tym, że kultura woke zniszczy naszą kulturę, że za bardzo dopuszczamy właśnie kobiety, osoby o innym kolorze skóry i tak dalej. No i to się zrobiło trochę podejrzane. Bo tak naprawdę dlaczego, skoro jest dziennikarzem, skoro ma dostęp do jakby, no może swój głos zabrać w debacie wprost, to dlaczego zrobił to właśnie w taki sposób, żeby wytworzyć taką wiralową, trochę taką tajemniczą jakąś taką otoczkę wokół tej sprawy?
12: Tak, przecież mógł napisać to po prostu w gazecie, w której pracuje.
13: Mógł to napisać w gazecie, ale... No, wywołało to właśnie bardzo duże poruszenie właśnie w takich prawicowych kręgach. To się też rozeszło właśnie dosyć mocno po mediach społecznościowych, no bo podobnie jak w Polsce, no to właśnie te prawicowe głosy zaraz zaczęły się odzywać, aha, oszukują nas, proszę, no tak, tutaj ktoś nas próbuje oszukać. A szczególnie, że książka Aureliena, nie tylko on jest migrantem, niebiałym, ale też jego książka opisuje właśnie historię migrantów.
12: No, ale pamiętam, bo myśmy też mieli swoją inbę o AI w literaturze całkiem niedawno. Mm-hmm. Chodzi o tę wypowiedź Olgi Tokarczuk, która przyznała, że posługuje się w swojej pracy AI. Wszyscy się bardzo oburzyli, że to pewnie sztuczna inteligencja pisze jej książki, a na koniec wydała oświadczenie, w którym wyjaśniła, że tylko do kwerendy i zadeklarowała, że żaden z fragmentów powieści nie został stworzony przy udziale algorytmów. Tak samo Karolinie Opolskiej również udowadniano korzystanie z AI przy książce i oba te przypadki zostały bardzo negatywnie odebrane przez opinię publiczną. Autorki były krytykowane, wszyscy się oburzali. A jak jest we Francji, jak to odebrała opinia publiczna?
13: No strasznie, bo powiedziałaś o tym, że największą konsekwencją, jakiej doświadczył Aurelien, jest to usunięcie właśnie z tej nagrody. Mi się wydaje, że to nie była największa konsekwencja. To znaczy wstrzymano jego trasę promocyjną, która do tej pory jakby we Francji, która do tej pory bardzo dobrze się toczyła. No i wydawnictwo wyjaśniło, że chodzi o stan psychiczny autora. Myślę, że ten rodzaj nagonki i to... zresztą no, wspomniałaś tutaj o Karolinie Opolskiej. No, to, że ci autorzy za każdym razem teraz, kiedy zabiorą głos, ktoś się pojawia w komentarzach i mówi, a czy to nie AI pisało? Oczywiście trzeba jakieś konsekwencje ponosić, jeśli takie czyny są udowodnione, natomiast tutaj zaczyna się takie polowanie na czarownicę. I komentatorzy przywołują też niedawną sytuację z Wielkiej Brytanii, też czarnej osoby, czarnego akademika, Jasona Ardeya. To była inna sytuacja, niezwiązana z AI. Tam chodziło między innymi o plagiat i o fałszowanie pewnych elementów swojej biografii. Ten akademik też został bardzo, bardzo mocno, no jakby
12: Zaszczuty. Myślę, że tak. Można użyć tego słowa tutaj.
13: I kilka tygodni później jego ciało znaleziono, został znaleziony martwy po prostu. I ja myślę o tym, że jednak w dzisiejszych czasach ten jakoś bardzo szybko przekraczamy ten moment, jakby ta kula śnieżna się nakręca bardzo, bardzo szybko i nie wiemy, kiedy powiedzieć stop. I to jest dla mnie przerażające, no szczególnie w takich sytuacjach właśnie, kiedy coś jest trochę niejasne i tak jak powiedziałam na początku, bardzo chcemy tej jasności, bardzo chcemy powiedzieć, że coś jest na pewno złe albo na pewno dobre, ktoś postąpił dobrze lub źle, a nie zawsze w dzisiejszym świecie takim właśnie skomplikowanym jest to takie proste.
12: No i będzie trochę dziwna puenta naszej rozmowy, dlatego że okazuje się, że książka, o której dzisiaj mówimy, sprzedaje się świetnie. Stała się numerem 1 w kategorii powieści i odkąd cała sprawa wyszła na jaw, zdecydowanie jej sprzedaż wzrosła, więc może jest tak, że czytelnicy nie mają problemu z używaniem AI w literaturze.
13: Z tego,
12: krótko, proszę.
13: Tak, dobrze. Z tego, co słyszałam, jest to też gest solidarności, bo właśnie część osób uważa, że jest to nagonka na autora i wcale niczego złego nie zrobił.
12: Natalia Szostak, tvn24.pl. Bardzo dziękuję za rozmowę.
13: Dzięki.
12: I oddaję głos... Halo? Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
12: Dzień dobry. Jest Wojciech Kowalik.
14: Jest, tak właśnie, oczywiście.
12: Nie zauważyłam cię przez szybę. Nie wiedziałam, że tam jesteś na pewno. Co dzisiaj w magazynie KG?
14: Złoty słabnie nam w oczach. Ostatnie tygodnie nie są dla naszej waluty dobre. Dolar przebił dzisiaj psychologiczny próg 3,90 zł, czyli tak mocny nie był od półtora roku. No i w EKG zastanowimy się, czy 4 zł za dolara to jest taki poziom, który zajrzy nam w oczy, a przecież mocny dolar to chociażby droższa ropa naftowa kupowana do produkcji paliw, no bo ropa jest rozliczana właśnie w dolarach. Na rynek ropy też zajrzymy i na giełdę, bo na giełdzie giełda nie ustaje, ta warszawska, w biciu rekordów.
12: Informacje o 14.40, ja się z Państwem słyszę po 15.00.
15: Reklama.
16: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 15,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.
17: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
18: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
19: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
18: Mhm, dokładkę rabatu.
17: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
20: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
21: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
22: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
23: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa Twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
22: Brzmi dobrze.
23: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotelbania.pl.
24: Castorama. Teoria
25: i praktyka.
24: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
25: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
24: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
25: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
2: Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
26: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
27: Jak się kłóciliśmy, to nas pan normalnie pogodził.
28: Nie umiałam, to mnie pocieszyła i się udało.
29: Pan mi kibicował i dobiegłam.
30: Jak nie rozumiałam, to mi pani Ania wytłumaczyła.
31: Mówił, że sobie poradzę i wyszło.
32: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel, zawód znaczący. Kampania w ramach zadania finansowanego ze środków ministra edukacji.
15: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 14.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Komisja Europejska monitoruje doniesienia dotyczące incydentu w laboratorium w Rosji, w związku z którym pojawiły się informacje o przypadku dżumy. 25 września Daria Szipiłowa, 28-letnia pracownica Instytutu Badawczego zajmującego się leczeniem dżumy, rozbiła probówkę zawierającą patogen dżumy płucnej. Komisja jest w tej sprawie w stałym kontakcie z ekspertami Europejskiego Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób. Dżuma jest chorobą zakaźną wywoływaną przez bakterie i może być leczona antybiotykami. Każde z państw członkowskich posiada własne zapasy takich antybiotyków. Dodatkowo istnieją również rezerwy na poziomie europejskim. W spotkaniu tzw. Grupy Bergen w Warszawie weźmie udział wiceminister obrony Paweł Zalewski, poinformował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Spotkanie w Warszawie zainicjował wiceszef Pentagonu Elbridge Colby. To jest rozmowa państw, które mają największe wydatki i największą odpowiedzialność za bezpieczeństwo Europy, powiedział szef MON. Do formatu Bergen poza USA i Polską należą Niemcy, Holandia, Norwegia, Szwecja i Finlandia, a według Politico do grupy może wkrótce dołączyć Dania. Termin spotkania nie jest jeszcze znany. Resort obrony chce poprawić gotowość obronną państwa. Ministerstwo przygotowuje projekt ustawy, która ma między innymi umożliwić szybsze działania administracji. I jak się okazuje, opozycja nie powinna blokować tych przepisów. Bo jak mówi Jarosław Selin z PiSu, Rosja eskaluje napięcie i trzeba być gotowym na różne scenariusze.
33: Każde usprawnienie czy skrócenie możliwości decyzji w rękach wojskowych w tej sytuacji jest krokiem we właściwym kierunku.
5: Projekt ma uporządkować przepisy dotyczące funkcjonowania państwa w okresie poprzedzającym ewentualne działania wojenne. Ma także doprecyzować scenariusze współpracy wojska i administracji publicznej oraz samorządowej na wypadek ataków hybrydowych. Rosja zaczęła stosować w Ukrainie nowy odrzutowy dron uderzeniowy Dań-T. Ma on zasięg 450 km i osiąga prędkość 500 km na godzinę, poinformował amerykański magazyn Forbes. Konstrukcja ma utrudnić działanie ukraińskiej obrony powietrznej i zastąpić droższe rakiety manewrujące. Według amerykańskiego magazynu nowy bezzałogowiec został zaprezentowany we wrześniu na targach lotniczych w Egipcie. Jest on już wykorzystywany podczas zmasowanych ataków na ukraińską infrastrukturę. Kolejne informacje o 15, a teraz jeszcze pogoda. Najcieplej dziś na południu, do 21 stopni. Na przeważającym obszarze jednak około 18 na plusie. W większości kraju sporo słońca i umiarkowane zachmurzenie.
4: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
34: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
35: Sponsorem magazynu EKG jest Polski Fundusz Rozwoju.
34: Sponsorem programu jest Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei 14-16 października, Sopot.
2: Dochodzi 14.44, Wojciech Kowalik, to jest poniedziałkowe popołudniowe EKG, a w naszym studiu Piotr Kuczyński, analityk rynków finansowych Domu Inwestycyjnego Xelion. Dzień dobry.
6: Dobry państwu. Piękne studio. Ja, wszyscy goście to mówią, też to muszę powiedzieć.
2: Bardzo
6: piękne.
2: Dziękujemy, bardzo nam miło studio. I miło nam pana w tym naszym ładnym studiu gościć. Warszawska giełda przechodzi dziś rewolucję, wdraża nowy system transakcyjny. Ale wszystko chyba poszło gładko.
6: Tak, no przynajmniej ja nie widziałem żadnych zawahań na tych głównych stronach, którym obserwuję indeksy giełdowe. Widać było parę minut opóźnienia, ale to pewno nie jest kwestia nowego systemu, pewno zasysania danych, tak myślę. Ten system jest o wiele szybszy, no kilkanaście razy szybszy, jeżeli chodzi o inne czynniki, nawet kilkadziesiąt razy szybszy, także że no po prostu jest lepszy. No i tyle. Wydaje się, że wszyscy powinni być z niego zadowoleni. Myślę, że tyle testów przeszedł, że nie ma możliwości, żeby coś się nagle wywróciło. Każdy system czasem się zawiesza. Widzieliśmy to na NYSE, na NASDAQ-u. Nieraz coś się tam zawiesiło i trzeba było czekać. Trzymajmy kciuki, żeby u nas tego jak najmniej było.
2: Spora operacja, taki nowy system transakcyjny na giełdzie?
6: Myślę, że tak. Myślę, że spora. Bardzo dużo pracy dla tych, którzy założenia przygotowywali, bo to jest istotne. Dla realizatorów, dla tych, którzy go testowali, no to jest cała olbrzymie przedsięwzięcie, tak się mówi, nowy system już. No to nie jest to nie jest proste. No i trzeba go naprawdę bardzo dokładnie przetestować, żeby nie było tego efektu generalskiego w pierwszy dzień, kiedy to generał przyjeżdża, a tu nic nie działa, prawda?
2: Przez najbliższych kilka dni giełda będzie ten system testować, w razie czego w odwodzie będzie jeszcze ten stary system,
6: o, tak,
2: gdyby
6: tak.
2: Coś się miało wydarzyć. No a jeśli nic się nie wydarzy, to pod koniec tego tygodnia już na stałe przejdziemy na ten, giełda przejdzie na ten nowy. No i jednocześnie dzisiaj na giełdzie widzimy wzrosty. WIG w górę o ponad 1%, WIG 20 prawie 1,5%. Nie zatrzymuje się ta nasza warszawska giełda w biciu rekordów?
6: Znaczy ostatnio tydzień był słabiutki, bo tam były takie dwie kiepskie sesje, czwartek i piątek był słaby. Dzisiaj jest rzeczywiście zadziwiająco dobrze, biorąc pod uwagę to, że naokoło no nie widać, że było znakomicie, o tak mogę powiedzieć delikatnie, ale u nas jest bardzo dobrze, tylko ja bym chciał zobaczyć jeszcze, jaki to będzie obrót na tym wzroście, bo obawiam się, że może być niewielki. Mówi się, że właśnie nowy system spowoduje, że będzie przytłumienie nieco obrotu i to by było kiepskie przy wzroście. No ale zobaczymy, jak będzie to wyglądało. Na razie jest odbicie po, no przecież indeks sięgał już WIG 24-200 prawie, prawda? A wczoraj było 4070 chyba, gdzieś mniej więcej tak macnął. Także no jest parę punktów procentowych do odrobienia.
2: 443 w tej chwili WIG 20. No, jak pan widzi tę najbliższą przyszłość warszawskiej giełdy?
6: To znaczy ja podejrzewam, że ten październik będzie nerwowy. Tak zakładam, że będzie duża zmienność. Ona jest, zazwyczaj jest we wrześniu i w październiku duża zmienność. We wrześniu ona była umiarkowana. Wcześniej był zaskakująco dobry, a u nas to wręcz znakomity, bo taka była prawda. Ale ten październik może przynieść różne rzeczy, które nie oczekujemy i dlatego trudno mi w tej chwili o tym mówić, bo na przykład jak pan wie, jak państwo pewnie też wiedzą, w Stanach Zjednoczonych istnieje takie powiedzenie, że w październiku jest możliwa October Surprise, październikowa niespodzianka. Ona często gości w Stanach wtedy, kiedy są wybory. W tym przypadku 3 listopada są tak zwane połówkowe wybory. Wymienia się cała Izba Reprezentantów, 1/3 Senatu. Bardzo ważne wybory. No i ponieważ w tej chwili notowania prezydenta Trumpa są naprawdę na bardzo niskim poziomie, najniższym w jego historii chyba, to po pierwsze, no w związku z tym to ciągnie w dół również republikanów, no bo on jest przecież przedstawicielem i bardzo wielu republikanów go popiera. I to może powodować, że Donald Trump coś wymyśli w październiku, no może raczej jego otoczenie niż on sam, co będzie chciało odwrócić losy tychże wyborów, a przynajmniej poprawić sytuację Republikanów. Co? Nie wiem, nie wymyślę tego. Wiem, że istnieje pojęcie October Surprise, październikowa niespodzianka i na nią czekam.
2: I to może w jakiś mniejszy albo większy sposób wpłynąć na rynki.
6: Tak jest.
2: Jednocześnie wyraźnie osłabia się nam złoty. Dolar teraz to prawie 3,91. Co to się dzieje naszej walucie, że tak w ostatnich dniach traci?
6: Akurat na naszej walucie to się nic nie dzieje. To znaczy źle, to jeżeli ktoś słyszy i widzi kursy, to mówi, że oszalałem. No ale dlatego się nic nie dzieje, że ona po prostu reaguje na zewnętrzne impulsy. To nie jest choroba polskiej waluty, to nie jest choroba złotego. To przyszło z zewnątrz. Mamy sytuację, w której po decyzji Komitetu Otwartego Rynku w Stanach Zjednoczonych, kiedy podnieśli stopy procentowe, kiedy ten wykres kropkowy pokazujący poglądy ludzi z Fed pokazał, że jeszcze jedna podwyżka przynajmniej w tym roku. No już w tej chwili wiadomo, że 28 października to prawie na pewno nie będzie tej podwyżki z powodu danych z rynku pracy, które opublikowano w piątek, ale grudniowa, bo 28 października musieliby podnieść, tydzień przed wyborami, no to się chyba, nie, to jest z góry ja zakładam, że to jest mało prawdopodobne.
2: Myślę, że nowy prezes Fedu nie narażałby się prezydentowi, prawda? Trumpowi aż tak
6: tuż
2: mocno.
6: Przed wyborami, tak jest. Więc jeżeli już, to 9 grudnia. Następne posiedzenie Fedu, bo w listopadzie go nie ma. W związku z tym to dało impuls dla umocnienia dolara. A od kilku dni ja się śmieję, dlatego że to jest przezabawne. Rynki nagle powiedziały, o Boże, ojej, istnieje Francja i ona ma problemy z finansami i w przyszłym roku mają wybory i może wygrać Marine Le Pen. Nagle, naprawdę, niech pan mi uwierzy, redaktorze, że trzy dni temu nagle przeleciało, że co to się dzieje, bo Francja. No przecież wiadomo było od wielu, wielu miesięcy, że nie lat, że jest taki problem, a na pewno co najmniej od 2 lat, że jest taki problem. Ale nagle rynki się obudziły, bo zobaczyły, że różnica między rentownością obligacji niemieckich, bardziej wiarygodnych oczywiście niż francuskie, i francuskich, to jest 150 punktów bazowych, to jest bardzo dużo, i że ojej, co to się dzieje w tej Francji, co? Pierwszy ruch, ten Fed, to umocnił dolara, drugi ruch, Francja osłabiło euro, a dziś jeszcze dosyć trzeci ruch, to znaczy Pedro Sanchez i wybory w listopadzie, wcześniejsze wybory w Hiszpanii, co też przypomniało Hiszpanii, przypomniało Włoszech, we Włoszech to zadłużenie jest jeszcze większe niż we Francji. I do siły dolara wzbudzonej Fedem doszła słabość euro wzbudzona tymi czynnikami, o którym powiedziałem. Wynik: gwałtowny spadek euro-dolara, a to zawsze osłabia złotego i naprawdę nie ma to nic wspólnego z naszymi finansami.
2: No bo złoty zachowuje się, tak mawiają analitycy, jak euro, tylko bardziej. Tak. Więc jeżeli euro się osłabia, to złoty osłabia się jeszcze mocniej.
6: Tak, dokładnie tak to wygląda. Można powiedzieć, że klaszczą w dłonie eksporterzy, no bo to dla nich jest super informacja, zysk im znacznie przyrasta. No importerzy raczej płaczą.
2: W tym importerzy ropy naftowej na przykład.
6: W tym importerzy ropy naftowej, tak
2: więcej.
6: Jest, tak.
2: Czy ten psychologiczny poziom 4 zł za dolara to jest coś, co my możemy pana zdaniem zobaczyć w najbliższym czasie?
6: No to jest liczba jak każda inna, jak zawsze mówię. To tak jak pan powiedział, psychologiczny poziom. Oczywiście, że możemy, bo 3,91,4 no to jest 9 groszy różnicy. To naprawdę nie jest dużo. Na rynku, co prawda na rynku walutowym te 2% z małym groszem, no to jest sporo. To są spore ruchy, ale oczywiście, że jest to możliwe, przy czym ja uważam, że umocnienie dolara do euro jest przesadne. I wiem, że na rynkach ci, którzy grają na rynku walutowym, bardzo mocno obstawiają dalsze spadki euro-dolara, czyli umocnienie dolara. Jest ich tak wielu, że wystarczy impulsik, żeby zaczęli zamykać pozycje, czyli zaczęli kupować dolara, zamykając swoje zyskowne pozycje. I to spowodowałoby wzrost euro-dolara i pomogłoby złotemu. Według mnie jest blisko już takiej sytuacji.
2: No i co dalej ze złotym, pana zdaniem? Czy on dalej będzie raczej słabszy niż silniejszy?
6: To znaczy, wie pan, no, wszystko zależy, jak powiedziałem, od dolara. Ta nastawienie antydolarowe, ta tak zwana dedolaryzacja była bardzo obecna od początku kadencji Trumpa. To było widoczne na kursie euro-dolara i w ogóle. Potem to się uspokoiło z powodu między innymi tej niemądrej wojny, którą Trump rozpętał z Iranem i wtedy tak na zasadzie tego odruchu kolanowego, jak to Amerykanie mówią, nastąpiło okupowanie tak zwanego bezpiecznej przystani, czyli bezpieczna przystań to znaczy dolar. On guzik tam jest bezpieczny, no bo owszem, no Amerykanie są emitentem tego wehikułu światowego, wehikułu finansowego, to prawda. Ale Amerykanie mają zadłużenie 123% do ich PKB, ponad 40 bilionów dolarów, 40 lat PKB Polski, 40 lat. No więc naprawdę ja uważam, że to nie jest bezpieczna waluta, ale ja patrzę na to w dłuższym okresie, nie miesiąc czy dwa, a powiedzmy lata. Według mnie dolar jest skazany i tego chce i Scott Bessent, czyli sekretarz skarbu, i sam Trump tego chce, żeby dolar był słabszy. No bo to A. zwiększa konkurencyjność gospodarki amerykańskiej, B. Oddłuża Stany Zjednoczone, które, jak powiedzieliśmy, są bardzo zadłużone. W związku z tym oni do tego doprowadzą, tylko nam, jak widać, nie natychmiast. Przyjdzie moment, w którym do tego doprowadzą i wtedy złoty odzyska część swojej siły.
2: Piotr Kuczyński, analityk rynków finansowych Domu Inwestycyjnego Xelion. Bardzo dziękuję za rozmowę.
6: Dziękuję bardzo.
2: Za chwilę w TOK FM informacje, a o 16:00 TOK 360 i Adam Ozga. O czym u ciebie?
9: Bardzo, bardzo lubię Tydzień Noblowski, bo to jest taki czas, kiedy możemy dowiedzieć się o bardzo wielu skomplikowanych rzeczach i spróbować je ująć w jak najprostszy możliwy sposób. I tak w TOK 360 dzisiaj w prostych słowach o optogenetyce, kontrolowaniu aktywności neuronów za pomocą światła.
2: Wyjaśnij.
9: Ja już wszystko wiem. Ja jestem ekspertem od czego? Optogenetyki. O.
2: I wszystko to Adam wyjaśni Państwu w toku 360 po 16, a to było popołudniowe EKG. Wojciech Kowalik, do usłyszenia.
34: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Sponsorem programu była Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei 14-16 października, Sopot.
35: Sponsorem magazynu EKG był Polski Fundusz Rozwoju.
10: Reklama.
11: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
12: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Ile jesteś w stanie poświęcić, żeby ocalić własne dziecko? Odpowiedź przychodzi na wojnie. Opera o sile, do której zdolna jest tylko matka. Matki Chersonia, koprodukcja Teatru Wielkiego Opery Narodowej i nowojorskiej Metropolitan Opera. Premiera 16 października. Bilety na teatrwielki.pl.
14: 18.47.12.
16: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
16: To ja też chcę!
14: 24.30.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: A cappuccino też za piątkę?
18: Też.
17: A flat white?
18: Też.
17: A...
18: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
19: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
20: Kogo?
19: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
20: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
19: Edytko, Ogólnopolski Dzień Segregacji Szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
20: Tak, jest posterunkowy Cezary.
19: No, więcej na szkłomazgon.pl.
20: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
19: I Cezary Pazura.
0: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
1: Nie, jakie to składniki?
0: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
1: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
0: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
3: Netto przedstawia.
7: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
8: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
7: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
8: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
7: To może zapraszamy?
8: Dobre!
16: Z okazji urodzin Netto winogrona Jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
21: Za mnie.
22: Czas na quiz. Co daje dziecku moc, a co ją odbiera? Ignorowanie.
23: Odbiera dziecku moc.
22: Tak, dzieci potrzebują naszej uwagi. Docenianie.
24: Daje dziecku moc.
22: Tak, pomaga uwierzyć w siebie. Krzyk.
23: Odbiera dziecku moc.
22: Potrafi ranić. Wsparcie.
24: Daje moc.
22: Tak, szczególnie w trudnych chwilach.
23: Wspieraj dzieciństwo mocy, bez przemocy. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza na dzieciństwobezprzemocy.pl. Reklama.
34: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
25: Zanim spotkają się w drugiej turze, spotkali się w sądzie za chwilę o kampanijnych oskarżeniach kandydatów na prezydenta Krakowa. Co z nowymi progami podatkowymi zaproponowanymi przez premiera i ministra finansów? Koalicjanci mają zastrzeżenia. Kampania Dzieciństwo bez przemocy działa, coraz więcej rodziców sprzeciwia się karom cielesnym. Wybiła 15. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Sądowy remis przed drugą turą wyborów w Krakowie. W piątek przegrał Łukasz Gibała, a dziś Monika Piątkowska. Sąd okręgowy uznał za nieprawdziwe jej słowa o tym, że Gibała podczas dwóch kadencji w Radzie Miasta w większości głosowań wstrzymywał się od głosu. Sąd nakazał Monice Piątkowskiej zakazał rozpowszechniania tej informacji, nakazał usunięcie publikacji z mediów społecznościowych i opublikowanie sprostowania. Częściowo jesteśmy usatysfakcjonowani, mówi mecenas Rafał Zątek, pełnomocnik Komitetu Wyborczego Łukasza Gibały.
26: Ja jestem zadowolony z przesądzenia zasady, dlatego że zasadą było tutaj w tym postępowaniu, żeby przesądzić, czy ktoś mówił prawdę, czy mówił nieprawdę. Ja tego głównie żądałem.
25: Gibała domagał się publikacji sprostowania w telewizji, w której padły te słowa, ale nie wiadomo, czy od decyzji sądu będzie się odwoływał. To drugi sądowy odcinek tej kampanii. W piątek sąd nakazał z kolei Gibale sprostować jego wypowiedź, że zgłosiło się do niego sześcioro radnych Koalicji Obywatelskiej, otwartych na rozmowy i współpracę po jego ewentualnym zwycięstwie. To zwycięstwo obozu byłego prezydenta i wyzwanie dla obecnego. Tak wyniki pierwszej tury brazylijskich wyborów prezydenckich komentują światowe media. Prawicowy senator i syn Jaira Bolsonaro, Flavio, otrzymał ponad 47% głosów. Lewicowy, Luiz Inácio Lula da Silva, ponad 45%. Komentatorzy spekulują już o burzliwych 3 tygodniach kampanii przed drugą turą. Wynik pierwszej tury to dla wielu zaskoczenie, bo ostatnie sondaże wskazywały na niewielką przewagę urzędującego prezydenta. Cezary Jaszczyk.
27: Według dziennika Estado de São Paulo Brazylię czeka teraz tsunami bolsonarystów, a dziennik Folha de São Paulo zwraca uwagę, że od powrotu demokracji w 1985 żadnemu politykowi nie udało się przebić lidera z pierwszej tury. Luli chodzi o władzę, a mnie o przyszłość Brazylii. Walczę o Brazylię i tak właśnie zamierzam postępować przez najbliższe 3 tygodnie, prowadząc uczciwą kampanię, jak człowiek, któremu nie zależy na trzymaniu się władzy. Mówił Flavio Bolsonaro, kontrowersyjnymi poglądami nie odbiegający swojemu ojcu. Jair Bolsonaro odbywa obecnie wyrok 27 lat pozbawienia wolności za przygotowywanie zamachu stanu po przegranych przez siebie wyborach z 2022 roku. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
25: Koalicjanci zgłaszają zastrzeżenia do rządowej propozycji zmian w progach podatkowych. Premier i minister finansów zaproponowali podniesienie pierwszego progu podatkowego oraz wprowadzenie drugiej, pośredniej stawki podatkowej. Ma to przynieść oszczędności ponad 3 milionom podatnikom. Poseł Ryszard Petru ma jednak zastrzeżenia wobec zmian, które mają dotyczyć przedsiębiorców, a chodzi o nowe stawki podatku CIT i ograniczenie możliwości stosowania ryczałtu.
2: Jestem przekonany, że będę głosował przeciwko, dlatego że nie można w ramach hasła obniżki podatków de facto je podwyższać, bo jak dobrze wiemy, w wyniku tej zmiany podatkowej do budżetu państwa ma wpłynąć kilka dobrych miliardów więcej. Uderza w to duże polskie firmy, 4000 polskich firm, które z kolei zatrudniają pracowników. Co więcej, zmieniamy podatki na miesiąc przed ich wejściem w życie. No to jest jakby zaprzeczenie temu, o czym była cała deregulacja, żeby nie zaskakiwać.
4: Pan tutaj wyłamie się prawdopodobnie z koalicji rządzącej.
2: Tak, tak. Co ja mam powiedzieć wyborcom? Proszę mi powiedzieć, co ja mam powiedzieć wyborcom?
25: Przepisami już niedługo ma się zająć Sejm. Coraz więcej dorosłych nie dopuszcza kar cielesnych wobec dzieci. Tak wynika z badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Przedstawiono je dzisiaj w Sejmie w ramach inauguracji kampanii Dzieciństwo bez przemocy. Mówi koordynatorka akcji Monika Sajkowska.
5: W 2005 roku 35% Polaków mówiło, sprzeciwiamy się karom fizycznym wobec dzieci. Dzisiaj jest to 65% i to jest ogromna zmiana. Pokazuje nam, że zmieniła się norma społeczna.
25: Kampania Dzieciństwo bez przemocy odbywa się po raz trzeci. Włączają się w nią instytucje, przedszkola czy szkoły w całej Polsce, mówi prezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Marta Skierkowska.
6: Przemoc wobec dzieci nie zaczyna się w chwili krzywdy. Zaczyna się dużo wcześniej. W braku świadomości, w braku wsparcia, w obojętności, w lekceważeniu sygnałów. Ta przemoc jest też w przekonaniu, że to nie moja sprawa. Dlatego ochrona dzieci to nie tylko reagowanie, kiedy dzieje się coś złego. To przede wszystkim zapobieganie.
25: Kampania Dzieciństwo bez przemocy potrwa do 19 listopada. Wtedy przypada Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci. Susza w Polsce nie odpuszcza. Państwowy Instytut Geologiczny ostrzega, że przez cały październik aż 15 województw nadal będzie objętych stanem zagrożenia hydrogeologicznego. A o szczegółach Marcin Starzec.
9: Bez deszczu wysychają studnie, a rzeki mają coraz mniej wody lub po prostu częściowo wysychają, mówi dr Krzysztof Jurczak, kierownik stacji hydrologiczno-meteorologicznej w Krośnie na Podkarpaciu.
10: Stany wód na wszystkich wodowskazach są w strefie stanów niskich, a na części obserwujemy w ogóle absolutne minima.
9: Sytuacja na Podkarpaciu, podobnie jak i w innych regionach, od miesięcy jest wymagająca. Samorządy bez przerwy apelują o oszczędzanie wody. Naoczne skutki suszy doskonale widać na przykład w Bieszczadach na Jeziorze Solińskim. Tam zatoczki wyschły, a linia brzegowa mocno się cofnęła. Winna jest susza, ale też wakacyjny zrzut wody ze zbiornika. Ten był konieczny, bo rzeka San, która wypływa z jeziora, miejscami wyschła do tego stopnia, że na przykład firmy ze Stalowej Woli nie były w stanie pobierać z niej wody przemysłowej. Marcin Starzec, TOK FM.
25: Dziś zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Jedynie po południu w niektórych regionach będzie więcej chmur. Maksymalnie od 15 stopni na północy, około 19 w centrum, do 21 na południu kraju. Jutro jeszcze cieplej, od 16 do 23 stopni.
15: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
21: Anna Piekutowska, to jest audycja Zapytam Inaczej i ostrzegam od razu, że w tej rozmowie przez następny kwadrans będziemy mówić o przemocy seksualnej, czyli trudny temat, a chodzi o sprawę, która wstrząsnęła Stanami Zjednoczonymi, a powiedziałabym, że już zajmuje się nią duża część świata. Chodzi o zarzut gwałtu zbiorowego na Uniwersytecie Cornell, jednej z najbardziej prestiżowych amerykańskich uczelni. Dojść do niego 2 lata temu, 20-letnia studentka miała zostać ofiarą i wtedy odbyło się wewnętrzne śledztwo uniwersyteckie. Prokuratura nikomu nie postawiła zarzutów i temat dzisiaj wrócił do sądu. To jest ważna historia, dlatego że stawia trudne pytanie o zgodę, ale też o system reagowania na uczelniach na zarzuty przemocy seksualnej. I to wszystko postaram się wyjaśnić z moją gościnią, a jest nią Joanna Szymaniak. Dzień dobry.
24: Dzień dobry.
21: Z Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Ja spróbuję opowiedzieć tę historię w możliwie prosty sposób. Studentka drugiego roku, w październiku 2 lata temu najpierw piła alkohol z koleżankami, a potem poszła na kolejną imprezę do domu męskiego bractwa. Tam zażyła narkotyki, w kolejnych godzinach do pokoju zaczęli przychodzić kolejni mężczyźni i początkowo, jak relacjonowała sama ofiara, część kontaktów seksualnych była za zgodą, ale potem z pojawieniem się kolejnych mężczyzn była coraz bardziej odurzona i już nie była w stanie tej zgody wyrazić. Jeden z mężczyzn napisał na grupie, na Snapchacie, że na piętrze jest kobieta, z którą, tu cytat, można uprawiać seks za darmo. Następnego dnia studentka niewiele tyle pamiętała. Nie nazywała tego początkowo nawet to, co się wydarzyło, gwałtem, ale kiedy zaczęły do niej wracać te kolejne fragmenty nocy, postrzegać zaczęła inaczej te wydarzenia. Zgłosiła sprawę policji uczelnianej i już podczas przesłuchania powiedziała, że po prostu ze stuprocentową pewnością została zgwałcona. Pani Anno, co z tą sprawą zrobiła uczelnia? Tak jak powiedziałam, bardzo prestiżowa, pewnie jedna z najlepszych na świecie.
11: No, uczelnia zachowała się w sposób no, budzący dużo wątpliwości. Natomiast może ja tylko jeszcze tak wtrącę w ramach wyjaśnienia, bo może nie do końca jest jasne dla wszystkich słuchaczy, czym są te bractwa, o których będzie tutaj mowa, bo to jest dosyć taki istotny element tej układanki. Znaczy, bractwa i ich żeńskie odpowiedniki sororities to są takie organizacje studenckie, które no właśnie są stare, tak jak amerykańskie uniwersytety i z jednej strony mają one na celu zrzeszanie studentów i mają cele naukowe, z drugiej zaś częściej jednak towarzyskie i klikowe. No i tutaj oskarżonymi, właściwie jeszcze nie oskarżonymi, ale podejrzanymi o gwałt są członkowie tych bractw, jednego konkretnie bractwa. I bractwo to miało no niestety złą sławę już wcześniej. Była tam kultura nadużywania narkotyków, alkoholu, były case'y przemocy seksualnej, dyskryminacji. Natomiast były one usankcjonowaną częścią uniwersytetu i życia uniwersyteckiego w ogóle. Więc to jest jakiś element tej układanki, tej historii, który pewnie trzeba będzie na poziomie instytucji zwalidować i skomentować. Zresztą takie są założenia dyrekcji, która już wypowiedziała się w tej sprawie. Natomiast poza samym pozwem obejmującym przestępstwo zgwałcenia, pozwane zostaje bractwo i sam Uniwersytet Cornella.
21: To teraz już tak. W pozwie cywilnym właśnie ta studentka to zrobiła, ale wróćmy na uczelnię, bo tam na uczelniach amerykańskich obowiązuje taka specjalna procedura, to się nazywa Title 9. I doszło do przesłuchań. Sprawcom wymierzono kary i też duże emocje budzą te kary, dlatego że przebiło się do opinii publicznej, że niektórzy z tych sprawców zostali ukarani tym, że będą musieli napisać esej.
11: Tak, to chyba odbiło się najszerszym echem, czyli to, że część ze sprawców w ramach kary miała napisać eseje, które reflektują na temat ich cudzysłowie nagannego zachowania. Więc pierwsza warstwa tej historii to jest na pewno nieudolność uczelni po prostu, gdzie dwóch z siedmiu mężczyzn zostało wydalonych z uczelni i przestało być studentami. Pięciu z nich natomiast studia kontynuowało.
21: Może warto też powiedzieć, że ta studentka, która była ofiarą, też zrezygnowała ze studiów, bo no, jak nie sama też tłumaczyła, nie chciała spotykać swoich oprawców na kampusie. Pewnie ta sprawa w jakiś sposób może zmienić uniwersytety i to, jak reagują na zgłoszenia przemocy seksualnej, bo to nie jest tylko i wyłącznie problem jednego kampusu w Cornell, tak?
11: Tak. Mam nadzieję, że będzie to przyczynek do jakiejś dalszej dyskusji na temat systemowej zmiany, która ewidentnie jest wymagana, bo to nie jest pierwszy taki case, jak pani wspomina. Według danych Rape, Abuse and Incest National Network, jedna na osiem osób studiujących w Stanach Zjednoczonych pada ofiarą przemocy seksualnej. Więc skala tego problemu to jest 13% wszystkich studentów, osób studiujących, z czego ponad 80% to są kobiety, więc skala tego problemu jest zatrważająca.
21: Czyli problem jest systemowy.
11: Jak najbardziej.
21: To przejdźmy do kolejnej warstwy, bo jest ich naprawdę sporo, bo studentka mówiła, że początkowo część kontaktów seksualnych była dobrowolna, ale później, gdy była coraz bardziej odurzona, to już nie była zdolna do wyrażenia zgody. I prokurator, ten, który 2 lata temu nie postawił zarzutów oskarżonym, nie postawił zarzutów podejrzanym, zinterpretował to w ten sposób, że skoro kobieta brała narkotyki, no to reszta też była konsensualna, no bo jakby odurzyła się z własnej woli. I tutaj jest

0: nie była ona w stanie wyrazić tej zgody w sposób ciągły. Natomiast z drugiej strony może prowadzić do kompletnego podważenia jej wiarygodności i jej zeznań, co w tym drugim przypadku no, jest niestety częściej normą niż odstępstwem od normy w takim czytaniu prawnym. Natomiast tutaj chyba ważne jest, żeby spojrzeć raczej na tą zgodę ponad jej prawny wymiar. Znaczy zgoda seksualna funkcjonuje w takim imaginarium publicznym jako element, który często decyduje o winie w sprawach o gwałt. Znaczy jeśli ustali się, czy zgoda miała miejsce, to często automatycznie dochodzi do osądu etycznego i moralnego, że cokolwiek nie wydarzyło się później, jest już odpowiedzialnością osoby zgadzającej się.
1: A jak opinia publiczna etycznie i moralnie to oceniła? To znaczy jak ta sprawa jest odbierana w Stanach Zjednoczonych?
0: No, jest odbierana tak jak bardzo wiele spraw w Stanach Zjednoczonych obecnie, czyli podzieliła społeczeństwo, podzieliła Amerykę. To znaczy mamy głosy, które z jednej strony mówią o powrocie ruchu Me Too, o sprawiedliwości społecznej, o tej feministycznej narracji mówiącej o tym, aby wierzyć kobietom i przede wszystkim stawiać mężczyzn na odpowiedzialności. A z drugiej strony mamy głosy reakcyjne, które mówią o zagrożeniu właśnie dla rzetelnego procesu, o domniemaniu niewinności i tak jak rozmawiałyśmy przed wejściem na wizję, niemalże o zagrożeniu dla liberalnej demokracji.
1: No bo kobieta nie była taka zgodna ze stereotypem tej idealnej ofiary, to znaczy była odurzona, w ogóle na początku tego, co się wydarzyło, nie nazwała gwałtem czy przemocą seksualną, miała luki w pamięci, zgłosiła sprawę dopiero po czasie. Może to był w ogóle powód, dla którego te różnorakie instytucje zbagatelizowały ten przypadek, że kobieta no, nie wpisała się w to, co my sobie wyobrażamy o osobach, które doświadczają przemocy seksualnej.
0: Tak, i to pewnie gdzieś tam też ma związek z kwestią zgody seksualnej. To znaczy sama zgoda jest niewystarczająca właśnie między innymi ze względu na istniejące stereotypy i mity dotyczące gwałtu, które skrzętnie ruch feministyczny w Stanach od właściwie lat 60. 70. stara się jakoś zwalczać, stara się jakoś je podważać. No i najbardziej oczywisty i może taki najbardziej znany mit to jest oczywiście mit idealnej ofiary, czyli mamy kobietę, która najlepiej samotnie idzie po ciemnej ulicy i zostaje napadnięta i zgwałcona przez nieznanego mężczyznę. I tutaj skądinąd również z organizacji RIN wiemy, że to jest mniejszość gwałtów i mniejszość napaści seksualnych.
1: Tak, ta przemoc seksualna dzieje się w domu, tak?
0: Dzieje się w domu, dzieje się przez sprawców, którzy są bliscy ofierze, są to partnerzy, byli partnerzy, koledzy, przyjaciele, członkowie rodziny, więc sam stereotyp nie ma się najczęściej nijak do rzeczywistości, natomiast jest silnie obecny i no pewnie nie będzie działał na korzyść tej sprawy i Jane Doe.
1: Teraz sprawa cywilna rusza. Studentka, ofiara, kobieta będzie walczyła o sprawiedliwość, więc będziemy się przyglądać temu, jak ta sprawa będzie w Stanach odbierana. Bardzo dziękuję. Joanna Szymaniak z Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego była moją gościnią.
0: Dziękuję uprzejmie.
1: Zapraszam Państwa na informacje o 15.20, a potem porozmawiamy o tym, czy na pewno Francja jest podpalana przez licealistów, czy sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana i kto jest taką grupą oskarżaną o inspirację tych protestów, które trwają już od tygodnia.
2: Autopromocja.
3: Kochamy sport.
4: Tak mocno, że chcemy więcej.
3: Żyjemy sportem.
4: Tak bardzo, że ciągle nam mało.
3: Rozmawiamy o sporcie.
4: Tak, że i wy go pokochacie.
3: Jeszcze więcej sportu.
4: Od poniedziałku do piątku o 15.40.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD.
7: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Są historie, które wracają w wielkim stylu. Król Lew, Live in Concert. Kultowa muzyka Eltona Johna i Hansa Zimmera. Na żywo w wykonaniu Cinema Festival Symphonics. A na ekranie niezwykła opowieść malowana piaskiem. Listopadowa trasa po Polsce. Bilety na promuzika.pl.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: Czas na quiz. Co daje dziecku moc, a co ją odbiera? Ignorowanie.
7: Odbiera dziecku moc.
6: Tak, dzieci potrzebują naszej uwagi. Docenianie.
8: Daje dziecku moc.
6: Tak, pomaga uwierzyć w siebie. Krzyk.
7: Odbiera dziecku moc.
6: Potrafi ranić. Wsparcie.
8: Daje moc.
6: Tak, szczególnie w trudnych chwilach.
7: Wspieraj dzieciństwo mocy, bez przemocy. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza na dzieciństwobezprzemocy.pl.
9: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów, cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
12: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
13: Pan mi kibicował i dobiegłam.
14: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.
15: Reklama.
16: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: Minęła 15:21. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Sejm zajmie się projektem budżetu na przyszły rok, a także projektem tzw. ustawy praworządnościowej. Ma ona na celu uporządkowanie statusu nieprawidłowo powołanych sędziów. Posłowie rozpatrzą też rządowy projekt ustawy o zabezpieczeniu społecznym artystów. Posiedzenie Sejmu rozpoczyna się jutro. W Świnoujściu zakończono akcję neutralizacji dwóch min morskich z czasów II wojny światowej. Obiekty znalezione w miejscu budowy falochronu zawierały w sobie ponad tonę ładunku wybuchowego. Nabrzeża i plaże łącznie około 16 kilometrów zabezpieczali funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej. W akcji brali udział także dwaj eksperci niemieccy z Krajowego Urzędu do Spraw Zadań Centralnych i Techniki Policji. Akcja neutralizacji kolejnych min będzie jutro. Łączna masa niewybuchów to prawie 3,5 tysiąca kilogramów. Szpitale powiatowe są w dramatycznej sytuacji finansowej w Kujawsko-Pomorskiem, między innymi wielospecjalistyczny szpital imienia Ludwika Błaszka w Inowrocławiu w ubiegłym roku wygenerował 52 miliony złotych straty. W tym roku dług ma sięgnąć już 72 milionów, wylicza Joanna Brzęk, zastępca dyrektora do spraw finansowych.
18: Nie jesteśmy w stanie zbilansować naszej działalności, czyli wyprowadzić tej działalności na tak zwane zero. Strata szpitala miesiąc w miesiąc wzrasta o 4,5 miliona.
17: Ratunkiem dla zadłużonej placówki ma być przejęcie jej przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, który ma większe możliwości finansowe, mówi marszałek Piotr Całbecki.
19: Musimy uzgodnić z organizatorem, samym szpitalem, a i sami musimy przeprowadzić odpowiednie jeszcze szczegółowe analizy.
17: W przeszłości władze województwa rozważały przejęcie szpitala powiatowego w Grudziądzu, którego zadłużenie sięga już niemal 0,5 miliarda złotych, ale ostatecznie do tego nie doszło. Rozpowszechnianie przez prorosyjskie konta memy manipulujące wizerunkiem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego to element wojny memetycznej, która może wpływać na przekonania odbiorców. Tak ocenia dr Mateusz Łabus z Uniwersytetu w Hamburgu, autor książki Przed waszą erą. Mówi, że humorystyczna forma ułatwia przyswajanie różnych treści, więc memy mogą być bronią w wojnie informacyjnej. Termin wojna memetyczna używany jest już przez NATO, które postrzega ją jako rywalizację o narrację, ideę i kontrolę społeczną w sieci.
16: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
17: Zachmurzenie dziś w całym kraju będzie umiarkowane. Do końca dnia będzie ciepło. Maksymalnie od 15 stopni na północy, około 19 w centrum, do 21 na południu kraju. Jutro jeszcze wyższe temperatury od 16 do 23 stopni.
16: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
2: Anna Piekutowska, audycję Zapytam Inaczej. We Francji trwa gwałtowna fala protestów licealistów przeciwko pogarszającym się warunkom w szkołach. Protestujący uczniowie wskazują na przepełnione klasy, na brak nauczycieli. Protestują też przeciwko cięciom w finansowaniu edukacji. Dziś około 500 szkół zostało zamkniętych lub częściowo zamkniętych, jak mówi minister edukacji, z powodów bezpieczeństwa. O tych protestach porozmawiam z dr Agatą Araszkiewicz, badaczką z Uniwersytetu Paryż 8. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam.
2: Jak to się stało, że te protesty, które już trwają jakiś czas, się zradykalizowały? Dlatego, że przekaz medialny jest taki, że jest bardzo źle, francuskie szkoły płoną.
8: No, ten przekaz jest chyba jednak jakimś takim nadużyciem. Ja należę do środowiska tutaj akademickiego, ale mam dzieci w liceum, córkę, więc na bieżąco śledzimy tą sytuację. Nie wydaje mi się, żebyśmy mogli mówić o jakimś rozwoju właśnie kryminalnego aspektu tego protestu, wręcz przeciwnie. Ja mam takie wrażenie, patrząc na to, że to raczej właśnie licealiści zdają egzamin dojrzałości bardzo poprawnie. Wszystko zaczęło się około 17 września w paryskim przedmieściu, zupełnie przeciętnym Créteil, gdzie zabrakło jednego nauczyciela w klasie maturalnej i nie było zastępstwa. I w ten sposób rozpoczął się protest, ale to nie jest sytuacja wyjątkowa. U mojej córki też to się zdarza, choć chodzi ona do jednego z najlepszych, jak to się mówi, rzekomo liceów w Paryżu, czy nawet we Francji. I tutaj właśnie wyraźnie trzeba powiedzieć, że to nie jest żaden protest lokalny i protestują naprawdę wszystkie szkoły, to znaczy większość liceów otwarcie przyłącza się do protestu i w tym te najlepsze szkoły. Także to jest cała Francja jest w to zaangażowana. Młodzi są dosyć dobrze zorganizowani, mają swoich rzeczników, mają swoich przedstawicieli. Wczoraj widziałam taki slogan: nie jesteśmy źle wychowani, jesteśmy źle wysłuchani. I myślę, że to jest to, co prawdę mówię o tych protestach, to znaczy sytuacja w szkołach nie jest dobra, rzeczywiście brakuje nauczycieli, warunki materialne też są takie, dosyć się degradują przez ostatni czas, ostatnie lata, nie wiem, dekady może nawet, nie przynoszą żadnej poprawy. Wydaje mi się, że też fala upałów miała ogromne znaczenie, kiedy pisały dzieci egzamin 40-stopniowych ponad upałach, nawet czasami temperatura przekraczała te 40 stopni, szkoły są niewyposażone na to. I myślę, że trzeba patrzeć też głębiej, że to jest protest, który popiera całe społeczeństwo francuskie. Nauczyciele bardzo często występowali, tworząc taki kordon humanitarny, broniąc dzieci przed policją, bo pierwsza reakcja policji rzeczywiście i rządu była taka stłumić jak gdyby te protesty, prawda? Stłumić, to są lokalne protesty, jakieś takie właśnie wybryki. No ale szybko okazało się, że to jest zupełnie niemożliwe. Wczoraj premier Francji Sebastian Lecornu napisał wielką wiadomość w mediach społecznościowych, że jest gotowy do dialogu z pokorą. I to wszystko ma się właśnie wydarzać w następnych dniach, w następnych tygodniach. Na jutro przewidziana jest taka ogromna blokada. Właśnie jako rodzice dostaliśmy zawiadomienie z liceum, że ta blokada będzie honorowana przez władze liceum, dlatego że i nauczyciele, i rodzice, i również inne grupy społeczne przyłączają się do protestu, również sędziowie. No są po prostu coraz większe głosy solidarności, gdyż myślę, że trzeba rozumieć, że to jest po prostu protest przeciwko również rosnącym nierównościom społecznym i pewnego rodzaju takiego kryzysu tożsamościowego, w jakim znajduje się Francja.
2: Ale mam takie poczucie, że to, co pani chce powiedzieć, to jest to, że wcale nie jest tak dramatycznie i te protesty, a raczej protestujący nie są tak agresywni, agresywni, jak relacjonują to media, no ale mamy podpaloną szkołę w Nantes, mamy 17-latka, który miał pobić brutalnie policjanta podczas zamieszek w Belfort, więc przemoc to też znaczy, tam występuje.
8: To znaczy myślę, że trzeba to widzieć w taki sposób. Zaczynają się protesty 17 września, które się zaczynają rozlewać i najpierw reakcja jest dosyć brutalna, właśnie reakcja policji i to jest wzajemne, to znaczy to powoduje
2: emocje się podsycają
8: eskalację też przemocy. Tak. I jeżeli ten protest jak gdyby no, na początku nie został poważnie potraktowany, to znaczy ja to tak obserwuję, to zawsze w tego rodzaju zamieszkach, we Francji jest dosyć duża kultura protestów i one często są takie spektakularne, ale niestety też dosyć przemocowe często, więc tutaj doszło do oczywiście, że doszło do eskalacji przemocy, również przemocy po obu stronach. No tutaj mamy też takie opowieści właśnie o policjantach, którzy nadużywali przemocy, ścigając jakiegoś licealistę, który był podtopiony, innemu złamano szczękę, ponieważ granat wybuchł mu przed twarzą, jeszcze innej osobie, dziewczynie wybito oko i tak dalej, i tak dalej. No po prostu kule kauczukowe. Kule kauczukowe dzisiaj są już zakazane od kilku dni oficjalnie, policja nie może ich używać, bo straty właśnie na młodych ludziach były duże i chcę powiedzieć, że protest, jaki dzisiaj na przykład wystosowała Gazeta Nouvelle Observateur, to jest protest środowisk, wielu środowisk społecznych, które apelują, żeby przestać używać przemocy i wyrażają ogromne oburzenie wobec policji, która taką przesadzoną przemoc wystosowała do dzieci właściwie, młodych ludzi, w większości niepełnoletnich. Więc tutaj u nas we Francji te nastroje to nie są takie nastroje, że my obserwujemy jakieś wybryki i patrzymy na po prostu nieogarniętą młodzież. My raczej widzimy poważny problem społeczny, źle potraktowany, który teraz jest w korekcji, bo teraz jak gdyby władza podjęła rzeczywiście dialog polityczny, jakąś odpowiedź polityczną i my wysłuchujemy w wiadomościach reprezentantów licealistów, reprezentantki również, które opowiadają o tym, jakie są ich żądania. No i naprawdę w większości to są żądania takie rudymentarne, czyli właśnie ławki, stoły w szkołach, remont, przede wszystkim profesorowie, których brakuje. No i też system, który jest jakiś taki elitystyczny i nieprzejrzysty. System rekrutacji na wyższe uczelnie jest nieprzejrzysty. I właśnie ta szkoła jest takim, można powiedzieć, to, takim kryzysie tożsamościowym, ale też zmierza w kierunkę taką elitystyczną. I to się bardzo nie podoba. I wydaje mi się, że ta młodzież jednak jest taki, no, zdaje egzamin z demokracji, z dojrzałości politycznej, bo umie nazwać problem, umie go jakoś wytłumaczyć i bardzo poważnie do tego podejść. To znaczy te głosy licealistów to są poważne, dojrzałe polityczne głosy.
2: A na różnych portalach pojawiają się też po polsku informacje o tym, że za zamieszki wcale nie odpowiedzialni są już uczniowie, tylko migranci.
8: No to uważam jest element wojny memetycznej, to znaczy tutaj przed chwilą w serwisie informacyjnym wysłuchaliśmy właśnie, czym jest ta wojna memetyczna i myślę, że to jest sterowane przez jakieś siły, które nie mają nic wspólnego tak naprawdę z tym, co się dzieje i raczej uważam, że to jest jakiś element wojny hybrydowej, podsycanie wrogich nastrojów rasistowskich, które naprawdę nie mają zupełnie nic wspólnego z tym, co się we Francji dzieje, wręcz na odwrót. Wydaje mi się, że tu mamy do czynienia z zrozumieniem społecznym problemu, z ogromną solidarnością społeczną, z żadnego tego typu polaryzacją nie mamy do czynienia absolutnie. I myślę, że po prostu w Polsce te pewne rzeczy może... Ja byłam przez weekend w Polsce, byłam naprawdę zdziwiona tym, jak relacjonowane są te protesty. Moja córka, która z liceum, była zszokowana po prostu i zniesmaczona. Natomiast myślę, że Polska rzeczywiście jakoś może coś jest takiego, że media nie potrafią wytłumaczyć tej Francji dzisiaj, nie rozumieją jej, nie rozumieją kraju, który jest jednak dojrzałą demokracją, który po prostu jednak jest tolerancyjny dużo bardziej, ma więcej praw tych takich obywatelskich, praw kobiet,
2: inną kulturę protestu również
8: seksualnych. Absolutnie inną kulturę protestu, inną kulturę rozmowy politycznej i naprawdę to nie koncentruje się tutaj wokół jakiejś polaryzacji.
2: Ale policja też jest dużo brutalniejsza.
8: Policja jest właśnie brutalniejsza i wydaje mi się, że to jest po protestach żółtych kamizelek, kiedy rzeczywiście ten fenomen tych rozbójników, ukaser, jak tutaj się mówiło, prawda, który też potem się okazywało, że to były prawdopodobnie jakieś takie internetowe zwoływania się właśnie określonych, powiedzmy, band, prawda, które się przyłączały i rozwalały miasta. Natomiast policja nauczyła się wtedy właśnie tego brutalnego tłumienia i myślę, że tutaj pierwszy odruch był zgubny i rzeczywiście doszło do eskalacji przemocy. Myślę, że tym będą jeszcze rozmowy właśnie na forum społecznym, że tak powiem, i że to nie tak łatwo się upiecze tutaj rządowi i władzom na ten temat, dlatego że po prostu no, większość to są po prostu dzieci, rodzice tych dzieci, to jest jednak społecznie silny głos i to są prawie wszystkie licea, tak jak mówię, to znaczy wszystkie popierają strajk, a zaangażowanych jest coraz więcej, także to już jest chyba ponad połowa dzisiaj.
2: A wybory za pół roku.
8: Tak, a właśnie to jest rok wyborów prezydenckich i to trzeba też podkreślić, a więc wszystko stało się też elementem walki politycznej, którą na początku być może zbyt lekceważąco została właśnie potraktowana, ale tak jak mówię, już jesteśmy w innym momencie, już jesteśmy po tym, po wystąpieniu wczorajszym właśnie premiera Le Cornu, który właśnie użył tego słowa pokora i powiedział, że jest gotowy na dialog, gotowy jest do wysłuchiwania i do odpowiedzi na te żądania i ustosunkował się właśnie do tego, że będzie niesiona pomoc w ramach materialnego wsparcia szkół, w ramach znalezienia problemu na nieobecnych profesorów i w ramach poprawienia właśnie tych warunków związanych ze stanem budynków i odpornością na temperatury zimne i ciepłe i gorące. Także myślę, że trzeba po prostu rozumieć tę Francję dzisiaj jako Francję, która jest w trudnym momencie, ale jakby w rodzaju takiej walki politycznej, która póki co działa, zobaczymy, co będzie dalej. I odrzucić teraz rasistowskie klisze, bo to naprawdę jest trochę wstyd w ogóle, tak na to patrzeć. To jest moje zdanie.
2: Bardzo dziękuję. Doktor Agata Araszkiewicz, badaczka z Uniwersytetu Paryż 8, też mieszkanka Paryża, była moją gościnią. Dziękuję za tę rozmowę.
8: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
2: Program wydawała Katarzyna Murawska, realizowali Krzysztof Olesiewicz i Adam Szuraj. Za chwilę informacje TOK FM, a po nich jeszcze więcej sportu, o którym opowie państwu Przemysław Pozowski w studiu.
15: Tak, myślałem, że powiesz mieszkaniec Warszawy, urodzony we Wrocławiu, będzie rozmawiał z mieszkańcem Warszawy.
2: Ale duchem z Włoch.
15: A będę rozmawiał z mieszkańcem Warszawy urodzonym w Nowym Sączu, który jest w Zenicy w Bośni i Hercegowinie. Taki rebus. Mateusz Ligenza, dziennikarz sportowy Radia Z, pojechał, czy właściwie poleciał na mecz piłkarskiej reprezentacji Polski z Bośnią i Hercegowiną. Ostatni z czterech w tym okienku reprezentacyjnym, jak to się mówi. No ciekawe miejsce, bo w Zenicy ten mecz można oglądać nie tylko ze stadionu, ale także na przykład z dachu bloków pobliskich, takich z wielkiej płyty, więc trochę będę chciał, żeby poopowiadał o tym, jaka atmosfera przed tym spotkaniem kadry Jana Urbana panuje właśnie w Bośni i Hercegowinie.
2: Zapraszamy serdecznie, ja się z państwem słyszę jutro o 14.
0: Autopromocja.
20: Czego nie mówi nam o sobie szkoła w chmurze? Hasła o nauce wolnej od presji sprawdzianów, bezmyślnego siedzenia w ławkach i przestrzeni na rozwijanie własnych pasji to tylko jedna strona tego systemu. Kto jest odpowiedzialny za edukację dzieci, które porzuciły tradycyjne szkoły na rzecz tej internetowej? I co powinni wiedzieć rodzice, zanim zdecydują się na taki krok? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Dzieci w chmurze. Edukacja domowa w Polsce. W spółce z książkami na tokfm.pl, w aplikacji tokfm i na YouTubie.
0: Autopromocja.
21: Reklama.
22: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
23: Bo nie mam żadnych objawów.
24: Bo nie mam czasu.
25: Bo boję się diagnozy.
26: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
27: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
22: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
28: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
29: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
28: A gdzie tak jest?
29: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
30: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
10: Lidl, to się opłaca.
31: Au!
1: Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
1: Mm-hmm.
3: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
1: O.
3: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
7: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
9: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999 z kodem rabatowym taniej aż o

0: Bosch 4.6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 15:00. Minęła 15:40. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Naczelny dowódca sił sojuszniczych w Europie, generał Aleksiusz Grynkiewicz, pracuje nad nową strategią szybkiego odparcia ewentualnego ataku Rosji na wschodnią flankę NATO. Podała agencja Bloomberga. Plan zostanie zaprezentowany 12 października w Polsce. Strategia zatytułowana Teoria Zwycięstwa zakłada połączenie tradycyjnej siły militarnej z nowymi technologiami obronnymi, takimi jak sztuczna inteligencja, systemy autonomiczne oraz drony. Celem jest precyzyjne określenie sposobu odparcia ewentualnego wtargnięcia na terytorium sojuszu i doprowadzenia do natychmiastowej porażki przeciwnika. Nad projektem ustawy o gotowości obronnej państwa pracuje też Ministerstwo Obrony Narodowej. Przepisy mają uporządkować system zarządzania, wzmocnić przygotowanie administracji na zagrożenia, a także umożliwić jej szybsze działania. Z zapowiedzi polityków PiS-u i Konfederacji wynika, że, jak mówi Bartłomiej Peja z Konfederacji, że jest to możliwe.
4: Każde usprawnienie wojska i kwestie związane z bezpieczeństwem będziemy popierać. Każde takie racjonalne. No, trzeba oczywiście sprawdzić, jakie będą te propozycje.
3: Projekt ma doprecyzować scenariusze współpracy wojska i administracji publicznej oraz samorządowej na wypadek ataków dronowych. Rosjanie uderzyli dwoma dronami w statek na Morzu Czarnym. W ataku, jak poinformował Wołodymyr Zełenski na X, zginął kapitan, a jedna osoba została ranna. To jednostka cywilna należąca do Turcji. Przewoziła kukurydzę i znajdowała się na wodach międzynarodowych na Morzu Czarnym. Na pokładzie wybuchł pożar. Według rumuńskich mediów do pożaru na tureckiej jednostce doszło potem, gdy została trafiona dronem. W tym tygodniu Sejm ma podjąć drugą próbę przyjęcia przepisów zakazujących reklamy i nocnej sprzedaży alkoholu. Będzie to druga próba, bo pierwsza się nie powiodła. Podczas ostatniego posiedzenia Sejmu na wniosek PSL-u ustawa wypadła z harmonogramu obrad. Dziś, jak zapewniał w TOK FM Robert Biedroń, doszło do porozumienia.
5: Tu mam dobrą wiadomość. Odbyło się spotkanie pana marszałka Zgorzelskiego z panem marszałkiem Czarzastym. W przyszłym tygodniu ten projekt trafi pod obrady Sejmu, będzie głosowany. Wszystko wskazuje na to, że znajdzie poparcie większości, a PSL swoje propozycje dotyczące tam winiarstwa i tych wszystkich rzeczy będzie próbował rozwiązywać za pomocą innego projektu ustawy.
3: Posiedzenie Sejmu rozpoczyna się jutro. Sąd apelacyjny w Warszawie utrzymał wyrok dla Joachima Brudzińskiego. Europoseł, wiceprezes PiS ma przeprosić Fundację Otwarty Dialog i jej liderów oraz zapłacić 15 000 zł zadośćuczynienia. Polityk w kwietniu 2019 roku zarzucił fundacji pranie brudnych pieniędzy. Najcieplej dziś będzie na południu do 21 stopni, na przeważającym obszarze jednak około 18 na plusie. W większości kraju sporo słońca i umiarkowane zachmurzenie.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Przemysław Pozowski, dzień dobry, to jest magazyn Jeszcze Więcej Sportu. Jest godzina 15:43, a w Zenicy w Bośni i Hercegowinie jest Mateusz Ligenza, czyli dziennikarz sportowy Radia Z.
7: Jestem, oczywiście, witam was, kochani słuchacze, witam Polskę.
6: Witam cię serdecznie i ja, i od razu powiem mi następującą rzecz, czy ty już trochę popracowałeś nad murawą na stadionie w Zenicy, bo Jan Urban sobie zrobił po niej rundkę i mówił, że no wygląda na razie średnio. Czy coś się poprawiło, czy może brałeś w tym udział jakoś jako taki wolontariusz na przykład?
7: No, powinienem zamienić się w Słowaka z Trnawy, bo jeżeli ktoś jest kibicem Legii Warszawa, to pamięta taki mecz właśnie ze Spartakiem Trnawa, no i tam pomalowano tę trawę na zielono. Dzisiaj myślę, że aż takich atrakcji nie będzie, bo potem to też się odbije na strojach. Wówczas legioniści byli mocno tacy zazielenieni na tych białych koszulkach, więc no tutaj takich atrakcji nie przewiduję. Natomiast stadion specyficzny, Bilnopolie, które przypomina z jednej strony trochę taki stadion Legii, przepraszam, Polonii Warszawa, ale myślę, że jeszcze bardziej trąci myszką. To jest tutaj taki obiekt z lat 70. i myślę, że jeżeli ktoś wybierze się do Zenicy na przykład w związku z tym, że słucha nas teraz na antenie TOK FM, to zapewne potwierdzi potem moje słowa, że tutaj czas się zatrzymał. Tutaj naprawdę jak wybiera się na te trybuny, to można kupić jakąś, nie wiem, kasetę, może na Pegasusie pograć w jakiejś gry, bo można poczuć się jak na stadionie dziesięciolecia, ale to obiekt, w którym Bośnia rzeczywiście świętowała największe sukcesy. Najpierw wywalczyli awans na pierwszy swój mundial w 2014 roku, teraz także zagrali tam, gdzie nam nie udało się dostać, a więc na wycieczkę do Stanów Zjednoczonych, do Kanady i do Meksyku, na mundial, który dopiero co się zakończył w te wakacje. No i także tutaj świętowali awans po wygraniu w barażach z Włochami. Więc to jest domowa świątynia. Jeszcze zaraz dopuszczę cię do głosu. Chciałem tylko powiedzieć jedną rzecz, bo Bośnia jest podzielona. Widać te podziały. Sporo muzułmanów. Jest oczywiście dużo katolików. Serbowie, Chorwaci. I też brakuje takiego zjednoczenia. I to, co ich łączy, to właśnie to, że na te kilka godzin potrafią sobie stworzyć taką przestrzeń, w której ludzie przestają eksponować to, co ich dzieli, a właśnie jest jedna flaga, jeden hymn, no i ta jedna koszulka, a potem na stadionie jest ten jeden rywal, którego chcą pokonać, w tym konkretnym przykładzie właśnie Polaków.
6: Tak, o 20:45 ten mecz w Zenicy. Jeszcze może jedna ciekawostka dla słuchaczy, bo też nie wszyscy może aż tak uważnie transmisje telewizyjne oglądają, czy też nie wszyscy na pewno byli na tym stadionie, ale możesz sobie usiąść na krzesełkach na trybunach, ale jak znasz kogoś w pobliskim bloku z wielkiej płyty, to nawet dzisiaj widziałem, TVP Sport dawało taki filmik z dachu właśnie tego bloku. Wszystko widać jak na dłoni.
7: Widać jak na dłoni i można w cudzysłowie oszczędzić na bilecie, a nadal ma się taką VIP-owską perspektywę obserwowania tego, co będzie działo się na murawie. Na pewno będą szykować takie gorące powitanie i zrobią wszystko, żeby pomóc tutaj oczywiście, jak to bywa na Bałkanach, zrobić takie piekiełko, ale nie spodziewam się aż takich obrazków, jak to miało miejsce podczas poprzedniego tego spotkania ze Szwecją, gdy żegnano legendę Edina Dzeko, kiedy jeszcze idzie się i spogląda na ten brutalistyczny krajobraz tych bloków, o którym wspomniałeś, to jeszcze z wielu balkonów zwisają podobizny tego legendarnego 40-letniego snajpera, który tym razem nie zagra. Jeszcze tak mogę zażartować, że około 10-12 kilometrów od Zenicy jest Wrandung, taki zamek średniowieczny. No i on jest rzeczywiście usytuowany bardzo wysoko na wzgórze. Myślę, że nawet stamtąd można byłoby dostrzec to, co będzie działo się na murawie. Piękny zamek średniowieczny z XII wieku, jedna z nielicznych atrakcji, która tutaj oprócz tych brutalistycznych obrazków może sprawić, że rzeczywiście ten klimat bałkański można poczuć.
6: Słuchaj, skoro wspomniałeś już Edina Dzeko i jego pożegnanie w meczu ze Szwecją, też były sceny swoją drogą na ulicach Sarajewa, to ja może na chwilę oddam głos Janowi Urbanowi, no bo on na konferencji prasowej, na której też byłeś, dostał pytanie o tą kadrę tak naprawdę bez Roberta Lewandowskiego. Wiemy, że nasz kapitan się wykartkował, to znaczy dostał dwie żółte kartki, nie poleciał do Zenicy i no właśnie, co na to Jan Urban?
1: Po prostu nie ma Roberta i musimy grać. Powiem więcej, już za niedługo być może będziemy musieli sobie zadać pytanie, czy już zadajemy sobie co po Robercie, nie? Co, nie wiem, po Piotrku Zielińskim, nie wiadomo ile Piotrek nam jeszcze będzie grał. Rzeczywiście no, są to zawodnicy no, nieocenieni w przeciągu tej kariery, jaką mieli w reprezentacji. Zresztą wydaje mi się, że w podobnej sytuacji jest Bośnia, gdzie odchodzi ich Lewandowski, bo jak się popatrzy na jego liczby, jakie osiągał, czy w reprezentacji, czy w różnych klubach, w których był, to one są po prostu znakomite i to nieoceniony zawodnik dla tej reprezentacji. I za niedługo my się też z taką sytuacją będziemy musieli zmierzyć.
6: Mówił o Robercie Lewandowskim, o Piotrze Zielińskim, także o Edinie Dzeko, Jan Urban, ale wracając do tego, że Roberta nie ma akurat w tym meczu, to powiedz mi, czy ty stajesz tutaj po stronie teorii spiskowych, że Robert Lewandowski się wykartkował, bo nie chciał już po prostu przylecieć do Zenicy i wolał wrócić do Stanów Zjednoczonych, czy nie bierzesz pod uwagę takiego scenariusza?
7: Wiesz, jak jest, jest wersja oficjalna i ta dla mediów, nie wiem, którą wybrać, ale nie, już całkiem serio wątpię, żeby tutaj Robert Lewandowski chciał zabawić się w taki wcześniejszy powrót do Stanów Zjednoczonych. Wrzucił też w swoich mediach społecznościowych wczoraj obrazek, że już leci i wraca z powrotem do Chicago, ale ta pierwsza kartka, którą złapał w Sztokholmie, na początku zastanawialiśmy się, dlaczego Lewy wchodzi na kilka minut, skoro tutaj trudno już gonić ten wynik, gdy było 1-3 z naszej perspektywy. Ale jemu też zależy na tym śrubowaniu występów, śrubowaniu goli, więc nie szukałbym tutaj czegoś takiego, że Lewy chciał po prostu zagrać przeciwko Thomasowi Müllerowi na takim spotkaniu dwóch legend Bayernu Monachium 7 października. Bluzę z numerem 9 przejął Mateusz Żukowski, bo to już też jest oficjalnie w protokole, znalazła się taka informacja, czyli on będzie tym naszym snajperem, który ma udźwignąć ciężar tej cyfry Lewego. Ale powiem wam coś, o czym jeszcze nie mówiłem. Zadzwoniłem do Cezarego Kulesz z godzinkę temu, a więc do prezesa PZPN, bo byłem bardzo ciekaw, czy rzeczywiście tutaj Jan Urban jest pod lupą, czy ta jego głowa jest już pod toporem i jeżeli dojdzie do niestety ewentualnej porażki, to nastąpi ścięcie i będziemy szukać nowego selekcjonera. No i Cezary Kulesza powiedział, że wynik jest Bogiem, wynik jest najważniejszy i no nie chciałby tutaj podejmować takich ruchów, które mogłyby się wiązać właśnie jutro po takiej nagonce, że nie udało nam się wygrać w Zenicy i byłaby to też taka pierwsza historia w naszych bezpośrednich występach, bo mamy 4 wygrane, 1 remis z Bośnią. Dokładnie, ale Cezary Kulesza taki mocno mówi, oczekujący na to, co wydarzy się. Opowiedział mi też o tym, że wszyscy czekają, mówię tutaj też o działaczach, wybrali trochę sprytnie, bo oni wzięli sobie hotel w Sarajewie i tutaj wybierają się w tę godzinną podróż z dużo bardziej urokliwego miejsca, a więc też ze stolicy, więc taktycznie to rozegrał fantastycznie.
6: No tak.
7: No i co? No, pozostaje nam wierzyć, że rzeczywiście wynik będzie Bogiem i wynik będzie po naszej stronie.
6: No, jeśli wygramy, to Jan Urban zostaje, to jest pewne. Myślę, że w przypadku remisu już ta dyskusja może wrócić, a 18.15 przecież w Peskarze kadra Jerzego Brzęczka, którego nazwisko się pojawia jako tego, który ewentualnie miałby na białym koniu powrócić. No a pytanie, jak ocenia pracę Jana Urbana, Cezary Kulesza, czy widzi szklankę do połowy pustą, czy do połowy pełną, to sobie zostawmy na inny czas. Ale powiedz, Marcin Bułka w bramce, prawda? Tutaj jest jedna pewna rzecz.
7: Tak, i to jest facet, który jest olbrzymi, naprawdę. Jeżeli widzi się tego już 27-latka na własne oczy, to ta bramka rzeczywiście się robi mała, a nie duża, bo jest potężnych gabarytów. I o ile mieliśmy pretensje, myślę, my, opinia publiczna, na pewno też kibice, którzy teraz nas słuchają, że Jan Urban gdzieś budował, ale nie do końca udało mu się stworzyć taki kręgosłup tej reprezentacji, to wreszcie możemy być pewni, że jest ten golkiper, który przejął tę bluzę z numerem 1 i został obdarzony zaufaniem, aby też zbudować wreszcie tę liczbę występów, bo kiedy już nie ma Wojtka Szczęsnego, kiedy nie ma Łukasza Fabiańskiego, tych wielkich zawodników, którzy dawali gwarancję, że będziemy mogli ze spokojem spoglądać na to, jak budowane są akcje od tyłu, to tutaj Marcin Bułka będzie obok Jana Bednarka najprawdopodobniej tym jednym z dwóch zawodników, którzy w tych czterech meczach wystąpią od deski do deski. Nie tutaj spodziewam się wielu zmian.
6: I tutaj na razie jeszcze przy Marcinie Bułce postawię kropkę. Wrócimy sobie jeszcze na moment do innych zawodników, tylko dajmy Marcinowi Bułce w takim razie powiedzieć, co on myśli o tym meczu z Bośnią. Szybciutko jeszcze na chwilkę do ciebie wrócimy.
8: Graliśmy już z nimi pierwszy mecz tydzień temu. Nie udało się wygrać po całkiem dobrym spotkaniu z naszej strony. Kilka niewykorzystanych sytuacji, a wynik mógł być inny. Wiadomo, że Bośnia to niełatwy teren dla każdego rywala, który tu przyjeżdża, no ale boisko zawsze weryfikuje, szanse są takie same na boisku, więc o niczym innym nie myślimy, tylko o 3 punktach. A co do meczu z Rumunią, na pewno też budujące zwycięstwo, ponieważ nie na co dzień strzela się 6 bramek i też pokazywaliśmy, że chcemy cały czas grać do przodu, nie cieszyliśmy się z minimalnego wyniku po czerwonej kartce, tylko próbowaliśmy zdobyć więcej. Tak się też udało, więc na pewno dla ofensywy, jak i defensywy, czyste konto plus 6 bramek to jest adekwatny rezultat do naszych ambicji, które sobie postawiliśmy na ten mecz.
6: To był Marcin Bułka, czyli bramkarz. Wiemy, że on zacznie na pewno od pierwszej minuty. Wiadomo, że Kiwior i Bednarek zagrają w linii obrony. Żukowski z dziewiątką Roberta Lewandowskiego na szpicy z drugoligowego niemieckiego Magdeburga. I dla ciebie, uważaj, bo masz minutę dosłownie, jeszcze powiedz, czy jakaś niespodzianka w składzie. Czegoś się spodziewasz?
7: Nie,
6: coś
7: to,
6: już wiesz?
7: Od razu uważam, że to jest jedyna zmiana, która nastąpi, a więc kosztem lewego zagra wspomniany przez ciebie Żukowski. Myślę, że od tyłu także na tych obu flankach wystąpią Kasz i Frankowski. Frankowski z konieczności na lewej stronie, bo to przecież prawonożny zawodnik.
6: Nowy Artur Jędrzejczyk.
7: Albo Bartosz Bereszyński, bo wiemy, że także grywał na tej stronie. Piotr Zieliński i Wiktor Nowak to już jest taki żelazny duet na środku pomocy. Przed nimi powinni być Nikola Zalewski i Sebastian Szymański, a także Karol Świderski, który został nazwany przez Jana Urbana takim nieklasycznym snajperem, a więc bardziej traktuje go jako takiego zawodnika, który może zagrać na skrzydle, także tuż za plecami napastnika. O dziewiątce już mówiliśmy, jeszcze powiem tylko dwa zdania może o rywalu, który z nami dzisiaj przyjdzie grać. Mają bardzo dobrych snajperów. Warto zwrócić też na innego zawodnika z dziewiątką, tyle że właśnie w szeregach Bośni. Ermedin Demirovic to jest gracz VfB Stuttgart, który występuje na niemieckich boiskach. Dwa sezony te poprzednie kończył z dwucyfrówką, także grywał w barwach Augsburga, Freiburga. Uznane nazwisko, myślę, że teraz taki lider po tym, jak Dzeko zakończył karierę. Haris Tabakowicz, także zawodnik Salzburga, na którego warto zwrócić uwagę. No i młoda gwiazda, 19-letni Kerim Alajbegowicz, który przebojem kradł się do Juventusu. Także tutaj na pewno, tak jak wspomniał Marcin Bułka, łatwo nie będzie, ale ja wierzę, że dzisiaj będą trzy punkty. Polska biało-czerwoni! Polska biało-czerwoni!
6: No tutaj mnie zaskoczyłeś na sam koniec. To najpierw mówił, a potem jak na końcu
7: tak
6: państwo
7: właśnie
6: słyszeli, śpiewał Mateusz Ligęza, dziennikarz sportowy Radia Z, który już rozgrzany, jak było słychać przed meczem Bośnia-Hercegowina kontra Polska, ten mecz w Zenicy o godzinie 20:45. Serdeczne dzięki.
7: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
6: Do śpiewów się dołączę następnym razem. Ja się nazywam Przemysław Pozowski. To był magazyn Jeszcze Więcej Sportu. Program wydawał Miłosz Nałęcz-Staniszewski, realizował go Adam Szura. Już za chwilę TOK 360, na który zapraszam w imieniu Adama Ozgi, a my się usłyszymy także w Sport 360 i to będzie po godzinie 18:30.

0: Reklama.
1: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma Urszula?
2: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
1: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
3: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
9: Przewodnik technologiczny. Od poniedziałku do piątku po 17.55 w TOK FM.
10: Sponsorem programu jest producent urządzeń Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
11: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, które pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
12: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
11: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
12: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
0: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Poniedziałek, 5 października, jest 16. Jeden, jeden w pozwach wyborczych, 4 dni i trochę do końca kampanii w Krakowie. Nobel z medycyny za optogenetykę. Optogenetyka dziś w TOK 360 i groźby kar dla firm, z których wyciekają kolejne nasze dane. Adam Ozga, dzień dobry. Najpierw Gibała, teraz Piątkowska. Sąd po raz kolejny w tej kampanii rozstrzyga, gdzie kończy się polityczna retoryka, a zaczyna nieprawdziwa informacja w kampanii przed wyborami prezydenta Krakowa. Tym razem sąd uznał, że Monika Piątkowska mówiła nieprawdę o Łukaszu Gibale, twierdząc, że podczas dwóch kadencji w Radzie Miasta w większości głosowań wstrzymywał się od głosu. Katarzyna Młynarczyk.
15: Sztab Gibały przyjmuje decyzję z satysfakcją, choć nie wyklucza odwołania. Pełnomocnicy chcieli, żeby sprostowanie pojawiło się także w telewizji, w której padła zakwestionowana wypowiedź, mówi mecenas Rafał Zątek.
16: W naszej ocenie te żądania, które zgłosiliśmy, nie były z żądaniami nieadekwatnymi, tak jak tutaj sąd wyrzekł, ponieważ nadal ten materiał, pomimo że archiwalny, ale nadal jest dostępny na stronie Polsat News i on nie zostanie zdjęty.
15: Zdjęty ma zostać z Facebooka i Instagrama Moniki Piątkowskiej. Tam też pojawić ma się sprostowanie. Zażalenie na tą decyzję sądu też nie jest wykluczone, mówi pełnomocniczka Moniki Piątkowskiej, mecenas Paulina Cieślak.
0: Proszę nam oczywiście pozwolić przeanalizować całość pisemnego uzasadnienia.
15: Z punktu widzenia interesu publicznego to bardzo ważny sposób weryfikacji prawdomówności kandydatów, mówi rzecznik Sądu Okręgowego do Spraw Cywilnych sędzia Zbigniew Zgód.
17: Istotne jest to, że on jest taki szybki. Przypomnę, że sąd ma 24 godziny na rozpoznanie wniosku. Potem strony mają 24 godziny na ewentualne zażalenie. W związku z tym to wszystko odbywa się naprawdę bardzo szybko, żebyśmy my wszyscy jako obywatele mieli możliwość możliwie szybkiego zweryfikowania słów kandydatów.
15: Zażalenie na piątkową decyzję sądu zapowiedział Łukasz Gibała, który twierdził, że 6 radnych z koalicji prowadziło z nim rozmowy dotyczące współpracy.
14: Katarzyna Młynarczyk, dzięki wielkie. Na finiszu kampanii w czwartek i w piątek TOK 360 ponownie z Krakowa w niedzielę po zamknięciu lokali wyborczych w tej drugiej turze wyborów prezydenta miasta, w której zmierzą się Monika Piątkowska i Łukasz Gibała po 21:00. Wieczór wyborczy w TOK FM. Ruszył tydzień noblowski, czas, w którym czujemy się czasem, jakbyśmy wrócili do szkoły na klasówkę z biologii. Pierwszego dnia w Sztokholmie wyłoniono laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny i są nimi optogenetycy z USA i Niemiec. Karl Deiseroth, Peter Hegemann i Georg Nagel, którzy umożliwili precyzyjne aktywowanie lub wyciszanie neuronów w żywych organizmach za pomocą światła. To niesamowicie użyteczne narzędzie w badaniach dotyczących wpływu mózgu na zachowanie człowieka, mówił w TOK 360 w południe profesor Anna Malik z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
18: Proszę sobie wyobrazić, że na przykład podejrzewamy, że jakaś grupa neuronów w mózgu odpowiada za odczuwanie lęku. I taka droga, żeby to sprawdzić, oferowana przez to narzędzie, polega na tym, żeby te neurony konkretnie, bardzo precyzyjnie i w bardzo określonym czasie pobudzić i sprawdzić, jak to wpływa na zachowanie na przykład myszy. Czyli daje nam to narzędzie do bezpośredniego zbadania tego, jak aktywacja danej grupy neuronów w mózgu steruje zachowaniem na przykład. Zastosowanie tego narzędzia w badaniach nad podstawowymi mechanizmami, na przykład w badaniach na myszach, pozwoliło już zyskać bardzo szeroką wiedzę o tym, jak mózg działa i właśnie zaproponować możliwości nowych terapii chorób na przykład neuropsychiatrycznych.
14: Dzisiejsza Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny była spodziewana. Opowiem o tym więcej jeszcze dziś w TOK 360, a jutro Komitet Noblowski ogłosi laureata albo laureatów w dziedzinie fizyki. W Brazylii zwycięża bolsonaryzm, czyli idee głoszone przez ekstremalnie prawicowych polityków, mówiła Annie Piekutowskiej w Zapytam Inaczej dr Janina Petelczyk ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W pierwszej turze wyborów prezydenckich największe, ponad 47% poparcie otrzymał prawicowy senator, syn byłego prezydenta Brazylii Jaira Bolsonaro, Flavio. Jego ojciec siedzi w więzieniu za przygotowywanie zamachu stanu po nieudanych wyborach w 2022 roku. Starający się o reelekcję lewicowy Lula zdobył około 2% mniej niż Bolsonaro, czyli około 45%. I to ci dwaj kandydaci, co zrozumiały, powalczą o urząd prezydenta w drugiej turze. A w przypadku zwycięstwa Bolsonaro czekają nas duże zmiany, mówiła Janina Petelczyc w TOK FM.
19: Ten taki duch konserwatywnej, skrajnej prawicy będzie w tych rządach widoczny. No jestem przekonana, że Flavio Bolsonaro zwolni z aresztu swojego ojca, który, przypomnijmy, właśnie dlatego tam jest, że w 2022 roku nie zgadzał się z wynikiem wyborów prezydenckich i próbował dokonać zamachu stanu. To jest bardzo poważny zarzut, ponieważ Jair Bolsonaro trafił do tego aresztu. To jest areszt domowy, ale na 27 lat, a to już jest człowiek wiekowy, też pod 80. To też sprawiło, że bolsonaryści się poczuli jak tacy prześladowani przez system, czyli te wszystkie błędy Jaira Bolsonaro, których popełnił bardzo wiele. On też był prezydentem w czasie COVID-u. Po Stanach Zjednoczonych najwięcej ofiar w tym kraju było, różne afery korupcyjne, to zeszło na drugi plan, bo teraz nie jest elitą, tylko jest tym prześladowanym przez system Jairem Bolsonaro, więc myślę, że to też miało znaczenie w kontekście tego wyniku.
14: Cała rozmowa Anny Piekutowskiej z Janiną Petelczyc o wyborach w Brazylii do odsłuchania w podcastach na TokFM.pl i w aplikacji TokFM w zakładce Zapytam Inaczej. Druga tura wyborów w Brazylii 25 października. A skoro o wyborach mowa, to w Hiszpanii premier Pedro Sanchez zapowiedział przyspieszone wybory na 29 listopada. Decyzję podjął po tym, jak rząd przegrał głosowanie w Kongresie Deputowanych nad większą ochroną najemców. To była reforma, której domagały się setki tysięcy manifestantów w całym kraju. Reforma nieskuteczna, do której wrócę dziś w TOK 360. To jeszcze Francja. 15-letni uczeń stracił rękę w czasie przetaczającej się przez ten kraj fali protestów w szkołach. W obawie przed kolejnymi rozruchami władze odwoływały albo częściowo zawieszały zajęcia w 500 placówkach edukacyjnych. Na jutro protestujący zapowiadają kulminację demonstracji, a najnowsze doniesienia z Francji zbiera reporter TOK FM Cezary Jaszczyk.
20: Do tragicznej sytuacji doszło w mieście Lens w północnej Francji. Wspomniany już 15-latek w czasie demonstracji podniósł granat hukowy, rzucony w jego stronę przez policję. Młody człowiek nie zdążył go odrzucić i w rezultacie stracił lewą rękę. Mimo że demonstracje trwają już od tygodnia, atmosfera jest coraz bardziej napięta. W okolicach szkół wybuchają zamieszki, a służby informują o setkach rannych policjantów i żandarmów. Dopiero co Francję obiegły nagrania brutalnego ataku kilkunastu demonstrantów na policjantkę. Francuskie władze apelują o powstrzymanie emocji i fali przemocy. Sami uczniowie przygotowują się do zapowiadanej na jutro kulminacji protestów. Boją się nas, dlatego zamykają szkoły średnie. Myślą, że to nas powstrzyma, ale tak się nie stanie. Jesteśmy silniejsi niż kiedykolwiek, a do blokad w tych samych miejscach dołącza nas coraz więcej. Uczniowie z zamkniętych szkół przychodzą, by wesprzeć blokady w placówkach, które wciąż funkcjonują. Tak czy inaczej, nic nas nie zatrzyma. Myślę, że jutro w całym mieście sytuacja naprawdę nabierze tempa. W blokadach bierze udział niemal każda szkoła średnia w Paryżu. Ludzie są wściekli i czują, że to moment, by głośno wyrazić swoje zdanie. Osobiście uważam, że jutro będzie mniej spokojnie. Do protestujących zamierza dołączyć część oświatowych związków zawodowych. Od kilku dni solidaryzują się z nimi studenci. Młodzi ludzie domagają się poprawy warunków nauki, zmiany programów nauczania i większych pieniędzy na szkolnictwo. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
14: Na Bliskim Wschodzie wspierane przez Arabię Saudyjską siły rządowe Jemenu przejęły kluczowe pozycje nad cieśniną Bab al-Mandab. To są na razie nieoficjalne informacje. Wczoraj jemeńskie władze ogłosiły rozpoczęcie ofensywy przeciwko wspieranym przez Iran rebeliantom Huti. Huti próbują kontrolować kolejną już kluczową dla transportu i cen surowców na świecie cieśninę. Trzy cyberataki na firmy z sektora medycznego w ciągu kilku tygodni. Enelmed, Kubusoft i doktor MyDoktor, a wycieki mogą dotyczyć danych milionów Polaków. Informacji dotyczących spraw najintymniejszych, czyli zdrowia. Zastępca prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Konrad Komornicki, przypomina, że przepisy RODO pozwalają osobom, których dane zostały objęte naruszeniem, dochodzić roszczeń.
21: Rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych przewidziało możliwość dochodzenia swoich praw przed sądem za naruszenie przepisów ochrony danych osobowych. Taka możliwość przysługuje każdej osobie, która uważa, że jej dane są niewłaściwie przetwarzane przez administratora danych lub podmiot przetwarzający. Jeśli taka osoba uzna, że w wyniku naruszenia przepisów RODO poniosła szkodę majątkową bądź niemajątkową, ma prawo zażądać od administratora lub podmiotu przetwarzającego odszkodowania.
14: W tym celu trzeba zachować informacje o incydencie, no i sprawdzić oczywiście, czy nasze dane znalazły się wśród wykradzionych. UODO prowadzi postępowania, które mogą wykazać, czy firmy odpowiednio zabezpieczały dane i czy one same naruszyły przepisy. A gdyby tak się stało, to minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski w Radiu Z zapowiada gigantyczne kary, nawet do kilkudziesięciu milionów euro. Mowa o tych firmach, które nie stosują odpowiednich zabezpieczeń przeciwko wyciekom danych ich klientów. Grzegorz Kozieł.
22: Jak tłumaczył minister, resort identyfikował problem już w marcu i wysyłał informacje do firm. Teraz ministerstwo mówi: sprawdzam. Albo inwestujesz w ochronę swojej firmy, albo płacisz wielkie kary, mówi Krzysztof Gawkowski.
23: Rozpoczęły się postępowania kontrolne Urzędu Ochrony Danych Osobowych. To mogą być kary do 20 milionów euro. I tu nie będzie żadnej miękkiej gry. Bezwzględność do kwadratu.
22: Minister cyfryzacji zapowiada też zmiany w prawie dotyczące konkretnie firm medycznych.
23: Firmy medyczne nie będą mogły przetwarzać więcej niż 100 tysięcy rekordów, jeżeli się nie będą odpowiednio wysokich środków finansowych ułożyły na cyberbezpieczeństwo, robiły audytu, stosowały krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.
22: Zdaniem Gawkowskiego, jeśli ktoś uważa, że ma firmę i więcej musi zainwestować w reklamę czy marketing niż w cyberbezpieczeństwo, to znaczy, że wszystkich swoich klientów wystawia na niebezpieczeństwo. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
14: Złote 40 mniej za benzyny i olej napędowy płacimy na stacjach dzięki przywróceniu rządowego pakietu obniżek CPN. Chodzi o niższą akcyzę i podatek oraz wprowadzenie cen maksymalnych. A rząd już trzeci raz zdecydował się na wprowadzenie obniżek w związku z niekończącym się konfliktem pomiędzy USA a Iranem. Konfliktem, który doprowadził ceny ropy naftowej do najwyższych w historii. Bartosz Kądziołka.
1: Dzisiaj na stacjach za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,73, za olej 7,88, a za nieobjęty obniżkami gaz 3,26. Mówi analityk rynku paliw z firmy Reflex Rafał Zywert.
2: W zależności od regionu to te ceny mogą być nawet kilka groszy niższe, natomiast na większości stacji będzie to poziom cen maksymalnych.
1: Obniżki w ramach CPN mają obowiązywać do końca roku i to dobra wiadomość, bo końca konfliktu na Bliskim Wschodzie nie widać.
2: Sytuacja jest daleko od normalizacji, niesie ze sobą ryzyka eskalacji i ponownych ataków, czy to na tankowce, czy na infrastrukturę naftową. Do porozumienia USA-Iran wydaje się, że w tej chwili daleko. Mamy po raz kolejny trwający impas w negocjacjach. Dodatkowo pojawiły się spekulacje, że USA mogą zdecydować się po wyborach połówkowych w Stanach Zjednoczonych zaplanowanych na 3 listopada wznowić ataki, jeśli do tego momentu nie zostanie osiągnięte porozumienie.
1: Jutro z kolei benzyna ma być 6 groszy droższa, a olej 6 groszy tańszy. Bartosz Kądziołka, TOK FM.
14: Wyznaczenie specjalnych miejsc, gdzie trzeba będzie odstawić hulajnogi elektryczne i wyeliminowanie z ruchu tych, które pozwalają na zbyt szybką jazdę, a także zmiany w przepisach dotyczące korzystania z dróg przez dzieci na rowerach, zapowiada Ministerstwo Infrastruktury. Cel to oczywiście poprawa bezpieczeństwa na chodnikach, na ścieżkach rowerowych, no i na drogach. Jak dokładnie resort zamierza to osiągnąć, o tym Tomasz Fęska.
3: Ministerstwo chce zamknąć temat porzucanych byle gdzie hulajnóg elektrycznych. Trzeba je będzie odstawiać w konkretnych miejscach, inaczej będą groziły kary. Odpowiedzialność za porządek spocznie na operatorach hulajnóg na wynajem. Wyeliminowane z polskich dróg mają zostać również te, które pozwalają na zbyt szybką jazdę. Policja i Straż Miejska zostaną z czasem wyposażone w hamownie, sprawdzające z jaką prędkością naprawdę może jechać dana hulajnoga elektryczna, mówi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
4: Ale drugim elementem będzie kontrola, którą będą przeprowadzać pracownicy Transportowego Dozoru Technicznego, którzy będą kontrolować rynek również internetowy.
3: Zakaz wypożyczania elektrycznych hulajnóg jak w Paryżu, Madrycie czy w Brukseli na razie nie jest rozważany, ale Bukowiec nie wyklucza, że będzie to następny krok.
4: Jeżeli oczywiście będzie nadal niebezpiecznie na polskich chodnikach, być może trzeba dać takie instrumenty, ale tutaj decyzja będzie w rękach samorządowców.
3: Jeśli chodzi o najmłodszych rowerzystów, to rządzący chcą uporządkować przepisy. Dziś jest tak, że dziecko do 10 roku życia może jeździć na rowerze pod opieką, ale jest traktowany jako pieszy, więc wolno mu poruszać się tylko chodnikiem. Zmiana będzie polegała na tym, że limit wiekowy zostanie zniesiony, a dziecko pod opieką będzie mogło

0: szóstce młodych zawodniczek Pałacu Młodzieży w Warszawie mówią jednak o pokrzykiwaniu, o karach i metodach, które ich zdaniem zaczęły przekraczać granice miłości do sportu. Zakaz picia wody podczas treningu. Wyjścia do toalety też zakaz. 3000 skoków na skakance to jest tylko część metod, jakie miały być stosowane wobec 6, 7 czy 8-letnich dziewczynek. Władze Pałacu Młodzieży mówią, że sprawa nie jest zero-jedynkowa. Część zarzutów się nie potwierdza, a klub jest w trakcie pracy nad regulaminem. Sprawę wyjaśnia natomiast kuratorium. Postanowił się nią zająć również reporter TOK FM Błażej Kulesza.
1: Zobaczyła, jak dziewczynki występują i pokazują, co potrafią w tych pięknych cekinowych strojach. Opadła jej szczęka i powiedziała: mama, ja też tak chcę.
2: To miała być piękna przygoda z jakże piękną dyscypliną, gimnastyką artystyczną, ale po jakimś czasie u części zawodniczek wszystko się zmieniło, mówią rodzice Mariusz Stolarski oraz Karolina Ściborek.
3: Zaczęliśmy widzieć, że przestaje mieć ochotę na przychodzenie do pałacu.
1: Były jakieś zgrzyty pod tytułem: ja nie chcę chodzić do tej i do tej pani na zajęcia, bo ona się wydziera, bo ona jest nieprzyjemna.
2: Problemy w stołecznym UKS-ie, jak twierdzą rodzice, miały się pojawić, gdy głównymi trenerkami zostały 20-latki, mówi Karina Hauer, także mama jednej z zawodniczek.
4: Dziecko było zmuszane do przeprosin, miało przepraszać trenerki, że źle wykonało ćwiczenie. Jakieś takie kary w postaci, nie wiem, 3000 skoków na skakance. Wiadomo, że nikt nie jest w stanie tego skoczyć.
3: Jeżeli przez 2 czy 3 godziny nie ma przerwy na napicie się, no to już jest głupie. To nie jest wychowanie, tylko to jest głupie. I to są małe dzieci. To są dzieci 8-, 7-, 6-, 9-letnie.
2: Dyrektor Pałacu Młodzieży w Warszawie o sprawie dowiedział się, gdy rodzice zaalarmowali kuratorium.
5: Zostałem zaskoczony.
2: Jak tłumaczy Bartłomiej Krynicki, dyrektor tej placówki:
5: uczestnictwo w danym klubie czy w danej sekcji jest dobrowolne. My nikogo do tego nie zmuszamy.
2: Próbował całą sprawę rozwiązać oraz załagodzić.
5: Wyjaśniałem tę sytuację i z wyjaśnień wynika, że była na przykład sytuacja, że trenerka powiedziała, żeby skończyć zadanie, które wymagało tam jakiegoś krótkiego czasu i wtedy zawodniczka miała iść do toalety. Natomiast a propos wody i tak dalej, nie potwierdziłem tego.
2: Postanowiono nawet stworzyć regulamin. Ten miały podpisać nawet 8-latki. Jak się okazuje, wciąż nie obowiązuje, bo jest w fazie konsultacji. Efekt jak na razie jest odmienny od tego zamierzonego.
4: Nie widzę sensu w tym momencie wracać na zajęcia, jeżeli dziecko się boi w ogóle przechodzić koło pałacu. Finalnie zakończyło się to dość dużą traumą.
2: Jak wynika z badań, w Polsce około 30% dzieci w ogóle nie uprawia żadnej aktywności fizycznej i sportu, a ta historia z Warszawy raczej tych statystyk nie poprawi. Błażej Kulesza, TOK FM.
0: Ja myślę, że pozbawianie dostępu do wody 6, 7 czy 8-latki jest owszem też głupie, ale też jest po prostu torturą. Adam Ozga, to jest TOK 360, 16, 17, 16 i 20 informacje TOK FM, a po nich Ekonomia 360, na którą zaprasza Wojciech Kowalik. Będzie o cenach benzyny, będzie też o naszych domowych finansach.
6: Autopromocja.
7: Prezydenckie weto nie pozwoliło na powołanie Krajowego Rzecznika Praw Uczniowskich, więc w resorcie edukacji powstało stanowisko pełnomocnika do spraw uczniów i polityki młodzieżowej. Czym się zajmie, jakie ma plany i czy prawa ucznia będą od teraz lepiej chronione? Nowy pełnomocnik Mikołaj Wolanin będzie gościem wywiadówki we wtorek o 10.40. Krzysztof Chorwat, zapraszam.
6: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
8: Reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Panie Pascalu, mhm. A czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co w

0: sisy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
4: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji. Let's go!
6: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
7: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Minęła 16:20. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Co najmniej 3 osoby zginęły, a kilkadziesiąt zostało rannych w rosyjskim ataku na Charków. Użyto w nim bomb kierowanych. W ogniu stanęły magazyny, uszkodzone zostały budynki mieszkalne. Z kolei w rejonie kijowskim Charkowa odnotowano uderzenie drona na stację benzynową. 15-latek stracił rękę podczas protestów licealistów we Francji, w mieście Lens na północy kraju. Według tamtejszej prasy doszło do tego w momencie, gdy chłopiec podniósł granat hukowy użyty przez policję. Protesty licealistów w tym kraju zaczęły się w drugiej połowie września od wystąpień w regionie paryskim. Uczniowie żądają dofinansowania ich placówek, skarżą się na zły stan szkół, zbyt dużą liczbę uczniów w klasach i przeciążenie nauczycieli. Prezydent Karol Nawrocki jest na Filipinach. Jutro rozpoczyna 3-dniową oficjalną wizytę. Spotka się m.in. z prezydentem tego kraju oraz weźmie udział w ceremonii otwarcia 5. polsko-filipińskiego szczytu biznesowego IT.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Czesna 21, czas na najważniejsze informacje ekonomiczne dnia. Przed Państwem jak zwykle o tej porze Wojciech Kowalik.
11: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
12: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
13: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego, Mennica Apart.pl.
14: Ekonomia 360, Wojciech Kowalik. Jutro benzyna trochę droższa, a diesel trochę tańszy. Takie ceny maksymalne paliw wyznaczył minister energii. Litr benzyny 95 będzie kosztował 6,79 zł, czyli o 6 groszy więcej niż dziś, a o 6 groszy mniej olej napędowy. Jutro będzie po 7,82. Poprawia się sytuacja materialna polskich gospodarstw domowych. Przeciętny tzw. dochód rozporządzalny, czyli kwota, którą mamy na comiesięczne utrzymanie, sięgnął w ubiegłym roku 3,5 tysiąca złotych na osobę. Wynika z badania Głównego Urzędu Statystycznego. Z tych pieniędzy 2 tysiące złotych przeznaczamy na wydatki, głównie żywność i utrzymanie mieszkania. Ale i tak sporo zostaje nam w kieszeni, komentował te dane profesor Michał Brzeziński z Katedry Ekonomii Politycznej Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
15: Mamy nieprzerwany wzrost gospodarczy i on się przekłada na wzrost dochodów gospodarstw domowych praktycznie co roku. Więc pod tym względem takiego materialnego dobrobytu, ile my możemy nabyć towarów, tutaj możemy też powiedzieć, że nominalnie, czyli w ilości pieniądza, ten wzrost wyniósł ponad 10%, a realnie po uwzględnieniu też wzrostu cen prawie 7%, więc o 7% więcej towarów usług możemy nabywać, to jest dużym wzrostem jednorocznym. Bogacimy się cały czas, przeciętnie przynajmniej. Oczywiście nie wszystkie gospodarstwa domowe się bogacą, niektórzy stracili. Ten raport GUS pokazuje też, że nierówności wzrosły w tym okresie. Ubóstwo absolutne, skrajne, zagrażające życiu się praktycznie nie zmieniło, więc jest nierównomierny wzrost, ale przeciętnie, średnio rzecz biorąc, i większość ludzi zyskuje.
14: Najwyższy tak zwany dochód rozporządzalny jest w gospodarstwach domowych przedsiębiorców i rolników, dalej w okolicach średniej pracowników i emerytów, a najniższy jest w przypadku rencistów. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów staje po stronie polskich wydawców mediów i stawia zarzuty czterem spółkom z grupy kapitałowej Google w związku z podejrzeniem nadużywania pozycji dominującej giganta technologicznego wobec polskich wydawców medialnych. UOKiK wskazuje, że koncern Google, właściciel najpopularniejszej wyszukiwarki internetowej, nie podpisał z większością polskich wydawców prasy umów określających warunki korzystania z ich publikacji oraz wysokości wynagrodzenia z tego tytułu, a miał taki obowiązek, mówi prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny.
1: W myśl prawa autorskiego Google powinien uzgodnić z polskimi wydawcami warunki wykorzystania fragmentów artykułów. Przepisy zobowiązują przy tym Google do przekazania wydawcom informacji niezbędnych do ustalenia wysokości wynagrodzenia. Pomimo istnienia tych przepisów, Google nie podpisał z większością polskich wydawców umów określających warunki korzystania z ich publikacji oraz wysokości wynagrodzenia z tego tytułu. Sprawdzamy, czy Google nie wykorzystywał przewagi nad wydawcami, którzy są od niego zależni jako ważnego kanału dotarcia do czytelników i mają znacznie słabszą pozycję negocjacyjną. Big Techy nie mogą stawiać się ponad prawem.
14: Polscy wydawcy od dawna są w sporze z amerykańskim gigantem, bo Google dzięki ich pracy zarabia na reklamach, podczas gdy wydawcy tracą część ruchu i związanych z nim przychodów. Pracodawcy zgłaszają długą listę uwag do projektu ustawy wdrażającej unijną dyrektywę dotyczącą pracy platformowej. Chodzi w niej o uregulowanie i ucywilizowanie pracy osób wykonujących zadania dla dużych platform, na przykład kierowców taksówek na aplikacje czy dostawców jedzenia. Ministerstwo Pracy chce, żeby domyślną formą zatrudnienia takich osób był etat, podczas gdy teraz wykonują one swoje obowiązki na podstawie umów cywilnoprawnych, kontraktów B2B i całego wachlarza innych. Głośny był przypadek zatrudnienia na podstawie umowy użyczenia roweru. Pracodawcom ta ustawa się jednak nie podoba. Jest przeregulowana, mówił w porannym EKG w rozmowie z Patrycją Maciejewicz Jacek Cieplak, wiceprezes Pracodawców RP.
7: Wprowadza wiele dodatkowych zapisów, które nie są wymagane w dyrektywie.
16: A nie jest tak, że myśmy troszeczkę zapracowali sobie na to? To znaczy, to w Polsce mamy patent na podpisywanie umów na wynajem roweru, a nie nawet umowę zlecenie, czy już nie mówiąc o zatrudnieniu na etat. To znaczy, ta swoboda w aplikowaniu form zatrudnienia była, można powiedzieć, porażająca.
7: Nie można całości rynku traktować w sposób patologiczny i nagle z dnia na dzień wprowadzać dyrektywę, która zmieni około 700 tysięcy miejsc pracy na etaty.
14: Polska i tak najprawdopodobniej spóźni się z wdrożeniem tej unijnej dyrektywy, bo zostały 2 miesiące, a projekt jeszcze nie wyszedł z Ministerstwa Pracy. Dolar po 4 złote to całkiem realny scenariusz, prognozują analitycy. Amerykańska waluta umacnia się, bo rynki czekają na dalsze podwyżki stóp procentowych w USA i osłabia się euro, a złoty zachowuje się jak euro, tylko bardziej, mówił w TOK FM Piotr Kuczyński, analityk rynków finansowych domu inwestycyjnego Xelion.
17: To nie jest choroba polskiej waluty, to nie jest choroba złotego, to przyszło z zewnątrz.
18: Czy ten psychologiczny poziom 4 zł za dolara to jest coś, co my możemy pana zdaniem zobaczyć w najbliższym czasie?
17: No, oczywiście, że możemy, bo 3,91,4 no to jest 9 groszy różnicy. To naprawdę nie jest dużo. Przy czym ja uważam, że umocnienie dolara do euro jest przesadne.
14: A drogi dolar to droga ropa naftowa kupowana do produkcji paliw. Dziś dolar kosztuje prawie 3,91 zł, euro po 4,37, frank szwajcarski 3,70, a funt po 5,18.
19: Sponsor. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
20: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl.
21: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
10: 16.29, Adam Ozga, gościem TOK 360 jest podpułkownik rezerwy Dariusz Krzysztofik, specjalista do spraw zarządzania kryzysowego, zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin. Dzień dobry.
22: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
10: Są procedury dla szkół na wypadek alarmu o zagrożeniu z powietrza. To jest też trochę wyciągnięcie wniosków z tego, co działo się między innymi podczas ostatnich alarmów na Lubelszczyźnie, gdzie niegdzie były szkoły, w których dzieci były wyprowadzone zgodnie z tymi procedurami ewakuacyjnymi na wypadek na przykład pożaru na otwarty teren. Tego nie robi się, gdy jest zagrożenie z powietrza i to jest taka podstawowa zasada. Pozostanie w budynku w tych procedurach, a wyjście na otwartą przestrzeń tylko wtedy, gdy sam budynek stanowi zagrożenie, a odpowiednie służby nakażą jego opóźnienie. Szkoły muszą wcześniej przygotować miejsca schronienia dla wszystkich osób przebywających w budynku. Muszą to konsultować ze służbami. Zastanawiam się, czy szkołę w ogóle powinniśmy inaczej postrzegać niż inne budynki. Chyba tak, bo mamy pod opieką dzieci.
22: Znaczy generalnie to chodzi po prostu o zapewnienie bezpieczeństwa ludziom, dzieciom w szczególności. To jest może o tyle, nie tyle inny, co specyficzne środowisko, tak, nie budynek, gdzie nauczyciele muszą zaopiekować się dosyć dużą grupą dzieci. I tak jak pan redaktor powiedział, niestety, aby to wyszło, to wcześniej trzeba po prostu się do tego przygotować. Bardzo dobrze, że ministerstwo wydało te takie ogólne wytyczne. Co prawda myśmy wcześniej już podobne, nazwijmy to wytyczne, w czasie szkoleń dla dyrektorów przekazywali, ale teraz to jest takie bardziej usankcjonowane. No i przede wszystkim szukamy miejsca gdzieś w obrębie budynku, gdzieś bezpiecznego miejsca, o tak. Różnie to może być, to mogą być podpiwniczenia, to mogą być też i punkty schronienia, czy miejsca schronienia w budynku, ale to też może być korytarz, który spełnia warunki tak zwanych zasady dwóch ścian. Tutaj wcześniej trzeba przejść, zobaczyć, przemyśleć, ale też i zobaczyć, skąd, dokąd można i jak się przemieścić, żeby te drogi wewnątrz budynku się nie krzyżowały.
10: Ale też dobrze rozumiem, że wyposażyć w wodę, apteczki, środki higieniczne, koce, latarki, baterie oraz środki łączności?
22: To jeżeli będzie taka potrzeba. My musimy sobie uzmysłowić taką prostą rzecz, że gdy takie dwie sytuacje, to co się dzieje teraz, a teraz nie ma wojny, stanu wojennego, jest czas pokoju i ten alarm trwa godzinę, półtorej. Apteczki to są w szkołach przecież na prawie każdym korytarzu, na ścianach i tak dalej, także tu nic dodatkowego. A jeżeli schodzimy gdzieś bardzo w jakieś tam, nie wiem, już ciemne pomieszczenia, no to wtedy dobrze by było, żeby jakieś oświetlenie to awaryjne było. Ale zgodnie też z tą instrukcją szkoła może wystąpić po określeniu oczywiście takich potrzeb i określeniu, ile to może kosztować, może wystąpić po środki do właściciela, zarządcy, bo też pamiętajmy, że tu nie tylko mówimy o szkołach publicznych, ale też i o placówkach niepublicznych.
10: Szkoły, przedszkola powinny przećwiczyć wcześniej to wszystko, co jest w tych procedurach i zrobić to stopniowo.
22: Absolutnie tak, ale tak jak powiedziałem, najpierw trzeba wymyśleć, jak to zrobić, potem zapoznać z tym wszystkim nauczycieli, uczniów i na końcu to przećwiczyć. Tak jak ćwiczy się alarm przeciwpożarowy, tutaj żadnych jakichś nowych metodyk czy jakichś nowych sposobów nie wymyślamy. To są po prostu rzeczy, tylko zagrożenie nam się zmienia.
10: No ale to zagrożenie jest, tak sobie myślę, ma bardzo silne oddziaływanie też psychologiczne, więc i atmosfera takich ćwiczeń może powinna być inna niż w wypadku tej ewakuacji pożarowej, że tak powiem.
22: Gdy ćwiczymy, to zawsze nie będzie takiego dużego problemu tego psychicznego. A tak naprawdę to jakie to ma znaczenie, czy pali się szkoła, bo to też jest przecież bardzo duże zagrożenie i tam psychika też będzie działała, tam też będzie występował strach, tam też może występować panika, czy w sytuacji teraz tych alarmów o zagrożeniu z powietrza. To są wręcz bardzo zbliżone zachowania psychologiczne z tego względu, że w jednym i w drugim wypadku chodzi o ludzkie życie.
10: No to jeszcze jedna rzecz, która wydaje mi się najtrudniejsza dla rodziców. Rodzice po ogłoszeniu alarmu nie powinni odbierać dzieci ze szkoły przedszkola, nie powinni gromadzić się przed szkołą. Dzieci pozostają pod opieką placówki do odwołania alarmu. Moje rodzicielskie serce, ale nie tylko serce, po prostu całym ciałem ja czuję, że w momencie, gdy jest alarm, ja powinienem być przy dziecku.
22: Ja też jestem rodzicem i też mam syna w 7 klasie szkoły podstawowej, ale musimy jeszcze sobie uzmysłowić jedną rzecz. Czy przypadkiem nie jest tak, że my narażamy w takiej sytuacji to dziecko na jeszcze większe zagrożenie? Bo po pierwsze, musimy do tej szkoły dojechać. Jedziemy, czasami tracimy tą koncentrację, no bo jedziemy, bo dziecko w niebezpieczeństwie, może dojść przy takich sytuacjach do wypadków i do tej szkoły nie dojedziemy. Po drugie, być może zabierzemy dziecko ze szkoły na otwarty teren w momencie, gdy to będzie najbardziej niebezpieczne. Także zaufajmy nauczycielom, że oni wiedzą, co robią. Przecież tak naprawdę te dzieci nauczycielom oddajemy na wiele, wiele, wiele minut, godzin dziennie i jakoś nie mamy problemu z tym, żeby zastanawiać się, czy im się tam dzieje dobrze, czy źle, bo ufamy, że nauczyciele wiedzą, co robią.
10: Bardzo, bardzo dziękuję. Podpułkownik rezerwy Dariusz Krzysztofik, specjalista do spraw zarządzania kryzysowego, zastępca Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego właśnie Urzędu Miasta Lublin, był gościem TOK 360 o procedurach dla szkół, dla przedszkoli na wypadek alarmu o ataku z powietrza. Jest 16.35, czas na informacje TOK FM. Po informacjach, które o 16.40 o Hiszpanii. O Hiszpanii, którą czekają przedterminowe wybory. O Hiszpanii, gdzie ulica jest niemile zaskoczona wynikiem głosowania w Kongresie Deputowanych. Głosowania, w którym ci właśnie deputowani opowiedzieli się przeciw większej ochronie najemców, czego domagały się setki tysięcy ludzi.
0: Reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony. Let's
21: go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
2: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
3: Kogo?
2: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
3: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
2: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
3: Tak, jest posterunkowy Cezary.
2: No, więcej na szkłomazgo.pl.
3: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
2: I Cezary Pazura.
23: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
24: Włączamy niskie ceny.
25: Au! Znów ten ból.
26: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
25: Mm-hmm.
26: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
25: O.
26: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
27: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
26: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
28: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
29: Wyraź
4: kaźni mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
9: Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
23: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.

0: wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Minęła 16.40. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. To pierwszy raz, gdy na Lubelszczyźnie pojawią się polskie patrioty, powiedział wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Przekazał, że podjął decyzję o rozmieszczeniu jednej z polskich baterii tego systemu w regionie Lublina. Szef MON zapowiedział dalszy rozwój jednostek Wojska Polskiego na terenie lubelskiego. Ma to być dalszy rozwój 18. Dywizji Zmechanizowanej Lotniczej Akademii w Dęblinie i baza śmigłowców na lotnisku w Świdniku. Ponad 18 tysięcy osób zostanie objętych bonem senioralnym w czwartym kwartale tego roku. Tak wynika z zapotrzebowania zgłoszonego przez samorządy. Poinformowała o tym sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Marzena Okła-Drewnowicz. Bon senioralny to bezpłatne usługi wsparcia dla osób, które ukończyły 65 lat, świadczone w miejscu ich zamieszkania i organizowane przez gminy. 30 września weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów, które wprowadza to rozwiązanie. Gdyby nie nagrodzona Noblem technika optogenetyki, nie bylibyśmy w stanie prowadzić naszych badań na mechanizmach uczenia się i zapamiętywania, powiedział dr Grzegorz Wiera z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, uczelni wchodzącej w skład naukowego think tanku. Inni naukowcy wskazują, że odkrycia noblistów mogą prowadzić do rozwoju przełomowych metod terapeutycznych, między innymi w psychiatrii. Uhonorowani w dziedzinie fizjologii lub medycyny za ten rok zostali trzej naukowcy za właśnie ich odkrycie dotyczące kanałów jonowych wrażliwych na światło i optogenetyki.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: O kanałach jonowych wrażliwych na światło już niedługo w TOK 360. Fascynująca sprawa. Neurolodzy, nie tylko neurolodzy, ale neurolodzy też świętują po odkryciach dzisiejszych noblistów. A teraz Hiszpania. Profesor Małgorzata Myśliwiec z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego jest gościnią TOK 360. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Bo Hiszpanie czekają przedterminowe wybory. Rok wcześniej mniej więcej niż były planowane. 29 listopada Hiszpanie będą głosować, a decyzję to ogłosił premier Hiszpanii Pedro Sanchez po porażce rządu w głosowaniu w Kongresie Deputowanych nad większą ochroną najemców, czego domagały się setki tysięcy manifestantów w całym kraju. Opowiadaliśmy o tym w TOK FM, w TOK 360. Też te protesty trwają od 23 września, kiedy to doszło do transmitowanej przez media eksmisji 87-latki, która mieszkała w jednym miejscu w Madrycie od 70 lat, a nowy właściciel potroił jej czynsz, wykorzystując lukę prawną. Ta propozycja rządu przewidywała między innymi wydłużenie obowiązujących obecnie umów oraz zamrożenie czynszów i ograniczenie możliwości obrotu mieszkaniami przez fundusze spekulacyjne. Jak to jest możliwe, że to nie przeszło?
7: Może rozpocznijmy od tego, że rzeczywiście należałoby spojrzeć na wyniki sondaży i to bardzo wiele by nam wyjaśniło. W Hiszpanii w chwili obecnej bardzo duże poparcie ma prawica, czyli Partia Ludowa, a także coraz większe znaczenie ma Partia Vox. Gdyby wybory odbyły się w dniu dzisiejszym, to te dwie partie uzyskałyby około 200 mandatów w 350-mandatowym Kongresie Deputowanych. No i myślę, że to jest odzwierciedlenie nastrojów społecznych. Hiszpanią rządzi Pedro Sanchez, który stoi na czele koalicyjnego rządu. Jest to rząd mniejszościowy, więc tutaj odpowiedź na pytanie pana redaktora, dlaczego to się nie powiodło. A sytuacja wokół tego rządu jest bardzo niedobra przede wszystkim z dwóch powodów. Pierwszy powód to co obserwowaliśmy kilka tygodni temu, a zatem szturm na Ceutę. Z pewnością nie przynosi to dodatkowych punktów procentowych rządowi Pedro Sancheza. I druga rzecz, to jest kumulacja w tej chwili i bardzo intensywne działania organów wymiaru sprawiedliwości w zakresie skandali korupcyjnych, w które są zamieszani politycy lewicy bardzo wysokiego szczebla, a także były premier José Luis Rodríguez Zapatero. W te skandale korupcyjne zamieszana jest między innymi żona Pedro Sancheza i jest zamieszany jego brat. W związku związku z tym no, atmosfera wokół rządu nie jest dobra. Hiszpańska lewica, która głosi hasło, że mieszkanie powinno być prawem, a nie towarem, przygotowało dwa pakiety ustaw. No, jeden, o którym pan redaktor wspomniał, powiedzmy, że troszeczkę łagodniejszy w swojej wymowie. Ten drugi, którego autorami były partie zdecydowanie bardziej lewicowe, jeszcze dalej szedł w zakresie ochrony najemców, no ale biorąc pod uwagę polityczny klimat i fakt, że nie rządzi w tej chwili rząd większościowy, spowodowały polityczną porażkę.
6: No ale nadal wydaje mi się, że zagłosowanie przeciw tak oczekiwanym społecznie przepisom jest co najmniej politycznie ryzykowne, a jednak ja rozumiem oczywiście, że Pedro Sanchez kieruje rządem mniejszościowym, ale jednak partie, które dotąd go wspierały, zrobiły tutaj krok w tył. Idą na wybory?
7: Może tak. Jeżeli rzeczywiście mówimy, może dla polskiego odbiorcy to będzie trochę trudne do zrozumienia.
6: To ja polski odbiorca.
7: No właśnie. Panie redaktorze, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Pedro Sanchez stoi na czele rządu mniejszościowego, no to siłą rzeczy sprawa jest przegrana z góry. Trudno się było spodziewać, że partie prawicowe, czyli Partia Ludowa i Partia Vox, zagłosują za pomysłami lewicowymi Pedro Sancheza. No więc tutaj sytuacja wydaje się dosyć prosta. Rzeczywiście, gdyby przyjrzeć się temu głębiej, no poza oczywiście tymi czterema, które wymieniłam, czyli te, które tworzą blok rządowy i te, które tworzą blok opozycyjny, mamy jeszcze partie regionalne, które nie wchodzą oficjalnie w skład koalicji rządzącej, ale przy okazji każdego ważniejszego głosowania wspierają lub nie rząd Pedro Sancheza. To są ugrupowania też o charakterze lewicowym. No i rzeczywiście najprawdopodobniej, tak, to przelanie czary goryczy ze względu na afery korupcyjne, ze względu na Ceutę, no być może skłoniły do kalkulacji politycznych prawicowych polityków, że utopmy Pedro Sancheza na flagowym projekcie, który w tej chwili miał przynieść mu niejako ocieplenie wizerunku, poprawę tego no, skandalicznego tak, wizerunku, z którym Pedro Sanchez się boryka i jego partia. No i najprawdopodobniej przekalkulowano, że niepoparcie tego lewicowego projektu dla prawicy będzie bardziej korzystne. Patrząc na dzisiejsze sondaże, nie pomylono się, ponieważ tak jak powiadam, w zależności od sondażu szacuje się, że dwie partie prawicowe, czyli Partia Ludowa, będąca od dziesiątek lat największą konkurencją dla partii socjalistycznej i coraz silniejsza partia Vox mają szansę przejąć większość bezwzględną, bez najmniejszych problemów.
6: To jeszcze jak tak rozkładamy na czynniki pierwsze tę hiszpańską cenę polityczną, to ciekawią mnie motywacje samego Pedro Sancheza, bo to brzmi w takim razie jakby on powiedział, a dajcie wy mi już wszyscy święty spokój.
7: To też nie do końca tak. Może w naszych warunkach tak by to wyglądało. Natomiast w Hiszpanii trudno mi sobie przypomnieć, chyba za czasów Felipe Gonzaleza, a były to lata 80. i początek lat 90., rządy lewicowe docierały do końca kadencji. To raczej w hiszpańskich realiach cechuje rządy prawicowe. Zwykle, kiedy rządziła hiszpańska lewica, dochodziło do przedterminowych wyborów. No i powiem szczerze, specjalnie mnie to nie dziwi. Gdybyśmy w dłuższej perspektywie czasu przeanalizowali, jak to wyglądało historycznie, to niemal każdy rząd lewicowy kończył swoją misję kilka tygodni bądź kilka miesięcy przed spodziewanym terminem konstytucyjnym.
6: Bardzo dziękuję. Profesor Małgorzata Myśliwiec z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego była gościnią TOK 360. Koniec listopada, dokładnie 29. Przyspieszone wybory parlamentarne w Hiszpanii. Wygląda na to, że Pedro Sanchez i jego lewica szykują się do, dokładnie Partia Socjalistyczna jego, szykują się do oddania władzy. 16:48. Adam Ozga. Adam Ozga, gościem TOK 360 jest dr Paweł Boguszewski, neuronaukowiec, kierownik pracowni metod bioralnych w Instytucie Łódzkiego Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry.
0: Dobry dzień dobry Państwu.
6: Rusza tydzień nowski i możemy się w tym tygodniu dowiedzieć wielu bardzo ciekawych i niekoniecznie oczywistych rzeczy, porozmawiać o rzeczach, o których wcześniej nie mieliśmy pojęcia. I tak jest i w tym wypadku. Karl Daj syrot, Amerykanin oraz Niemcy Peter Hegemann i Georg Nagel zostali laureatami Nagrody Nobla z fizjologii i medycyny. Honorowano ich za stworzenie i rozwinięcie optogeneki. Co to jest optogenetyka?
0: Jest to fantastyczna technika i szczerze od wielu lat, kiedy byłem na wykładach popularnych czy też akademii, zadałem takie notacje, że to jest kolejka do Nobla. Jest to fantastyczna technika, która przebojem weszła do laboratoriów, a już wchodzi powoli do krwi ludzkiej, czyli już zaczynają być leczeni za tą właśnie optogenetykę. Pokazuje pewnego rodzaju fantastyczną ciężkość biologii oraz że w nauce nie możemy widzieć, że jakieś niszadania nie staną się przełomem. Teraz na czym generalnie polega ta optogenetyka? Polega na tym, że standardowo komórki nerwowe, które żyją sobie w mózgu, reagują na chemiczne i sygnały elektryczne. Tak rozmawiają, tak funkcjonuje układ nerwowy. Natomiast są całkowicie pozbawione możliwości reakcji na środki, tak jak mamy na przykład w siatce. Natomiast tutaj zastano specjalne białko, które znano u alg, które jest pewnego rodzaju białkiem światłoczułym, tylko że w przeciwieństwie do tego, co widzimy u kręgu, jest bardzo szybkie. To znaczy, taka, która posiada taki kalowy w światłoczułym, oświetlona światłem, z potencjał może zawać z sygnałem elektrycznym na sygnał w bardzo szybki sposób. I dwóch z tych badań właśnie oni scharakteryzowali te receptory, pokazali, jaka jest ich podłoże molekularne, jak są zbudowane. Natomiast Karl Disseron pomyślał, że gdybyśmy mogli szczepić tego typu receptory światłe na przykład neuronów myszy, szczurów, ludzi, to wtyskalibyśmy poczułość tych komórek. I to się udało.
6: No dobra, ja wiem, że jakość tego dźwięku, który wszyscy przed chwilą usłyszeliśmy, pozostawia nieco do życzenia. Trudno słuchać o optogenetyce z taką czkawką delikatną, ale zachęcam Państwa do posłuchania w podcastach na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm. Tam już będzie wszystko w porządku. Karolina Lewicka razem ze mną, bo
2: bez
6: wywiad...
2: czkawki.
6: Oczywiście.
2: Bo chociaż wywiad... każdemu może się przydarzyć. Pamiętam, że kiedy zaczynałam swoją pracę antenową, to przerażało mnie to, że mogę podczas występu dostać czkawki. Nie wiedziałam wtedy, jak należałoby się zachować i jak temu przeciwdziałać, no bo wyobrażasz sobie, że występujesz na wizji, na przykład zatykasz nos, żeby wstrzymać powietrze?
6: Ja myślę, że trzeba by to już było przyjąć, zaakceptować, przyznać się do tego i nic więcej nie pomoże. Ale zdarzyło ci się, bo...
2: Nie, nigdy mi się nie zdarzyło, ale to była moja wielka obawa na początku pracy.
6: Wszystko przed nami. Wywiad polityczny już za kilka chwil jest. 16.52 o 17 informacje, a po informacjach wywiad polityczny będziesz drążyć co z tym Trybunałem Konstytucyjnym i kiedy...
2: Cały czas czekamy i żartowałam ostatnio w podcaście Dzieje się, że w połowie każdego tygodnia dzwonię i pytam, czy to już następny tydzień będzie tym przełomowym dla Trybunału Konstytucyjnego i ciągle słyszę, że jeszcze nie ten kolejny tydzień. W połowie tego tygodnia znowu rozpuszczę wici i zobaczymy, jaki będzie tego efekt. Jacek Trela, senator Unii Centrum, będzie moim Państwa pierwszym gościem. No i zobaczymy, jak ta rzecz wygląda z Trybunałem Konstytucyjnym. Natomiast jest też ciekawy ruch ze strony Bogdana Święczkowskiego, bo przypomnijmy, że 23 września prokuratura poinformowała, że postawiła zarzuty dyrektor Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego oraz komendantowi Straży Trybunalskiej Piotrowi P.
6: Chodzi o niedopuszczenie do orzekania tych sędziów, którzy ślubowali w sali kolumnowej bez obecności, ale wobec prezydenta.
2: Jeżeli chodzi o komendanta Piotra P., to zdaniem prokuratury on przekroczył uprawnienia poprzez poddawanie sędziów Trybunału stałej, naruszającej ich godność kontroli w zakresie przemieszczania się po budynku, uniemożliwienie im korzystania z pomieszczeń przeznaczonych dla sędziów, że złośliwie i uporczywie, zdaniem śledczych, naruszał ich prawa pracownicze. No i prokurator wobec obojga podejrzanych, czyli wobec dyrektor Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego oraz wobec komendanta Straży Trybunalskiej, zastosował zawieszenie w czynnościach służbowych. No, czyli nie pracują, tak? I teraz trzeba było wybrać kogoś, kto będzie wykonywał ich obowiązki. No to poinformował Trybunał Konstytucyjny dzisiaj w komunikacie, że tym, kto będzie zajmował się Strażą Trybunalską, jest pan pułkownik Andrzej Strużny. W latach 2020-2023 szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
6: Tak jest.
2: Który, uwaga, żeby było śmieszniej, pod koniec września, czyli niedawno, usłyszał zarzuty nadużycia uprawnień.
6: Świeża, tak. Dzwoniłaś, czułem, że to jest świeże dzwony
2: w odległym
6: kościele, tak?
2: Tak, no więc właśnie ten pan będzie teraz pełnił obowiązki szefa Straży Trybunalskiej.
6: Ale wracając też do tego, o czym mówiłaś przed chwilą, że dzwonisz mniej więcej w połowie tygodnia i nasłuchujesz, to mam wrażenie, że ta atmosfera wokół Trybunału gęstnieje, jakby to już miał być ten następny tydzień. I
2: tak,
6: że te
2: ale
6: kroki, jak zarzuty dla pracowników Trybunału, nie są przypadkowe.
2: Dwa warunki uruchomienia tej operacji, to znaczy musi być ślubowanie Macieja Berka, jakiekolwiek, raczej nie będzie tego ślubowania u pana prezydenta, więc musi odbyć się to ślubowanie w sali kolumnowej, na przykład tak jak w przypadku czworga sędziów wybranych przez Sejm w marcu, od których ślubowania prezydent nie odebrał. I drugi warunek to jest wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu Bogdanowi Święczkowskiemu. Z 10 dni temu słyszałam ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, który mówił, że to kwestia kilku tygodni, co by oznaczało, że jeszcze chwilę poczekamy. Ale z drugiej strony może być tak, że sytuacja gwałtownie przyspieszy. Natomiast drugi temat, którym się zajmiemy, myślę, że też może być dla państwa interesujący. Będzie z nami profesor Adam Leszczyński po 17.20. Porozmawiamy sobie o tym, kto jest zepsutą elitą, a kto zdrowym ludem. To jest oczywiście taka tradycyjna oś podziału wykorzystywana przez populistów i ostatnio postanowił pójść tym tropem prezydencki minister Marcin Przydacz, który chyba zainspirowany filmem albo serialem Lalka, albo powieścią, no właśnie jakoś tak przełożył to, co działo się z arystokracją w Lalce, na to, co dzieje się z elitą, pseudoelitą, nibyelitą, elitą, która uważa się za elitę teraz. I ja cały czas się zastanawiam, o co ministrowi Przydaczowi chodzi. Czy to jest jakaś próba ratowania sytuacji, bo Karol Nawrocki ostatnio buksuje, stąd właśnie taki powrót do tych dwóch tez. Zwykły człowiek jako antyteza elit i polityk jako zwykły człowiek. I w tym ujęciu oczywiście Karol Nawrocki to jest swój chłop, a obecni rządzący, ale też elity kulturalne czy intelektualne, które na przykład sprzyjają albo sympatyzują z obecną władzą, to byty albo zdegenerowane, albo odklejone, albo po prostu śmieszne. I chodzą pod pachą z wyborczą albo polityką.
6: No, niczym innym.
2: No, oczywiście.
6: Wywiad polityczny tuż po informacjach, które o godzinie 17. Karolina Lewicka, dzięki.
2: Zapraszam.
6: Wielkie. A o optogenetyce w podcastach na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm bez czkawki. Łyk wody. Wszyscy wypijemy. Informacje tok.fm.
3: Autopromocja.
8: Polityka to nie tylko słowa, konferencje i awantury. To decyzje, które mają wpływ na nasze życie. O to, co naprawdę ważne, pytamy naszych gości. Bez nakręcania, ściemy i bicia piany. Poranek TOK FM. Do usłyszenia od 7. Maciej Kluczka.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
9: Reklama.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
11: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
12: 120 km na godzinę i nielegalny wyścig przyczynami śmierci na pasach w Nowym Sączu. Dodatkowe 2 miliardy złotych w budżecie NFZ dzięki Ukraińcom. Biskup kontra parafianie po odwołaniu proboszcza w Grójcu.
11: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
14: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
15: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
14: Pewnie. pewne zwycięstwo.
9: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
15: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
16: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
15: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
17: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
18: Netto przedstawia.
19: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
20: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
19: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
20: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
19: To może zapraszamy?
20: Dobre!
21: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
22: Za mniej!
23: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Minęła 17. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Rosja zdecydowała o nasileniu ostrzałów wymierzonych w infrastrukturę i cele cywilne w Ukrainie, łamiąc zasady międzynarodowego prawa humanitarnego. Oświadczył dziś prezydent Francji Emmanuel Macron. Zapewnił, że Paryż i Unia Europejska będą nadal udzielać wsparcia Kijowowi i że Francja nie ulegnie ani zastraszaniu, ani eskalacji ze strony Rosji. Wojewoda mazowiecki przekazał 5 milionów złotych dotacji na przystosowanie piwnic szpitala przy ulicy Lindleya na miejsca schronienia. Pieniądze zostaną przeznaczone na wykonanie prac przygotowawczych, czyli opracowanie koncepcji, inwentaryzację i niezbędne ekspertyzy. Będą to pomieszczenia podwójnego zastosowania. W czasie pokoju będą pełniły funkcje pomocnicze szpitala, będą to magazyny lub pomieszczenia techniczne, a w momencie zagrożenia zostaną niezwłocznie przekształcone w miejsca schronienia. W prowincji Quebec rozpoczęły się wybory do tamtejszego parlamentu. Ośrodki badawcze Kanady szacowały w minionych tygodniach, że do parlamentu wejdzie 5 partii, a najwięcej miejsc może uzyskać jedna z partii separatystycznych. W informacjach to wszystko, za chwilę prognoza pogody.
3: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
5: Jutro na termometrach od 16 do 23 stopni Celsjusza. Dziś zachmurzenie umiarkowane i też dość ciepło. 15 stopni na północy, około 19 w centrum, do 21 stopni na południu kraju.
3: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
24: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Wywiad polityczny. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego pierwszego gościa. Jest z nami Jacek Trela, senator Unii Centrum, były prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Dzień dobry, panie senatorze.
25: Dzień dobry, pani redaktor.
2: U Gombrowicza mieliśmy pojedynek na minę, a teraz mam takie wrażenie, że mamy pojedynek na groźby. Premier mówi, że już nie będzie grał w szachy, a na przykład Paweł Szefernaker z prezydenckiej kancelarii mówi tak, prezydent poinformował przedstawicieli rządu, że nie odpuści Trybunału Konstytucyjnego. Jak będzie trzeba, rozważa różne warianty. No i kto wygra ten pojedynek na groźby?
25: Wiem, kto przegra. To znaczy my wszyscy przegrywamy.
2: Pan, pani, społeczeństwo.
25: Tak, społeczeństwo, niestety. Bo tego organu konstytucyjnego już praktycznie nie ma od lat. A to, co się teraz dzieje, no to jest... skandal, kompromitacja. Autorem tego złego, tej kompromitacji jest pan Święczkowski. No niestety w porozumieniu z prezydentem, który nie przyjmuje ślubowania od 4, a teraz już od 5 legalnie wybranych sędziów, chociaż ja twierdzę i duża część prawników twierdzi tak samo, że to ślubowanie zostało złożone. I w związku z tym te osoby, ta piątka, ma prawo domagać się tego, żeby...
2: W przypadku czworga, bo czworo sędziów ślubowało tak. w sali kolumnowej. Jeszcze w przypadku Macieja Berka takiego wydarzenia nie było. Na razie idą pisma do pana prezydenta, by raczył przyjąć nowego sędziego.
25: Być może, że w przypadku pana Macieja Berka nie będzie takiej celebry w sali kolumnowej, bo wystarczające jest złożenie podpisu w obecności notariusza i dostarczenie tego do kancelarii prezydenta. I to jest wypełniony obowiązek sędziego i spełniony obowiązek złożenia ślubowania.
2: Rozmawiałam ostatnio z profesorem Marcinem Matczakiem, który nawiązywał do tej wypowiedzi pana premiera o tym, że już nie będzie grał w szachy, bo grał w te szachy. Tutaj stoi człowiek z bejsbolem, który przyszedł na ustawkę i profesor Matczak mówi tak, trudno dać mata pałką. I przypomina, że to już jest od dawna kwestia wyłącznie polityczna, to co dzieje się wokół Trybunału Konstytucyjnego, a nie kwestia prawna. Więc jak rozumiem, bez uzyskania jakiejś zgody narodowej, czyli politycznej, tego problemu rozwiązać się nie da.
25: To jest jednak kwestia prawna, tyle tylko, że politycy nie zważają na to, tylko bo prawna jest, bo zostali wybrani sędziowie, złożyli ślubowania, więc to jest wszystko zgodnie z prawem. Natomiast politycy na to nie zwracają uwagi, w szczególności prezydent, otoczenie prezydenta, pan minister Bogucki i wolą polityczną grę prowadzić. Trybunał jest wygodny dla prezydenta, bo jak nie chce podpisać jakiejś ustawy, to ma w zanadrzu procedurę do Trybunału Konstytucyjnego i proszę zobaczyć, że ten Trybunał Konstytucyjny niezwłocznie się zbiera, albo jak nie trzeba, trzeba odwlec, to się właśnie nie zbiera i nie orzeka w takich sprawach, a składami zdaje się, jak obserwuję to, co się tam dzieje, dość dowolnie zarządza prezes Święczkowski. Mm-hmm. Nie
2: teraz
25: według
2: jest
25: zasady.
2: Taka sytuacja, że Trybunał Konstytucyjny to jest prezes Święczkowski, prezes Święczkowski jest Trybunałem Konstytucyjnym.
25: Tak jest. Tam jest jeszcze kilka osób, sędziów z tego poprzedniego wyboru, wybranych przez parlament poprzedniej.
2: W tym jeden dubler.
25: W tym jeden dubler, ale jego kariera też tam się niebawem kończy.
2: W styczniu,
25: tak. Ale jest kilku jeszcze którzy pewnie chcieliby, nie wszyscy, ale niektórzy chcieliby wykonywać tę pracę, a nie mogą tego robić, bo nawet nie może się zebrać Trybunał na zgromadzeniu ogólnym, bo nie przez niedopuszczanie tej piątki sędziów powoduje się prezydent czy pan Święczkowski powodują, że nie ma zgromadzenia ogólnego.
2: A czy to wszystko, co dzieje się wokół Trybunału Konstytucyjnego, to nie jest już taka przenoszona ciąża i że jest to wina obecnej władzy? Bo podejście rządu jest takie, jakoś to będzie. Kiedy pytałam, jaka będzie reakcja rządu, jeżeli prezydent nie przyjmie ślubowania od sędziów wybranych w marcu ze względu na to, że ten wybór był hurtowy, a nie detaliczny, czyli na kolejne zwalniane miejsca kolejni sędziowie, tylko po jakimś czasie rząd się namyślił, zdecydował, że obsadzi te wakaty, to słyszałam, że trzeba poczekać na to, co zrobi prezydent. Chociaż nam, komentatorom, wydawało się oczywiste, że prezydent wykorzysta ten pretekst do tego, żeby tego ślubowania nie przyjmować. Waldemar Żurek wielokrotnie mówił, że ma plan B. W sierpniu tego roku zapewnił, że zawsze ma plany B, B1, B1 prim i tak dalej, realizowane krok po kroku. Natomiast ja tych planów B, B1, B1 prim po prostu nie widzę. Tak jakby oczywista reakcja drugiej strony wprawiała państwa w stupor i wtedy dopiero zaczyna się głęboki namysł, co my mamy z taką reakcją zrobić, jak na nią odpowiedzieć.
25: No, zadała pani redaktor na początku słuszne pytanie, czy nie jest to wina obecnej koalicji. To warto przypomnieć, że w 2024 roku, niedługo po dojściu do władzy obecnej koalicji, zaproponowaliśmy rozwiązanie kompromisowe.
2: Wiem. Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, którą pan prezydent odesłał do Trybunału, a Trybunał ją odesłał na śmietnik.
25: Tak, odłożył ad acta i ona tam sobie leży. Więc jakiś krok został zrobiony. Chyba błędem było rzeczywiście, ja zresztą mówiłem liderom, że powinien być sukcesywny wybór na miejsca wakujące. Po odchodzeniu każdego z sędziów Trybunału Konstytucyjnego powinien być dokonywany wybór. Ale zdecydowano
2: się... No to zatrzymajmy się teraz właśnie
25: na tym hurtowym rozwiązaniu.
2: Bo pan jeszcze wtedy był w Polsce 2050, jeszcze Szymon Hołownia był państwa liderem, kiedy po przegranych wyborach prezydenckich, to był czerwiec ubiegłego roku, Szymon Hołownia wyszedł i powiedział publicznie, że trzeba zacząć obsadzać. Czerwiec 25 roku i potem trwa właśnie ten głęboki namysł u państwa i dopiero w lutym tego roku pojawiły się pierwsze informacje medialne, że państwo się przymierzają i dopiero w marcu marszałek Sejmu podjął decyzję o wyznaczeniu terminu na składanie wniosków w sprawie wyboru 6 sędziów Trybunału. No więc jakie to mnóstwo czasu.
25: Tak było. No nieskromnie powiem, że myślę, że Szymon Hołownia wtedy po rozmowie ze mną o tym powiedział publicznie. I tak byłoby lepiej. Nie, bo każdy pretekst, a ten hurtowy wybór jest pretekstem, daje... To jest pretekst dla prezydenta, dla pana Święczkowskiego do działań...
2: Żeby być hamulcowym.
25: Tak, oporowych. Tak samo jak to ślubowanie w sali kolumnowej, nadmiarowe, niepotrzebne moim zdaniem, bo ono też dało asumpt do twierdzenia, że to się odbyło wobec marszałka Sejmu. I z tego...
2: Skrajnej narracji wobec kolumn w sali kolumnowej.
25: Tak, tak. I w związku z tym sformułowano wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent zwrócił się w związku z tym, że istnieje jego zdaniem spór kompetencyjny. Czy on ma odebrać ślubowanie, czy marszałek Sejmu? Niepotrzebne to było, bo wystarczyło w obecności notariusza. To są błędy, tak.
2: Adam Bielan straszy, że siłowa rozprawa z Trybunałem Konstytucyjnym spotka się z reakcją amerykańską. Dzisiaj mówił tak, ten polityk PiSu mówił o tym w Polsat News. Jestem pytany przez dziennikarzy, czy ta sprawa Trybunału może mieć wpływ na nasze relacje z Ameryką. Zgodnie z prawdą odpowiadam, że tak. Jeżeli za każdym razem, jak jestem w Waszyngtonie, w ostatnich tygodniach jestem pytany o to, co się dzieje z Trybunałem Konstytucyjnym, Amerykanie rozumieją, że to jest nasz sąd konstytucyjny i im się nie mieści w głowie, że urzędujący mogliby tam wprowadzić policję, FBI, siły specjalne, ich urzędujący prezydent może miałby wprowadzić do ichniejszego Trybunału Konstytucyjnego, czyli Sądu Najwyższego, takie właśnie siły, więc to się Amerykanom nie mieści w głowie, więc pytają, co się tam u was w Warszawie dzieje?
25: No rzeczywiście, ta narracja, jeżeli jest sączona tam przez pana Bielana, no to ona oczywiście ma taki efekt i takie są reakcje amerykańskie.
2: To znaczy Adam Bielan uważa, pan jedzie do Waszyngtonu, mówi, zobaczcie, u nas jest zamach na Trybunał, chcą
25: być może w trakcie rozmowy to wychodzi. I oczywiście Amerykanie traktują dziewięcioosobowy Sąd Najwyższy jako świętość i nie wyobrażają sobie, żeby Donald Trump tam interweniował i naciskał i żeby służby wchodziły. Ja też sobie nie wyobrażam, żeby w Polsce miało do tego dojść. To jest narracja wywoływana przez prawicę, że ma nastąpić jakiś atak na Trybunał Konstytucyjny, czyli na budynek, niczym 6 stycznia roku 2020 drugiego chyba, tak? Na Kapitol. Nie, do tego ma to w żadnym razie. Natomiast jeżeli mamy na czele Trybunału Konstytucyjnego osobę, co do której prokuratura, nie politycy, tylko prokuratura, podejmie decyzję, że należy jemu przedstawić zarzuty, to musi podjąć działania zgodne z prawem, czyli wystąpić o uchylenie immunitetu przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego i podjąć dalsze czynności procesowe. I to nie jest atak na Trybunał, tylko to jest wymierzanie sprawiedliwości w stosunku do osoby, która łamie prawo. Tak jak wobec każdego obywatela.
2: Atak na Kapitol, 21 rok.
25: Tak, rzeczywiście. Ten czas szybko leci.
2: Ale myśli pan, że jest jakieś połączenie między amerykańską bazą w Polsce, scenariuszami działań w Trybunale Konstytucyjnym. To znaczy, że jeżeli państwo będą chcieli coś w Trybunale Konstytucyjnym zrobić, na przykład Maciej Berek złoży jakieś ślubowanie, będzie wniosek o uchylenie immunitetu Święczkowskiemu, zbierze się Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, uchyli immunitet Święczkowskiemu, to nagle przyjdzie sygnał z Waszyngtonu, a bazy nie będzie.
25: Te dwie rzeczy zawsze w świecie zachodniej demokracji, czyli praworządność i gospodarka, czy wspólne działania militarne są połączone ze sobą. To niewątpliwie świat zachodni, cywilizacja jest wrażliwa na zachowywanie rządów prawa. Więc, ale tak jak powiedziałem, nie wyobrażam sobie, żeby miało dojść do takiego ataku. Natomiast jeżeli będzie to wymierzanie sprawiedliwości, czyli normalna procedura w stosunku do osoby, która łamie prawo, no to nie sądzę, żeby można było

0: Jelenie, sarny, a nawet niektórzy mówią, że zebry. Ale moim zdaniem to pytanie też jest szersze. To jest pytanie o to, czy jeżeli... No, po pierwsze, o pewne kwestie reprezentacyjne. Wszak na przykład w Juracie prezydenci podejmują głowy innych państw i czasem takie rozmowy międzynarodowe toczą się w nieco innych warunkach niż te urzędowe i w stolicy, to po pierwsze. A po drugie, też to jest pytanie o to, czy... zatrudniając kogoś na tak poważnym, mimo ograniczonych kompetencji, ale jednak stanowisku głowy państwa, czy nie jesteśmy tej osobie trochę winni też tego, żeby w tych trudnych okolicznościach, w których się znalazła, ograniczonych możliwościach, trudno pójść do kina na przykład, no mogła sobie może na tym skuterze jak Andrzej Duda po morzu pojeździć, no.
1: No... Oczywiście funkcja prezydenta nie jest łatwą pracą, ale z drugiej strony też nikt nie jest do niej przymuszany. Każdy, kto startuje w wyborach, doskonale zdaje sobie sprawę nie tylko z tych dobrych stron, które wiążą się z bycia prezydentem, ale też z tych ograniczeń, które nakładane są na funkcję. No też nie oszukujmy się, prezydent Polski nie ma pozycji takiej, którą ma prezydent Stanów Zjednoczonych czy prezydent Francji, gdzie rzeczywiście to są ci politycy, którzy no niemalże jednomyślnie decydują o polityce swojego państwa i tam rzeczywiście ta cała doba musi być rozplanowana pod prezydenta i jego najbliższych, żeby zapewnić im komfort rządów. Szykując się do tej rozmowy, zerknąłem szybko w internecie, czy prezydenci tutaj państw naszego regionu geograficznego, którzy mają podobne kompetencje, chociażby prezydent Czech czy prezydent Węgier, mają
0: dobre porównanie.
1: Różnego rodzaju posiadłości. Nie znalazłem tak naprawdę aż tylu. Prezydent Czech ma swoją siedzibę letnią. Nie wiem, czy prezydent Węgier w ogóle ma jakąś poza swoją oficjalną siedzibą. Inne miejsce, gdzie może przyjmować na przykład zagranicznych gości. No też pytanie, czy rzeczywiście aż tyle tych miejsc jest potrzebnych i to nie, żeby nie było, że akurat to dotyczy prezydenta Nawrockiego, ale też wśród jego poprzedników myślę, że aż takiej dużej potrzeby nie było, tym bardziej jak pan redaktor wspomniał, no, wielu prezydentów nawet nie miało czasów, mimo tego, że dwie kadencje spełniało swoją funkcję, odwiedzić wszystkich tych rezydencji, posiadłości i w nich poprzebywać i wykorzystać. Natomiast...
0: Ale też niektórych, żeby oddać sprawiedliwość, poprzedni prezydenci, czy też kancelarii organizujące ich pracę się pozbywały, bądź też pod ich kuratelą one nieco niszczały. Bardzo dziękuję. Profesor Krzysztof Wasilewski, politolog z Politechniki Koszalińskiej, był gościem TOK 360. Ja mówiąc o tych niszczających, czy też pozbywających się, mam na myśli na przykład tak zwaną willę Gierka pod Warszawą. 18.18, 18.20 informacje TOK FM, a po informacjach o ewakuacji biskupa przez policję, bo wierni z Grójca byli bardzo, bardzo źli.
2: Reklama.
3: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
4: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
5: Bo nie mam żadnych objawów.
6: Bo nie mam czasu.
7: Bo boję się diagnozy.
8: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
9: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
4: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
11: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
12: Jak się kłóciliśmy, to nas pan normalnie pogodził.
13: Nie umiałam, to mnie pocieszyła i się udało.
14: Pan mi kibicował i dobiegłam.
15: Jak nie rozumiałam, to mi pani Ania wytłumaczyła.
16: Mówił, że sobie poradzę i wyszło.
17: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel, zawód znaczący. Kampania w ramach zadania finansowanego ze środków ministra edukacji.

0: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 18.22, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Plan Polski dotyczący wsparcia rozbudowy fabryki ciężarówek MAN w Niepołomicach jest niezgodny z unijnymi przepisami dotyczącymi pomocy państwa. Tak uznała Komisja Europejska. Chodzi o postępowanie wyjaśniające wszczęte w lipcu ubiegłego roku. Komisja sprawdzała, czy Polska miała prawo przyznać 116 milionów złotych pomocy publicznej. Większość wsparcia, ponad 105 milionów, miała formę zwolnienia z podatku CIT. Unia uznała, że pomoc ta jest nieuzasadniona, bo nie skłoniła skutecznie spółkę MAN Trax do inwestycji w województwie małopolskim. Nawet milion uchodźców z krajów bałtyckich może chcieć na wypadek wojny przyjechać do Polski, powiedział litewski minister spraw wewnętrznych Martinas Katelinas w Budzisku na Podlasiu. Litwini przygotowują się do takiej sytuacji, dodał. Dziś przy granicy polsko-litewskiej w Budzisku właśnie Katelinas spotkał się z ministrem spraw wewnętrznych i administracji Marcinem Kierwińskim. Wcześniej w Suwałkach rozmawiali m.in. o planach ewakuacji ludności z krajów bałtyckich do Polski. Minister koordynator służb specjalnych natomiast Tomasz Siemoniak spotkał się z pakistańskim premierem. Z Shabhazem Sharifem omówili kwestie bezpieczeństwa obu państw i rozwój relacji polsko-pakistańskich, a także rozmawiali o nielegalnej migracji i terroryzmie.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Adam Ozga, gościem TOK 360 jest Artur Sporniak z Tygodnika Powszechnego. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, witam państwa.
11: W parafii świętego Wawrzyńca w Grójcu koło Oświęcimia doszło do gwałtownego protestu parafian przeciwko odwołaniu proboszcza księdza Józefa Zborka. Po spotkaniu z wiernymi biskup Roman Pindel musiał schronić się w zakrystii przed tłumem. Według relacji diecezji część parafian krzyczała, przeklinała, szarpała biskupa oraz towarzyszących mu księży i zmusiła ich do wycofania się do kościoła. Ostatecznie biskup i inni duchowni opuścili miejsce pod eskortą policji. Posłuchajmy.
13: Dziękujemy polskiej policji za piątkę podatki. Brawo!
14: To jest cyrk.
15: Ja próbowałem przemówić w kościele, to zakrzyczeliście.
16: Biskup powiedział, że jutro.
17: Kto doprowadził do tego, co jest?
18: Wygrany!
19: Brawo! Brawo!
20: Ucieka! Tak się Kościół prezentuje! Ty kurzu! Ty kurzu!
21: Mi się skończyła ta parafia.
11: Dużo, bardzo dużo emocji. Kuria podała jedynie, że ksiądz Zborek został odwołany z powodu stwierdzonych i udowodnionych poważnych nieprawidłowości w wypełnianiu urzędu. Diecezja twierdzi, że biskup nie może ujawnić szczegółów sprawy z powodu tajemnicy kanonicznej oraz ze względu na dobro i godność zainteresowanej osoby. Ale o jakim w ogóle rodzaju przewinień my tutaj możemy mówić?
12: Chciałem tu sprostować.
11: Proszę bardzo.
12: diecezja może ujawnić. Nie ma czegoś takiego jak tajemnica w tym przypadku. Rzeczywiście, gdy się wsłuchać w nagrania z przebiegu tego gorącego spotkania, tam przedstawiciel rady parafialnej, z którą się biskup spotkał, ujawnił, że biskup zobowiązał ich pod tajemnicą, żeby nie podawali powodu. Oni musieli przysięgnąć na Biblię. To rzeczywiście jest taki akt sakralny w prawie kanonicznym. Jest zupełnie zdumiewający w takiej sytuacji, bo jeżeli biskup wychodzi i mówi zgromadzonym parafianom, że ksiądz proboszcz został uznany za winnego przestępstwa według prawa kanonicznego, a czytamy w oświadczeniu kurialnym, że z powodu stwierdzonych i udowodnionych poważnych nieprawidłowości w wypełnianiu tego urzędu, no to parafianie moim zdaniem mają prawo jednak coś więcej wiedzieć, o co chodzi. To znaczy,
11: tutaj rozumiem, że intencją jest ochrona godności księdza Zborka.
12: No tak, ale jeżeli on popełnił jakieś przestępstwo, no tak sam biskup Pindel powiedział, pełniąc urząd, prawda, urząd proboszcza jest publiczny, on nie pełni tego prywatnie, prawda, tylko pełni to dla parafian. Proboszcz jest dla parafian. Jeżeli biskup rzeczywiście ma powody, żeby go usunąć, no to powinien coś powiedzieć więcej, prawda, żeby parafianie nie czuli się potraktowani jako no nieważni. No to jest jakby źle rozgrywane PR-owo. Cała ta sytuacja. Ona jest trudna dla biskupa, ale właściwie fatalnie wzywać negocjatorów policyjnych to jest właściwie klęska Kościoła.
11: A o jakiej kategorii przewinień my tutaj w ogóle możemy mówić? No bo rozumiem, że nie chodzi o pospolite przestępstwa, tylko przestępstwa prawa kanonicznego.
12: No tu możemy właśnie, no nic nie wiemy, możemy się tylko domyślać. Prawo kanoniczne przewiduje w jednym z kanonów powody, które no biskup może się powołać, prawda, usuwając proboszcza. To sposób postępowania, który przynosi kościelnej wspólnocie poważną szkodę lub zamieszanie. One są rzeczywiście takie bardzo ogólne. Nieudolność albo trwała choroba, akurat tutaj nie, w to nie chodzi w grę. Utrata dobrej opinii u uczciwych i poważnych parafianach. No to też chyba raczej
11: ewidentnie
12: nie.
11: Tak.
12: Poważne zaniedbanie lub naruszenie obowiązków parafialnych, które trwa mimo upomnienia. Chyba też nie o to chodzi. No jest jeszcze jedno. Złe zarządzanie dobrami doczesnymi. Być może, że to o to chodzi. Prawda? No ja sobie tak wyobrażam, że...
11: Czyli finanse.
12: Ja nie chcę nic tutaj sugerować, ale no to byłby powód, na przykład defraudacja dużej kwoty, prawda, parafialnych pieniędzy. To jest przestępstwo i dość poważne i tutaj biskup powinien zareagować, prawda? No ale co by przeszkadzało powiedzieć właśnie, że chodzi o sprawy finansowe. Gdyby biskup coś więcej powiedział, to bym myślę, ludzie nie reagowali tak nerwowo.
11: Tym bardziej, że jak rozumiem, ta relacja pomiędzy mieszkańcami wiernymi a lokalnym proboszczem jest siłą rzeczy trochę inna, o wiele bardziej intensywna niż pomiędzy wiernymi
12: a biskupem. Tak.
11: Dokładnie. I instytucją Kościoła w związku z tym.
12: To czytamy, że to jest proboszcz, który od 30 lat jest właśnie w tym miejscu. No, zżył się z parafianami, parafianie się zżyli z nim. Jak mówią, prawda, takie świadectwa można znaleźć, odnaleźć w sieci, że to był dobry proboszcz, że on się zajmował ludźmi, więc oni się odruchowo stanęli w obronie. Tutaj jakby no, można, myślę, potraktować ten dość rzeczywiście ostry przykład takiego no, buntu. Tam dochodzi do agresji, dochodzi do bardzo złych rzeczy jednak, do przemocy. To się bardzo, bardzo jednak rzadko zdarza. Ja nie pamiętam, żeby wobec polskiego biskupa była przemoc stosowana, więc jakieś zło się rzeczywiście no, dokonało i teraz trzeba by się zastanowić nad i kontekstem, no i źródłem tego, z tego spięcia, prawda? No ja to rozumiem w ten sposób, że jednak my ciągle żyjemy w rzeczywistości szalenie klerykalnej. To znaczy, a ludzie mają coraz większą świadomość i też świadomość własnej godności i roli w Kościele. Mam na myśli ludzi świeckich, wiernych. I stąd ta ich gwałtowna taka reakcja, bo oni się poczuli tak zupełnie zignorowani. Tu zabierają im, no, proboszcza, który im służył przez wiele, wiele lat i właściwie nie wiedzą dlaczego, prawda? No są jakieś enigmatyczne no, odpowiedzi, jest mowa o jakiejś przysiędze na Biblię. No
8: ale to tylko to pogarsza tylko może, sprawę.
12: Jest... No oczywiście i biskup, który bezradny stoi i odwraca się do negocjatorki policyjnej, no to jest kompletna klęska Kościoła.
8: Artur Sporniak z Tygodnika Powszechnego był gościem TOK 360. Bardzo dziękuję. Ksiądz Borek nie ujawnił parafianom powodów swojego odwołania. W rozmowie z Gazetą Krakowską powiedział, że nie czuje się skrzywdzony decyzją biskupa Romana Pindla. Podkreślił, że przyjął decyzję z pokorą, jest gotowy ją wykonać. Zaapelował do swoich byłych parafian o uspokojenie nastrojów, ostudzenie emocji i stwierdził, że nie zna do końca stawianych mu zarzutów, ponieważ, jak powiedział, kuria nie potrafiła ich dostatecznie jasno przedstawić. 18.32. Adam Ozga, a razem ze mną w Sporcie 360 już Przemysław Pozowski.
14: Dobry wieczór.
8: Odwołujemy Jana Urbana dzisiaj, czy tym razem nie odwołujemy?
14: Wiesz co, no ja patrzę teraz na Zbawcę.
8: Na Zbawcę?
14: Na Zbawcę, który ma przyjść i zmienić Jana Urbana, czyli Jerzego Brzęczka, bo jego młodzieżówka właśnie gra mecz w Peskarze. Takie miasto nad morzem, bardzo ładnie położone, ale trochę zniszczone przez wojnę. I tam Włosi prowadzą po 15 minutach 1-0. Nie chcę mówić, że ten mecz wygląda jak mecz dorosłej kadry Jerzego Brzęczka sprzed kilku lat.
8: Nie, ja przypominam, że młodzieżówka Jerzego Brzęczka wygrywa wszystko, co może wygrać.
14: No tak, ale mimo tego nie ma jeszcze pewnego awansu na te młodzieżowe Mistrzostwa Europy, które potem dają też możliwość zagrania na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles. Natomiast dzisiaj z Włochami teoretycznie mogą przegrać tak, jak jest teraz, czyli 0-1 i ten awans sobie zapewnią. No ale bardziej chodzi mi o to, że rozmawiając o tym, czy Jan Urban zostanie, czy nie zostanie, oczywiście wiele zależy od wyniku meczu z Bośnią i Hercegowiną.
8: No, z Rumunią 6-0 to powinno załatwić sprawę, zostaje.
14: Nie, to jest prawdopodobnie w tej dyskusji jednak ciągle za mało. Nie dlatego, że za mało wygrali, bo wynik oczywiście był bardzo efektowny i fajnie, tylko że to był mecz tak naprawdę bez weryfikacji pełnej, bo grali Rumunii w dziesiątkę od 20 bodaj drugiej.
8: O, i przeciwko 10 też trzeba umieć wygrać.
14: To prawda. To prawda, wiem, że powiedziałeś to ironicznie, ale no, równie dobrze mógł się ten mecz potoczyć tak. Wracamy do spotkania na Narodowym z Rumunią, że byłoby wymęczone 2-0 z tą drugą bramką strzeloną w 87 minucie, a wcześniej z trzema interwencjami na przykład Marcina Bułki. Tak nie było. Nasi wygrali pewnie i pokazali, że chcą pracować z Janem Urbanem. Robert Lewandowski pokazał, że chce i potrafi nadal strzelać gole dla reprezentacji.
8: I złapał żółtą kartkę, ma już dwie, więc wrócił do Chicago.
14: I niekoniecznie właśnie pokazał, że być może chce grać wszystkie cztery mecze, ale to już jest oczywiście teoria spiskowa, na którą nie mamy żadnego potwierdzenia.
8: Natomiast, ale ja też pomyślałem o tym, że on złapał tę kartkę celowo.
14: Natomiast no, funkcjonuje ta teoria w świecie medialnym, że tak powiem, ale okej. Okay. Nie ma Roberta Lewandowskiego dzisiaj w Zenicy, zastępuje go Mateusz Żukowski. Uwaga, będzie mieć napastnika, który gra jak niegdyś Artur Wichniarek w drugiej Bundeslize i tam strzela, czyli w Magdeburgu. Czy to wystarczy na niezłą Bośnię i Hercegowinę na wyjeździe, na tym takim bardzo staroświeckim stadionie w Zenicy. To się przekonamy o 20:45. Natomiast dlaczego ja zacząłem od Jerzego Brzęczka? No bo to jest ten wskazywany przez media, podszeptywany przez Polski Związek Piłki Nożnej kandydat do zastąpienia Urbana w razie niepowodzenia. I fajnie, i Brzęczek się fantastycznie odrodził, i Brzęczek oczywiście został zwolniony przez Zbigniewa Bońka i nie zostało mu dane to, by poprowadzić drużynę, z którą awansował na Euro 2020. I oczywiście te eliminacje były świetne i te zwycięstwa ze Szwecją wysokie i efektowne. Natomiast no trochę...
11: Milczenie Roberta Lewandowskiego też mniej waży już w dzisiejszych czasach.
14: Tak, a ono właśnie było w meczu z Włochami w Reggio Emilia przed 6 laty. No i tak patrzę się, wiesz, na ten mecz i trochę jest tak, że choć my mamy zdolną młodzież oczywiście, to Włosi grają, a my troszeczkę się bronimy i biegamy, więc to nie jest trochę tak, że zmiana jednej osoby wszystko załatwi bez względu na to, jakim wynikiem zakończy się.
11: Ja to wiem, ale czy Cezary Kulesza to wie?
14: Cezary Kulesza w Sarajewie, jeszcze chociaż już być może w drodze do Zenicy i mówi, że wynik jest Bogiem, to mówił mi Mateusz Ligęza, z którym rozmawiałem w Jeszcze Więcej Sportu. On tam jest na miejscu w Zenicy i wsłuchuje się w głos.
11: Kto więcej o tym meczu w podcastach, mówię oczywiście o meczu, który o 20:45 Bośnia i Hercegowina, Polska w Zenicy. Czwarty z czterech meczów w tej serii spotkań Ligi Narodów. Przemysław Pozowski, dzięki wielkie. Adam Mózga, wracam jeszcze za chwilę na chwilę.
0: Reklama.
18: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja Najniższej Ceny.
22: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
23: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
24: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
25: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
26: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
27: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
28: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
29: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapex Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
30: A w dodatku można go podać również na noc.
29: Dla mnie Herbapex Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
28: Herbapex Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
31: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
32: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
33: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
34: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
35: Lidl, to się opłaca.
36: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
37: Kogo?
36: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
37: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
36: Edytko, Ogólnopolski Dzień Segregacji Szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę.
0: Szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
37: Tak, jest posterunkowy Cezary.
1: No, więcej na szkłomazgo.pl.
37: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
1: I Cezary Pazura.
2: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, które pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
3: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
2: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
3: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
2: Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Zbliża się 18.41. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało kolejny alert o zagrożeniu. Wiadomość o treści: uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. Dostali mieszkańcy województwa lubelskiego. Alert będzie obowiązywał do odwołania. Samolot transportowy nigeryjskich sił powietrznych z 32 osobami na pokładzie rozbił się na południowym zachodzie kraju, poinformował minister rolnictwa. Trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza. Według wstępnych informacji na pokładzie znajdowało się 25 pasażerów i 7 członków załogi. Jutro zbiera się nowy Landtag Saksonii-Anhalt po raz pierwszy po wrześniowych wyborach, które zdecydowanie wygrała prawicowo-populistyczna Alternatywa dla Niemiec. Partia jest niemal pewna obsadzenia stanowiska przewodniczącego parlamentu, co na poziomie kraju związkowego wydarzyłoby się po raz pierwszy w historii Niemiec. AfD w Saksonii-Anhalcie jest traktowana przez Urząd Ochrony Konstytucji za ugrupowanie prawicowo-ekstremistyczne.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Osiemnasta 42, chwila minęła. Adam Ozga, razem ze mną Paweł Sulik, który zaprasza na mikrofon TOK FM po godzinie 20. Prawdę mówiąc, ja jestem trochę zaskoczony, że tutaj przyszedłeś z papierami, a nie z książką Twardocha pod pachą.
6: No tak, wczoraj nagrodę Nike otrzymał, literacką nagrodę Nike otrzymał Szczepan Twardoch i to nas zainspirowało, nas, czyli mnie i Karolinę Kłaczyńską, wydawczynię programu Mikrofon TOK FM, żeby wrócić do takiego pytania, które kiedyś się pojawiło już w programie Mikrofon TOK FM, a ta nagroda jest świetną okazją do tego, żeby o tym porozmawiać. Mianowicie, z jakiego powodu my w ogóle sięgamy po książki? Kiedy się pochyliliśmy nad tym tematem, okazało się, że na całym świecie jest to przedmiotem badań bardzo wielu specjalistów. Z jakiego powodu ludzie w ogóle czytają? Więc fascynujące będzie usłyszeć dziś, po pierwsze, co o czytelnictwie w naszym kraju, naszych wyborach czytelniczych, ale też roli nagrody, bo to dla wielu jest, okazuje się, magnes.
11: No, to
6: nawet
11: może
6: to, że teraz mówimy, słuchajcie, Szczepan Twardoch, nul, nagroda Nike. I część z osób słuchających pomyśli, to ja przeczytam, tak? Skoro to nagroda, tam jest jakieś...
11: publiczności też, więc może innym się podobało.
6: Tak, ale tych powodów bardzo wiele jest, bardzo różnych. Niektóre z nich to są takie, bo chcemy uciec od rzeczywistości, inne to, bo chcemy się więcej dowiedzieć o rzeczywistości. Tak jak skomplikowani jesteśmy my, ludzie, tak też nasze wybory czytelnicze są skomplikowane. Dziś pytamy, czy nagrody literackie mają wpływ na twoje wybory czytelnicze? Po godzinie 20 najpierw Wojciech Szot, krytyk literacki, dziennikarz, znany państwu pewnie z anteny Radia Tok FM, a po rozmowie z naszym gościem państwa głosy. Czy nagrody literackie mają wpływ na twoje wybory czytelnicze? Nasz numer to 22 44 044.
11: A adres e-mail mikrofon@tok.fm. Paweł Sulik zaprasza po godzinie 20, po 19 dłuższa rozmowa Jakuba Janiszewskiego. Codzienny magazyn motoryzacyjny już za chwilę. My dziękujemy. Natalia Witkiewicz, Patryk Kubiak, Adam Szuraj, Marietta Wiśniewska, Adam Ozga. Dobrego wieczoru, do usłyszenia jutro w TOK 360 punktualnie o godzinie 16.
7: Dzień dobry, w nowym tygodniu w codziennym magazynie motoryzacyjnym witają Jacek Balkan, Sławek Paruszewski.
9: Dzień dobry, dobry wieczór.
7: To jeszcze nie jest ten poniedziałek, w którym będziemy opowiadać o pierwszym dniu salonu samochodowego w Paryżu, ale wiemy już tak dużo, że muszę zapowiedzieć, co się będzie działo. Pół roku temu mówiliśmy, że to całkiem niezły salon się zapowiada. Pół roku temu ponad była Bruksela, która teraz się staje miastem bardzo ważnym, jeśli chodzi o targi motoryzacyjne. Zauważ, te styczniowe targi motoryzacyjne w Brukseli naprawdę zdobywają znaczenie, nabierają znaczenia. Genewy już nie ma, Frankfurt się zamienił w Monachium, a Paryż trwa. Dwa lata temu było tam 500 000 osób. Oczywiście to nie jest rekordowa liczba odwiedzających. A co w tym roku? Bo więcej za tydzień. 91. edycja to już jest chyba od roku o koniec XIX wieku. Kto będzie? Czy warto dać 20 euro na wejście albo 22 w weekend? Myślę, że tak. To nie są duże pieniądze, naprawdę. Nie są dużo. 5 hal będzie, to wiadomo. Dobra, ponad 100 wystawców, 60 marek. Króciutko tylko powiem, kto będzie. Przede wszystkim będą Francuzi. 3 marki koncernu Renault, będzie cały Stellantis, pewnie prawie cały. Oraz kilkanaście marek chińskich. Będzie Skoda, będzie Volkswagen. I myślę, że czyli patrzę jeszcze, Chińczyków nie będę wymieniał, za tydzień powiem więcej, jak już naprawdę dojadą, ale tak patrzę, spoza Europy nie widzę tutaj oprócz Chin zbyt wielu wystawców. Toyoty nie widzę na razie nie widzę Toyoty i to jest dość zaskakujące, ale ma być Hyundai na przykład, pewnie Kia. No dobra, Paryż. Dlaczego mówiłem o Paryżu? Dlatego, że właśnie w Paryżu Hyundai się też pokaże. Będzie nowy Tucson. Będzie zupełnie nowy Tucson, ale oprócz tego o nim już prawie mówię, ale będzie też coś, co prawdopodobnie będzie drugą generacją Bayona, czyli SUV segmentu B, oraz coś takiego jak może mały crossover segmentu C, czy SUV segmentu C. To wiemy. A oprócz tego ten Tucson. Powiedz mi, jak ty z tym Tucsonem żyjesz? Bo Tucson to jest najlepiej sprzedający się model Hyundai'a. Co ty sądzisz o Tucsonie? Czy to jest samochód, który potrzebuje odświeżenia? Czy właściwie zupełnie niepotrzebny?
9: Wiesz co, nie, to jest auto, które już się bardzo opatrzyło na polskich drogach. On ma taki charakterystyczny tył, takie światełka z tyłu są, akurat to jest chyba zaleta, że są niepowtarzalne i bardzo charakterystyczne właśnie dla Hyundai'a, natomiast jeździ tego cała masa. Potrzebny jest nowy Hyundai.
7: No właśnie.
9: A jeżeli chodzi o to, jakie są moje z nim przeżycia i wrażenia, to powiem ci, że ja ten samochód, ja go ignoruję, bo jest ich za dużo. Jak mamy go na testach, to ja go prawie w ogóle nie zauważam jakoś specjalnie. To znaczy, nie jestem w stanie powiedzieć, że jest zachwycający, ale nie jestem w stanie też wskazać żadnej jego dużej wady. Odrobinkę Kia Sportage bardziej mi pasuje, ale Hyundai to jest po prostu dobry, taki trochę przezroczysty samochód, nie?
7: Wiesz co, jak go teraz będziemy oglądać na drogach, to będziemy zupełnie zaskoczeni, jak bardzo się zmienił, bo już są zdjęcia tego auta. Przede wszystkim ma taką masywną sylwetkę, chociażby podobną do Ioniqa 9, czy dużych Hyundaiów sprzedawanych na przykład w Stanach. Urósł o kilka centymetrów, 3,5, jest dłuższy o 3,5, szerszy o 3,5, 2 centymetry wyższy. Jakbyś zerknął na zdjęcia, bo ja też na razie go widziałem na zdjęciach, będzie na żywo w Paryżu, to on jest taki bardzo kanciasty. Czy to jest dobry pomysł? Kia prawie wszystkie samochody robi teraz bardzo kanciaste. Trochę kręciłem wszystkie modele na to nosem, ale podoba mi się ten samochód. On nie jest taki, nie może być zbyt przyciężkawy, dlatego że on jest pół metra krótszy od Ioniqa 9. Ma 4,56, prześwit 17 centymetrów. Natomiast wnętrze jest... Trochę marudziłem na to, że Hyundai wprowadza te nowe stylizacje wnętrza. Tak jak w Insterze, jak w Starii, że już nie ma dwóch ekranów połączonych ze sobą bardzo tak zgrabnie, tak jak w większości Kii jest, tylko jest duży ekran na konsoli środkowej, a mały przed kierowcą. Złośliwcy mówią, idą śladami Chińczyków. A ja powiem, ale przecież Volkswagen też tak robi, że ma duży ekran na konsoli środkowej i mały ekran przed kierowcą. Nie wiem, dopóki nie wsiądę, nie powiem, czy to jest dobry pomysł. Jest to pomysł, który widujemy w wielu chińskich autach na pewno. A co pod maską? To szybciutko, bo wiele się nie zmieniło. Zmieniły się moce, to znaczy jest hybryda jest mocniejsza, bo ma 245 koni, wciąż pojemność 1.6 turbo. Hybryda z gniazdka ma też więcej koni, 292 akumulator, taki tradycyjny powiedzmy, bo zapewnia 80 km teoretycznego zasięgu. I najsłabszy to jest 1.6, 150 koni, albo z ręczną skrzynią, tak, uwaga, ręczna skrzynia 6-stopniowa, albo dwuskrzęgłówka 7-stopniowa. Ładny to jest samochód, wiesz? O ile do Santa Fe mam pewne zastrzeżenia, że ma przyciężkawy tył, a Ioniq 9 może się broni tym, że jest tak duży, to musi mieć taką stylizację dla mnie, może mieć. Więc okej, fajnie to wygląda. Na razie zobaczymy, jak to wygląda w rzeczywistości, jak wsiądziemy i zobaczymy, jak to jeździ, bo to jest najważniejsze dla mnie.
9: Ja bym teraz chciał opowiedzieć o sytuacji, która wraca jak bumerang tak naprawdę i trochę nie do końca jestem w stanie to zrozumieć. Zacznę może trochę naokoło. Jeżeli ty pewnie, Sławku, nie korzystasz nigdy z Facebooka, ja na szczęście bardzo, bardzo rzadko, a ze zgrozą obserwuję, jak perfidne są te systemy, które starają się zabrać mi to, co mam najcenniejsze, czyli czas. I jak te algorytmy działają, by wybijać jakieś gówno, burze, które nic nie wnoszą, ale są angażujące. No i od czasu do czasu docierają do mnie, tak naprawdę to już jest za każdym razem nawalanka. Masz jakąś chińską markę, ci właściciele tych samochodów, którzy to kupili, to już nieważne, czy to jest jakaś nisza typu, nie wiem, 500 sztuk rocznie, czy to są jakieś samochody typu MG czy BYD, które sprzedają się lepiej, nisza 50 aut rocznie. Jak tylko zgłosisz jakiś problem, że jest jakiś problem z tym samochodem, to od razu masz całą masę totalnie idiotycznych komentarzy z jednej i z drugiej strony, czyli i od zwolenników, i od przeciwników, i od marketingowców, czy pracowników danej marki, ukrytych oczywiście za jakimiś fikcyjnymi często imionami i nazwiskami, po prostu pilnują biznesu. No i też cała masa ludzi, którzy w czambuł potępiają całą chińską motoryzację, jakby wszystko było tylko czarne i białe. Niesamowite jest...
7: Mam pytanie. No? Czy w tej chwili to chłopcem do bicia już jest chińska motoryzacja? Znaczy samochody elektryczne już nie są chłopcem do bicia?
9: Bo wiesz tak, co, problem mówisz, jest taki, Sławek, że kiedyś jak chciałeś się zorientować, czy coś się psuje, czy coś się nie psuje, to wchodziło się na forum użytkowników danej marki, było ich sporo, w dalszym ciągu zresztą funkcjonują i mogłeś się czegoś dowiedzieć. Natomiast w tym momencie jest to praktycznie niemożliwe, dlatego że jeżeli poinformujesz, że coś ci się w chińskim samochodzie popsuło i szukasz jakiegoś rozwiązania, jakiegoś wsparcia od użytkowników, albo chociaż informacji, czy komuś zdarzyło się coś podobnego i czy może sobie z tym jakoś poradzić, to dostajesz całą masę z jednej strony hejtu, że jesteś idiotą i nie powinieneś kupować chińskiego samochodu, z drugiej strony całą masę kompletnie niemerytorycznych uwag, że przecież Volkswageny też się psują, że w Volkswagenie to dopiero jak się coś popsuje i tak dalej, i tak dalej. No i masz jeszcze te taki już typowo marketingowy bełkot.
7: No dobrze, ale i tak nie dalej. Odpowiedziałeś mi, no. No bo też chciałbym, żebyś jakoś... Jaki jest puenta tego? Bo,
9: słuchaj, puenta jest taka, że bardzo ciężko się zorientować, co się tak naprawdę dzieje w poszczególnych markach. A mówię o tym dlatego, że bardzo rzadko docierają do nas potwierdzone informacje, że są jakieś problemy. Na przykład Skoda ograniczyła produkcję samochodów Mlada Bolesław, bo nie ma części, brakuje wiązek kablowych. Jeden z dostawców po prostu tych elementów nie dostarcza. Co to jest za dostawca? Skąd on jest? Nie wiadomo. Prawdopodobnie ma to jakiś związek z Ukrainą. Enyaq, Elroq i Peak to są te samochody, które są najbardziej dotknięte brakiem wiązek elektrycznych. W związku z tym trzeba było ograniczyć produkcję. Ale słuchaj, to nie jest jedyny problem. Są takie samochody, które są markami dość popularnymi w Polsce. Na przykład jeżeli kupiłeś parę lat temu, 2-3 lata temu, Opla Astra z napędem PHEV, to tam regularnie dochodzi do sytuacji, w których ekran przestaje działać. Tutaj to cytuję za francuskie.pl, za portalem. Ekran przestaje działać, coś się chrzani z samochodem, nie działają światła, samochód jest na gwarancji, jedzie do producenta, do serwisu, a po pół roku był taki przypadek i zresztą chyba nie jedyny. Producent mówi, że niestety ta część nie występuje już jej nie produkują do auta z 2023 roku. To jest nawet nielegalne, nie?
7: Ale dobrze.
9: W związku z tym proponują odkup samochodu, bo nie są w stanie go naprawić. Rozumiesz, 3-letniego auta nie są w stanie naprawić.
7: Tak, to w takim razie jednak elektryki to dotyka, bo pytałem ciebie o elektryki, to znaczy i dyskusje dotykają elektryki i do elektryków też nie ma części, ale to trochę sytuacja jak z początku wojny sprzed 4 lat, jak Rosja zaatakowała Ukrainę, problemy z związkami, problemy z częściami, ale teraz, że tak nagle, to też mnie to troszkę dziwi, prawdę mówiąc.
9: No bo
7: chociaż nie wiedziałem, wiesz, że to tak jest, bo nie wiem, no... Ty mi to mówisz, że rzeczywiście tak jest. Pewnie nie jedną markę to dotyka. Ja bym sobie, wiesz co, przerzucił Audi Q9 na piątek, bo widziałem Audi Q9, ale chciałbym o nim wiedzieć, więcej powiedzieć niż 2 czy 3 minuty. A nawiążę do Paryża, nawiążę do Francuzów. Czy uśmiech na twojej twarzy wywołuje samochód nazywający się Hammer?
9: A który?
7: Jakikolwiek.
9: Wiesz co, ta pierwsza wojskowa generacja zawsze tak, a potem te kolejne nigdy nie.
7: To u mnie właśnie nie. Nie to, że mi się nie podobał, ale na pewno nie wywołał uśmiechu. Ale na pewno wywołuje uśmiech Citroen 2CV. Albo wywoływał, mimo że go chyba na żywo nigdy nie widziałem. Samochód produkowany od końca lat 40. do chyba roku 1990. To był taki 4- czy 5-drzwiowy auto, trochę ponad 3,5 metra. Miał niecałe 10 koni, potem miał chyba niecałe 20. Pamiętasz na pewno wiadomości, bo samochody tam 400 centymetrów sześciennych może była pojemność niecała. To jakieś były maluchy. No i co na koniec? Na koniec jest taka moja informacja, że wreszcie, być może koncepcyjny, ale jednak już zobaczymy go na żywo w Paryżu za tydzień. 2CV będzie elektrykiem, co za niespodzianka. No będzie na pewno droższy niż ten mały wozidełko AMI i tańszy niż Citroen C3. Jeżeli 15 tysięcy euro będzie kosztował, to naprawdę jest nieźle. Prawda? Nie jest drogo. 4-osobowe auto, zasięg teoretyczny pewnie 250 km. Dwie wersje silnikowe, podobno ma mieć jedna około 80 koni. Tyle wiemy. No i jak spojrzysz na te zdjęcia, takie co nam pokazano, no to przypomina ten samochód sprzed lat. Zobacz, ma też szczególnie te z przodu reflektory takie przyczepione do maski. No to jest bardzo charakterystyczne, prawda? Mhm. Cieszę się z takich ciekawostek, wiesz. Cieszę się też z ceny, bo ta cena naprawdę zapowiada się ciekawie. Natomiast, no wiesz, Citroën powinien trochę małych samochodów zacząć robić, które się będą dobrze sprzedawać, elektrycznych, bo ogromny sukces Renault 5, a być może będzie sukces Renault Twingo, nie wiem, czy wszystko na to wskazuje, ale może być. To warto by było, żeby Citroen się zainteresował małymi elektrykami, no i właśnie prawdopodobnie w ten sposób chce to zrobić, bo o innych modelach małych Citroena nie słyszałem. Zobaczymy za tydzień, opowiemy za tydzień, bo już będziemy dużo wiedzieć, bo dzień prasowy w poniedziałek, 12 października.
9: To wszystko na dziś. Kłaniamy się pięknie, życzymy spokojnego wieczoru i do usłyszenia już jutro.
8: Reklama.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
14: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
13: A gdzie tak jest?
14: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz. Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w SkiTeam wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w SkiTeam lub na skiteam.pl.
15: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
8: kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
16: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
17: Reklama.
18: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: To jest wygodne dla środowiska politycznego prezydenta, mówi gość wywiadu politycznego w Tok FM o patowej sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. Co najmniej 5 osób zginęło, 50 zostało rannych po rosyjskim ataku bombami kierowanymi na Charków. 12 osób aresztowano po wczorajszych antyimigracyjnych protestach w Gasport w Anglii. Minęła 19. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Trybunał jest wygodny dla prezydenta, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM senator Unii Centrum i były prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Jacek Trela. Gość Karoliny Lewickiej zarzucił, że Trybunał Konstytucyjny sprzyja Karolowi Nawrockiemu w osiąganiu korzyści politycznych.
19: Jak nie chce podpisać jakiejś ustawy, to ma w zanadrzu procedurę do Trybunału Konstytucyjnego i proszę zobaczyć, że ten Trybunał Konstytucyjny niezwłocznie się zbiera albo jak nie trzeba, trzeba odwlec, to się właśnie nie zbiera i nie orzeka w takich sprawach.
5: Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski zatrudnił dziś na stanowisku doradcy do spraw bezpieczeństwa byłego szefa CBA Andrzeja Strużnego. To w związku z zarzutami, które prokuratura postawiła dyrektorce Kancelarii Trybunału i komendantowi Straży Trybunalskiej z uwagi na niedopuszczenie do wykonywania obowiązków czworga wybranych przez Sejm sędziów. Ci nie otrzymali zaproszenia na ślubowanie od prezydenta Karola Nawrockiego, więc złożyli przysięgę w sali kolumnowej Sejmu. W podobnej sytuacji jest Maciej Berek, który nadal czeka na zaproszenie. Co najmniej 5 osób zginęło, a 50 zostało rannych po rosyjskim ataku bombami kierowanymi na Charków na północnym wschodzie Ukrainy, poinformowała Państwowa Służba do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych tego kraju. Spod gruzów udało się uratować 2 osoby. Usuwanie skutków rosyjskiego ataku wciąż trwa. Partie w Hiszpanii z zadowoleniem przyjęły decyzję premiera Pedro Sancheza o zarządzeniu przedterminowych wyborów na 29 listopada. W kraju trwają protesty związane z kryzysem mieszkalnictwa, a ich organizator, Konfederacja Związku Lokatorów, zaapelowała o ich kontynuację. Także dwie największe centrale związków zawodowych w Hiszpanii, które łącznie zrzeszają ponad 2 miliony członków, zapowiedziały dalsze protesty dotyczące mieszkań i płac, nie wykluczając strajku generalnego. Sanchez, lider partii socjalistycznej, ogłosił rozpisanie przedterminowych wyborów po piątkowej porażce jego mniejszościowego rządu. W głosowaniu w Kongresie Deputowanych chodziło o propozycje między innymi zwiększenia ochrony najemców i ograniczenia działalności funduszy spekulacyjnych na rynku mieszkaniowym. Rząd zapowiada ponowną próbę przeforsowania ich w kongresie. 12 osób aresztowano po wczorajszych antyimigracyjnych protestach w Gasport w hrabstwie Hampshire na południu Anglii, przekazała brytyjska policja. Demonstranci próbowali zablokować sprowadzenie na ląd migrantów, którzy zostali uratowani na kanale La Manche. Zarzuty, jakie padały wobec manifestujących, to uderzenie policjanta, uszkodzenie mienia, posiadanie materiałów pirotechnicznych, blokowanie drogi karetce pogotowia oraz zakłócanie porządku publicznego o podłożu rasistowskim. Do aresztu trafiło 11 mężczyzn i kobieta w wieku od 22 do 59 lat.
20: Przemysław Pozowski, zapraszam na sport. Hubert Hurkacz na półfinale zakończy udział w turnieju rangi ATP 500 na twardych kortach w Pekinie. Polski tenisista przegrał z Australijczykiem Alexem De Minorem po kreczu 4-6, 2-3. A powodem była kontuzja pachwiny. De Minor w finale zmierzy się z Nowakiem Dżokowiczem. Czas na czwarty i ostatni podczas trwającego zgrupowania mecz piłkarskiej reprezentacji Polski w Lidze Narodów. Po efektownym zwycięstwie 6-0 nad Rumunią, biało-czerwoni zagrają wieczorem w Zenicy z Bośnią i Hercegowiną i liczą na lepszy występ niż 10 dni temu w Warszawie. Michał Waszkiewicz.
0: Wiadomo, że najświeższe wspomnienie to efektowna wygrana nad Rumunią. Słuchając bramkarza Marcina Bułki, można mieć nawet wrażenie, że to piątkowe 6-0 wymazało z pamięci poprzedni mecz z Bośnią i Hercegowiną.
17: Nie udało się wygrać po całkiem dobrym spotkaniu z naszej strony. Kilka niewykorzystanych sytuacji, a wynik mógł być inny.
0: Ale nie był, to raz, i wcale nie graliśmy dobrze, to dwa. Już wtedy pojawiły się przecież wątpliwości co do przyszłości kadry pod wodzą Jana Urbana. Ten wie, że po meczu z Rumunią tematu na razie nie ma.
21: Po meczu pogratulowałem zwycięstwa drużynie i podziękowałem za dwa dni spokoju.
0: A ten spokój może się dzisiaj skończyć, bo mecz z Bośnią ma duże znaczenie. Porażka raczej przekreśli nasze szanse na wygranie grupy i awans do dywizji A. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
20: Tymczasem piłkarska reprezentacja Polski do lat 21 właśnie grała awans na młodzieżowe Mistrzostwa Europy. Ale zespół prowadzony przez Jerzego Brzęczka przegrywa do przerwy w Peskarze z Włochami 0-2. Katarzyna Niewiadoma Fini nie wystąpi w zaplanowanej na jutro sztafecie mieszanej elity kolarskich Mistrzostw Europy w Lublianie. Zabraknie jej też w jeździe indywidualnej na czas, poinformował Polski Związek Kolarski. Trzykrotną medalistkę Mistrzostw Europy zastąpi w sztafecie Nadia Hartmann. Ostatniego dnia Mistrzostw w środę w jeździe indywidualnej na czas elity kobiet Polskę będzie z kolei reprezentowała tylko Dominika Włodarczyk. W sobotę niewiadoma Fini zajęła 6. miejsce w wyścigu ze startu wspólnego. W sporcie teraz to wszystko, a za chwilę pogoda.
22: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
23: Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północy będzie więcej chmur, ale na razie synoptycy nie przewidują opadów. Aura będzie dość przyjemna, maksymalnie od 16 stopni na północnym wschodzie, około 20 w centrum, do 22 na południu kraju.
22: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
18: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
24: W każdym z nas są dwie lalki, ta Hasa i ta Bera. W zasadzie mogłyby się do tego jeszcze dopisać dwie, ale to się chyba nie udało. Serial Netflixa to jakaś iteracja Anieli, średnio udanego serialu sprzed kilkunastu miesięcy, obficie watowana historycznymi emocjami, które mają uwiarygodnić wątpliwy tragizm opowiadanej historii, zresztą zupełnie nie kostiumowej. I to jest to pytanie. Po co robić serial kostiumowy, w którym kostium zawadza, w którym kostiumem nikt się nie przejmuje? A nie przejmuje się. Cała heca ze ślubem wyraźnie pokazuje, że to lalka, która ma w nosie świat powieści Prusa. Tymczasem, jeśli bierzemy się za lalkę, to trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, po co to robimy? I czy tamten świat ma jeszcze z nami cokolwiek wspólnego? Kino kostiumowe zawsze karmi się pytaniem o sprawy uniwersalne. Ale z drugiej strony były tu pewne gesty, które przynajmniej w pierwszym odcinku dawały nadzieję. Gburowaty, gruby Wokulski, który nazywa się Dorobkiewicz, hiperaktywna Łęcka, kombinująca na lewo i prawo, jak tu rozegrać z sensem te aktywa, które jeszcze w ręku ma, a nie ma ich wiele. Wydawało się, że to może jakoś gryźć, ale nie gryzło, rozlazło się, straciło sens, bo twórcy musieli sobie zadać arcytrudne pytanie. Czemu ten ślub ma takie znaczenie? Czemu nie można z niego zrobić żartu? I co jest jego odpowiednikiem dzisiaj, z czego żaden Wokulski z najlepszymi ideami w głowie nie byłby w stanie zrezygnować? Z kolei pech z lalką kinową jest taki, że ona ma z pozoru wszystkie odpowiedzi i odrobione lekcje, jak przed maturą, ale żadnych pytań własnych. Świetne plenery, czysty, przystojny Wokulski, śmieszna pani Melitonowa, doskonała praca kamery i Krystyna Janda. Same zalety, powieść pokazana po bożemu, czyli tak jak w TVN-ie, a nawiązania do współczesności takie, że proszę siadać, na przykład Gosia Balczyńska z 10-sekundową rolą Krawcowej. I to właściwie byłoby na tyle. O ile lalka Netflixowa składała się głównie z odrzucenia świata Prusa, o tyle lalka kinowa po prostu zdaje maturę. Nie interpretuje, nie kombinuje, nie szuka sensów, nie zadaje sobie pytań, po co to komu, jest, bo jest, robimy, bo możemy. Ale kiedy bierzemy się za czytanie narodowych mitów, a tym jest właśnie lalka Prusa, wchodzimy w przestrzeń pewnego rytuału. I on ma swoje wymagania i swoje potrzeby, narzuca swój rytm. Filmowcy, biorąc lalkę na warsztat, są w podobnej sytuacji. Muszą sprostać sekwencji ruchów. Jeśli ją zmienią i odrzucą, pokazują, że nie umieją się odnaleźć w rytuale. Ale jeśli odtworzą go tak, jakby byli Mazowszem na gościnnych występach, to go umartwią i przekształcają w cepelię. I jedno i drugie pokazuje śmierć samego rytuału. Burza po obu wersjach lalki pokazuje, że nie jesteśmy na tę diagnozę gotowi. Chcemy, żeby ta powieść dalej o nas mówiła. Chcemy się jej trzymać. ale chyba już nie wiemy jak. I może się nie dowiemy. Jeśli trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czym jest ten awans społeczny w formie poślubienia Łęckiej dzisiaj, to trzeba też sobie odpowiedzieć na pytanie, jakie byłyby alternatywy. Wokulski Prusa wierzył w naukę i postęp. Czy dzisiaj uwierzyłby w AI? Inwestowałby w AI? A jeśli by inwestował, to po co? Dalej zakładając, że rozjaśni ludziom życie? Chcemy lalki, ale nie wiemy, czy nie zmieniła się w jakąś Annabelle. Albo w lalkę Chucky, która szarpie nas za włosy watowanymi ramionkami. Może nasze przywiązanie do niej też jest chore i lalka musi skończyć w piecu. Nie całkiem, będzie sobie cieszyła oczy historyków i badaczy pozytywizmu stojąc na półce. Ale niczego ciekawego z nami nie zrobi. Kto wie, może właśnie tak jest.
1: Reklama.
2: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
4: Nie, jakie to składniki?
3: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
4: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
3: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
25: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
26: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
27: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
28: No ja. Właśnie otwieram firmę.
27: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
28: To tak się da?
27: No ba.
29: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
30: Czas na quiz. Co daje dziecku moc, a co ją odbiera? Ignorowanie.
31: Odbiera dziecku moc.
30: Tak, dzieci potrzebują naszej uwagi. Docenianie.
32: Daje dziecku moc.
30: Tak, pomaga uwierzyć w siebie. Krzyk.
31: Odbiera dziecku moc.
30: Potrafi ranić. Wsparcie.
32: Daje moc.
30: Tak, szczególnie w trudnych chwilach.
31: Wspieraj dzieciństwo mocy, bez przemocy. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza na dzieciństwobezprzemocy.pl.
33: Jeszcze więcej sportu. Od poniedziałku do piątku po 15.40 w Radiu TOK FM.
34: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
35: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
36: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej. Oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
35: Brzmi dobrze.
36: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotelbania.pl.
37: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
38: Lidl, to się opłaca.
39: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
40: Skoda. Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
41: Są historie,
37: które wracają w wielkim stylu. Król Lew, Live in Concert. Kultowa muzyka Eltona Johna i Hansa Zimmera. Na żywo w wykonaniu Cinema Festival Symphonics. A na ekranie niezwykła opowieść malowana piaskiem. Listopadowa trasa po Polsce. Bilety na promuzika.pl.
0: Reklama.
1: Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a państwa i moim gościem jest, i tu cię wyjątkowo przedstawię z tytułu naukowego, doktor Karolina Felberg-Pawłowska, doktor nauk o literaturze z Polskiej Akademii Nauk. Mówię o tym wszystkim nie po to, żeby się tu wyzłośliwiać i wyzywać cię od twoich tytułów naukowych, ale po to, żeby przywołać twój autorytet w kwestiach literatury. Będziemy rozmawiali o lalkach, o dwóch wersjach lalki, o tej netflixowej i tej kinowej. A ty przyniosłaś ze sobą te dwa tomy, jeszcze wydane przez Bibliotekę Narodową, dwa tomy Prusa. I ja chcę właśnie od tego zacząć. Bardzo się cieszę, że tak jest, się przyłożyłaś, odrobiłaś lekcję, przeczytałaś jeszcze raz. Czy twoim zdaniem lalka jest dalej od dzisiejszej rzeczywistości?
5: Tak. I teraz ci to udowadniam, czytając pierwsze zdanie powieści. W początkach roku 1878, kiedy świat polityczny zajmował się pokojem sanstefańskim, wyborem nowego papieża albo szansami europejskiej wojny, warszawscy kupcy tudzież inteligencja pewnej okolicy krakowskiego przedmieścia nie mniej gorąco interesowała się przyszłością galanteryjnego sklepu pod firmą

0: już po tym pokoju, a to jest pokój, który nam dał po pierwsze pewne rozstrzygnięcia między Rosją a Turcją, ważne dla tego regionu, a po drugie to jest moment, kiedy Bułgaria, niegdyś wspaniały kraj, o niebywałej tradycji, oni się przecież nazywają Trakami, uważają, że byli pod Troją i tak dalej, no potem Bułgaria, czyli Bułgarzy, którzy przyszli z Zawołgi, czyli ta kultura powiedzmy słowiańska, a potem wieloletni podbój przez Turków. I to jest moment, kiedy się Bułgaria wyzwala. Powstaje Wielka Bułgaria, to jest taki twór, dzisiaj byśmy powiedzieli Bułgaria, Macedonia i jeszcze parę
1: lądów. No to jest ten moment,
0: lądów,
1: kiedy się kształtują obecne Bałkany.
0: Dokładnie. I wydawałoby się, że co z tego? A to z tego, że jak sobie dzisiaj chcemy zrozumieć, co się dzieje w Europie, dlaczego ona jest taka podzielona, dlaczego tak dalece jest prorosyjska w niektórych momentach, w niektórych miejscach, to na przykład to jest ta odpowiedź na to pytanie. To znaczy Bułgaria wywalczyła sobie niepodległość, czyli to, o czym Polacy marzyli i chodzili w XIX wieku do powstań, wywalczyła sobie dlatego, że Rosja wygrała z Turcją. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, co tutaj mamy, wybór nowego papieża. Leon XIII. Leon XIII, człowiek, który jako pierwszy zauważył, pierwszy katolik na tak wysokim szczeblu, który zauważył ruchy robotnicze, oczywiście bał się socjalizmu, tak? Oczywiście, że nie był przychylny tego typu radykalizacjom rewolucyjnym, ale wiedział, że nie da się tego zignorować. To znaczy, jeżeli tego teraz nie zrobimy czegoś z robotnikami, to po prostu przepadnie kościół. Tak, pozamiatane. I to jest ten Leon XIII, który bardzo szybko, bo wtedy właśnie zostaje wybrany na papieża, bardzo szybko w 91 roku pisze encyklikę słynną Rerum Novum. Ona jest do dzisiaj ważna. Tam po raz pierwszy podmiotowość zdobywają robotnicy, nie bez przyczyny. Leon XIV, czyli nasz obecny papież, wziął sobie właśnie imię Leon.
1: Czyli ty chcesz powiedzieć, że ten świat, który się wtedy tworzył, to są zręby naszego dzisiejszego świata i jest dużo, użyję takiego słowa, koniunkcji między jednym a drugim.
0: To jest mało powiedziane. To jest tak, że nowoczesność nie zmieniła swojego oblicza, niestety, pomimo rozwoju kolejnych technologii, bo wiadomo, jesteśmy już w epoce przemysłowej, a potem będzie epoka jeszcze informatyczna, trochę inna i cyfrowa, i nic się nie zmieniło.
1: Poczekaj, czy na pewno nic się nie zmieniło? Jeśli chcielibyśmy Wokulskiego, który ma ten wybór, który Prus mu podsuwa, czyli albo możesz w pewnym sensie zapomnieć o tej drabinie społecznej i pójść w działalność, która jest fascynująca, ale nie daje takiego prestiżu, czyli nauka, albo możesz rzeczywiście próbować dalej się piąć i tam w którymś momencie zarobisz gonga, uderzysz o ten szklany sufit. Co się de facto dzieje w tej powieści? To czy dzisiaj taki wybór istnieje? Bo dzisiaj nauka to co to jest? AI? Ale AI nie prowadzi ku szczęśliwości ludzkości, a w powieści Prusa tak było, że tam była pewna nadzieja i pewne, można powiedzieć, światło.
0: Tak, jeżeli cokolwiek się zmieniło, to nasz stosunek do nauki. To znaczy nauka w XIX wieku była naszą nadzieją. Rzeczywiście wtedy jeszcze uważano, że postęp się musi wydarzać, a nauka jest jego naturalnym narzędziem. Prus w ogóle był publicystą, popularyzatorem nauki. To znaczy, to był taki tryb publicystyki, gdzie on się zajmował nie tylko tym, kto z kim, gdzie na krakowskim przemieściu coś tam, jakieś interesy załatwia, czy to jest fajne, czy mniej fajne, jak się udała premiera w takim czy innym teatrze. Też, ale był przede wszystkim popularyzatorem nauki. Jego interesowały na przykład takie rzeczy jak meteorologia, astrologia, darwinizm, antropologia, antropogeografia, chemia nieorganiczna, inna niż organiczna, magnetyzm, hipnotyzm, takie rzeczy jak ekonomia, ta podstawowa ekonomia. Mimo tego, że się interesował tyloma dziedzinami wiedzy i mimo tego, że ewidentnie wiemy, że serce Prusa jest w trzech postaciach w lalce. W Ochockim, w Wokulskim i oczywiście w profesorze Geiście, tak? I wiemy, że to jest tam. Mało tego, wiemy, że Prus wierzył tylko i wyłącznie w to, że można pewne problemy społeczne, nasze zacofanie też wobec reszty Europy, ale też w ogóle pułapkę, w którą wpada świat jako taki, to związywać tylko i wyłącznie się poprzez naukę, to jego naukowcy są dla mnie nie do przyjęcia. To są mizogini, to są osoby, które mówią o tym, że mają na to badania naukowe, rzekomo, aha, bo jeszcze Schumann oczywiście, jeszcze doktor Schumann. To są osoby, które mówią o tym, że nawet kobieca anatomia powoduje to, że one mają małe muszczki, ściśnięte gorsetami ciała,

0: cięte nóżki, to powoduje, że one są po prostu odmóżdżone, te kobiety, i że one nie powinny wychowywać dzieci, się do tego nie nadają. Więc oni mają tak daleko posuniętą mizoginię w sobie, te męskie postaci. I w tym sensie, pomimo tego, że zachwyca mnie przenikliwość Prusa wobec własnej epoki, to jednak w tych postaciach naukowców, których szukam najbardziej Prusa, jest to momentami rozłożona opadka.
1: No tak, ale to jest z drugiej strony, można powiedzieć, ta kontra wobec tego, na czym się zawiesza Wokulski. To znaczy, dlaczego gonisz za miłością do kobiety, która nie jest ciebie warta, tak de facto. To jest, jak rozumiem, ten obraz, który nam tutaj Prus podsuwa. Ale właśnie, poczekaj, żeby skomplikować, bo ty mówisz, no to tylko nauka się zmieniła. Dobrze. Nie tylko nauka się zmieniła. Zobacz, czym dzisiaj jest małżeństwo? Czym dzisiaj jest struktura społeczna? Czy to dalej działa tak, jak działało w powieści Prusa?
0: Otóż tak. Otóż Wokulski rozmawia o miłości, no bo wiadomo, z Rzeckim to tam sobie rozmawiają o plotkach i o takiej miłości. Rzecki mu narzuca pewnego rodzaju wizję miłości, którą ma w sobie, tą taką romantyczną, i Rzecki nie jest partnerem do rozmowy o miłości. O miłości Wokulski rozmawia z dwoma panami. Z Ochockim i z Szumanem. I teraz Szuman mówi mu coś, co jest niesamowite, że Prus już to wiedział, a my to dzisiaj odkrywamy. To znaczy, Szuman mu mówi, że miłość romantyczna, czyli ta, która urodziła się w epoce trubadurów, to była kiedyś nazywana ją miłością dworską, czyli miłość rozumiana jako pewnego rodzaju szał, opętanie zmysłów, pociąg do konkretnej osoby, czyli miłość romantyczna, która ma kilkaset lat dopiero i dotyczyła dotąd tylko sfer wyższych, ponieważ trzeba było mieć czas, a właściwie trzeba było mieć bezczas, czyli nudę, żeby sobie komplikować życie poprzez zakochiwanie się. Nikt tego inny nie robił. Małżeństwa się nie brały z miłości. Nawet w tej sferze wyższej brały się oczywiście z interesów, ale oczywiście te sfery wyższe zdradzały tychże małżonków swoich i tam sobie snuły na boku jakieś romanse, to było dobrze przyjęte, nawet oczywiste.
1: Co miało być przyszłością Wokulskiego.
0: Dokładnie. A Wokulski tę miłość dworską, którą poznał nie przez trubadurów, bo nie czytał po francusku, tylko poznał ją przez Mickiewicza, czyli przez miłość dworską, przefiltrowaną przez pierwszy w historii Polski idiom inteligenta. Człowieka, który nie posiada, nie ma nic, ma tylko kapitał społeczny, kulturowy, bo już tam nie ma nic, prawda, w tym Nowogródku, w tym Zaosiu, tam już nie ma nic. Mało tego, Mickiewicz jest na emigracji. I jeżeli jakaś książka wraca do Wokulskiego często, to są oczywiście poezje Mickiewicza, o których on rozmyśla, którymi on myśli.
1: Czyli jaką figurą jest Mickiewicz?
0: Mickiewicz...
1: Gołego inteligenta, który żyje ideami?
0: Tak, czyli tym, czym jest Wokulski w pewnym sensie, bo on jest inteligentem.
1: Tak.
0: Który chce żyć ideami i się orientuje, bo tą ideą jest ta właśnie niebiańska, wysoka miłość do czystej, wspaniałej Łęckiej, która mu się co chwilę dekonstruuje. I w pewnym momencie on w Paryżu będąc, czyli po wielkim zawodzie, który mu sprawiła Izabela, bo Paryż to jest początek drugiego tomu, w Paryżu będąc kupuje tomik poezji zebranych Mickiewicza, wraca do tych strof, którymi się karmił jako młody człowiek i potem powstanie, prawda, i tak dalej, któremu tam ratowało życie na tym Sybirze i tak dalej, i ciska tą książką w ścianę. Mówi tak, jest wściekły na Adama Mickiewicza, że mu zatruł serce, że go nauczył...
1: Książka zbójecka.
0: Że go nauczył miłości rozumianej jako święta tajemnica. Mhm. Czyli jakoś wzniosłość, do której trzeba cały się doskokiwać, a do niej się nie doskoczy. Mhm. I w tym sensie to jest bardzo współczesne, ponieważ myśmy na moment zamknęli oczy, gdzieś tak właśnie w XIX wieku, i uznaliśmy, że to jest jedyny sposób na związki. Mhm. A to wynikało oczywiście z tego, że się odcięliśmy od korzeni, poszliśmy do miast. Przede wszystkim robotnicy poszli i przestali być swatani w swoich wsiach, przez swoich rodziców, czy dziadków, czy swatki, a zaczęli wybierać sobie z konieczności tego, co mieli pod ręką, prawda? No i szli na ulicę do baru i poznawali tam kobiety, zakochiwali się w nich, zakładali rodziny. To samo robiła inteligencja. Znaczy, wszyscy uwierzyliśmy w emancypowaną miłość mężczyzny do kobiety.
1: Ale też ja słyszę tutaj pewną twoją obsesję. Myślę, że słuchacze, którzy cię znają i uważnie słuchają, też to usłyszą, czyli to, że ty masz naprawdę dużą nieufność oraz pretensję od literatury, że nam zatruwa życie i wkłada do głów ideały, które są szkodliwe.
0: Tak, ja ją podzielam dokładnie z Prusem. To jest dokładnie stąd ta obsesja. Znaczy, Prusa, akurat Lalkę przeczytałam jako młody człowiek bardzo dużo razy. Teraz do niej wracając, mam poczucie, że nic się nie zmieniło. To znaczy, książka zbójecka to jest termin, który naprawdę powstał w końcówce XVIII wieku. A już na przełomie XVIII i XIX wieku to już był szeroko znany w całym zachodnim świecie. I jakby, to nie ja to wymyśliłam, tylko my mamy jakąś taką zdolność, pewnie dlatego, że tutaj były zabory i mieliśmy tylko książki zbójeckie. Mm-hmm. Mamy taką zdolność do udawania, że tego nie ma.
1: Fetyszyzowania
0: udawania, książki. Że w książce nie ma ideologii, która nas karmi...
1: Że jest nasze przetrwanie.
0: Tak, my udajemy, że jest tylko tożsamość, która nas karmi w taki pozytywny sposób, żebyśmy się, nie wiem, nie zgermanizowali i tak dalej. Udajemy, że nie ma ideologii, która nas zrobi tych ludzi, którymi jesteśmy. Ludzi, którzy gonią w piętkę za niczym, za pieniędzmi, za właśnie chorą miłością, nie radzą sobie, nie wiem, z chorobami cywilizacyjnymi, tak? Literatura też je napędza, te choroby cywilizacyjne. Świetnie, znaczy jest świetnym narzędziem do roztleniania się tego, tak? Bo jakby podając nam pewne modele życia, które są znowu atrakcyjne, ale na przykład nie są kompletnie dostosowane do naszej fizjologii, anatomii,
1: czyli ty chcesz mi powiedzieć,
0: warunków finansowych, ekonomicznych.
1: I naszym słuchaczom, że to jest książka o zatruciu ideami, które są kompletnie odklejone od rzeczywistości, w jakiejś mierze.
0: To ja ci powiem...
1: Że klęska Wokulskiego wynika z tego.
0: To ja ci powiem, co czytano w Warszawie w 1986 roku, czyli w momencie, kiedy Prus już pisał Lalkę, on ją potem publikował w odcinkach, zaczął 27 września 1987 roku, skończył rok później w październiku, z tego co pamiętam. W tym samym czasie Orzeszkowa drukowała, bo Prus drukował odcinki Lalki w Kurierze Codziennym, ale w tym samym czasie, w Tygodniku Ilustrowanym, Orzeszkowa drukowała Nad Niemnem. I teraz Polska później się zupełnie podzieliła na te, kto czytał Lalkę, nie czytał Nad Niemnem i na odwrót, bo to były tak różne dyskursy, ale
1: na czym polega ich rozbieżność? Powiem bo tu ci, jest mieszczaństwo, a tam jest ziemiaństwo?
0: To po pierwsze, a po drugie, Prus rzeczywiście był naukowcem, takim domorosłym, takim domowym, szperał, grzebał, szukał i na pewno znał książkę Nasz wiek nerwowy, nasze zdrowie i chore nerwy. Książka wydana w Polsce, przekład książki Richarda Krafta Ebinga z 1886 roku, czyli on był na świeżo i był na pewno tym zajarany kompletnie. I to jest książka, która stawia taką tezę. Nasilanie się chorób nerwowych, z którym mamy współcześnie do czynienia, to jest konsekwencja destabilizacji dawnych hierarchii. Fajnie, że one się rozpadają, ale nie ma róży bez kolców, jest cena. Demokratyzacja stosunków społecznych, przede wszystkim to, że jesteśmy karmieni obietnicami powszechnego szczęścia, które wcale nie nadchodzi. Albo jest dostępne tylko dla nielicznych.
1: O, proszę.
0: Powierzchownością treści i recepcji kultury masowej, która się wtedy rozwija, między innymi Prusem rozwija, oraz przyspieszonym, męcząco prędkim tempem życia. W miastach już jest tempo życia, które dla wielu się okazuje nie do zniesienia.
1: Czyli
0: tak?
1: Już jesteśmy przytłoczeni.
0: Tak, i Prus w ten sposób, czytając to i pisząc książki właśnie ewidentnie pod tezy przeczytane w naszym wieku nerwowym i jakby robiąc z nerwowca z Wokulskiego, bo Wokulski jest ewidentnie schorowany, to on ma chore nerwy, Prus nie krytykuje postępu. On po prostu mówi, że postęp ma swoją cenę. I teraz właśnie nam pokazuje pierwszego bohatera, który w tę cenę w całości płaci. Ale taką samą cenę płaci Łęcka. I w ten sposób to nie jest jakaś podrzędna laleczka, która nic nie przeżywa i w ogóle jest pusta i tak dalej. Widzimy, jaką cenę płaci inteligencja pracująca, czyli Pacz Wokulski, ci przedsiębiorcy i tak dalej, którzy... burżuazja, czyli ci, z którymi się próbuje robić interesy Wokulski, oraz także arystokracja, bo ich ta zmiana, czyli przejście z epoki feudalnej w epokę nowoczesną, kapitalistyczną już także w Polsce, tak, jakby już... to już jest taki pełny kapitalizm. Kapitalizm się rozwija znacznie wcześniej, ale w Polsce wtedy już jest pełną gębą kapitalizm.
1: I za chwilę będzie wielki rozwój gospodarczy Warszawy. To jeszcze nie są lata 70.
0: Absolutnie.
1: XIX wieku.
0: Absolutnie, więc to wszystko, to są rzeczy, za które społeczeństwo, pomimo tego, że dzięki temu ma pewne szanse, płaci ogromną cenę. I w tym sensie nic się nie zmieniło, ponieważ my cały czas w literaturze dzisiaj staramy się rozmawiać o szansach, które przed nami stają, myśleć o tym, jak je tracimy, w jaki sposób je wyzyskujemy i tak dalej, ale też cały czas staramy się myśleć o kosztach tego. Że te wszystkie autofikcje, które dzisiaj powstają, one są właśnie tym. One są literaturą tak. O kosztach rozwoju społecznego. Tego, że obiecano nam awans, nie spełnia się ta obietnica powszechnego szczęścia. Ono nadal nie nadchodzi. Mhm. I ten proces trwa 200 lat już. No tam 150, no już nie będę teraz udawała, że umiem liczyć. Ale i to są bardzo, jakby bym powiedziała, atrakcyjnie, myślowo rzeczy. To znaczy czytać książkę Prusa także po to, żeby zrozumieć swoją współczesność dzisiaj, to znaczy jakby jej korzenie.
1: Czyli uważasz, że jest, tam jest to coś, co warto dalej eksplorować i zadawać sobie pytania. Jest przestrzeń na to, żeby uniwersalizować pewne kwestie i to nie jest trudne. Z tego twojego wywodu teraz to płynie.
0: Tak.
1: Co się wydarzyło w tych dwóch interpretacjach, ekranizacjach Lalki, chyba ekranizacjach, może lepiej tak. Co się wydarzyło?
0: Dużo dobrego.
1: Tak?
0: Pewnie też dużo złego, ale słuchaj, wspomniałam przed chwilą o tym, że te książki szły równolegle. Mhm. Lalka i Nad Niemnem. Z moim zdaniem Maślona nie od rzeczy wprowadził do swojej Lalki Orzeszkową. To znaczy, ten dialog, którego my nie widzimy, bo on nie jest fabułą Lalki, ale ewidentnie toczył się w tamtym czasie, w Warszawie, on się teraz toczy na ekranie Netflixowej Lalki. I dobrze, to może dla kogoś nie być wystarczający
1: musiałby
0: powód.
1: Wprowadzić również Prusa, żebyśmy zobaczyli ten
0: tego z kolei wprowadził
1: duopol.
0: Tak.
1: A to się stało z kolei w kinie.
0: W filmie Macieja Kawalskiego. Więc, no widzisz, troszkę jest tak, że z każdej tej Lalki można być w pewien sposób niezadowolonym, ale jak się pomyśli o nich, o jednej i o drugiej, to nagle się okazuje, że to czego nie ma w jednej, to jakoś występuje w drugiej i na odwrót. Słuchaj, dwie rzeczy, na które chciałam zwrócić uwagę. Nie rozumiem, czemu obaj reżyserzy zupełnie nie zrozumieli najważniejszej, bo wiesz, u Prusa wszystko jest lustrzane, tak?
1: Tak.
0: Jest dwóch romantyków, Rzecki i Wokulski, jeden romantyk szaleniec, furiat romantyzmu Rzecki, tak. Drugi romantyk rozczarowany Wokulski. Wszystko jest podwójne, bo tak musi być. To znaczy w powieściach realistycznych tak po prostu jest. No i oczywiście są dwie kobiety. Jest Łęcka i Stawska. I to jest najważniejsze.
1: Tak.
0: To jest najważniejsze.
1: Już jest wielkie napięcie.
0: Już nie wspomnę o tej lalce, tym przedmiocie, obiekcie, o którego się toczy spór sądowy, który dał tytuł temu dziełu. Nie ma Stawskiej w żadnej z tych ekranizacji, jak to powiedziałeś, tak? Czy wariacji na temat. Nie ma.
1: Co to znaczy?
0: Ja nie wiem, czemu ona nie zainteresowała ani Pawła Maślona, ani Macieja Kawalskiego, ale to jest bardzo ciekawe pytanie. Dlaczego kobiecość, dlaczego męskość jest dyskursywizowana na wiele różnych sposobów, a kobiecość, która się ewidentnie realizuje jako postać Łęckiej, fatalna dla Wokulskiego, i Stawskiej, która mogłaby być idealną żoną, no ale Wokulski czytał Mickiewicza i on nie szuka dobrej żony do życia codziennego, on szuka ideału. On się o to denerwuje w tym Paryżu, on się wkurza, bo on wie, że on ze Stawską byłby szczęśliwy. Byłby spokojny i szczęśliwy. Miałby wszystko. Piękną żonę, cudowną córeczkę, wspaniały dom, świetną teściową. Byłoby wszystko. Ale nie będzie miał nic, ponieważ miłość, zwykła miłość, nieromantyczna, w ogóle nie jest dla niego stawką. W jego życiu stawki zawieszał Mickiewicz.
1: No ale właśnie, ja uważam, że obie te interpretacje i obie te ekranizacje nie dały rady. To znaczy, jedna próbuje bardzo po bożemu, tak klęcznikowo, choć też nie do końca, jak ty powiedziałaś teraz, wytykając tą Stawską, czyli mówię o tej kinowej, próbuje w pewnym sensie taką cepelię zrobić z Lalki, a ta z kolei ta Pawła Maślony i Pawła Demirskiego, no ona po prostu porzuca Lalkę. Czyli tak na dobrą sprawę nie jest w stanie sprostać temu odczytaniu, tylko wymyśla coś zupełnie niedorzecznego w ramach tego świata, którego reguł niby próbuje jakoś tam przestrzegać, co się nie dzieje w gruncie rzeczy. Więc ja uważam, że one obie zawodzą, to znaczy nie dochodzi do tego, co ty tutaj przedstawiłaś, totalnie zajarana dalej Lalką Prusa. Nie ma tego zajarania Lalką Prusa. Jest albo no, takie trochę zdawanie matury w kinie, albo wywalenie książki do pieca w Netflixie.
0: Jasne i oczywiście, że można też tak o tym myśleć i no tak, tak, no jakby powiedziałeś o tych zasadniczych różnicach między tymi dwoma dziełami, ale ja uważam, że zasadnicza, wiadomo było, że lalki będą nie o Wokulskim, Wokulski będzie narzędziem, żeby powiedzieć o losie kobiet. To było wiadomo. Bo dzisiaj się tak opowiada po prostu, no tak próbuję sobie powiedzieć wcześniej.
1: To prawda, ale równocześnie.
0: Przeszłość,
1: równocześnie
0: tak?
1: Wydawało mi się bardzo śmiałą przez chwilę, kiedy oglądałem tą lalkę kinową, to myślałem sobie, jakie to jest interesujące, że ktoś próbuje pokazać zakochanego mężczyznę dzisiaj i opowiadać nim historię, ale bardzo szybko się okazało, że to nic nie znaczy.
0: Tak, ale tak naprawdę on jest po to, żeby powiedzieć herstorię, tak? I teraz no, mamy dwie zupełnie różne herstorie. W filmie to, na co postawili scenarzyści i to wypunktowali w swojej adaptacji, i dlatego to słychać, bo to wraca jak mantra kilka razy, że kobieta jest towarem, ale nawet nie chodzi o to, że ona jest towarem. Chodzi o to, że ona nie ma własności. To znaczy, świat męski wtedy, feudalny, to jest jeszcze feudalny świat, ta arystokracja, w której oni żyją, to jest świat, gdzie mężczyzna może nic nie robić całe życie, ale żyć na swoich warunkach, ponieważ coś posiada.
1: Ale zobacz,
0: ziemię,
1: to jest bardzo ciekawe przemieszanie, to w kinie dobrze widać, że Wokulski właśnie z tym empatyzuje. On mówi, ja sam byłem jakby sprzedany w małżeństwo, prawda?
0: Tak.
1: On właśnie, on to nazywa.
0: On jest żeńską figurą
1: tak,
0: w tym
1: dokładnie.
0: Świecie. Dokładnie.
1: On nosi tą kobiecą
0: I dlatego on jest nie do przyjęcia dla tych facetów. Jest dla nich odrażający, ponieważ on uosabia dla tych książąt i hrabiów dokładnie to, czym są kobiety w świecie książąt i hrabiów. Mm-hmm. Czyli to coś, co...
1: To coś, co próbuje mieć głos.
0: To coś, co się bierze wraz z jego kapitałem, a potem się z tym kapitałem robi, co chce. Mm-hmm. Natomiast się nie słucha jego potrzeb i jego głosu.
1: No, coś, co próbuje być podmiotowe.
0: Wielokrotnie tam wraca fraza, najpierw należysz do ojca, a potem należysz do męża.
1: Tak.
0: Gdzieś tam po drodze masz ten kapitał, ten posag, który powoduje, że tego męża będziesz miała lepszego lub gorszego, ale nie zmienia to faktu, że nie masz żadnej podmiotowości. Nie możesz pójść na uniwersytet, pomimo tego, że twoi kuzyni idą, prawda? Kuzyn Łęckiej jest wynalazcą, jest bardzo dobrze wykształcony i tak dalej. Nie możesz pójść do pracy, no bo ona akurat arystokratki z jakiegoś powodu hańbi. Ich służąca nie, ale je tak. I tak dalej. No nie możesz nic, po prostu nic. Nawet właściwie do wychowywania dzieci się nie nadajesz, bo masz po prostu móżdżek zamiast mózgu. Więc nie nadajesz się jako kobieta absolutnie do niczego. Nadajesz się jako kobieta wyłącznie w świecie męskim, jesteś tym czymś, przez co mężczyzna, biorąc ciebie za żonę, w pewnym momencie pomnaża swój kapitał, bo bierze ciebie razem z twoim kapitałem, a potem wiadomo, jak już masz pierwszy milion, no to zrobisz drugi, trzeci. W ten sposób, tak? Więc i w tej lalce Kawalskiego. Zdecydowanie jesteśmy w świecie, który chce nam przypomnieć i napisać to złotymi zgłoskami, wyboldować nam w mózgach, że jeszcze 150 lat temu kobiety w tym kraju nie miały żadnych praw. Żadnych. Nie chodzi o wyborcze, nie chodzi o prawo do aborcji. Nie miały prawa dysponować samymi sobą. A jeżeli chciały dysponować, to się kończyło smutno, więc sobie nawet dawał spokój dla świętego spokoju właśnie. Oczywiście tutaj prezesowa Zasławska jest jako ta matrona rodu, grana przez Maję Komorowską, ta, która jako pierwsza ma odwagę powiedzieć, nie, za miłość trzeba umierać.
1: Tak.
0: Za miłość trzeba umierać, nie wolno się poddawać temu, co tam, w co nas pakuje społeczeństwo, nasza kasta wręcz, w co nas pakuje, w ten targ. Nie wolno i próbuje wyedukować te młode panienki, ale bardzo szybko widzi, że one tak naprawdę, jak mają za tę miłość umierać, czyli rzeczywiście iść za osoby, przy których nie będą miały pewnego statusu, prestiżu i tak dalej, to one same nie wiedzą, czy chcą. I to jest rzeczywiście o tym rozpadzie. I to jest na dwie strony. To jest sprawiedliwe. Bo to jest opowiedziane po pierwsze bardzo realistycznie, a po drugie bardzo sprawiedliwie. Wcale nie widzimy biednych ofiar, które coś tam. Widzimy też dziewczyny, które wybierają to. Tak jak dzisiaj część kobiet wybiera znowu bycie... zwłaszcza w Ameryce, prawda, po prostu panią domu.
1: Tak? Kompletnie, żoną na przedmieściach.
0: Kompletnie zależną od swojego męża w ten bytowy, egzystencjalny sposób. Znowu to wybierają. I to
1: znaczy,
0: jest
1: może
0: ciekawe.
1: Nawet nie przestały tego wybierać, to nawet nie jest znowu, to jest to, że cały czas to wybierają.
0: Dokładnie.
1: Więc, na ciągłość.
0: Dokładnie, więc ta lalka jest o tym. O tej historii kobiety, która nie może.
1: Ale widzisz,
0: a ta druga lalka...
1: Ja nie wiem, czy ona jest o tym. Ten wątek tam jest niewątpliwie, ale tam jest bardzo dużo różnych rzeczy i akcent nie jest dla mnie czytelnie rozłożony, tak żebym ja wiedział, co dokładnie próbuje nam tutaj Kowalski powiedzieć. Mm. I co nam ta lalka próbuje powiedzieć, że co? Bo tam też jest próba nawiązania do sytuacji w Europie. Jest trochę tego. To znaczy tam pada w którymś momencie sformułowanie, że wojny w Europie nie będzie, przynajmniej nie teraz. Tak. Czyli to, co ty przeczytałaś na samym starcie naszej rozmowy, tam gdzieś jest przywołane. Ta lalka bardziej rzeczywiście próbuje ten świat Prusa wydobyć, jakby pewne punkty styczne. Ale nie robi tego dość przekonująco. To znaczy, ja nie mam takiego poczucia po obejrzeniu jej, że ja wiem dokładnie, co oni chcieli mi powiedzieć.
0: Też nie mam. To znaczy, rozumiem, z czego to wynikało. Ona miała być blisko książki, miała być współczesną po prostu realizacją.
1: Ale tak czy owak, musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, czemu tą książkę robisz dziś.
0: Dokładnie. I tam są takie momenty, zwłaszcza, że to jest dzieło ze świetnym w wielu aspektach, castingiem, w miarę porządną grą aktorską, ale też jest pełne takich rzeczy, jak na przykład, no nie wiem, ta pierwsza scena, kiedy Wokulski siedzi w tej rzece, tak? Coś tam stamtąd wyławia.
1: Niezrozumiała jest dla mnie zupełnie.
0: No to ja ci mogę powiedzieć, ta rzeka, ta wojna rosyjsko-turecka zaczęła się od wybuchu na Dnieprze.
1: O.
0: I w ogóle Wokulski wkracza do tej wojny, bo przechodzi Dniepr. Przepraszam, co ja mówię? Dunaj. Że jakby to jest wokół tego Dunaju. Ale ja nie wiem, czy to ma znaczenie w tej lalce i czy to my musimy takie rzeczy wiedzieć.
1: Znaczy nie, w kontekście tej lalki to nie ma żadnego znaczenia. Tej sceny mogłoby
0: jej nie być, absolutnie, bo ona nic nie opowiada, oprócz tego, że wojna jest straszna i...
1: Znaczy chyba oni chcieli pokazać, no się chłop naprzeżywał, to teraz szuka miłości. Ale to jest z kolei taka TVN-owska melodrama. Tam jest bardzo dużo melodramy, co ja szanuję, no bo w gruncie rzeczy romans to jest romans, lalka. No to jest ten wehikuł, to napięcie romantyczne, ta miłość romantyczna, tego się nie da usunąć. Nie można tego wycofać z lalki, bo rozpadnie się ta powieść. Tak uważam.
0: Ale wiesz, w związku z tym, że, to znaczy mi się wydaje, że ta lalka Kowalskiego może artystycznie nie jest tak super spełnionym dziełem, jak byśmy oczekiwali, ale wiesz, ona jest lepsza od lalki Hasa. Obejrzałam tydzień temu, dzieło nie do oglądania, bardzo dobrze, że mamy nową wersję. Słuchaj, tam nie wiadomo, kim jest Łęcka, bo na pewno nie jest Łęcką Prusa, bo jednak Prus... jednak w Łęckiej widział człowieka. Widział osobę, która się pogubiona w swoich czasach. Ja przeczytałam, prawda? Przeczytałam przed chwilą, że całe społeczeństwo było rozwichrowane od destabilizacji dawnych hierarchii, demokratyzacji stosunków społecznych. I właśnie Łęcka też, ona nie jest z tego wyjęta w lalce. Słuchaj, ona w lalce, to jest dla mnie niezwykłe. Ja to odkryłam teraz, czytając sobie lalkę, bo przedtem mnie to jakoś nie interesowało. Wyobraź sobie, że ona w lalce w kwietniu 78 roku czyta Un page d'amour. To się nazywa po polsku Kartka Miłości. To jest powieść Emila Zoli. Oczywiście nie mogła jej czytać, bo tak naprawdę w kwietniu to ona dopiero wyszła w Paryżu, ale Wokulski, ale Prus chce w ten sposób powiedzieć, że ona jest taka na bieżąco.
1: Tak, jest akurat.
0: Pomyśl sobie, kto czyta Zolę na bieżąco. No przecież nie arystokraci.
1: No właśnie.
0: Którzy szargają, no właśnie. Którzy uważają, że Zola im szarga rzeczywistość i świat. Dokładnie.
1: Lewicowiec.
0: A Łęcka, nawet zacytuję, bo czemu nie, bez uwagi, ale czyta. Ona wie, że to trzeba przeczytać.
1: Czyli jest bardzo...
0: Mimo wszystko się stara. Jakoś jest...
1: Czy próbuje być przytomna.
0: Tak, w książce i w tych dwóch dziełach, które mamy teraz do czynienia, ona się gdzieś tam stara. Beata Tyszkiewicz nie ma takich momentów.
1: Jest kompletnie pusta.
0: Nie, no jest po prostu forma. To jest pusta lalka, tak. Ona gra tam drewno. Tak, no czego mi najbardziej żal w obu lalkach? To tego, że odpuszczono sobie właśnie to, co Łęcka wie o świecie fabryk. Bo ona oprócz tego, że czyta Zolę, to jeszcze zwiedza fabryki. Oczywiście zagraniczne. Polskie są nieciekawe, ale zagraniczne są ciekawe, to jest wiedza. Przeżywa tam wręcz mistyczne uniesienia, które potem jej się odciskają jakąś traumą i ona po prostu śni o tym wszystkim i tak dalej. Troszkę tego jest umyślane, ale umyślane to jest bardziej przerażenie Wokulskim. A tam przerażenie Wokulskim wynika z tego, że Wokulski należy do sfer, które, i teraz właśnie, ona jej widziała na żywo, tych robotników przy tych piecach hutniczych i tak dalej. I co jest ciekawe, to, że Łęcka Prusa, tak jak on Prus wymyślił, to jest kuzynka Zygmunta Krasińskiego, który w 1835 roku opublikował Nieboską Komedię. I rzeczywiście Łęcka ma fantazję, że ona siedzi w tych okopach Świętej Trójcy, czyli w tym ostatnim bastionie arystokratyzmu, arystokracji, a demokraci, czyli lud, straszny lud, jakby naciera, tak? Ona ma te lęki i to nie jest głupie, te lęki mają już w kulturze, wtedy 40 lat. Ona to wszystko wie, ona to wszystko czyta, ona to wszystko rozumie. Ona nie jest pustą osobą, która się tylko i wyłącznie boi, że nie będzie miała, wiesz, nową sukienkę, tylko ona to wszystko wie. I troszkę mi tego zabrakło, że jest to demonizowanie Wokulskiego jako człowieka spoza jej kasty, ale nie jest trochę wyjaśnione, dlaczego ona się boi. Tak, jakby ona trochę ma prawo, będąc wychowana w tym straszliwym świecie, tych arystokratów straszliwych, ona ma naprawdę prawo się panicznie bać. I oczywiście w tym sensie ta z kolei druga urzędowska ma prawo być taką przestraszoną momentami właśnie figurą, a z drugiej strony tym bardziej imponująca jest ta Drzymalska, która po prostu w pewnym momencie jak widzi, że tata już wszystko przepił i przegrał w karty, no bierze los w swoje ręce, bo tak, coś nie próbuje, ma na co czekać.
1: Próbuje coś jeszcze robić. Tak, to jest interesujące, ja się z tobą zgadzam absolutnie, ale ja mam jednak takie poczucie, że bez odpowiedzenia sobie na pytanie, bo tak, jeżeli popatrzymy na, wiadomo, no, ta lalka ma bardzo wiele znaczeń. Trochę trudno, jeżeli potraktujemy ją jako metaforę, czy taki naprowadzacz, kto jest lalką i w jakim sensie, to można powiedzieć, że wszyscy są lalkami, prawda? Że jakby Wokulski też nie jest w stanie stać się podmiotem tej swojej historii, prawda? Tylko, żeby to teraz niosło i żeby to gryzło, żebyśmy czuli się tym dotknięci, musimy sobie odpowiedzieć, co dzisiaj jest. Kto jest lalkarzem? Musimy zidentyfikować tę postać, ten mechanizm, który nami rządzi, prawda? Jeżeli to jest dalej teatrzyk lalkowy, to kto pociąga za sznurki? Czym, jak te sznurki działają? Ja mam wrażenie, że tego nie ma w tych interpretacjach dwóch. To znaczy, ja nie rozumiem, bo czym było małżeństwo wtedy, to już mamy opowiedziane, historycy nam to opowiedzieli. Tak. Ale jak to zrobić, żeby dzisiaj to do nas przemawiało i żebyśmy zrozumieli, że to jest i więzienie, i jakaś drabina?
0: A wiesz co, a ja właśnie miałam takie poczucie i wielkie poczucie ulgi, że właśnie mi się to z prusowską lalką zgrywa, ale też mi się zgrywa z rzeczywistością. Otóż właśnie to jest to, że do nowoczesności takiej dojrzałej, powiedzmy do właściwie jeszcze końca XIX wieku, właśnie literatura była o tych lalkarzach. Dlatego była czystą ideologią. No bo ci lalkarze nie istnieją tak naprawdę. To są konstrukcje.
1: Tak.
0: Zideologizowane konstrukty, tak jak Bóg, coś tam, tak? I właśnie Prus bardzo dobrze tego unika. Słuchaj, tam jedyna pobożna osoba to jest wariatka Krzyszowska, która jest negatywną postacią, najbardziej negatywną postacią to jest jedyna dewotka. Nawet Rzecki mówi, Panie Boże, zbaw moją duszę, jeżeli ją w ogóle mam. Jeżeli ty w ogóle istniejesz.
1: Tak.
0: Więc to nie jest świat, w którym jest lalkarz. Oczywiście, że Prus doskonale wie, czym...
1: Ale my wierzymy w to, że on jest. I dlatego on się pojawia.
0: My po prostu my sobie go cały czas konstruujemy. Cały XIX wiek jeszcze próbujemy go sobie konstruować. A Prus trochę mówi, na przykład mówiąc postęp, na przykład mówiąc rozwój tego czy śmego, na przykład, nie wiem, mówiąc naród, tak? To jest tak, nagle się lalkarzem staje naród i wybuchają z tego powodu totalitaryzm, totalne wojny. Na przykład lud, no i wybuchają inne totalne wojny, tu i tu komunizm i totalitaryzm, to jest przecież to samo. To jest to szukanie tego lalkarza na siłę i ustawianie go naprawdę w pozycji lalkarza, który ma teraz ten teatr marionetek porozkładać.
1: No tak, ale właśnie widzisz, że upieram się. Musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, co dzisiaj jest tym miejscem, które sprawia, że my jesteśmy gotowi się za to wziąć za łby. Co to jest?
0: W świecie lalki Prusa to są dwie rzeczy. Dla ludzi z awansu to są pieniądze, bo nigdy przedtem ich nie mieli i to jest dla nich szansa.
1: I tu się z tobą zgadzam i uważam, że tego w tych inscenizacjach nie ma.
0: Dokładnie.
1: Znaczy tych ekranizacjach. To nie jest o naszej miłości do pieniądza. A powinno być.
0: Obsesyjnej miłości. Troszkę tego jest umaślony, ale też...
1: Za mało,
0: tak. Tak.
1: Tam jest o mocy bardziej. Oczywiście, pieniądze dają moc, ale to jest... Tu jest jakby ekonomia prestiżu przede wszystkim.
0: Tak. To jest ekonomia prestiżu, która jest ubrana w szatę miłości romantycznej. Tak. Przecież tutaj najlepszym dowodem na to, że nawet te pieniądze nie dają spełnienia, to jest hrabina Wąsocka, która ma pieniądze jako jedyna z tych dziewczyn. Ponieważ po pierwsze już ma za sobą małżeństwo. On już na szczęście umarł. Tak, ona jest młodą wdówką.
1: To mówi.
0: Ma bardzo dużo pieniędzy, więc jako młoda wdówka ma załatwione wszystkie sprawy bytowe i teraz się okazuje, że ona jest bardzo nieszczęśliwa. I Cielecka, która gra u Maślany i Dębska, która gra u Kawalskiego, mówią wiecznie, znaczy zwłaszcza Dębska, o swoim niespełnieniu, ponieważ się okazuje, że jak już masz te pieniądze, to musisz tę nudę istnienia zaleczyć miłością romantyczną, bo każda inna...
1: Ale to jest bardzo ciekawe i to by mogła być postać, która by w pewnym sensie pokazywała nasze kłopoty, to znaczy to, że kiedy już się wyzwoli... Nie trzeba zrobić ze ślubu hecy, tak jak to robi Maślona, żeby zrozumieć, że w pewnym sensie jesteśmy jego więźniami. Właśnie ona to uosabia. Ale to nie jest wydobyte.
0: No właśnie, bo tak jak powiedziałam, mnie się obie lalki podobają z powodu tego, że Łęcka jest rozwiązana w sensowny sposób, czego nie zrobił Has. Has nie rozwiązał Łęckiej w sensowny sposób. Dał naprawdę drewno, figurę. Po prostu tam jest figurantka.
1: No rozumiem ją tak, jak to, co przeczytałaś, przeczytałaś czy przywołałaś, jak ci panowie uzasadniają miejsce kobiet.
0: No dokładnie. Pokazał ją tak, jak ją widział Szumski, ale nie pokazał tak dziewczyny, która może bez zrozumienia, bo nie wszystko rozumie, ale jednak stara się przeczytać Zolę. No. Ludzie. No, tak. To jest tak, jakbym ja dzisiaj na przykład miała, nie wiem, córkę, która naprawdę stara się czytać bardzo trudne rzeczy, ale bym o niej mówiła, że jedyne, co ją interesuje, to chodzenie do sklepów, tak? I kupowanie sobie, i robienie sobie operacji plastycznych. No nieprawda, no czyta, tak? Może nie wszystko rozumie, może coś do niej nie przemawia, może nie ma aparatu, no nie była w szkołach, nie skończyła uniwersytetu, bo nie mogła. No to może nie wszystko, ale ona siedzi i czyta Zolę. Więc jakby to, że oni postawili na Łęckie i Łęckie jakoś rozwiązali, jeden i drugi, a nie umieli postawić na te pozostałe kobiety, to znaczy przede wszystkim na Stawską, którą wymazali, nie ma. No i właśnie te hrabiny otaczające Łęcką troszkę podbijają samą Łęcką, pozwalają być Łęcką na 200%, ale właśnie nie są kontrapunktem, ponieważ kontrapunktem byłaby Stawska.
1: Są różne formy
0: rozczarowań. Stawska nie jest arystokratką, która ma pretensje do życia z renty. Ona daje lekcje, korepetycje, tak utrzymuje siebie i córkę, i matkę, i teściową. Jej mąż zwiał za granicę, bo był oskarżony i bał się konsekwencji. I przypominam, Stawska w pewnym momencie, kiedy tam się wydarza katastrofa nad jej życiem, idzie normalnie pracować do sklepu, jest ekspedientką. Jest równa Wokulskiemu. Miałby z nią idealnie. I jakby dlatego ona jest w tej książce. Ja nie rozumiem, czemu jej nie ma w tych filmach.
1: No i może to jest jakaś odpowiedź na to, czego nie możemy sobie opowiedzieć, prawda?
0: A poczekaj, to teraz ja cię zapytam. Dobra, jeżeli tak, jeżeli mamy lekkie niedosyty po tych lalkach, ponieważ nam na przykład zabrakło tej równorzędności dla Wokulskiego, bo on w jednej i drugiej opcji musi okazać się bankrutem, ponieważ tam nie działa równorzędnie. W książce jeszcze miał szansę, bo miał Stawską. Tam była równorzędna, partnerska sytuacja. Oni chcieli się kochać, znaczy była szansa na to, że się pokochają i będzie normalnie. To będzie tak nie idealistycznie, nie wzniośle, ale normalnie, tak po Bożemu. To powiedz mi, czy w takim razie, gdyby dzisiaj zrobić lalkę, stawiając bardziej na Stawską i pokazując, że miłość to nie jest ta temperatura, tylko to jest taki mieszczański poziom wykonalności, to czy my bylibyśmy bardziej zadowoleni?
1: Właśnie ja nie wiem, bo ja myślę, że to wtedy mielibyśmy znowu jakąś wersję rozczarowania, prawda? No bo tu chodziło trochę o to, jak rozumiem, to się przynajmniej w tej kinowej lalce dzieje, żeby spłonąć na końcu. Jakby Wokulski w tej lalce kinowej rzeczywiście płonie. To, że Maślona z Demirskim go ocalili, to jest ich błąd, tak uważam. Znaczy, to jest błąd w ogóle całej tej wersji lalki. To znaczy, ona właśnie tutaj nie daje rady. Tutaj właśnie panowie pokazali, że nie są w stanie tego rytuału opowieści narodowej utrzymać. Muszą z niego wypaść.
0: Nowoczesność musi spłonąć.
1: Tak, ona nie daje happy endu.
0: Ona się zaczyna od wielkich, płonących piecy i ona się rozmaitymi piecami kończy.
1: Tak.
0: A potem jakąś katastrofą klimatyczną czy czymś tam. Więc jakby to jest jasne, że nowoczesność musi spłonąć.
1: W tym sensie musimy zginąć razem z Wokulskim, nie ma szans.
0: No świat musi zginąć, tak, więc jakby tak. Świat Wokulskiego, świat Łęckiej, no to wszystko musi zginąć. To jest niesamowicie trudne, że ten cały postęp jest po to, żeby było higieniczniej, chociaż konsekwencją tego postępu jest absolutna katastrofa.
1: I tu się musimy zatrzymać i zostawiamy Państwa z lalką, ale już Prusa chyba, do ponownego odczytania. Karolina Felberg-Pawłowska była ze mną w studiu. Dziękuję Ci bardzo.
2: Płynnie przejdziemy, proszę Państwa, do programu Mikrofon Tok FM. Za 5 minut informacji po informacjach słuchacze i słuchaczki będą odpowiadali na pytanie, czy nagrody literackie mają wpływ na Twoje wybory czytelnicze. Czyli dalej jesteśmy w świecie literatury, ale rozpoczniemy dzisiejszy program Mikrofon Tok FM od rozmowy z Wojciechem Szotem, krytykiem literackim, dziennikarzem, wydawcą, redaktorem i pisarzem, dlatego że wczoraj przyznano 30 raz nagrodę literacką Nike i od tego zaczniemy.
3: Autopromocja. Autopromocja.
4: Co zrobić, gdy pojawi się alert o zagrożeniu z powietrza? Pewnie unikać okien i przeszkleń, schronić się w bezpiecznym miejscu, ale przygotowanie na kryzys to także wiedza i współpraca z sąsiadami. Na warszawskiej Ochocie działa sąsiedzka obrona cywilna. Mieszkańcy wspólnie się szkolą, budują lokalne zapasy i uczą się, jak reagować w sytuacji zagrożenia. O tym właśnie w planie działania wtorek 13.40. Szymon Kępka, serdecznie Państwa zapraszam.
3: Plan działania w Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Mamo, źle się czuję.
7: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
8: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
9: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
10: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
9: No, ci panowie z Media Expert.
10: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
11: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu.

0: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
1: Ile jesteś w stanie poświęcić, żeby ocalić własne dziecko? Odpowiedź przychodzi na wojnie. Opera o sile, do której zdolna jest tylko matka. Matki Chersonia, koprodukcja Teatru Wielkiego Opery Narodowej i nowojorskiej Metropolitan Opera. Premiera 16 października. Bilety na teatrwielki.pl.
2: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
3: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Fatalna pomyłka RCB. Alert dotyczący zagrożenia z powietrza na Lubelszczyźnie otrzymali ludzie z drugiego końca Polski. Jutro benzyna lekko w górę, diesel w dół. To informacja dla kierowców zastanawiających się wciąż, kiedy zatankować. Nasi piłkarze grają dziś w Zenicy z Bośnią i Hercegowiną i więcej o tym w informacjach sportowych. Minęła 20, to są informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje o błędnej wysyłce alertu RCB dotyczącego zagrożenia z powietrza. Wiadomość przeznaczona dla osób przebywających na terenie województwa lubelskiego została omyłkowo skierowana do odbiorców w województwie lubuskim. RCB przeprosiło za pomyłkę, podkreślając, że zdaje sobie sprawę z tego, że skierowane ostrzeżenie mogło wywołać niepokój oraz skłonić mieszkańców do podjęcia działań ochronnych. Benzyna o 6 groszy droższa, a olej napędowy 6 groszy tańszy. Tak ma być jutro na stacjach paliw zgodnie z obwieszczeniem ministra energii. Ceny maksymalne określane odgórnie to kolejna odsłona rządowego programu Ceny Paliw Niżej. Obniżki w ramach CPN mają obowiązywać do końca roku. I to dobra wiadomość, bo końca konfliktu na Bliskim Wschodzie nie widać.
9: Sytuacja jest daleka od normalizacji. Niesie ze sobą ryzyka eskalacji i ponownych ataków, czy to na tankowce, czy na infrastrukturę naftową. Do porozumienia USA i Iran wydaje się, że w tej chwili daleko. Mamy po raz kolejny trwający impas w negocjacjach. Dodatkowo pojawiły się spekulacje, że USA mogą zdecydować się po wyborach połówkowych w Stanach Zjednoczonych zaplanowanych na 3 listopada wznowić ataki, jeśli do tego momentu nie zostanie osiągnięte porozumienie.
8: Mówił analityk rynku paliw z firmy Reflex Rafał Zywert. 42-letni Polak zginął w szwajcarskich Alpach przy granicy z Włochami, podała agencja ANSA. W czasie wspinaczki mężczyzna runął w przepaść. Polak zginął wczoraj podczas schodzenia ze szczytu Mont Pleurer w gminie Val de Bagne w szwajcarskim kantonie Valais. Niemieccy politycy prawicowo-populistycznej AfD przedstawili dokument programowy, w którym podważają dotychczasowy postulat partii dotyczący wyjścia Niemiec ze strefy euro i deklarują poparcie dla unijnego jednolitego rynku, podał dziennik Süddeutsche Zeitung. Gazeta dotarła do treści dokumentu. Powodem zmiany kursu AfD w polityce europejskiej jest perspektywa kolejnych wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2029 roku. Według działaczy partii AfD chce pokazać, że jest partią proeuropejską. Alternatywa dla Niemiec prowadzi w ogólnokrajowych sondażach z poparciem na poziomie 30% i wyprzedza tym samym pogrążony w kryzysie blok chadecki CDU-CSU, który może liczyć na 18%. Miało go nie być, ale jednak będzie, ale w trochę innej formie. W najbliższy czwartek w Łodzi pod nazwą Polskie Forum Designu rusza specjalna edycja Festiwalu Designu. To jedno z najważniejszych i najstarszych takich wydarzeń w Polsce. Edycja specjalna tym różni się od regularnej, że tematem przewodnim jest design lokalny. I właśnie takie wzornictwo będzie można zobaczyć na wystawach, mówi organizator Michał Piernikowski.
10: To będą nie tylko takie tradycyjne techniki, jak filimy czy ceramika, szkło, ale też druk 3D, bo to taka trochę współczesna forma nowego rzemiosła.
8: Główne wydarzenia zaplanowane są od czwartku do soboty na łódzkim osiedlu Fuzja, ale jedną z wystaw można oglądać tam już dzisiaj. W TOK FM czas na sport.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam. Po bezbramkowym remisie na Stadionie Narodowym dziś czas na rewanż. Piłkarska reprezentacja Polski zagra w Zenicie z Bośnią i Hercegowiną w ramach Ligi Narodów bez Roberta Lewandowskiego, który po otrzymaniu dwóch żółtych kartek wrócił już do USA. Ale kibice, którzy wybrali się do Zenicy, wierzą w naszą drużynę.
11: Będziemy kibicować, mamy megafon, mamy szaliki, jesteśmy gotowi.
12: Tu widać, że tendencja jest raczej Zbyszkowa.
13: Wygramy ten mecz 2-0.
11: W głębi serca wierzę, że damy radę. Mimo tego, że Roberta z nami nie będzie, to na pewno będzie duchem.
6: Początek meczu o 20:45. Roberta Lewandowskiego w ataku zastąpi Mateusz Żukowski. Tymczasem nasza piłkarska kadra do lat 21 zbiera cięgi od Włochów w meczu, którego stawką jest awans na młodzieżowe mistrzostwa Europy. Na dokładnie 3,5 minuty przed końcem meczu ekipa prowadzona przez Jerzego Brzęczka przegrywa w Peskarze 2-6. Iga Świątek awansowała do 1/8 finału turnieju tenisowego w Pekinie, choć była o 2 piłki od odpadnięcia. Mecz z Donną Vekić trwał aż 2 godziny i 40 minut. Michał Waszkiewicz.
14: Iga Świątek dość niespodziewanie napotkała na spory opór ze strony dużo niżej notowanej Donny Vekić. Czy Chorwatka świetnie serwowała, nie dała się ani razu przełamać w pierwszym secie i wygrała go 6-4. W drugim grała momentami jeszcze lepiej, prowadziła już 5-2 i wydawało się, że zaraz będzie po meczu. Ale Świątek w końcu ją przełamała. Przy wyniku 4-5 Vekić prowadziła 30-0 i 2 piłki dzieliły ją od wygranej, ale Polka przełamała ją wtedy po raz drugi. Chorwatka pękła, tiebreak przegrała do 0, a decydującego seta do 2. Byłam wściekła. Moim zdaniem nie grałam tak źle w tym pierwszym secie, ale popełniłam kilka błędów i go przegrałam. W połowie drugiego seta w końcu udało mi się rozgryźć co i jak na korcie i z tego jestem zadowolona. O ćwierćfinał Iga Świątek zagra z rozstawioną z 10 Amerykanką Iwą Jowicz. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
6: Maciej Janowski otrzymał stałą dziką kartę do przyszłorocznego żużlowego cyklu Grand Prix. Janowski w 2022 roku sięgnął po brązowy medal Mistrzostw Świata. W sporcie teraz to wszystko, za chwilę pogoda.
8: W nocy gęsta mgła może utrudniać kierowcom podróż po południowych regionach. Temperatura minimalna od 5 stopni na południowym wschodzie, około 8 w większości kraju, do 11 nad samym morzem. Jutro pogodnie, dopiero po południu na północy może przelotnie popadać. Będzie od 16 do 22 stopni.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: 6 minut po godzinie 20:00, słuchamy Radio TOK FM, przyszedł czas na program Mikrofon TOK FM. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. Razem ze mną Karolina Kłaczyńska, która przygotowywała i wydawać będzie dzisiejszy program. Program, który będzie realizował Adam Brzeziński. I zapraszamy Państwa, słuchaczy i słuchaczki, do zastanawiania się, a nie za długo wyrażania na antenie swojej opinii w kwestii, którą dziś będziemy mieli, czy weźmiemy za temat naszych rozmów z Państwem, słuchaczami i słuchaczkami. Czy nagrody literackie mają wpływ na twoje wybory czytelnicze? My jesteśmy oczywiście z Karoliną na tyle sprytni, że już przeżyliśmy wszystkie badania i wiemy, że dla części z państwa tak. Ale dla kogo i w jakim, jak to się dzieje, że coś, co zdobywa nagrodę literacką, jest, znajduje się na naszym radarze, zaczyna się znajdować. Z jakiego powodu? O tym będziemy chcieli z Państwem porozmawiać. Zgodnie z zapowiedzią rozpoczynamy od rozmowy z Wojciechem Szotem, dziennikarzem działu Kultura Gazety Wyborczej. Chyba dalej redaktorem prowadzącym magazynu Książki, magazyn do czytania.
16: Wciąż tak.
15: I nadal autorem bloga Zdaniu Szota.
16: Zdarza się.
15: Wczoraj dowiedzieliśmy się, że oto nagrodę literacką Nike otrzymała książka Szczepana Twardocha, Nul. To jest książka, która została wydana przez Marginesy. I teraz z pana perspektywy osoby, która się przygląda polskiej literaturze, w ogóle literaturze, to było co? To było przewidywalne? Tam było kilka takich elementów, które się składają właśnie na coś, co dostanie Nike? Czy dla pana może był w tym element jakieś zaskoczenia?
16: Na pewno nie było zaskoczenia w tym, że ten wynik był taki, ale w momencie, kiedy mamy właśnie tak, że wszystko się zgadza, to znaczy jest bardzo dobra książka, bardzo znanego autora, który jeszcze do tego nigdy tej nagrody od kapituły nie otrzymał. Do tego ważny temat, aktualnie rezonujący cały czas i pewnie który będzie rezonował z nami przez kolejne dekady, bo nie ma się co łudzić, że to będzie zawsze tematem, więc ona tu wszystko pasuje. I w tym momencie się zawsze boję, że ta kapituła, albo nawet oczekuję trochę tego, że ta kapituła powie, no właśnie, za dużo się zgadza, zróbmy wywrotkę, przyznajmy nagrodę komuś innemu.
15: Czyli to znaczy, że kapituła widzi swoją rolę w jaki sposób? Widzi swoją rolę trochę w takim bodźcowaniu prostych kanonów, które...
16: Dwojako, że jeżeli coś ma już tę uwagę społeczną, ma uwagę czytelników oraz po prostu tej nagrody może trochę nie potrzebuje, można zwrócić uwagę czytelników na inne zjawiska, można je skierować w innym kierunku, a także... Kapituła na pewno żadna, w jednej jestem i żadna wiem, nie lubi presji. A jednak ta społeczna presja, oczekiwanie, no przecież musi wygrać twardo, no przecież musi ta dostać. No i jak to w tym roku nie nagrodzicie tej osoby, może powodować tak kontradyktoryjnie trochę do spodziewanych efektów. Oczywiście nie zawsze za szczęście też te kapituły są takie przewrotne i przekorne. Tym razem ten wynik był przewidywalny, był bardzo oczekiwany i myślę, że jest w jakiś sposób sprawiedliwy, jeżeli w ogóle jakiekolwiek wyniki i wyroki literackie bywają sprawiedliwe.
15: Tam się wydarzyła bardzo ciekawa rzecz i poproszę pana, mam na myśli galę, ale też to, co słyszeliśmy i czytaliśmy, wydarzyła się bardzo ciekawa rzecz, która powraca do dyskusji co roku odbywanej, nie tylko z okazji nagrodnika. Mianowicie w swoim wystąpieniu Szczepan Twardoch tak wyraźnie zaznaczył, że to nie jest książka z tezą, że to nie jest literatura zaangażowana. On to powiedział expressis verbis, a jednocześnie cały kontekst pokazuje, że jest dokładnie odwrotnie. Dlaczego tak się dzieje? Co tu chciano zaznaczyć?
16: Możemy to dwie strony zobaczyć. Z jednej strony Szczepan Twardoch może chcieć programowo, jak to zawsze robi, od dekady czy ponad właściwie bycia w takim społecznym centrum gdzieś, odciąć się od tego, gdzie się go chce przyczepić. Mhm. To jest programowe u Twardocha i to zadziałało natychmiast u niego dziś, wczoraj wieczorem. Z drugiej strony on chce pokazać autonomiczność literatury od tego wszystkiego, co się dzieje dookoła, chociaż przecież nie powstałaby ta książka, gdyby nie jego wyjazdy na front, nie jego zaangażowanie w pomoc zarówno uchodźcom, a później armii ukraińskiej, więc no to jest trochę takie, trochę pokazowe odcięcie się, trochę powiedzenie, że literatura jest jednak czymś więcej, żeby nie przyszpilać jej tak bardzo do aktualności. No i tam był taki jeden moment, który mnie jakoś bardzo ciekawi, że ponieważ część publiczności spodziewała się tego werdyktu i były pojedyncze flagi ukraińskie. Pojedyncze osoby, tym przewodniczący jury Witold Bereś miał w klapie jakiś znaczek tam, prawda, wspierający Ukrainę, ale pamiętam dawne galenikę, gdzie były różne sprawy społeczne rozgrywane i protestowywane i komentowane. To nie było jakimś takim zbiorowym udziałem ten protest, czy pokazanie tego wsparcia tutaj. Ono było bardzo, bardzo naskórkowe i miałem też takie poczucie, że nasza grupa, czyli grupa ludzi, którzy są na takich galach po prostu, czyli całkiem nieźle ustawionych ludzi ze świata kultury, prawda, którzy sobie przychodzą no popatrzeć i poczuć się dobrze we swoim towarzystwie, że ona nie za bardzo chce w ten temat wchodzić jakoś głęboko, tak? Że to nie jest takie, nie było takiego, nie wiem, owacji na stojąco na przykład. Nie było, że to wsparcie, to co Bereś powiedział, też było komentowane dość tak krytycznie przez niektóre osoby, tak? Że to jest właśnie za bardzo zapędzanie tej literatury do polityki, do protestu, że może już mamy tego dość. No, różne rzeczy tam wczoraj obserwowałem, było to bardzo ciekawe na pewno.
15: No dobrze, ale to znaczy, że w którym miejscu my jesteśmy? My jesteśmy w takim miejscu, które mówi... Od dawien dawna powtarzamy, że żeby w ogóle przetrwać, musimy sobie powiedzieć, na czaski Igrzysk Olimpijskich nie wyciągamy tam flag narodowych, nie kłócimy się, że ci są, a nie powinni być odwrotnie. Literatura jest daleko, to jest to miejsce?
16: Trochę tak. Jesteśmy może w jakimś etapie też zmęczenia tym, że kiedyś oczekiwano od nas w ostatnich dekadach, że ciągle będziemy z jakiegoś powodu protestować, że ciągle będziemy za czymś stać. A tutaj LGBT, a tutaj wolne sądy, a tutaj konstytucja, a tutaj coś. Było tego bardzo dużo w ostatniej dekadzie. I mam takie poczucie, że ta fala społecznego zburzenia, że ten możliwość protestu jest dzisiaj dużo, dużo mniejsza niż w poprzednich latach. Myślę, że też rozwadniają to oczywiście media społecznościowe i w ogóle kontekst kulturowy, w którym teraz funkcjonujemy. Tak samo jest w przypadku, jeżeli chodzi o Ukrainę i wsparcie dla Ukrainy. Ono nie jest ale aż tak bardzo oczywiste. W sensie, że ludzie wstaną i będą machać polskimi na przykład i ukraińskimi flagami, prawda? Może i z drugiej strony dobrze, nie wiem. Nie mi to oceniać, ale widzę takie zjawisko, że rzeczywiście Może też stąd ten twardo, który mówi o tym, żeby go nie wciskać na siłę w literaturę, która ma jakiś cel społeczny, odpowiada na potrzeby bardzo wielu czytelników i czytelniczek.
15: Co za dwuznaczna historia. To jest bardzo dwuznaczna historia. Nie chcąc, chcąc, nie chcąc. Jest takie polskie wyrażenie. Chcąc, nie chcąc. I ludzie z innych krajów na przykład mają straszny problem w sumie, o co nam chodzi, kiedy mówimy chcąc, nie chcąc.
16: Albo jak ta przysłowiowa żaba, która nie wie, czy będzie, jest piękna, czy mądra, więc stoi po środku.
15: No tak, no ale ktoś może powiedzieć zaraz, ale nic nas nie chroni przed tym, żeby za rok albo za dwa lata na przykład, pierwszy z brzegu przykład, pojawiła się bardzo dobra książka kogoś, kto jest blisko na przykład, w tym roku na przykład, może nie blisko, ale były okolice jakichś tematów żydowsko-palestyńskich. Mamy w Polsce przecież i Żydów, i Palestyńczyków, nie ma ich dużo, ale wyobrażam sobie adekwatną sytuację, gdzie ktoś mógłby na przykład pomyśleć, coś zamanifestuje, ale może to nie jest miejsce. I teraz pytanie, czy to jest miejsce?
16: Ale już nawet książka Anny Bikont, która mówi o powojennych wyborach polskich Żydów, jest przecież taką książką, którą absolutnie można czytać, można interpretować przez czasy współczesne.
15: No tak, tylko to jest dziwne, ta dyskusja się rozwija gdzieniegdzie w pewnych kręgach, tylko ktoś mówi, przecież to jest książka w sumie historyczna, tak na dobrą sprawę.
16: No bo my się boimy rozmawiać o tej rzeczywistości, która jest wokół nas, używając bardzo różnych narzędzi. Literatura jest tym narzędziem, niezależnie czy to będzie reportaż dotyczący 45 roku i następstw tego, co tam wtedy się wydarzyło, czy to będzie powieść Nul, która dzieje się powiedzmy w 2024 roku w ukraińskim okopie, a jednocześnie też w reminiscencjach w Warszawie i w ogóle w myślach głównego bohatera, Konia, historyka lat 43 bodajże. My się boimy używać literatury do tej dyskusji, zaprzęgać jej, z tego względu, że może po prostu w ogóle się boimy tej dyskusji, no bo kolejna rozmowa, dyskusja na temat Palestyny, na temat ludobójstwa, nie ludobójstwa, prawda, roli Izraela, roli syjonizmu, antysyjonizmu i tak dalej. Ile można?
15: No ktoś może powiedzieć tak, przeczytawszy wczoraj, przedwczoraj w weekendowej wyborczej wiersz, uwaga, drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, rosyjskiej poetki skierowany do ukraińskiego pisarza, gdzie ona w największym skrócie, przepraszam za zwulgaryzowanie tego przekazu, ale mówi mu, wiesz co, tylko ty i ja zostaliśmy tak naprawdę, bo my pracujemy słowem i ono jest najmocniejszą z tych wszystkich nuklearnych broni. Nie ma mocniejszej i tylko my zostaliśmy. W zasadzie to jest nasz obowiązek i nasza misja.

0: istnieje, że jest coś, co nas uratuje, mimo że może jednak nie. I bardzo jest trudno stanąć tak naprzeciwko tego, że może to jednak wcale ta literatura nas nie uratuje.
1: To znaczy, co jest zagrożeniem? Jeśli zagrożeniem jest brak poczucia jakichkolwiek fundamentów, czy na poziomie szeroko rozumianego humanizmu, czy w ogóle przerażenie tym, co do nas w sposób takich codziennych bodźców napływa, i poczucie chaosu i beznadziei, jak to się mądrze mówi? Multikryzysów, tak? I nagle ktoś wyciąga książkę i mówi, patrzcie, wszyscy, niektórzy z odrazą, niektórzy z nudy, niektórzy w szkole, niektórzy z miłości, wszyscy to przeczytaliśmy. I okazuje się, że być może to jest jeden z niewielu fundamentów.
0: Możliwe. Ja lubię, jak jestem co do czego za bardzo przekonany, to się zastanowić, czy ja przypadkiem może jednak nie mam racji.
1: Przy tej roli literatury.
0: Jestem bardzo przekonany do tej roli literatury.
1: Myślałem. Ja wyciągam tu z podstołu w Radiu Tok FM, wyciągam ostatni mój argument. Ostatni miesiąc, na to proszę, ponad miesiąc, tak? Jakieś 800 tysięcy ludzi w Polsce obejrzało 3 filmy. Nawet nie, więcej, źle policzyłem. Minimum 1 400 000 ludzi w Polsce obejrzało 3 filmy. Wszystkie 3 są ekranizacjami książek. Jest to Odyseja, no książki w cudzysłowie. Jest to Odyseja, jest to Obcy na podstawie Alberta Camus Obcego, François Ozona, jest to Lalka, zaraz Lalka numer 2. Mało tego, to 4 książki w zasadzie.
0: I za chwilę jakaś Jane Austen ekranizacja za chwilę będzie wichrowa wzgórza.
1: Jeśli ta literatura naprawdę nic nie znaczy, to jak doszliśmy do momentu, że tylko ona jest wokół nas już teraz?
0: A może idziemy na to, bo dostajemy bezpieczne, znane opowieści, w których wiemy, co się wydarzy i to jest jednak, literatura z jednej strony daje nam różne rzeczy, ale właśnie to jest bezpieczne. To są rzeczy, które my znamy.
1: Wydawczyni w międzyczasie napisała Wichrowe wzgórza, to Emily Bronte. Bardzo dziękuję.
0: Właśnie, przepraszam, rzeczywiście.
1: Karolina Kłaczyńska.
0: Ale co będzie?
1: Wydawczynia. Dobrze, ale to co to oznacza? Oznacza to, że nawet... Ale ktoś się może poczuć obrażony, bo powie, tak, ja się boję, tak? I w tych czasach ja potrzebuję się chwycić czegoś. I pan mówi, a, to jest znana osoba, opowieść. To dobrze, że mam się czego chwycić, ktoś może powiedzieć, nie? No w tym sensie.
0: Oczywiście jest to jakieś rozwiązanie. Jest to jedno z wielu możliwych rozwiązań. Literatura też oczywiście dostarcza po prostu opowieści, które są już przetrenowane, sprawdzone, i to, że reżyserzy po nie kolejny raz sięgają, no to jest też spowodowane tym, że po prostu dopływ nowych historii, nowych opowieści, jak się okazuje, wcale nie jest taki olbrzymi.
1: Są możliwe nowe, tak? Pan wierzy w to, że są możliwe.
0: No właśnie,
1: nowe.
0: To jest pytanie o te nowe narracje. Na ile my jesteśmy już w stanie dzisiaj kształtować narracje, które będą za 100 lat powtarzane? Prawdopodobnie nie jesteśmy. Dlatego właśnie sięgamy po rzeczy sprzed przeszłości, właśnie dobrze zapoznane.
1: Czyli to byłaby oznaka kryzysu, tak? To sięgnięcie po klasykę, ekranizację.
0: Dla mnie dwie lalki w tym samym czasie to bardziej kryzys niż jakiś wielki triumf naszej kultury. Kiedyś wydawało nam się może, przynajmniej niektórym osobom, wydawało się, że właśnie, że będziemy tworzyć te nowe opowieści. A dzisiaj się okazuje, że jednak tak masowo kochamy opowieści, które już znamy, ponieważ świat jest tak różny, jest tego świata tak wiele, czasem niektórzy twierdzą, że za dużo, że no właśnie, wracamy do tych historii. Jestem ciekaw, czy któraś z książek, nawet z 30 nagrodzonych w historii Nagrody Literackiej Nike, będzie jakąś taką książką, do której za 50 lat ktoś, jakiś reżyser, jakaś reżyserka teatralna, filmowy wróci.
1: Ale żeby stworzyć nową narrację, muszę dopytać o jedną rzecz pana, bo tak, żeby stworzyć nową narrację, to trzeba trochę złamać schematy. Trzeba pójść w kierunku czegoś, co jest wyjściem poza utarte szlaki, trzeba spróbować eksperymentować. I teraz to jest szalone niebezpieczeństwo. No bo albo eksperyment się uda i wspaniale, i tak jak pan powiedział, 100 lat ktoś będzie to powtarzał, albo przynajmniej teraz na tym zarobię, albo eksperyment się nie uda. I czy pan dostrzega taką tendencję, że rzeczywiście są niekoniecznie metrycznie, może w sensie mentalnym, młodzi ludzie, tak, którzy mówią, tak, jasne, eksperymentujemy, literatura właśnie jest najlepszym, czy pan to widzi, coś takiego?
0: Zdecydowanie. Tutaj mamy, może Dorota Grabek i jej opowiadania Zmartwychwstanki to nie był z tego finału Nagrody Literackiej Nike jakiś wielki eksperyment. To są trochę surrealistyczne, trochę takie czeskie opowiadania, w których dzieją się różne dziwne rzeczy i ona się przygląda samotnym ludziom w naszym świecie, takim, których wszyscy może jakoś gdzieś tam mijamy, a fikcja jest w stanie wejść w ich życie, wgłębić się w te mieszkania, zagłębić się w nich.

0: Więc oczywiście tutaj to nie jest jakiś wielki eksperyment, ale jest jakieś poszukiwanie i widzę u młodszych pisarzy, pisarek, to, że właśnie mówimy o zwrocie surrealistycznym, mówimy o takim powrocie właśnie opowieści, która nie jest linearna, nie ma gatunkowego jakiegoś narzutu, czyli nie jest, powiedzmy, kryminałem, nie jest sensacją i tam się zdarzają. Tylko że jest jeszcze jeden element. Literatura zawsze, w literaturze zawsze byli eksperymentatorzy. James Joyce jest eksperymentatorem, powiedzmy, w literaturze, chociaż opiera się właśnie o Odyseję jednak, ale więc w literaturze zawsze towarzyszy eksperyment, zawsze, no tylko, że bardzo niewielu eksperymentatorów właściwie stało się twórcami, których państwo masowo czytają, których masowo śledzą, i też nagrody literackie jednak już dawno nie wyłapują tak chętnie eksperymentów, ponieważ nagroda literacka, przynajmniej taka, która sobie rości prawo do bycia nagrodą za najlepszą książkę roku, prawda, najlepszą książkę wydaną w Polsce i tak dalej, jednak ma też jakąś taką potrzebę nagrodzenia czegoś, co rezonowało już z pewną ilością czytelników.
1: Ale to jest, jeśli tak jest, jak pan mówi, to mam pytanie, czy to jest kwestia pewnych mechanizmów, czy to nawet, a może inaczej, decyzji pewnych ludzi, ten rodzaj, na potrzeby rozmowy nazwę to zachowawczością, bo ktoś może powiedzieć, że to jest oceniające, ale to, że, nie wiem, tak jakoś wczoraj czy przedwczoraj ktoś właśnie powiedział, że taki Littell dostał nagrodę Goncourtów za coś, co było w ogóle przekroczeniem, to się trudno czytało, a w ogóle część ludzi w ogóle przestała czytać. Mówi, Jezu, jakie to w ogóle, że takie książki się wydaje. Pach, nagroda.
0: A to były takie czasy, że książki bardziej właśnie eksperymentalne, czy takie z bardziej oryginalną dykcją rzeczywiście zdobywały nagrody i były widziane. Dzisiaj jest troszeczkę grzeczniej. Staliśmy się gdzieś to kulturowo w ogóle troszkę grzeczniejsi. Sam nul jest dość, wcale nie jest jakąś bardzo krwistą, czy jakąś bardzo rozdzierającą historią. Większość tej książki, powiedzmy, że jakieś 40% wypełniają jednak pewne reminiscencje bohatera, jego wspomnienia i przystawanie w miejscu i wspominanie przeszłości, więc i rozważania narratora na temat Tuki Dydesa, więc jakby to jest też dość bezpieczna literatura. Nie szalejmy, że tam się dzieje coś nieprawdopodobnego. To jest świetnie napisana książka, mocna językowo, chwilami bardzo, fajnie opracowanym językiem, ale też nie jest aż taka, żeby czytelnik sięgający po tę książkę nie spotka się z czymś, czego się nie spodziewa po niej.
1: No dobrze, ktoś słuchając pana też znowu myśli sobie tak, no skoro jest tak szalenie niebezpiecznie na zewnątrz, świat trzęsie się w posadach, co kilkakrotnie świetnie podczas spotkań ze swoimi czytelnikami Olga Tokarczuk potrafiła złapać w jakiś taki fajny bon mot, opisać, że pewne jest takie poruszenie, więc siłą rzeczy chcemy złapać się tego, co wiemy, co znamy, no ale... Jednak, jak patrzymy na historię literatury, to przecież masę rzeczy zostało napisanych w czasach zaskakująco, że się tak wyrażę, niebezpiecznych. I to były rzeczy poszukujące. To są... Teraz François Ozon, pokazując Obcego, sięga do książki, która też była napisana w czasach, no, kiedy ludziom się przewalił po prostu piekło nad głowami. I on pisze coś, co jest niejednoznaczne, do dzisiaj nie do końca zrozumiałe, co w zasadzie nie wiemy, jak interpretować. Jeśli jest tam przesłanie, to w zależności od tego, jakiego mamy polonistę, polonistkę, to możemy kompletnie różne rzeczy usłyszeć. Więc czy tu jest rzeczywiście taka zasada? No, czy, gdzie jest ten duch odwagi wśród pisarzy, pisarek i ich wyczucie tego społecznego zapotrzebowania, jeśli oni w ogóle liczą na jakieś zapotrzebowanie.
0: A może jest tak, że po prostu kiedyś były tylko niebezpieczne czasy, a my żyjemy w najbezpieczniejszych czasach w historii. I kiedy sięgamy po opowieści sprzed 100, 200 lat, nawet tych 80 lat, to sięgamy do opowieści z czasów, kiedy właśnie było dużo bardziej niebezpieczne. Wojny w Europie, przynajmniej większej części Europy, prawda, nie było tych 80 lat wojny, jeżeli były, to były, w których my braliśmy udział w jakiś sposób, prawda, to był Irak, to była Korea, był Wietnam.
1: Wokulski, powstanie styczniowe.
0: Nie było Polski. Dookoła byli Rosjanie, których nie ma akurat w lalce ze względów cenzuralnych i jakby takiego trochę zamysłu Prusa, ale nie było kraju, prawda? Nie było czegoś takiego jak Polska w ogóle. Więc może jest kwestia też tego, że właśnie zawsze kiedyś były dużo bardziej niebezpieczne czasy i ta literatura gdzieś się z tym wszystkim też jednak zmagała.
1: To jest chyba ta opowieść o skandynawskiej literaturze, takiej horrorowej, prawda, że one mają tak bezpiecznie, wszystko dość super zorganizowane, państwo opiekuńcze, w związku z czym siedzą i piszą przerażające historie.
0: Można iść w tę stronę, to trochę widać u Weroniki Murek w Urodzinach, że tam ten horror się pojawia. Niestety polska literatura, ogólnie pisarze, no też nasza kultura chyba polska, nie do końca sobie radzi z horrorem akurat. Nigdy jakoś nie wchłonęła tego gatunku, nigdy nie stał się on u nas jakimś masowego zapotrzebowania, ani zrozumienia nie było chyba, tak mi się wydaje, poza może filmami, prawda, ale jednak w literaturze horror w Polsce nigdy się jakoś bardzo nie przebił. Może za bardzo jest utożsamiany z literaturą w okolicach romantyzmu w ogóle, gdzie my się od tej literatury trochę jednak odcinamy w kolejnych dekadach. Tutaj akurat można powiedzieć, że żałuję, że my nie przerabiamy rzeczywiście naszych traum, naszych historii na mocny horror. Tak? To byłoby
1: no profesor ciekawe. Janion tam zaczęła szukać w tym romantyzmie, to znalazła właśnie to, co pan mówi, czyli elementy rodem z horroru, ale muszę wrócić jeszcze na chwilę do kwestii tego, na ile literatura odbija rzeczywistość, na ile kreuje własną, bo część osób, patrząc na to w ogóle, jakie książki się dostały do finału, no to widziała swoistą sprzeczność w informacji, która mówi, że to jest nagroda literacka, a tam reportaż, w przypadku, no można powiedzieć, Sokratesa, biografia, no to też nie jest literatura sensu stricto. W zasadzie trudno tam znaleźć taką literaturę, którą, beletrystykę taką, wie pan, co mam na myśli.
0: Teraz, kiedy mówimy o literaturze, no to mówimy o wszystkich rodzajach literackich, także mamy rodzaje. Najpierw mamy rodzaje, później mamy gatunki, więc literatura obejmuje wszystkie rodzaje. Kiedy mówimy o beletrystyce, no to już bardzo zawężamy to, więc być może, że rzeczywiście, od wielu lat zresztą jest to postulowane, żeby nagroda Nike zajęła się po prostu powieścią i nie uzurpowała sobie łączenia i zestawiania wszystkiego ze wszystkim. I to być może, że wyszłoby na zdrowie nagrodzie, jak i na zdrowie by wyszło czytelnikom i ich wyborom. Właśnie nie mieliby takiego zastanawiania się, o co tutaj chodzi w tym wszystkim. Ale z drugiej i trzeciej strony fajnie jest, że możemy raz w roku naprawdę zaprezentować 7 świetnych książek i o nich mówić w świetnym czasie antenowym, rozmawiać, dyskutować, pokazywać je w gazecie i przy wszystkich krytycznych, jak państwo słyszą i pan redaktor słyszy, jestem bardzo autokrytyczny wobec tego zdania, które mówię przed chwilą własnego.
1: Ale radio to kocha. Ale proszę kontynuować.
0: Dziękuję. Przede wszystkim jest to właśnie ten moment, kiedy my możemy mówić dzisiaj we współczesnym świecie o literaturze. Nagroda pozwala na to.
1: Ale to ciągle jest argument na to, że kolejny, że literatura jest czymś więcej niż nam się wydaje. My jak sobie zbierzemy do te wszystkie elementy, o których pan mówił razem, to mówimy, no jasne, że ceny benzyny są ważniejsze, to nie ma dwóch zdań, ale później z dystansu oglądając sytuację mówimy sobie, no nie, no więc z jakiegoś powodu w 2026 roku masę kasy, świetni aktorzy, scenarzyści zaczęli robić i to dwie wersje czegoś, co było napisane w XIX wieku. To się wydarza właśnie teraz.
0: To samo z Odyseją. Pieniądze gigantyczne, prawda? Oglądalność olbrzymia. No, z jednej strony potrzebujemy wielkiego produktu, takiego masowego, który będzie gwarantowanym sukcesem. No, Odyseja Nolana jest gwarantowanym sukcesem, Lalka jest gwarantowanym sukcesem, dyskusja o Lalce wybuchnie na pewno.
1: Ale już nie trzeba oglądać Lalki, żeby dyskutować.
0: Było wiadomo, że wybuchnie w momencie, kiedy wymyślano, że można zrobić Lalkę. Jest też to, że dzisiaj stać nas na to, już trochę, jako po prostu biznesowo, na to, żeby stworzyć opowieść, na którą trzeba wydać tyle pieniędzy. Pamiętam Quo Vadis, ekranizację Quo Vadis, która była ogólnym pośmiewiskiem z tego, jak to wyszło. Następnie nie było stać, chociaż ambicje mieliśmy. Trzeba przyznać, że zwłaszcza w scenach spalenia Rzymu były ambicje, ale tylko ambicje. Więc dzisiaj też nas na to stać. Myślę, że też będziemy mieli więcej tego typu czy ekranizacji właśnie z tego względu, że po prostu okazuje się, że to działa. A z drugiej strony szkoda, że masowo, nie udaje się zrobić masowego filmu na podstawie współczesnej polskiej powieści, która opowiada, może poza kryminałami, tak, które w serialach możemy oglądać, ale też w ekranizacjach kinowych, że z tej współczesnej polskiej literatury niewiele się daje zrobić tak, żeby przyciągnąć państwa, żeby powiedzieć państwu, że tu jest ta opowieść, tu i teraz ważna też. Trochę tak było z filmem Pokot, mi się wydaje. Tutaj Agnieszka Holland, Olga Tokarczuk gwarantowały też zwrócenie uwagi na ten film, ale brakuje mi rzeczywiście tego, żeby też podobne pieniądze potrafić zainwestować w ekranizację świetnej polskiej powieści, a na pewno byśmy takie znaleźli. Jestem za to ciekaw, jak wyjdzie z ekranizacją Szczepana Twardocha, jeżeli to prawda, czy prawda, że kupiła firma Fatiha Akina, świetnego, fantastycznego reżysera, też bardzo odważnego reżysera, no to to może być naprawdę niezwykłe dzieło.
1: Czytam w tygodniku powszechnym czytam tekst Moniki Ochendowskiej. Ona pisze tak. Wedle wyliczeń redakcji Notatnika Literackiego w naszym kraju przyznaje się około 80 nagród literackich. I Monika Ochendowska pisze tak. Tyle, że wśród nich nie ma właściwie żadnej, która wyróżniałaby wyłącznie powieści. Jest fantastyka Żuławskiego nagroda za kryminał, ale generalnie rzecz biorąc... Aha, i ona pisze coś takiego. Pominięcie klasycznej powieści wpływa nie tylko na to, co trafia na półki naszych księgarni, ale też na to, w jaki sposób postrzegamy świat. I dziś ten świat, i tu będzie twarda teza, dziś ten świat to raczej zbiór nonsensownych historii niż logiczna, szukająca syntezy opowieść. I jak się pan do tego odniesie? W tym sensie, że to, co mamy z nagrodami, to jest dokładnie to, co mamy w świecie, tak? No nie mamy tutaj żadnej w miarę spójnej, koherentnej opowieści, o której Harari napisał tą książkę Nexus, tak? Nie ma czegoś takiego, w związku z czym, no, siłą rzeczy mamy... Nie mamy nagród dla prawdziwych powieści, klasycznych, tak? Monika Ochendowska pisze, klasycznych powieści.
0: Bardzo był ciekaw, jakie tytuły Monika Ochendowska by zaproponowała do nagrody o klasyczną powieść i jakby zareagowali ich twórcy, gdyby im się powiedziano, że napisali klasyczną powieść. Obawiam się, że mogłoby być tutaj pewne sprzężenie niekoniecznie zgodne z tym z tezami tego artykułu, czy przynajmniej tego fragmentu, który wysłuchaliśmy. Oczywiście częściej nagradza się za gatunek, że fantastykę porównuje się z fantastyką, bo wydaje się też, że to łatwiej porównać, oraz po prostu gremia organizujące to są fani fantastyki, to są miłośnicy kryminału, to są miłośnicy horroru, powiedzmy, i oni organizują sobie nagrodę, gdzie przyznają coś ważnego dla swojego środowiska. Nagrody funkcjonują jako pewnego rodzaju centra organizujące społeczność. Społeczność ludzi kochających fantazy. Społeczność ludzi kochających po prostu literaturę. Można tak powiedzieć o Nikę. Społeczność ludzi kochających poezję. Nagród poetyckich mamy bardzo dużo, też kilka z wielkimi ambicjami ogólnokrajowymi i tak dalej. Więc może w ten sposób popatrzmy na nagrody. Jako pewne centra, wokół których zbieramy się my jako społeczność czytelników. Społeczność, no, która jednak nie jest jakaś wcale bardzo masowa.
1: No to tak, ale to ciekawe, bo kiedy pana słuchałem, pomyślałem sobie tak. Rzeczywiście, bo sama kariera Szczepana Twardocha jest bardzo ciekawa, bo on wyrastał z dość wąskiego... te pierwsze jego rzeczy i pierwsi jego czytelnicy to bardzo wąski kawałeczek rynku przecież na samym początku był.
0: O, jeszcze kariera Szczepana Twardocha to jest w ogóle nieprawdopodobna historia z bardzo konserwatywnego środowiska. Jednocześnie już wtedy był trochę z nim tak skłócony i na bakier. No, dzisiaj Gazeta Wyborcza, powiedzmy, Gazeta Wyborcza nie nagradza, tak? Od razu powiedzmy, ale Fundacja Nika, wiadomo, jest związana z Gazetą Wyborczą i na scenie stoi Adam Michnik, więc jakby przejdźmy dalej. Nagradzamy autora, który publikował 15-18 lat temu we Frondzie i w tejże Frondzie wydał zbiór swoich esejów Wyznania prowincjusza. I pisał tam różne rzeczy, i pisał w magazynie Christianitas na przykład. No to jest fantastyczna historia. O czym to jest historia, to ja bym nie chciał do końca teraz opowiadać, bo odejdziemy od tematu, ale oczywiście Szczepan Twardo początkowo pisał powieści fantazy, historyczno-fantazy. W Morfinie, Morfina była tą książką, którą masowo zwrócili czytelnicy uwagę, wcześniej trochę Wieczny Grunwald, tu bardzo ciekawa fantazja wokół bitwy pod Grunwaldem i jej efektów. To nie czytał, to bardzo polecam, bo to jest bardzo dobra w ogóle książka i cały czas aktualna, jakoś zaskakująco, ale no tak, to jest bardzo, bardzo ciekawa droga do pisarza mainstreamowego jednak, do pisarza, na podstawie którego książek są kręcone seriale, a w drugą stronę są robione opery, pisarza, który pisze dramaty, ale też pisarza, który pisze poradnik stylu oraz rozmawia z zawodnikiem MMA
1: Mamedem Khalidowym.
0: Więc to jest nieprawdopodobnie zróżnicowany człowiek, w sensie Szczepan Twardo, i jego pomysły na twórczość są niezwykle zróżnicowane. To jest bardzo, bardzo fascynujące. I w najnowszej powieści, która za chwilę się ukaże, mamy bohatera, który ma dwie dusze. Jedna dusza jest taka, powiedzmy, że jest polska, a druga śląska w najprostszym, największym uproszczeniu. I jeden jest wulgarny, ten śląski będzie bardzo wulgarny, ten drugi jest jednak trochę bardziej racjonalny. Ten śląski jest duchem fantastycznym, który potrafi pod postacią puszczyka wylecieć w powietrze, a ten polski jednak blisko mu do ciała, prawda? I to jest fantastyczna opowieść właśnie, gdzie możemy też pomyśleć o tym, jak w jednej postaci Szczepana Twardocha mieszczą się bardzo różne przeciwieństwa i też bardzo różne ambicje.
1: Czas kończyć naszą rozmowę, ale bardzo wiele wątków tu myślę, że słuchacze podejmą za chwilę, dzwoniąc do nas. Słuchacze i słuchaczki odpowiadają za chwilę na pytanie, czy nagrody literackie mają wpływ na twoje wybory czytelnicze. Proszę do nas dzwonić pod numer 22 44 044, a ja bardzo dziękuję dzisiejszemu naszemu gościowi. Wojciech Szot, dziennikarz działu Kultura Gazety Wyborczej, redaktor prowadzący magazynu Książki, magazyn do czytania i literacki blog Zdaniem Szota. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
0: Dziękuję. Emily Bronte napisała Wichrowe wzgórza. Zapamiętam to już na zawsze.
1: Za 22 minuty godzina 21, a za chwilę Państwa głosy na naszej antenie.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Reklama.
4: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
7: To ja też chcę!
6: 24,30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Reklama.
1: 20.40, trwa program Mikrofon TOK FM, czyli Państwa głos na naszej antenie. No i czas, proszę Państwa, ujawnić prawdę światu. To znaczy, kiedy się decydujemy kupić książkę albo pójść do biblioteki i wypożyczyć książkę, to co decyduje o tym, że właśnie tę książkę wypożyczamy albo kupujemy? czy ktoś znajomy, komu ktoś z Państwa może zadzwonić, komu ufamy, tak, i powiedzieć, no, część moich znajomych poleca mi książki, ja później się za to biorę i nie jestem w stanie do 10 strony dotrzeć. A część znajomych ma dokładnie taki gust jak my, albo przynajmniej wie, jaki my mamy. Czy to są te historie, że Państwo, odpowiadając na dzisiejsze pytanie, czy nagrody literackie mają wpływ na Twoje wybory czytelnicze? Czy Państwo sięgają po książki z innego powodu? Obejrzeli Państwo na przykład film i myślą, skoro ten film został nakręcony na podstawie książki, to ja to jakoś skonfrontuję z książką. Idą Państwo kupić sobie książkę albo w bibliotece Państwo wypożyczają. Czyli gdzie są te źródła decyzji de facto? Proszę do nas dzwonić i śmiało o tym opowiadać. Może to są zupełnie historie spoza schematu i część z Państwa zupełnie inaczej znajduje książki, które Państwo czytają, zdobywają. Jest jedna z teorii, która mówi o tak zwanej motywacji eskapistycznej. I może się ktoś z Państwa rozpozna w tym, co teraz powiem. Otóż ta teoria mówi, że dokładnie tak jak nasze życie wygląda, albo świat wokół, to my dokładnie odwrotnej potrzebujemy opowieści. I takie rzeczy czytamy. Czyli ktoś, kto pracuje w korporacji, dzień za dniem, jestem zmęczony, masowo czyta literaturę, dajmy na to, z czasów, nie wiem, starożytnego Rzymu. Kompletnie niepodobny świat do tego, który ma za oknem albo w pracy, ale właśnie eskapistyczna interpretacja wyborów literackich tak wygląda, że czyta się to, co nie przypomina mojego świata. Może Państwo po prostu, i to śmiało proszę powiedzieć, proszę się w ogóle tym nie przejmować, śmiało powiedzieć, może Państwo padają ofiarą reklamy. I jeśli Państwo słyszą jakąś reklamę, jakieś książki, to po prostu Państwo często kupują taką książkę. Proszę dzwonić pod numer 22 44 044 22 44 044. No oczywiście nie powiedziałem o najważniejszej rzeczy, albo najczęściej w takich sytuacjach przypominanej. Pewnie zaraz słuchacz albo słuchaczka mi to przypomni. Otóż tak zwana motywacja pragmatyczna i poznawcza, albo pragmatyczno-poznawcza, nie wiem jak ją nazwać. To chodzi po prostu o to, że ktoś, nie wiem, ma duży kontakt, dajmy na to, z osobami zagranicy i chce się dowiedzieć więcej o kraju, z którym przybywają ci jego koledzy, koleżanki z pracy. No to sobie książkę z tego kraju kupuje, żeby się dowiedzieć. Po prostu zasób wiedzy zwiększyć. Albo jest, pracuje, nie wiem, przy produkcji samochodów, w warsztacie samochodowym, no i świetną historię ma, no, nie wiem, o firmie Mercedes albo tam Volkswagen. I taką książkę. To jest ta motywacja właśnie poznawcza, ale może też pragmatyczna w tym sensie, że dowiem się czegoś, co mi się przyda w życiu. Pod numer 22 44 044 pan Łukasz z Gdańska zadzwonił. Dobry wieczór, panie Łukaszu.
3: Dobry wieczór.
1: Słuchamy pana.
3: Proszę pana, przed sobą mam książkę, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie, jak byłem, no nie wiem, w wieku powiedzmy 12 lat, ale przeczytam panu jedno zdanie.
1: A dzisiaj pytamy, skąd pan się o tej książce dowiedział? Ktoś panu powiedział?
3: No właśnie, jak panu przeczytam zdanie z tej książki, to może pan odgadnie, bo to jest książka zalecana przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania do bibliotek szkół podstawowych dla klas 7-8.
1: Czy pan w bibliotece szkolnej wypuszczył tę książkę?
3: Nie wiem, skąd ją mam. Chyba od dziadka. Szaman uważnie spoglądał na szybko rosnącą topolę. Już wiedział, jakie pierwsze imię ma nadać wnukowi. Wie pan, to jest książka Orle Pióra, Krystyny i Alfreda Sklarskich.
1: Ale dobrze, ale pan, i w jaki sposób pan tą książkę, nie pamięta pan, w jaki sposób pan stwierdził, że będzie to czytał, co to leżało w pokoju?
3: Wie pan co, w moim przypadku żadne jakieś takie, nie wiem, konkursy, czy filmy, czy
1: reklamy.
3: Reklamy nie działają. Ja po prostu, mój dziadek, który, jak zaczęła się II wojna światowa, miał 9 lat. I tylko jak ja miałem lat, nie wiem, kilkanaście, to często przybywałem tam u dziadków. To było miejscowość koło lasu, na wsi, wie pan. I on, w pewnym momencie się dowiedziałem, że on przeżył w lesie część wojny. Uciekali przed armią niemiecką. I gdzieś ten duch takiego jego dziecięcej, wie pan,
1: ale to pan, rozumiem, panie Łukasz, to jest pasjonująca historia, tylko to jest post factum, bo czy to dziadek panu dał tę książkę? Nie.
3: No właśnie myślę, że tak. Dziadek miał jedną szafkę u siebie tak. w domu, gdzie były książki. Babcia suszyła na koloryferze owoce suszone, a obok była szafka, gdzie były różne książki. Niedużo, może ze 100 książek. Aha. Ja myślę, że stamtąd tą książkę wyrwałem, a on ją dostał może od jakichś... Także wie pan, ja myślę, że często dzieci, czy w wieku młodzieńczym, jest jakiś taki duchowa inspiracja, której my nie wiemy, ale gdzieś ci dziadkowie, może nawet nie rodzice, ale dziadkowie, jeżeli mamy z nimi dobry kontakt, potrafią nam przelać swoje...
1: Ale to panie Łukaszu, ale czy to poszło dalej w świat? W sensie, czy pan na przykład komuś powiedział, że taka książka jest, że ona jest dla pana niesamowita i może być dla kogoś też nie... Czy pan po prostu polecił tę książkę komuś?
3: Wie pan co, ja jakby z książkami jestem trochę takim introwertykiem, czyli jeżeli mnie nikt o nie pyta o jakieś zainteresowania czy coś, to ja raczej nie polecam, niestety. Aha. Bo wie pan, w tym świecie, w którym my żyjemy, jak pan sam wie, teraz każdy jest tak przytłoczony ilością wiadomości, że taki książka Orle Pióra państwa Starskich, ja sam ją wyjąłem, bo ta audycja właśnie dzisiaj, pan mnie do tego natknął, nie?
1: Czyli ma pan przy sobie teraz tę książkę, tak?
3: Tak, ale 40 lat temu ja byłem nią zafascynowany, wie pan. Po prostu, bo to jest tak, jak pan mówił, że to jest taka forma ucieczki. Człowiek w szkole podstawowej w latach 80., wie pan, ciężko było. Aha. I tu uciekał do świata, wie pan, Indian, gdzie to było proste, gdzie wojownicy walczyli, gdzie życie było trudne, ale generalnie proste, nie? I wie pan, a współcześnie to się coraz bardziej komplikuje.
1: Panie Łukaszu, ale to niezwykłe jest to, że pan mówi, że pan jest introwertykiem, tam nie za bardzo książki komuś poleca. Właśnie myślę, że dla wielu osób właśnie przez ostatnie parę minut pan zrobił świetną tak zwaną polecajkę. Bardzo dziękujemy, że pan do nas zadzwonił, panie Łukaszu. Dziękujemy za pana głos. Pan Łukasz z Gdańska. W sumie jest bardzo wzruszającą historią. Szafka, w której dziadek ma książki, nie ma ich wiele, ale jedna z nich to jest ta książka. 22 4 4 0 44. Czy nagrody literackie mają wpływ na twoje wybory czytelnicze? No i jaki? Silny, średni, przypadkowy? Czy też państwo po prostu czekali, kto dostanie Nikę i pobiegli do księgarni kupić? Pani Karolina z Wrocławia jest z nami. Dobry wieczór, pani Karolino.
7: Dobry wieczór.
1: Słuchamy.
7: Tak, ja chciałam powiedzieć, że po części nagrody mają znaczenie dla mnie. Jak Tokarczuk zdobyła nagrody, te wszystkie najważniejsze, to oczywiście sięgnęłam po wszystkie książki możliwe. Ja preferuję kryminały wszelkiego rodzaju i nie ukrywam, że mam swoich ulubionych autorów i sięgam po oczywiście nowości tych autorów. W odróżnieniu od pana, który był przed chwilką, no to nie. To ja polecam, ja, że tak powiem, pożyczam swoje książki. Jeżeli ktoś bardzo chce, to mogę opowiedzieć też, o co tam się dzieje. Więc ja książkami żyję. Wybieram rzeczywiście kryminały, bo tak najbardziej lubię. Ale to też mnie, co pan powiedział, że wybieramy czasami to, co odwrotnie, tak? No to tu bym się właśnie zastanowiła, bo ja jestem nauczycielem i teraz... To znaczy?
1: Pani Karolina, co to znaczy, to
7: no
1: odwrotnie?
7: Właśnie, to chyba Freud by się wstydał.
1: Ale no, zaraz, ale musi pani powiedzieć jedną rzecz. Znaczy, to pani poleca różnym ludziom książki, ale to pani na przykład też komuś polecają? Jacyś znajomi, znajome? Jakoś książki konkretne?
7: Nie. Ja mam takie koleżanki, które też czytają to, co my to sobie, polecamy. Mhm. Ja bardzo też obserwuję tych moich ulubionych pisarzy, jeżeli oni coś polecają. A często tak jest, że w mediach społecznościowych oni polecają książki czy konkurencji, czy w ogóle zupełnie inne książki jakieś, które im się podobają, to nie ukrywam, że robię sobie screena i przy najbliższych zakupach kupuję.
1: Ale to działa, czy to czasami działa, czy ma pani wrażenie, że to jest super...
7: Nie, działa.
1: Działa, po prostu działa.
7: Wydaje się, że my chyba jednak wszyscy z tych osób, które mi właśnie, które ja lubię, gdzieś mamy podobny chyba flow, podobne rzeczy nam się podobają i działa. Także ja mam bardzo dużo książek za sobą, przed sobą, jeszcze więcej pewnie i tak naprawdę to jest mój sposób na relaks i te dzieciaki, które mam u siebie w klasie, też czaruję książkami, bo uważam, że to jest najważniejsza wartość, jaką mamy i taka, która pomaga nam właśnie się odstresować i znaleźć też dla siebie ważne wartości w tych książkach. Nawet jeżeli tam jest kryminał, nawet jeżeli tam jest morderstwo i jakaś tam krew się leje, to jednak to ta cała opowieść wokół tego wszystkiego ma znaczenie.
1: Mm-hmm. Czy pani Karolina, czy pani by na przykład jakiś kryminał chciała zdobyć dlatego, że ekranizację pani zobaczyła, czy dla pani ten świat...
7: Nie, najpierw książka, dopiero potem film i najczęściej, nie ukrywam, jestem porażona, że zupełnie inaczej to wszystko wygląda w mojej głowie. A oglądam, bo też lubię, nie ukrywam, że lubię seriale, ale jeszcze nie znalazł się taki serial, który bym powiedziała, że jest lepszy od książki. Najczęściej to książka jest jednak zdecydowanie lepsza.
1: Bardzo pani dziękuję za to, że pani dzisiaj do nas zadzwoniła. Pani Karolina z Wrocławia była z nami. Pod numer 22 44 044. Pan Wiesław z Lublina zadzwonił. Dobry wieczór, panie Wiesławie.
12: Dobry wieczór.
1: Słuchamy pana.
12: No mnie tak zainteresowała sprawa tych książek ciekawych i w ogóle i skąd się wzięła, skąd podeszła, kto podłożył. Ja powiem jedną taką przygodę z książką, która mi wpadła w ręce. Przepraszam. Która mi wpadła w ręce w bibliotece. Byłem po wymienić książki i leżała na wierzchu książka. Tak zaciekawiło, bo się trochę archeologią interesuje. I ta książka mnie tytuł tej książki mnie zaciekawił. Neandertalczyk. I na okładce było rysunek człowieka neandertalczyka. Książkę tą po przeczytaniu byłem zafascynowany i wielu osobom przekazywałem, żeby w bibliotekach pytali, żeby przeczytać.
1: I co? Te osoby później mówiły, że świetnie pan polecił lekturę, że im się też ta książka Neandertalczyk podobała?
12: Tak, ciekawe to. Po prostu, dlaczego to ciekawe? Książka powstała w latach 60. ubiegłego wieku. Napisał ją jeden z profesorów Uniwersytetu w Pensylwanii, który jako archeolog badał góry Tierszanu, czyli ten dach świata.
1: Ale panie Wiesławie, przepraszam bardzo, ale co dla pana tak jakby w tej książce jest ciekawego? Że co tam jest napisane? Czy to chodzi o coś, czego pan nie wiedział i się dowiedział? Czy jakoś inaczej pan spojrzał na nas, homo sapiens? Bo pan i ja jesteśmy homo sapiensem.
12: Raczej wiedzieć to wiedziałem, że żyją takie grupy, takie narody, które w XX wieku żyły na poziomie epoki kamienia łupanego. Parę lat temu przecież odkryto plemię w Gwatemali, o którym nikt nie wiedział.
1: Panie Wiesławie, a czy wracając do tematu dzisiejszego, czyli jak pan słyszy, że jakaś książka dostała nagrodę, albo pan reklamy słyszy, chociażby w radiu książki, czy gdzieś tam widzi, to pana to nie skłania do sięgnięcia po książkę raczej?
12: To znaczy, zwrócę uwagę na reklamę, ale zależy co, czy mnie interesuje, czy mnie nie interesuje. Bo mnie najbardziej to interesuje fantastyka. Czyli tak science fiction. Podróże i przygody, książki podróżniczo-geograficzne. No na przykład, mając 15 lat, w ciągu tygodnia przeczytałem 4 tomy Karola Maja, Winnetu.
1: Ale dobra, ale jak przy tym jesteśmy, to właśnie to jest ten moment. Proszę powiedzieć, jak ktoś panu polecił to, czy po prostu była ta książka gdzieś obok? Dlaczego właśnie Karol Maj? Dlaczego Winnetu?
12: Dlaczego? Bo Winnetu, bo Indianie, życie Indian.
1: Ale nie, ale skąd ta książka się wzięła? Pamięta pan, czy pan ją wziął z biblioteki? Czy pani bibliotekarka powiedziała?
12: Nie, pamiętam. Tą książkę miał kolega w klasie.
1: Czyli polecił panu?
12: Polecił w czasie lekcji, bo pytam się, o czym to jest i tak dalej. No i powiedział mi. Teraz mówi i przedstawił mi tą książkę. To jest 4 tomy po 400 stron. To ja w nocy przy księżycu czytałem.
1: O rany. Przy księżycu.
12: Przy księżycu, no bo inaczej nie dał rady. Światło nie dał rady palić, bo mnie rodzice ścigali.
1: Panie Wiesławie, musimy powoli kończyć. Bardzo dziękuję za to, że pan zadzwonił do nas i opowiedział o Karolu Maju i o Winnetu i o poleceniu kolegi. A to dlatego, że jeszcze przed informacjami zdążę zapoznać słuchaczy i słuchaczki z listem od pana Roberta z Koszalina. Czy nagrody literackie mają znaczenie? Takie pytanie wyłowiłem z anteny i mówiąc szczerze, mam na tyle niepokorną naturę, że unikam nagradzanych. kompletnie nie mają dla mnie znaczenia żadne laury. I to nie tyczy się tylko książek, ale ogólnie kultury i sztuki. Włożyłem dużo wysiłku w to, aby wypracować taki system poszukiwań, który omija także algorytmy podpowiadające różne rzeczy w sieci. Sam chcę do czegoś dotrzeć bez podpowiedzi i rekomendacji. Dlatego bywam mocno do tyłu. Ale już tak mam. Wydaje mi się, że to następstwo recenzji. Kiedyś jako rozogniony młodzieniec zaczytywałem się w takich formach piśmiennych i niemal w 99% moje opinie były zupełnie odmienne niż te zawarte w tekście. Inną rolę odgrywa w moim świecie Nagroda Nobla. Nie tyle chodzi o gest z zagrobu faceta, który dorobił się obrzydliwej fortuny, przykładając rękę do wytworu broni masowego rażenia. Jeśli ktoś wierzy w intencje skruszonego bogacza, który nie był w stanie przewalić swojej fortuny za życia, to gratuluję naiwności. Nobel mógł zapisać w testamencie wielkie słowa, mógł zaklinać się po tysiąckroć, że chce naprawić zło, do którego się przyczynił, ale to czyny świadczą o człowieku. Samą nagrodę widzę jako sposób na wykupienie swojego nazwiska. Udany zabieg, bo przede wszystkim kojarzymy Nobla z nagrodą dla literatów i naukowców. Jaki on dobry i wspaniałomyślny był. Tak, Nagroda Nobla ma dla mnie znaczenie. Za ludzi godnych podziwu uważam też tych, którzy nagrody nie przyjęli. Natomiast ci, którzy pokornie przytulili milioniki i wątpliwy moim zdaniem prestiż, to osoby skorumpowane. Poeci, wynalazcy, pisarze, lekarze. Wszyscy oni przyjęli łapówkę od zmarłego manipulatora Krezusa. Gdy zobaczyłem pierwszą scenę trzeciej części Ojca Chrzestnego, gdzie Corleone w zamian za dobroczynność uzyskuje laury watykańskie, to od razu skojarzyło mi się to właśnie z Noblem. Taki świetny filantrop, że dziś wszystko zapominamy i cieszymy się z polskich laureatów. Uch, ależ się rozpisałem. Pozdrawiam, Robert z Koszalina. To był list od naszego słuchacza, pana Roberta z Koszalina. Bardzo dziękujemy za to, że pan się tak rozpisał, jeśli chodzi o kontakt z Radiem Tok FM. mikrofon@tok.fm mikrofon@tok.fm. Proszę pisać na ten adres lub po prostu dzwonić. Czy nagrody literackie mają wpływ na twoje wybory czytelnicze? Czy też bardziej polecenia, tak jak u pani Karoliny, polecenia od kolegi, tak jak u pana Wiesława, książka, którą dziadek gdzieś tam zostawił, tak, że była w zasięgu ręki, kiedy było się jeszcze dzieckiem, to pan Łukasz z Gdyni. Skąd państwo czerpią tą chęć sięgnięcia po książkę? Gdzie państwo to znajdują? Jakie to są motywacje? Może właśnie też nagrody literackie mają na to wpływ. 22 44 044. Za chwilę informacje przedstawi je Krzysztof Chorwat, a po nich państwa głosy na naszej antenie.
13: Autopromocja.
14: Czego nie mówi nam o sobie szkoła w chmurze? Hasła o nauce wolnej od presji sprawdzianów, bezmyślnego siedzenia w ławkach i przestrzeni na rozwijanie własnych pasji to tylko jedna strona tego systemu. Kto jest odpowiedzialny za edukację dzieci, które porzuciły tradycyjne szkoły na rzecz tej internetowej? I co powinni wiedzieć rodzice, zanim zdecydują się na taki krok? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Dzieci w chmurze. Edukacja domowa w Polsce. W spółce z książkami na tok.fm.pl, w aplikacji tok.fm i na YouTubie.
13: Autopromocja.
15: Reklama.
16: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
17: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, które pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
18: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
17: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
18: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
19: Jeszcze więcej sportu. Od poniedziałku do piątku po 15.40 w Radiu Tok FM.
20: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
21: 18.47.12.
22: Co liczysz?
21: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
22: To ja też chcę! 24.39.
16: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: Mam ochotę na safari.
24: Na safari to trochę daleko.
23: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
24: A ile można upolować?
23: 10 głównych wygranych po 200.
0: 200 tysięcy złotych.
2: No to w drogę. Nowa zdrapka Safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
15: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
23: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
15: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
24: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
25: Reklama.
26: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
27: Wrze we Francji, protesty licealistów nie słabną. Szefowie MSW Polski i Litwy spotkali się na granicy, zapewnili, że w sprawie Rosji mówią jednym głosem. Susza hydrogeologiczna w 15 województwach. Niektóre rzeki po prostu wyparowały. Minuta po 21:00, to są informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Od początku protestów w liceach we Francji służby zatrzymały już ponad 5 tysięcy osób. 87% to osoby niepełnoletnie, przekazało Ministerstwo Sprawiedliwości. Resort podkreśla, że przy okazji protestów uczniów dochodzi do zamieszek. Pojawiają się tu, cytat, niedopuszczalne akty przemocy wobec policji i nauczycieli, a szkody materialne szacuje się na kilka milionów euro. Dzisiaj w Lens, na północy Francji, nastolatek stracił rękę, gdy podniósł granat policyjny. Uczniowie jednak nie odpuszczają. Domagają się dofinansowania placówek, skarżą się na zły stan szkół, zbyt liczne klasy i przeciążenie nauczycieli.
28: Boją się nas, dlatego zamykają szkoły średnie. Myślą, że to nas powstrzyma, ale tak się nie stanie. Jesteśmy silniejsi niż kiedykolwiek. Myślę, że jutro w całym mieście sytuacja naprawdę nabierze tempa. Ludzie są wściekli i czują, że to moment, by głośno wyrazić swoje zdanie. Osobiście uważam, że jutro będzie mniej spokojnie.
27: Dotąd około 190 uczniów zostało rannych podczas protestów. Wyzwania migracyjne i budowanie odporności na zagrożenia hybrydowe to główne tematy spotkania ministrów spraw wewnętrznych Polski i Litwy, do którego doszło dzisiaj na przejściu granicznym w Budzisku. Marcin Kierwiński i Martynas Katelynas zapewniali, że w obliczu rosyjskiego zagrożenia mówią jednym głosem. Paweł Radzewicz.
29: Na granicy Unii Europejskiej i NATO trzeba codziennie reagować na zagrożenia.
30: Drony, rebelony, sabotaże.
29: Wyliczał litewski minister Martynas Katelynas. Szef polskiego MSWiA Marcin Kierwiński dokładał do tego wyzwania migracyjne, na które obecne rozwiązania nie odpowiadają.
31: Mamy wspólne zdanie w tym zakresie, że te rozwiązania, które zostały przyjęte w pakcie, są głęboko niewystarczające, że ten pakt wymaga rewizji.
29: Dlatego dla bezpieczeństwa wyrywkowe kontrole na polsko-litewskiej granicy pozostają.
31: Na dziś uznaliśmy, że jeszcze przynajmniej na pół roku te kontrole zostaną utrzymane.
29: Póki co, jak zapewnił minister, nie ma mowy o ich zaostrzaniu. Paweł Radzewicz, TOK FM.
27: Ponad 5800 pociągów ewakuowano we wrześniu w Ukrainie, podaje AFP. To z powodu zagrożenia rosyjskimi atakami na sieć kolejową. Najwięcej ewakuacji przeprowadzono w rejonach położonych blisko frontu, na południu i wschodzie kraju, w tym w obwodach odeskim, dniepropietrowskim i zaporowskim. Ukraiński przewoźnik przekazał, że w przypadku wykrycia zagrożenia atakiem pociąg się zatrzymuje, a pasażerowie muszą opuścić wagony i czekać w bezpiecznej odległości, aż minie zagrożenie. We wrześniu najdłuższy postój trwał 6,5 godziny, co spowodowało opóźnienie sięgające nawet 18 godzin. Chargé d'affaires polskiej ambasady w Waszyngtonie Bogdan Klich zażądał od kontrowersyjnego publicysty Takara Carlsona przeprosin za uzasadnianie napaści III Rzeszy na Polskę. Dyplomata ocenił wypowiedź za kolosalną zniewagę dla ofiar nazizmu. Carlson uzasadniał inwazję III Rzeszy, twierdząc, że Niemcy zostały okrojone z należących do nich niemieckich terytoriów z Niemcami, nie odnosząc się do riposty rozmówcy, że wcześniej Prusy brały udział w rozbiorach Polski. Klich zażądał natychmiastowego i publicznego wycofania się z kłamliwych i haniebnych oświadczeń oraz przeprosin. Po 28 latach od reformy Szczecin doczeka się Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Do tej pory wszystkie matury czy egzaminy w szkołach podstawowych były wysyłane do Poznania. Od 1 stycznia przyszłego roku ma się to zmienić, mówi ministra edukacji Barbara Nowacka.
32: Nauczycielki i nauczyciele, z którymi spotykałam się wielokrotnie, wskazywali, że potrzebna im jest jak najbliżej nich Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, że potrzebują tego wsparcia, ale również, że młodzież, i o tym bardzo często mówili rodzice i sami uczniowie, potrzebują bliskości wglądów.
27: Przyszłoroczne matury i egzaminy ósmoklasisty uczniów z regionu będą już sprawdzane w Szczecinie. Przez cały październik aż 15 województw nadal będzie objętych stanem zagrożenia hydrogeologicznego. Państwowy Instytut Geologiczny ostrzega, że w wielu miejscach płytkie wody podziemne spadły poniżej najniższych poziomów notowanych w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Rzeki w wielu miejscach w kraju biją rekordy niskich stanów albo po prostu wyparowały, mówi kierownik stacji hydrologiczno-meteorologicznej w Krośnie dr Krzysztof Jurczak.
0: Stany wód na wszystkich wodowskazach są w strefie stanów niskich, a na części obserwujemy w ogóle absolutne minima.
27: Na Podkarpaciu kilkadziesiąt samorządów nieustannie apeluje o oszczędzanie wody. Suszę widać też na jeziorze Solińskim. To wyschnięte zatoczki, cofnięta linia brzegowa, statek wycieczkowy na płciźnie.
0: Na południu Podkarpacia mamy 3 zbiorniki retencyjne. Te zbiorniki są mocno opróżnione, nie chcę powiedzieć kolokwialnie puste.
27: Na większy deszcz trzeba będzie jeszcze poczekać, ale i tak, jak przypominają eksperci, uzupełnienie zasobów hydrologicznych trwa miesiącami. I jeszcze zajrzyjmy na stadion w Zenicy, gdzie piłkarska reprezentacja Polski gra z Bośnią i Hercegowiną w ramach Ligi Narodów. W 21 minucie spotkania jest 0-0. W nocy gęsta mgła może utrudniać kierowcom podróż w południowych regionach. Temperatura minimalna od 5 stopni na południowym wschodzie, około 8 w większości kraju, do 11 nad samym morzem. W Kotlinach Karpackich może być stopień poniżej zera. Jutro pogodnie, dopiero po południu na północy może miejscami przelotnie popadać. Od 16 stopni na północnym wschodzie, około 20 w centrum, do 22 na południu.
26: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: 7 minut po godzinie 21 trwa program Mikrofon Tok FM. Państwo patrzą teraz na półkę z książkami albo przypominają sobie, co ostatnio przeczytali, albo patrzą do czytnika na półkę z książkami, ale powiedział pan prowadzący w radiu. Albo patrzą w telefon komórkowy. Część z państwa czyta przecież książki przy użyciu urządzeń mobilnych, różnorakich. Laptopów, telefonów, czytników itd., itd. Ale dziś pytamy o coś innego. Dlaczego właśnie te, a nie inne książki? Jak to się stało, że nie wiem, mają państwo wrażenie, że znajomy, znajoma, przyjaciel, przyjaciółka, mąż, żona, partner, partnerka, no mają tą świetną umiejętność naprawdę znalezienia tej jednej książki, o której mówią, słuchaj, musisz to przeczytać, to ci się spodoba. I faktycznie. Albo nie. Albo państwo zadzwonią i powiedzą, czy nagrody literackie mają wpływ na moje wybory czytelnicze? Nie, absolutnie tak. Nie po to ci fachowcy tam miesiącami czytają książki, siedzą i wybierają te kilka. A na końcu jedną najważniejszą, żebym ja nie miała z tego skorzystać. Może część z państwa po prostu słucha reklam, patrzy na reklamę, widzi reklamy i okazuje się, że duża część z tego, co jest polecane w tak profesjonalny sposób, że to faktycznie jest dla państwa cenna informacja i trafiają państwo na świetne książki właśnie dzięki temu. Jak to wygląda w państwa sytuacji? Proszę do nas dzwonić 22 44 044. Pan Tomek z Poznania jest z nami. Dobry wieczór, panie Tomku.
3: Dobry wieczór.
1: Słuchamy pana.
3: No, powiem na początek, że chyba nie jestem takim statystycznym Polakiem, bo czytam dość dużo książek, no dużo, względnie, tak około 25-30 rocznie, dlatego jeszcze dochodzą komiksy, więc no ta literatura taka różnoraka jest mi dość bliska. I około połowy tego, zaliczam w wersji audio, a połowę w wersji klasycznej, albo na zwykłych książkach, albo w postaci zwykłych książek, albo w czytnikach e-booków. I powiem szczerze, nagrody literackie zupełnie mnie nie obchodzą. No, w sumie nie odróżniam jednych od drugich. Wiem, że po fakcie dowiaduję się, że ktoś wygrał coś, co pewnie już przeczytałem najczęściej. No, to jest miłe, bo w sumie potwierdzam, że jakiś tam gust mam. Często się
1: to nie gada. Dobrze, ale najczęściej to, co pan czyta, to skąd pan to ma? W sensie, dlaczego akurat się pan zdecydował na to, żeby to czytać?
3: Znaczy, jestem fanem zbieraczem w sumie książek. Mam zawalone połowę
1: mieszkania. Ale, zaraz, panie Tomku. Ale musi pan mieć jakieś kryterium wyboru, przecież książek się wydaje multum.
3: Jasne. Serie kryminalne to podstawa. Od Jonesbo przez Chmielarza, przez innych polskich, bo polscy pisarze kryminalni są świetni. To jest naprawdę klasa już sama w sobie. Polecam każdemu. To już są wątki nie tylko takie typowe, kiedyś było, że ktoś kogoś zabił, trzeba znaleźć sprawę. Tylko jest bardzo dużo wątków historycznych, poruszanych, społecznych, więc naprawdę polecam polskie kryminały, są świetne.
1: A wyświetlają się panu w internecie, jak pan to ma jakieś sieci społecznościowe, na których pan jest, to reklamy? Książek? No, kryminałów?
3: Tak, ale ja sam jestem sobie winny, bo jeszcze subskrybuję aplikacje typu Legimi, Empik, więc ja to wszystko mi się tam zapętla. A to w sumie jest miłe, bo trochę mi tam się faktycznie sugestie pojawiają, ale ja nawet nie mam czasu z tych sugestii korzystać, no bo mam tyle tych książek zaległych, że po prostu...
1: A w drugą stronę, panie Tomku, skoro pan tak w tej literaturze kryminalnej, przepraszam za to sformułowanie, pan siedzi tak w tym, to pan ma taką ochotę, albo na przykład rzeczywiście poleca pan komuś i skutecznie poleca takie różne lektury?
3: Tak, tylko niestety ciężko jest w Polsce kogoś zrazić książkami, tak? Szczególnie jak się pracuje w korporacji, tam raczej, żeby nie zrozumiało źle, no raczej tam są inne priorytety niż czytanie książek, niestety takie mamy czasy, ale nie, też są jednostki, które faktycznie wsłuchują się w to, co potrafię zarekomendować. I na przykład bardzo fajną motywacją do rozpoczęcia przygody, takich przerwy z książkami jest na przykład są książki o sporcie, autobiografie. Na przykład jest świetna biografia Roberta Lewandowskiego, którą niedawno zaliczyłem. Mhm. Jest fajnie napisana, na bardzo fajnym poziomie, jest bardzo szczera, krytyczna wobec piłkarza.
1: Ale to jakiś, jak to się mówi, ghostwriter mu napisał, w sensie nie sam Robert Lewandowski nie siadł i nie napisał książki. Nie, to jest, ktoś.
3: O nim książka, tak, natomiast to nie jest żadna taka wzbielająca go, wręcz ta książka chyba była przy sprzeciwie Roberta Lewandowskiego napisana. Więc to potem polecam książkę Lewandowski prawdziwy. Polecam to każdemu. Gruby.
1: Tytuł zaskakujący, oczywiście.
3: Tak. No, ale nie, to jest naprawdę dużo faktów niewygodnych dla naszego najlepszego piłkarza.
1: Ciekawe.
3: Więc naprawdę można zainteresować literaturą ludzi od tyłu, że tak powiem. Mam dużo fanów sportu wokół siebie i wiem, że sięgają po te książki.
1: A dlatego, że są fanami sportu. Dobrze, ale to pan pracuje w korporacji, a ta korporacja czym się zajmuje? To może ta branża też mogłaby mieć jakieś takie książki. Czym się zajmuje ta korporacja?
3: Nie, to jest telekomunikacja, więc to jest nic takiego specjalnego.
1: Telekomunikacja.
3: Ogół szeroko rozumiana, żeby tam nie wchodzić w szczegóły. Natomiast ludzie się zmieniają w tej korporacji, przychodzą mniej lub bardziej ambitne, skupione na innych rzeczach niż czytanie, ale widzę, że jak się już kogoś tam trochę przynajmniej zainteresuje, to przynajmniej ta ziarenka jakieś tam coś...
1: A jeszcze wykorzystam pana, bo myśmy na początku trochę rozmawiali z naszym gościem, w sumie po co się czyta też trochę, ale czy pan na przykład sięga po te kryminały dlatego, że pan ma, przepraszam, może się pan obrazić, może pan to nawet powiedzieć na ten, że pan spokojne, stabilne życie unormowane i pan chce przeczytać, że tam ktoś we wsi zabił kogoś.
3: No coś w tym jest. No tak, jestem stoikiem, mam ten życie praktycznie ustabilizowane. Natomiast to jest u mnie trochę inaczej. Ja pamiętam, że jakoś dziecko, jak już tam dawno temu nawet pożyczałem od ojca kartę biblioteczną, bo swojej jeszcze nie miałem, bo byłem za mały i pożyczałem te wszystkie horrory, kryminały, więc jakiś taki chyba ze mroku we mnie było zawsze. Ale to taki właśnie, no, może właśnie tak człowiek potrzebuje, taki, jak życie ma w miarę pozytywne, to stara się wyrównać takimi wyimaginowanymi, ciemnymi stronami życia. Żeby przynajmniej, wiedzieć, że można ją zamknąć, przerwać i wrócić do normalnego życia, a taka kontrolowane poznawanie zła.
1: Panie Tomku, dajmy jeszcze szansę innym słuchaczom. Bardzo dziękuję za to, że pan do nas dzisiaj zadzwonił. Pan Tomek z Poznania był z nami. 22 44 044. Pani Elżbieta spod Poznania. Dobry wieczór, pani Elżbieto.
4: Dobry wieczór. Słuchamy. Bardzo się cieszę, że się dodzwoniłam. Pierwszy raz dzwonię i się dodzwoniłam.
1: Witamy. Bardzo nam miło, pani Elżbieto. Witamy. Proszę mówić. Słuchamy pani.
4: Ja jestem... Ja mam taki klucz. Biorę listę nagrodnikę z aktualnych lub sprzed lat i gdy nie mam czego czytać, to zaczynam od tej listy. I metodą prób i błędów czytam coś, co napisano o tej książce. I jakby tak zaczyna się moja przygoda z czytaniem.
1: Ale to w sensie recenzje pani czyta, czy takie opinie?
4: Tak,
1: czy
4: recenzje. Ja jestem po polonistyce, więc jakby wiem, gdzie szukać, żeby ta recenzja była taka mi odpowiadająca.
1: Pani Elżbieto, proszę wyjawić prawdę całemu społeczeństwu. Wy, poloniści i polonistki, macie pewnie jakieś tajne miejsca w sieci, gdzie wymieniacie się informacjami o świetnych książkach, prawda?
4: To internet, na Facebooku grupy.
1: Żartowałem, pani Elżbieto. No. Nie wierzę w spisek polonistów. Ale proszę powiedzieć, czy pani się udaje skutecznie namówić kogoś do przeczytania czegoś i później ta osoba mówi, o, świetnie, trafiłaś w mój gust, bo...
4: Tak? Mam koleżankę, której wszystko to, co polecę, czyta. Więc no, mam takiej, no, ale to jest tylko jedna osoba.
1: Ale to właśnie, jak to jest? To pani ją pyta i mówi tak, słuchaj, co ciebie interesuje, czy ciebie interesuje romans?
4: Nie, nie, nie. Bardzo dobrze się znamy, bardzo dobrze się znamy i ona jakby wie, ona jakby nie ma czasu, żeby zrobić ten research i ja ona wierzy, że to, co ja jej polecę, to jest dobre, a dowodem na to jest to, że ona mi potem nie chce tych książek oddawać, bo musi, mówi, że musi przeczytać jeszcze raz, że to jest książka, do której będzie wracać.
1: Niesamowite. A proszę powiedzieć mi jedną rzecz. Czy jak pani patrzy na przykład na bardzo dużo reklam jeszcze w sieci, czy nawet, nie wiem, idąc, człowiek mija tam sklep i widzi reklamę jakiejś książki. Czy dla pani to jest informacja? Pani się zatrzymuje, analizuje, patrzy, co napisali?
4: Tak, tak. Tak? Ale nie ukrywam, że też kluczem jest wydawnictwo, że są takie wydawnictwa, które są na rynku od lat i one nie wydadzą nigdy niczego złego. Tak, tutaj rzadko się można zrazić, więc jeżeli to jest wydawnictwo, które jest od powojnia na naszym rynku, to zawsze będzie miało coś dobrego.
1: Pani Elżbieto, bardzo dziękuję za pani głos. Dziękuję, że pani do nas zadzwoniła. Pani

0: i kieruje się rekomendacjami, i nie kieruje się rekomendacjami, czyli sam dzielnie szukam. Przyznam się, że na przykład jeżeli chodzi o pana Szczepana Twardocha, Króla przeczytałem, ale już muszę niestety przyznać się, że o najnowszej książce pana Twardocha nie słyszałem. No i z racji tego, że oczywiście Nikę dostał, będę musiał książkę zamówić i przeczytać.
1: Ale panie Jakubie, zatrzymajmy się na chwilę, bo to pewnie teraz wszyscy słuchacze i słuchaczki mają w głowie jedno pytanie do pana. Czyli pan jest w Urugwaju, w Montevideo, to w jaki sposób pan te książki zamawia, ściąga, ile to trwa? Jak to wygląda w praktyce ten proces?
0: Panie redaktorze, wysyłam halo?
1: Tak, jest pan na antenie, proszę mówić.
0: Wie pan co, wysyłam 2-3 razy do roku listę książek, które chciałbym przeczytać i proszę generalnie swoich rodziców, którzy pakują mi paczkę i je wysyłają. Mam oczywiście czytnik e-booki, ale to nie jest to samo, jednak ten zapach, kartkowanie, to ma swoją specyfikę i to uwielbiam. Także staram się w ciągu roku przeczytać gdzieś tak fizycznie 20 książek i tak jak na przykład w tym roku, wie pan co, już 2 paczki przyszły od rodziców, czytałem Traumaland profesora z WPS-u, również fantastyczną biografię Adriano, bardzo ciekawą książkę odnośnie Pablo Escobara, Grudzińskiego, Inny Świat, Teraz Męczę. Prawdopodobnie pan też będzie ją kojarzył, bo to jest taka filozoficzno-społeczna, bardzo nudna i ciężka książka, ale ją niestety muszę wymęczyć. Michela Foucault, Nadzorować i karać, czyli Narodziny więzienia. No i wie pan, tak sobie to jakoś radzę. Staram się po angielsku nie czytać, staram się po hiszpańsku nie czytać, ponieważ te języki mam na co dzień. Jakoś sobie radzimy, nie?
1: To jest bardzo ciekawe pana perspektywa. Tysięcy kilometrów od Polski, jak pan patrzy na polską literaturę, to ma pan wrażenie, jak przychodzą te paczki, że jest co czytać, że...
0: Panie redaktorze, jest co czytać, po prostu fantastycznie ten rynek u nas działa, świetnie się rozwija, tutaj na przykład jest mały jest ten rynek w Urugwaju, biednie, powiedziałbym, że rzeczywiście, chociaż panie redaktorze, żona, która jest Urugwajką, może nie została przymuszona, ale sprezentowałem ją jej panią Tokarczuk po hiszpańsku, bo jednak wie pan, te takie wielkie nazwiska z Polski, są tutaj tłumaczone. Czy Lem, czy Tokarczuk, czy pan Sapkowski, to na pewno to jest ta literatura światowa, która po prostu w każdym zakątku świata jest znana.
1: A czy pana żonie podobało się, jak pisze Tokarczuk?
0: Wie pan co? Podobało się. Tak. Przeczytała i podoba się, ale na pewno to jest, wie pan, genialna literatura, tu się obcuje z genialnym umysłem i na pewno jest to ciężkie, nie? To nie były księgi Jakubowe, to była jakaś inna książka, ale chudsza, ale przeczytała, tak.
1: Ile czasu z Europy, z Polski taka paczka z książkami do Urugwaju?
0: Trzy tygodnie, panie redaktorze. Koło 3 tygodni, tak. Pocztą nadają rodzice. No i to płynie. I wie pan, stawiam na półkach. I jak goście przychodzą, to na pewno robi wrażenie. Ładnie to wszystko wydane. U nas też te wydania są przepiękne. Rodzice dla córki tutaj kupili pięknie wydane muminki. To kicie kocie też tutaj zamawiają, także wie pan, nie, na pewno ta literatura polska pięknie wydana i bardzo ciekawa, także nie mamy się czego wstydzić i na pewno jest to czytać.
1: Panie Jakubie, bardzo panu dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił. Pan Jakub z Montevideo w Urugwaju był z nami. Wracamy do kraju, bo z Warszawy zadzwoniła do nas pani Agnieszka. Dobry wieczór, pani Agnieszko.
2: Dobry wieczór.
1: Słuchamy.
2: Bardzo się cieszę, że trafiłam na pana audycję dzisiaj, bo jestem zapaloną czytelniczką, więc cieszę się, że tyle osób

0: dzwoni i opowiada o tym, ile czyta, bo ja mam to szczęście, myślę, że w przeciwieństwie trochę do osób, które się wypowiadały przede mną, że żyję w takiej bańce ludzi, którzy czytają. Bo zarówno moi rodzice, przyjaciele, jak i moje dzieci bardzo dużo czytają. Ja sama też czytam mnóstwo książek, uwielbiam to. I słuchając tych różnych głosów poprzedników, uświadomiłam sobie, że oczywiście też korzystam z renomowanych wydawnictw. I to jest zawsze dla mnie najlepsze polecenie, że dana książka będzie po prostu dobra, że to będzie wysoka kultura językowa, że to będzie wielka przygoda. Jak najbardziej nagrody literackie. Bardzo lubię to, jakby tym się tutaj sugerować, a potem idę za danym autorem, patrzę, co jeszcze napisał i tak dobieram sobie lektury. Ale wspaniałą dla mnie rekomendacją są książki, które wybierają dla mnie moje dzieci. Mam już dzieci dorosłe, tylko młodzi dorośli i wiem, że jeżeli moje córki polecą mi jakąś książkę, to będzie to wartościowa książka, która rozszerzy moje horyzonty. Ja lubię literaturę faktu, lubię też powieści, lubię biografie, lubię książki inspirowane historią i to zawsze jest jakaś ciekawa przygoda, to jest zawsze coś, co pobudza do myślenia, co inspiruje. Bardzo fajne jest też zobaczyć książki, które są polecane przez inne osoby, czy to moich rodziców, czy inne pokolenie, czy to kogoś z rodziny, to, kto również dużo czyta, ale lubi inne tematy. I z wiekiem coraz bardziej lubię sobie rozszerzać tę tematykę, czyli nie tylko to, co zawsze lubiłam, ale też coś innego. I nagle okazuje się, że na przykład reportaże to jest coś niesamowitego, ogromny świat książek, który jeszcze przede mną. I ciągle ktoś coś wydaje i ciągle moja sterta rośnie i ciągle ma się ochotę jeszcze więcej i więcej, choć czytam naprawdę bardzo dużo, bo zdarza mi się nawet dwie książki w tygodniu, więc to naprawdę dużo. Mam.
1: Ale pani Agnieszko, mnie ciekawi jedna rzecz. Jak to jest? Co? Dzieci co pani polecają? Jakie rodzaje literatury? No,
0: moje dzieci polecają mi najczęściej literaturę faktu. Bardzo często jest to literatura feministyczna albo rozszerzająca gdzieś zagadnienia społeczne, mówiąca o jakichś trudnych wydarzeniach. Różne to są książki. Na przykład całą serię dotyczącą różnych książek, które pojawiły się w różnych tłumaczeniach, dotyczącą katastrofy promu Jan Heweliusz. Jeszcze zanim pokazał się film, udało mi się dzięki właśnie rekomendacjom moich dzieci przeczytać. Wydawnictwo Czarne jest jednym z takich ulubionych wydawnictw mojej starszej córki i bardzo dużo książek, które oni wydają, takich typowo reportażowych, literatury faktu właśnie stamtąd czytam. Więc jest to różna literatura. Moje dzieci doskonale wiedzą, że ja nie lubię fantastyki, więc tego mi nie polecają. Natomiast wszystko inne, co jest wartościowe, to faktycznie dostaję od nich w rekomendacjach i to jest świetne.
1: A jeśli pani komuś poleca książki, to komu pani poleca książki? Komuś znajomej?
0: Wie pan co, mam też właśnie to szczęście, że wymieniamy się książkami zarówno pomiędzy mną a dziećmi, również mężem. Mój mąż też bardzo dużo książek czyta, bardzo dużo książek kupuje, też dla mnie na przykład, albo dla dzieci. My czytamy wszyscy na czytnikach. W którymś momencie, ponieważ wszyscy czytamy, a rodzina jest pięcioosobowa, to już podjęliśmy decyzję, że nie kupujemy książek papierowych, po tym jak kilka tysięcy książek przekazaliśmy do zaprzyjaźnionych bibliotek, bo po prostu już się nie mieściliśmy w domu. I w tej chwili czytamy wszyscy na czytnikach. Także jeśli coś kupujemy, to po prostu ta książka jest na naszych czytnikach, możemy sobie ją przekazywać. Mamy też grupę przyjaciół, którzy czytają i między sobą polecamy sobie te pozycje, o których wiemy, że komuś się to po prostu spodoba.
1: Pani Agnieszko.
0: Także to jest niesamowite. Mhm. Bardzo zachęcam do czytania.
1: Bardzo dziękuję za to, że pani do nas zadzwoniła. Dziękujemy. Pani Agnieszko, do usłyszenia. Pani Agnieszka z Warszawy była z nami. Nasz numer to 22 44 044. Pani Lidia z Krakowa. Dobry wieczór, pani Lidio.
2: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
1: Słuchamy.
2: Czytam drugi raz książkę, którą zauważyłam w bibliotece. Zwróciła moją uwagę okładka. Stara książka, która przeszła przez jakąś piękną interlokutornię. Ładnie zaprojektowana, to lata 60. Nigdy o niej nie słyszałam, ale klucz był taki blisko Włoch, bo to był sierpień i krążyłam wokół literatury pięknej, ale nie smutnej. Nie chciałam czytać smutnych, depresyjnych rzeczy. Przeszłam przez Natalię Ginzburg, którą serdecznie polecam, ale to melancholia i smutek tak wyszło. Polecam przez Waldo Bufalino, też piękna opowieść, piękny język barokowy, ale jednak smutny. Natomiast trafiłam na książkę, mogę powiedzieć, perełka i petarda zarazem, dlatego czytam ją drugi raz. To jest książka napisana przez Francuzkę, która była we francuskim ruchu oporu, ale była też szefową Woga. I od tego Woga, jak na okładce się pojawiła czarnoskóra kobieta i był tam jakiś konflikt, jakiś problem i ona odeszła honorowo. I napisała książkę chyba w wieku 44 lat, jeśli nie pomyliłam, i to był debiut i dostała nagrodę konkursu chyba rok później. I wydał to czytelnik w 66 roku. Raz, jeden raz. Nikt tego nigdy nie dostanie. A ja ją wyciągnęłam z magazynu i widzę tu pieczątkę 1970 rok. A książka jest czadem. Jest na poziomie majstersztyk, na poziomie obyczajowym, politycznym, społecznym. Fantastyczna opowieść, ale to nie tylko ta autorka jest taka fantastyczna. Ktoś, kto to przetłumaczył, pani Eligia Bąkowska, urodzona w Stanisławowie, chyba była w czytelniku 20 lat, tłumaczyła z francuskiego chyba i z włoskiego, coś tam mogę pomylić, ale język jest niesamowity, ostry, piękny. Więc ja też zaczęłam sprawdzać biografię tej osoby. Społecznik, politycznie patriotka w dobrym tego słowa znaczeniu, erudytka, Uniwersytet Lwowski.
1: Ale pani Lidia, przepraszam, że przerywam, ale czy to pani te książki bardzo szeroko traktuje? Nie tylko chodzi o tekst, który pani czyta, ale również o cały kontekst, tak? Że w sensie pani nawet szuka informacji biograficznych o tłumaczce, czy o tłumaczu, tak? Czyli...
2: Ale wstając w trakcie.
1: Ale zawsze pani tak traktuje książki? Dla pani książka to jest właśnie taki... to był ten jeden przypadek tej niesamowitej książki.
2: Bo ja nie lubię książek z biblioteki, bo te ostatnie książki wydane na przykład Wańkowicz, te krakowskie biblioteki są fantastyczne, ale czytelnicy różnie je traktują. One są czasem pomazane. Ja lubię kupować książki. Jak je przeczytam, to daję, czytam je na czysto i daję je w prezencie komuś, komu wiem, że sprawi to przyjemność. Natomiast ta książka zwróciła moją uwagę, lubię takie stare książki, zlikwidowano nam antykwariat w Krakowie na Jana, pana Kamińskiego. Więc to jest taki powrót trochę do przeszłości, natomiast książka jest aktualna niesamowicie, a język jest niezwykły.
1: Pani Lidio, ale muszę pani przepraszać, jak to jest? Czy pani jak słyszy, że ktoś, któryś autor, autorka otrzymali jakąś nagrodę, to dla pani to jest drogowskaz, żeby się zainteresować? Czy pani raczej...
2: Może być. Tak? Może być, z przyjemnością, ale przyznam, że z przyjemnością słucham Michała Nogasia, który opowiada, po pierwsze słychać tych autorów, ich języku i tam jest tłumacz, więc jest cały temperament, sposób opowiadania o książkach. Nogaś pięknie prowadzi te rozmowy i to jest czysta przyjemność, ale niekoniecznie kupuję te rzeczy, ponieważ uważam, że mamy dosyć trudny czas i chcę, żeby książka była dla mnie przyjemnością. Nie czytam audiobooków, nie znoszę tego. Lubię książki ładnie wydane, cała ta edytoria projektowa, ten motyw jest dla mnie bardzo ważny. Jest jeszcze jeden sposób, kiedy się decyduję na czytanie książki, rozmowa z ludźmi. Jeśli ktoś jest dla mnie ciekawy, pytam o najciekawszą książkę. I tak trafiłam na Pantellerie, na książkę Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Gepard. Uważam, że to jest jedna z najpiękniejszych książek. Czytałam to 3 razy, a może 4, a może 5. I jest niezwykłe opowiadanie, które też jest nie do dostania, profesor Isrena. Kieszonkowe, malutkie wydanie opowiadania, które jest majstersztykiem. Napisał to erudyta. Książka Gattopardo została wydana po jego śmierci, więc on nie skorzystał z tego, że była chyba tłumaczona ze 100 razy chyba w samych Włoszech. Także literatura piękna, ona nas niesie. To jest jak otwieranie takiego pudełeczka z czekoladkami, ale takiego pięknego pudełeczka z czekoladkami i degustowanie tego.
1: Ale pani Lidio, to właśnie praktyczne pytanie. No to skoro pani jest tak przywiązana i z takimi emocjami opowiada o tym fizycznym obliczu książki, czy to znaczy, że pani ma w domu, nie wiem, jakąś bibliotekę, w której pani ma być może niewiele pozycji, ale że to właśnie wydanych w jakiś wysmakowany sposób? Czy tak to wygląda? Czy pani z bibliotek po prostu korzysta?
2: To znaczy, kiedyś tak, zbierałam książki, ale nie tworzę biblioteki i muszę przyznać, że czytałam książki na przykład Tyciana Terzaniego i jak sobie przypomnę, że sprezentowałam tę książkę profesorowi Szczeklikowi, a to był podobno lekarz półwiecza w Krakowie i jak pomyślę, że on czytał tę książkę, jak dostawał, to mówił, że jej nie zna, to dla mnie to jest czysta przyjemność, robienie takich prezentów ludziom. Fajne. Też mnie to lubię.
1: Pani Lidia, bardzo dziękuję za pani opowieść. Pani Lidia z Krakowa była z nami. Do usłyszenia. Nasz numer to 22 44 044. Pan Karol z Gdańska jest z nami. Dobry wieczór, panie Karolu.
3: Dobry wieczór.
1: Słuchamy pana.
3: Tak, chciałbym się wypowiedzieć w takiej kwestii a propos nagród literackich, bardziej w takiej sprawie, powiedzmy, bardziej pseudoliterackich, czyli o takim przypadku, gdzie w ostatnich latach rynek książek w Polsce i na świecie bardzo się mocno rozwinął, co spowodowało, że te książki często są generyczne i często są nagrody, powiedzmy, marketingowo stworzone, że jakaś książka ma nagrodę, tak, jest nagradzana, książka roku i tak dalej, natomiast często te książki nie mają treści, one mają się sprzedać i jeżeli mówimy o nagrodach, ja szczerze nie znam jakby tych nagród, chodzi mi o typ nagrody, że ona jest zaufana, jest starym typem nagrody, jakby w komisji zasiadają ludzie odpowiedni, którzy taką książkę mogą ocenić, a niestety często mamy z książkami do czynienia, które powstają z dnia na dzień, w zasadzie często influencerzy tworzą książki generyczne.
1: Ale gdzie pan to widzi, pani Karol, to w internecie pan widzi?
3: W internecie, szczególnie w internecie. Jakby pomijając fakt książki drukowanej, gdzie trzeba trochę więcej wkładu zrobić i nie każdy sobie może na to pozwolić, to nazwijmy, że dzisiaj książka e-book taki w PDF-ie czy w jakiejś innej formie, nazwijmy go dla uproszczenia też dzisiaj książką, to takich rzeczy za pieniądze, czy nawet za darmo, czy dodatkowo do jakiegoś produktu tworzy się w takich ilościach i to, powiedzmy, powinno w jakiś sposób się zatrzymać, bo może każdy może tworzyć książkę, ale nie każdy ją powinien tworzyć.
1: No tak, ale panie Karol, ale efekt jest taki, że pan się obawia, że ludzie skuszeni takimi pseudonagrodami, pseudoksiążkami też, przepraszam za to określenie, zaczną czytać i coś się stanie ludziom, jak będą czytali
3: bardziej
1: złej jakości
3: Bardziej obawiam się tego, że trochę idąc za tym, że te książki są nagradzane, kupujemy rzeczy, których i tak później nie wykorzystujemy, a druga rzecz, że ta treść, która jest w tej książce, może albo przytworzyć problemów, albo po prostu jest mało warta, bo jest wygenerowana w jakiś taki sposób, żeby po prostu się tylko sprzedała.
1: Przez sztuczną inteligencję. Ale panie Karolu, dokładnie. Czyli jak pan dokonuje w takim razie decyzji, czy kupić sobie albo wypożyczyć książkę i przeczytać?
3: Pytam dużo znajomych, którzy są oczytani, szukam w internecie, z pewnością sprawdzam też ilości zakupionych książek. Bardzo często w różnych podcastach w internecie można posłuchać osoby, które są może nie tyle co znane, co są bardziej autorytetem w danej dziedzinie, a nie influencerem typowym na chwilę. I stamtąd bym takie rekomendacje brał i najczęściej tak się staram właśnie zrobić, czyli nie brać pierwszej, lepszej książki. Ja w ogóle nie znam się w książkach takich fantazy, historycznych. Bardziej chodzi tutaj o takie samo rozwojowe, związane z życiem człowieka. I tam bardzo dużo jest właśnie książek, gdzie można przeczytać rzeczy nieprawdziwe, gdzie są wymyślone i dlatego trzeba słuchać osób, które są autorytetem w danej dziedzinie.
1: Ale zaraz, to panie Karol, czyli pan na przykład takich książek literatury pięknej, która może być zupełnie w 100% zmyślona, fikcyjna, to pan tego nie czyta raczej,
3: tak? Ja nie podważam. Nie, to nie chodzi, że nie czytam i czy uważam, że to jest złe, to są piękne rzeczy. Sam nawet, szczerze powiem, kiedyś miałem do czynienia z taką wierszy pisać, czy jakieś prozy, no to i to szanuję. To jest artysta w jakiś sposób, taki pisarz, z wielkim szacunkiem się odnoszę do takiej osoby. I tu nie chodzi, że science fiction, czy wymyślona historia z wyobraźni człowieka jest zła. Bardziej mi chodzi o książki typu poradnik, instruktaż.
1: Rozumiem,
3: tak. Ścieżkę, która nie powinna nigdy mieć miejsca.
1: Ale, panie Karol, teraz zrozumiałem to, o czym pan mówi. Bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił i opowiedział, jak to pan widzi ze swojej perspektywy. Bardzo chciałem podziękować wszystkim, którzy dziś wzięli udział w programie Mikrofon Tok FM. Pytaliśmy o państwa wybory, na jakiej podstawie państwo decydują się na konkretne tytuły. Bardzo dziękuję, bo też trochę dowiedzieliśmy się też przy okazji o tym, że większa część z nas po prostu ufa swoim znajomym. A oni ufają, że jak my coś im polecamy, to po prostu warto po to sięgnąć. Bardzo dziękuję wszystkim w imieniu Karoliny Kłaczyńskiej, która przygotowała i wydawała dzisiejszy program. W imieniu Adama Brzezińskiego, który program dzisiejszy realizował. O 21.40, czyli za 4 minuty, jakżeby inaczej. Książka na głos. Książkę Maxa Czorneya, Śmierciologia. Czyta dla Państwa Wojciech Stagenalski. A o 22 informacje, na które zaprasza Krzysztof Chorwat. Po nich wieczorny program Macieja Zakrockiego. Maćku, o czym dziś w programie?
4: Dobry wieczór, dzisiaj poniedziałek, a więc jak zawsze w poniedziałki będę rozmawiał z gośćmi o naszej Unii Europejskiej. Chcę wrócić do gorącej dyskusji o przyszłym budżecie, no bo zaczynająca się sesja plenarna Parlamentu Europejskiego też będzie w dużej części poświęcona temu tematowi. Wielka debata w środę w sali plenarnej, a już dzisiaj w niewielkim studiu z dwójką posłów do Parlamentu Europejskiego. To wszystko zaraz po 22:00. Zapraszam.
1: A zapraszam, Maciej Zakrocki. Jutro, kiedy Państwo wstaną, proszę włączyć Radio Tok FM. Poranek prowadzić będzie Maciej Kluczka. Po 7:00 spojrzy na prasę. Krótki przegląd prasy, a później po 7:20 Tomasz Trela będzie jego gościem. Poseł, wiceprzewodniczący Parlamentarnego Klubu Lewicy, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy. O propozycjach podatkowych Prawa i Sprawiedliwości, oczywiście o cenach paliw, ale też budżecie na 2027 rok. Po 7:40 odwiedzi nas Łukasz Kmita, poseł Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus. O tym, jak dziwnie ostatnio niektórzy politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią o programie Polski Ład. Otóż mówią, proszę Państwa, krytycznie. Tak, tak. Krytycznie. Więc mam nadzieję, że jutro Maciej Kluczka dopyta, co tu się dzieje. No i właśnie, czy też może Maciej Kluczka jutro zapyta o tą rzecz, która jest pogłoską, plotką? A mianowicie jakoby politycy partii Rozwój Plus, czyli przed chwilą Prawa i Sprawiedliwości, mieli rozmawiać z koalicjantami Tuska. No ale to na razie jest ma taki status plotki. Może jutro 7:40 dowiemy się czegoś więcej. Po godzinie 8:00 Krzysztof Paszyk, poseł i przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polskie Stronnictwo Ludowe Trzecia Droga. O cenach paliw rozmowa na pewno będzie, o tym, że ustawy alkoholowe czy antyalkoholowe stały się nagle czymś, co dzieli koalicję, ale też o szkoleniach obronnych dla parlamentarzystów. Po 8:20 część publicystyczna jutrzejszego poranka, profesor Wojciech Rafałowski z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i Marzena Tabor-Olszewska Rzeczpospolitej będą gośćmi Macieja Kluczki, bo to on jutro prowadzi poranek Tok FM. A my, proszę Państwa, słyszymy się jutro o godzinie 20:00. Do usłyszenia, mówi Paweł Sulik.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Reklama.
7: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Mamo, źle się czuję.
9: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
10: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
6: Reklama.

0: Wydawnictwo Filia zaprasza. Max Czornej. Śmierciologia.
1: Panie doktorze, szybko! Siwowłosy chirurg podniósł wzrok znad ksiąg i zerknął na przybysza. Był to znany mu żandarm. Człowiek nadzwyczaj opanowany, co szczególnie kontrastowało z obecnym pobudzeniem. O co chodzi? Pan Abbe odwiedzał klasztor benedyktynów Saint-Nicolas d'Assy. O nim teraz tak wiele plotek. Martwy!
2: Chaotycznie wyrzucone informacje sprawiły, że chirurg wstał od stołu, chwycił odłożoną na bok perukę, po czym nasunął ją na głowę. Upewnił się, że nic nie odstaje. Jedźmy, rzucił sięgnąwszy po swoją torbę. Po drodze opowie mi pan, co się stało.
1: Żandarm wkrótce trochę się uspokoił. Kilka minut później już znacznie składniej objaśnił chirurgowi, że pewien mężczyzna zmarł, wracając do swego mieszkania w Chantilly, z odwiedzin w klasztorze benedyktynów. Mężczyzną tym był Antoine Prévost, pisarz, awanturnik, który kilkukrotnie próbował wieść życie zakonne. A to wstępował do stanu duchownego, a to go porzucał. Okoliczności życia oraz nagła śmierć budziły zastrzeżenia co do jej naturalnego przebiegu. Tym bardziej, że Prévost uchodził za nadzwyczaj zdrowego, ruchliwego i w ogóle pełnego energii. Widywano go niemal codziennie na długich spacerach oraz w okolicznych kawiarniach. Tacy ludzie dożywają 100 lat, zakończył relację żandarm. Wydarzenia potoczyły się błyskawicznie. Wóz z mundurowym oraz chirurgiem zatrzymały się obok kamiennego muru porośniętego wspaniale wybarwionym ogromnym bluszczem. Kilka osób natychmiast wybiegło im na spotkanie. Stary ksiądz czekał już w środku plebanii, gdzie przeniesiono ciało zmarłego. Musi pan przeprowadzić sekcję, rzekł ledwie się przywitawszy. W śmierć Abbe Prévosta na pewno ktoś jest uwikłany. Widzi pan? Ma taką niespokojną twarz.
2: Chirurg bez słowa podszedł do ułożonych na stole zwłok. Przyłożył głowę do klatki piersiowej pisarza, a potem podsunął lusterko pod jego nos. Postępował zgodnie z procedurą. Twarz Prévosta rzeczywiście miała napięte rysy, oczy były zapadnięte, a usta jakby wessane. Obnażcie mu pierś, nakazał lekarz. Wyjął ze swojej torby kilka przyrządów, które rzucił na stół u nóg nieboszczyka. Był zmęczony i trochę rozdrażniony, że ten żandarm pofatygował się akurat do niego. Teraz czekała go paskudna noc. Chwycił skalpel, po czym poprowadził brutalne, głębokie cięcie wzdłuż klatki piersiowej denata. Jakież to było zdziwienie wszystkich, gdy Prévost wydał z siebie ciche jęknięcie, a potem otworzył oczy.
3: Mój Boże! Krzyknął ksiądz pleban.
2: Jego dwóch pomocników cofnęło się pod samą ścianę pomieszczenia i zaczęło gorączkowo czynić znaki krzyża. Nawet zaskoczony chirurg gwałtownie się wyprostował. Z rozdziawionymi ustami przypatrywał się, jak Prévost się podnosi i sięga dłonią ku głębokiej ranie, z której obficie broczyła krew. To nie było wszystko. Zacharczał, rozejrzał się dokoła, jakby usiłował pojąć, co się dzieje, i wymamrotał kilka niezrozumiałych słów. Chwilę później z głuchym łoskotem ponownie padł na stół. Tym razem już bez wątpienia był martwy. Ta przywoływana między innymi przez Diderota opowieść być może wcale nie jest prawdziwa. Zawiera w sobie przecież większość charakterystycznych dla drugiej połowy XVIII wieku motywów literackich. Posępni duchowni, stary klasztor, wykrzywiona twarz trupa. Nawet ów chirurg przybywający wraz z żandarmem, by rozwiązać zagadkę śmierci. Gdyby dodać wątki erotyczne i nadnaturalne, scena jak ulał pasowałaby do mnicha Lewisa, zakonnicy Diderota właśnie, lub dowolnego dzieła de Sada. Jakiż to cudowny pomost między światem, ni to żywych, ni to umarłych, a przestrzenią nauki, której wypadałoby, hurra optymistycznie, przypisać procedury autopsji oraz badania zwłok w ogóle.

Za prekursora rozwoju współczesnych nauk medycznych uznaje się żyjącego w II wieku po Chrystusie Galena. Choć jako lekarz pracujący przy szkołach gladiatorów miał on z pewnością łatwy dostęp do wielu ciał, swoje sekcje przeprowadzał jednak na zwierzętach, głównie na małpach. Już samo to pozwala wysnuć wniosek dotyczący ówczesnego podejścia do zwłok, bez względu na to, do kogo one należały. Twórca nowożytnej anatomii, Andreas Vesalius, niemal 1500 lecia później, dowodził, że Galen z pewnością nie przeprowadził ani jednej autopsji człowieka. Bez względu na to, czy była to prawda i czy korzystał wyłącznie z ciał małp, nie sposób zbagatelizować jego osiągnięcia. To Galen jako pierwszy zwrócił uwagę na istotną różnicę między żyłami oraz tętnicami. To Galen opisał budowę serca i to Galen potwierdził istnienie 7 z 12 par nerwów czaszkowych. Nie ma przy tym żadnego znaczenia dla jego błędnych teorii to, czy opierały się na sekcjach zwierząt czy ludzi. Jednocześnie przez lata dawano wiarę jego słowom niczym dogmatom i uparcie powtarzano, że krew powstaje w wątrobie, a żółć w śledzionie. Autopsje przez całe wieki nie tylko tkwiły w mrokach podziemia, ale wręcz bywały tabu. Oczywiście z pewnością sporadycznie je wykonywano. Prawem do wyrażania na niezgody dysponowali cesarz oraz papież, co samo przez się znacząco utrudniało przeprowadzenie zabiegu na względnie świeżym ciele. Z czasem uprawnienie scedowano na niższe władze kościelne. Te jednak zazwyczaj były nader niechętne, by z niego korzystać. Należy przy tym zauważyć, że w pewnym momencie tabu przerodziło się w uzus, który nie miał wszak jednoznacznego teologicznego uzasadnienia. Ba, wbrew temu, co często się mówi, takie uzasadnienie wcale nie było potrzebne. Argument świętej nienaruszalności zwłok kwestionowały choćby rytuały związane z pozyskiwaniem i obnoszeniem relikwii. Przeprowadzano przy tym, choć należy przyznać, że jeszcze sporadycznie, oddzielne pogrzeby różnych organów. Zwłoki bywały transportowane tysiące kilometrów i prowizorycznie balsamowane. Jednocześnie chociażby statut Uniwersytetu Bolońskiego, najstarszego na świecie, a przynajmniej w Europie, regulował przeprowadzanie autopsji. Zwracano uwagę na liczbę dopuszczonych do nich osób oraz to, że w trakcie studiów można było maksymalnie 4-krotnie uczestniczyć w sekcji zwłok. Należy przypomnieć, że Uniwersytet Boloński uchodził przy tym za kolebkę niezależności studenckiej oraz miejsce prarozwoju sztuk wyzwolonych. Nie wnikając jednak w motywacje towarzyszące wykonywaniu lub zarzuceniu wykonywania autopsji, ani tym bardziej nie dokonując ich oceny, warto przejść do czasów, gdy człowiek ponownie, a może po raz pierwszy, znalazł się w centrum uwagi nauki i sztuki. Trudno przy tym wskazać konkretną datę. Tak jak w przypadku architektury, prądy renesansowe we Włoszech zaczęły pojawiać się już w XIV wieku, by na dobre dotrzeć choćby do Niemiec dopiero 2 wieki później. Tak jak w przypadku literatury, malarstwa czy muzyki, tak również zainteresowanie człowiekiem, ów antropocentryzm, nie zrodził się w jednym miejscu i w konkretnym roku. Renesansowy Filippo Brunelleschi zmarł na rok przed tym, jak na świat przyszedł gotycki wid stwórz. Trudno też o prześledzenie konkretnej drogi, która prowadziłaby do wejrzenia w głąb człowieka, a nie w głąb sumienia. Czy pierwsze były odkrycia geograficzne, czy idea wzbogacenia się na nich? Czy to wiara w Boga pchnęła Kolumba i jego następców w nieznane, czy raczej wiara w człowieka? –

Nowy przedmiot fascynacji nauki i sztuki doskonale oddaje Da Vinci w Człowieku Witruwiańskim. Tyle, że przedmiot ten, człowiek, to mikrokosmos sam w sobie. Dla starożytnego architekta Witruwiusza stanowił punkt odniesienia inżynierii w ogóle, harmonii oraz doskonałej symetrii. Dlatego, że człowiek został stworzony na podobieństwo Boga. Przypominali ci, którzy to jednak boskie tchnienie uznawali za początek oraz wartość nadrzędną. A może to dwie strony tego samego medalu? W kontekście rozważań nad śmiercią dywagacje o pierwszeństwie jajka lub kury nie mają sensu. Daleko ważniejszy jest kres niż początek, więc powróćmy do wejrzenia w głąb samych siebie, do autopsji. Zainteresowanie ciałem człowieka wzrosło na przełomie wieków XV i XVI. Niespełna dekadę po pierwszej wyprawie Kolumba i niemal pół wieku przed odkryciami Kopernika, Alessandro Benedetti w swym dziele Historia Corporis Humani Sive Anatomicae odnosi się wprost do przeprowadzanych publicznie lekcji anatomii. Czy odbywały się one na szerszą skalę, nie wiadomo. Z pewnością jednak to przecież nie jego koncepcja stworzenia Teatrum Anatomicum zapoczątkowała autopsję, lecz autopsje wymagające teatralnej oprawy, jak pisał autor, stały się pretekstem do zaprojektowania budowli. Zgodnie z postulatami Benedettiego miały one przypominać starożytne amfiteatry, pośrodku których na okrągłej, dobrze oświetlonej scenie powinny leżeć zwłoki. Widzowie, co do zasady studenci oraz uczeni, zajmowali miejsca na ławach wspinających się półkolistymi rzędami ku górze. Pokazy były płatne. Miejsca na widowni mogli zająć również ludzie niezwiązani zawodowo z medycyną, a jedynie zaciekawieni przebiegiem autopsji. Benedetti nie konkretyzuje w żaden sposób owych dignitas, co rodzi pytania o przewidziany przez niego przekrój społeczny, w tym obecność na pokazach hierarchów kościelnych. Co istotne, przewidując, że pokazy mogą przyciągnąć więcej widzów niż pomieściłyby teatry, dodatkowi urzędnicy zostali wyznaczeni, by nikt nieuprawniony nie dostał się do środka. Zapewne już wtedy spodziewano się nadzwyczajnego zainteresowania, niczym na największych premierach kinowych pół tysiąclecia później. Badacze uważają, że już pod koniec XV wieku przy Uniwersytecie w Padwie istniał drewniany teatr anatomiczny, którego niedomagania przypuszczalnie sprowokowały Benedettiego do napisania traktatu. Postulaty architekta z pewnością wprowadzono niecałe 100 lat później w Palazzo del Bo, głównej siedzibie uniwersytetu. Powstały tam obiekt w prawie niezmienionej formie, przetrwał zresztą do dziś, stanowiąc obecnie jedną z najbardziej wyjątkowych atrakcji turystycznych miasta. Mamy jednak pewność, że w Padwie sekcje przeprowadzano już na terenie poprzedniej budowli. Zachował się pochodzący z czasów Benedettiego uniwersytecki regulamin, w którym wskazuje się, że na początku każdego roku należy przeprowadzać autopsję mężczyzny oraz kobiety i że mogą brać w nich udział jedynie studenci tudzież wykładowcy. Profesor odczytywał fragmenty słynnej anatomii Mondina de Luziego, a chirurg dokonywał kolejnych cięć. Swoją drogą owa Anatomia Mundini, napisana na początku XIV wieku, z pewnością była oparta na sekcjach przeprowadzonych na ludzkich zwłokach, stanowiąc największy przełom w medycynie od czasów wspomnianego już Galena. Pamiętajmy jednak, że w tym przypadku na drodze jego popularności stanęła technika. Do ostatniej ćwierci XV wieku dzieło powielano jedynie jako manuskrypt, a pierwsze wydanie drukowane ukazało się dopiero w 1478 roku. Technika, wiedza oraz ludzka ciekawość były w tym przypadku ze sobą głęboko sprzężone. W drugiej ćwierci XVI wieku na scenę autopsji, czy też medycyny w ogóle, wkracza Andreas Vesalius. Ten sam Vesalius, który żarliwie dowodził, że dotychczasowy guru anatomii, Galen, nie przeprowadził ani jednej sekcji na ciele człowieka. Och, to przecież buta właściwa umysłom wielkim lub jedynie gnuśnym.
strącanie dotychczasowych bohaterów z pomników, obalanie ich legendy i zrywanie często towarzyszącego im nimbu świętości. Vesalius z pewnością nie był jednak gnuśny. W swoim może nie tyle rewolucyjnym, ile nadzwyczaj ewolucyjnym dziele De Humani Corporis Fabrica wytykał Galenowi blisko 200 błędów, gotów na merytoryczny spór z wszystkimi dotychczasowymi apologetami anatomicznego status quo. Nie spodziewał się jednak prawdopodobnie ich zajadłości w macierzy renesansu. Wszechobecna krytyka i bezkompromisowe ataki zmusiły go do porzucenia profesury na Uniwersytecie w Padwie oraz wyjazdu do Brukseli. Brukseli dopiero co wkraczającej za sprawą cesarza Karola V na ścieżkę odrodzenia. I tak znów dokonuje się wolta. Północ wymienia się z południem, a nawet przejmuje od Śródziemnomorza pałeczkę rozwoju w międzypokoleniowej sztafecie antropocentryzmu.

0: Wojciech Stagnalski przeczytał kolejny fragment książki Maxa Czorneya Śmierciologia. Muzyka i produkcja Jarek Gawlik.
1: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
0: TOK 6.
2: Część na pewno naszych wyborców głosowała na pana Gibałę, no bo on miał największe szanse, a tam chodzi o zmianę. Jeżeli chodzi o wynik exit poll dla partii, to on wynosił 22% i to jest wynik, który się przelicza na Polskę na 32,5%, czyli dużo więcej niż nam w tej chwili dają sondaże. No my nie możemy takiego wyniku uważać za zły. To jest dobry wynik, zdecydowanie dobry wynik. Także my mamy powody do zadowolenia i wiem o tym, że nawet gdybyśmy osiągnęli zwycięstwo w pierwszej rundzie, to i tak by znaleźli się tacy, którzy by twierdzili, że to jest zwycięstwo Donalda Tuska.
1: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
0: Autopromocja. W Owczarku rządzą rybojaszczury?
3: Był kiedyś taki czas, kiedy Polską rządziły rybojaszczury.
0: Bestia, jak się patrzy.
3: Taki rybojaszczur to taki forfiter razy 10.
0: Dane techniczne.
3: To jest wielkości orki. Orki nie tylko z Majorki.
0: To wszystko i dużo więcej mięsa w Owczarku. Od poniedziałku do piątku o 9:00. TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
6: Bo nie mam żadnych objawów.
7: Bo nie mam czasu.
8: Bo boję się diagnozy.
9: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
10: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
5: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Mamo, źle się czuję.
13: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
14: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
4: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: Donald Trump mówi o planie utworzenia bazy w Polsce. Rozważa też możliwość utworzenia bazy na Litwie. Sądowy remis w Krakowie. Tym razem to kandydatka KO przegrywa przed sądem. Przełomowe odkrycie, które doczekało się Nagrody Nobla. Poznaliśmy pierwszych laureatów z dziedziny medycyny. Minęła 22, to są informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Może dojść do otwarcia amerykańskiej bazy w Polsce, powiedział prezydent USA Donald Trump. Stwierdził, że chce tego Polska. Oni chcą tego, a ja lubię ich prezydenta, podkreślił Trump przed Białym Domem. Powiedział też, że rozważy możliwość utworzenia bazy na Litwie. Donald Trump znowu stwierdził, że za wzrost cen paliw w USA odpowiadają ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie. Do tego zamykanie rafinerii w Stanach rządzonych przez demokratów, a nie sytuacja w cieśninie Ormus. To kolejna podobna wypowiedź oskarżająca Kijów. Trump domagał się też wcześniej od Ukrainy zaprzestania ataków na rosyjskie rafinerie. Ukraina wyraziła gotowość do tego, jeśli ataków na jej infrastrukturę energetyczną zaprzestanie Rosja. Administracja amerykańska szuka sposobów obniżenia cen przed wyborami do Kongresu 3 listopada. Tymczasem rosyjskie wojska zaatakowały bombami kierowanymi Charków na północnym wschodzie Ukrainy. Zginęło co najmniej 5 osób, a 50 zostało rannych. Z kolei na Morzu Czarnym 2 osoby zginęły na statku ze zbożem po uderzeniu rosyjskich dronów. Rosja nie zejdzie z tej drogi, komentuje wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Agresja jest coraz większa, już nie tylko naruszenie przestrzeni, ale właśnie uderzenia w obiekty. Miało to miejsce w Mołdawii, gdzie 5 obiektów, bo część to statki bezzałogowe, część to rakiety, naruszyło mołdawską przestrzeń powietrzną i też doszło do wybuchów, a tutaj dochodzi do sytuacji po raz kolejny w Rumunii. Rosja nie zejdzie z tej drogi. Rosja będzie dalej prowokować i to nie jest scenariusz niestety na dni czy tygodnie, tylko na miesiąc.
15: Statek przewoził kukurydzę i znajdował się na wodach międzynarodowych. Sądowy remis przed drugą turą wyborów w Krakowie. W piątek przegrał Łukasz Gibała, dziś Monika Piątkowska. Sąd okręgowy uznał za nieprawdziwe jej słowa o tym, że Gibała podczas 2 kadencji w Radzie Miasta w większości głosowań wstrzymywał się od głosu. Katarzyna Młynarczyk.
16: Sąd zakazał Monicy Piątkowskiej rozpowszechniania tej informacji, nakazał usunięcie publikacji z Facebooka i Instagrama i opublikowanie na tych portalach sprostowania. Częściowo jesteśmy usatysfakcjonowani, mówi mecenas Rafał Zątek, pełnomocnik Komitetu Wyborczego Łukasza Gibały.
17: Ja jestem zadowolony z przesądzenia zasady, dlatego że zasadą było tutaj w tym postępowaniu, żeby przesądzić, czy ktoś mówił prawdę, czy mówił nieprawdę. Ja tego głównie żądałem.
16: To drugi sądowy odcinek tej kampanii. W piątek sąd nakazał z kolei Gibale sprostować jego wypowiedź, że zgłosiło się do niego 6 radnych Koalicji Obywatelskiej, otwartych na rozmowy i współpracę po jego ewentualnym zwycięstwie. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
15: Eksperci cyberbezpieczeństwa mają ustalić, jak doszło do wycieku danych z portalu wakacje.pl. Hakerzy zyskali dostęp do części służbowych skrzynek pocztowych i systemu obsługi klientów. Wśród wykradzionych danych są prawdopodobnie adresy e-mail, imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy, daty urodzenia oraz dane paszportowe klientów, mówi Marzena Buczkowska-German z wakacje.pl.
18: Chodzi o dane przekazywane w korespondencji związanej z rezerwacjami. Wszystkie te osoby otrzymały od nas indywidualną informację. Pozyskane dane nie pozwalają na zalogowanie się do panelu klienta. Incydent nie dotyczył systemów płatności wakacje.pl.
15: Jednak serwis apeluje do klientów o zachowanie czujności, zwłaszcza jeśli dostaną wiadomość z prośbą o płatność lub zmianę danych rezerwacji. Cyberprzestępcy mogą próbować teraz podszywać się pod serwis. Portal zalecił też klientom zastrzeżenie numeru PESEL. W katastrofie samolotu transportowego nigeryjskich sił powietrznych zginęły 32 osoby. Wszystkie, które były na pokładzie, przekazał prezydent Nigerii Bola Tinubu. Do katastrofy doszło na południowym zachodzie kraju. Trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa. Pionierzy optogenetyki z USA i Niemiec zostali tegorocznymi laureatami Nagrody Nobla z medycyny. Dzięki odkryciom Karla Dajzerota, Petera Hagemana i Georga Nagela możliwe stało się precyzyjne aktywowanie lub wyciszanie neuronów w żywych organizmach za pomocą impulsów świetlnych. To przełomowe dokonanie w nauce, mówi profesor Anna Malik z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
19: Były to odkrycia, które obaliły taką książkową wiedzę, że w dorosłym mózgu neurony już nie powstają. Bardzo mocno dyskutowany temat, bardzo kontrowersyjny przez wiele lat temat, ale wiemy już na pewno, że w dorosłym mózgu powstają nowe neurony.
15: Laureaci podzielą się porówną nagrodą w wysokości 12 milionów koron szwedzkich. Jutro poznamy laureatów Nobla z dziedziny fizyki. Z prywatnego Muzeum Sztuki Współczesnej w mieście Issoire w centralnej części Francji skradziono minionej nocy wydanie Apokalipsy Świętego Jana, której okładkę wykonał Salvador Dali, poinformowała agencja AFP. Ważąca 150 kg warstwa wierzchnia księgi została zrobiona głównie z brązu, kamieni szlachetnych i muszelek. Całe dzieło waży 210 kg. Apokalipsa Świętego Jana została kupiona na aukcji w 2003 roku przez szefa firmy specjalizującej się w restaurowaniu dzieł sztuki. Dzieło po realizowaniu przez Dalego, czyli w 1959 roku, było wyceniane na równowartość 300 tysięcy euro. Była to wtedy najdroższa książka na świecie. Piłkarska reprezentacja Polski gra w Zenicy z Bośnią i Hercegowiną w ramach Ligi Narodów. W 63. minucie spotkania wciąż jest 0-0. W nocy uwaga na silne zamglenia na południu. Jutro pogodnie, dopiero po południu na północy może przelotnie popadać. Termometry pokażą od 16 stopni na północnym wschodzie, około 20 w centrum, do 22 na południu.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
20: Dobry wieczór. W poniedziałek, 5 października, to jest audycja Maciej Zakrocki przedstawia, w której w poniedziałki rozmawiam z gośćmi o naszej Unii Europejskiej. Dzisiaj chcę wrócić do coraz bardziej gorącej dyskusji o przyszłym budżecie Unii na lata 2028-34. Napięcie rośnie, bowiem za 10 dni spotykają się przywódcy państw i rządów i podejmą pierwszą próbę poszukania kompromisu w bardzo wielu aspektach, tak zwanych wieloletnich ram finansowych. Będą się spierali, jak duży to powinien być budżet, co i jak z tych pieniędzy powinniśmy finansować, jak uwzględnić nowe wyzwania dla wspólnoty, by wspomnieć choćby tylko o obronności. Wróci temat dochodów własnych, których powinno być więcej, chociażby dlatego, że do listy wydatków znanych od lat trzeba dołożyć coś absolutnie nowego. Po raz pierwszy będziemy z budżetu spłacać zaciągnięty dług, z którego był stworzony Fundusz Odbudowy i Odporności, wspierający gospodarki państw po covidowym kryzysie. W Polsce to znamy pod hasłem KPO. Na rozpoczętej dzisiaj sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego taka dyskusja też będzie miała miejsce, choć sam parlament na tym etapie ma rolę drugoplanową, gdyż karty w tej grze są obecnie w rękach rządów. Tylko one jednomyślnie muszą się na budżet zgodzić. Dopiero potem parlament w ramach tak zwanej procedury zgody będzie to kompromisowe porozumienie głosował, ale może tylko być za lub przeciw, bez możliwości wprowadzania poprawek. To może robić właśnie teraz, wywierając polityczną presję na rządy, akcentując swoje stanowisko. Parlamentarna debata w sali plenarnej będzie w środę rano, ale jej przedsmak będziemy mieli już dziś. Zapraszam. A gośćmi audycji są pan Jacek Protas, Koalicja Obywatelska. Dobry wieczór.
21: Dobry wieczór.
20: I pan Bogdan Rzońca, Prawo i Sprawiedliwość.
22: Witam państwa, dobry wieczór.
20: Obaj panowie pracują między innymi w Komisji Budżetowej w Parlamencie Europejskim. No to dobrze, ponieważ ja zawsze te audycje traktuję jako taka trochę formę edukacji europejskiej dla nas wszystkich. Więc może zaczęlibyśmy właśnie od takiej sytuacji, jaki jest stan gry po tym, jak w 2025 roku Komisja Europejska przedstawiła propozycję budżetu, a chyba w kwietniu tego roku Parlament Europejski ustosunkował się do tej propozycji i przedstawił własne stanowisko. Patrzę na pana posła Rzońcę. Dobrze pamiętam?
22: Tak, bardzo dobrze i bardzo dobrze, że pan redaktor wznawia dyskusję o budżecie, bo to w gruncie rzeczy naprawdę istotna sprawa z punktu widzenia całego projektu pod nazwą Unia Europejska. I ten budżet, który przygotowujemy na lata 28-34, musi być takim budżetem, który nie popsuje całego projektu, który będzie powodował, że przy wyborach w poszczególnych krajach do Parlamentu Europejskiego w 2029 roku nie będzie jałowych dyskusji podważających funkcjonowanie Unii Europejskiej, tylko będzie dyskusja na ten temat, jak dobrze, jak najlepiej wykorzystać te pieniądze, które są w budżecie Unii Europejskiej, jak pomóc poszczególnym krajom, poszczególnym środowiskom, branżom, instytucjom, firmom funkcjonującym w Unii Europejskiej, żeby mogły konkurować z niezwykłą konkurencją, jaką są Chiny i Stany Zjednoczone, bo to jest klucz sprawy. Jeśli będą firmy dobrze funkcjonować w Unii Europejskiej, to ludzie będą zadowoleni, będą mieli miejsca pracy, będą wpływały do budżetów podatki, ale dzisiaj mamy niestety do czynienia z ucieczką firm z Unii Europejskiej. I to wszystko trzeba naprawić. Ja osobiście wierzę, że moja grupa EKR jako eurorealiści przyczynią się do tego, żeby ten budżet był właśnie urealniony i taki, który pozwoli Unii Europejskiej na przyszłość funkcjonować. A w debacie będziemy bronić swoich konserwatywnych priorytetów polegających między innymi na tym, żeby nie obcinać pieniędzy na rolnictwo, na fundusz spójności. No i rozumiemy też, że trzeba przesuwać trochę pieniędzy na obronność, na konkurencyjność, bo to są te rzeczy, którymi Unia Europejska w tej chwili żyje.
20: Oddając głos kolejnemu gościowi, chcę tylko przypomnieć jeszcze słuchaczom, bo to czasami o tym trochę zapominamy, może wychodząc z założenia właśnie, albo patrząc na to, jak Polska w ostatnich tych 22 latach się rozwinęła, że właściwie prawie wszystko w tym rozwoju konkurencyjności, dobrej gospodarce od tego budżetu zależy. No oczywiście tak nie jest. Ten budżet to jest, trzymając się przynajmniej propozycji Komisji Europejskiej, tej z 25 roku, o czym wspomniałem, to jest tylko 1,27% dochodu narodowego brutto Unii Europejskiej. Także oczywiście te pieniądze są szalenie ważne, ale one no, nie o wszystkim zdecydują. I teraz już oddaję głos panu Jackowi Protasowi.
1: Tak, żeby być precyzyjnym, to komisja zaproponowała 1,26, a parlament 1,27 i spłata Next Generation EU poza tym budżetem. Natomiast oczywiście to jest bardzo ważna dyskusja, bowiem no my jako Polacy jesteśmy zainteresowani, żeby ten budżet Unii Europejskiej był cały czas ambitny i jak największy. Bowiem od 2007 roku jesteśmy największym beneficjentem polityki spójności, wspólnej polityki rolnej. Ten bilans w ciągu tych ponad 20 lat to netto wynosi około 200 miliardów euro, odliczając składki. Czyli to, co sami wnosiliśmy do Unii Europejskiej. Więc dla nas to jest naprawdę bardzo istotna kwestia. W tej przymiarce czy propozycji Komisji Europejskiej, w tych koszykach narodowych, no też tutaj jesteśmy absolutnie liderami. Jeżeli się nic nie zmieni, to Polska otrzyma 123 miliardy euro. Kolejna, jeśli dobrze pamiętam, może kolega mnie poprawi, ale wydaje mi się, że jest Francja chyba 89 miliardów, więc to jest duża różnica. Więc warto, jest o co walczyć. I tutaj akurat nie ma tutaj różnic politycznych między nami. Te różnice są, jak widać po ostatnich tygodniach, w podejściu poszczególnych krajów europejskich. Oczywiście te kraje dzielą się na tak zwanych płatników netto, którzy dużo więcej wnoszą do budżetu niż z niego wyjmują, mówiąc kolokwialnie. No i oczywiście na kraje, które są absolutnymi zwolennikami polityki spójności. W ostatnim czasie taki list do premiera Irlandii, Irlandia w tej chwili sprawuje prezydencję w Unii Europejskiej, podpisało 17 państw, które uważają, że przy trudnej sytuacji, w jakiej jest Europa jako taka, zarówno wynikające z tego, co powiedział mój szanowny kolega, czyli wielkiemu naciskowi czy presji konkurencyjności, bowiem rzeczywiście tu Chiny są, rozpychają się bez pardonu, ale jest Ameryka, Indie, które w tej chwili no, bardzo mocno stukają do światowych rynków, więc to jest wyzwanie dla nas, żeby się nie dać wypychać z rynków światowych, ale po drugie mamy wyzwanie w postaci wojny w Europie. Takiej sytuacji no nie mieliśmy od 1945 roku, gdzie to nie jest jakiś drobny konflikt, tylko no naprawdę bardzo krwawa, potężna wojna, która stwarza dla całej Europy konkretne zagrożenie militarne, ale która również wpływa na stan naszej gospodarki.
20: Ja tylko jeszcze dodam, może też w ramach właśnie tego, w czym panowie siedzą na co dzień i się świetnie poruszają, polityka spójności to jest taka polityka wyrównywania nierówności w rozwoju poszczególnych regionów w Unii Europejskiej. I z jednej strony można by powiedzieć, że no to świetnie, że Polska tutaj dalej liczy na to, że będzie, jak to mówimy, największym beneficjentem, ale no też trzeba pamiętać, żeby nie robić tragedii w sytuacji, kiedy tych pieniędzy jest mniej, bo to jest tylko dowód, w przypadku przynajmniej tej kieszeni, w której są pieniądze na tęże politykę, że te nasze regiony po prostu coraz bardziej się rozwijają, są coraz bogatsze i dlatego też ta skala pomocy już nie musi być taka, jak w momencie, kiedy zaczynaliśmy, kiedy to polskie regiony wschodnie były najbiedniejszymi regionami w Unii Europejskiej.
1: Zgoda i bardzo, bardzo nas to cieszy, że są regiony polskie, które już przekraczają 100% średniej unijnej PKB oczywiście, natomiast wiele, kilka co najmniej regionów przekroczy w tej kolejnej perspektywie 90%, więc będą tak zwanymi regionami przejściowymi, ale nie można zapominać, że regiony wschodnie, te szczególnie, które graniczą z Rosją, Białorusią i Ukrainą, nadal są nadal są jednymi ze słabiej rozwiniętych w Europie i trzeba też widzieć to, że niestety te widełki, czy te nożyce między najlepiej rozwijającymi się polskimi regionami, a tymi, które są peryferyjnymi na granicy z wrogimi państwami typu Białoruś czy Rosja, no niestety nadal jest duża i się rozszerza. Więc szczególnie zwracałbym uwagę i tutaj akurat obaj z

0: Białorusią poprzez właściwie zamknięcie granic, poprzez osłabienie tego ruchu granicznego i zagrożenie konkretne wojenne. Te regiony mają kolosalne kłopoty w tej chwili gospodarcze. Niestety powiaty przygraniczne wyludniają się w tempie niespotykanym do tej pory. I to jest realne zagrożenie, które zresztą Komisja Europejska zauważyła, bo przy naszej też, no, nie ukrywam, dużej presji polityków z tych regionów wydała w lutym komunikat, specjalny komunikat, strategię, która uznała regiony graniczące z Rosją, Białorusią, Ukrainą za regiony szczególnej interwencji. Tak? Czyli będą tam kierowane szczególne narzędzia po to, żeby rzeczywiście realizować politykę spójności, bo tak jak pan powiedział, polityka spójności polega na wyrównywaniu szans rozwojowych. I to wyrównywanie szans rozwojowych wszystkim się opłaca. Tak. Naprawdę wszystkim się opłaca. I tym bogatszym również.
1: No, to tak jak, wracając jeszcze do tych państw, o których pan powiedział, które są płatnikami netto, czyli więcej wpłacają niż biorą, to też nie jest tak, że właśnie, bo kiedyś słyszałem taką tezę wypowiedzianą przez jednego z polskich polityków, że jeżeli już właśnie zaczniemy więcej wpłacać składki, a mniej brać, to właściwie już nie ma sensu być w Unii. No nie.
0: Chciałbym jak najszybciej tego dożyć.
1: Te państwa właśnie, które... Bo
0: Unia to nie tylko pieniądze, ale myślę, no, że tu się kolega zgodzi, że chcielibyśmy jak najszybciej...
2: No tak, jeśli mamy taką misję edukacyjną trochę przez pana radio, tak, i to musimy też powiedzieć, że rzeczywiście bardzo szczegółowo interesujemy się tym, jakie są te nowe propozycje finansowe na lata 2028-34, jakie będą nowe podatki, bo o tym dużo gadamy na Komisji Budżetowej. Tu jest największe pole do konfliktów, prawda, bo w tej chwili Komisja Europejska wrzuciła jeszcze podatki takie jak od hazardu, podatek od...
1: Porozmawiamy o tym oddzielnie, obiecuję.
2: Dobra. To w każdym razie, te nowe podatki to jest problem. No ale symulacja jest taka, jak tutaj kolega powiedział, pan marszałek były, prawda, że jest 123 miliardy na te 7 lat dla Polski. Tak, to jest prawda. Natomiast nasza składka rośnie w tym czasie bardzo mocno i wygląda na to, jak Ministerstwo Finansów liczy, będzie to około 17 miliardów rocznie naszej składki, czyli per saldo wpłacimy przez 7 lat około 120 milionów. Ale bardzo dobrze, że pan to powiedział, że nie o pieniądzach, na pieniądzach Unia stoi, choć one są istotne. Ja też tak uważam, że w Polsce za dużo się mówi, no ile kto dostał, ale nie widzimy innych tych słynnych, dobrych polityk Unii Europejskiej, swobodny przepływ towarów, osób i tak dalej. To jest wartość Unii Europejskiej. My któregoś dnia, my wszyscy chcemy być bogaci, więc jak będziemy bogaci, no to też pamiętajmy, że pani von der Leyen zapowiedziała, że musimy już liczyć budżet na czas, kiedy będzie 30 krajów w Unii Europejskiej, więc też musimy to wziąć pod uwagę, ale mnie martwi co innego w tym budżecie i w tych rozmowach w Komisji Budżetowej. Ten mechanizm warunkowości, te obostrzenia, które mogą spowodować, że w pewnym momencie Komisja Europejska będzie takim bóstwem w Unii Europejskiej i będzie blokować. Na przykład jak będą prawicowe rządy na Węgrzech, czy w Polsce, czy gdzieś, to powie, a wy tam, prawda, nie ma u was praworządności, to wam zablokujemy znowu pieniądze. Tego się obawiam. To jest potworny błąd, który popełniła ta Komisja Europejska, różnicując bardzo państwa i wywołując niepotrzebne konflikty wewnątrz Unii Europejskiej. Na tych konfliktach zyskała ekstremum. Tak jak AfD w Niemczech. Niestety, przykro mi to powiedzieć, ale ta partia jest bardzo groźna, a ona rośnie w siłę w Niemczech. Mamy teraz potworny zamęt we Francji. To też są grupy, które z jakichś powodów protestują w tej chwili, a dzięki nim rośnie siła Marie Le Pen we Francji, więc to jest taka ultraprawica trochę. No i pani Le Pen, co powiedziała, trochę mi się to nie podoba, ale powiedziała to, że jeśli ona wygra wybory, to na Radzie Europejskiej zablokuje budżet Unii Europejskiej w przyszłym roku i ten budżet powinien być mniejszy.
1: O połowę.
2: Jeśli ten budżet będzie mniejszy, to znaczy będziemy mniej mieć pieniędzy w Polsce. I to jest moja obawa, bo my ciągle doganiamy Unię Europejską i ciągle musimy o tym przypominać niestety naszym kolegom z Niemiec, z Francji, z tych bogatych krajów Europy Zachodniej, że my startowali naprawdę z bardzo niskiego pułapu. Dzięki różnego rodzaju reformom jesteśmy dzisiaj krajem, który poszedł bardzo, bardzo do przodu, no ale przy takich informacjach, że

0: że ten budżet będzie obcinany, że będzie mniej pieniędzy na rolnictwo w tej nowej perspektywie, na spójność, na politykę regionalną. My jako marszałkowie wiemy, ile tych pieniędzy tam spłynęło i to były bardzo ważne pieniądze. Tu dodam i pochwalę marszałków polskich, wszystkich opcji, że bardzo solidarnie zachowują się w tej walce o pieniądze na politykę regionalną, więc uważam, że powinniśmy też naprawdę przestać dzielić kraje wewnątrz Unii i mówić, że u was jest praworządność, u nas nie ma. W Hiszpanii ludzie, co tam się dzieje od strony prawnej, ale jak rządzą socjaliści, to Parlament Europejski nie widzi błędów premiera Hiszpanii. Cała rodzina jego jest oskarżona i oni mówią, że są praworządni, a myśmy mieli przyblokowane pieniądze i nad tym ubolewam. To nie było dobre.
1: No ale tutaj przynajmniej pana posła może zmartwię. Większość w Parlamencie Europejskim, kiedy przyjmowane było to stanowisko w kwietniu tego roku, była jednak za tym, i to w rezolucji parlamentu jest napisane, że poszanowanie wartości Unii i praworządności jest warunkiem wstępnym dostępu do funduszy unijnych przy jednoczesnym unikaniu karania, może to jest istotne, ostatecznych odbiorców za naruszenia praworządności przez ich rządy. No bo rzeczywiście w tych minionych latach, kiedy, tak jak pan przypomniał, zablokowane były pieniądze dla Polski, także dla Węgier, to był problem, który był mocno dyskutowany, dlaczego samorządy, które czasami są nie samorządami tej samej opcji politycznej, co rządząca ekipa, no właśnie cierpią z tego powodu, że rząd rozrabia. Natomiast nie sądzę, aby ktokolwiek dzisiaj, czy znalazłaby się większość, która chciałaby z tego mechanizmu warunkowości rezygnować. Wydaje mi się, że on jest coraz mocniej akcentowany, ale to pan Jacek Protas wie lepiej.
2: No cóż, ja jestem wiceprzewodniczącym Komisji Kontroli Budżetowej i z tej perspektywy też obserwuję koleżanki i kolegów, którzy no, czują się zobowiązani do tego, ażeby każde euro, każde przecież pochodzące z naszych podatków, no było wydawane czy inwestowane w sposób prawidłowy. Dlatego też trzeba tutaj wyważyć to wszystko, nie przesadzać z nadmiernymi restrykcyjnością, czy z nadmierną centralizacją, z nadmierną fiskalizacją, bo było mnóstwo przez te ostatnie lata takich błędów wynikających z nadmiaru biurokracji, czy różnego rodzaju obostrzeń, które tak naprawdę wypaczały często ideę właśnie polityki spójności. Często również niestety kraje członkowskie dokładały swoją cegiełkę, zasłaniając się Unią Europejską, co wcale nie było prawdą.
1: No ale ten mechanizm praworządności, żebyśmy zamknęli.
2: Ten mechanizm praworządności będzie funkcjonował, co do tego nie mam wątpliwości. Natomiast istotne jest to, zwłaszcza z punktu widzenia również Polski, żeby i trwa nadal dyskusja na ten temat, żeby no, wyłączyć z tego mechanizmu regiony, tak, czyli które no, w sposób prawidłowy gospodarują środkami europejskimi. No, w przypadku Polski jest to 44% środków na politykę spójności. 44% jest do dyspozycji marszałków województw. To jesteśmy chyba najbardziej zdecentralizowanym krajem pod tym względem. Nikt nigdy nie zarzucał przez te lata marszałkom czy samorządom województw, że w sposób nieprawidłowy gospodarowaliśmy tymi środkami. Wręcz podawani jesteśmy jako pozytywny przykład. Te 44% na kolejną perspektywę zostanie. Pan premier Tusk już w marcu bieżącego roku zapowiedział, że nie zamierza niczego zmieniać. Mam nadzieję, że to w takim razie tak pozostanie, bo ten system zdecentralizowany, taki jak mamy, z jakim mamy do czynienia w Polsce, jest po prostu skuteczny. Zarówno w dobrym inwestowaniu środków, powtarzam słowo inwestowaniu, nie wydawaniu, tylko inwestowaniu środków, ale również w kontroli ich prawidłowego wydatkowania, rozliczania, bo zawsze łatwiej jest to zrobić z poziomu regionu niż na pewno Warszawy.
0: No, ja się trochę nie zgodzę z tym kolegą, dlatego że, no, proszę bardzo, pokazać mi, pokazać mi dochodzenia Olafu, które by wskazał, czy to jest takie CBA unijne, które by pokazał, że z rządów Prawa i Sprawiedliwości ktoś defraudował pieniądze. Nie było takiego dochodzenia. Nie ma takiego dochodzenia. Kiedy pojawiły się dochodzenia dotyczące wykorzystania środków unijnych? No, Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego w rodzinie rozdzieliła pieniądze, tak? Mamy teraz problem z panem posłem Królem z Platformy Obywatelskiej. Więc to nie jest tak, że myśmy rządzili i u nas i coś kradliśmy, bo Olaf niczego nie udowodnił Polsce. Wręcz wielokrotnie byłem i czytałem nawet posiedzenia, raporty Olafu. Polska jest tam pokazana jako kraj, który świetnie wykorzystuje pieniądze unijne. I czego nad czym ja się zastanawiam, że mnie nie chodzi o sam mechanizm warunkowości, tylko wypaczenia mechanizmu warunkowości. Używanie go politycznie przeciwko któremuś krajowi. I my tu będziemy konsekwentnie przeciw, żeby nie pojawił się jakiś lewicowy polityk, komisarz, który powie, no w Polsce na Węgrzech rządzi prawica, no to trzeba im dołożyć, a socjalistom włoskim czy socjalistom hiszpańskim to przejdzie wszystko.
2: Ale może, się umówiliśmy, może pan kolega się zdziwi, ale ja się z tym zgadzam. Absolutnie.
1: Tutaj właśnie już oddaję panu głos, tylko ponieważ, jak powiedziałem, trochę też edukacyjnie traktujemy, no to mi się wydaje, że jednak trzeba dokonać rozróżnienia między korupcją i defraudowaniem pieniędzy unijnych, bo na przykład ten sam Olaf, o którym wspomniał pan poseł Rzońca, wykazał całą masę przestępstw na tym tle, jakie miały miejsce na Węgrzech za rządów Viktora Orbana. I to nie podlega dyskusji. A czym innym jest działania Komisji Europejskiej, która stwierdza możliwość naruszenia zasad praworządności w państwie członkowskim i dodajmy, na tej podstawie nie podejmuje się decyzji o zamrożeniu pieniędzy unijnych, tylko jest uruchamiana tak zwana procedura, gdzie idzie pytanie do rządu. Ten rząd musi w jakimś terminie odpowiedzieć. To jest tak zwana ta procedura właśnie naruszeniowa. Toczony jest przez tygodnie, jeśli nie miesiące, dialog, a w sytuacji spornej sprawa ląduje w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, więc raczej, panie pośle, przepraszam, że tak powiem, ale jakiś komisarz o lewicowych poglądach nie zatrzyma pieniędzy dla jakiegoś kraju.
0: Ale zatrzymali dla Polski. I ja nad tym ubolewam, bo
1: ale to w ramach nasze, tej całej procedury, o której
0: szpitale powiem. Nasze nie dostały pieniędzy, samorządy nie dostały pieniędzy. To nie myśmy jako PiS mieli te pieniądze dostać. I to jest potworny błąd i obyśmy takiego błędu nie popełnili, bo ten ostateczny beneficjent nie jest niczemu winien. Jeśli trwały rozgrywki polityczne, bo przecież pani von der Leyen powiedziała, że Donald musisz być premierem, znowu wrócisz, będziesz rządził, będzie lepiej. No i później były te jachty i te rzeczy, kluby swingersów, już nie chcę o tym mówić, bo też się tego wstydzę. Natomiast generalnie Polska bardzo dobrze wykorzystywała pieniądze unijne. Mamy duże sukcesy w tej materii. I
1: tego nikt
0: nie było tytułu, żeby Polsce blokowano w sposób polityczny. I ja się tego bardzo obawiam. I od razu mówię u pana w audycji, panie rektorze, że jako EKR będziemy bardzo blokować takie sytuacje, żeby wszystkie pieniądze, które będzie Komisja Europejska dedykowała z następnego budżetu do poszczególnych krajów, żeby były bardzo silnie obwarowane tym mechanizmem warunkowości, bo będzie się szukać przeciwnika politycznego, a nie złodzieja. I tego się obawiam. Mm-hmm.
2: Na szczęście wszystko wskazuje na to, że w tej perspektywie, która kończy się w 2027 roku, a więc teoretycznie już w przyszłym roku, chociaż można będzie jeszcze rozliczać te środki przez kolejne 2 lata, że żadne euro od nas z Polski z powrotem do Brukseli nie wróci, tak jak to było w tych poprzednich również okresach. Świadczy to o tym, że jeszcze raz to powtórzę, zdecentralizowany system zarządzania i takie duże doświadczenie już naszych też urzędników różnego szczebla powoduje, że sobie doskonale radzimy z inwestowaniem tych środków, bo każde euro pochodzące z budżetu europejskiego to w Polsce realny wzrost PKB. I dlatego, jeśli chodzi o te PKB, średnią PKB, zaczynamy doganiać może nie najbogatsze, ale przynajmniej te średnie regiony europejskie. Na tym polega polityka spójności i myślę, że tutaj jesteśmy pod tym względem akurat zgodni, że musi być kontynuowana, bowiem no niektóre regiony jeszcze potrzebują tego wsparcia, szczególnie właśnie w takich sytuacjach, w jakich znajdują się w tej chwili te regiony wschodnie graniczne, zresztą nie tylko polskie, bo ten mechanizm ma objąć 9 krajów, które mają granice z Rosją, odpowiednio Rosją, Białorusią i Ukrainą.
1: No problem polega tylko na tym, bo właściwie tak jak o tym panowie opowiadają, można by powiedzieć, że ten budżet to jest w ogóle fantastyczna sprawa. Państwa, regiony otrzymują dodatkowe środki, dzięki temu mogą się lepiej rozwijać, inwestować, unowocześniać i tak dalej. No to dlaczego jego uchwalenie budzi tyle emocji? No, po pierwsze, to są wielkie pieniądze, mimo że to jest ten 1,27, jakby chciał parlament, ale rzeczywiście, jak zauważył pan poseł Jacek Protas, parlament nie chce, żeby koszt obsługi długu znalazł się w tymże 1,27, no ale... Ale może usystematyzujemy teraz. Czyli komisja zaproponowała prawie 2 biliony euro, tu już tak mówimy w zaokrągleniu. Parlament uznał, że właściwie powinno być więcej tych pieniędzy. Nawet jeżeli w samym budżecie podobnie, to właśnie dodatkowe te pieniądze, żeby oddać dług. Ale są rządy, które mówią, że w ogóle mowy nie ma. No, gdzie takie pieniądze? Jest ta grupa przyjaciół spójności, o której mówił pan Jacek Protas, te 17 państw, które właśnie chciałoby, żeby ten budżet był obfity, żeby było dużo pieniędzy na regiony, ale jest grupa państw oszczędnych, niektórzy bardziej złośliwie mówią o nich, grupa państw skąpców, i oni mówią absolutnie. Tam jest Niemcy, Dania, Holandia, Austria, Szwecja i Finlandia. W jednej z, pamiętam, z wypowiedzi kanclerza Merca padła nawet kwota mniej o 400, dobrze mówię,
2: milionów euro.
0: Miliardów
1: euro.
0: 10% z tych 2 bilionów. Mniej.
1: No i teraz oczywiście to znowu ci inni się za głowę złapali, że nie tyle. W ostatnich materiałach, które gdzieś tam się medialnie pojawiają i które przeglądałem, mówi się, że pewnie się skończy mniej więcej na takim cięciu 100 miliardów. No, to są wszystko wielkie kwoty, one robią wrażenie, ale no, spróbujmy sobie odpowiedzieć na pytanie, jak w tej grze powinniśmy się zachowywać? I teraz mówię, no parlament oczywiście to jest jedno, parlament chce jak zawsze więcej pieniędzy, bo tu są ludzie, którzy są wybrani przez obywateli, obywatele liczą na te pieniądze, więc posłowie siłą rzeczy chcą spełnić ich oczekiwania i domagają się dużego, hojnego budżetu. No ale tak jak powiedziałem we wstępie, na koniec to rządy mają ostatnie słowo, jeśli chodzi o wielkość tego budżetu i jego kształt. Jak panów zdaniem może przebiegać teraz ta dyskusja między tymi, którzy chcą, żeby było dużo, a między tymi, którzy chcą, żeby ciąć.
0: No, scenariuszy tu jest kilka. Ja myślę, że nawet nie można pominąć tego, co powiedział ostatnio francuski minister do spraw europejskich, żeby jeszcze obłożyć dodatkowymi podatkami firmę Google albo podobne, które mogłyby wpłacić do budżetu Unii Europejskiej, bo tu działają te większe pieniądze, a niektóre kraje mogłyby mieć przez to obniżoną składkę. No i o co chodzi mnie, czy EKR-owi? Żeby nie było cięć, żeby pozostało te 2 biliony i to jest pierwszy punkt. Drugi punkt, zero cięć pod takimi wymówkami, że no, trzeba przesunąć pieniądze na konkurencyjność, na obronność i tak dalej, bo każde cięcie, czy to będzie 50 miliardów euro, 100, czy 400, nie daj Boże, każde cięcie z tych 2 bilionów zabiera Polsce najwięcej pieniędzy, bo my jesteśmy wielkim beneficjentem, więc tu jest zadanie pana premiera. Teraz 15-17 października będzie Rada Europejska, w przeddzień spotykają się nieoficjalnie jeszcze przedstawiciele Rady Europejskiej i tu będzie test, jak zachowa się premier, czy będzie bronił, czy powie tak, no zgadzam się na cięcia i niech będzie mniej tych pieniędzy na rolnictwo, na Fundusz Spójności, etc. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, bo ten trzeci scenariusz, on jest możliwy. Trzeci scenariusz jest taki, że będzie prowizorium budżetowe, że się nie dogadają, pozostanie 2 biliony i w 2028 roku będziemy w sytuacji, że będziemy, tak jak w polskim budżecie, jechać na 2 bilionach do podziału, czyli Polska utrzyma te 123 miliardy i nie będzie cięć na rolnictwie i na i na spójności, i na polityce regionalnej. Więc jest kilka scenariuszy w grze. Oczywiście wiemy, że no, skomplikowało się trochę, bo będą wybory w Hiszpanii, prawda, teraz w listopadzie, wybory w kwietniu we Francji, wybory we Włoszech i w Polsce w przyszłym roku, więc wielkie kraje mają jeszcze, mogą się zmienić rządy w tych wielkich krajach. Tak jak pan redaktor powiedział, rada jest decydująca, czyli rządy zadecydują. No jak będzie koniec 2028 roku, to jest właśnie na dzisiaj to pytanie, ale mamy dużo czasu, żeby spokojnie rozmawiać o tym, żeby dla Polski obronić jak największy budżet, i to jest stanowisko EKR-u.
1: No niektórzy mówią właśnie, że nie bardzo mamy ten czas, bo wiadomo, rok wyborczy komplikuje negocjacje, to po pierwsze, a po drugie i szef Rady Antonio Costa i prezydencja irlandzka mówią, spróbujmy się dogadać do końca tego roku, wtedy na spokojnie w 27 przygotujemy wszystkie dokumenty wykonawcze, bo kwota to jest jedno, tak, ale potem jest cała robota, która jest związana właśnie no, z przełożeniem tej decyzji politycznej na całą no, papierologię, mówiąc potocznym językiem, żeby na spokojnie w 28 roku od 1 stycznia ten budżet wszedł. No tylko idąc dalej w tej naszej tutaj dyskusji, jeżeli są, a to są ważne państwa, tak? No właśnie też ci, którzy, no Niemcy przede wszystkim, którzy najwięcej wpłacają do tego budżetu, mówią, że trzeba ciąć. My mówimy, że no nie zgadzamy się, żeby ciąć. No to ci mówią, no dobra, no to jak się nie zgadzacie, żeby ciąć, no to poszukajmy nowych dochodów własnych. I tu wracamy do tego punktu, który obiecałem. Czyli spróbujmy znaleźć jakieś dodatkowe środki do tego budżetu, nie pochodzące ze składek państw członkowskich. No i mamy kilka tych propozycji Komisji Europejskiej, dokładnie 5, które zostały przedstawione. No i tu na przykład słyszę, że przynajmniej niektóre z nich, polski rząd, obecny polski rząd mówi, no nie, to na to my się nie zgadzamy. Na przykład, żeby część pieniędzy z systemu handlu emisjami, słynnego ETS-u, przeszło do właśnie tego budżetu unijnego. Minister Niemczycki, który był na Radzie do Spraw Ogólnych, gdzie była dyskusja na temat tego budżetu, wręcz powiedział, no to jak to? No to ten ETS miał być dla nas, żebyśmy modernizowali naszą gospodarkę, a teraz mamy część z tych pieniędzy do kasy unijnej wrzucać, no to na to nie ma zgody. No, nie będę teraz wchodził o to, ile pieniędzy z ETS-u wykorzystujemy zgodnie z jego przeznaczeniem, ale to zostawmy. Natomiast kluczowe jest pytanie, no to jak rozwiązać taki węzeł gordyjski, że my byśmy chcieli, trzymając się polskiego przykładu, więcej pieniędzy w tym budżecie, a jednocześnie nie zgadzamy się na nowe źródła dofinansowania tego budżetu.
2: Niektóre. Ja powiem tak, przede wszystkim chcę zacząć od tego, że zarówno stanowisko polskiego rządu, jak i Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim jest jasne. My się opowiadamy za ambitnym budżetem, nie zgadzamy się na jego drastyczne cięcia. I jestem głęboko przekonany, że przy tym stanowisku wytrwamy, bo bardzo wiele koleżanek i kolegów w tej dyskusji również mówi o tym, że jeżeli rzeczywiście presja tych państw, które chcą obniżenia wydatków przy tak trudnej sytuacji Europy jako takiej, jeżeli będzie zbyt wielka i nie będzie porozumienia, to po prostu jako parlamentarzyści nie zagłosujemy ostatecznie za tym budżetem. To też, tak jak tutaj kolega mówił o tych wariantach, to też jest jeden z wariantów. My się nie zgadzamy na niektóre zasoby własne, te, które albo uderzają w nasz budżet krajowy, albo uderzają w obywatela. Więc
1: no to jedźmy po kolei. No, unijny system handlu emisjami, zacznijmy od tego, o którym wspomniałem. No, to są pieniądze, które przez emisję naszego przemysłu dwutlenku węgla ten przemysł płaci za tę emisję i te pieniądze idą do budżetu.
2: Tak,
1: do budżetu krajowego.
2: Nie ma zgody na to, żeby stały się one częścią budżetu europejskiego. Mhm. Natomiast są
0: minus 25% dla Komisji Europejskiej.
2: Są takie,
0: bo nie damy tych pieniędzy.
2: Są takie, ale są takie również propozycje, między innymi propozycje też Parlamentu Europejskiego. Na przykład o opodatkowania w tych właśnie firm światowych, koncernów, o których pan tutaj wspominał, Google i temu podobne.
1: Firmy, które osiągają roczny obrót netto na poziomie co najmniej 100 milionów euro.
0: Powyżej 100 milionów.
1: Powyżej, no tak, czyli no co najmniej.
2: Czyli i one powinny, jeżeli takie mają obroty i takie mają, czytaj, jak obroty, to i dochody z działalności w Europie, to powinny również pozostawiać tutaj podatki. I te podatki mogą trafiać do budżetu, czy powinny trafiać moim zdaniem do budżetu unijnego po to, żeby Europa miała narzędzia do prowadzenia swojej polityki, bo ten budżet europejski, fundusz spójny, budżet na spójność, na wspólną politykę rolną, ale nie tylko, bo też przecież mówimy tutaj o takich programach jak Interreg czy Horyzont. To są narzędzia Unii Europejskiej do prowadzenia swojej polityki. Jeżeli tych narzędzi nie będzie, no to rzeczywiście tak tutaj kolega od tego zaczął, że no podważamy sens funkcjonowania, tak? I podważamy sens uczestnictwa w tym projekcie. Więc ja myślę tak, znaczy to nie, chcę jeszcze jedno zdanie powiedzieć. To, że są takie rozbieżności na tym etapie negocjacji, to tak było i 7 lat temu, tak było 14 lat temu, nihil novi. Natomiast ostatecznie słowo klucz w ogóle w takiej sytuacji w Unii Europejskiej to jest kompromis. I teraz czekamy na propozycję, ten negotiation box od Irlandczyków, od prezydencji irlandzkiej. Ona się powinna pojawić, no lada chwila, tak, w tym
3: lada
2: tygodniu,
3: dzień.
2: Lada dzień. Zobaczymy, co Irlandczycy, bo oczywiście Irlandczycy prowadzą też nie tylko Antonio Costa, czyli przewodniczący Rady Europejskiej, ale
3: objeżdżał stolicę, tak, ale jest, oni też to robią.
2: Ale oni też to robią. Są też przecież nasze przedstawicielstwa w stałym kontakcie, też przedstawicielstwa w Brukseli tutaj w stałym kontakcie i te negocjacje idą cały czas i badanie, że tak powiem, stanowisk, więc ja liczę na to, że jednak wypracujemy kompromis i liczę, że nie będzie to zgniły kompromis, tylko taki, który będzie no, blisko propozycji Komisji Europejskiej. Ja bym wolał, żeby był bliżej propozycji Parlamentu Europejskiego, oczywiście tej ambitniejszej, no ale rzeczywiście patrząc na realia, to chyba ten kompromis jednak będzie bliższy propozycji komisji z lipca ubiegłego roku.
0: No, ja bym tutaj dodał jeszcze jedną rzecz, o której bardzo mało się mówi, dlatego że my na komisji budżetowej staraliśmy się to podnieść, oszczędności w Unii Europejskiej. Czy rzeczywiście jest tak, że wszystko musi być tak, jak było? Czy rzeczywiście nie można trochę obniżyć tych kosztów funkcjonowania Unii Europejskiej związanych z Zielonym Ładem? Ja wiem, że tego się nie da zrobić z dnia na dzień. Tak się nie da wyjść z ETS-u z dnia na dzień, ale no, ten ETS dostarczył Polsce 200 miliardów złotych, więc w ciągu 13 lat. Więc to są duże środki. Więc
1: szkoda tylko, że nie wydaliśmy je na transformację energetyczną.
0: Część poszło. Beczka plus, niewielka. Woda plus, poszła. Dobrze, że teraz wiceminister, jak słyszę, też nie chce oddać tych 25%. To była też była taka nasza polityka. Natomiast dlaczego nie mówimy o oszczędnościach? Zielony Ład to jest potworne źródło obniżenia konkurencyjności Unii Europejskiej i nie da się porównać roku 2026 z rokiem 18 czy 20. Mamy wojnę na Ukrainie, jesteśmy po kryzysie covidowym, mamy wojnę w Iranie, więc dzisiaj Komisja Europejska powinna popatrzeć, no słuchajcie, nie stać nas na to. Ja zapytałem Komisję Europejską, ile pieniędzy wychodzi w perspektywie 21-27 poza Unię Europejską. Ponad 100 miliardów euro wysyłamy przez 7 lat poza Unię Europejską w szlachetnych celach. Nie mam nic przeciwko tym szlachetnym celom, tylko jest pytanie dzisiaj takie. Czy stać na to Unię Europejską? Czy mamy obciążać nowymi podatkami Europejczyka, który będzie sfrustrowany i będzie rosła AfD, ekstremum AfD w Niemczech, prawda? I w innych krajach będą ultra jakieś tam lewicowe albo ultra prawicowe partie ekstremalne rozwalać Unię Europejską, no albo pójdziemy tym środkowym, normalnym nurtem i powiemy, dziś Musimy powiedzieć sobie tak, nie stać nas na to, bo jest wojna, musimy zwiększyć obronność na granicach Unii Europejskiej, przeznaczyć więcej pieniędzy na pomoc firmom. Co będziemy robić, kolego marszałku, w środę? Będziemy głosować pomoc dla firm, które upadają w Unii Europejskiej. Belgijska, fińska i hiszpańska firma przyszła po pomoc do Funduszu Globalizacji. Ten Fundusz Globalizacji jest, dobrze, że jest, pomagamy, ale jak obserwuję, kto bierze pieniądze z tego funduszu, to są głównie firmy niemieckie, belgijskie, holenderskie, austriackie, szwedzkie i oni przychodzą jak do bankomatu, Unia im wypłaca te pieniądze, a nie widzimy źródła tego błędu Unii Europejskiej, czyli potwornych kosztów funkcjonowania firm w Unii Europejskiej. Widzę oszczędności na Zielonym Ładzie, widzę oszczędności na projektach ideologicznych. Po co finansować na siłę wszystkie te projekty LGBTIQ? Nie wchodzę tutaj, że tak powiem, w bardzo szczegółowe kwestie, ale uważam, że w tym 26 roku mamy ekstremalnie trudny czas w Europie i na świecie. I coś trzeba przyciąć, zaoszczędzić i to pokazać i wtedy Parlament Europejski by się, i kraje Unii by się szybciej dogadały.
1: Ja tylko znowuż oddając panu głos, tylko małą uwagę zrobię, bo czasami rzeczywiście też stawiamy znak równości między Unia Europejska a organizacja międzynarodowa, w której najważniejszą rolę pełnią rządy państw członkowskich. Bo gdyby to było tak, jak pan mogło wynikać, ja wiem, że pan poseł oczywiście o tym wie, no to może być takie wrażenie, że wszyscy widzą te wszystkie problemy, o których pan powiedział, wynikające właśnie, a to z potrzeby oszczędzania, a to rezygnowania z niektórych polityk, a ta niemądra Komisja Europejska nie chce się na to zgodzić. No otóż Komisja Europejska może zaproponować jakieś zmiany, bo jest tylko ciałem proponującym rozwiązania legislacyjne, ale na to, czy jest Zielony Ład w takim, a nie innym zakresie.
0: Tu pan dotknął kluczowego tematu.
1: Na to się muszą zgodzić rządy.
0: Komisja Europejska urwała się parlamentowi i Unii Europejskiej. Tak jest moje zdanie.
1: No dobrze, natomiast ja wiem tylko tyle, że Parlament Europejski, też przypomnę naszym słuchaczom, gdyby naprawdę tak uważał, że ta Komisja Europejska robi się szarogęsi i robi co chce, to by ją odwołał, bo jako jedyne ciało ma taką moc. A jakoś jednak nie ma większości do tego, żeby ją odwołać. Więc proszę tylko, mówię o tym, pamiętać, że pewne rozwiązania, które są im niektóre środowiska polityczne uważają za totalnie złe, błędne, one zostały przyjęte w normalnej procedurze podejmowania decyzji przez odpowiednią albo większość kwalifikowaną państw, czyli rządów, albo czasami jednomyślnie, jak będzie w przypadku budżetu, albo przez większość w Parlamencie Europejskim. Tak, panie pośle?
0: No tak. To jest tak, tylko że mamy te pretensje do Komisji Europejskiej, one są zdiagnozowane i wcale nie jest tak, że na przykład EPP jest monolitem i uwielbia panią von der Leyen. Na razie brakuje paru głosów, żeby to zmienić, ale myślę, że rzeczywistość dopada już Komisję Europejską. Parlament będzie coraz silniejszy, coraz bardziej zdeterminowany, żeby utrzymać formę i treść Unii Europejskiej, czyli te idee założycielskie. W wypadku, kiedy będą podziały w samej Unii Europejskiej, kiedy właśnie będą takie ekstrema rosły nam w poszczególnych krajach, ciężko będzie to utrzymać przy następnych wyborach.
1: Przypomnę, że w ciągu 3 miesięcy, to było w tym roku czy w ubiegłym, była próba w Parlamencie Europejskim odwołania komisji przez wotum nieufności dla pani von der Leyen. Żadna się nie powiodła.
0: Ja głosowałem zawsze za odwołaniem.
1: No, ale jak widać, nie znajduje pan większości.
0: No tak, ja się z tym godzę.
1: Więc pamiętajmy o demokratycznych zasadach funkcjonowania Unii Europejskiej. Kiwa głową pan Jacek Protas.
2: Ja natomiast chcę nawiązać, jeżeli już rozmawiamy o budżecie, to chcę nawiązać do tych propozycji oszczędnościowych, o których też tu kolega mówił. Więc stanowisko zarówno tej siedemnastki, w której jest polski podpis też i polski rząd.
1: Czyli przyjaciele spójności.
2: Wskazują również, że jeżeli miałoby dochodzić do jakichkolwiek cięć, to nie w tak zwanych kopertach narodowych, a w tych kopertach narodowych znajdują się pieniądze na politykę spójności, wspólną politykę rolną, między innymi. I to są główne środki. Więc jeżeli jakiekolwiek oszczędności, to w tych innych programach, które są bezpośrednio do dyspozycji Komisji Europejskiej właśnie. Program Horyzont, ta część budżetu, która właśnie idzie na powiedzmy sobie wsparcie dla krajów, które aspirują do Unii Europejskiej. Więc takie jest stanowisko i myślę dla nas, dla Polski, dla polskich też samorządów, ale też beneficjentów tych bezpośrednich, no to najważniejsze jest, żeby utrzymać te 123 miliardy, czyli to, co mamy w kopercie narodowej, bo to jest naprawdę dla nas dobra propozycja. I musimy mieć świadomość, że z tych środków w ciągu tych najbliższych 7 lat, no musimy jak najwięcej wycisnąć, przepraszam za kolokwializm, dlatego że to na pewno będzie już, jeśli chodzi o nas, o Polskę i o politykę spójności, już na pewno nie będziemy za 7 lat tymi, którzy szczególnie wymagają takiej opieki. Są kraje słabsze, słabiej się rozwijające. My aspirujemy, czy jesteśmy już 20. gospodarką świata, więc pewnie dla Polski już tak wielki budżet się nie pojawi. Dlatego też dla nas też bardzo ważne jest, żebyśmy pamiętali w Polsce o polityce spójności. Nie tylko tutaj na poziomie europejskim, o tym się mówi bardzo dużo. Wszyscy odmieniają przez wszystkie przypadki politykę spójności, koezję i tak dalej. Natomiast my musimy pamiętać również o tej polityce na poziomie krajowym. I spojrzeć, jeszcze raz wrócę do tego, spojrzeć na to, że są regiony, i to ja skupiłem się na tych regionach wschodnich, ale nie tylko na wschodzie Polski, które wymagają jeszcze szczególnego spojrzenia i szczególnego finansowania, żeby mogły dołączyć do tych takich najbardziej, najszybciej się rozwijających województw. Bo to przecież nie tylko od pracowitości tych ludzi, czy rozumności tych ludzi żyjących w tych bogatszych regionach zależy, że oni się lepiej rozwijają. Bo są jeszcze warunki, które są obiektywne, tak? Są zaszłości historyczne, jeśli chodzi o chociażby o rozwój infrastruktury. To położenie peryferyjne jest też hamulcem do inwestowania, bo zawsze łatwiej przecież wybudować fabrykę, nie wiem, na Dolnym Śląsku czy w Lubuskim, gdzie jest blisko do tak zwanej Europy, czy do głównych ośrodków gospodarczych, przemysłowych Europy, niż w tych regionach, w których my żyjemy na wschodzie, bo to wydłużają się szlaki, oczywiście zaopatrzenia, a poza tym dzisiaj dochodzi również ta presja militarna, co nie jest bez znaczenia, bo też ja wielokrotnie rozmawiam ze swoimi oczywiście mieszkańcami, ze swoimi wyborcami i oni mówią o niektórych kwestiach, dlaczego na przykład nie wiem, fabryka amunicji nie powstaje u nas, to są oczywiście obiektywne, bo się nie buduje fabryki amunicji 30 kilometrów od granicy, tak? Ale ja to rozumiem, ale inne tego rodzaju przedsięwzięcia jak najbardziej.
0: Więc zgódźmy się, oszczędności są możliwe w budżecie Unii Europejskiej i o tym też trzeba gadać przez półtora roku, które nam pozostało, żebyśmy się dogadali.
1: Tylko jeszcze w ostatnich, nie wiem, 3 minutach może powinno to paść, bo rozmawialiśmy trochę o tym budżecie, właśnie elementy związane z sytuacją geopolityczną, wojną pojawiały się trochę, powiedziałbym, przy okazji. Tymczasem ogromną częścią tego przyszłego budżetu są właśnie pieniądze na szeroko rozumianą obronność, tak? Czego w poprzednich 7-latkach w ogóle nie było. Więc to jest zupełnie nowa jakość, która też pokazuje to, o czym zawsze mówił tutaj przez lata pracujący też i z panem posłem Żońcą, pan Jan Olbrych jako negocjator budżetu, że budżet unijny to jest wizja Unii Europejskiej. I teraz jeśli ta Unia Europejska ze względu na geopolitykę ma się stać Unią też w jakimś stopniu obronną, to pieniądze po prostu i to ogromne na to muszą pójść. No a skoro ma być ich nie więcej, bo dalej rządy chcą dać ten jeden z kawałkiem dochodu narodowego brutto, to trzeba jednak uwzględnić te wydatki na obronność, tak?
2: No bezwzględnie. Myślę, że Europa zrozumiała, że nie możemy polegać tylko i wyłącznie na sojuszu z Ameryką, że Amerykanie nas obronią, że nadal są kraje takie jak Rosja, które są po prostu niebezpieczne i będą niebezpieczne. W związku z tym zrozumieliśmy wszyscy, że musimy inwestować w swój potencjał obronny. Ja natomiast chcę powiedzieć tylko, że bo niektórzy to mylą, tak? Że te pieniądze, które będą w tym budżecie europejskim, one nie będą, one będą na kwestie związane z bezpieczeństwem i tak dalej. Natomiast to nie będą pieniądze na zakup czołgów, samolotów. To jest zupełnie inna rzecz.
0: Ja dodam, że Unia Europejska powinna wyrzucić panią von der Leyen za to, że próbuje zrobić NATO bis, za to, że próbuje wypchnąć Stany Zjednoczone z Europy. Bez Stanów Zjednoczonych nie jesteśmy bezpieczni. Bez NATO nie jesteśmy bezpieczni. Pani von der Leyen niech wróci do siebie, do Niemiec, jak składa takie propozycje, bo one są śmieszne, niebezpieczne. No a dla nas, dla Polaków, ten sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, który buduje Karol Nawrocki, są naprawdę ważne. I niech się uczy od Polski relacji ze Stanami Zjednoczonymi. My musimy budować pokój przy pomocy Stanów Zjednoczonych w Unii, w dobrym projekcie pod nazwą Unia Europejska.
1: Mówił Bogdan Rzońca, ale jeszcze raz powtórzę. Strasznie łatwo jest odwołać Komisję Europejską. Proszę mi przypomnieć, 47 wystarczy podpisów na 700 w Parlamencie Europejskim, żeby złożyć wniosek o odwołanie?
0: No widzi pan? Lewica, zieloni, socjaliści są w głównym nurcie i oni bronią pani von der Leyen. Chcielibyśmy, żeby euroraliści wszyscy się zebrali razem i zbudowali większość i odwołali panią von der Leyen, bo ona źle rządzi i za jej błędy płaci cała Unia Europejska.
1: Dziękuję bardzo. Jeszcze raz przypomnę, byli z nami pan Jacek Protasz, Koalicja Obywatelska.
2: Kłaniam się, pozdrawiam państwa.
1: Pan Bogdan Rzońca, Prawo
0: i
1: Sprawiedliwość. Audycję realizował Jürgen Schmidt, a wydawała Maria Mroczkowska. Ja się nazywam Maciej Zakrzewski, życzę państwu dobrej nocy i do usłyszenia jutro o tej samej porze.
4: To jedyna alternatywa, jaką mamy. Wszystkie pozostałe partie trzymają ze sobą i chcą zniszczyć ten kraj. Mamy tylko jedną szansę. Alternatywa dla Niemiec. To bardzo łatwe mówić ludziom, że da im się wszystko. Stąd popularność AfD w Saksonii-Anhalcie. Bardzo dobrze mieć partię, która idzie do przodu, a nie zbitkę starych ugrupowań, które nie chcą niczego zmieniać, żeby zachować stołki. Dlatego cieszę się, że AfD wygrała. AfD oferuje proste odpowiedzi. Wykorzystuje gniew ludzi, tak jak wiele demokratycznych partii nie może tego robić. Na tym polega populizm.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Polska przegrała z Bośnią i Hercegowiną w piłkarskiej Lidze Narodów. Giełda w Brazylii idzie w górę po pierwszej turze wyborów prezydenckich. Instytucje przedszkola i szkoły włączają się w kampanię Dzieciństwo bez przemocy. 23. To są informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Piłkarska reprezentacja Polski przegrała w Zenicy 0-1 z Bośnią i Hercegowiną w meczu Ligi Narodów. Spotkanie śledził Przemysław Pozowski z redakcji sportowej TOK FM.
2: Biało-czerwoni oddali 18 strzałów na bramkę Bośni i Hercegowiny, ale ten jeden jedyny celny z rzutu karnego Baszicza w 84 minucie zdecydował o wyniku meczu, a więc w Zenicy to Bośnia i Hercegowina po raz pierwszy w historii pokonała reprezentację Polski. No a bilans drużyny Jana Urbana w tych czterech jesiennych meczach: zaledwie 4 punkty, remis z Bośnią przed własną publicznością i efektowna wygrana z Rumunią na Stadionie Narodowym. To zdecydowanie za mało, no ale teraz czas na przerwę reprezentacyjną, a potem jeszcze 2 listopadowe mecze na wyjeździe z Rumunią i przed własną publicznością ze Szwecją. Przemysław Pozowski, TOK FM.
1: W drugim meczu w naszej grupie Rumunia przegrała w Bukareszcie ze Szwecją 0-1. Inwestorzy pozytywnie zareagowali na nadspodziewanie dobry wynik prawicowego senatora Flavia Bolsonaro i jego partii liberalnej we wczorajszych wyborach w Brazylii. Indeks giełdy w São Paulo wzrósł o ponad 8%, a brazylijski real umocnił się względem dolara. W pierwszej turze wyborów prawicowy senator i syn Jaira Bolsonaro Flavio otrzymał ponad 47% głosów. Urzędujący prezydent Lula da Silva ponad 45%. Komentatorzy spekulują już o burzliwych 3 tygodniach kampanii przed drugą turą. Wynik pierwszej tury to dla wielu zaskoczenie, bo ostatnie sondaże wskazywały na niewielką przewagę urzędującego prezydenta. Cezary Jaszczyk.
3: Według dziennika Estado de São Paulo, Brazylię czeka teraz tsunami bolsonarystów, a dziennik Folha de São Paulo zwraca uwagę, że od powrotu demokracji w 85 żadnemu politykowi nie udało się przebić lidera z pierwszej tury. Luli chodzi o władzę, a mnie o przyszłość Brazylii. Walczę o Brazylię i tak właśnie zamierzam postępować przez najbliższe 3 tygodnie, prowadząc uczciwą kampanię, jak człowiek, któremu nie zależy na kurczowym trzymaniu się władzy. Mówił Flavio Bolsonaro, kontrowersyjnymi poglądami nie odbiegający swojemu ojcu. Jair Bolsonaro odbywa obecnie wyrok 27 lat pozbawienia wolności za przygotowywanie zamachu stanu po przegranych przez siebie wyborach z 2022 roku. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
1: A 29 listopada odbędą się przyspieszone wybory parlamentarne w Hiszpanii, zapowiedział premier Pedro Sanchez. Szef rządu chce w ten sposób zyskać poparcie obywateli po porażce w głosowaniu w Kongresie Deputowanych nad zwiększeniem ochrony najemców. Takiego rozwiązania oczekiwały setki tysięcy demonstrantów, którzy protestują w całym kraju. Jednak opozycja odrzuciła tę propozycję. Przeciwnicy hiszpańskiego rządu chcieli w ten sposób wykorzystać straty wizerunkowe władz, mówiła w TOK FM politolożka profesor Małgorzata Myśliwiec.
4: Przelanie czarnej goryczy ze względu na afery korupcyjne, ze względu na Ceutę, być może skłoniły do kalkulacji politycznych prawicowych polityków, że utopmy Pedro Sancheza na flagowym projekcie, który w tej chwili miał przynieść mu niejako ocieplenie wizerunku, poprawę tego skandalicznego wizerunku, z którym Pedro Sanchez się boryka.
1: Protesty w Hiszpanii trwają od prawie 2 tygodni i są reakcją na eksmisję 87-letniej obywatelki Madrytu, która zajmowała swoje mieszkanie od 70 lat. Właściciel lokum potroił kobietę czynsz, wykorzystując lukę prawną. Szpitale powiatowe są w dramatycznej sytuacji finansowej. Przykład z Kujawsko-Pomorskiego to wielospecjalistyczny szpital imienia Ludwika Błaszka w Inowrocławiu, który w ubiegłym roku wygenerował 52 miliony złotych straty. W tym roku dług ma sięgnąć już 72 milionów, wylicza zastępczyni dyrektora do spraw finansowych Joanna Brzęk.
5: Nie jesteśmy w stanie zbilansować naszej działalności, czyli wyprowadzić tej działalności na tak zwany zero. Strata szpitala miesiąc w miesiąc wzrasta o 4,5 miliona.
1: Ratunkiem dla zadłużonej placówki ma być przejęcie jej przez samorząd województwa, który ma większe możliwości finansowe. Marszałek Piotr Całbecki.
6: Musimy uzgodnić z organizatorem, samym szpitalem, a i sami musimy przeprowadzić odpowiednie jeszcze szczegółowe analizy.
1: W przeszłości władze województwa rozważały przejęcie szpitala powiatowego w Grudziądzu, którego zadłużenie sięga już niemal 0,5 miliarda złotych, ale ostatecznie do tego nie doszło. Wystartowała kampania Dzieciństwo bez przemocy. Już po raz trzeci włączają się w nią instytucje, przedszkola i szkoły w całej Polsce, mówi prezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę Marta Skierkowska.
7: Przemoc wobec dzieci nie zaczyna się w chwili krzywdy. Zaczyna się dużo wcześniej. W braku świadomości, w braku wsparcia, w obojętności, w lekceważeniu sygnałów. Ta przemoc jest też w przekonaniu, że to nie moja sprawa. Dlatego ochrona dzieci to nie tylko reagowanie, kiedy dzieje się coś złego. To przede wszystkim zapobieganie.
1: Kampania potrwa do 19 listopada. Wtedy przypada Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci. Do rana w południowych regionach może występować gęsta mgła. Jutro będzie pogodnie, dopiero po południu na północy może przelotnie popadać. Termometry pokażą od 16 stopni na północnym wschodzie, około 20 w centrum, do 22 na południu.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Dobry wieczór. Cezary Łasiczka. Zapraszam Państwa do wysłuchania archiwalnego wydania audycji Interluda. Na premierowe odcinki programu Interluda zapraszam w każdą sobotę po godzinie 16. A dzisiaj archiwalne wydanie Interludy. Serdecznie zapraszam. Dzień dobry, Cezary Łasiczka. To jest program Interluda. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. Spotkanie festiwalowe, bo wciąż trwa Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni i w konkursie głównym, między innymi film Powiedz mi, co czujesz, i w studio reżyser tego filmu, pan Łukasz Ronduda. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Przykro mi, że mamy tylko ten czas, bo tutaj wątków w tym filmie jest cała masa. Próbowałem sobie to wszystko ułożyć w głowie. Spróbuję. Film można oglądać. On od 18 września jest dostępny na ekranach, więc można się wybrać. I pewnie wypadałoby chyba rozpocząć od historii Patryka Różyckiego, który był inspiracją dla tego filmu.
9: Tak, tutaj właśnie inspiracją było moje spotkanie z Patrykiem, młodym artystą, dwudziestokilkuletnim, który jeszcze wtedy nie był tym znanym artystą z sukcesem, którego dzisiaj możemy obserwować, który sprzedaje swoje prace. Tylko to był taki bardzo kruchy młody człowiek, który dopiero co przyjechał do Warszawy, w ogóle nie wiedział, jaka będzie jego przyszłość. Przyjechał z bardzo trudnego, wywodził się z bardzo trudnego kontekstu, z biedy, ze wsi. I starał się jakoś odnaleźć w tej rzeczywistości artystycznej, mimo że zupełnie nie miał żadnych wzorców w swoim bezpośrednim otoczeniu. Do tworzenia sztuki postanowił właśnie pójść w tą stronę wrażliwości, być artystą. I co mnie tutaj uderzyło, to takie poczucie, że On jest właśnie, pochodzi z takiej bardzo brutalnej rzeczywistości. Ta rzeczywistość dla młodych ludzi współcześnie jest bardzo bezlitosna. Jest tak jakby, zagraża po prostu ich rozwojowi na bardzo wielu poziomach. Tak jakby już poczynając od tej polaryzacji, od wielu różnych konfliktów, od powiedzmy mediów społecznościowych, które manipulują tymi emocjami młodych ludzi od najmłodszych lat. I ta brutalność po prostu jest... I tak jakby są różne odpowiedzi na tę brutalność. I Patryk odpowiedział na tą brutalność, jak wiele osób z jego pokolenia, właśnie taką czułością, autentycznością. Chęcią właśnie jednak otwarcia się na bliskość, chęcią poznania, otworzenia się na drugiego człowieka, jakąś wiarę w to, że w ogóle te czulsze, bardziej otwarte na wrażliwość rejestry mają jakąś szansę w zderzeniu z tą brutalnością. No i tutaj właśnie zauważyłem taki temat na film po prostu, że jest jakieś pokolenie młodych ludzi, które szuka zupełnie innych sposobów komunikowania, właśnie emocjonalnego, niż na przykład moje pokolenie, które było bardzo nastawione na takie chęć bezpośredniej walki z rzeczywistością i zmiany jej poprzez jakąś interwencję, jakiś konflikt.
8: Czyli gdybyśmy zestawili film wszystkie nasze strachy i znowu artystę ze wsi Daniela Rycharskiego i Patryka Różyckiego, to pokolenie decyduje o tym, w jaki sposób artysta, czy też wrażliwa osoba pochodząca ze wsi, jak gdyby negocjuje swoją przygodę w karierze i w dojrzałym świecie? I w wielkim świecie?
9: Myślę, że w znacznej mierze tak, bowiem to najmłodsze pokolenie jest zanurzone z jednej strony właśnie od najmłodszych lat w mediach społecznościowych, w internecie, a z drugiej strony w kulturze terapeutycznej. To jest pokolenie, które zostało zamknięte w czasie pandemii, kiedy no właśnie było jeszcze w takim okresie formowania się na przykład relacji społecznych i tak jakby które musiało się mierzyć właśnie z tym, że z bardzo dużą ilością pewnych no nie powiem zaburzeń, ale tak jakby problemów psychicznych. No i tak jakby z jednej strony ten język terapeutyczny jest bardzo emancypacyjny w tym kontekście, daje bardzo dużo narzędzi, żeby właśnie poznać siebie, poznać swoją wrażliwość, być autentycznym, co jest takim wyznacznikiem zdrowia psychicznego. A z drugiej strony ten język terapeutyczny może bardzo też uprościć relacje. Ja jednak w swoim filmie wierzę, że ci młodzi ludzie, którzy używają tego języka, terapii, wykorzystują go po to, żeby uczynić tą komunikację bardziej autentyczną i żeby było więcej tej bliskości.
8: A czy w czasie pracy nad tym filmem, czy w czasie przygotowania do filmu pojawili się też terapeuci, którzy ostrzegali może przed takim zbytnim udomowieniem tego? Bo podejrzewam, że byli tacy, którzy mówili, nie, terapia to jest rzecz dla ekspertów. To nie jest tak, że każdy sobie może zrobić w domu terapię albo koledze, koleżance.
9: No niestety, tutaj już się mleko rozlało. Jesteśmy wszyscy zanurzeni w tej kulturze. Język terapii wszedł w naszą mowę codzienną. Wszędzie słyszymy takie słowa właśnie, że jest jakiś toksyczny związek, ktoś jest narcyzem. No właśnie te bez przerwy tak jakby tłumaczymy rzeczywistość, nasze problemy na przykład w związkach odniesieniem do rodziców, do naszych jakichś pierwszych wzorców bliskości. Znaczy już ten język, operujemy nim, on już jest bardzo obecny. I bohaterką mojego filmu jest osoba, która ma taką ksywkę, że jest terapiarą. Czyli jest terapiarą, czyli osobą zafascynowaną terapią. Jest z najmłodszego pokolenia, jest przedstawicielką takiej uprzywilejowanej, młodej grupy artystów, którzy właśnie są zainteresowani takim zdrowiem psychicznym, rozszyfrowywaniem emocji, diagnozowaniem siebie, ale to jest tak jakby bardzo ograniczone do pewnej uprzywilejowanej właśnie grupy. No i ten film jest bardziej o tym, że ten język terapii jest nie dla wszystkich, nie jest dostępny. Jest to też bardzo klasowa sytuacja. Także bohaterką jest terapiara, a nie terapeutka, co też jest bardzo ważną różnicą, bo gdyby była terapeutka, to byśmy mogli ją jakoś podciągać do jakiejś odpowiedzialności, właśnie zastanawiać się, dlaczego ten proces terapii jest taki nieortodoksyjny. A w tym filmie mamy dwoje młodych ludzi, którzy po prostu używają tego języka, żeby być bliżej po prostu. Celem jest tak jakby bycie bliżej z drugim człowiekiem i oni używają też oprócz terapii sztuki również jako narzędzia. To są różne narzędzia.
8: Ciekawe było w tym takie podejście, no właśnie, to jest film o miłości. Filmów o miłości widzieliśmy już setki i tysiące. I zawsze, kiedy jest jakiś konflikt, zastanawiamy się, czy ta miłość przetrwa. I cóż by miało spajać, albo cóż by miało naprawiać, jeżeli się rozsypie. A tutaj już na początku mamy, powiedz mi o swoich traumach, ja ci powiem o swoich i zobaczymy, czy to się jakoś da ze sobą skleić.
9: Tak, tak. To mnie uderzyło właśnie w tym, jak obserwowałem właśnie to najmłodsze pokolenie, jak oni rozmawiają, będąc bardzo młodymi osobami, na przykład 22 lata, jak główny bohater, jak też aktor, który grał główną rolę u mnie. Janek Sałasiński, że już od wielu lat takie osoby, mimo młodego wieku, są już w terapii i bardzo dobrze operują tym językiem, właśnie analizując swoje emocje. I jak się zakochują, to od razu są w jakimś sensie, pojawia się emocja i pojawia się refleksja nad tą emocją. Taka refleksja używająca tego języka terapii. No i tak jakby tutaj w dobrym tonie jest właśnie, bo w momencie, kiedy pojawi się to uczucie, kiedy się w kimś zakochują, siąść naprzeciwko siebie i uczciwie porozmawiać o tym, jakie wzorce bliskości wnosimy, ja i ty, do tej relacji, jakie mamy traumy, czego się boimy, czy jesteśmy w stanie w tym związku to przekroczyć. I często moje pokolenie na przykład szło...
10: Odwracało kotogonę, to znaczy to terapia i opowiadanie o swoich traumach było na samym końcu relacji, kiedy już ta relacja się ledwo co trzymała, prawda?
9: Dokładnie. Wtedy się zastanawialiśmy, wtedy się szło na terapię, żeby ratować związek. Czyli to też pokazuje, jak to młode pokolenie jest, myślę, że w ciekawszej pozycji w jakiejś, bo może sobie oszczędzić jakiegoś zbędnego bólu. I to też jest ciekawe, że to pokolenie nie boi się rozstań. Asertywność też jest związana ze zdrowiem psychicznym i z tą świadomością emocjonalną. I tak jak u mnie w filmie też jest to, że patrzy się na związki teraz inaczej, że one są po to, nie po to, żeby być ze sobą na całe życie, tak jak powiedzmy pokolenie naszych rodziców i może jeszcze nasze, ten mit tej dwóch połówek, które się stykają, żeby stworzyć całość, że ten mit już nie istnieje w tym młodym pokoleniu, że chodzi wciąż o stworzenie relacji, ludzie chcą być ze sobą, też raczej w monogamicznych związkach, ale chcą zdrowych relacji i że to, że na przykład ktoś z kimś się okaże, że mimo już go kocham, to nie mogę być z nim ze względu na jakieś toksyczne mechanizmy, to pokolenie ma znacznie większą odwagę, żeby się rozstać, żeby wyjść z tego.
10: W studio pan Łukasz Ronduda, reżyser filmu Powiedz mi, co czujesz i kurator Muzeum Sztuki Nowoczesnej.
9: Dokładnie.
10: Co też jest ważne, bo rozumiem, że praca w Muzeum Sztuki Nowoczesnej pozwala spotykać wielu młodych ludzi, wielu młodych artystów i trochę przez nich filtrować tę rzeczywistość, taka jak ona jest w tym pokoleniu, o którym trochę też traktuje ten film. Ale zanim na tym pokoleniu się skoncentrujemy, bo o nim głównie jest film, to pojawiają się tutaj rodzice. I mówiąc rodzice, mam na myśli rodziców jako takie trochę archetypy, jako takie punkty odniesienia. To są, oczywiście dowiadujemy się o tych rodzicach,

0: porozmawiać z rodzicami. Powiedzieć, dobrze, jest cała masa tego, użyję fachowego terminu, syfu, który się nagromadził przez lata. Chciałbym, i trochę nasz bohater próbuje to zrobić, oczekując, że jak zaadresuje temat, to matka powie, no tak, dobra, synku, to siadamy i teraz czyścimy te naleciałości tych lat. Więc ja to oglądałem też, wow, w ogóle świetnie.
1: Tak, super, że o tym powiedziałeś, bo to był też jeden z punktów w ogóle wyjścia do zrobienia tego filmu. Jak właśnie Patek Różycki, artysta, który był inspiracją do stworzenia postaci głównego bohatera, jak się dowiedziałem o tym, właśnie jak on zwraca, będąc artystą w wielkim mieście, ale nie mogąc sobie w jakimś sensie ułożyć życia emocjonalnego, jak on wraca do swoich rodziców po to, żeby właśnie nauczyć się mówić im, że ich kocha. Że właśnie i jakoś odtwarza tą stara się nawiązać z nimi jakąś taką bliską więź, której nie mieli w dzieciństwie, bo ta rodzina była za bardzo przejęta przetrwaniem po prostu i przez taką surową jakąś materialną sytuację i nie było tam tej bliskości emocjonalnej. I tak jakby w wielu rodzinach tego nie było, ze względu na jakąś nieumiejętność, w ogóle jakąś kulturę taką też relacji pomiędzy rodzicami a dziećmi, która teraz się zmieniła o 180 stopni. Ale dla mnie to, że on tam jeździł i mówił do swojej mamy, starał się po prostu, co też było, związało się z jakimiś uczuciami przełamywania jakiegoś wstydu, jakiegoś zażenowania, mówić, jak bardzo ich kocha, no to było dla mnie takim aktem odwagi, paradoksalnym, takim właśnie tej nowej odwagi, właśnie tego młodego pokolenia, które właśnie nie walczy tak otwarcie o zmianę świata, tylko właśnie ta zmiana może się dokonać przez to, że pojedziemy do naszej mamy, która zupełnie jest z innej strony na przykład też politycznej barykady i powiemy, jak bardzo ją kochamy, mimo różnic. I to może być początek jakiejś rozmowy, która zmieni na pewno kształt relacji w rodzinie, ale też może zmienić kształt spolaryzowanego społeczeństwa. I to mi się wydało też w sensie takim nawet politycznym radykalne, że właśnie to nastawienie na autentyczność tutaj wydaje mi się jest w tym młodym pokoleniu no jest czymś niesamowitym. No ja też dzięki zanurzeniu się w tym świecie też zacząłem mówić swojej mamie, że ją kocham. To też było bardzo dużo, nie było to łatwe, ale to jest niesamowite, że takie rzeczy, które się wydają najbardziej podstawowe, sprawiają nam nawet więcej trudności. I to jest też, ten film też jest o tym, że tak naprawdę powinniśmy się najpierw zmierzyć sami ze sobą i z tymi rzeczami, których się wstydzimy, niepotrzebnie się wstydzimy. Bo to jest naprawdę w jakiś sposób przerażające, że jakąś rzeczą wstydliwą jest powiedzenie najbliższej osobie, że się ją kocha w taki autentyczny, szczery sposób.
0: No to jest chyba jedna z kategorii, która tam jest reprezentowana w tym filmie, czyli wstyd, tak? Wstydzimy się emocji, wstydzimy się traum, wstydzimy się niedoskonałości, czy też rzeczy, które uważamy za niedoskonałość w naszym ciele, wyglądzie, sposobie komunikowania się, ale wstydzimy się też statusu materialnego. Czyli jeżeli pochodzimy kolokwialnie mówiąc, z biedy, to się tego wstydzimy. A jeżeli nam się uda wybić z biedy i przejść do zamożności albo jakiegoś dostatku, to przestajemy się wstydzić, a zaczynamy się lękać. I wtedy lękamy się, że to stracimy.
1: Tak, tak. I to jest ten podstawowy podział teraz, który chyba zastępuje tą starą polaryzację. Ten podział, powiedzmy, na ważniaków i ciemniaków. Nie wiem, czy dobrze to określiłem, ale ten poprzedni podział na dwie Polski. A teraz jest ten właśnie podział na ludzi, którzy się boją tracić swój status i ludzi, którzy się wstydzą, że jeszcze nie mają tego statusu. No i to są emocje oczywiście. Żyjemy w kapitalizmie i to jest bardzo brutalny system, który dzieli ludzi, dzieli właśnie pod kątem finansowym. I wstyd jest tą emocją, która jest bardzo toksyczna, bo

0: właśnie wynika z tych podziałów. Wstydzimy się, że jeszcze nie jesteśmy tam, gdzie chcielibyśmy. Ktoś nas zawstydza, dając nam odczuć, że właśnie nie należymy jeszcze do tej grupy, która się jakoś izoluje. Chroni swój przywilej. I wstyd jest emocją, która oddziela nas od innych ludzi po prostu. Dlatego właśnie ta odwaga moich bohaterów, młodych ludzi, żeby tą emocję zwalczyć, jest heroiczna.
1: Ona jest heroiczna, ale to też dla mnie to była ciekawa obserwacja, że w filmie mamy jakieś sposoby w małych grupach lub w troszeczkę większych grupach przezwyciężenia wstydu, czy też ośmielenia drugiej osoby, żeby z tego swojego wstydu wyszedł, ale są ludzie, którzy, chyba trzeba powiedzieć, padają ofiarą politycznych rozgrywek, kiedy zamiast terapii, zamiast rozmowy, zamiast innego spojrzenia oferuje im się polityczne rozwiązanie. Proszę bardzo, nasza partia pokaże ci, że już nie musisz się wstydzić. My pokażemy tamtym, że nasz wstyd to jest siła.
0: Dokładnie. I to jest bardzo ważne. Współcześnie rządzi, ten rządzi dlatego, że rozszyfrował jakoś emocje społeczne i głównie te emocje, czego się ludzie lękają i czego się wstydzą. I ten bohater, o którym opowiadam, właśnie chłopak, młody mężczyzna, bo ten film tak naprawdę jest o młodej takiej męskości, o którą toczy się walka tak naprawdę teraz polityczna też bardzo mocno. Ci młodzi mężczyźni właśnie z takich zmarginalizowanych ekonomicznie rejonów, tak jak nasz bohater, oni w przeciwieństwie do niego, w przeważającej większości, nie wybierają wrażliwości, tak jak on wybrał wrażliwość, nie bycie artystą, to jest heroizmem. Ci młodzi mężczyźni wybierają raczej siłę. Bo wydaje mi się, że ta brutalna rzeczywistość nie daje im innego wyboru. Oni muszą jakoś jej sprostać, muszą się jakoś w niej odnaleźć, jakoś przetrwać i idą właśnie w autorytarne jakieś fascynacje, w siłę, w męskość, która jest oparta na toksycznych wzorcach coraz bardziej, bo wydaje mi się, że te wzorce tradycyjne, one mogą tutaj zrestytuować tylko dać im jakąś szansę. A tak naprawdę to się dzieje kosztem ich wrażliwości, która jest głęboko pod spodem, jest wyparta, bo oczywiście każdy człowiek jest wrażliwy, a ta siła jest, ich zainteresowanie siłą jest tak naprawdę właśnie jakimś wyrazem bezsilności. Ale tak naprawdę właśnie ten film jest o tym, żeby wspierać takich mężczyzn, jak główny bohater, młodych, którzy mimo tego ciężkiego kontekstu ekonomicznego, tej brutalności, której doświadczyli, oni i ich rodzina, żeby jednak walczyć o to, żeby wybierać wrażliwość.
1: Wybierać wrażliwość. O tej wrażliwości za chwilę porozmawiamy, ale będąc kuratorem w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, znasz doskonale ten świat artystyczny. I zdaje mi się, że też jest tam pewien komentarz, gdzie jeden z bohaterów, przyglądając się twórczości, pracom głównego bohatera, mówi: no dobra, ale to jest takie strasznie toporne, bezpośrednie, tak brakuje to trochę finezji. Krótko mówiąc, nie nadajesz się do tej naszej warszawskiej banieczki, którą definiuje, tu już dodaję od siebie, WGW i inne tego typu inicjatywy. Jeszcze jak gdyby za dużo słomy w twych artystycznych butach.
0: Tak, tak. Ten film, tematem tego filmu jest również te nierówności, podziały ekonomiczne, polaryzacja przechodząca przez sam świat sztuki. Że jednak jest to świat, który bardzo rządzi się takim koniecznością znajomości jednak pewnego kodu, pewnego języka. Przez to jest dostęp do niego dość ograniczony. Oczywiście ja na przykład robię swoje filmy po to, żeby spopularyzować ten świat, żeby ludzie mieli lepsze dojście do niego przez emocje właśnie. Wydaje mi się, że takie działania są konieczne, ale tak jakby w filmie przedstawiam osobę, która chce wejść do tego świata, ale też jednocześnie boi się, że straci kontakt ze światem swoich rodziców, którzy właśnie są ze wsi, nie operują tymi kodami i on się decyduje właśnie posługiwać taką bardzo prostą, realistyczną, narracyjną sztuką, żeby oni rozumieli, żeby to jednocześnie nie była sztuka współczesna i jednocześnie, żeby ci rodzice pogodzić te dwie sfery chce. I zostaje w jakimś sensie odrzucony, bowiem często też jest tak, że ludzie właśnie, którzy trzymają te klucze do świata sztuki współczesnej, też się boją utraty swojego statusu. Że to, że oni znają ten język, czyni ich wyjątkowym. Ja oczywiście jestem taką też osobą, też przez wiele lat pławiłem się w tej wyjątkowości, którą dostarczała mi znajomość kodów. Historia awangardy, przemian postkonceptualnych w sztuce i wiem, jaką to daje też przyjemność, że po prostu ja coś rozumiem, to mi daje jakąś oczywiście przez to lepszy, ważny
1: przywilej
0: i wydaje mi się, że ja sobie to uświadomiłem w jakimś momencie, że nie chcę, żeby sztuka służyła temu, żeby ktoś się czuł lepszy, żebym ja się czuł lepszy. Sztuka powinna służyć tworzeniu wspólnoty i raczej zdrowiu psychicznemu tej wspólnoty niż jakimś abstrakcyjnym kryterium estetycznym, które de facto właśnie służą jakiejś hierarchii społecznej. Także, no i o tym jest, to też jest ważna warstwa tego filmu.
1: Patrząc na te próby negocjowania, jakieś pozostawienia, negocjowania tożsamości głównego bohatera, myślałem o Sońce Karpowicza, czyli znowu o człowieku, który przyjechał do wielkiego miasta i trochę stał się jak gdyby zupełnie inną osobą. Gdzieś tam przy okazji przypadkowego spotkania jak gdyby zrzuca z siebie te wszystkie warstwy i zastanawiałem się też, że to oczywiście być może będzie w drugiej części filmu, w drugim odcinku, ale to też jest pytanie właśnie o tożsamość, tak? Czy z jednej strony przywozimy z tymi wszystkimi swoimi traumami, problemami z komunikacją, wstydem, a jednak jakąś chęcią ekspresji artystycznej i zbudowania też normalnego życia, ale tak, żeby nie stracić tamtego. I teraz jak zbudować ten most? Jaką tożsamość zbudować? Jaką tożsamość przybrać? Tak? Bo w wielkim mieście czujemy, że wielki świat chętnie nas przyjmie, tylko mówi proszę bardzo, ale musisz być taki. Mamy dla ciebie różne stroje, które też są ważne w tym filmie. Proszę bardzo, załóż nasz strój i bądź jednym z nas. A jak zachować ten swój? To też są bardzo, myślę, często trudne kwestie, ale może do tego wątku powrócimy po informacjach TOK FM, bo te zbliżają się nieuchronnie. Gościem jest pan Łukasz Ronduda, reżyser filmu Powiedz mi, co czujesz i kurator Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Film można oglądać oczywiście na festiwalu w Gdyni, ale można też go oglądać w kinach. Ciekawy dla młodego pokolenia, ciekawy dla każdego pokolenia, bo albo może z zaskoczeniem odkryje, co w ogóle się dzieje u tego najmłodszego pokolenia, o którym tyle czyta lub słyszy, a może to będzie taki moment przełamania się i powiedzenia, może porozmawiam z moimi rodzicami. No, pamiętam, że film Mariusza Wilczyńskiego Zabij to i wyjdź z tego miasta też był takim momentem, gdzie widzowie mówili, po tym filmie postanowiłem porozmawiać z moją matką. Może po tym filmie też będą podobne reakcje. Mam nadzieję.

0: studio pan Łukasz Ronduda, reżyser filmu Powiedz mi, co czujesz. Film startuje w konkursie głównym festiwalu filmowego w Gdyni, czyli czułość. Joachim Trier powiedział, że tenderness is the new punk, czyli czułość jest nowym punkiem. Tylko że ci, którzy pewnie punkowi się przyglądają, widzą, jak punk skończył trochę, czyli no, pewnie różne diagnozy mogą być, ale rozumiem, że ta punk jako narzędzie, które miało zmierzyć się z tym wszystkim, co bolało punkowców czy ludzi, którzy używali punka jako narzędzia, tak, to miało, nie wiem, rozwalić system, zmienić system, a oglądając ostatnie koncerty, nie wiem, Public Image Limited, trochę widzimy, że zostało to tylko jakąś komercyjną imprezą, wydarzeniem biletowanym. Czy podobnie nie skończy czułość?
1: Musimy obserwować, oczywiście.
0: Bo już zauważmy, że
1: kontrolować.
0: Że nawet samo słowo już jest nadużywane.
1: Tak. Czułość to nowy punk, Joachim Trier, ale też uważam, że to słowo jest trochę nadużywane. Oczywiście musimy to operować pewnym uproszczeniem, żeby się komunikować w ogóle. Mi się wydaje, że też takim słowem jest autentyczność, która może być tutaj. To jest oczywiście jedno z tych słów, które jest ważne dla młodego pokolenia. Czułość, autentyczność, bliskość. I ja na przykład wcześniej byłem właśnie zafascynowany takimi punkowymi artystami, którzy chcą, mierzą się z jakimś właśnie bólem rzeczywistości i chcą zmienić go przez jakąś emocję gniewu, jakiś otwarty konflikt. Wywodzę się z takiego dziedzictwa, powiedzmy, sztuki awangardowej, sztuki krytycznej i to są moje też korzenie. Ale też wydaje mi się, że ta formuła tego konfliktu się wyczerpała, zwłaszcza dzisiaj, widząc, jak te konflikty są napędzane przez algorytmy, przez polityków, że trudno tutaj rzeczywiście jakiś prawdziwy, autentyczny, rebeliancki, punkowy gniew, który nie byłby jakoś zmanipulowany. I dlatego te inne emocje, takie bardziej nastawione na właśnie tą introspekcję może, tą bycie autentycznym, to co też mówiłeś o tym, że jak przyjeżdżamy z tego małego miasta do większego miasta, jak te różne tożsamości, które są w nas, negocjować, jak w ogóle dojść do ładu z tymi różnymi częściami, które są w nas, naszej w ogóle osobowości, naszej tożsamości, jak je zintegrować. I wydaje się, że to jest bardzo ciekawe, że ci młodzi ludzie nastawiają się na takie autentyczne poznanie siebie, czyli właśnie kim ja jestem w ogóle, tak naprawdę. Żeby też potem odpowiedzieć na to pytanie, móc jakoś się zmierzyć z tym światem. I też się zastanowić nad tymi emocjami, które się pojawiają, trudnymi emocjami w nas, na jakieś zewnętrzne triggery, na przykład jak ten ból, powiedzmy, który jest w rzeczywistości, nas triggeruje, to też się możemy zastanowić, dlaczego. Albo mamy narzędzia, żeby rozszyfrować z jakich naszych czułych punktów, jakichś naszych wypartych, cienistych miejsc w naszej psychice bierze się taka reakcja, na przykład jakiegoś gniewu, jakiejś nienawiści w stosunku do czegoś. Także i możemy bardziej tym zarządzać. Myślę, że i to jest, myślę, coś w rodzaju właśnie autentyczności, że taka prawda na temat nas, naszej tożsamości, mechanizmów, które nami rządzą i tym odważnym stawianiu czoła temu bólowi, który jest w nas, na przykład relacji z rodzicami, tak? Przed którą na przykład uciekamy całe życie, tak? Czy jakimś, bo zazwyczaj uciekamy przed rzeczami, które nas bolą. Takie mamy też mechanizmy obronne, a właśnie to najmłodsze pokolenie jest bardzo odważne, że tak wcześnie stawia im czoło. I to jest też stawienie czoła bólowi, tylko nie temu, który jest na zewnątrz, ale temu, który jest w nas.
0: Zwykle w historiach miłosnych mamy silnego faceta, takiego trochę brutala i słabą kobietę, która oczywiście go kocha bezgranicznie i to jest źródłem różnego rodzaju nieszczęść.
1: Perypetii.
0: A tutaj mamy inny wzorzec męskości, tak bym powiedział.
1: Tak, właśnie taki młodych mężczyzn, trochę wolnych już tak jakby zarania u swoich ustawieniach tych startowych od tych toksycznych wzorców męskości. I to na przykład uosabiał ten aktor, którego znalazłem. Szukałem właśnie takiego aktora, który wyrazi w samej swojej obecności tą nową męskość. I
0: to się udało.
1: I to się udało, tak. Jan Sałasiński, właśnie młoda osoba, bardzo autentyczna, bardzo przejęta też tymi ideami tej autentycznej, szczerej komunikacji emocjonalnej, wnosząca też ją na plan, w naszą rozmowę. I też wierząca w jakąś zmianę, która się wiąże z tym rodzajem komunikacji. Młody mężczyzna, otwarty bardzo na swoje emocje, na konfrontowanie się też z tymi trudnymi rzeczami i też gotowy przyjąć jakieś odsłonięcie się innych ludzi. Nie ucieka przed nim, sam się odsłania. I taka bezbronność, kruchość w połączeniu z męskością bardzo mnie interesowała właśnie w kontraście do tego, jak obecnie wzrasta popularność takich toksycznych wzorców męskości, że tylko siła może dzisiaj pomóc nam przetrwać tą brutalną, kapitalistyczną rzeczywistość. Młodzi mężczyźni wybierają raczej tą brutalność, nie autentyczność i nie wrażliwość. A ja chciałem właśnie wybrać mężczyznę, który wybiera wrażliwość.
0: Tym trochę odsłonię, ale mam nadzieję, że nie za dużo. Bohaterka, czyli ta młoda dziewczyna z zamożnego domu, realizuje taki projekt artystyczny, który się nazywa Skup Łez i tym właśnie jest. I mam wrażenie, że to jest taki bardzo przewrotny eksperyment, no bo on pokazuje utowarowienie emocji, czyli czegoś, co jest najbardziej intymne, takie wydawałoby się nie na sprzedaż, a jednak. Czyli taki turbokapitalizm.
1: To jest metafora też sztuki zaangażowanej. Ona jednak wchodzi... To był prawdziwy projekt, inspiracja prawdziwym projektem, bardzo szlachetne idee były.
0: Czy projekt Surowca i Rogalskiej?
1: Tak, tak. Że w takiej znajdującej się w jakimś kryzysie ekonomicznym dzielnicy Lublina umieścili ten Skup Łez właśnie w takiej ulicy Ostatniej Szansy, ulica Chwilówek, Lombardów, właśnie Skup Łez, tam gdzie ludzie chodzą w momencie, w którym już nie mają nic i muszą coś sprzedać, żeby czy się zadłużyć, żeby dalej móc, żeby przetrwać. I no i to był projekt taki, który miał też uwidocznić tą nierówność ekonomiczną tych ludzi w kryzysie, dać im też jakąś pomoc, zrobić jakiś transfer pieniędzy, co jest szlachetne. I weź tak odważnie, tak jak Maria, bohaterka filmu, która w filmie prowadzi ten projekt, weź w to miejsce tego bólu społecznego, skonfrontować się z nim, bo uważam, że tak czy siak to jest lepsze niż unikanie bólu. I ona wchodzi z artystycznymi narzędziami w ten kontekst i właśnie oferuje tym ludziom, że kupi od nich ich łzy za pieniądze. No i to jest taka ambiwalentna sytuacja. Niemniej jednak dla mnie to jest początek filmu. Tam się spotykają bohaterowie. I to określa pewną odwagę tej bohaterki. Że jednak ona chce się skonfrontować. I wymyśla taki mechanizm, żeby wejść jednak, nie unikać tego bólu, tych biedy, ty właśnie też konfrontując się z lękiem swojej klasy przed degradacją i też spotyka tam bohatera, który jest właśnie stamtąd, z tamtej rzeczywistości, tej biednej. I jest otwarta na niego i później tworzą razem związek.
0: Wyczułem tam pewną dychotomię, bo wprawdzie Maria sugeruje komuś, gdzieś to pada, że a po powinnaś zwrócić o pomoc profesjonalną, tu dam ci jakiś namiar, więc jakby jest ta troska taka ludzka, ale z drugiej strony jest to projekt artystyczny, więc zakładam, że ma jakiś początek, jakiś koniec i po prostu na końcu tego projektu artystka zwinie się, zrobi wystawę i przejdzie do kolejnego projektu.
1: Tak, no jest to zresztą w filmie pokazane też, że te łzy trafiają do galerii. Ale tak właśnie działa sztuka, że trochę, żeby uwrażliwić też na sytuację ludzi zmarginalizowanych, no musi używać narzędzi artystycznych, które później pokazuje w polu sztuki, w galeriach. I tak działa też, no sztuka krytyczna też tak działa. To jednak operuje pewnym językiem, który jest pokazywany w galeriach i no ale to jest pewna ambiwalencja oczywiście.
0: Pokazywany w galeriach, do których czasami przychodzą ludzie, którzy nie mają aparatu poznawczego, żeby się z tym zmierzyć, jak na przykład rodzice Patryka.
1: Tak, i mamy scenę piękną na ten temat.
0: Ale tej sceny już nie będziemy zdradzali, bo tę scenę już trzeba zobaczyć w filmie.
1: Dokładnie.
0: Bardzo dziękuję i wspominaliśmy też o Danielu Rycharskim i o filmie Wszystkie nasze strachy. Ten film oczywiście powraca nie tylko na poziomie idei, wrażliwy chłopak ze wsi jedzie do miasta, ale też, no, zdaje się, strachy są chyba Daniela Rycharskiego tam na tej wystawie, która się pojawia. Oczywiście prace też wielu innych artystów, ale to ciekawe jest takie przenikanie się i takie jajka wielkanocne to się chyba nazywa.
1: Matrioszki,
0: tak, wrzucanie do filmów. Bardzo, bardzo dziękuję. Film w kinach, Powiedz mi, co czujesz, w reżyserii Łukasza Rondudy. Scenariusz Łukasz Ronduda i Agata Koszmider. Tak. Jan Sałasiński jako Patryk, Izabella Dudziak jako Maria. O Janie Sałasińskim wspominałeś, że to poszukiwałeś właśnie takiego człowieka. Rozumiem, że jak Maria się pojawiła na castingu, to już wiedziałeś, że to jest ta osoba?
1: Tak, wiedziałem. Wspaniała aktorka. Oczywiście też ważna była dla mnie chemia pomiędzy bohaterami, bo pomiędzy aktorami, no bo chciałem nakręcić film o miłości, takiej młodej miłości, pełnej właśnie takiej energii, charyzmy, no i energetyczność mnie interesowała, energia, no i między nimi się pojawiła ta, że to jest takie trudne, uchwytne. Filmowcy mówią, że albo żre, albo nie żre.
0: Tutaj żre.
1: Zażarło.
0: Bardzo dziękuję. Łukasz Ronduda był gościem dzisiejszego programu. To było archiwalne wydanie audycji Interluda, a kolejne premierowe wydanie już w sobotę po godzinie 16:00. Serdecznie zapraszam.
2: Lista przebojów TOK FM, jak i radio TOK Lista. Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Przed nami całe najnowsze wydanie listy przebojów w pigułce. Posłuchajmy.
3: TOK 1. Dzidziuś radykał trochę, wie pan, wychodzi z pana prezydenta, bo siedzi na środku piaskownicy, grabki tylko do siebie grabi, ma foremki, nic nie buduje, ale nie chce oddać nikomu, nie chce pożyczyć. To jest takie małostkowe. No nie dam im, tak? Wiem, że to jest dobry projekt, ale im nie dam, bo będą mieli sukces. No Dzidziuś radykał.
4: Mam chorą wyobraźnię, bo wyobraziłem sobie prezydenta Dzidziusia radykała, a obok Dzidziusia Kosiniaka-Kamysza i Dzidziusia Tuska.
3: A nie, to jest zupełnie inna liga. To jest zupełnie inna liga. To już to są panowie, bo to są studenci przy Dzidziusiu. Naprawdę. Po pierwsze
4: to
3: mają
4: co
3: o wiele...
4: robią w tej piaskownicy?
3: Ale wie pan, właśnie nie robią. Nie robią nic w tej piaskownicy, bo my jesteśmy konsekwentni, to jest różnica.
2: TOK 2.
5: Prezydent w tej chwili użył orędzia, dlatego że nie zawetował ustawy. To jest ewenement w Polsce. Tym bardziej, że zawetował do tej pory ponad 45 ustaw. Ciekawy jestem, powiem szczerze, jakiego instrumentu użyje prezydent w momencie, kiedy będzie trzeba informować o zagrożeniach, a nie o tym, że się podpisało jedną z wielu ustaw. Mam spotkania z przewodniczącymi parlamentów innych krajów europejskich, nie tylko. Między innymi, ponieważ będzie w piątek Trójkąt Weimarski w Polsce z szefową parlamentu niemieckiego i szefową parlamentu francuskiego. Wie pan, czego się boję? Boję się prostych pytań. Prostych pytań, które kompromitują Polskę, panie prezydencie. To znaczy, dlaczego nie mamy ambasadorów? Ja już nie wchodzę na poziom, który pewnie jest bliski niektórym, szczególnie z PiSu i z Konfederacji. A wie pan, ja się boję takich pytań. Czy to prawda, że ministra kultury szczeka w Sejmie? Czy to prawda, że minister obrony narodowej lata po Warszawie z plastikowym pistoletem i strzela farbą? Czy to prawda, że minister sprawiedliwości i prokurator generalny ucieka przed sprawiedliwością na Węgry bądź do Stanów Zjednoczonych? To są pytania kompromitujące Polskę. To są pytania kompromitujące Polskę.
6: TOK 3. Gościnią TOK 360 jest młodsza inspektor Joanna Kącka, była funkcjonariuszka dochodzeniowo-śledcza, była rzeczniczka komendanta wojewódzkiego policji w Łodzi. Dzień dobry.
7: Witam, dzień dobry.
6: Jest taki polityk, Sławomir Mentzen, i on wrzucił do internetu nagranie funkcjonariuszek, policjantek i powiedział w skrócie: 150 nowych policjantów, ja bym powiedział policjantek i policjantów, ale dobra, od razu czuję się bezpieczniej, zorganizowana przestępczość po czymś takim się nie podniesie. Generalnie he, he, he, he, he. A pani co pomyślała, jak usłyszała te słowa?
7: Na początku chciałam podkreślić, że minęło już ponad 100 lat, od kiedy kobiety pełnią służbę w polskiej policji. Jestem ogromnie dumna z tego, że mogłam być częścią tej historii przez ponad 30 lat mojej służby. I powiem szczerze, że miałam nie zabierać głosu, bo pamiętam takie powiedzenie o tym, że dyskusja z idiotą jest właściwie jak zapasy ze świnią w błocie, jest ciąg dalszy tego powiedzenia. Ale przyznam, że bardziej głupiej, krzywdzącej, pełnej takiego męskiego szowinizmu, no najniższych lotów bym powiedziała, wypowiedzi no nie słyszałam chyba do tej pory, jak żyję ponad 50 lat. Myślę, że ta wypowiedź mówi zdecydowanie więcej o osobie, która wypowiedziała te słowa, niż samych policjantkach, a jest nas w tej chwili w polskiej policji ponad 20%. W tym przypadku to no, na początku naprawdę nie wiedziałam, co mam odpowiedzieć, bo pytania oczywiście pojawiły się z różnych stron, co na ten temat sądzę, no bo to jest po prostu głupie. Nie jedna dziewczyna w mundurze, to są kobiety, które mają ze sobą różne wyniki w mistrzostwach typu karate i innych takich no, wymagających fizycznej sprawności w tych przestrzeniach sportowych, i nie jedna ma zdecydowanie więcej jaj niż nie jeden polityk.
6: TOK 4.
8: Pytam o to, czy za chwilę Donald Trump nie poczuje znowu jakiejś chemii z Władimirem Putinem, nie uwierzy w jego słowa, nie weźmie ich za dobrą monetę i nagle stwierdzi, że ta stała baza mu przeszkadza. Jest zawadą na drodze do porozumienia między Rosją a Ukrainą, zakończenia wojny, ogłoszenia sukcesu bardzo, osobistego Donalda Trumpa.
9: Ja bardzo poważnie traktuję pana prezydenta Trumpa.
8: A to inaczej niż ja.
9: Jest prezydentem naszego największego, najważniejszego sojusznika i człowiekiem, który wykazuje bardzo dużo sympatii wobec Polski, co jest olbrzymim kapitałem w relacjach z Amerykanami.
8: To samo powiedział Marcin Przydacz, cytowanym przeze mnie w wywiadzie.
9: To bardzo się cieszę, że są punkty, w których się zgadzamy ministrem Przydaczem. Chciałbym, żeby ich było więcej.
8: A wiemy, dlaczego Donald Trump lubi Karola Nawrockiego, bo uważa go za wielki sukces. Z 12 miejsca startował i wygrał dzięki błogosławieństwu Donalda Trumpa. Co oczywiście nie jest prawdą.
9: Pani redaktor, nie jest moim zadaniem wchodzenie w tego typu szczegóły. Dla mnie ważne jest to, że ta relacja jest.
8: A czy kwestia nazwy jest istotna dla Amerykanów? Bo tutaj padła taka propozycja ze strony pałacu, żeby to był Fort Trump.
9: To znaczy, istotna jest stała obecność, bo to jest sygnał polityczny. Myślę, że...
8: A niech to nawet będzie baza myszki Miki, tak?
9: Nie no, pani redaktor, no nie możemy. Nie. Przepraszam. Ja prowadzę poważne rozmowy z poważnymi partnerami i nie chciałbym, aby te rozmowy
8: były. To są poważne propozycje, na przykład baza Kościuszki albo Reagana.
9: Jest tak, że za życia amerykańskich prezydentów ich imionami były nazywane różnego rodzaju elementy infrastruktury wojskowej. I to nie jest nic nadzwyczajnego. Baza Trump, baza Trump jest bardzo dobrą nazwą.
8: Paweł Zalewski, powiedział. Wiceminister Obrony Narodowej, poseł niezrzeszony. Dziękuję pani ministrze za rozmowę.
10: Tok 5.
11: Państwo musi użyć wszelkich metod, żeby dopuścić legalnie wybranych sędziów.
12: To jest ten kij, który pan ma teraz na breloczku?
11: Nie, to
12: te
11: jest
12: wszelkie
11: to
12: metody?
11: Jest, to jest baseball z ustawek, ale ma pan jeszcze funkcjonariuszy.
12: Stalowy król z szachów.
11: No ale my właśnie wygrywamy tą partię szachów, dlatego że cała ta strona, która niszczyła nam państwo prawa i dzisiaj z prezydentem, wydawało się, że my, demokraci, są bezradni. I nagle zaczęło się wybory sędziów do Trybunału. I tam się zaczęła panika, bo oni zrozumieli, że my metodami prawnymi odbijemy państwo prawa. I to się stanie w najbliższych tygodniach zapewne, natomiast...
12: To niech pan rzuci jakąś datę, się drugi raz umówimy od razu.
11: Nie, jak się ta data ziści, to się umówimy wtedy. Ja przyjdę od razu.
12: Od razu?
11: Tak.
12: Do kamery, tam Kuba kiwa głową, zapisane. Dobrze. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Jesteśmy umówieni.
11: Pamięta pan? Tak. Dobra. A później po Trybunale Sąd Najwyższy, pamiętajmy o tym. I prokuratura
12: również. A potem równolega. Ostateczny już tylko.
11: A to każdy z nas będzie musiał stanąć i zdać relację z tego, jak żyje.
12: Nie myślmy o tym o poranku. Waldemar Żurek był z nami. Bardzo dziękuję, panie
11: dziękuję
12: ministrze.
11: Teraz pozdrawiam wszystkich.
12: Za chwilę komentatorz.
10: Tok 6.
13: Część na pewno naszych wyborców głosowała na pana Gibałę, no bo on miał największe szanse, a tam chodzi o zmianę. Jeżeli chodzi o wynik exit poli dla partii, to on wynosił 22% i to jest wynik, który się przelicza na Polskę na 32,5%, czyli dużo więcej niż nam w tej chwili dają sondaże. No my nie możemy takiego wyniku uważać za zły. To jest dobry wynik, zdecydowanie dobry wynik. Także my mamy powody do zadowolenia i wiem o tym, że nawet gdybyśmy osiągnęli zwycięstwo w pierwszej rundzie, to i tak by znaleźli się tacy, którzy by twierdzili, że to jest zwycięstwo Donalda Tuska.
10: Tok 7.
14: I dzisiaj my jesteśmy tutaj, by zaprotestować i sprzeciwić się krzywdzącemu podziałowi środków w nowej perspektywie przez ten nieudolny rząd, przez bandę Tuska.
10: Tok 8.
15: Godzina 7:07 dochodzi, już za kilkanaście sekund. Smutek mnie dopadł, bo właśnie z informacji Radia Tok FM dowiedziałem się, że oto mamy pierwszy dzień jesieni, tej kalendarzowej, ale i astronomicznej, bo w tym roku podobno się zbiegły te dwie daty. Ja się pytam, kiedy lato było. Pamiętam zimę, krótki okres słońca i za chwilę znowu deszcz i smutek. Ja się pytam, dlaczego my nie mamy słońca cały rok. Ja się pytam, dlaczego my nie mamy pogody takiej jak na południu Europy, tylko żeby był klimat taki jak u nas, znaczy żeby nie było tak gorąco jak na południu Europy. No ja się pytam, dlaczego u nas nie rosną pomarańcze, nie kwitną na drzewach, a nie kwitną, tylko w szklarniach. Wydawcy dzisiejszego programu, czyli Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski, patrzą na mnie, jakbym zwariował. A czy wy, drodzy wydawcy, wiedzieliście, że dzisiaj jest pierwszy dzień jesieni? No właśnie. Zaprzeczają ruchem głowy. Wy też nie zauważyliście, kiedy było lato. Liwia Prądzyńska realizuje program. Liwia, a ty zauważyłaś, że było lato w ogóle? Też nie. Wszyscy jesteśmy jacyś tutaj smutni, nie tacy. Ja proszę rząd, i to bardzo proszę, aby w tym roku przełożył jesień przynajmniej o 2 miesiące. Można. W przeciwnym wypadku uznamy tutaj wszyscy, że to wina Tuska, że już jest jesień.
2: To były wszystkie propozycje w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Można na nie zagłosować na tokfm.pl. Gorąco zachęcam i do usłyszenia.
16: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: Zmiana w cennikach na stacjach. Za chwilę o tym, ile powinny dziś kosztować paliwa. Będą przedterminowe wybory w Hiszpanii. Socjaliści chcą w ten sposób zwiększyć liczbę mandatów w parlamencie. Susza w Polsce nie odpuszcza, aż 15 województw objętych stanem zagrożenia. Jest północ, Krzysztof Chorwat, zapraszam na informacje TOK FM. Litr benzyny 95 powinien dzisiaj kosztować nie więcej niż 6,79, benzyny 98 7,66, a oleju napędowego 7,82. Tak wynika z obwieszczenia ministra energii. Oznacza to, że ceny maksymalne benzyny będą wyższe niż przez ostatnie 3 dni, a diesla niższe. Ustalane maksymalne stawki stanowią kolejną, trzecią już odsłonę pakietu CPN. Premier Hiszpanii Pedro Sánchez ogłosił datę przedterminowych wyborów do parlamentu. Do głosowania ma dojść 29 listopada. Decyzja zapadła w związku z masowymi protestami w obronie praw najemców i trudnej sytuacji na rynku mieszkaniowym. A więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
18: Socjaliści chcą zwiększyć liczbę mandatów w parlamencie, by przeforsować reformy, które mają poprawić sytuację na rynku. W ubiegłotygodniowym głosowaniu to się nie udało. Sondaże zaczęły spadać, a Sánchez zdecydował się na brawurowe posunięcie. Aby zrobić więcej, musimy odnowić i poszerzyć poparcie społeczne, by dogłębnie przeprowadzić niezbędne reformy, dzięki którym ograniczymy skalę nierówności. Musimy się zmobilizować i dopilnować, by parlament zapewnił nam znacznie szerszą większość sił postępowych. Przekonywał hiszpański premier. W protestach w obronie praw najemców wzięły udział setki tysięcy mieszkańców Hiszpanii. Stąd nadzieje Sáncheza na umocnienie mandatu. Ale apetyt na poprawę wyniku ma też skrajna prawica. Decyzja o przedterminowych wyborach zapadła 9 miesięcy przed końcem kadencji. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
17: Prezydent USA Donald Trump potwierdził, że wycofanie bombowców B-1 z bazy w Fairford w Wielkiej Brytanii miało związek z zagrożeniem ze strony Iranu. Wcześniej inaczej mówił szef dyplomacji USA Marco Rubio, który przedstawiał decyzję jako rutynowe przemieszczenie wojsk. Trump zasugerował też, że Iran stał za próbą porwania samolotu Fly Dubai. Jak dotąd śledczy badający sprawę nie ustalili powiązań pilota zamachowca z Iranem. Iran był w stanie wyłączyć terminale Starlink w ramach blokady internetu podczas styczniowych protestów, przekazała agencja Anadolu za wystąpieniem szefa irańskiego Narodowego Centrum Cyberprzestrzeni, państwowego organu nadzorującego internet. Iranowi po raz pierwszy udało się wyłączyć terminale Starlink w trakcie zamieszek, powiedział Mohammad Amin Agamiri. Nie sprecyzował, jakie technologie wykorzystał Iran. Starlink, obsługiwany przez SpaceX, umożliwiał Irańczykom dostęp do sieci, jednak posiadanie jego terminali wiązało się z ryzykiem uwięzienia. Iran od dawna blokuje zagraniczne strony internetowe, takie jak YouTube czy Instagram, jednak irańscy użytkownicy nadal uzyskują do nich dostęp za pomocą wirtualnych sieci prywatnych, czyli VPN-ów. Susza w Polsce nie odpuszcza. Państwowy Instytut Geologiczny ostrzega, że przez cały październik aż 15 województw nadal będzie objętych stanem zagrożenia hydrogeologicznego. A o szczegółach Marcin Starzec.
19: Bez deszczu wysychają studnie, a rzeki mają coraz mniej wody lub po prostu częściowo wysychają, mówi dr Krzysztof Jurczak, kierownik stacji hydrologiczno-meteorologicznej w Krośnie na Podkarpaciu.
20: Stany wód na wszystkich wodowskazach są w strefie stanów niskich, a na części obserwujemy w ogóle absolutne minima.
19: Sytuacja na Podkarpaciu, podobnie jak i w innych regionach, od miesięcy jest wymagająca. Samorządy bez przerwy apelują o oszczędzanie wody. Naoczne skutki suszy doskonale widać na przykład w Bieszczadach na Jeziorze Solińskim. Tam zatoczki wyschły, a linia brzegowa mocno się cofnęła. Winna jest susza, ale też wakacyjny zrzut wody ze zbiornika. Ten był konieczny, bo rzeka San, która wypływa z jeziora, miejscami wyschła do tego stopnia, że na przykład firmy ze Stalowej Woli nie były w stanie pobierać z niej wody przemysłowej. Marcin Starzec, TOK FM.
17: Dwa krzesła, jeden apel. W Teatrze Śląskim w Katowicach Dom Aniołów Stróżów postawił instalację, która ma zwrócić uwagę na problemy psychologiczne młodych i trudny dostęp do specjalistów. To też prośba o pomoc w finansowaniu stałej terapii podopiecznych stowarzyszenia, mówi jego prezeska Monika Bajka.
21: Pomoc psychologiczna, psychiatryczna jest bardzo droga. Godzina pracy psychologa to jest około 200 zł. Wizyta psychiatry to jest około 300 zł. Jak pod opieką mamy ponad 600 dzieci, ponad setka jest w takiej stałej pomocy psychologicznej, psychiatrycznej, no to realnie koszt roczny tylko tego specjalistycznego wsparcia to jest około 500 000 zł.
17: Kolejne krzesła mają pojawić się w popularnych i często odwiedzanych miejscach metropolii. Stowarzyszenie chce w ten sposób zachęcić do wsparcia zbiórki. W wieku 109 lat zmarł kapitan Tadeusz Lutak, pseudonim Pancerz, poinformowały o tym Wojska Obrony Terytorialnej. Kapitan Lutak był najstarszym kombatantem Wojska Polskiego. i najstarszym mężczyznom żyjącym w Polsce. W kampanii wrześniowej 1939 roku służył jako czołgista pod rozkazami generała Stanisława Maczka, a w 1944 w stopniu kaprala był dowódcą drużyny dywersyjnej AK w Strzyżowie, gdzie mieszkał także po wojnie i aktywnie uczestniczył w życiu środowiska kombatanckiego. Do rana w południowych regionach może występować gęsta mgła. Jutro będzie pogodnie, dopiero po południu na północy może przelotnie popadać. Termometry pokażą od 16 stopni na północnym wschodzie, około 20 w centrum, do 22 na południu.
16: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
0: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie. Witam Państwa i zapraszam na poranek TOK FM. Zaczynam od przeglądu prasy i portali internetowych. Na pierwszej stronie Gazety Wyborczej sposób na dezubekizację. Leszek Kostrzewski pisze o tym, że byli funkcjonariusze służb PRL odzyskują pełne emerytury w procesach sądowych, ale też coraz częściej na podstawie niepozornego zapisu w prawie. Odsyłam Państwa do tego artykułu. Natomiast na pierwszej stronie Rzeczpospolitej przeczytają Państwo artykuł Izabeli Kacprzak, Kral i prawnik oligarchów. Dzięki Przemysławowi Kralowi prawnikiem w Polsce został człowiek prorosyjskiego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza. Odkrywamy kolejne karty z przeszłości prezesa Zonda Krypto. Wołodymir Bogatyr, ukraiński adwokat oskarżony o pomocnictwo w nielegalnym przejęciu władzy w Ukrainie przez Wiktora Janukowycza w 2010 roku, ma w Polsce status zagranicznego prawnika. Z ustaleń Rzeczpospolitej wynika, że kluczową rolę w uzyskaniu tego statusu odegrał w marcu 2015 roku nieznany wówczas tyski adwokat Przemysław Kral. Ten tekst Państwu także polecam. I polecam Państwu komentarz Krzysztofa Adama Kowalczyka, jajecznica programu gospodarczego. Otóż Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło nowe propozycje gospodarcze, które cudownie brzmią oczywiście, ma się rozumieć, choć drogo kosztują. I chciałam Państwu zaprezentować fragmenty tego komentarza redaktora Kowalczyka. PiS bije na alarm, że finanse publiczne są w stanie katastrofy, ale nie mówi, jak chce uzdrawiać. Zamiast tego kusi wyborców ciekawymi, ale kosztownymi propozycjami podatkowymi. Gdzie tutaj spójność? Z punktu widzenia przedsiębiorców najsmaczniejszy kawałek owej kiełbasy zaserwowany przez profesora Mariusza Andrzejewskiego z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie to możliwość jednorazowej amortyzacji wliczenia w koszty wydatków inwestycyjnych, które obecnie są amortyzowane przez 5 lat. Ma to pobudzić inwestycje i wzrost gospodarczy. Druga interesująca dla biznesu propozycja to rozliczanie straty firmy w ciągu roku, a nie 5, tak jak teraz. Trzeci smakołyk dla przedsiębiorców to możliwość wyboru sposobu opodatkowania, zasady ogólne, liniówka czy ryczałt pod koniec roku, gdy już wiadomo, ile zarobili, a nie jak dzisiaj w ciemno w pierwszym miesiącu roku. Wydaje się logiczne, choć wprowadza zamieszanie. Co ciekawe, PiS chce wycofać albo raczej złagodzić część zmian, które sam wprowadził w ramach tak zwanego Polskiego Ładu, czyli demolki PiS, z której skutkami podatnicy i fiskus zmagają się do dzisiaj. No oczywiście nie muszę Państwu mówić, że w czasie tej konferencji przedstawiania tych postulatów PiS nie wspomniał w zasadzie, że odkręca zasady, które sam wprowadził. Racjonalną zmianą, pisze Krzysztof Adam Kowalczyk w Rzeczpospolitej, racjonalną zmianą byłaby proponowana przez PiS coroczna automatyczna waloryzacja progów podatkowych. W głowę zachodzę jednak, dlaczego partia nie wprowadziła jej, gdy była u władzy. A dodajmy, że w szczególności jeśli chodzi o tę pierwszą kadencję PiS 2015-2019, no to na świecie panowała cudowna koniunktura gospodarcza, naprawdę wzrost był fajny, nie było problemu z inflacją, dopiero potem przyszły problemy, ale mimo to PiS tej zasady nie wprowadził. Wszystko to ambitne, a przede wszystkim kosztowne plany, pisze Krzysztof Adam Kowalczyk. PiS jednak nie mówi, skąd weźmie na to pieniądze. Nijak to nie klei się z biciem na alarm przez Przemysława Czarnka w sprawie finansów publicznych. Bo skoro, jak twierdzi Czarnek, są one w stanie katastrofy i jak deklaruje, PiS ma je stawiać na nogi zaraz po przejęciu władzy, to wypadałoby przedstawić chociaż zarys programu ich stabilizacji. Bez tego, zamiast spójnego programu gospodarczego, partia Jarosława Kaczyńskiego zaserwowała dziś wyborcom niezbyt strawne danie z okrawkami konkretów. Ja za każdym razem przypominam, iż takie ustawy, które na przykład zwiększały akcyzę na alkohol, czy zwiększały podatek cukrowy, te zmiany zostały zawetowane przez prezydenta Karola Nawrockiego, choć miały przynieść jednak jakiś dopływ pieniędzy do budżetu. No a z drugiej strony właśnie obóz Prawa i Sprawiedliwości, obóz prezydenta Nawrockiego narzekają, że finanse są w złym stanie. Z drugiej jednak strony oczywiście straszą Polaków, że źli liberałowie odbiorą im 500+, czy inne przywileje socjalne. No nijak to się nie składa w jedno. Ja chcę tylko Państwu dodać tutaj do tego komentarza Rzeczpospolitej, że propozycje Prawa i Sprawiedliwości w dużej mierze są skierowane do elektoratu Konfederacji. Ja pamiętam, że część z tych propozycji, bo tutaj nie wszystkie omówiłam, to tożsame z propozycjami rozmaitych osób pojawiających się w kręgu Konfederacji czy w Konfederacji Grzegorza Brauna, więc oczywiście to jest nastawione na taką walkę o wyborców z konfederatami z jednej strony, a z drugiej strony chodzi o odcięcie się od Mateusza Morawieckiego, który, jak wiemy, odszedł z Prawa i Sprawiedliwości i założył swoje stowarzyszenie Rozwój Plus. Z ciekawych informacji, które znalazłam, bo ten temat jednak nieustająco mnie interesuje. Sprawa dotyczy Konrada Mielcarka, który, jak Państwo wiedzą, ten sędzia podjął decyzję o przyznaniu żelaznego listu Marcinowi Romanowskiemu i pan sędzia Mielcarek tłumaczy swoje decyzje w Rzeczpospolitej. Muszę przyznać, że w sposób dość nieprzekonywujący, dlatego że w istocie pan sędzia rozważa, to już poza wszystkim, rozważa pozwanie ministra Żurka za naruszenie dóbr osobistych, ponieważ minister Żurek powiedział na temat sędziego Mielcarka, że jest neosędzią ze stajni Zbigniewa Ziobry, który próbuje jednoosobowo zapewnić nietykalność Marcinowi Romanowskiemu i kieruje się zasadą, że swoi chronią swoich. I Konrad Mielcarek uważa, że to jest naruszenie jego dóbr osobistych. Problem jednak polega na tym, że sam pan sędzia Mielcarek prezentował swoje poglądy polityczne na Platformie X. Zanim zamknął dostęp do swoich wpisów, ja zdążyłam tam zajrzeć i ewidentnie zajmuje polityczne stanowisko w 100% zbieżne właśnie ze środowiskiem Zbigniewa Ziobry. Więc jestem ciekawa, jak sąd podejdzie do problemu naruszenia dóbr osobistych, choć ja też namawiałabym pana ministra Żurka do pewnej wstrzemięźliwości. No, nie zmienia to faktu, że sędzia Mielcarek jest beneficjentem rozmaitych decyzji personalnych ekipy Ziobry. Już nie chcę wchodzić w szczegóły, to było szczegółowo też opisywane wielokrotnie. To rzecz pierwsza. No, a rzecz druga, że pan sędzia orzekł o liście żelaznym dla Marcina Romanowskiego, a gdy orzekał w podobnej sprawie, w sprawie Michała Kuczmierowskiego, który uciekł do Wielkiej Brytanii, to uznał, że tego listu żelaznego nie należy wydawać. I znów, ze względu na to, że prezentuje polityczne poglądy bardzo zbieżne z tym, co mówi ekipa Ziobry, ekipa suwerennej Polski, niegdyś suwerennej Polski, no można mieć w tej sprawie wątpliwości, ponieważ frakcja Zbigniewa Ziobry gwałtownie walczyła z frakcją Mateusza Morawieckiego, której to frakcji przedstawicielem jest Michał Kuczmierowski. I tutaj Piotr Szymaniak, który przeprowadza rozmowę z sędzią Mielcarkiem, podejmuje taką próbę, powiedzmy, wyjaśnienia, dlaczego w przypadku Kuczmierowskiego ten list żelazny jest niemożliwy, a w przypadku Romanowskiego możliwy. To przyznam, że wyjaśnienia pana sędziego Mielcarka nie przekonują mnie. Nie wiem, jaka jest fundamentalna różnica w tej sprawie. I też myślę, że generalnie namawiałabym wszystkich sędziów, że owszem, jeśli chodzi o konkretne zmiany ustawowe, to jeżeli sędzia się wypowie krytycznie, uważa, że jakaś zmiana jest nieadekwatna, to uważam za dopuszczalne. Natomiast zaangażowanie takie bardzo polityczne, podawanie jakichś wpisów, które są ewidentnie motywowane partyjnie, tę aktywność na platformach społecznościowych absolutnie odradzałabym sędziom. I jeszcze jedna rzecz, rozmowa z Andrzejem Seremetem, byłym prokuratorem generalnym, który mówi, że całkowita niezależność prokuratora jest mitem. Rezygnacja z właściwych form nadzoru jest działaniem samobójczym dla prokuratury. Jeśli prokurator chce być niezależny w znaczeniu niezawisły, to powinien był zostać sędzią. Także tę rozmowę państwu polecam. Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a na łączach Sławomir Nitras, poseł Koalicji Obywatelskiej, były minister sportu i turystyki. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Chciałam wrócić do sprawy Polskiego Komitetu Olimpijskiego, bo dzisiaj sprawa wygląda tak, że Radosław P. jest w areszcie, a władzę w Polskim Komitecie Olimpijskim przejął Marian Kmita. No i właśnie pytanie, czy jest możliwa odnowa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, czy też w rzeczywistości ciągle takie rozliczenia pana zdaniem nie nastąpią?
1: Nie tylko jest możliwa, ale jest potrzebna. Natomiast ja mam nawet nie... Chyba byłoby zbyt delikatne powiedzenie, że ja mam wątpliwości, czy pod panem Marianem Kmitą jako pełniącą obowiązki to jest możliwe. Bo ja jestem głęboko przekonany, że nie jest możliwe, dlatego że ci panowie byli najbliższymi współpracownikami. Ja to konsekwentnie od tego wyboru powtarzam. Ten wybór mnie o tyle nie dziwi, że wybierali ci sami ludzie, którzy wybrali wcześniej Piesiewicza i którzy zamykali oczy naprawdę, kiedy ona wychodziła na jaw. I dzisiaj ci sami ludzie uważają, że uda im się pokazać, że niby cokolwiek się zmieniło, a tak naprawdę zachować i sposób funkcjonowania, i nie doprowadzić do żadnych rozliczeń. I ja przestrzegam przed tym przede wszystkim świat sportu, że jeżeli ktoś naprawdę chce wyciągnąć wnioski z tej lekcji, to tacy jak Marian Kmita najpierw powinni wyjaśnić swoją rolę w całym tym procesie, odpowiedzieć na pytania prokuratorów, bo przypomnę, że to w ogóle jest coś niebywałego, że wybiera się człowieka, który kiedy była ujawniana ta sprawa, podobnie jak pan Piesiewicz, miał u siebie przeszukanie CBA, zabezpieczone u niego dokumenty i on ma być dzisiaj odnowicielem polskiego sportu. Ja po prostu to nie tylko nie wierzę, ale śmiech pusty mnie ogarnia.
0: No ale co pan Kmita mówi na ten temat. On opisuje ten późniejszy okres jako jednoosobowe zarządzanie Radosława P. i w rozmowie z Faktem 21 września powiedział, że

0: tej operacji zdobycia władzy przez Piesiewicza i zbudowania tego modelu uzależniającego związki sportowe od pieniędzy, które Piesiewicz będzie dzielił. Przypomnę, że Piesiewicz miał, właściwie panowie Piesiewicz i Kmita mieli dużo szersze plany. Oni chcieli likwidacji Ministerstwa Sportu i przejęcia całego budżetu. To jest ponad 4 miliardy złotych rocznie na sport i chcieli tymi pieniędzmi również zarządzać. Ja po prostu nie wierzę panu Kmicie i wszyscy. I mi na tym bardzo zależy, bo gdybym ja nie czuł wsparcia zwykłych sportowców, ludzi, którzy są uzależnieni, biorąc pod uwagę to, jak funkcjonuje ten system, od PKOL-u, to ja może i machnąłbym na to ręką. Ale ja wiem, że pod tą skorupą, kiedy ją trochę podrapać, są normalni ludzie, którym to, co się w PKOL-u dzieje, nie podoba, którzy mają pewne oczekiwania w stosunku od tej instytucji, a nic z tej instytucji nie dostają. Są bez znaczenia dla tych panów dodatkiem w tym świecie, który sobie stworzyli. Myślę, że dla tych najwybitniejszych polskich sportowców, dla tych wszystkich, którzy jadą na igrzyska z nadziejami, którzy nam dają tą radość, warto ten bój stoczyć i warto o tą prawdę się bić.
1: Marian Kmita argumentuje, że on nie pobiera żadnego wynagrodzenia w tej chwili za kierowanie PKOL-em.
0: No, Marian Kmita też mówi, że nie wiedział o tym, że są długi, że leasingi trzeba dzisiaj spłacać, a on to wszystko dokładnie wiedział. I pan Kmita w tym wszystkim, kiedy mówi, że nie pobiera wynagrodzenia, zapomina wspomnieć o tym, że kiedy ja ujawniałem wynagrodzenie pana Piesiewicza, które wynosiło 100 tysięcy złotych miesięcznie, to pan Marian Kmita też pobierał wynagrodzenie, do czego się nigdy nie przyznał i wtedy krył Piesiewicza. Mówił publicznie, czy dziennikarze pracujący dla jego redakcji bronili Piesiewicza i tworzyli taki kordon sanitarny wokół Piesiewicza. Właśnie to był moment, kiedy trzeba było mówić prawdę. Dzisiaj pan... Ja w ogóle się zastanawiam, po co to panu Kmicie. I odnoszę wrażenie coraz częściej, że on nie wiąże wielkich nadziei z tym, że wygra wybory w kwietniu przyszłego roku, tylko raczej tam się znalazł po to, żeby w sposób taki płynny może poukrywać pewne fakty dotyczące swojej roli w tym procesie, czy kilku kolegów.
1: No, Marian Kmita zapowiedział niezależny audyt finansowy, więc taki audyt
0: Do mnie też docierają informacje z zarządu i wiem, że największy spór, ja nie wiem, jaka jest ostateczna decyzja, ale wiem, że największy spór polegał na tym, od kiedy ten audyt miałby mieć miejsce. I wiem, że tą datą, którą proponował pan Kmita, była data, kiedy on przestał pobierać wynagrodzenie w PKOL-u. Więc no to zobaczymy. Ja zdania co do roli Mariana Kmity w przyszłości nie zmienię. Bo jaka ona była, ja dokładnie wiem i liczę na to, że ci, którzy też wiedzą, jak było, będą mieli odwagę mówić. I to podważa jego wiarygodność i zaufanie do niego na przyszłość.
1: Panie pośle, ja zastanawiam się, czy może pan ma jakieś domysły, o co mogło chodzić, bo Rzeczpospolita opisała bardzo dziwne transakcje Radosława P. To chodziło o przekazywanie wierzytelności, czyli to, co powinien zapłacić Międzynarodowy Komitet Olimpijski właśnie PKR-owi i tutaj było przekazywanie tych wierzytelności różnym podmiotom, między innymi żonie pana prezesa Agnieszce Piesiewicz. O co tutaj chodziło? Czy pan może wie?
0: Nie wiem. Ja wiem tyle, co z tych publikacji. Ale pan Kmita wie. Niech pan Kmita odpowie, o co w tym wszystkim
1: chodziło. A mógł
0: chodziło.
1: Nie wiedzieć o tym Marian Kmita, że takie przekazywanie wierzytelności miało miejsce?
0: Ale to jest tak jakby zapytać panią, czy pani może nie wiedzieć, gdzie jest redakcja Radia Tok FM. No może pani zamknąć oczy, powiedzieć taksówce, proszę mnie zawieźć do Tok FM i nie wiedzieć, gdzie to jest. No to jest tłumaczenie dziecka. No pan Marian Kmita jest wiceprezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego od wyborów. Był człowiekiem, który stworzył Piesiewicza i nie wolno dawać wiary w żadne słowo, że czegokolwiek pan Kmita nie wiedział, bo miał prawo wiedzieć i miał obowiązek wiedzieć. I to, co dzisiaj robi pan Marian Kmita, wygląda mi bardziej na pewną linię obrony kogoś, kto się boi oskarżenia, niż na jakieś chęć ujawnienia prawdy.
1: Panie pośle, chciałam jeszcze wrócić do sprawy paliw, bo jednak ten zarzut związany z tym, że nakładanie podatku na koncerny paliwowe wstecznie jest niezgodne z konstytucją, może być problemem, bo akcjonariusze Orlenu mogliby wystąpić do sądu, że jednak była to decyzja krzywdząca dla nich. Czy rząd się nie obawia takiego manewru?
0: A czy kiedy PiS nakładał taki sam podatek na JSW,

0: To było zgodne z prawem? To Trybunał Konstytucyjny
1: no, nie miał co do tego wątpliwości? No ale, prawdę powiedziawszy, panie pośle, czynienia... JSW rozważa ja w tej chwili pójście do sądu administracyjnego w tej sprawie.
0: Sytuacja jest nadzwyczajna. Wszyscy dobrze wiemy, że tak działa rynek, że te marże wynoszą nawet 40% w takich sytuacjach nadzwyczajnych. I oczywiście państwo może powiedzieć, trudno, nic w tej sytuacji nie możemy zrobić, musimy płacić, ponosić koszty, a przypomnę, że to nie są, oczywiście to są koszty dla kierowców, to są koszty dla gospodarki, ale to jest główny powód wzrostu inflacji. Mamy inflację, która dzisiaj dochodzi do 4% i to jest konsekwencja. No albo w tych czasach wojennych państwo będzie skuteczne, albo w tych czasach wojennych państwo będzie rozkładać ręce. Myślę, że Polacy oczekują, że państwo będzie skuteczne, a nie, że będzie rozkładać ręce i będzie mówić nic nie możemy. Mi jest przykro, że w tak trudnej sytuacji wojennej instytucje państwa, prezydent, premier nie są w stanie jakby pokazać diagnozy i pokazać rozwiązań. Uważam, że to jest moment, kiedy prezydent, i myślę, że stąd ta duża strata prezydenta, poparcia społecznego, że to jest moment, w którym prezydent nie stanął na wysokości zadania i nie wsparł rozwiązań, które są oczywiste z punktu widzenia konsekwencji gospodarczych.
1: Panie
0: i
1: Boże,
0: on miał obowiązek to zrobić. On już cenę zapłacił. Mam nadzieję, że cena, którą płacą Polacy od dzisiaj będzie, czy od wczoraj będzie niższa.
1: Chciałam wrócić do problemu, który Koalicja Obywatelska, jak widać, ma nieustająco. Czytam w Wirtualnej Polsce, że Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył karę finansową 24 000 zł na jedną z miejskich przychodni w Piasecznie, ponieważ poza kolejką przyjmowali byli radni Koalicji Obywatelskiej. To jest kolejny przypadek. Był szpital południowy, była sprawa senatora Lęca, no i teraz znów kolejna sprawa. Jak widać, Koalicja Obywatelska nie bardzo sobie radzi z tym problemem.
0: No, wydaje się, że problem ma charakter powszechny i że problem nie ogranicza się do jednej partii, bo pani wspomniała.
1: No ale to jest
0: publikacje.
1: Partia rządząca, więc to jest fundamentalne.
0: Ja wiem. W różnych tylko że też pamięta pani, że były podobne publikacje dotyczące Lubelszczyzny, dotyczące Podkarpacia, które dotyczyły polityków PiSu. I ja nie mam zamiaru odbijać piłeczki. No to jest jakiś realny problem. Są nawet ludzie, którzy uważają, że to jest pewna norma. Mam nadzieję, że tak nie jest. Jedyne, co pociesza w tym wszystkim, to to, że te sytuacje wychodzą na jaw, dzięki przede wszystkim dziennikarzom, i że nikt ich nie bagatelizuje, że te kary są nakładane, że te sprawy są wyjaśniane i mam nadzieję, bo to, temu to służy, że to nie tylko chodzi o to, żeby w jakimś Piasecznie czy gdzieś pod Toruniem nałożyć karę, tylko że to wyznaczy pewien standard postępowania, pokaże, że nie ma zgody na takie postępowanie i że ten proceder po prostu zostanie ukrócony. Mam taką nadzieję. Cieszę się, że nikt tego nie zamiata pod dywan, tylko konsekwentnie wyjaśnia.
1: Sławomir Nitras, poseł Koalicji Obywatelskiej, był gościem TOK FM. Bardzo dziękuję, panie pośle, za rozmowę.
0: Dziękuję, dobrego dnia.
1: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a na łączach Michał Wójcik, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister sprawiedliwości w rządzie PiS. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
1: Panie pośle, Sławomir Mentzen napisał tak. Żałuję, że prezydent poddał się propagandzie Donalda Tuska i zgodził się na ten podatek. Dotknie to Polaków oszczędzających w funduszach, będących akcjonariuszami Orlenu. Miałem wielką nadzieję, że ten prezydent będzie chronił Polaków przed podatkami, a wyszło jak zwykle. Zgadza się pan z tą opinią Sławomira Mentzena?
2: Nie, my poparliśmy podpisanie tej ustawy przez pana prezydenta, oczekując jednocześnie, że będą jakieś zmiany na stacjach paliw i że pojawi się to symboliczne już 5,19. Więc wie pan Mentzen nie jest ze mną w partii, aczkolwiek chcę powiedzieć jedną rzecz tutaj przy okazji tej obniżki cen paliw, że ta ustawa kompletnie nie była potrzebna. Można było obniżyć te ceny bez tej ustawy.
1: Ale pan przecież należy do partii, która cały czas powtarza, że finanse publiczne są w złym stanie, dług publiczny rośnie i chce pan, żeby jeszcze bardziej wzrósł, tak? Jeżeli nie będzie tego podatku od nadzwyczajnych zysków.
2: Ja mogę
1: trzeba się na coś
2: tak,
1: zdecydować. Albo się krytykuje dług publiczny, albo próbuje się zapewnić jakieś przychody budżetowi, żeby można było obniżyć te ceny.
2: Pani redaktor, z tego, że łupiono Polaków cenami paliw na stacjach paliw, powinien tłumaczyć się Donald Tusk, a nie Michał Wójcik, ani ktoś z Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast ludzie nie mogą być rzeczywiście zakładnikami sporu, który chce wywołać i prowadzi go z różnych powodów Donald Tusk na linii Pałac Prezydencki, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Tak. Mówię jeszcze raz, w ustawie o akcyzie można było zrobić krótką nowelizację, która przedłużałaby możliwość obniżki paliwa. W ustawie VAT-owskiej taka podstawa do rozporządzenia już była. A dlaczego grał Donald Tusk z tą ustawą? No, dlatego, że chciał grać.
1: Nie, dlatego, że nie chciał zadłużać jeszcze bardziej państwa. Ale panie pośle, bo tylko tak wspomnę, że wypominacie Donaldowi Tuskowi, że obiecywał benzynę po 5,19, ale nie wiem, rozumiem, że pan nie za bardzo zna się na ekonomii, był pan wiceministrem sprawiedliwości, ale
2: dlaczego pani
1: zna
2: uważa?
1: Pani takie pojęcie jak inflacja? Czy nie? Inflacja skumulowana w ciągu 4 lat. Nie, ja tylko panu polecam taką analizę na portalu money.pl, gdzie jest dokładnie pokazane, że owe 5,19 to w tej chwili de facto po tej skumulowanej inflacji jest to 6 zł i 50 groszy. Ale polecam panu lekturę, bo warto zawsze się czegoś dowiedzieć. Natomiast chodzi mi o to,
2: dlaczego pani uważa, że nie znam się na ekonomii? Ja takie studia.
1: No bo przywołuje pan 5,19, które było wypowiedziane w 2022 roku, jest coś takiego jak inflacja skumulowana. No po prostu tłumaczę panu, że jest taka inflacja, takie pojęcie jak inflacja skumulowana.
2: Ja rozumiem, że mogła pani być znakomitym rzecznikiem rządu, natomiast nawet więcej powinien, 5,19, bo to symboliczne, nawet mniej było, 4,80, o ile pamiętam, mówił Donald Tusk. To pani, nie można nas obwiniać, że jest niepoważnym politykiem i mówi, że wystarczy mu jeden dzień na to, żeby obniżyć ceny paliw do takiej wysokości i odpowiada w ten sposób dziennikarzom w czasie wyborów. No przecież to jest oszustwo, po prostu ordynarne oszustwo.
1: Nie w czasie wyborów, tylko w 2022 roku i tłumaczę panu, że była inflacja skumulowana. Ale dobrze, zostawmy to. Mój problem polega na tym, że gdyby jednak pan prezydent od razu podpisał ustawę i tak ją podpisał, tak? Więc mógł ją podpisać za pierwszym razem i szybciej te ceny na stacjach by spadły i my byśmy tankowali taniej. A przez to, że była ta blokada, z której ostatecznie pan prezydent zrezygnował, więc dlatego była bez sensu, no to żeśmy jednak te wyższe ceny płacili dłużej.
2: Ale pani redaktor mnie nie słuchała przed chwilą. Powiedziałem, że w ustawie akcyzowej można było zrobić jednodniową, no i nawet nie jednodniową, tylko w ciągu jednego dnia po prostu szybką nowelizację, a druga podstawa była w ustawie o VAT-ie, gdzie rząd nie potrzebował w ogóle tej ustawy do tego, żeby obniżać ceny paliw. Dlaczego tego rząd nie zrobił wiele miesięcy temu? Dlaczego nie zrobił tego rząd? No nie zrobił, bo nie chciał zrobić, bo upił. A wie pani dlaczego?
1: Nie, wcześniej bo właśnie to zrobił.
2: Nie znam się kompletnie na ekonomii, ale wiem, że wie pani, wyższe ceny paliwa akurat służą Donaldowi Tuskowi, temu budżetowi, który po prostu dzisiaj jest na dnie.
1: Ja rozumiem, no ale gdyby przyjąć pańskie rozumowanie, to po co prezydent podpisywał tę ustawę? Bo ja panu przypomnę, że Zbigniew Boguski, szef kancelarii prezydenta, powiedział, że to jest absolutnie ustawa nie do przyjęcia, że każdy, kto przeczytał elementarz z ekonomii, wie, że ceny paliwa wzrosną, że nie można w ten sposób nakładać podatków, po czym prezydent podpisuje ustawę.
2: Zaraz pani powiem dlaczego. Powtórzę zresztą. Dlatego, że wziął sobie Donald Tusk na zakładników ludzi. Chodził z kawką wokół Belwederu. Pani mówi, podpisz to, zrób to, a jak nie, to zobaczymy. I tak sobie grał z ludźmi. Tak się nie robi, wie pani. Bóg to zrobi sam. Zresztą o czym my rozmawiamy? No przecież on rządzi. Od 3 lat rządzi. Jaka jest cena paliwa? Dochodziła do 10 zł prawie. Mógł to zrobić wcześniej. Łupił Polaków, nie chciała. Dzisiaj przerzuca na Donalda Trumpa, na sytuację na Bliskim Wschodzie, na wojnę. No wie pani, to nie jest uczciwe.
1: A wzrost cen paliwa z czego wynika, pana zdaniem? Nie z konfliktu na Bliskim Wschodzie, tak?
2: Między innymi. Oczywiście, że różne okoliczności wpływają na to, że ceny paliwa rosną, ale my jako Prawo i Sprawiedliwość proponowaliśmy obniż VAT z 23 do 8%, obniż akcyzę, ludzie natychmiast poczują, że to paliwo mniej kosztuje.
1: I to zostało przecież zrobione. Można to było,
2: ale można to było zrobić już kilka tygodni temu i to on mógł zrobić.
1: Ale trzeba znaleźć źródła finansowania, panie pośle. Ja wiem, że to może opozycji nie obchodzi, ale jest taki problem, jak znalezienie źródła finansowania. Panie pośle, chciałam zapytać o te propozycje podatkowe i gospodarcze, które właśnie się pojawiły w ten weekend. Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło takie propozycje i tam na przykład jest mowa o przywróceniu składki zdrowotnej, formy składki zdrowotnej sprzed zmian Prawa i Sprawiedliwości. Czyli jakby znów robicie zwrot o 180 stopni, coś wprowadziliście, a teraz chcecie wrócić do stanu poprzedniego.
2: No to, ale to chyba nie przeszkadza nikomu, jeżeli to chyba, o ile pamiętam, i karta podatkowa ma być przywrócona, bardzo dobre, bo to rzemieślnicy, którzy głosowali na Koalicję Obywatelską, myślę, że wreszcie się opamiętają, przestają głosować na
1: Ale przecież
2: Tuska.
1: To wy wprowadziliście te zmiany podatkowe.
2: Czy podatek liniowy, no przecież to są dobre propozycje. Dlaczego mamy nie proponować czegoś takiego? Ale tych propozycji jest znacznie więcej, bo też KSeF, przecież mówimy o przejściowym KSeF-ie. My bardzo dużo tam propozycji zgłosiliśmy, bardzo dużo.
1: Tak, ale
2: propozycji.
1: To wszystko jest sprzeczne z tym, co państwo uchwalali przed 23 rokiem, przed 24 rokiem. To wszystko właśnie pana partia wprowadziła.
2: Znaczy, ja nie chcę potępiać nowego ładu, tak, polskiego ładu, który był wówczas, którego twarzą był Mateusz Morawiecki. Myślę, że lepszym adresatem pani słów byłby właśnie były premier, z którym warto porozmawiać, czy wszystko było tak, jak powinno być. My uważamy dzisiaj jako Prawo i Sprawiedliwość, że należy ulżyć przedsiębiorcom w różnych polach. Donald Tusk tego nie zrobił. My to jesteśmy w stanie zrobić.
1: Ale panie pośle, ja chciałam zwrócić uwagę, że rząd Donalda Tuska uchwalił ustawę, która w jakimś stopniu łagodziła kwestię składki zdrowotnej i mimo to PiS głosował przeciwko, a Andrzej Duda nie podpisał tej ustawy. Więc rząd Donalda Tuska już próbował złagodzić te przepisy dla przedsiębiorców, ale nie miał poparcia PiSu i później prezydent Duda, który wywodzi się z obozu PiS, też to zablokował. Więc naprawdę to jest brak konsekwencji.
2: O ile wiem, to nie wszyscy wtedy na tym zyskiwali. To chyba o to chodziło, panie redaktorze, że to nie było zbyt sprawiedliwe. Donald Tusk, przepraszam, ale jeżeli chodzi o swoje obietnice w obszarze podatków, kwot wolnych od podatków, to naprawdę jest człowiekiem, który oszukał ludzi. Bo ja dzisiaj równie dobrze mógłbym zapytać pani, dlaczego ludzie nie mają tego 60-tysięcznego tej kwoty wolnej od podatku. Dlaczego? My jak obiecywaliśmy, to słowa dotrzymaliśmy, jest 30-tysięczna, zośmy podnieśliśmy. Miało być 60, wszyscy by skorzystali. Pani, ja, słuchacze, wszyscy by skorzystali. Gdzie jest ta kwota wolna od podatku? Nie ma jej. Dzisiaj dyskutuję sobie o jakichś innych propozycjach, które mają dotyczyć wąskiej grupy społeczeństwa. W tematyce podatkowej polegli.
1: Chcę powiedzieć tak, że państwa propozycja też dotyczy wąskiej grupy i też jest w tym kontekście niesprawiedliwa.
2: Nie,
1: na pewno partia Razem tak powie.
2: Za każdym razem
1: chodzi o to, żeby prowadzić przepisy dobre dla przedsiębiorców w sprawie składki zdrowotnej. I w tym przypadku, i w tym. Jak Donald Tusk próbował, to żeście głosowali przeciw i zablokował prezydent Duda. Teraz państwo proponują jeszcze dalej idące zmiany. Ale panie pośle, chodzi o to, że mówiąc o 60 tysiącach, oczywiście ma pan rację, ale ucieka pan od odpowiedzi na niewygodne pytania. Ja na przykład czytam dobrowolny KSeF. Chcę powiedzieć, że to rząd Prawa i Sprawiedliwości i większość Prawa i Sprawiedliwości uchwaliła przepisy dotyczące KSeF i wprowadzała obowiązek po prostu. Więc to są niekonsekwentne wasze propozycje, bo kompletnie odwrotne niż to, co robiliście w czasie swoich rządów.
2: Równie dobrze mógłbym wrócić do początku naszej rozmowy i zapytać, czy na sytuację dotyczącą podatków wpływa także to, co się dzieje na świecie. No, wpływa, prawda? No, sytuacja, zgadza się pani, że jest inna niż była kilka lat temu, gdzie państwo rosło, jeżeli chodzi o gospodarkę, gdzie różne programy społeczne można było zaproponować, więc pojawiła się również kwestia KSeF-u. Natomiast dzisiaj nic nie stoi na przeszkodzie. W tej sytuacji trudnej dla przedsiębiorców, bardzo trudnej, gdzie jest odpływ z powodu genialnej polityki.
1: W 23 roku też była trudna. Bardzo niski wzrost gospodarczy PiS zostawił. 0,2% PKB.
2: Panie redaktor, my przez skumulowany, jak pani mówi, ten wzrost gospodarczy przez wszystkie lata naszych rządów mieliśmy wyższy niż Koalicja Obywatelska w ciągu tych 4 lat.
1: Ale władzę oddawaliście z bardzo niskim wzrostem. Przypomnę, 0,2, czyli prawie stagnacja.
2: Mhm. Po pandemii i w czasie wojny.
1: Na pewno to miał wpływ.
2: Rozmawiamy uczciwie.
1: Tak, to miał oczywiście wpływ, ale zwracam uwagę, że wtedy też była trudna sytuacja, mimo to chcieliście wprowadzić KSeF obowiązkowo. Ale panie pośle, bo jeszcze mam jedno pytanie. Bo czytam tutaj wpisy Patryka Jakiego, który krytykuje system kaucyjny i mówi, że rząd zrobił z Polaków śmieciarzy, a przecież ustawę kaucyjną Sejm uchwalił w lipcu 2023 roku i pan na przykład za tą ustawą głosował. I znów niekonsekwencja. Mhm. Znaczy krytykujecie to, co sami uchwaliliście.
2: A dobrze ten system funkcjonuje pani zdaniem? No ale, bo to też równie dobrze mogę zapytać.
1: Panie pośle, no ale no, to był to przez tak, was zaprojektowany to, system.
2: No tak, ale czy to tak miał ten system funkcjonować, jak to dzisiaj funkcjonuje, pani redaktor?
1: Tak, panie pośle, powtórzę jeszcze raz. Ten system funkcjonuje tak, jak państwo go zaplanowali.
2: Nie, tak jak jest nadzorowany i nie, tak jak jest nadzorowany i tak jak jest kwestia wykonawcza. Co innego jest, wie pani, tworzyć coś, a co innego jest wykonywać. Nie moja wina, że tak funkcjonujemy w obszarze wykonawczym, że podatki, wie pani, polityka podatkowa, fiskalna, polityka gospodarcza i także w obszarze odpadów, że to wszystko leży. To nie nasza wina, że oni nie są przygotowani do tego, że nie byli przygotowani, że nie mieli kat. To nie nasza wina. Bo próbuje pani, że redaktor przerzucać to na
1: mnie. Nie, ale
2: na
1: główny
2: mnie,
1: tam... zarzut jest taki, no, że trzeba odnieść butelki plastikowe do automatu. I to było w waszej ustawie. To jest główny zarzut, że ludziom się nie chce odnosić butelek i że to jest takie ciężkie. No ale przecież to było w waszej ustawie, więc tutaj naprawdę przez to nasze lasy są bardziej czyste, nie pałętają się te butelki po ulicach. No są jednak zalety tego systemu, cokolwiek by o nim nie mówić.
2: To zawsze trzeba zapytać, kto zarabia na tym, ile zarabia i jak ten system funkcjonuje. A dzisiaj jakby porozmawiać z ludźmi, to wie pani, no, nie ma zbyt wielu, którzy chwalą po prostu to, jak to zostało zaprojektowane.
1: No, sondaże wskazują coś innego, ale rozumiem, że woli pan tę wersję, że jesteśmy śmieciarzami. Nie, nie jesteśmy śmieciarzami, jesteśmy ludźmi, którzy dbają o swoje otoczenie i środowisko. Tak sądzę. Panie pośle, jeszcze tylko chciałam zapytać króciutko, ale ostatnie pytanie. Co pan sądzi na temat zawiadomień do prokuratury, że zarówno Julia Przyłębska, jak i Bogdan Święczkowski manipulowali składami sędziowskimi?
2: No to jest próba jakby, panie, rozkręcania kolejnego konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Ja się cieszę, że prezes Trybunału wszczął postępowania dyscyplinarne w sprawie sędziów na przykład, którzy nie orzekają, wie pani, bo tutaj jest rzeczywiście zawiadomienie. A kto złożył? To pan sędzia Patyra, tak?
1: Jeśli chodzi o pana Święczkowskiego, tak, sędzia Patyra.
2: Pan sędzia Patyra. To pan sędzia, sposób... pan sędzia, tak. Mhm. Pan sędzia Patyra. Panie redaktor, odebrane zostało ślubowanie od niego. Został sędzią Trybunału, po czym orzekł, że nie będzie w ogóle orzekał i zarabia miesięcznie kilkadziesiąt tysięcy złotych według mojej wiedzy i kompletnie nic nie robi. No to jest uczciwe? To o czym
1: pani
2: rozmawiamy?
1: Panie pośle, ci sędziowie wstrzymują się, dlatego że uważają, że Bogdan Święczkowski łamie prawo, nie dopuszczając do orzekania legalnie wybranych sędziów. Ale niestety musimy już kończyć. Pewnie będziemy wracać do tego wątku. Michał Wójcik, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
2: Bardzo dziękuję.
3: To jest powtórka.

0: Oczywiście, że jest sens w życiu singlem. Dlaczego nie? Jest się szczęśliwym.
1: Właśnie, szczęście jednostki nie zależy od tego, czy ma drugą osobę, tylko od tego, jak my żyjemy swoim życiem.
2: My jesteśmy 50 lat w związku.
3: Myślimy, że trzeba być w związku.
4: Czasami jest to konieczność, czasami jest to wybór wynikający z tego, że ktoś po prostu nie chce dzielić swojego życia z kimś na stałe.
5: Potrzebujemy związków, potrzebujemy oczywiście.
6: Zawsze jest lepiej we dwoje niż samemu.
7: Jeżeli to jest takie dobrowolne bycie singlem, to badania wskazują, że satysfakcja z życia takich osób nie odbiega znacząco od osób w związkach.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Wschodnia flanka NATO musi mówić jednym głosem, mówił szef MSWiA podczas spotkania ze swoim litewskim odpowiednikiem. To wielkie zwycięstwo, tak prezydent USA komentuje wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich w Brazylii. Co najmniej 40 placówek jest zagrożonych upadłością, w informacjach również o krytycznej sytuacji szpitali powiatowych. Minęła pierwsza, Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Wschodnia flanka NATO mówi jednym głosem, zapewniali na przejściu granicznym w Budzisku ministrowie spraw wewnętrznych Polski i Litwy. Agenda obu krajów na najbliższe miesiące jest w zasadzie identyczna, przekonywał Marcin Kierwiński.
10: W wielu tematach mówimy jednym głosem i to bardzo cieszy, bo ta część Europy, wschodnia flanka NATO, Unii Europejskiej, musi mówić jednym głosem, żeby uporać się i przeciwdziałać zagrożeniom, które niesie imperializm rosyjski, niesie trudna sytuacja za naszą wschodnią granicą.
9: A szef litewskiego MSW Martynas Katalinas dodawał, że musimy mierzyć się nie tylko ze zagrożeniem ze strony dronów czy problemem przekraczających granice balonów, ale też z innymi wyzwaniami wojny hybrydowej.
11: Pojawiają się tunele, przekopy, pojawiają się akty sabotażu i to, proszę Państwa, nie tylko w samej Litwie, czy Polsce, czy na naszej wspólnej granicy. Musimy im stawić czoła.
9: Obaj ministrowie uznali, że potrzebne są zmiany w pakcie migracyjnym, bo obecnie funkcjonujące rozwiązania nie są wystarczające. Szef polskiego MSWiA poinformował, że kontrole na polsko-litewskiej granicy będą utrzymane jeszcze przynajmniej przez pół roku. To skandal i kompromitacja, tak o obecnej sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym, mówił w wywiadzie politycznym w TOK FM senator Unii Centrum i były prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Jacek Trela. Prezes Trybunału Bogdan Święczkowski zatrudnił byłego szefa CBA Andrzeja Stróżnego na stanowisko doradcy do spraw bezpieczeństwa. To w związku z zarzutami, które prokuratura postawiła dyrektorce kancelarii i komendantowi Straży Trybunalskiej z uwagi na niedopuszczenie do wykonywania obowiązków czworga wybranych przez Sejm sędziów.
12: Zostali wybrani sędziowie, złożyli ślubowanie, więc to jest wszystko zgodnie z prawem. Natomiast politycy na to nie zwracają uwagi, w szczególności prezydent, otoczenie prezydenta, pan minister Bogucki i wolą polityczną grę prowadzić.
9: Komentował w TOK FM senator Jacek Trela. W ocenie prezesa Trybunału Konstytucyjnego czworo wybranych w marcu sędziów nie jest uprawnionych do orzekania. A to dlatego, że prezydent Karol Nawrocki nie zaprosił ich na ślubowanie do Pałacu Prezydenckiego. Ci jednak złożyli przysięgę w sali kolumnowej Sejmu, używając zwrotu wobec prezydenta. Zdaniem Bogdana Święczkowskiego taka forma ślubowania nie jest dopuszczalna. Prezydent USA Donald Trump wyraził zadowolenie z wyniku Flavia Bolsonaro, który wygrał pierwszą turę wyborów prezydenckich w Brazylii. Ocenił, że to wielkie zwycięstwo. Bolsonaro w drugiej turze zmierzy się z obecnym szefem państwa Luizem Inácio Lulą da Silvą. Trump powiedział, że rezultat wyborów był wyrównany, ale było to bardzo, bardzo duże zwycięstwo. W ubiegłym tygodniu agencja Reutera podała, że brazylijska agencja wywiadowcza ABIN poinformowała urzędników z Francji i Niemiec o domniemanych ingerencjach USA i Rosji przed wyborami prezydenckimi w Brazylii. Spór o zarzuty dotyczące ingerencji w Waszyngtonu w sprawy Brazylii trwa od miesięcy. Jak podkreślił New York Times, dzięki wygranej Flavia Bolsonaro, Trump zyskałby nowego, silnego sojusznika w Ameryce Łacińskiej, zwłaszcza w dziedzinie bezpieczeństwa. Szpitale powiatowe w Polsce są w krytycznej sytuacji. Co najmniej 40 placówek jest zagrożonych upadłością, a ich zadłużenie przekracza miliard złotych. W Kujawsko-Pomorskiem w bardzo trudnej sytuacji jest m.in. wielospecjalistyczny szpital imienia Ludwika Błaszka w Inowrocławiu. Ratunkiem dla zadłużonej placówki ma być przejęcie jej przez samorząd województwa, który ma większe możliwości finansowe. O szczegółach opowie Agnieszka Wynarska.
13: W ubiegłym roku szpital wygenerował 52 miliony złotych straty. W tym roku dług ma sięgnąć już 70%. 72 milionów, mówi Joanna Brzęk, zastępca dyrektora do spraw finansowych w Inowrocławskim Szpitalu.
14: Nie jesteśmy w stanie zbilansować naszej działalności, czyli wyprowadzić tej działalności na tak zwane zero. Strata szpitala miesiąc w miesiąc wzrasta o 4,5 miliona.
13: Szpital miałby przejąć samorząd województwa, potwierdza marszałek Piotr Całbecki.
15: Musimy uzgodnić z organizatorem, samym szpitalem, a i sami musimy przeprowadzić odpowiednie jeszcze szczegółowe analizy.
13: W przeszłości władze województwa rozważały przejęcie szpitala powiatowego w Grudziądzu, którego zadłużenie sięga już niemal 0,5 miliarda złotych, ale ostatecznie do tego nie doszło. Agnieszka Wynarska, TOK FM.
9: A teraz w informacjach czas na sport. Zasłużyliśmy na lepszy wynik, powiedział trener piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban po przegranym 0-1 wyjazdowym meczu z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. O wyniku zdecydował rzut karny, który w 84 minucie wykorzystał Iwan Basić. Urban zapewnił, że będzie spać spokojnie, ale uchylił się od podsumowania 4 rozegranych w krótkim czasie meczów Ligi Narodów. Polacy zdobyli w nich 4 punkty za zwycięstwo nad Rumunią 6-0 i remis z Bośnią i Hercegowiną 0-0 w Warszawie. Ponieśli też 2 wyjazdowe porażki ze Szwecją 1-3 oraz w rewanżu z Bośnią 0-1. Rowerem z Sosnowca do Katowic, tak, ale dopiero za kilka lat. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia odebrała koncepcję Velostrady łączącej oba miasta. Budowa rowerowej autostrady została podzielona na 2 etapy z powodu problemów dotyczących przebiegu trasy, mówi Łukasz Zych z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
16: Mamy niewyjaśnioną sytuację sporej ilości działek, bo to jest prawie 70 działek, gdzie albo właściciel w ogóle nie został ustalony, albo właściciel nie wyraził zgody na przejęcie. W tym drugim etapie, czyli od ulicy Halera do granicy z Sosnowcem, konieczne będzie wytyczenie przebiegu alternatywnego.
9: Jeśli chodzi o pierwszy etap, tu odcinek rowerowej autostrady ma mieć blisko 3 km i poprowadzi od ulicy Bogucickiej do ulicy Halera. Jego budowę ma rozpocząć się za 2 lata. Teraz jeszcze prognoza pogody, a kolejne informacje w TOK FM o 2:00. Dzień szykuje się słoneczny, jedynie na północy zachmurzenie stopniowo będzie wzrastać i tam mogą pojawić się słabe, przelotne opady deszczu. Na termometrach dziś od 16 stopni na północnym wschodzie do 20 w centrum i 22 na południu kraju.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
17: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Bronisław Komorowski, były prezydent. Dzień dobry, panie prezydencie.
18: Dzień dobry, witam panią i witam wszystkich radiosłuchaczy.
17: I także widzów na YouTubie, ponieważ trwa transmisja naszej rozmowy właśnie na tej platformie. Panie prezydencie, Sławomir Mentzen uważa, że należy przywrócić właściwie pobór, tak jak za dawnych czasów. Już i także powszechne szkolenia dla 19-latków, ponieważ no, armia zawodowa to nie jest dobre rozwiązanie. Co pan sądzi na ten temat?
18: Armia zawodowa to jest dobre rozwiązanie, o czym świadczy to, że nawet Rosja, która toczy wojnę, i nawet Ukraina nie sięgnęła po, i tak powiem, rozwiązanie pod tytułem powszechny pobór obowiązkowy.
17: No, ale jest pobór jednak. No,
18: a my też mamy pobór. Jest taka możliwość. I państwo polskie z tego korzystać powinno, ale na miarę potrzeb. A tymi potrzebami głównie są problemy związane ze szkoleniem rezerw osobowych na potrzeby mobilizacji. To znaczy, ja uważam, że nie ma takiej potrzeby, aby wszystkich brać w kamasze na jakikolwiek, tak powiem, na jakikolwiek czas, ale powinna być możliwość sięgnięcia przez państwo polskie, przez wojsko, no, do na przykład niektórych specjalności zawodowych, które wojsku mogą być przydatne niekoniecznie dzisiaj, tylko na wypadek wojny. To znaczy na przykład niektórych techników, niektórych informatyków, a nie wszystkich jak leci. Tych na większą skalę można rzeczywiście, to się dzieje, szkolić tych, którzy są chętni do szkolenia. No jaki będzie pożytek z obowiązkowo wcielonego młodego człowieka, którego przez miesiąc będzie się uczyło biegać po polu? To żaden żołnierz, to takie raczej mięso armatnie. Ale ci, którzy znajdują w tym jakąś satysfakcję, mogą przy okazji, realizując jakieś własne potrzeby, no, przygotowywać się na wypadek wojny.
17: Jak już jesteśmy przy wypowiedziach Sławomira Mentzena, to ostatnio wyśmiewał on przyjęcie do policji kobiet. Uważa, że funkcjonariusze nie są
18: w stanie uważam, że
17: sprostać wyzwaniu.
18: Chyba pewnie pan Mentzen żałuje tej wypowiedzi.
17: No tak, bo widziałam, że policjantki wezwały go do wspólnych testów
18: sprawnościowych. Ale wie pani,
17: ja zachęcam pana Sławomira Mentzena, żeby się zdecydował na tę konfrontację z policjantem.
18: Tak, tylko wie pani, ja z kolei patrzę na to trochę tak, że chyba się nadaje temu jakieś znaczenie, bo to tak, jakby pan Mentzen popełnił świętokradztwo, prawdę powiedziawszy, na niego się rzucono. No, ironia czasami bywa mądra, czasami bywa głupia i czasami jest szkodliwa dla tego, który ironizuje, więc no, ale chyba to nie jest warte, tak powiem, jakiegoś mielenia właśnie na tej zasadzie, że to jest no taka straszna zbrodnia, no śmieszne, niepoważne i chyba szkodliwe.
17: Panie prezydencie, jak pan ocenia ten zwrot? Bo prezydent Karol Nawrocki najpierw nie chciał podpisać ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków od koncernów paliwowych, a przy drugim podejściu jednak podpisał.
18: No myślę, że pewnie znaczenie tutaj istotne dla decyzji pana prezydenta miały oczekiwania polskich kierowców, którzy uwierzyli w to, że no, jest możliwość, tak powiem, wprowadzenia ulgi w ich portfelach, no a że pan prezydent temu
17: ale
18: się przeciwstawił.
17: Mógł
18: oczywiście, wie pani, z mojego punktu widzenia, szczerze mówiąc, to ja powiem tak, no jednak jest problem, czy państwo polskie stać na wydanie kolejnych 5 miliardów złotych na jakąś formę dopłaty z budżetu do ceny paliwa. I ja bym oczekiwał od pana prezydenta raczej nie ścigania się z rządem, jak zmniejszyć dochody budżetu polskiego i jak zwiększyć wydatki budżetu polskiego, tylko raczej oczekiwałbym jakiejś pewnej refleksji. To byłaby rola prezydencka. No, drogi rządzie, zastanówmy się, czy państwo polskie stać na wydanie kolejnych miliardów, które na dodatek...
17: A uważa pan, że rząd idzie za daleko, jeśli chodzi o interwencję i obniżanie ceny?
18: Ja uważam, że wie pani, no, rząd jest w obliczu perspektywy wyborów parlamentarnych i oczywiście tego rodzaju ruch, on przysporzy popularności środowiskom współtworzącym rząd, ale pan prezydent do wyborów w przyszłym roku się nie wybiera, więc mógłby wystąpić w roli takiej instytucji, która no, przestrzega przed dalszym mnożeniem napięć wewnątrz budżetu, o którym mówią już w tej chwili bardzo no, tacy, powiedziałbym, uznani ekonomiści. Prawda?
17: Ale gdyby był pan prezydentem dzisiaj, to raczej nie podpisałby pan takiej ustawy?
18: Nie, wie pani, no, ja bym, albo bym, nie, to już jest odpowiedzialność rządu. Jeżeli ma te 5 miliardów i chce je dołożyć, czyli no to już jest pytanie o racjonalność ekonomiczną w skali takiej makro, ale to nie jest rola prezydenta, żeby rządowi utrudniać życie. No bo pan prezydent nie kierował się racjonalnością gospodarczą czy ekonomiczną, tylko kierował się chęcią postawienia na swoim i jednocześnie proponował zmniejszenie dochodów budżetu i zwiększenie wydatków, co w świetle jego własnej wypowiedzi o tym, że są te napięcia w budżecie coraz większe, jest zadłużenie rosnące, no jest po prostu, czyni jego decyzje kompletnie nielogicznymi, prawda? A no, że to, że skapitulował w obliczu presji, jak już powiedziałem, kierowców, no to tym bardziej go stawia w złym świetle.
17: Panie prezydencie, jak rozwiązać problem Trybunału Konstytucyjnego? Bo no, niedopuszczani są sędziowie do orzekania i może dojść do swego rodzaju przesilenia, tak? Jeżeli będzie próba odebrania immunitetu Bogdana Święczkowskiego.
18: No, są jakby chyba dostępne dwie metody, każda z nich się wiąże z bardzo poważnym ryzykiem. Jedno to jest takie rozwiązanie właśnie, odebranie immunitetu, co chwilowo pozwala zastępcy pana Święczkowskiego zwołać zgromadzenie ogólne.
17: Ale pan Święczkowski nie dopuści do zwołania zgromadzenia.
18: Jest według mnie,
17: czy pan sądzi, że policja może wejść do Trybunału?
18: Wie pani, ja słuchałem wypowiedzi pana Safiana, do którego mam ogromne zaufanie i z którego poglądami w tych sprawach się absolutnie identyfikuję. No mówi, że jednak trzeba do końca starać się zachować standardy państwa prawnego. A każde pójście na rozwiązanie siłowe no wiąże się z ogromnym ryzykiem. Po pierwsze nieskuteczności w tym sensie, że będzie to podważane, prawda, przez w dalszym ciągu Trybunał będzie kontestowany jako nieprawidłowo powołany. No a plus pewna utrata cnoty. No gdyby się okazało, że tego rodzaju myk prawny, jakim byłoby odebranie immunitetu panu Święczkowskiemu, któremu się to należy zresztą, to bym powiedział i dałoby to efekt w postaci całkowitego odblokowania Trybunału, no to można by powiedzieć, no może okej, ale jest zbyt duże ryzyko, że pójście taką drogą bardzo siłowego trochę rozwiązania nie da w efekcie jakby uspokojenia tej kwestii i rozpoczęcia funkcjonowania Trybunału w normalnych, zdrowych jakichś warunkach. No więc ja obawiam się, że to jeszcze potrwa i drugą możliwość to jest po prostu uzyskanie tak absolutnej większości przez nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, że pan Święczkowski nie będzie miał wyjścia, tylko będzie musiał się, tak powiem, ewakuować z Trybunału.
17: Panie sędzie, czy pan skrytykowałby ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka za to, że wypowiedział się dość ostro na temat sędziego, który przyznał list żelazny Marcinowi Romanowskiemu, bo pan minister Żurek powiedział, że neosędzia ze stajni Zbigniewa Ziobry jednoosobowo próbuje zapewnić nietykalność Marcinowi Romanowskiemu, swoich chronią swoich. Czy pan uważa, że ta wypowiedź jest za ostra, czy też jest adekwatna?
18: Pani, ja uważam, że tutaj rzeczywiście nie dopilnowano, ale to nie dopilnowała prokuratura tego, aby w rozstrzyganiu tej kwestii zwrócić uwagę, że ma to rozstrzygać neosędzia. No więc jest to niedopatrzenie prokuratury, która, tak powiem, z jakichś powodów
17: zapomniała
18: oprotestować to w porę.
17: Zastosuje przepis, który za czasów Zbigniewa Ziobry został wprowadzony.
18: No, to jest inna kwestia. To jest inna kwestia.
17: Tak,
18: ale
17: a
18: po drugie, wie pani, ja zastanawiam się, oczywiście ja rozumiem doskonale takie pewne oburzenie i frustrację prokuratury i prokuratora generalnego, ale sam się zastanawiam, czy co jest lepsze z punktu widzenia jakiegoś rozstrzygnięcia problemu pana Romanowskiego, czy to, że on jeszcze x miesięcy, a może i dłużej będzie na przymusowej emigracji, czy na tak zwanej ucieczce, czy też to, że tutaj jednak rozpocznie się jakaś sprawa sądowa przeciwko niemu.
17: Czyli nie ma pan tak negatywnego?
18: Ja nie, uważam, że...
17: Bo to jest podejrzenie, że Romanowski ucieknie, że wykorzysta ten moment i ucieknie jeszcze dalej.
18: Jeszcze dalej może uciec. No to prawda, tak, ale jednocześnie może być tak, że jeżeli powiedziałbym, nastąpi skuteczne oprotestowanie i odwołanie tej decyzji sądu przez sąd wyższej instancji, sąd apelacyjny tego listu żelaznego, no to może to oznaczać, że sprawa Romanowskiego będzie się ślimaczyła jeszcze 2 lata albo 3 lata.
17: Panie prezydencie, bo jeszcze chciałam, nie odpowiedział pan na pytanie, czy minister Żurek nie poszedł za daleko w krytyce sędziego,
18: chyba
17: ale...
18: nie, no bo, no wie pani, no każdy minister ma też prawo do pewnej frustracji, jeżeli stoi na czele struktury, która, jak powiedziałem, no jednak zaniedbała, tak powiem, uwagi w tej kwestii.
17: Panie prezydencie, chciałam zapytać, bo coraz więcej doniesień w tej sprawie się pojawia. Czy uważa pan za optymalną sytuację, w której Koalicja Obywatelska i PSL stworzyłyby wspólne listy w wyborach? No i też z ludźmi pewnie Polski 2000.
18: Nie uważam. Tak, uważam, że PSL, który zresztą zapowiedział, że chce, będzie wystawił własną listę, poza paktem senackim, który ma głęboki sens i jak najszerszy powinien być, no to jednak w wyborach parlamentarnych jest pewna logika. To znaczy, jeżeli się idzie w bloku wyborczym, to w jakiejś mierze trzeba, tak powiem, uśrednić poglądy na wiele spraw. I w tym wypadku uśrednić poglądy z lewicą.
17: No nie, może ci jedni kandydaci będą głosić takie poglądy,
18: no to tak się nie da.
17: To wtedy
18: pani koleżanki i koledzy będą wyciągali jakby niekonsekwencje w zachowaniach kandydatów z tej samej listy. Więc ja uważam, że PSL-owi może zaszkodzić.

0: się to wszystko rozpadło. On może powstać i do pewnego stopnia powstaje w ramach Koalicji Obywatelskiej, bo koalicja dokonała pewnego zwrotu w kwestiach imigrantów, kwestiach polityki obronnej i tak dalej, ale chyba dzisiaj jedynym takim biegunem, który może konkurować z panem Morawieckim o wyborców umiarkowanie konserwatywnych, no to jest właśnie PSL.
1: Panie prezydencie, bo kończymy naszą rozmowę, jeszcze chciałam zadać jedno pytanie. W jednej z prezydenckich rezydencji kancelaria prezydenta trzyma konie. To są konie, które są właśnie dla Karola Nawrockiego. Czy pan ma jakieś w tej sprawie wątpliwości? Bo widzę, że sprawa koni w kancelarii prezydenta budzi duże emocje.
0: Wie pani, rozumie, że mamy rozmawiać na zasadzie koń, a sprawa polska.
1: Tak.
0: Więc to trochę śmieszne.
1: Czy pan, panie prezydencie, miał konie?
0: Ja nie miałem koni i chyba wystarczały rowery, tak powiem. Natomiast, wie pani, ja sam jeździłem konno sportowo w młodości, a oprócz tego mam bardzo taką bogatą tradycję rodzinną, kawaleryjską, no więc właśnie, ja jestem ostatni do krytykowania prezydenta za to, że chce jeździć konno. Natomiast oczywiście słyszałem, no jednak widać, pracownicy kancelarii no nie potrafią się uchronić przed kłamstwami, no bo próbowali powiedzieć, że to kupowali poprzedni prezydenci tego konia, a wyszło na to, że to prezydent Duda i prezydent Nawrocki. Na pociechę powiem dwie rzeczy. Z jednej strony słyszałem, że tam jest został zakupiony koń husulski, husuł, no a to byłaby jedyny gest pana prezydenta proukraiński. A po drugie, wie pani, no może to Polsce wyjdzie na dobre, no bo kiedyś w ramach takich przekomarzeń się piechurów i kawalerzystów, piechurzy mówili, no jednak co dwie głowy, to nie jedna.
1: Prezydent Bronisław Komorowski był gościem TOK FM. Bardzo dziękuję, panie prezydencie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Piotr Trudnowski, Klub Jagielloński.
2: Dzień dobry.
1: Oraz Arkadiusz Gruszczyński, Gazeta Wyborcza. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Chciałam, abyście tak dwa słowa podsumowania wygłosili w sprawie prezydenta Karola Nawrockiego, który najpierw nie chciał podpisać ustawy o podatku od nadmiarowych, nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, a przy drugim podejściu jednak podpisał, mimo iż zarzekał się pan minister Boguski, szef kancelarii prezydenta, że to jest bardzo złe rozwiązanie, że to tylko ceny wzrosną, że jest niekonstytucyjne i absolutnie każdy, kto ma elementarną wiedzę o ekonomii, wie, że taka ustawa nie powinna wejść w życie, po czym jednak ta ustawa weszła. Piotr Trudnowski.
3: Znaczy tak, dwie kwestie. Wydaje mi się, że kiedy ta ustawa była składana po raz pierwszy, to ta reakcja prezydenta kierująca, to chyba prezydent Nawrocki zbyt wielu ustaw nie kieruje do kontroli prewencyjnej, do Trybunału Konstytucyjnego. Ale w porównaniu, nie wiem, z liczbą wet i tak dalej, wydaje mi się, że to bylibyśmy cały czas w jednocyfrowej liczbie, prawdę mówiąc, gdybyśmy to sprawdzili. Natomiast wydaje mi się, że tam było realne uzasadnienie, tak? No bo jeżeli się spojrzy na historyczne orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z czasów, kiedy to nie budziło żadnych wątpliwości, to faktycznie takie przepisy, które nakładają nowe ciężary podatkowe w sposób wsteczny, to znaczy to nie jest tak, że w każdym dziedzinie życia obowiązuje zasada, że prawo nie działa wsteczne, bo to jest zasadniczo zasada prawa karnego, tak co do zasady, no ale w przypadku obciążeń podatkowych ona również powinna być w jakiś sensowny, daleko idący sposób uzasadniona i powiązana z jakimś konkretnym interesem publicznym. W tych ustawach, o ile ja się orientuję, nie było takiego wprost powiązania środki z tego podatku. Można przekazać tylko i wyłącznie na taki cel. Wydaje mi się, że rząd, gdyby miał właśnie dużą determinację do tego, żeby mieć pewność, że tę ustawę prezydent podpisze, to po prostu takie twarde powiązanie wpisałby do drugiej wersji tej ustawy. Moim zdaniem to było obliczone na to, że będzie można się tak pojedynkować z Karolem Nawrockim, co zresztą doskonale widzieliśmy, bo te wątpliwości były realne, natomiast z drugiej strony no, sytuacja na stacjach paliw i ogólnie sytuacja polskiego budżetu jest na tyle trudna, że ja ogólnie dobrze oceniam te decyzje i w ogóle uważam, że w takich sytuacjach, czy to było ze rządów Prawa i Sprawiedliwości w czasach pandemii, czy w czasach wojny, czy w takiej sytuacji, kiedy mamy taką presję na rynku paliw, jaką mamy dzisiaj w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie, to tego typu rozwiązania, jak właśnie podatki od nadmiarowych zysków, one są po prostu

0: uzasadnione, szczególnie w naszej sytuacji budżetowej, która jest obecnie, delikatnie mówiąc, zatrważająca, więc cieszę się, że do tego podpisu doszło ostatecznie, co nie zmienia faktu, że te wątpliwości konstytucyjne tak na serio pozostają, tak? Znaczy to w idealnym świecie powinniśmy czekać na to, aż Trybunał Konstytucyjny, któremu ufamy, wszyscy ufają i uznają za ostateczne zdanie w tej sprawie, odpowie nam, czy ta ustawa jest w porządku, czy nie. No ale chyba wszyscy wiemy, że się nie doczekamy takiego rozstrzygnięcia.
1: No tu jest kilka elementów, które bym dodał do tego, co powiedział Piotrek Trudnowski. Po pierwsze, widać wyraźnie, że Donald Tusk odrabia lekcje z, no można powiedzieć chyba jasno, porażki tego liberalizmu czy neoliberalizmu, który znaliśmy od lat 80. i 90. Dlatego, że polityk liberał, który decyduje się na interwencjonizm państwa w takiej skali, jaką dzisiaj widzimy, to jest coś zupełnie nowego. Nawet można byłoby zaryzykować, że krytycy pana premiera Donalda Tuska mogliby go nawet oskarżyć o to, że jest o krok od komunizmu. Dlatego...
2: Daleko,
1: ale znam doskonale takie głosy.
0: W internecie o Jezu komunizm.
1: Znam doskonale takie głosy, które łączą naprawdę każdą interwencję państwa, a interwencja na rynku paliw spełnia te kryteria, no jako po prostu o krok od wprowadzenia jakiejś po prostu ponurej dyktatury. Ale
2: to ja liczę na to, że partia Razem wystąpi z jakimś aktem strzelistym na cześć Donalda Tuska w tej sytuacji.
1: No czekamy, Adrian Zandberg myślę, że akurat popiera te rozwiązania, ale już mówiąc bardzo poważnie, liberałowie, którzy odrobili lekcje lat 90. i 2000. i pogodzili się z usługami publicznymi i z tym, że państwo może interweniować w gospodarkę, no to jest wielka rzecz, która dzieje się dzisiaj na naszych oczach. Były takie dyskusje prowadzone przez wiele lat w środowisku kultury liberalnej, ale też wśród zachodnich intelektualistów liberalnych. Timothy Arton Gash na przykład napisał całą książkę o tym, w jaki sposób liberalizm może dzisiaj odpowiadać też na te nowe wyzwania gospodarcze i społeczne. To dzisiaj Donald Tusk w tym obszarze gospodarczym faktycznie realizuje te rozważania intelektualne, o których wspomniałem. No ale Karol Nawrocki faktycznie zaplątał się we własne nogi, ale dodałbym do tego, no bo oczywiście Karol Nawrocki zdenerwował Jarosława Kaczyńskiego, który przecież sprzeciwiał się tym zapisom ustawy, ale też nacisnął na odcisk wyborcom Konfederacji, dlatego że Karol Nawrocki podpisał słynną deklarację toruńską, w której zapewnił, że nie będzie dokładał nowych podatków do polskiego systemu podatkowego, a właśnie przecież taki podatek został obłożony na te, czy te firmy, które zarobiły nadmiarową, będą musiały podzielić się pieniędzmi z budżetem państwa. Już widziałem takie wpisy w mediach społecznościowych wyborców Konfederacji, którzy piszą, jestem rozczarowany, pan prezydent nie miał ingerować w polski system podatkowy, więc to jest ciekawy moment dla prezydenta Nawrockiego. Ja nie wiem, z czego wynika, czy z tego, że spłynęły sondaże do kancelarii prezydenta i Karol Nawrocki stwierdził, że nie może być twarzą wysokich cen paliw, co starał się wmówić opinii publicznej Donald Tusk. Czy ostatnie spadki w sondażach poparcia, w sondażach zaufania też zapaliły lampki alarmowe w kancelarii prezydenta? Czy faktycznie jest tak, że strategia, którą przyjął Nawrocki, o której mi mówili kilka miesięcy temu jego ludzie, takiego punktowego działania się nie sprawdza, że Karol Nawrocki traci jakiś polityczny grunt pod nogami?
2: Ale punktowego działania to co?
1: Takiego punktowego działania, że Karol Nawrocki zwrócił uwagę na to, wybiera sobie tematy, nie jest ciągle obecny w social mediach ani w mediach tradycyjnych, nie dzieli się wszystkimi swoimi przemyśleniami z opinią publiczną, naprawdę nie chodzi do mediów. Znaczy to jest prezydent, który chodzi do Kanału Zero.
2: Nigdzie indziej.
1: Bardzo dba o to i jego zaplecze polityczne dba o to, żeby za dużo prezydenta w przestrzeni publicznej nie było. Karol Nawrocki ma być carem albo królem Wielkiej Brytanii, który pojawia się na jakiś czas.
2: W pewnym momencie zabiera głos, dokładnie ale tak. Nie za często i to jeszcze w formie orędzia. Ale pytanie do Piotra, tę krótką odpowiedź oczywiście poproszę. Dlaczego spadł i czy to ma znaczenie, bo może nie ma znaczenia, takie notowania popularności Karola Nawrockiego.
0: Powiem tak, ja pamiętam moment, kiedy obchodziliśmy rocznicę wyborów i pojawiło się wtedy bardzo dużo komentarzy, dokładnie brzmiących tak samo jak dzisiaj. Ja wtedy nagrałem materiał, w którym przekonywałem, że moim zdaniem to poczucie, że jest jakieś poważne załamanie zaufania do Nawrockiego, jest przedwczesne, bo po prostu zapominamy o tym, że sam fakt w ogóle, że po takiej kampanii Karol Nawrocki wszedł na ten poziom 50% zaufania i więcej, to jest w ogóle rzecz, którą w czasie kampanii nikt by nie uwierzył. To znaczy, to była tak polaryzująca kampania.
2: I była takie,
0: ale nawet na prawicy wątpliwości względem Nawrockiego w czasie kampanii wśród wyborców prawicy były tak potężne, że wiara w to, że on w ciągu kilku miesięcy zbuduje sobie takie zaufanie na poziomie poprzednich prezydentów, moim zdaniem nikt by tego nie przyjął. Wszyscy by mówili niemożliwe, teraz będziemy mieli prezydenta, który budzi wątpliwości i tak dalej. Uważam, że cały czas, dopóki jest na czele sondaży, dopóki to są rejestry 40-paru%, to jest poparcie wysokie i chyba nie zgodziłbym się z tym, że Karol Nawrocki nie zabiera głosu. Karol Nawrocki pomija komunikację przez media, tak? Natomiast na przykład, jeśli chodzi o uzasadnianie podpisów i wet, kiedy robi to własnymi nagraniami i każdorazowo jakby tekstem, tak? Uzasadniającym, dlaczego zdecydował tak w każdej sprawie, to mam wrażenie, że pod kątem tego, że tak powiem, zaangażowania prezydenta w proces legislacyjny, czyli w jakimś sensie najważniejszym wymiarze tego, jaką rolę dzisiaj pełni prezydent, to moim zdaniem on się komunikuje radykalnie bardziej niż którykolwiek z jego poprzedników. Nawet w tej sprawie cen paliw, co prawda prezydent był wtedy w Stanach Zjednoczonych, ale kancelaria prezydenta opublikowała, kiedy ustawa była w Sejmie, swoje konkretne oczekiwania, co należy zmienić w tej ustawie, żeby zwiększyć szansę na weto. Ja zawsze uważałem, że prezydent powinien w ten sposób, czy to był Andrzej Duda, czy jakikolwiek inny prezydent, ingerować w proces legislacyjny, mówiąc, co należy zrobić, żeby ustawa była lepsza. I jeżeli ktoś to śledzi, to faktycznie, moim zdaniem, o polityce legislacyjnej Karola Nawrockiego wiemy dużo więcej niż w przypadku jakiegokolwiek poprzedniego prezydenta.
2: Z kim zapominamy, że jednak propozycja samego Karola Nawrockiego, czyli takiego prostego obniżenia marży, czyli ingerencji w taki bezpośredni obrót, no bo jednak państwo ma prawo nakładać podatki, możemy dyskutować, czy w jakiej formie, co jest zgodne z prawem, ale takie prosta operacja na marży, no to był tragiczny pomysł. To już żeśmy przerabiali w 2023 roku. Już wszyscy o tym zapomnieli. Ja mam wrażenie, że po prostu ktoś powiedział prezydentowi, że naprawdę jego koncepcja jest fatalna, tak podejrzewam. Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, w studiu Piotr Trudnowski, Klub Jagielloński i Arkadiusz Gruszczyński, Gazeta Wyborcza. Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło swoje propozycje podatkowe i jest tam wiele takich pomysłów, które odkręcają zmiany wprowadzone za pomocą Polskiego Ładu, czyli de facto Prawo i Sprawiedliwość chce się cofnąć do czasu sprzed Polskiego Ładu, za którym PiS głosował jednakowoż. No teraz jest mowa o tym, że to wina Mateusza Morawieckiego i dlatego trzeba się z tego wszystkiego wycofać, ale są takie bardzo radykalne zmiany, korzystne dla przedsiębiorców w tym sensie, że pozwalają przedsiębiorcom zwiększyć koszty, zmniejszyć opodatkowanie. Tam chodzi między innymi o amortyzację. Jest też słynny podatek obrotowy, ulubiony taki pomysł ludzi z kręgu Konfederacji. Pytanie, czy rzeczywiście to ma jakieś znaczenie w debacie publicznej, czy to pomoże Prawu i Sprawiedliwości. No i oczywiście nie jest jasne, z czego te zmiany mają być sfinansowane, dlatego że te propozycje to rzeczywiście spory ubytek w przychodach budżetu państwa. Arek Gruszczyński.
1: No mówi się o tym, że 50 miliardów złotych mają kosztować te propozycje gospodarcze Prawa i Sprawiedliwości. Ja bym zwrócił waszą uwagę na to, że 11 lat temu Prawo i Sprawiedliwość, Jarosław Kaczyński i premier Beata Szydło zaczynali swoje rządy od takiego mocnego rozdawnictwa łamane na socjal. To znaczy, że prezentowali wtedy jako partia prawicowa, która się przecież nie była kojarzona z takimi programami, taką właśnie wersję państwa, które pomaga najuboższym Polakom i szczególnie rodzinom. Dzisiaj po tych 11 latach w programie Prawa i Sprawiedliwości, tym gospodarczym, nowym, przedstawionym w sobotę przez Daniela Obajtka, nie ma ani śladu. Znaczy dzisiaj to jest partia, która ściga się o wyborcę, który chce zagłosować na Konfederację, chce być bardzo blisko przedsiębiorców, więc pojawia się i podatek obrotowy, i niższa składka zdrowotna. To też jest w tych propozycjach podatkowych, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorców. Jest tam również postulat zawieszenia systemu wprowadzania faktur słynnego na całą Polskę KSeF-u i również są tam propozycje na przykład zwiększenia pensum dla nauczycieli. To też jest bardzo ciekawa propozycja, która się tam pojawia. Ciekawa dlatego, że zaprzecza temu, czym było Prawo i Sprawiedliwość w latach 2015-19 na pewno.
2: No, to znaczy była to partia... To teraz Konfederacja BIS.
1: Dokładnie, więc może to jest tak, że to jest partia, która dobrze adaptuje się do nowej rzeczywistości, a być może jest to partia, która szuka swojego nowego pomysłu gospodarczego. Daniel Obajtek jako twarz tych propozycji podatkowych jest ryzykownym ryzykowną strategią prezesa Jarosława Kaczyńskiego, dlatego że Obajtek jest kojarzony przez część opinii publicznej raczej jako ktoś, kto upolitycznił w sposób radykalny Orlen. I ciążą na nim również pewne zarzuty stawiane przez prokuraturę.
0: Ja myślę, że to w ogóle jest bardzo ciekawe, że Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło takie postulaty, bo to jest po prostu w radykalnym oderwaniu od rzeczywistości politycznej, tak? Znaczy to jest rzecz, o której dotychczas wydaje mi się, że mało się mówi, natomiast my w ogóle nie dyskutujemy o tym, jak będzie wyglądała kolejna kadencja parlamentu. Mamy budżet, który przygotował rząd. Na podstawie tego budżetu po raz pierwszy swoją opinię przygotowała Rada Fiskalna, czyli takie oczekiwane przez Unię Europejską niezależne ciało z przewodniczącym Sławomirem Dudkiem powołanym przez ministra finansów, ale z przedstawicielami bardzo różnych stron, którego zadaniem jeszcze przed złożeniem budżetu do Sejmu jest zaopiniowanie tego budżetu. Rada Fiskalna zaopiniowała ten budżet, wskazując, że w 27 na 28 prawdopodobnych scenariuszy w roku 2027 przekroczymy próg 55%, próg ostrożnościowy z ustawy o finansach publicznych, co wprowadza dla pierwszego budżetu uchwalanego przez kolejny parlament, przez kolejny rząd, czyli de facto od 28 roku, bo 27 rok jeszcze będzie, jest jeszcze rokiem wyborczym, ten budżet, który będzie w 28 roku uchwalany na 29 rok, to będzie budżet, w którym będą funkcjonowały twarde ograniczenia z ustawy o finansach publicznych, które sprawiają, że wszelkie takie pomysły, które zostały przedstawione, są niemożliwe i będzie dokładnie przeciwnie. To znaczy, ja na podstawie lektury opinii Rady Fiskalnej postawiłem 1,5 tygodnia temu tezę, że moim zdaniem bardzo istotnie wzrosła szansa na to, że kolejny rząd będzie tworzył Donald Tusk ze Sławomirem Mentzenem. Z tego powodu, że jaki rząd nie będzie rządził, to ktoś będzie musiał wziąć na siebie wyzwanie pod tytułem waloryzujemy emerytury tylko o inflację. Nie ma żadnych podwyżek w sektorze publicznym. Musimy robić cięcia. Takie są twarde, zapisane w ustawie o finansach publicznych zobowiązania z sytuacji, w której na 27 na 28 się znajdziemy
1: ale
0: według ekonomistów.
1: Ale jeszcze jest trzeci scenariusz, mianowicie, że większość sejmowa zmieni sobie ustawę.
0: Oczywiście jest taki scenariusz,
2: ale jest
0: znowu
2: troszkę wyżej
0: byłaby
2: zapisany w Konstytucji.
0: Tak, oczywiście,
2: ale
0: później dojeżdżamy do 60% dojeżdżamy i tak w kolejnej kadencji, tak? Zgodnie z prognozą Rady. A jeżeli nie wprowadzimy tych reakcji na 55, to pewnie dojedziemy szybciej niż jest to dzisiaj prognozowane. Ktoś będzie musiał wziąć to na siebie i trochę mówicie o tym, PiS realizuje program Konfederacji. Różnica polega na tym, że program Konfederacji działa w dwie strony, tak? Znaczy mówi obniżajmy podatki i redukujmy wydatki. Jak sobie posłuchamy rozmowy sprzed 2 czy 3 tygodni Mentzena u Rymanowskiego, gdzie jest o to pytany, to on dokładnie wprost dzisiaj mówi, że on faktycznie chce przeprowadzić te cięcia i wylicza po kolei, ile miliardów w ten sposób zamierza doprowadzić. Mentzen tak naprawdę wychodzi dzisiaj i mówi, wiecie co będzie w kolejnym budżecie, wasi politycy nie będą chcieli wziąć tego na klatę, macie kolejny argument, żebym to ja był ministrem finansów, bo ja z przyjemnością przeprowadzę ten wyborczo samobójczy program, bo takie mam poglądy i takiej polityki bym chciał. Naprawdę uważam, że jeżeli coś się tutaj istotnie nie zmieni w dobrą stronę, a raczej się nie zmieni, bo nie ma ku temu żadnych przesłanek, nie wiem, globalnych czy innych, które mogłyby tutaj poprawić tę sytuację, to faktycznie scenariusz wzięcia przez tą wolnościową część Konfederacji Ministerstwa Finansów radykalnie wzrósł. Oczywiście łatwiej będzie to zrobić Tuskowi niż Prawu i Sprawiedliwości, bo jeżeli oni dzisiaj prezentują taki program, to znaczy, że po prostu zamykają oczy na to, jaka jest realna sytuacja kryzysu zadłużenia.
2: Ja się tak zastanawiam, bo mówisz o możliwej takiej koalicji Donalda Tuska ze Sławomirem Mentzenem. Jak rozumiem, to zakłada jakąś taką sytuację, w której lewica wypada z takiej koalicji, tylko wchodzi Sławomir Mentzen.
0: No też są możliwe różne warianty jakichś rządów mniejszościowych, tak, gdzie no, te koalicje są... No, z sondaży to dzisiaj właściwie wynika coś takiego, tak, że po kolejnych wyborach będziemy mieli jednej albo drugiej strony rząd mniejszościowy z jakimś ugrupowaniem popierającym te koalicje w kluczowych głosowaniach.
2: To tak dla porządku powiem państwu, bo sobie tutaj właśnie to wyświetliłam, że Sławomir Mentzen proponuje zniesienie 13 i 14 emerytury, co według niego dałoby oszczędności rzędu 30 miliardów złotych. Nie wiem, czy rzeczywiście taka
0: chyba nawet 32 w tym budżecie, który rząd teraz wysłał do
2: Sejmu. Do tego kryterium dochodowe w 800+, które mogłoby ściąć koszt programu nawet o połowę. Tutaj trochę powątpiewam ze względu na to, że cała procedura związana z kwalifikowaniem, komu się należy, komu nie, też będzie kosztować, ale powiedzmy, no i likwidacja babciowego, likwidacja programu Dobry Start, czyli 300 zł na wyprawkę szkolną i cięcia w administracji publicznej, to akurat by przyniosło najmniej, moim zdaniem, oszczędności, ale oczywiście, bo najdroższe są oczywiście emerytury.
0: Tak, ale blokowanie waloryzacji, te wszystkie rzeczy, które wynikają z progu 55 i tak dalej, to będzie no istotna to zmiana. Ktoś
2: innego,
0: to musi wziąć na klatę, po prostu. Jako osoba, która się komunikuje.
2: A czymś innym jest oczywiście zablokowanie waloryzacji. Tutaj akurat, no pewnie to też jest jakoś proponowane. Ale chciałam was zapytać jeszcze o inną rzecz, to króciutko na koniec. Czy waszym zdaniem dojdzie do takiego mocnego przesilenia, które będzie polegało na tym, na zmuszeniu Bogdana Święczkowskiego do nie blokowania zwołania zgromadzenia ogólnego z udziałem wszystkich sędziów, Arek?
1: No ale jak miałoby to wyglądać? Znaczy, czy Marcin Kierwiński, który mówi między słowami, że jednak wyśle tam oddział policji, żeby wprowadził sędziów na salę obrad Trybunału Konstytucyjnego? Znaczy, to sobie tego nie wyobrażam, szczerze powiedziawszy, takiej sytuacji. W sensie ja chciałbym zadać to pytanie, jakie ma obecnie narzędzia strona rządowa, żeby tę sprawę załatwić, dlatego że prezesem nadal jest Święczkowski, sędziowie nie są dopuszczani przez niego do pracy i nie widać na razie tego planu, z którym miał iść do Trybunału Konstytucyjnego pan sędzia Maciej Berek. Na razie wysyła pisma.
2: Znaczy, plan przede wszystkim jest taki, żeby doprowadzić do głosowania nad uchyleniem immunitetu Bogdana Święczkowskiego.
1: Jasne, ale najpierw trzeba doprowadzić do tego, że sędziowie, którzy zostali powołani przez większość sejmową, będą pracować. Na razie się na to nie zanosi. To jest patowa sytuacja. Wiem, że w najbliższych dniach środowisko Mateusza Morawieckiego ma przedstawić propozycję zmiany w Konstytucji, który ma rzekomo rozwiązać problem Trybunału Konstytucyjnego. Ja czekam na te rozwiązania. Ciekawe, czego one będą dotyczyć i w jaki sposób środowisko Morawieckiego zamierza budować wokół tego sojusz, żeby te zmiany przeprowadzić.
2: Ja powątpiewam.
1: Ale jestem ciekawy.
2: Był projekt ustawy zakładający wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego większością kwalifikowaną.
1: Nikt z opozycji
2: nie chciał tego poprzeć, chociaż Konfederacja mówiła o resecie, ale jak przyszło co do czego, to nie zagłosowali za tym. Ustawa została zablokowana, a ona przewidywała naprawdę wyłonienie Trybunału tylko w takiej sytuacji, gdyby doszło do konsensusu między opozycją a...
0: Ale tutaj mamy rzeczywiście, no bo ten pierwotny projekt, on wychodził ze środowiska Fundacji Batorego, teraz mamy nowe stanowisko Fundacji Batorego, która przeszła wprost na propozycję resetu konstytucyjnego. To jest ważne wydarzenie, bo przez lata, no my jako Klub Jagielloński byliśmy trochę w sporze ze środowiskiem Batorego, oni mówili, wystarczy przestać łamać prawo i wyjdziemy z kryzysu. My mówiliśmy tylko reset, bo nie przestanie być łamane prawo, kryzys się będzie pogłębiał. Cieszę się, że doszli do tych samych wniosków, co my. Zachęcam do tego, żeby z tą opinią doktora Zalesińskiego zdaje się zapoznać. Oni tam wprost proponują, no takie rozwiązanie, to jest trzeci, ten projekt, który złoży Rozwój Plus w tym tygodniu, czy przedstawi, to będzie trzeci w krótkim czasie pomysł na reset, no bo mamy propozycję Kazimierza Michała Ujazdowskiego, podobną propozycję Fundacji Batorego i teraz pojawi się ten trzeci projekt, z tego co ja wiem, idący w nieco inną, też ciekawą stronę, więc gdzieś ta debata dojrzewa, bo wcześniej wszyscy mówili reset, nikt nie składał projektów. Natomiast wracając do tego podstawowego pytania, to co moim zdaniem w tej opinii Batorego, Fundacji Batorego jest najciekawsze, na co, o czym ja nawet wcześniej nie myślałem, to to, jak ostro został tam oceniony ten scenariusz policyjny, tak? To znaczy tego, że dochodzi do jakiejś ingerencji właśnie siłowej, polegającej na wprowadzeniu jakichś sędziów do Trybunału. No wprost pisze tam autor, że to będzie scenariusz nie do zaakceptowania przez sądownictwo międzynarodowe. To znaczy, jeżeli dojdzie do ustalenia składu interwencją policyjną, to należy zakładać, że wszelkie te instytucje, które w sądownictwie międzynarodowym względem Polskiego Trybunału Konstytucyjnego miały dotychczas wątpliwości, one będą je z zupełnie innych pobudek policyjnego kształtowania składu Trybunału, będą je podnosiły. Fakt, że taki głos, takie ostrzeżenie względem rządu i części sędziów Trybunału Konstytucyjnego przychodzi ze strony Fundacji Batorego, uważam, że jest zaskakujący i warty odnotowania. Gorąco zachęcam do tego, żeby się
2: tak
0: z tym opinią zapoznać.
2: Tak jest, dylemat jednak polega na tym, że w moim odczuciu mamy do czynienia z bezprawiem. Sędziowie, którzy zostali wybrani, nie są dopuszczani do orzekania. Nawet spora część obozu Prawa i Sprawiedliwości uważa, że prezydent jest zobowiązany do odebrania ślubowania i nie ma przepisu, który daje mu możliwość wybierania sobie sędziów, od których odbiera ślubowanie, a od których nie odbiera. To jest olbrzymi problem, ponieważ państwo polskie w zasadzie od wielu tygodni toleruje bezprawie. To znaczy sędziowie wybrani przez Sejm nie orzekają. I to jest dość potężny problem i dylemat. I z tym dylematem państwa zostawiamy. Nie wiemy, jakie będą scenariusze. W każdym razie i tak jeszcze trochę czasu upłynie, zanim cokolwiek się w tej sprawie wydarzy, bo pewnie Maciej Berek będzie musiał podjąć decyzję, czy składa ślubowanie podobnie jak czwórka tych sędziów. Bardzo wam dziękuję. Piotr Trudnowski, Klub Jagielloński, Arkadiusz Gruszczyński, Gazeta Wyborcza.
1: Miłego tygodnia.
2: Poniedziałkowy poranek TOK FM wydawali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski. Program realizowała Livia Prądzyńska.
3: To jest Powtórka.

0: Zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości i rzeczywiście można zaobserwować jakby zwiększenie pacjentów. Szczególnie to są ludzie w starszym wieku.
1: Taka w chwili obecnej jest sytuacja, że ja dziecko obkładam od głowy po stopy lodem, żeby jednak tą temperaturę troszkę obniżyć.
2: Mamy mnóstwo bardzo poważnych środków europejskich na to, żeby bezpieczeństwo klimatyczne zbudować, ponieważ bezpieczeństwo klimatyczne i środowiskowe jest dziś tak samo ważne i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jak bezpieczeństwo militarne i bezpieczeństwo na naszych granicach. To jest dzisiaj w takie dni, kiedy jest temperatura sięga 40 stopni, kwestia życia i śmierci.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Dowódca sił NATO w Europie przygotowuje nową strategię na wypadek ataku Rosji. Jaką rolę pełnić ma Polska? O tym na początek informacji. Po ostatnich masowych wyciekach wrażliwych danych minister cyfryzacji mówi o karach dla firm, które nie dbają o bezpieczeństwo swoich systemów. Od początku protestów w liceach we Francji służby zatrzymały już ponad 5 tysięcy osób. Minęła druga. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. W najbliższy poniedziałek, 12 października, głównodowodzący wojsk NATO w Europie, generał Aleksus Grynkiewicz, ma ogłosić w Polsce tak zwaną strategię zwycięstwa. To lista planów NATO w obliczu konfrontacji z Rosją i jej coraz bardziej agresywnymi działaniami. W strategii będzie ujęta również Polska. O czym więcej teraz Anna Gmiterek-Zabłocka.
5: Jedną z części strategii, tej polskiej, ma być większa liczba żołnierzy na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz mówi wprost: tworzymy kolejne jednostki, bo zagrożenie wzrasta.
6: Zmieniła się liczba operacji w powietrzu. 15 razy więcej operacji w powietrzu jest nad Ukrainą w porównaniu z tym, co było w pierwszej połowie roku 2024, czyli już po wybuchu pełnoskalowej wojny. Rok 2026 i pierwsze półrocze 2026 roku to był czas, kiedy zwielokrotniły się. Teraz jest jeszcze tego więcej, jak obserwujemy po kilku miesiącach drugiego półrocza roku 2026.
5: Nowe jednostki wojskowe mają się pojawić m.in. w Biłgoraju na Lubelszczyźnie i w Łukowie. Tutaj, w tym ostatnim miasteczku, mają stacjonować wojska dronowe. Miasto przekazało już nawet działkę dla wojska. Ma tu stacjonować prawdopodobnie kilka tysięcy żołnierzy. Podobnie w Biłgoraju i w innych miejscach na Lubelszczyźnie. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
4: Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski w Radiu Z zapowiada gigantyczne kary, nawet do kilkudziesięciu milionów euro. Chodzi o firmy, które nie stosują odpowiednich zabezpieczeń przeciw wyciekom danych ich klientów. O czym więcej opowie teraz Grzegorz Kozioł.
7: Jak tłumaczył minister, resort identyfikował problem już w marcu i wysyłał informacje do firm. Teraz ministerstwo mówi: sprawdzam. Albo inwestujesz w ochronę swojej firmy, albo płacisz wielkie kary, mówi Krzysztof Gawkowski.
8: Rozpoczęły się postępowania kontrolne Urzędu Ochrony Danych Osobowych. To mogą być kary do 20 milionów euro. I tu nie będzie żadnej miękkiej gry. Bezwzględność do kwadratu.
7: Minister cyfryzacji zapowiada też zmiany w prawie dotyczące konkretnie firm medycznych.
8: Firmy medyczne nie będą mogły przetwarzać więcej niż 100 tysięcy rekordów, jeżeli się nie będą odpowiednio wysokich środków finansowych ułożyły na cyberbezpieczeństwo, robiły audytu, stosowały krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.
7: Zdaniem Gawkowskiego, jeśli ktoś uważa, że ma firmę i więcej musi zainwestować w reklamę czy marketing niż w cyberbezpieczeństwo, to znaczy, że wszystkich swoich klientów wystawia na niebezpieczeństwo. Grzegorz Kozioł, TOK FM.
4: Od początku protestów w liceach we Francji służby zatrzymały już ponad 5 tysięcy osób. 87% to osoby niepełnoletnie, przekazało Ministerstwo Sprawiedliwości. Resort podkreśla, że przy okazji protestów uczniów dochodzi do zamieszek. Pojawiają się, tu cytat, niedopuszczalne akty przemocy wobec policji i nauczycieli, a szkody materialne szacuje się na kilka milionów euro. W Lens na północy Francji nastolatek stracił rękę, gdy podniósł granat policyjny. Uczniowie jednak nie odpuszczają, domagają się dofinansowania placówek, skarżą się na zły stan szkół, zbyt liczne klasy i przeciążenie nauczycieli.
9: Boją się nas, dlatego zamykają szkoły średnie. Myślą, że to nas powstrzyma, ale tak się nie stanie. Jesteśmy silniejsi niż kiedykolwiek. Myślę, że jutro w całym mieście sytuacja naprawdę nabierze tempa. Ludzie są wściekli i czują, że to moment, by głośno wyrazić swoje zdanie. Osobiście uważam, że jutro będzie mniej spokojnie.
4: Dotąd około 190 uczniów zostało rannych podczas protestów. Biały Dom odmówił wpuszczenia Politico na pokład Air Force One, co oznacza, że redakcja nie może wywiązać się ze swoich obowiązków w ramach prezydenckiego korpusu prasowego, poinformowała stacja CNN. Prezydent USA Donald Trump wyruszył teraz do Nebraski w ramach kampanijnej trasy przed listopadowymi wyborami uzupełniającymi do amerykańskiego kongresu. 18 września stacje CNN i MS Now oraz portal Politico zostały pozbawione dostępu do Białego Domu. Federalny sędzia nakazał jednak tymczasowe przywrócenie im akredytacji prasowych na 2 tygodnie, uznając, że cofnięcie uprawnień nastąpiło bez zachowania należytej procedury. Pionierzy optogenetyki z USA i Niemiec zostali tegorocznymi laureatami Nagrody Nobla z medycyny. Dzięki odkryciom Karla Deiserota, Petera Hegemana i Georgia Nagela możliwe stało się